Tak, z tej gry komputerowej, o, to zła energia, o, przywiózł se, o, maska, przeklęta maska, zły duch tam, tak, to trzeba zniszczyć, nie wiem, w jakimś kwasie może roztopić, ale coś, ale pod ziemią zakopać, ale to nieważne, bo to jest magia kształtów, tu demon w ogóle jest zawarty w symbolice i ja się na tym znam, bo jestem magiem 20 levelu, tu trzeba użyć opętanka, drugi level, przegonienia złego ducha, przepraszam, przegonienie złego ducha, piąty level. Nie zaszkodzi też sól egzorcyzmowana, ona jakby tą wodę związuje i to pozostaje przylepione do złego ducha, do ektoplazmy. Kurwa, i tak pierdoli dwie godziny, słuchajcie, słuchałem. Słuchałem jak zahipnotyzowany. Po prostu, nie, to nie jest ekstremalny ksiądz Nocny Ciociu z Choroszczy. To jest egzorcysta, czyli człowiek bardzo w Polsce dzisiaj szanowany. Egzorcyści to są najbardziej tacy zajebiści w ogóle księża tu teraz w Polsce. Jest ich coraz więcej. Tak, ludzie to traktują w zasadzie całkiem serio. To, że może dla ciebie nie jest to serio temat. Ludzie traktują to serio, ludzie wierzący. Te wszystkie opowieści, które, powiem szczerze, dla mnie to są w 100% kłamstwa. W 99, bo można coś podciągnąć, nie wiem, jak go trzymali, szamotał się, no to opowiada, że się szamotał, latał, żygał kwasem i skrzydła mu wyrosły. Po prostu tego się słuchać nie da, nie wiem. I słuchają tego młodzi ludzie, na oko nastolatki. Są na jakimś spotkaniu z tym egzorcystą i pytania mu zadają. A proszę ojca, czy szatan może poprzez Harry'ego Pottera wniknąć w naszą duszę, powodując opętanie demoniczne? Ja pierdolę. Naprawdę, wszystko tam było na liście. Ja tak się aż śmiałem, bo właściwie wyszło na to, że chrześcijanin to powinien się patykiem bawić, siedzieć w błocie Bożym i się Bożym patykiem bawić, bo wszystko inne jest opętane, jest demoniczne. Ewentualnie różańcem się bawić może, to chociaż to też nie może, nie będzie się w piachu bawił różańcem, więc nic nie może.

No, dla mnie to jest tragedia. Sorry, jeśli kogoś obrażam, ale czy, nie wiem, no wy katolicy sami jesteście sobie winni, bo jeśli wszystko wspieracie w tym katolicyzmie, wszystko promujecie, wszystko jest dla was tam dobre, no to wybieracie jakąś drogę i nie dziwcie się, że ktoś się potem na przykład z ciebie katoliku czy katoliczko śmieje. Jak ty, jak tobie powiem o tym, już nie pamiętam, co on tam wygadywał, ale tak wygadywał, że się po prostu, no, brechtałem, bo to takie farmazony, nie wiem, na poziomie, że a czy miś uszatek, jak się na nim narysuje pentagram mu na czole, to on będzie opętany, będzie zarażał demonami. Taki jakiś, po prostu taki farmazon, że to się nie mieści dorosłemu człowiekowi w głowie, że drugi dorosły facet może coś takiego innym wciskać, inni mogą to kupować i się tym jarać, że to na serio, płacić za to, wpadać w jakąś ekstazę, w jakiś fanatyzm, że potem bronią tego księża, jak on im dziecko wyrucha, za przeproszeniem. Całe to zjawisko jest dla mnie tak niewyobrażalne, że chyba rozumiecie, dlaczego jestem, mam takie nastawienie, nie? Bo średniowiecze się skończyło już dawno temu, a to jest na poziomie dokładnie w 100% to jest średniowiecze. To, co ten koleś opowiada. O paleniu książek też by było opowiadał. Trzeba natychmiast spalić tą książkę, tak. To do ognia, to nie ma, nic nie ma, nie w ogóle. To trzeba od razu... Widać, że jest taki niezbyt jakiś inteligentny facet. Ale księża robią taką wokół siebie otoczkę. Oni się uczą w pewien sposób budować napięcie. Oni się uczą mówić w odpowiedni sposób w seminarium, uczą ich właśnie, albo jak tak właśnie bombardowanie miłością, też o tym się czasami mówi, to bombardowanie miłością. Ale to się zarzuca tylko tym właśnie wszystkim pozostałym, tylko nie księżom. Chociaż też cię potrafią zbombardować miłością, tak. No... Tyle różnych trików, sztuczek, ale on właściwie nie ma zbyt wiele do powiedzenia. To jest jakiś średnio kumaty koleś, który ma okularki, naczytał się, nastudiował się tej Biblii. Ktoś, kto się uczył pół życia o jednej książce, nie może być jakiś inteligentny, wielce mądry, oczytany, bo on jedną książkę studiował cały czas, nie? Jakaby ta książka nie była, mam tu na myśli oczywiście Biblię. Ale dobra, zostawiam ten temat.

Znaczy, ja przesadzam trochę z tym podkreślaniem, że gadają tam, że lewitował, że latał. No, to może rzadziej, ale bardzo często pojawiają się takie zmyślone, oczywiście moim zdaniem, opowieści o tym, że dostał SMS-a, w którym jakieś były szatańskie teksty, nie wiadomo skąd, albo że nagle ktoś, zwierzęta zaczęły się schodzić, wilki się patrzeć. No, takie opowieści, wiecie, które balansują gdzieś na granicy cudu, a jakiegoś takiego a przypadku, nie, że a może to po prostu przechodził jakiś pies i się zaczął gapić, coś takie, ale tak budować taki właśnie strach, nie? Żeby budować napięcie, żeby tych ludzi zainteresować. Moim zdaniem to jest zwyczajna po prostu taktyka, żeby może księża sobie tak, może sobie to tłumaczą tak. Najważniejsze, żeby zbliżyć kogoś do Pana Jezusa, więc ja, cel uświęca środki, więc ja będę opowiadał największe farmazony o szatanie, o diable, o demonach, o pytaniach, będę ściemniał, znaczy się będzie kurzyło po prostu z uszu mi, bo to ich zainteresuje i się tego, zrobimy nawet taką szopkę, mamy tutaj jednego takiego aktora, będzie się szamotał, będziemy go za nogi ciągnąć tam i kropić, on będzie wrzeszczał, to pokażemy innym, to wpłynie na ich wiarę. Nie wiem, oczywiście żaden ksiądz się nigdy do tego nie przyzna, to wiadomo, no bo to by było takie wstrętne i podłe i podstępne w sumie. Wcale tutaj nie uważam, że cel uświęca środki. Cel uświęca środki to są takie przypadki, ale tutaj to raczej nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby kogoś po prostu omamić, no, opowiadać mu farmazonów, żeby się podjarał. Po prostu i tyle.

Także takie są historie różne ciekawe egzorcystów. Co jedna to lepsza historia? I w ogóle przyłożyłem obrazek i pudełeczko z medalikiem, przyłożyłem, jak pierdykło, demon zawył. I tak opowiadają, wiesz? No, niektórzy też właśnie opowiadają, że gwoździe były wypluwane, że to jest często taka przesada, bo powiedzmy ksiądz opowiada i dostał takiej siły, że pięciu chłopa roztrącił, popadali 2 metry każdy. No i w tym momencie po prostu dokonuje czegoś, co można by nazwać koloryzowaniem, a można też nazwać to kłamstwem, jak kto woli, nie? A można zmyślaniem też to nazwać. Bo tak naprawdę to po prostu jakiś tam człowiek się szamotał, wyrywał, pchnął, tam jeden do tyłu poleciał pół metra, no i wyolbrzymiamy potem, nie? I tworzy się niesamowita historia o nadprzyrodzonej sile. Pomijam już fakt, że różne osoby zaburzone mają często po prostu coś takiego, że dysponują większą niby siłą, bo nie mają w sobie takich hamulców jakichś, które nas powstrzymują przed używaniem zbyt dużej siły, przez co nas lekko osłabiają i tak ktoś, kto się tego wyzbędzie, tych hamulców, to wydaje się silniejszy albo jest silniejszy też w pewien sposób. I wiecie co? Jak sobie patrzę na to, jak się zachowuje Kościół, jak traktuje ludzi, jak jest to wszystko podszyte kłamstwem, iluzją jedną wielką, brakiem szacunku człowieka do człowieka, same najgorsze cechy, jakaś taka zawiść do drugiego, brak tolerancji, zrozumienia, brak zainteresowania nawet drugim człowiekiem, liczą się pieniądze, władza, brak naprawdę bardzo wielu rzeczy, głupota, brak odpowiedzialności za to, co się mówi. Można by mnożyć nieskończoność, kupa negatywnych rzeczy. Nie mówię już o przekrętach finansowych, o załatwianiu sobie poprzez kumanie się z władzą różnych ciekawych rzeczy, jak właśnie ziemię, jakieś dofinansowania, grube miliony. Nie mówię o krzywdzeniu dzieci nawet. Mówię o takim zwyczajnym robieniu z ludzi tłumoków i niewolnika mentalnego, inwalidy umysłowego. I to się potem rozprzestrzenia jak wirus. I nie gadajcie mi tu o jakieś takie wyświechtane rzeczy. Może zaraz ktoś mi powie, że o co komunizm lepszy? To już samo takie argumentowanie, takie kontrargumenty, a komunizm lepszy, to pokazuje, że ktoś się średnio nadaje w ogóle, żeby z nim gadać. No. Takie spłaszczanie i spłycanie świata do dwóch biegunów. Katolik czy pedał jesteś? O, ty jesteś pedał, jak nie katolik. O, spierdalaj, nie chcę cię znać. Dajcie spokój. Polacy są przez to wszystko dzieleni, dzielą się przez to wszystko i te podziały to jest coś, co potem naprawiać trzeba przez pokolenia całe, nie? Patrzcie, jak Polacy się nienawidzą jeden z drugim, bo ten właśnie katolik, ten niekatolik, tu pedalstwo, tutaj jakieś ruskie trole, tuż miłośnicy, tutaj jacyś Unii, globaliści, komuchy, kurwa, masoni, Żydzi, wszyscy wszystkich nienawidzą. To już jest masakra jakaś. Jakaś żydowska organizacja zrobiła badania, z których wyszło, że Polska jest, uwaga, uwaga, najbardziej antysemickim krajem na świecie. To ciekawy news, prawda?

0: Oczywiście tutaj nie należy się jakoś też specjalnie teraz przejmować strasznie, że tak wyszło tej żydowskiej organizacji. Może to ta sama organizacja, która chce od nas reparacje? Roszczenia. Roszczenia co do mienia. Nawet się pięknie rymuje. Roszczenia co do mienia. I odszkodowania. Odszkodowania za utratę mienia. No, to może ci sami zrobili takie badania. Nie wiem, moje zdanie co do antysemityzmu znacie, że jest to mocno przesadzone, że jest to używane jako maczuga do walenia innych po głowie. Właściwie dzisiaj tak co chyba z 3/4 Polaków myśli. I może takie myślenie jest też uważane za antysemityzm przy takich badaniach, jak zrobiła ta jakaś organizacja, nie? Że już samo takie myślenie właśnie, jak teraz przedstawiłem, to już jest antysemityzm. Takie przedstawianie Żydów, nie? No bo już od dawna funkcjonują takie terminy jak przedsiębiorstwo Holokaust, jak, nie wiem, jak Knesejm, śmiejemy się, że mamy Knesejm, słynne rzekome rodowody żydowskie wielu znanych polityków, które często okazują się, tak sądzę, jednak fałszywką, fejkiem takim. No, Wałęsa twierdzi, panie, że ja, jak ja to powiedziałem? Czekaj pan, jak ja to powiedziałem? Właśnie, ja sobie muszę zapisywać, widzisz pan, swoje mądrości, bo potem to przepadnie dla ludzkości. A widzisz panie, nawet nie czuję, że rymuję. Ale tak właśnie, a co to ja miałem? A, no właśnie. Jak ja to powiedziałem, że ja nie jestem Żydem, ale bardzo chciałbym. I się tego będę trzymał. Nie jestem, ale bardzo chciałbym.
1: Tak powiedział Bolesław Wałęsa. Przepraszam, Lech Wałęsa. Ciągle mi się myli.
0: No bo wyciągnęli mu tego Leibe Cohena, tak? Leiba Cohen? Tak miało brzmieć niby. No ale to, że on się wypiera, to też nie musi od razu oznaczać, że tak jest, że tak nie jest. To nie musi nic oznaczać. No, są tutaj tacy, którzy zawsze przy takich dyskusjach odpowiedzą, ale co to za problem, że są ci polscy Żydzi w Sejmie, na ważnych stanowiskach, że mają pieniądze, wpływy i tak dalej, no zapracowali sobie na to. I w tym jest trochę racji, ale co, wiecie, czasami są w życiu takie sytuacje, że niby coś jest racją, ale tak naprawdę to prowadzi do tego, że my będziemy strasznie cierpieć jako naród, jako Polacy i się degradować. Będziemy coraz bardziej nikim, coraz bardziej pod butem, coraz bardziej stłamszeni, coraz bardziej jeszcze pałowani tą polityczną poprawnością, że już nic nie wolno powiedzieć. To jest bardzo nieeleganckie. I czasami trzeba się po prostu zbuntować i powiedzieć wprost, że ja się na to nie zgadzam, nie podoba mi się taki układ, tym bardziej, że jako Polacy jesteśmy nieszanowani za bardzo przez Żydów nigdy. Oni nas traktują tak trochę faktycznie jako takich gorszych, nie? Takich głupszych, gorszych biedaków, takich cebulaków, prostaków, nie? Trochę na tle Żydów, wielu, wpływowych szczególnie, być może taki przeciętny Kowalski może tak wyglądać, nie? Wiadomo, że jak zestawimy pana naszego sympatycznego sąsiada, ale no jednak takiego zwykłego pana Mietka, jakiegoś z jakimś żydowskim panem prezesem z jakiegoś, nie wiem, na przykład banku, no to pan Mietek wypadnie tak blado na przykład, nie? Przy panu Żydzie.

to może być w sumie prawda, że Polacy są na pewno w czołówce najbardziej antysemickich krajów, w sensie takim, że największy odsetek naszych rodaków, może wśród nas też trochę takich osób jest, ma coś do tych Żydów, nie lubi ich. I pytanie, czy można w dzisiejszych czasach nie lubić Żydów na przykład? Patrzcie, jak ktoś powie, ja nie lubię Francuzów, nie? Albo ja tak nie lubię coś tych Chińczyków. No, w życiu żadnego nie spotkałem, ale coś ich nie lubię. Albo powie, ja wiesz co, strasznie ruskich nie lubię. No nawet to przejdzie. Ale jak ktoś powie, nie lubię Żydów, to od razu tak wszyscy na niego twarze i coś ty powiedział. Krawiec, jak mają nas traktować? Jesteśmy gojami. No. A ja, słuchajcie, kupiłem sobie ostatnio, to się nazywa Inna Bajka. To są takie przekąski, bardzo zdrowe, bo tutaj są różne tam jakieś orzechy, te kawałki owoców zasuszone, jakieś kasze, kasza, ryż, jakieś takie, to bardzo takie ekologiczne się to wydaje. Tak mi z tych lepszych tutaj, tych sklepów, hipermarketów trafiłem sobie takie. Nie jest to tanie, bo kosztuje aż prawie 6 zł taka przekąska, Inna Bajka. I to są śniadanka takie, jakieś owsianki na przykład o różnych smakach. Ja tu mam na przykład owsiankę mango i jagody goi. I to właśnie to mi tak przypomniałem. To jest takie jedzenie dla nas, dla goi, tak? Przygotowane. Dobrze kombinuję? Nie lubię Żydów i Krupniku, pisze Tomu. No tak, no właśnie też pytanie, jak my sami siebie będziemy traktować, bo w pewnym momencie możemy już uwierzyć w to, że my już się nie możemy odezwać, niczego oczekiwać i niczemu zaprotestować i w ogóle mamy siedzieć cicho i spełniać oczekiwania panów i władców wszechświata, Żydów. Ale możemy się pogodzić z tym, tak jako społeczność, jako społeczeństwo w większej jakiejś tam części. No buntownicy zawsze będą, ale wiecie, jak dojdzie do sytuacji, że takich buntowników będzie kilku, będą dwie osoby na 100 takich właśnie grzecznych, dobrych, posłusznych gojów, no to jesteśmy tutaj w tarapatach, nie? Oczywiście już samo to, co mówię dzisiaj, to już jest skrajny antysemityzm, to już jest nazizm wręcz dzisiaj, to już jest nazizm. I powinno się mnie po prostu, takich ludzi powinno się wsadzić do więzienia. I wiecie co? Najbardziej chyba smutne jest to, że w dzisiejszych czasach wielu ludzi tak zareaguje, tak pomyśli. Ja się tu oczywiście śmieję, żartuję sobie, nie? Dworuję sobie, robię sobie jajca. Ale są tacy, którzy tak pomyślą, że tego Krawca to trzeba wsadzić do więzienia za taką audycję jak dzisiaj. A wiecie, czemu tak pomyślą? Bo tak po prostu mają takie wyuczone. Ktoś tak na nich wpływał przez lata, no głównie w mediach, głównego nurtu, bombardował takim przekazem, właśnie takim przekonaniem, że taki człowiek, który coś takiego powie jak dzisiaj, że Żyd może mieć coś za uszami, że on może nie być kryształowy, to że w ogóle antysemityzm, nazizm, zamknąć, w ogóle to jest jakiś straszny człowiek. Wielu ludzi tak odruchowo, nie wiem, odruch psa Pawłowa nauczyli, zahipnotyzowali nas przez telewizor i samo wypowiedzenie słowa Żyd, to już tak brzydko brzmi, Żyd, nie? Jak, słuchajcie, no powiedz w kolejce w sklepie tak Żyd, tak wszyscy się popatrzą na ciebie i się odsuną przypuszczalnie od ciebie. Tak o dwa kroki, bo powiedziałeś Żyd. Ty jesteś jakiś nazista, jak powiedziałeś Żyd. Takie, wiecie, jakieś dziwnymi drogami chodzą nasze myśli w mózgu, nie? I da się tak człowieka jakoś wytresować, że jeszcze bardziej naokoło zaczyna nam pracować ten nasz mózg i w górę, znaczy i dają sobie znać jakieś wyuczone, jakieś narzucone schematy myślenia. To jest bardzo niebezpieczne, to ma wpływ na całe nasze życie, bo potem albo jesteśmy ludźmi wolnymi, albo jesteśmy jakimiś niewolnikami umysłowymi i
obawiamy się już nawet myśleć o czymś, no bo mówić to już wiadomo, nie? Nie wiem. A co to za mowa nienawiści? Już dzwonimy na opłoku Atuły. Ostatnio niemiecka gazeta nazwała Polaków nazistami, pisze My Way. No, pomieszanie z poplątaniem jest, nie? Może to też kolejny jakiś zwiastun czasów ostatecznych, które często mi się tak pół żartem, pół serio nawet w sumie, jawią jako taki czas, w którym wszystko jest do góry nogami, na głowie, jak to się mówi, stoi na głowie, czyli traci swoje pierwotne znaczenie, pierwotny sens, który się zamienia na coś jakby odwrotnego, takie pomieszanie w ogóle, no, dobrze to oddaje właśnie to stanie na głowie, nie? Wszystko, świat stanął na głowie, się mówi. No to właśnie świat, w którym... świat, który stanął na głowie, no to świat, w którym facet idzie po ulicy w sukience i w szpilkach, a kobieta w spodniach i ma zarost, na przykład. Nie wiem, taki dziwny świat się zrobił. A facet pięknie ogolony i szmineczka i idą sobie... No tak chcą sobie żyć. No, niby mogą, nie? No ale to jest świat, który stanął na głowie. A może takim światem, który stanął na głowie, jest świat, w którym, który cały należy do Żydów. Najważniejsze jego składowe tej cywilizacji, czyli przemysł, finanse, kultura, bankowość i jeszcze dodatkowo na arenie międzynarodowej jesteś zawsze, masz jakiś status taki specjalnie dla ciebie przygotowany, wyjątkowy, ultra po prostu jesteś ultra poważany i ultra szanowany i ultra nie wolno nic o tobie powiedzieć i ultra nie wolno ci zwrócić uwagi i robisz to, co chcesz, a jak ktoś ci zwróci uwagę, to krzyczysz antysemityzm i wszyscy cichną, milkną. To jest jakiś popieprzony świat też, nie? I nie dajmy się steroryzować, no. Szantaż, jest coś takiego jak szantaż emocjonalny na przykład, nie? Że można wpływać na kogoś tak delikatnie, przedstawiając mu na przykład wizję, co, jak to będę biedny, jak se nie, będę miał kłopoty, jak ty jednak nie zrobisz tego, co chcę, jak mi będzie smutno i w ogóle, nie? To można też jako kraj tak być cały czas w roli ofiary, żyć jakby to twoje całe jestestwo, twój taki wręcz

0: No i polski premier. My, jako ofiary, jako Chrystus narodów, domagamy się, aby Polska zawsze była Polską i aby nic o nas bez nas, bo my, jako Chrystus narodów i cierpiętnik, ten, który najwięcej wycierpiał, mówimy i tak by, i cały czas byśmy o tym gadali, to wszyscy by się na nas patrzyli jak na debili w końcu, nie? I by się z nas śmiali. Ale nie, u niektórych to się stało taką normą, ciągłe gadanie na przykład o tym Holokauście, że nikogo to nie dziwi, nikogo to nie śmieszy, nikogo to nie bawi. A tymczasem Juicy jest na antenie. Cześć.
1: Siema, słuchajcie, bo strasznie mi poruszył ten temat. Starałem się nie dzwonić, bo jestem troszeczkę podcięty, ale no nie mogę tego zmienić.
0: Nic nowego.
1: Ale słuchaj, wiesz co, ja ci powiem tak, że ja chyba też mam Aspergera. Jak mi się przerywa, ja się strasznie gubię w tym, co chcę powiedzieć. Pozwól mi się po prostu wypowiedzieć do końca. Nawet jakbym głupio gadał, powiesz na końcu, że o, ty jesteś głupi i w ogóle i ten, cię zrzucam. Natomiast nie wchodź mi w słowo.
0: Dobra, nie ma sprawy, to postaram się nie przerywać.
1: Więc a propos Żydów. Oni robią? Oni nie mówią, żebyśmy ich kochali. Nie, oni mówią, żebyśmy ich tylko nie nienawidzili, żeby oni byli po prostu, oni mają pieniądze, my z czasem ich pokochamy. Pokochamy ich firmy, pokochamy ich produkcję, pokochamy to wszystko, co mamy. Na razie ich tylko nienawidźmy. Zauważcie, że w każdym języku Żyd brzmi bardzo tak periatywnie, sorry, pląta mi się język, brzmi bardzo źle. Jewish, jest to wymowa nawet tego. Dlaczego ich wszystkich, z każdego kraju ich wyganiali, wszystko robili po prostu, żeby się pozbyć Żydów? I co próbują zrobić z Polaków? Próbują właśnie nas tak, wiesz, urobić. Nie kochajcie nas. Po prostu nas nienawidźcie. Nienawidźcie. I to jest problem z Żydami.
0: Kurczę, to, że ich właśnie wyganiali z różnych krajów, z różnych miejsc, to w sumie to niczego za bardzo nie dowodzi, no bo wiadomo, że zawsze tak było, jest i pewnie jeszcze długo będzie, że każda odmienność, każdy brak asymilacji jednych z drugimi powoduje taką sytuację, że się innych uważa za dziwaków, za odludków. W końcu jak się nadarza dobra okazja, to się zrobi z takich też i kozła ofiarnego. Pamiętam, że były takie przypadki, nie? Że właśnie Żydów się obwiniało o różne rzeczy, a to, że to porywają dzieci, a to, że to zatruli jak jakaś plaga, no a wiesz, to, że coś, bo to było też zawsze na pewno wygodne, no wiadomo, że jak się ma dług u Żyda, a wiesz, tak się zarzuca Żydom, że zajmowali się lichwą, ale oni mieli na przykład taką w pewnym okresie taką sytuację, że nie mogli, dostali zakaz posiadania ziemi i mieszkali i nakaz mieszkania w getcie. No to jak za nazioli, tak? Tak się ich traktowało. Ale mogli teoretycznie nie mogli, bo prawo też im tego zabraniało, ale władza przymykała oko na to, że pożyczali pieniądze na procent. No bo to był dla kogoś, kto zajmował się biznesem, ziemią i tak dalej, jak nagle nie może mieć tej ziemi, ani nie może rolnikiem być, bo nie może mieć ziemi, nic, no to on zaczyna pożyczać pieniądze, bo ma trochę tych pieniędzy, no to myśli, to będę pożyczał, z tego będę żył. A nie, wiesz, no kurde, no chodzi mi o to, że część negatywnej opinii jakiejś o Żydach na pewno jest czasami zasłużona, ale dużo też i nie.
1: Jasne, ja ci przedstawię to na obrazie, po którym ja zrozumiałem całą sytuację. Na temat kobiety, kolejnej żony, na przykład czwarty raz wychodzi za mąż i ona się rozwodzi, bo kolejny raz ona nie trafiła w mężczyznę swojego życia. Słuchaj, jeżeli czwarty raz się rozwodzisz, to może coś z tobą jest nie tak. Może jesteś piękna, może jesteś delikatna i w ogóle masz wszystkie takie, wiesz, zniewieściałe cechy. Natomiast jeżeli to ty czwarty raz się rozwodzisz, czwarty raz z kolesiem, z innym kolesiem, to może coś z tobą jest nie tak. Jeżeli to wszyscy od ciebie odchodzą i wszyscy się z tobą kłócą, to może to jest problem. Dlaczego stary, no jakby ich wyrzucili z jednego kraju, jeżeli by ktoś, dwie osoby ich nienawidziły. Okej, ale gdzie byś się nie obrócił, zawsze, wiesz, w takim kameralnym środowisku, zawsze się o Żydach mówi źle.
0: No, czyli zmierzasz do tego, że nic się nie bierze z niczego i że coś w tym po prostu widać, że coś widać jest na rzeczy, skoro tak dużo jest tych przypadków, tak? Że tych Żydów się traktuje

0: z niechęcią. No cóż, no, sami o sobie od dawien dawna mówią, że są narodem wybranym. I pytanie, co oni przez to rozumieją, bo to jest bardzo ważne tutaj, w jakim kontekście oni mówią o sobie jako o narodzie
1: wybranym. No ale słuchaj, no ale Polacy też mówią, że a, Polska matka narodów. Jakaś taka bzdura, to jest takie gadanie. Jest jakiś na pewno powód, dla którego po prostu od wieków są tępieni i wyganiani.
0: No nie. No, no, no.
1: Ja tak to widzę. No, jeżeli ty się kłócisz z każdym przyjacielem z twojego środowiska, to nie znaczy, że z twoimi przyjaciółmi jest coś nie tak, a to w tobie tkwi problem.
0: No cóż, no... Myślę, że są Żydzi na pewno różni. I dobrze, i źli. Pytanie, czy jest właśnie raczej tendencja do tego, żeby tam było więcej ludzi takich, wiesz, właśnie nieciekawych, czy... No bo jeśli by się nagle okazało, że każdy ma złe na przykład doświadczenia z Żydami, to by to znaczyło coś, nie? Gdyby się nagle okazało, że tutaj nagle 20 słuchaczy dzwoni do radia, mówi, no znałem jednego Żyda, słuchaj, to straszny człowiek, w końcu mnie tam coś oszukał, wycyckał czy coś. Jakby to się powtarzało, to znaczy, że coś jest na rzeczy i że można spokojnie o tym gadać. Czemu ktoś ma nam nagle zamykać gębę i mówić, nie macie o tym nie rozmawiać, nie? I nie dzielić się. Tak samo jak co, a o cyganach nie można też źle mówić, że straszna plaga właśnie, że brają tylko wszędzie i że żyją w syfie, niczego za bardzo nie wnoszą, czy to też dzisiaj nie można o takich rzeczach mówić. Ja mogę mieć kłopoty przez mówienie takich rzeczy, bo zgodnie z prawem można mnie skazać już za takie słowa.
1: No i ja myślę, że też można mnie skazać za bycie antysemitą w Polsce, ale właśnie... To chodzi właśnie, to moim zdaniem to jest celem żydowskim, że oni mają sprawić to, żebyśmy się czuli źle, że nienawidzimy jakiejś nacji. Ja też nie lubię cyganów, nie lubię ruskich, choć poznałem naprawdę bardzo w porządku ruskich, bardzo czytanych, bardzo inteligentnych, naprawdę bardzo w porządku ludzie. Natomiast mam jakąś awersję do nich. To, że mówię o Żydach teraz źle, prawdopodobnie też mogę być za to skazany, że jestem antysemitą, ale ja jestem antysemitą i nie wstydzę się tego i na przykład ja jestem ganiany bardzo w rodzinie za to, że mam takie antysemickie podejście do sprawy, natomiast, no słuchaj, ja się nie mogę wstydzić swoich uczuć, tak samo jak ty się nie możesz wstydzić swoich uczuć, albo na przykład ktoś, komu się wydaje, że jest helikopterem LGBT+, nie? Nie może się wstydzić swoich uczuć. Budzi się rano, myśli, że jest, wiesz, Ferrari. Jest Ferrari. Nikt mu nie może zarzucić tego, że on nim nie jest, bo on się tak obudził. Mm-hmm. Nie, wiesz, jakoś nie spotkało mnie nic, nie poznałem, żeby być szczerym ze wszystkimi, nie spotkałem nigdy Żyda osobiście i nie zrobił mi Żyd nigdy nic źle, ale odnosząc się do historii, nie widzę tego, żeby to byli dobrzy ludzie.
0: No ja nie wiem. Kurczę, jest taki problem, że Holokaust przyniósł też takie skutki niefajne, że dawniej, przed tym, kiedy ta straszna rzecz się wydarzyła, można było na przykład pewnie Żyda sobie po prostu nie lubić, albo tak powszechnie się nie kryć, że ja nie lubię Żydów i nikt z tego nie robił wielkiego ajwaj, nie? A dzisiaj wyrażenie niechęci na przykład, że ja nie lubię Żydów, tak samo jak ktoś może, nie wiem, nie lubić Niemców, to jest od razu odbierane, że ty byś ich chciał zamordować. A czy to tak musi być? Czy jak jakiegoś, za kimś na przykład nie przepadam jako za jakąś tam nacją, bo mi się nie podoba ta kultura, te zwyczaje, ten sposób bycia i mówię, no nie lubię Meksykanów z tym ich, kurde, la cucaracha czy czymś tam, no i tym sombrero, kurde, no, w ogóle mi się to nie podoba i jak spotkałem kiedyś, to w ogóle mi się z nimi słabo gadało. Nie lubię ich. Jeszcze jeden oszukał mnie Meksyk. Nie lubię Meksyków. To, wiesz, nikt nie robi tu problemu, że powiesz takie coś, ale jak powiesz, że nie lubisz Żydów, to od razu każdy ma przed oczami Hitlera, Holokaust i obozy koncentracyjne i ty jesteś od razu nazistą, a nie kimś, kto po prostu nie lubi jakiejś...
1: No nie, chwila. Ja nie jestem nazistą, ani nie jestem faszystą. Jestem antysemitą.
0: A skrzywdziłbyś nie... jakiegoś, przepraszam, że przerwę się, a Żyda byś skrzywdził? Na przykład, czy masz taką do nich niechęć, że jakbyś spotkał na ulicy i to by...
1: Absolutnie nie.
0: To byś go tak, wiesz, tam kopnął.
1: Nie, nie, nie, absolutnie nie.
0: Czapkę mu.
1: Myślę, że wiesz co, nawet z Nocnego Radia znam tego Żyda, który opowiada o żydowskiej kulturze. Tam kiedyś coś o nim opowiadaliście. Wygląda na bardzo w porządku człowieka.
0: Ale to ty mówisz o nadającym w Nocnym Radiu o Błażeju, że
1: a są tacy, to...
0: No Błażej nawet... się przedstawiał jako Żyd komunista, tak?
1: Nie, nie, nie, to był taki Żyd z pejsami, który opowiadał o żydowskiej kulturze i ten, to był jakiś inny kanał.
0: Aha, reklamowałem inny kanał, tak, tak. Eliahu Kugelkopf, przepraszam, jeśli przekręciłem nazwisko.
1: Ej, no mega fajny, powiem ci tak, mega fajny facet, tak. Ja jego słuchałem. Bardzo, bardzo w porządku. Nie, nie, nie, absolutnie to nie jest tak, że wiesz, jakby, o, Żyd, Kuba, i to od razu bym mu przetrącił kark. Nie, to nie jest w ten sposób. Natomiast jakby cała ta ich społeczność, nie? No, słuchaj, no, poznacie ich po owocach. Skoro wszyscy ich wyrzucają z kraju, są wypędzeni, są tu ich gazują, to ten... Bo teraz my mamy problem do Niemców, że, gazowaliście Polaków, gazowaliście Ukraińców, ale w głównej mierze to byli Polacy powiązani właśnie z Żydami i ja rozumiem, że Niemcy zrobili to dla pieniędzy, że no, uderzyli w nację, która miała najwięcej pieniędzy, od kogo można było przyjąć największe bogactwo. Tego potrzebowali do prowadzenia wojny.
0: Może...
1: Natomiast no...
0: No, mów.
1: Natomiast no, ja nie widzę, że wiesz... Nie... Kurczę, no.
0: No, wiesz co, ja na pewno nie widzę wzajemności tutaj, bo Żydzi by chcieli, żeby się pochylać nad ich tragedią, rozmawiać o ich trudnej historii, tragicznej i tak dalej. A słyszałeś kiedyś, żeby jacyś Żydzi mówili coś o tym, czego Polacy doświadczyli?
1: No właśnie tak, jak się teraz pytałeś, podzieliłem twoje pytanie na dwie części, nie bardzo zrozumiałem, o co ci chodzi, bo właśnie ja nigdy nie słyszałem, żeby jakiś Żyd powiedział, a ta polska rodzina tyle dla mnie przeżyła, czy coś, albo ci Polacy, nie, zawsze jest źli Polacy, antysemici. Oczywiście, że było między Polakami mnóstwo antysemitów, ja tak przynajmniej twierdzę i nie uważam, żeby było coś w tym złego, natomiast słuchaj, Żyd może poświęcić swoją rodzinę po to, żeby, i to oni sami mówią o tym, Żyd może poświęcić swoją rodzinę tylko po to, żeby ratować własne życie i teraz oni wymagają od Polaków, żebyśmy ich nie wydawali, a jak ich wydaliśmy, to jesteśmy bandyci i naziści i tacy. Nie, nie jesteśmy nazistami.
0: Z tym ratowaniem się to było trochę inaczej, że u Żydów jest tak, że jakby najcenniejszy jest ten stary przedstawiciel gatunku żydowskiego, że tak to ujmę, bo on już ma doświadczenie, on jest stary, może innych nauczać, a małe dziecko to jeszcze takie, wiesz, małą wartość w sumie przedstawia, bardziej jest obciążeniem i oni tak do tego podchodzą, więc kiedy mają do wyboru, czy uratować starego rabina jakiegoś, czy małe dziecko, to ponoć mają właśnie tak, że tego rabina się zdecydują uratować, a Polacy mają odruchowo w drugą stronę jakoś tak, że to dziecko u nas jest w ogóle taką świętością, to małe bobo, to małe kuciku nasze i
1: no tak,
0: się
1: no,
0: w ogień
1: no właśnie,
0: się rzuci, stary się rzuci w ogień, wyrzuci to dziecko na zewnątrz, sam spłonie, bo on już jest stary, nie? A u Żydów odwrotnie. I te różnice kulturowe mogą sprawiać, że my się nie lubimy trochę na takich, już tak biologicznie, tak jakoś wiesz, kulturowo, biologicznie się po prostu nie lubimy.
1: Ale widzisz, będzie trochę głupio przytaczać takie przykłady teraz, ale to było bardzo dobrze przytoczone w Chłopaki nie płaczą o tym, jak sprzedawali Murzynów, że wódz sprzedał kogoś za paczkę fajek, bo był kurwa najgłupszy, najmniej przydatny. I tak właśnie to wygląda, tak wygląda u plemion żydowskich, że o, ja jestem najstarszy, najmądrzejszy, a to pierdolę kogoś, wiesz, za paczkę fajek, ja nie pójdę do gazu, ale te kmioty weźcie, wiesz, i poświęćcie za mnie, bylebym ja przeżył. A u nas jest właśnie inaczej, że a, ja przeżyłem życie, ja już nie muszę ten, ja już nie muszę, dajcie pożyć komuś innemu, komuś młodszemu, niech użyje życia.
0: I też ludzie nie powinni się pewnie obrażać za to, co mówimy, nawet jeśli są Żydami, bo czy wy musicie się zawsze identyfikować z całą swoją nacją i brać i stawać w obronie tylko dlatego, że jesteście tej samej krwi? Z tej samej krwi? No nie wiem.
1: Nie tej samej krwi, tylko tej samej wiary, krawiec. No, to nie jest tak, że... No, a to nie jest to samo. Słuchajcie, no, tak samo jak mamy problem teraz z muzułmanami i z tym, że oni potrafią po prostu, muzułmani niemieckiego pochodzenia potrafi pójść i na przykład, nie wiem, coś podpalić albo coś zaatakować. To, że on po prostu wierzy w tego samego Boga, nie znaczy, że jest tej samej krwi i że w ogóle znaczy w islamie, z tego co wiem przynajmniej, z tego co się orientuję, w islamie, jeżeli jesteś konwertytą, to jednak nie jesteś tej samej klasy, co urodzony muzułmanin.
0: W ogóle u Żydów to jest strasznie ciężka sprawa tutaj z określeniem, no bo wiesz, no mówi się, że ciężko dzisiaj o jakiś taki korzeń żydowski, że ten prawdziwy korzeń żydowski to został właśnie już prawie, że doszczętnie wycięty i mamy do czynienia z jakimś po prostu z jakimś ludem tam chazarskim, który przyjął, po prostu przeszedł sobie, się przekonwertował tam na judaizm cały, nagle z powodów takich po prostu geopolitycznych. No i czy my możemy mówić tutaj o Żydach? To, co buduje jakąś tożsamość kulturową, no to jest państwo, którego oni, mam na myśli Żydów, przez wieki nie mieli, tułali się. Oni się tułają jak ten Żyd wieczny tułacz przez całe życie właściwie, więc ciężko im zbudować jakąś jednolitą kulturę. Oni to jakby na siłę starają się przełożyć po prostu, znaczy użyć swojej religii jako takiego nośnika kultury, który ich jakoś, wiesz, łączy, nie? Właśnie kulturowo. Tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, dla mnie to jest tak. Wierzenie w jakieś bzdurne wierzenia ludzi z tamtych lat to jest w ogóle jakaś głupota. No, ja to nazwę lalakizmem, nie? Czyli kurwa, wierzymy gościom, którzy żyli na 40 kilometrach kwadratowych i budujemy na tym jakieś prawdy, które mają obowiązywać w tych czasach, gdzie 2000 kilometrów jesteśmy w stanie zrobić w 2-3 godziny samolotem. Koleś żył na 40 kilometrach kwadratowych, wielka powódź, kurwa, zbudowali wielką arkę. A tak naprawdę to był jakiś zalew taki średni, wiesz, podniosły się wody morza i trochę ich tam podmyło i oni z tego spisują księgi i teraz my, wiesz, 2000 lat później mamy wierzyć w jakieś takie bzdury. No grubo nie, no sorry.
0: Jest takie ciekawe zjawisko, kiedy ktoś przebywa w więzieniu, to ta cela jego staje się dla niego jakby tak całym światem nagle. On żyje w tym, co jest w tej celi, ma wszystko poukładane, wie co do milimetra, gdzie co leży, ma swój plan działania, jak coś tu wyjąć, tu coś włożyć. Ta cela się staje dla niego czymś o wiele, myślę, ważniejszym niż taki normalny dom jakiś, w którym sobie mieszkamy, to na innych zasadach zmienia się jakby skala. To więźniowie o tym często mówią, że zmienia się jakby skala świata. I trochę można to przyrównać do tych dawnych ludów, którzy mieli zdolności lokomocyjne często bardzo słabe, nie? No podróż z miasta do miasta potrafiła 2 tygodnie trwać, to trzeba było mieć wóz, się zapakować, kurwa, wszystko. I mieszkali sobie w jakimś tam w okolicy. Jak ktoś miał warunki do życia w okolicy, typu drewno, kamienie, zwierzęta, możliwość wypasania tych zwierząt gdzieś, hodowania, to on tam żył po prostu, nie? Raz w życiu gdzieś pojechał do jakiegoś bardzo dużego miasta, jakiś spis powszechny był, czy coś, raz ruszył dupę. A jak żyją ludzie na wsi, nawet jeszcze dzisiaj, a jeszcze do niedawna to nie było wcale takie rzadkie, że ludzie żyjący na małych wsiach często przez całe życie tej małej wsi nie opuszczają, naprawdę, tak jest.
1: Popatrzcie teraz, jak łatwo jest szukać ludzi w tych czasach. Wystarczy, że się odpisujesz gajerek, dwóch ludzi na twoim filmiku czyta, że jesteś doktorem, a przynajmniej nie zaprzeczy. I ty już masz posłuch, ty już masz sekcję, która po prostu za ciebie jest gotowa rzucić się komuś do gardła. No. Ja mam bardzo. Nie wiem, mogę mówić o innych kanałach?
0: Pewnie.
1: Jak to ogarnąć ostatnio omawiany problem tutaj u mnie na chacie.
0: Wiesz co, przepraszam, że ci przerwę, ale trochę zanikasz. Jakbyś, nie wiem, zbliżył do mikrofonu i tam przestał czymś strzelać, jakimś tam z długopisa, czy tam z czegoś.
1: Dobra, już się staram to zrobić. Kanał Jak to ogarnąć? Jacek Kurzątkowski. Znaczy ogólnie nie polecam tego kanału, to z mojej perspektywy to no, nikt godny polecenia. W każdym razie bardzo przyjemny pan. To jest odnośnie tego egzorcysty też, o którym opowiadałeś. To jest ten sam typ osoby, czyli człowiek bardzo pogodny, bardzo ciepło jego głosu i w ogóle w sposób, w jaki się wypowiada, tak uspokaja i sprawia, że tak bardzo wierzysz w to, co on mówi, że po 5-10 minutach oglądania jego programu nie możesz uwierzyć, żeby ten człowiek był złym człowiekiem, że on może zrobić coś komuś, jakąś krzywdę. O tym egzorcyście, o którym mówiłeś, Ja pamiętam to, co on mówił, bo widziałem ten sam filmik. On mówił tam o zwróconych gwoździach, o jakichś różnych językach. I tak wiesz, tak patrzę na jego twarz, mówię, ja pierdzielę, ten starszy pan, ta miła osoba, mogłaby tak kłamać? I tak sam z Kurzątkowskim, kurczę, to jemu się tak dobrze z oczu patrzy. Czy to mógłby być faktycznie biznesmen, czy on mógłby po prostu wciskać nam kit i robić źle tym biednym ludziom i w ogóle. I tak wiesz, siedzę i sam nie wiem, bo z twarzy mu dobrze patrzy, ale jednak wiesz, jak go poznasz, jak sprawdzisz go po owocach, no to już te owoce to są takie, kurwa, jakieś, wiesz, śliwki robaczy.
0: Lekko przypleśniałe.
1: No dokładnie. Znaczy,
0: strasznie dużo jednak zależy od tego, jak kto mówi. Nie do końca nawet, znaczy, dzisiaj takie czasy znowu, nie, że ważniejsze jest to, jak kto mówi, jak wygląda, a gdzieś tam na drugim miejscu jest, co mówi, nie, niestety. I taki ksiądz, on faktycznie w oczach tych młodych ludzi, on może wydawać się taki młodzieżowy, wesoły i zażartuje, wiesz, no super gość, no przewodnik duchowy, nie, ale już takie dziadki jak my tutaj, niektórzy, to możemy sobie posłuchać i powinniśmy być odporniejsi trochę na takie farmazony, na takie pieprzenie, na manipulacje, bo to jest manipulowanie, się da wychwycić w wielu miejscach, jak on manipuluje ludźmi, jak on jest wyszkolony ten człowiek, nie, jak on po prostu używa swoich talentów w konkretnym celu, no, żeby zwerbować nowych członków swojego kościoła. No, tylko to się liczy, tak naprawdę.
1: Nie wiem, ja ci powiem tak, ja się nie daję złapać, nie będę dłużej zamulał na antenie, może ktoś inny zadzwoni, może ktoś inny pogada, nie wiem, po prostu nie dajmy się złapać, nie dajmy się zwariować po prostu dobrze wyglądającym ludziom.
0: No, to jest... Dokładnie. Bądźmy sceptyczni po prostu też trochę. Bądźmy dokładnie trochę nieufni, trochę sceptyczni. Czy to jest jakiś wielki grzech? Czy to jest jakaś cnota największa, być takim łatwowiernym i wszystkich kochać, każdemu wierzyć? To właśnie nie. To mnie to doprowadziło do tragedii największych w
1: no właśnie,
0: życiu.
1: Ja mam to samo. I dokładnie mam to, przepraszam, mam dokładnie to samo. Też mnie doprowadziło do wielkiej tragedii. I też nie ufam ludziom, którym się dobrze z oczu patrzy.
0: No, bo czasami może nam się wydawać, że mamy trochę lepszy nastrój, trochę lepsze nastawienie do świata i nagle, wiesz, wszyscy fajni są, nie, fajni, fajni, ten fajny, wszyscy fajni, trzeba wszystkich lubić, szanować, a się nagle okazuje, że świat swoją drogą to wszystko idzie sobie i że rzeczywistość i ludzie są bezwzględni nagle wobec nas. Dobra, dzięki Juicy za fajną pogawędkę.
2: Dobra.
0: No
2: dobra.
0: I pozdrawiam, trzymaj się, cześć.
2: Mam nadzieję, że nie było tak źle jak dotychczas.
0: Bardzo dobrze było.
2: Dobra, to do usłyszenia, trzymaj się, hej.
0: Hej, cześć. Może jeszcze ktoś ma ochotę pogadać ze mną na antenie.

A Tomu ma złe doświadczenia, raczej takie zawodowe chyba, z narodem wybranym. No właśnie, ja cały czas usiłuję dojść też do takich no podstawowych chyba rzeczy, nie? Skoro tutaj tak bardzo jest podkreślane to, że to jest naród wybrany. No kiedyś mówiłem, że to trochę tak pachnie takim nazizmem light już tak od podstaw, nie? Że naród wybrany, tak troszeczkę taki jest klimat. No ale dobra, zastanówmy się, a może to nie jest takie jakieś złe, tylko może tu chodzi o to, że naród wybrany do tego, żeby cierpieć. Bo niektórzy Żydzi tak podchodzą do tego, że są że Żydzi są przez Pana Boga wybrani do tego, żeby On na ich przykładzie coś tam pokazywał cały czas, jakieś nieszczęścia, jakie spotkają innych, nie wiem, coś w tym stylu. Takie wiecie, po prostu tak ich kocha, że ich ciągle maltretuje. Każe im się szwendać tam 40 lat po pustyni, wybija całą prawie ich nację, zabiera im dom i tak dalej i wszyscy ich nie lubią, wyganiają ich. Tak im sprzyja, nie? Nie wiem. A to wszystko na podstawie jednej umowy, którą zawarli, tak, z Panem Bogiem, że On im pomógł, dał im tam GPS-a czy coś, wyszli z tej pustyni. No to też takie bajki fajne, nie?

I dodaję jeszcze tomu, że to taki naród, który nic nie wytwarzał, a tymczasem na czacie radiowym Umo na przykład pyta, a ilu Żydów uratowało Polaka w czasie wojny? To jest dobre, nie? Dobre pytanie.

0: Może Żydzi słuchają teraz Nocnego Radia i myślą sobie, o, dobrze gada ten krawiec, musimy właśnie coś tu podreperować, swój wizerunek. Jak cię widzą, tak cię piszą. No i to, i teraz będzie historia o tym, jak Żydzi ratowali Polaków, że jakieś, będą takie filmy, że Niemiec tam chce Polaka wyrzucić, a tu taki Żyd wpada tego Niemca tam z kopa. Jakieś takie propagandowe lekko, może. Żydzi nie należą do cywilizacji łacińskiej, oni zatrzymali się na kulturze plemiennej, to cytat. Ale według badaczy tematu to podstawowa różnica między Żydami a reprezentantami cywilizacji na przykład łacińskiej, tak pisze adwokat. Tak naprawdę my, skurczę... Przydałby nam się tu Żyd jakiś zaproszony. No, muszę do Eliachu wysłać zaproszenie. Ale nie wiem, czy on się odważy, wiecie, bo chyba ludzie związani z wiarą to się chyba boją tu przyjść jakoś. I myślą sobie, że to takie jakieś niepoważne, że wygłupy, że będą z nich tutaj łacha darli i tak dalej. A to niekoniecznie tak, bo ja bym się chętnie wdał w jakąś tutaj polemikę, w jakąś dyskusję. Nawet trochę włożył kija w mrowisko. Czemu nie? No co to ma być takie grzeczniutkie, że jak zaproszony pan Żyd, to od razu już nic nie można powiedzieć. No to mogłoby tak się skończyć, nie? Też to by był taki nieoczekiwany zwrot akcji. Okazałoby się, że zaproszony gość, pan Żyd, tak oczekiwał, że będzie tak jak w mainstreamie. Czyli tak, no zacznijmy może od tematu Holokaustu. Potem przejdziemy do tematu właśnie odszkodowań, które się należą, jak wiemy. Tak, i takie wchodzenie w dupę, nie? Tylko... chociaż dzisiaj ludzie w zasadzie dosyć śmiało wyrażają swoje opinie negatywne. No, nie wiem, trochę się boję, bo niby mówimy sobie tutaj, że słowa to tylko słowa, że raczej nie powinno się karać, jeśli ktoś po prostu nawet darzy niechęcią tych Żydów. Znaczy, ja tak uważam. Znaczy, ja uważam nie, żebym sądził, że sianie nienawiści, że podpuszczanie jednych na drugich, cokolwiek takiego, że to są jakieś dobre rzeczy, ale trzeba jakąś granicę wytyczyć, że do pewnego momentu mamy do czynienia ewentualnie z kimś, kto po prostu jest bucem albo jakimś nienawistnikiem, ale nic z tego za bardzo nie wynika. Tak jak na tym przykładzie, no spytałem się Jussiego, jakbyś tak spotkał Żyda w ciemnej uliczce, czy byś go tam z plaskacza, czy mu czapkę tam strącił z głowy, czy coś. No absolutnie nie. Do przemocy się posuwać nie chce Jussi. I co w związku z tym? No może to, że nie warto się takimi sprawami chyba zajmować i kogoś karać, jeśli ktoś nawet nie ma chęci, żeby używać przemocy fizycznej. Wiadomo, że słowo do słowa i czasami nagle nam się Adolfik taki wyłania, nie? Na mównicy. I potem może być ciężko to zatrzymać. No, trzeba kontrolować, trzeba pewien balans złapać. No, jak też nic się nie dzieje bez przyczyny, no. Może jak po prostu jest na świecie taka sytuacja, że w wielu miejscach się tych Żydów nie lubi z jakiegoś powodu, to popatrzcie, jak zdrowa i oczyszczająca byłaby taka szczera, normalna dyskusja na ten temat, gdzie byliby zaproszeni jacyś tacy fajni Żydzi, tacy, którzy nie przychodzą z gotowym przemówieniem, którzy nie przychodzą w imieniu władzy jakiejś żydowskiej, tylko jacyś pisarze, jacyś publicyści i to jeszcze z tych takich bardziej inteligentnych, kumatych, z dystansem, z odrobiną dystansu i zaprosiłoby się jakichś fajnych, ciekawych intelektualistów z Polski na przykład i byłaby rozmowa taka na serio o tym antysemityzmie, o tym zjawisku niechęci do Żydów. Przedstawić jakieś podłoże kulturowe, wytłumaczyć się z niektórych spraw, powiedzieć coś miłego drugiej stronie. Co by się nie działo, to taka dyskusja w publicznych mediach z dużą oglądalnością wywołałaby jakiś fajny efekt, że byłoby to coś takiego odświeżającego, nie? Siedliśmy do wspólnego stołu i rozmawiamy sobie jak, nie wiem, jak kolega z kolegą, tak? A nie jak reprezentant, nie wiem, partii z jakimś dyplomatą wysłanym. No to dajcie spokój, no to albo rozmawiamy na serio, albo robimy jakiś teatrzyk, No bo dyplomacja to jest taki teatr często trochę, nie? Często władza się może dogadywać na poziomie dyplomatycznym oficjalnie i w świetle reflektorów. I może to wyglądać zupełnie inaczej niż jakieś dogadywanie się na boku. Oficjalne, wiążące podpisywanie umów, jakiegoś partnerstwa i tak dalej, nie? Często się robi symbolicznie pewne takie show, żeby coś ludziom zakomunikować. Moim zdaniem taka publiczna szopka, jakaś ceremonia, jakieś wręczanie kwiatów, tak jak to w PiSie uwielbiają po prostu robić, to powinno być jakoś jednak spójne z tym, co... Powinno być spójne z tym, co gdzieś tam pod stołem jest dogadywane. To powinna być taka manifestacja, symboliczne pokazanie tego, na czym stanęło w rezultacie i symboliczne podanie sobie ręki. A tymczasem Grzesiek dołączył. Cześć, witam cię.
1: Cześć. Witam cię, witam słuchaczy. W ogóle ambasadorstwo, tak? Bycie, no, taką funkcję, o której mówisz, powinien ambasador danego państwa pełnić. No ale tak się nie dzieje niestety, tylko ambasador reaguje, na przykład ambasador izraelski w Polsce reaguje na coś, co jemu według tylko niego się wydaje, że jakieś zdarzenie czy nie wiem, jakiś artykuł w gazecie lub stanowisko jakiegoś polityka no robi szkodę jemu, jego krajowi. No i to wszystko od ambasadora w sumie zależy, tak? I jak się kraje nie lubią, no to takich zagryziaków trochę wysyłają do siebie nawzajem i samo to może nakręcić dużo niedobrych rzeczy. Bo w ogóle ambasador dawniej to był szpieg. Jak dawniej jeszcze królestwa się szpiegowały, no to chyba we Francji to pierwszy raz zalegalizowali chyba włoskiego, rzymskiego ambasadora. Był szpiegiem, go zalegalizowali, że a to wy macie już nas szpiega i poczta wysyła, wiemy jako, bo często ją tam łapiemy i odczytujemy po drodze. No to co będziemy tak cudować, nowego wysyłać, ukrywać, no to niech będzie taki legalny szpieg. No i tak powstało ambasadorstwo. Trochę.
0: No, ciekawe.
1: Że każdy kraj miał u siebie legalnego szpiega. No i to dużo ułatwiło w dyplomatę tak zwanego, tak? W dyplomacji właśnie. A jeśli chodzi o Polskę, no to jak tu Ziemkiewicz mówi, z Hamem jest tak, że kopnij Hama, to cię pogłaska, pogłaszcz Hama, to cię kopnie. No i my tak jesteśmy z niektórymi organizacjami żydowskimi, no to tak właśnie z takimi chamskimi nasz rząd podchodzi, głaska ich i tak dalej, i jesteśmy opływani na świecie na rozmaite sposoby. I oni widzą, że czym bardziej nas kopną, tym bardziej głaszczemy, no to tak. No to zaznaczyli pole, przesuwają granice coraz bardziej, ile można. No
0: masz rację, a w tym powiedzonku to jak to było? Jak kopniesz Hama, to pocałuje?
1: Pogłasz Hama, to cię kopnie, kopnie Hama, to cię pogłaska.
0: No właśnie, tak to działa. No, my tak trochę mamy ten efekt, o którym mówisz. No.
1: Nie wiem, kto to mówił.
0: Popatrz, jakie jest charakterystyczne dla naszego rządu to, że z nami to się obchodzą po prostu twardą ręką, tak? Ciągle nowe jakieś haracze, nowe opłaty, nowe jakieś obciążenia dla nas gorsze. Ciągle nam się sytuacja robi z roku na rok gorsza, ceny w górę i nikt się z nami tutaj nie certoli, ale jak się ci politycy mają dogadywać, o coś poprosić, coś załatwić z innymi narodami, to już tacy grzeczni, układni, zawsze się nic nie wytarguje, dadzą się zrobić w ciula, będzie stał ten nasz dupa obok Trumpka, jak jakiś lokaj, kurczę, wiesz, po prostu, a z nami to twardo, nie? I za ryj.
1: Tak, też nasza dyplomacja, ile ma raptem? 30 lat tak naprawdę. taka autonomiczna dyplomacja. A inne kraje no to mają setki lat dyplomacji za sobą i oni potrafią przyjąć inny kraj, inną delegację no, w sposób wybitnie zaszczytny i fajny i z uśmiechami, ale przyjdzie do podpisania umów, czy wcześniej jeszcze do przygotowywania umów, to na pewno są twardzi jak cholera. No to dobrze z historii można wyczytać, no bo na bieżąco nie mamy dostępu do skomplikowanych transakcji między krajami, jeśli chodzi o na przykład nie wiem, handel morski, czy kanały, przez które przesyłają sobie produkty, cieśniny i w ogóle handel ropą i surowcami, to na pewno już tak uśmiechnięci nie są władcy krajów, tak? Tylko no, dogadują się co do szczegółów i są twardzi i negocjują i tak dalej, ale właśnie jest czas na to, żeby przyjąć delegację, uśmiechać się do kamer, zrobić sobie zdjęcia i mówić dobrze o sobie, poklepywać się po plecach, a jest też czas, by twardo negocjować warunki. To mi się wydaje, że u nas w Polsce to się pomieszało raczej, że myślimy, że potrafimy stanąć twardo i przy kamerach powiedzieć, co nam się nie podoba, no i wychodzimy na gburów, buraków takich na arenie międzynarodowej. Tak, bo inne kraje robią to samo dokładnie, co my, negocjują twardo i sobie nie dadzą, ale dyplomacja mają na tyle rozwiniętą, tyle lat za sobą, że wiedzą, jak to rozegrać.
0: No właśnie. Może znają takie triki i stosują na przykład, że kija i marchewki technika trochę. To znaczy, wiesz, pierw na przykład coś twardo ponegocjują, potem się przypucują, proponując coś fajnego i kiepskie wrażenie się naprawi. Wiesz, takie więcej finezji, nie? A u nas właśnie tak wyjdzie i o ile takiego Kaczyńskiego się uważa za super stratega, że on tak wszystko planuje, kilka ruchów w przód i zawsze mu się tu udaje, ma strategię, to może i tak jest. A z kolei takiej strategii w dyplomacji, w załatwianiu czegoś, to w ogóle u nas nie ma, bo tym naszym właśnie polskim, tym takim no, prostaczkom z Sejmu, to się wydaje, że oni gdzieś pojechali w świat, gdzieś tam wyszli, muszą powiedzieć, co chcą. Tak się czują jak taki pan, jak taki chłop miętoszący właśnie czapę, który do pana przyszedł, nie? Chyba.
1: Tak, tak. Jeszcze żyjemy w przeświadczeniu, że jedzie się gdzieś i się negocjuje. Nie, jedzie się tylko sfinalizować transakcje. To wszystko już wcześniej jest wcześniej napisane, przemaglowane przez jedną i drugą stronę. Jak już ktoś jedzie, dyplomata do innego kraju oficjalnie, no to tylko się pouśmiechać do kamery, uścisnąć rękę drugiemu przywódcy tylko po to. A właśnie my jeszcze żyjemy w tych... Uczeni byliśmy tam, no, nie wiem, z dwudziestolecia międzywojennego, że jeszcze się jechało i negocjowało. No tam w tych czasach może tak to wyglądało. No.
0: Zobaczymy, czy tymczasem, czy ludzie w nowym roku nie wyjdą w końcu na ulicę, bo mają niebotycznie poszybować ceny wszystkiego, jeszcze bardziej. Już teraz jest straszliwa drożyzna. No a takie sytuacje, w których właśnie zwykła żywność, te najbardziej podstawowe rzeczy już są ciężko osiągalne dla zwykłego człowieka, to wtedy się rodzi faktycznie bunt. No tak mówiąc najprościej, zwykle idzie o kotleta, no przecież a Solidarność jak walczyła, kurczę, to też jakoś tak się ludzie zbuntowali nagle właśnie z powodu podwyżek cen mięsa tam, czy kotletów na stołówce, czy tam w stołówce, nie chcieli za małe porcje wydali i tak wtedy coś pękło, jak Polak głodny to zły po prostu i wtedy ruszyło.
1: No tak, ideologie wielkie odchodzą na bok i ludzie wychodzą na ulicę właśnie z powodu błahych, nie takich błahych, no bo tych właśnie ważnych rzeczy. No.
0: A jakieś inne tematy cię dzisiaj może zainteresowały? Może o coś oglądałeś ciekawego? Ostatnio jakiś fajny film. Z filmów, jak tak w ramach łączenia tematów Żydzi i film, to nie wiem, obejrzyjcie sobie Kupca Weneckiego. Fajny film.
1: Okej, nie oglądałem.
0: Jest tam Żyd, od którego bohater pożycza, Al Pacino tam gra. Pożycza pieniądze i musi, jak nie odda, to mu Żyd wytnie funt ciała. No, Kupiec Wenecki. A coś oglądałeś fajnego ostatnio?
1: Jeszcze raz oglądam. Właśnie jestem na trzecim sezonie. Boardwalk Empire, Zakazane Imperium, o czasach prohibicji w Stanach Zjednoczonych. To się zaczyna w 1920 i trwa przez 5-6 lat.
0: Jest Al Capone?
1: Jest Al Capone. To jest serial na podstawie książki. Książka jest luźno powiązana z historią, z prawdziwymi postaciami. Mniej więcej w jakim mieście, kto rządził, tak? I kto odchodził, czy go tam odstrzelili, kto przejmował właśnie te jego małe imperium i jak dobrze żył z innymi miastami, z innymi gangsterami, jak władza dopiero uczyła się ich łapać. I jest to świetnie napisana historia, bardzo polecam. I głównie akcja toczy się w Atlantic City, gdzie jest Naki Thompson, i który jest skarbnikiem miasta. I jak to prawo, ta poprawka o tym zakazie sprzedaży alkoholu, fajnie jest to pokazane, jak go wpycha w gangsterkę coraz bardziej, nie tylko jego, tylko normalni ludzie, jak się stają gangsterami, siłą rzeczy.
0: I mówisz, że jak to się nazywa, ten serial?
1: Boardwalk Empire, Zakazane Imperium.
0: Zakazane Imperium. A na jakiej platformie to można sobie
1: zobaczyć? Jest na HBO Go.
0: Na HBO Go. No, to może też się skuszę, bo to są ciekawe czasy. I fajne
1: są też Żydzi, są Włosi, są Irlandczycy. To jest fajna taka mieszanka. Wtedy była chyba najwyższa migracja w tych czasach poprzedzających 1920 rok. Imigrantów do Stanów Zjednoczonych, i to jest też pokazane fajnie. A to cię może zachęci, że Scorsese chyba nawet to zaczął robić. Jakby nie reżyseruje osobiście wszystkich odcinków, ale nie wiem, czy nie pilota czasem reżyseruje. W każdym razie to jest pod jego namaszczeniem. Także nie wkidmuchał dzieło.
0: Tomu pisze o Watchmenach. No, widziałem pierwszy odcinek. Coś się poprawiło, bo jakoś mnie nie porwało za bardzo. A pierwszych Watchmenów film uwielbiam, jest genialny i myślę, że nie ustępuje specjalnie komiksowi. Chociaż komiks, no to komiks. Też polecam komiks oryginalny.
1: Tak, to jest Watchmen. Przez Watchmenów w ogóle jakby, bo nie lubiłem kina o superbohaterach, tylko no, z twoich audycji znam jedynie, i właśnie przez ten film się jakby przemogłem, bo bardzo mi się spodobał Watchmen.
0: No, tak. Bo tam mamy alternatywną trochę wizję rzeczywistości i alternatywne uniwersum superbohaterskie do tego jeszcze, stylizowane trochę na inne realia, inne troszkę jakby czasy, inny klimat. Dużo fajnych smaczków tam jest ukrytych, nic tylko je wyławiać, świetne dialogi, no, gra aktorska w filmie tym pierwszym. Serial ten nowy jakoś taki, nie wiem, jakby taka próba odcinania kuponów, zrobienia czegoś na nowo, trochę na siłę. Ale nie wiem, może czasem serial się słabo zaczyna, a potem nagle się robi dobry. Z propozycji z czata jest jeszcze Śmierć w Wenecji. To super, dziękuję. A ja sobie oglądam właśnie tego wspomnianego wcześniej Mandaloriana. O. W ogóle widziałeś kiedyś Stopionego Szturmowca, którego ktoś potraktował miotaczem ognia i mu się ta plastikowa zbroja roztopiła?
1: Nie.
0: To zobacz sobie Mandaloriana. Fajna scena, bo w sumie tak zawsze mi się te zbroje takie plastikowe na maksa wydawały. To faktycznie wystarczy z miotacza ognia potraktować taką grupę szturmowców i im się ten plastik przykleja do skóry, w ogóle wrzeszczą. Straszna śmierć w takiej zbroi szturmowca. Nie?
1: Na pewno.
0: No, co tutaj jeszcze proponujecie z filmów? Bo życie ma sens. No, chyba najlepszy polski film o narkotykach, o problemach związanych z narkotykami. Zdaniem niektórych trochę przesadzony, że to tak, że trochę się demonizuje cały czas te substancje. No, bo trochę tak jest. No. Ten sam ksiądz, właśnie o którym mówiłem, do tych farmazonów, które opowiadał, słuchajcie, jak przestrzegał przed straszliwą tą trawką, to po tej trawce, to mózg po prostu jak gąbka, wypalony cały, bo to nic gorszego, to ludzie, to w ogóle, to lepiej się już wódeczki napić, to od tych narkotyków, to w ogóle, to trup, to jest zombie, ja widziałem, to jest zombie, chodzący zombie. I tak pierdoli, ty, no to, ale sam sobie strzela w stopę, bo młodzi dzisiaj nie są aż tacy głupi w tych sprawach i wiedzą, jak to działa, wiesz, jak on im opowiada, że to jest mało, że robi z ciebie warzywo ta trawka, słuchaj, to jeszcze w ogóle doprowadza do opętań demonicznych, bo to szatan ma na skróty wtedy, wiesz. W ogóle i kadzidełka nawet chce zapalić, nie możesz, bo to przyzywa złego. Ja pierdolę, ty, ja sobie myślę, ty, a może ten facet jest pierdolnięty po prostu, bo tak sobie zakładamy, że albo kłamie, albo jakiś jest, wiesz, po prostu taki, nie wiem, głupi, a może...
1: Moja teoria jest taka, że faktycznie albo pierdolnięty, albo myślę, że Kościół dostał bardzo, bardzo duży bonus w postaci wiernych tylko z tego samego faktu, że istniał i było się gdzie... I co jest z jego zasługą też, nie odmawiam jej właśnie tej zasługi, że było gdzieś się spotkać i coś, co nie było przeżarte, oczywiście prób było co niemiara, ale jakoś ten Kościół się oparł komunie przez od samej wojny po 89 rok. W Rumunii czy w innych krajach, no to Kościół bardzo szybko padł. Stał się taką tubą propagandową komuny.
0: No, a u nas oparł. Kościołowi, nie wiem, czy się oparł, bo zauważ, że co jeden jakiś wysoki hierarcha, to się okazuje, że on współpracował jako TW.
1: No było, oczywiście, no bo to było no, setki w ogóle do seminariów wysyłali agentów i tak dalej, ale już nie chcę w to wchodzić.
0: No ale wiesz, nawet teraz ten czego PEC, zmierzam. Okazało się, że PEC też kilkanaście spotkań miał, podczas których dostarczył wielu ciekawych informacji panu funkcjonariuszom, no to wiesz, i tak ciągle się słyszy, że ten współpracował, tamten, no to dziękuję za takie opieranie się komunie.
1: No ale jednak jako całość się oparł. No, w każdym razie ludzie się spotykali w tym kościele, no i księża mogli mówić przez lata, przez tygodnie, miesiące i lata z ambony, co chcieli, bo ludzie i tak przyszli dlatego, żeby być w opozycji bardziej. I tyle. I do oglądania mieli propagandę w telewizji, propagandę w radio. Nie było jakichś nośników, wtedy jeszcze tak u nas płyty winylowe, no to tak. No słabo z tym było, z odtwarzaczami. Radio najbardziej było rozpowszechnione, potem już kasety, ale to są lata już tam po 80. Tak? I tak obieg był mały, jakby informacji. Więc mogli księża takie farmazony opowiadać ludziom właśnie. Tylko, że świat się zmienił, tak? Że z 30 lat wolności, a oni nie musieli się starać o wiernych, nie musieli nic robić, żeby ich do siebie przyciągnąć, bo oni sami przychodzili, walili drzwiami, oknami, nawet odstraszając nieudolnością swoją, nie potrafili wiernych odstraszyć. Teraz dziwią się, że o wierni z kościoła odchodzą. Jak to może być? Przecież zawsze przychodzili, a teraz nie przychodzą. No, po prostu, tak? Nie zmienili swojej metody. Przyzwyczaili się do łatwizny. Że przyjdzie, pokrzyczy, postraszy, potupie, pójdzie i no to już tak nie działa niestety, proszę pana księdza.
0: Troszkę jeszcze działa, szczególnie w małych miejscowościach czy na wsiach, no to ksiądz jest bezwarunkowo, wiesz, największym autorytetem i zawsze
1: już nie, to się bardzo szybko zmienia. Zmienia się szybciej niż oni myślą jednak. To już nie jest tak, jak jeszcze 10 lat temu na wsiach. Tak myślę przynajmniej z tego, co się orientuje.
0: No, taki Jankowski na przykład, on zbierał fundusze z zagranicy też na różne swoje tam przedsięwzięcia, jakieś bursztynowe ołtarze, czy jakieś odbudowanie jakiejś kaplicy, coś takiego. I on dostawał od nieświadomych trochę sponsorów bardzo jakieś kosmiczne sumy, bo wiesz, jakiś bogaty Niemiec to myślał się zastanawiał, ile tu dać. No to, nie będę skąpy, dobry cel, dam dużo, nie? I to, co on dał dużo, to jak to przyszło do Polski, wiesz, te marki, to to była taka fortuna, że Jankowski... Nie wiem, czemu się nikt nie zastanawia, skąd księży stać na, często na jakieś na paradne, jakieś złote guziki, oprawki, jakieś najdroższe, jakieś dziwne munduro sutanny, luksusowe samochody, wiesz, jedzenie w najdroższych restauracjach, z czego on żyje? Taki ksiądz, no z tego, co dostanie od ludzi. I ludziom to się nie wydaje... No, Jankowski potem jakąś wodę sprzedawał, coś, ale on to wszystko zrobił z pieniędzy, które sobie brał sobie. On ze skupki na kupkę brał. Ktoś, kto się tak zachowywał, jak Jankowski, chamsko często, ktoś, kto gustował w małych chłopcach, których tam zapraszał na imprezy, wiesz, no to czy on ma jakiś problem, żeby z pieniędzy, które miały iść na świątynię, se połowę wziąć?
1: Chyba no, nie. No podejrzewam, że żadnego nie miał problemu nic. W tym. Też tak no jest. Jednak...
0: No wiesz, i przeżył se spokojnie życie, nigdy nikogo za nic nie przeprosił, za tych dzieciaków, co ich tam skrzywdził w pupę i tak dalej. I wiesz, i tak się mówi, to jest bardzo wygodne w takim momencie uważać, że Pan Bóg go rozliczy, nie? A ja bym jednak wolał, żeby tu na ziemi jednak, przed Panem Bogiem, takiego człowieka rozliczono za jego grzechy.
1: No tak, tak. No, nic dodać, nic ująć. No i właśnie to jest ten problem, no bo dziesiątki tysięcy takich małych ciułaczek, księży naprawdę robiło dobrą robotę, a tu takich, nie powiem, że jeden Jankowski, ale w tej śmietance, którzy w tej grupie, tak w tej śmietance, w tej hierarchii na górze, no jest takie zepsucie, że oni to zniweczyli właśnie do pracy tylu dobrych księży i nie są warci tej spuścizny dwutysiącoletniej spuścizny. No szkoda, że są przedstawicielami, tak, że się zwał. Zrobiliby sobie swoją sektę, by tam nikt by nie miał z tym problemu, tak, by sobie robili jak chcą. Po swojemu, ale on jeszcze się śmiał nazywać katolikami i przedstawicielami Pana. Niedawno jeszcze widziałem, chyba w Realu 24 było wystąpienie księdza, który mówił, a to akurat wycinek dwuminutowy ktoś wyciął, tłumaczył ksiądz, dlaczego się powinno przedstawiciela Boga, księdza całować w rękę. No bo to jest jakby ręka Boga. I on tłumaczy przez 2 minuty, czemu ludzie mają go całować w rękę.
0: No. Bardzo to jest ważna sprawa, żeby właśnie odpowiednio jeszcze kapłana całować w tą rękę. Nie, no to jest w ogóle, wiesz, w normalnym tak, człowieku
1: niech sobie założył śmiech, no. Sektę, tak, niech sobie robił takie właśnie prawa, niech sobie wprowadzał, ale niech się odpieprzał od filozofii chrześcijańskiej, która tyle przeszła i niech się nie utożsamiają z tym, bo to chyba to ksiądz Tischner mówił, że jeszcze w latach 70., że polski katolicyzm, tak jak prześledził, przeanalizował, no to według niego polski katolicyzm nie jest religią chrześcijańską.
0: No. Są no tacy tak... księża, którzy się wyłamują swoją odwagą, swoją szczerością, swoim zdrowym rozsądkiem, ale jest ich strasznie mało, nie? I oni w ogóle giną w tej masie. Ja nie wiem, czy oni są potrzebni tak bardzo ludziom, bo nawet ci prości jacyś wierzący katolicy, którzy doceniają, że o, ksiądz Tischner, to oni tak nic by tam tego Tischnera nie przytoczyli, żadnych jego słów, nie wiedzą, co on tam mówił, ale wiedzą, że to Tischner, nie? No i tak będą go chwalić, bo tak słyszeli, że to taki super ksiądz, to będą go chwalić też. Ale pytanie, ilu ludzi naprawdę się identyfikuje z takimi rzeczami, co ten Tischner mówi. Chociaż tego Tischnera tam czytałem trochę i też mnie jakoś nie powalił. Tak często jest, że taki w ogóle taka głowa i taki ksiądz, o Jezus Maria, w ogóle, a poczytasz i tak, no dobra, spoko, nie, ale bez rewelacji. A ty mówisz też, nie, jakoś cię nie powalił, tak?
1: Nie. Może jakieś ma filozoficzne eseje, dzieła, do których nie... Zresztą jakoś nie bardzo nie szukałem, ale dostałem od mojej wychowawczyni na koniec technikum. Każdy dostał książeczkę z wierszami, tam poezją, jakimiś tam rzeczami Tischnera, no to słabo, naprawdę słabo.
0: Problem największy jest taki, że w Polsce ludziom po pierwsze brakuje dystansu, nie wymagają od tego kościoła swojego za dużo, biorą go z całym dobrodziejstwem inwentarza, jak to się mówi, i są bardzo bezkrytyczni, że za bardzo się ludziom wydaje, że ten kościół zawsze tu musi być, po prostu to jest symbol Polski, kościół, to jest nasza kultura katolicka, historia katolicka, wszystko katolickie, a przede wszystkim to, że ci katolicy i księża się we wszystko wpieprzają cały czas, to jest najgorsze. Gdyby oni sobie jakoś żyli z szacunkiem do innych, zostawili innych ludzi w spokoju, jest coś takiego jak takie nękanie drugiego człowieka, nie? I torpedowanie ciągle tymi swoimi wartościami, swoim a ja, a my, a co z nami, a jak to tak, a bez nas. I wiesz, to się staje męczące po prostu, nie? A potem mają pretensje, że ja na przykład jestem nieuprzejmy dla katolików, czy że mam jakąś niechęć. No to słuchajcie, jak się przyjdzie komuś do domu, się wpakuje na siłę, jak się ktoś nie chce i się tam komuś jeszcze dyryguje i rozstawia sprzęty w tym domu i się na końcu jeszcze komuś narobi na dywan i w ogóle, no to się nie dziwmy, że ktoś nas przestaje lubić, nas wywala na kopach, nie? No to akcja powoduje reakcję.
1: No ale też no, rozstawiają tam, gdzie mogą po kontach, tak? Tam, gdzie są zaproszeni, a są zapraszani. To jest taka ciekawostka, gdzieś to też słyszałem, że jak wprowadzili religię do szkół, to księża tego nie chcieli w ogóle, tylko jakoś władza się chciała przypodobać się, żeby poparli jakąś tam wtedy partię startującą. I ani jedna strona nie chciała, ani niewierzący nie chcieli oczywiście, no bo żeby dziecko indoktrynować od maleńkiego, to nie chcieli, ani wierzący, ci bardzo co kumali czacze, że jakie argumenty podawali, że dobra, wprowadzimy religię do szkół, to będzie pod przymusem, to będzie, nie będą dzieciaki słuchały, to będzie potem źle kojarzone, że pod przymusem religia tak nie powinna wyglądać i tak dalej. Dziecko powinno się wysilić, czyli wziąć dodatkową godzinę, dwie, żeby się tam dostać na tą parafialną
0: salkę
1: no, jak właśnie taki, i tak wiesz, dalej. No, i jedni i drudzy byli przeciw temu, ale władza ich jakby manewrowała w to, żeby, a jednak jakoś wzięli miernotę tego przedstawiciela jakiegoś księży, nie wiem kto jak to weszło, ale to bardziej na siłę było, niż by się księża pchali, więc widzisz, a teraz jak już trudno ich stamtąd by było wyprosić, tak, ze szkół. I to jest etatów kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy etatów. Z kasy na to z podatków płacimy.

0: domaganie się czegoś i protestowanie i czucie się urażonym, tym się zajmuje episkopat, tym się zajmują księża. Oni zawsze pierwsze, do czego się rwą, to tego, żeby skrytykować kogoś, żeby wyciągać palec w górę i tłumaczyć niebezpieczeństwa, jakie są. Przestrzegać, ostrzegać, zakazywać. De facto to jest zakazywanie, bo jak chcesz być dobrym katolikiem, musisz się słuchać księdza. Jak on coś mówi, że coś jest szatańskie, to jest szatańskie, tak? Więc wszystkiego ci zakazuje. Wszelkich innych form duchowości. I tutaj nie muszę wymieniać, po prostu weźcie sobie wszystkie niekatolickie sposoby postrzegania duchowego świata. I macie to wszystko, macie zakazane, wszystko diabeł. Jakieś tam gry, książki, cały spis, robiliśmy ze Skałą, się śmialiśmy, był spis zakazanych przez Kościół katolicki z zespołów. Wszystko tam było, wszystkie. Zostaje wam słuchać tylko
1: ale to przez jakąś grupę księży samozwańczych, czy podgórnie?
0: Przez Watykan.
1: Przez Watykan? Tak oficjalnie są takie listy?
0: Mamy taką oficjalną listę zespołów zakazanych, mamy też indeks ksiąg zakazanych, coś takiego,
1: to tak, o tym słyszałem,
0: jakoś
1: ale
0: niekompatybilne
1: nie.
0: ze współczesną cywilizacją, bo jakoś doszliśmy do tego, że jednak że palenie książek, że cenzurowanie książek, to nie jest to za dobre, tak? Można to w wyjątkowych przypadkach robić od czasu do czasu, jakieś Mein Kampf ewentualnie zakazać, no tragedia wielka ludzkości, zapomnijmy o tej książce, ale to takie wyjątki, nie? Ale takie masowe tego nie czytać, tego nie słuchać, tego nie oglądać, najlepiej sobie kup dekoder telewizji Trwam i słuchaj tej muzyczki tam na fleciku cały dzień sobie. Kurwa, tak sobie cały dzień i z różańcem, kurwa, i memuaj tam jak dziadek czy babcia.
1: Jak właśnie o to chodzi, jeśli ktoś chce memuać, niech memuaj. W ogóle katolicyzm dlatego przetrwał, że był wolny, dobrowolny i nigdy nikogo do niczego nie przymuszał i to główna jakby moc właśnie katolicyzmu była dobrowolność, dobrowolność, wolność, wolność, jeszcze raz wolność i dobrowolność i jakoś to szybko przez kilka dziesięcioleci się wpchają w instytucje. No to mi się bardzo nie podoba. Ale sam katolicyzm sam sobie, owszem, bo nie ma innego systemu filozoficznego religii, w której nie byłoby relacji poddany, ktoś, podmiot i przedmiot, tak? Tylko w katolicyzmie się z bratem i nieważne, faryzeuszem, nie faryzeuszem, samarytaninem i każdy jest na równi. Innych są hierarchie jednak i jest kilka takich podstawowych założeń, które mi leżą naprawdę, tylko nie podoba mi się to, w jaki sposób współcześni przedstawiciele tego kościoła może nie samozwańczy, tylko ta instytucja zepsuta, przegniła i robi złą robotę. No.
0: No, tutaj
1: takie rozdwojenie mam właśnie. Z jednej strony filozofia spoko i dużo dobrego, a z drugiej strony no to, co współcześnie się dzieje, no to jednak no, trudno.
0: KG Bierut pisze, Mein Kampf napisał jezuita. Coś tak faktycznie było tam takiego, nie, że dyktował Hitlerowi przez sporą tam część jakiś człowiek tajemniczy.
1: Nie, to Hitler zaresztą przez kraty komuś, nie wiem, czy nie Goebbelsowi, czy komuś dyktował, ktoś to przerabiał.
0: Czy w każdym razie, no tak, on to pisał w więzieniu, ale ktoś tam mu, wiesz, to po prostu Hitler to tak jakoś napisał trochę nieskładnie, trochę ktoś mu to mocno poprawił.
1: Owszem, też słyszałem o tym, że ponoć to było, dalej jak się czyta właśnie, próbowałem przeczytać na Kindle sobie, pobrałem, przeczytałem już w ponad połowę. No okrutnie się to czyta, nie wiem, czy to jest wina tłumaczenia, czy po prostu takie to jest durne. Ale z tego, co słyszałem, to durne jest właśnie. I mimo to, że ktoś to poprawił, też o tym słyszałem, że ktoś korektę mocno uskutecznił, bo było jeszcze głupsze podobno. To musiało być niezły stek bzdur.
0: No. Są tu pytania o tą listę zespołów. No nie mam jej pod ręką, ale pamiętam, no wszystko tam było. Elvis Presley, Guns N' Roses, Elton John, no wszystko, co tam, co popularnego, to i co zabawne, obok tego Eltona Johna, Beatlesów i innych Guns N' Roses były też jakieś takie naprawdę ostre black metalowe gdzieś tam powciskane, gdzieś tam znaleźli takie prawdziwe zespoły.

0: co faktycznie mają przekaz no taki mocno antykościelny, czy antyreligijny, czy antychrześcijański nawet. Powtykali też, znalazł się jakiś tam spryciarz, co wynalazł. No ale ogólnie to lista była dosyć śmieszna i taka bekowa. No
1: to musiało fajnie wyglądać, siedzą z takimi wysokimi czopami biskupy, taki sprzęt stereo stoi, takie guziki duże i leci behemot. I z satanika, tak, napieprzają, mają takie listy, tutaj zero punktów, następne.
0: No to puśćmy tutaj, ojcze, jakiś kawałek do sprawdzenia, ale to jednym uchem słuchajmy, żeby szatan nie miał dostępu przez oboje uszu, no to włączmy i tam jakiś hu-ha, Elvis Presley, love me tender, hu. O, to coś tu rusza pupą, to jakieś seksowne tu ruchy, to zakazujemy. Potem jakiś Elton John. Can you feel the love tonight? O, zakazujemy, to jest gay, proszę ojca. No i tak pewnie se wytypowali, no, ten gej tutaj coś powiedział, ruszał pupą, tutaj coś, pozakazywali wszystkiego. Książek też masa zakazanych, ale co ciekawe, tam nie ma takich przebojów, takich hitów jak właśnie Mein Kampf, to nie ma wśród lektur zakazanych. Z tego co wiem przynajmniej. Może dopisali w końcu któregoś dnia, tam zobaczyli, że tak łyso trochę, że jest jakiś Harry Potter i muminki, a nie ma... Nie, no muminki to nie wiem, czy są, ale pewnie też zakazane. Bo to są trolle przecież, to są trolle, to jest pogaństwo, to jest od Celtów trolle, tu, czy coś. No. No i w ogóle wszystko też według tego księdza, co go słuchałem, złe. Jest też odtwórstwo... Odtwórstwo historyczne też może być bardzo niebezpieczne, bo tam jakieś obce kultury, wiesz, się pojawiają i ty śpiewasz jakieś pieśni, to też zły czuwa. Co tam jeszcze było złe? Różne książki, tam gry, wszystko, wahadełka, kadzidełka, wszystko co związane, jakieś karty. Pokażesz księdzu jakieś karty do Magic the Gathering, on zobaczy jakiegoś tam truposza i zaraz ci powie, o, to szatan, tu jest na tym obrazku, szatan. Ja go widziałem, wiem jak wygląda, to jest szatan. Straszne to jest. Jesteś tam jeszcze?
1: Jestem. No cóż, na pozostanie nie trzeba oceniać całej instytucji spuścizny takiej długiej 2000 lat, no po takich ludziach. No w ogóle egzorcysta, jak może być, to jest egzorcysta jest kwintesencją antykatolicką. Przecież nie wiem, jak oni to pogodzili, że w kościele katolickim mi się wykluły, egzorcyści wykluli mi się, to jakaś żenada po prostu w XXI wieku jeszcze. No ja oni chcą, żeby ludzie ich poważnie traktowali.
0: I traktują, i niestety w Polsce traktują jeszcze.
1: Ale dużo też osób tak jednym uchem tak słucha tych kazań i tak dalej, ale przychodzą się wyciszyć. Naprawdę tak rozmawiałem ze znajomymi, to jakoś nie chcą się kłócić, no co ten ksiądz gada, to gada, ale chcą się wyciszyć i pobyć z ludźmi w świątyni, tak, w kościele. I tyle.
0: No tak. Nie,
1: tak to niestety bywa.
0: Też mam takie właśnie opinie od niektórych, że idą sobie do tego kościoła, żeby właśnie dostać taką fazę troszeczkę kościelną.
1: Znaczy niestety, no bo to z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie, że muszą rozdwoić swoją wiarę na to, że przymknąć oko na księdza, a jednak otworzyć się na Boga. No, czemu nie mają mieć jednego i drugiego, tak, fajnego księdza i Boga przy okazji. No.
0: No, same aby takie tak było. Śpiewanie z dobrą, z ciekawą akustyką, jak śpiewasz, tam rezonuje ci wszystko, wiesz, w ciele, to już może człowieka nastrajać fajnie jakoś i trochę inaczej się czujesz. No to stwierdzenie, że religia to opium dla mas, jest w tym dużo prawdy, ja uważam, tak, i że to nie jest wcale jakieś nawet strasznie kontrowersyjne stwierdzenie, że religia to opium dla mas. To jest dość oczywiste, że działa to na podobnej trochę zasadzie, że pobudza ci pewne tam partie mózgu odpowiedzialne za te sprawy, jak właśnie, wiesz, duchowość, chęć postrzegania niezbadanego i tak dalej, i nakręcasz się w pewien specyficzny sposób. A odmawianie różańca, czy określony sposób śpiewania, wsłuchiwanie się, przebywanie w środowisku takim, gdzie jest właśnie ciekawa akustyka i tak dalej, to może wszystko powodować, że wpadasz wręcz w taki lekki transik. Ale i czujesz się potem fajnie wypoczęty, na przykład. Słyszałem też takie właśnie świadectwa, jak to mówią wierzący, świadectwa, że po wizycie w kościele człowiek się czuje taki oczyszczony, lekki, fajnie, przyjemnie, nabiera sił. No to wiesz, no to taki człowiek sobie myśli wtedy, no to najwyraźniej coś w tym jest, skoro ja się tak czuję, skoro to działa, tak? Zstąpiła na mnie jakaś moc, jakaś łaska Boża. Już, dobra, no co? Co poradzisz, panie? No to niech se tak będzie. No to musi, z takimi rzeczami nie da rady walczyć jakoś na zasadzie rewolucji. No co, pójdziemy, będziemy bili księży, czy hejtowali ich publicznie? No to tylko zamkną w więzieniu czy coś. To musi stopniowo wszystko następować. I z tą apostazją, bo niektórzy twierdzą, że ona jest niepotrzebna, że to tak psu na budę. Po prostu się odcinasz od kościoła i już. I sam siebie określasz jako, że ja już nie jestem katolikiem. Ale to chyba nie do końca tak, no bo ciągle Kościół się podpiera tymi statystykami, że to 90% Polaków to katolicy, no to jak ma być w tym kraju, jak prawie wszyscy, nie licząc tej grupki pedałów i Żydów, to są katolicy, to jaka ma Polska być, jak nie katolicka? No to jest najlepszy argument w rozmowie i nie trzeba nic więcej i nie trzeba już nikogo do niczego przekonywać. Polska jest katolicka, bo tak mówią statystyki. I właśnie dlatego trzeba z tym walczyć i powodować, żeby na papierze te statystyki wyglądały trochę inaczej, oficjalnie. Jednak niestety Kościół jest instytucją tak kłamliwą, tak chachmęcącą, że nawet jak będzie w Polsce 10% chodziło do kościoła, to oni będą w żywe oczy kłamać, ściemniać przed kamerami, że to jest nadal 90%. Chyba, że ktoś w końcu się wkurzy, zabierze im księgi, zacznie w to świecka instytucja jakaś zaglądać, to wtedy dojdziemy. Przypominam, że wszystko w kościele jest tajne. Finanse, całe finanse kościoła są tajne. Nic prawie nie wiadomo. I nikogo to nie dziwi, bo Kościół ma prawo ze wszystkim się ukrywać, bo my wierzymy z zasady, że to są święci kryształowi ludzie, no bo co, ksiądz by kłamał? I to jest takie myślenie właśnie największego prymitywa głupka wioskowego, z którym
1: no tylko się nie identyfikuje. Weź poprawkę na to, że no mówimy tutaj o episkopach, czy o hierarchii, tak? Jednak Kościół to coś więcej. Kościół powszechny, no to ludzie i tak dalej. Ja jestem za tym, żeby była władza duchowa i władza świecka. No i one się jakoś nawzajem chcąc, nie chcąc kontrolują mniej lub bardziej. I fajnie, żeby była to równowaga, bo jeśli zabraknie choć jednej, jak jest jak u muzułmanów, tylko władza duchowa i nie rabin, tylko ichniejszy tam rabin muzułmański radzi i on jest władzą wykonawczą, duchową, w ogóle interpretuje księgi i tyle. Imam, tak, on jest alfą i omegą. I to jest wrócenie, to jest powrót do plemienia. To jest degradacja z człowieka nowoczesnego, z człowieka nieprymitywnego do prymitywnego z powrotem. W drugą stronę, kiedy jest władza tylko świecka, no to uchwalą znowu, że żyć do gazu i dobrzy Niemcy, bo oni wbrew prawu nie wystąpili, tak? Oni tam wszystko było według prawa, no bo zabrakło drugiej władzy. Moim zdaniem ta równowaga powinna być. Nie jestem za tym, żeby zredukować Kościół całkiem, tak? No, tylko no, na ten czas jednak no, za dużo mieli przez lata 80, 70, 80, 90, za duży bonus wiernych, o których nie musieli się starać i teraz no wychodzą na głupków, tak? Bo są odrealnieni. No i musi nowo. No ale fajnie, jestem za tym, żeby się Kościół jednak utrzymał. Owszem, żeby z instytucji się wycofał, żeby był dobrowolny, ale jednak gdzieś był. Tam w tle.
0: Kościół, jaki by nie był, to zawsze po prostu jest jakimś tam odzwierciedleniem tego, jacy są... jaki jest świat, jacy są ludzie i ogólnie mamy kiepskie czasy dla prawdy, nie? Jest jedna wielka iluzja, jedno wielkie kłamstwo, jedno wielkie przekonywanie cały czas, że czarne jest białe, a białe jest czarne i tak jakby gra pozorów i Matrix stały się standardem w ogóle cały czas każdy, bo jeszcze po pojawieniu się takich rzeczy jak reklama, marketing, coraz bardziej to, wiesz, dopracowane, coraz bardziej bezwzględnie się tego konsumenta mami, okłamuje, podaje mu nieprawdziwe informacje i to jest jakaś plaga ludzkości. To takie zrobienie z fałszu, z nieprawdy, standardu, czegoś normalnego, nie? Że normalne jest kłamanie na co dzień, normalne...
1: To prawda, to czy Kościół tu nie jest w tym momencie potrzebny, tylko no taki... Kościół na myśli, no właśnie ten powszechny ludzi. Jak ktoś sobie zrobi dwa posty w ciągu roku, pierwsze piątki, ma jakieś obowiązki, coś jeszcze, nie tylko ten konsumpcjonizm rozdmuchany, no to znaczy jak będzie głodny przez ten adwent, znaczy nie popatrzy inaczej na reklamy, na tych ludzi, jak on jest głodny, a ludzie się pożerają, wciskają te pączki w siebie, na przystanku, w drodze, nawet niektórzy... idą i jedzą, co dla mnie fenomenem. Jak można iść i jeść można. Jednocześnie?
0: Co? Nigdy nie szedłeś i nie jadłeś sobie hot doga? Czy hamburgera?
1: Czy nie musiałem się gdzieś spieszyć, ale jak nie mam 10 minut, żeby sobie siąść, no to po co jeść? No to nie. I, no ale dobra, jest adwent, jesteś wierzący i jesteś głodny, przygłodniały. Inaczej sobie ten system wartości układasz, no i potem już się adwent kończy, no to już może dwa razy się zastanowisz, zanim tam czy ty, nie wiem, czy ty akurat adwent odbywasz, ale ten przykładowy wierny, widzisz, już ma jakąś broń, żeby się oprzeć właśnie reklamą i temu. Dwa razy się zastanowi, że coś mu może jednak wciskają tutaj, co on nie potrzebuje jednak. I to przez wiarę się uchronił od właśnie tego. I...
0: No nie wiem, mi się święta takie, które obchodzą w Polsce katolicy, kojarzą raczej z kupowaniem, z wielkimi zakupami, wiesz, z prezentami, są cały czas takie...
1: Dobra, tak, słuchaj... to jest praktyka, ale to jest taka, żeby jednak zrobić post i tak dalej, że wiesz, no to tak, dobre przykłady są, nie są to złe przykłady, które z kościoła samego wychodzą, bo to inna para kaloszy, jak to wierni, ile procent z nich tak no, odbywa te święta, no to pewnie nieduży procent, ale jakiś tam zawsze.
0: No dobra, Grzesiu, dzięki wielkie.
1: Spoko,
0: za
1: dzięki za pogadankę, trzymaj się.
0: No, do usłyszonka. Hej, hej.
1: Jasne, trzymaj się.
0: To był Grzesiek. A już tu mamy następnego chętnego. No widzicie, czyli Grzesiek jest przeciwny, jest za, a nawet przeciw. Jestem za, a nawet przeciw, panie. O, i chyba tym razem się uda połączyć z Etamem. Cześć.
2: Okej, hej. Cześć. Coś się tutaj sprzęgło, dobra. No, co chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o tą listę zakazaną, co tam żeś wspominał, pod N poszukaj na liście radiów zakazanych. To się zobaczysz. Coś ciekawego. No
0: co?
2: Zali, powiadam ci, odpust dostaniesz, kiedy Etamowi nogi w wodzie umyjesz. To by była pokuta dla ciebie zajebista, ci powiem szczerze. Nie wiem, czy byś się na to zdecydował.
0: Mogę, jeszcze może mam ci wyprać majciochy, co? W ramach pokuty.
2: Nie no, mówmy o poważnych rzeczach, nie chcę cię zatruć chemicznie. Nie?
0: A muszę ci potem jeszcze te stopy nasmarować olejkiem, jak Jezus apostołom?
2: Nie no, to już ma koneksje erotyczne, to nie.
0: Chodzi sugerujesz, tylko... że między Jezusem a apostolcami była jakaś erotyczna zażyłość?
2: Nie wiem, stopami? Ale takie olejkowane stopy mi się bardziej kojarzą z jakimś masażem, sex shopem, czymś takim, nie wiem. Coś dziwnego w każdym razie. A chyba w tamtych czasach do stóp olejki były jakieś, może pachnidła jakieś może to były bardziej, żeby te stopy, bo jednak to się, stóp się używało w jakichś sandałach i się chodziło, to były brudne i takie od spodu bardziej, jak to się mówi, pięty są takie, no wiesz o co chodzi, takie stwardniałe.
0: Sugerujesz, że Pan Jezus miał stwardniałe pięty?
2: Myślę, że tak.
0: Nie wolno tak mówić, miał mięciutkie. Nie no, ale tak mówiąc serio, to faktycznie no, musieli sobie tam ludzie co chwila obmywać nogi, no bo jak to tak z brudnymi girami, jak przeszedłeś tam ileś kilometrów w piachu, to przejść przy stole, to tak trzeba sobie...
2: Znaczy obmyć. Piach jeszcze sam w sobie nie jest problematyczny, tylko te takie drogi wydeptane, nie, tam z kamieniami i tak dalej. Zresztą ja kiedyś jako dzieciak pamiętam łaziłem nad morzem po promenadzie na bosaka i to się zrobiły takie właśnie stopy, takie stwardniałe bardziej pod spodem, nie? Zmężniały, że tak powiem.
0: Ty pamiętasz może a propos przechadzania się i wydeptywania ścieżek, to mnie przypomniałeś, że był taki kraj, w którym budowano drogi na osiedlach w taki sposób, że na początku pozwalano ludziom chodzić jak chcą i potem tam, gdzie ludzie wydeptali ścieżki, to budowano chodniki, ale to właśnie z tego, co pamiętam, to nie była Polska.
2: Była Polska, ponieważ mnie uczono na studiach i obserwowałem to przez 20 lat w miejscu, w którym mieszkam. Tutaj architekt osiedlowy położył trawniki i po prostu tak jak zostały te ścieżki wydeptane, jak się wprowadziłem, w tym miejscu teraz są chodniki. To jest taki mrówczy pęd, czy jakoś tak to się nazywa, nie fachowo, tylko potocznie wśród inżynierów, gdzie po prostu właśnie robią trawkę, a potem obserwują, jak są wydeptane miejsca, gdzie trawa jest zniszczona i się kładzie po prostu wtedy płyty chodnikowe. No po prostu populacja sama sobie szuka skrótów, nie? I tak rzeczywiście się stało. Mniej więcej 5-6 lat obserwowałem z okna, jak powstawały te chodniki pod moim blokiem i to właśnie w ten sposób, nie? Zresztą na poprzednich mieszkaniach to było też to samo. Tam, gdzie mieszkałem na osiedlach, tam, gdzie było wydeptane, to kładli właśnie chodnik. To jest powszechnie znana wiedza wśród inżynierów i techników, nie?
0: No, a jak jesteś na antenie, to przypomnijmy, że możecie sobie posłuchać Etam i Młoda razem nadają, czyli córa Etama, to można sobie posłuchać na stronie nocneradio.pl, a eksperymentalna audycja z Etamem, która się bardzo spodobała słuchaczom, też na naszym kanale, no i Etam się pewnie za jakiś czas może pojawi na YouTubie. Doszedł tam klucz?
2: Doszedł. Teraz właśnie przed chwilą zobaczyłem, że doszedł.
0: To także... spróbuj coś eksperymentalnie i się niczym nie przejmuj, bo zawsze taki filmik, który ci się źle nagra, można potem wykasować, no wiesz.
2: No, ja się nie przejmuję. Kiedyś powiedziałem, że czymś się przejmuję. Tyle tutaj rzeczy padło, widzisz, i się nie przejmuję. Na przykład, że tam Kościół do czegoś zmusza. Nie, to Kościół został zmuszony do religii w Polsce. Ja doskonale pamiętam te czasy, kiedy ją wprowadzono na siłę, bo państwo chciało mieć nad tym kontrolę i tyle, a potem się trudno z tego wycofać, no bo to są jednak środki na tych katechetów i tak dalej, także to jest rzecz, wykorzystano tradycję jeszcze z czasów powojennych, bo jeszcze po wojnie, krótko po wojnie jeszcze religia była w szkole powszechnej tak zwanej, tak? Była religia, natomiast tradycyjnie, tak? Natomiast nie, no ja też jestem za tym, żeby była w sakach katechetycznych, no tylko, że to niestety będzie bez kontroli i tutaj boli brak kontroli, to nie chodzi o to, żeby ten... Ja w ogóle ci poradzę taką rzecz, weź wpuść w tej Środzie Śląskiej, nie wiem ile tam kościołów jest, 10 tysięcy miasto, to myślę, że za dwie parafie są na pewno, puść księdza dobrodzieja na tą najbliższą kolędę i tam sobie pogadaj z nim trochę fajnie, podyskutuj, tylko ofiarę daj, pamiętaj, do koperty i tym śpiewakom tam też po 5 zł, nie? No, taki eksperyment sobie zrób duchowy, no po prostu i zwyczajnie.
0: No, także... Ale raczej chyba się nie skuszę, wiesz? Zupełnie nie czuję takiej potrzeby. Czuję, żebym się mógł pokłócić ostro. Nie lubię tych księży, po prostu sam widok mnie denerwuje. To jest coś, nie chcę też w żaden sposób wspierać tej instytucji, dając im pieniądze, wiesz, jeszcze nie chcę. No.
2: Ale oni z tego żyją, no oni żyją z ofiary już opodatkowanych pieniędzy, które ludzie tam wpłacają. Zresztą każdemu polecam na jakąkolwiek formę dobroczynności przeznaczyć 5% jeśli swoich przychodów, jeśli po prostu takie przychody wam jakoś tam starczają, to zawsze robi dobrze na sumieniu w jakiejś tam takiej prostej formie. No, na przykład taką formą dobroczynności może być 5% dla radia miesięcznie, no chociażby, nie? Ale niekoniecznie, no. Żeby nie było tak... No,
0: spoko. Ja dzisiaj nie dostałem nic do koszyczka, do skarbonki, żadnej koperty, więc też i księdzu nic nie dam.
2: Nie
0: zaproszę.
2: Bo ty nie
0: Słuchaj,
2: masz...
0: ty zaproś, to będzie bardziej z tobą kompatybilne. Ty jesteś tym głosem tutaj wspierającym, wiesz, katolicyzm trochę tutaj w Nocnym Radio, no to ty zaproś księdza i nagraj, powiedz, o takie radio tu jest śmieszne, tutaj może ja ktoś powie, a on tam... Weź go tam z bajeru, że to jest takie prokatolickie, że my tu wszyscy katolicy jesteśmy, to przyjdzie i tutaj będzie się mądrze.
2: Żadnego kłamania. Katolik jest porządny, tylko jeden furiat. Taki ortodoksyjny, gdyby był Żydem, miałby pejsy. Natomiast tak poza tym to raczej są antykatolicy, no i co tutaj dużo mówić. Natomiast tam było dużo o tych Żydach i tak dalej, o problemie żydowskim. No my na razie na szczęście nie mamy tego problemu. Natomiast przed wojną to trzeba sobie uświadomić. To ciągle gdzieś tak widzę, że pomimo, że ten temat wraca, to ciągle się o czymś zapominam. Otóż Holokaust to był na Polakach, tak? Oczywiście część z nich była katolikami, część z nich była Żydami. Natomiast zdecydowanie to nie można w ten sposób mówić Żydzi, tak? Żydzi to jest wyznanie. Natomiast to byli Polacy, którzy byli po prostu, trafili do obozów, tak? W liczbie tam około, podejrzewam, 2 800 000, bo tak mniej więcej około 3 200 mieszkało w Polsce, z tego co wiemy, osób, które wyznawało tą religię. Natomiast to tak samo jakby powiedzieć, że katolicy byli, tak? To Holokaust to był na katolikach. No. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to byli obywatele polscy i tak to trzeba rozpatrywać, tylko to jest passe dla tych, którzy chcą wyciągnąć kasę, nie? Teraz.
0: No ale czasami się o tych Żydach mówi jako o wyznawcach judaizmu, a czasami jako nacji żydowskiej. Nie?
2: A czy wiesz... To jest takie wszystko naciągane strasznie, tak. No, ja na przykład słyszałem kiedyś, że narodem wybranym są Polacy, no i tak mi się to zapamiętało z dawnych czasów i wcale, że nie Żydzi, zresztą tak notabene to poprzednicy rabinów, czyli jak oni się tam nazywali, ci co skazali Jezusa, to byli poprzednicy rabinów, tak.
0: Faryzeusze?
2: Tak, faryzeusze. Jezus Żydem nie był. Był urodzony w Judei, czyli był Judejczykiem, natomiast Żydem absolutnie nie był. Jest to bzdura totalna, którą się nam tutaj powtarza i tyle. Natomiast no, tutaj brniemy w takich różnych rzeczach, które są kłamliwe. Tak? Ja oczywiście też nie jestem tutaj alfą i omegą, ale czasami na ten temat staram się trochę poczytać i widzę, że właściwie ta cała historia, którą nam się przekazuje, to jest jakaś taka powykrzywiana, to nie tylko kwestie kościelne, które tutaj są. Bo ja na przykład jestem zwolennikiem, już to kiedyś deklarowałem, żeby wśród księży były dwie kategorie. Wśród księży katolickich, w kościele katolickim polskim, rzymskokatolickim, tak? Żeby byli księża zaprzysiężeni, którzy biorą, że tak powiem, celibat z dobrodziejstwem całym tego stanu, a jak i księża, którzy są takimi z rodzinami, tak? I to w momencie święcenia się decyduje, czy będzie żył w celibacie i wtedy rzeczywiście go z tego rozliczamy, lub ma rodzinę, nie? Mi na przykład to by zupełnie nie przeszkadzała taka reforma wprowadzona w kościele katolickim. I to było bardzo fajne moim zdaniem, bo ci księża, którzy by prowadzili wtedy te nauki przedślubne, byli właśnie tymi księżami, którzy mają rodziny. No. Czyli tak zwany, jak to się nazywa, pastor. O, pastor, tego słowa szukałem.
0: No ja tam jakby to tutaj sparafrazować słowa Kunrada, ja nie widzę żadnych szans rozwoju naprawy Kościoła. Żadnych, nic.
2: A ja widzę właśnie bardzo duże szanse na to. I to myślę, że krucjata wyjdzie, taka prawdziwa krucjata wyjdzie z Polski już niedługo. Tym bardziej, że my rośniemy w siłę w tej chwili, jeśli chodzi o w samym centrum Szczecina powstała cerkiew. Ukraińców jest bardzo dużo, ale to są osoby wierzące, to są prawosławni, tak, którym jest bardzo blisko do katolików, czy odwrotnie można też powiedzieć, katolikom jest bardzo blisko do prawosławia. Nie ma wielkich różnic. Także my tutaj rośniemy w siłę, jeśli chodzi o chrześcijaństwo tak ogólnie rozumiane, tak, bo tych rodzajów tam mamy kilka, tak. Natomiast Europa się całkowicie już zbisurmaniła, tam by trzeba było naprawdę posłać katolików na taką pielgrzymkę do kościołów, żeby wyrzucili tych wszystkich handlarzy ze środka, co sobie tam dyskoteki robili, siłą po prostu i zwyczajnie, nie? Ale o to się nie martwmy, to zrobią muzułmanie, bo oni są z nami kompatybilni, jeśli chodzi o wiarę, także dla muzułmanów i dla katolików ateista, czyli wierzący w to, że nie ma Boga, bo to są też osoby wierzące, to jest ten niewierny, prawdziwy, tak, bo tak generalnie to jesteśmy ze sobą kompatybilni, tyle tylko, że oni nie uznają tam czegoś, a my nie uznajemy czegoś, no to praktycznie rzecz biorąc jesteśmy w większości spraw zgodni, nie? Ale to jest taki temat, powiedzmy, dosyć poboczny, bo bardziej mnie ciekawił temat, jak poruszałeś na temat tych właśnie Żydów, bo ja to szczerze mówiąc dostrzegam ogromną dyskryminację i problem indiański, bo Żydzi owszem, no byli w obozach, byli w tych swoich takich gettach, czyli pewnego rodzaju rezerwatach, natomiast Indianie są do dziś. I tutaj widzę ogromny problem indiański, który powinien zostać rozwiązany, tym bardziej, że Manhattan podobno do nich należy, do nas należy zresztą prawie cały stan Illinois, do Polaków. I tutaj trzeba by było wysunąć, nie wiem, czy nie zauważyłeś jednej rzeczy. On ciągle w kółko się miele i miele, nawet te media narodowe tam mielą i mielą w kółko, że oj, ty 447 i Polaków będą pociągać gdzieś tam za jakieś długi. A my zróbmy 558 i Amerykanów będziemy ciągać za długi i Niemców będziemy ciągać za długi. Przecież to my mamy roszczenia i to roszczenia, które są jak najbardziej według praw międzynarodowych są jak najbardziej zgodne z tymi prawami, tak? Tu trzeba stworzyć dopiero prawo, żeby tym Żydom niesłusznie zwracać, tak? Bezspadkowo. Natomiast nam należą się reparacje od wszystkich aliantów, którzy nas zdradzili, tak? W Iranie była, tak? Jeśli dobrze pamiętam, w Teheranie była wtedy ta ustawka zrobiona. Także my mamy naprawdę tutaj sporo, bo to by uratowało nasz system emerytalny, to by pozwoliło nam dogonić Europę w trymiga. W zasadzie Niemcy to by mogli się od razu oddać nam w całości, byśmy mieli gasarbeiterów z Niemiec i całe terytorium, bo to, tam dług jest tak ogromny. To sobie tylko policzmy, no, 6 milionów Polaków zginęło, to jest oficjalne, są dane z lat 80., czyli te wiarygodne, 6 milionów Polaków w wyniku okupacji, według standardu ONZ za głowę jest $1 milion, tak, no to teraz sobie pomnóż razy 6 milionów, to jest 6 bilionów dolarów dzisiejszych, tak, jeszcze nie liczę odsetek teraz jeszcze, które by się nam należało, no to jest to chyba dziesięciokrotność budżetu Niemiec, także właściwie Niemcy by mogli nam oddać terytorium całe swoje w tym momencie. My mówimy, powinniśmy mówić, czego my chcemy, a niczego nie chcemy, nie?
0: No, ale masz rację.
2: To jest właśnie takie jakieś takie dziwne tego, że my nie chcemy roszczeń niemieckich. Nie, my chcemy roszczenia niemieckie. Możemy im nawet te niesłuszne te zapłacić. Michalkiewicz akurat tutaj bardzo dobrze argumentuje, dlaczego tego nie powinno się wiązać ze sobą, bo te są słuszne, a te niesłuszne i trzeba się kierować prawem, ale ja bym nawet poszedł z nimi na taki układ, żeby damy wam te 10%, bo to mniej więcej te 300 miliardów to by było nawet mniej, 5% mniej więcej, bo jeszcze trzeba pamiętać o zniszczeniach. Sama Warszawa jest sprawa wygrana w sądzie, przecież pan Radziwiłł, hrabia Radziwiłł, zdaje się, on się chyba nazywa, a mogę się teraz mylić, ale była sprawa w sądzie i wygrał sprawę o odszkodowanie. 823 miliardy dolarów jest zasądzone na rzecz Warszawy od RFN. To sprawa była ile? W zeszłym roku przecież. Tylko teraz jest kwestia egzekucji tego, dlaczego o tym się nie trąbi w telewizji w kółko. Dlaczego się nie robi serialu wasi dziadkowie i wasze babki, gdzie pokazane jest bestiarstwo Niemców, tak? No, dlaczego no tego
0: właśnie,
2: nie?
0: Właśnie czemu? Może dlatego, no, że wiele z naszych mediów to nie są, to nie jest własność Polaków, tylko własność jakichś międzynarodowych korporacji na przykład.
2: No ja bym dlatego chciał, żeby z budżetu Polski 5% PKB poszło na kupowanie agentów sobie w parlamentach zachodnich. I tyle, i żeby byli tam lobbyści za pieniądze polskie po prostu, którzy będą dbać o to, żeby głosować. Dlaczego nie ma, popatrz, mniejszość niemiecka, której jest tam jakiś tam odsetek na Śląsku, ma z przydziału jedno miejsce w parlamencie polskim, nie? A mniejszość polska w Niemczech, to już jest 5 milionów Polaków w tej chwili. Nie ma partii polskiej w Bundeswehrze, chciałem powiedzieć, Bundestagu nie ma. Przecież my już powinniśmy przejmować tam władzę w tej chwili. Polaków jest 50 milionów, z tego tylko 34 miliony w Polsce. Reszta jest za granicą. 14 milionów mamy, czy tam 16 nawet w tej chwili, wprost, którzy je przyznają do obywatelstwa polskiego. Także i z paszportami, tak? Także to jest potężna siła, mamy potężną siłę potężnych partyzantów rozsianych po całej Europie. Już tam o Stanach nawet nie wspominam, bo tam już ta Polonia już ma swoje wnuki. Ja mam osobiście w mojej rodzinie aż 13 ciotek i 10 wujków przed wojną wyjechało do Detroit, Milwaukee i Chicago. Bo tam są wnuki, tak? Też jest jedna ciotka jeszcze, która żyje, już ma około 100 lat z tego względu. Także, wiesz, no, to jest potężna siła, tak? No przecież Erdogan powiedział, żeby Turcy właśnie przez mnożenie się przejmowali tą władzę. I to robią, bardzo mądry prezydent, nie? No inna sprawa, że Turcja to jest jednak poważne państwo z ponad 100 milionami obywateli, nie? No, my tutaj mamy, Niemcy mają 87, z tego co pamiętam, no my jesteśmy tak gdzieś tam w połowie stawki, jeśli chodzi o liczebność, a to wbrew pozorom jest dosyć istotne. No nie wiem, co ty na to. Tak się rozgadałem.
0: No jak na lato, no wiesz, no, uważam, że powinniśmy wszelkimi możliwymi sposobami walczyć o swoje. Polska to taki trochę kraj, który się zachowuje tak jak taki gostek, który przyszedł sobie na imprezę i grać w jakąś wspólną grę, ale nie do końca zrozumiał zasady tej gry. To znaczy, wszystkie kraje jakoś te silne, te, które coś znaczą, wszelkimi możliwymi sposobami walczą o to, aby coś wygrać dla swoich, dla siebie. Jest jakaś taka otoczka do tego dyplomatyczna, jakieś gierki, a Polska to tak trochę jakby tej całej gry nie rozumiała i wiesz, tak jakby się nasi reprezentanci czuli w tym wszystkim zagubieni trochę, nie? I się boją chyba wszystkiego, jakieś ruchy wykonać, coś powalczyć, nawet wiesz, po prostu pójść na całość i zaszantażować. Kiedy Polska ostatnio jakiś inny kraj tak twardo zaszantażowała, że wiesz, jak coś tam nie dostaniemy, to my w takim razie tutaj przestajemy.
2: W 1938 roku dokładnie. W 1938 roku Czechosłowacji. Myśmy zajęli je za Oli, że to jest ostatni taki przypadek. No, co do Czechosłowacji, to jeszcze 68 rok, jak generał Jaruzelski namówił, żeby tą interwencję zrobić, bo tam on by maczał podobno w tym palce. Natomiast zresztą Rosjanie podobno byli wdzięczni za to. Także tutaj z Czechami żeśmy trochę. No ale to z Czechami, z Czechy kiedyś były poważnym państwem, dawno, dawno temu. Ja sobie kiedyś przejrzałem, jak te granice z tych małych obecnie państw, to tutaj w naszym rejonie Litwa pierwsze skrzypce grała przez długi czas i Czechy właśnie. Nie? Także tutaj to były takie państwa, Czesi nawet sięgali pod Szczecin prawie, że był taki moment w historii.
0: No, a tak zmieniając temat, tam masz jakieś plany związany z jakąś audycją może na YouTubie? Coś może będzie?
2: Znaczy, ja już tych planów mam tyle, wiesz, że myślę, że tak na 20 lat do przodu co najmniej różnych rzeczy. A z tym YouTubem, no pomyślę z tym YouTubem, bo ja jakoś tak się YouTuba specjalnie nie obawiam. Nie mam takich treści, które by, że tak powiem, powodowały tutaj jakieś mowy nienawiści czy coś takiego. No tak jak z tymi Żydami. Ja mówię Żydzi to, Żydzi tamto, ale tak naprawdę to ja Żyda żadnego... No nie, przepraszam, znałem raz jednego Żyda, chłopca w pierwszej klasie podstawówki. Jak siusialiśmy do kibelka wspólnie, to on był obrzezany, widziałem. Ale mógł mieć stulejkę po prostu, nie? Ale wyglądał, teraz tak sobie przypominam, no bo u nas był taki zwyczaj w podstawówce, że w kilku żeśmy zawsze sikali do kibla i sobie patrzyliśmy na siusiak. Jakkolwiek by to było.
0: No, ja nie chcę wiedzieć o tym, co to jest jakieś zabawy, to ja nie
2: A nawet pomyśl o innych, no może inni chcą wiedzieć, to nie były zabawy. Po prostu się szło się do toalety.
0: Bawiliście z siusiakami swoimi.
2: Nie bawiliśmy się, tylko po prostu się załatwiało w kilka osób. No, nigdy nie robiłeś grupowego sikania, jak miałeś 7 czy 8 lat. To chyba w każdej szkole było za komuną.
0: No nie wiem. A wiesz, mi się tak wydaje, że fajna by była seria właśnie taka, jak ten ostatni odcinek, który nagrałeś. Bardzo mi się on spodobał. Był ten... Etam i młoda, albo tata z córą, tak jakoś to nazwać, i wiesz, i to są fajne rozmowy. Ewentualnie, co można by poprawić, to czasami trochę wydaje mi się, że Karoliny nie słuchasz tak do końca, nie? Że ona swoje trochę, a ty swoje. Mógłbyś troszkę ją czasami tam lepiej wysłuchać i mniej troszeczkę jej czasem przerywać, i wtedy byłoby już idealnie, nie?
2: No tak, no ale wiesz, to jest mężczyzna, autorytet i kobieta musi słuchać mężczyzny. Trzeba przyzwyczajać.
0: Natomiast... No jest to trudne, tak, no bo to jest też radio, tutaj potrzeba pewnej dynamiki, czasami też tak dalej i korci, żeby coś zmienić temat albo coś, ale tak po prostu wychwyciłem, że wiesz, że ona czasami musi, faktycznie ona to powiedziała w tym odcinku, że ona musi mieć sporo cierpliwości dla ciebie też, tak jakby i to czasami się czuje trochę, nie, że ona też...
2: Znaczy, jak sobie włączę tryb pilnuj się, to tak potrafię wysłuchać innych i mogę przerwać. Ja nie mam z tym jakichś wielkich problemów, ale rzeczywiście czasami tak sobie. Zresztą to powstało akurat przy okazji, bo ja tak lubię sobie czasami, bo mnie wszyscy zauważyli. Zresztą twoja opinia tutaj jest akurat jedną z wyjątkowych, bo tam bardzo dużo osób krytycznie się o mnie powyrażało na mój temat pod audycjami. Zresztą bardzo się z tego powodu cieszę, bo gdyby był tylko aplauz i akceptacja, to bym się nie mógł, że tak powiem, no, jakoś tak, wiesz, w samozachwyt popadł.
0: Na YouTubie jest więcej opinii takich pozytywnych i dużo kciuków w górę, a na radiowej stronie pod audycją... czekaj, to nie było na YouTubie chyba...
2: Nie,
0: przepraszam, na YouTubie była dobrze oceniona poprzednia audycja, ta afterowa z tobą, a rozmowa z Karolą nie pojawiła się na YouTubie, nie? Ale też były różne opinie. Właśnie niektórym się to podoba, mi się na przykład bardzo dobrze tego słucha i nawet nie zgadzam się, tutaj były takie jakieś zarzuty, że Karolina to tak szczebiocze, że tratatata, a jak mi się akurat
2: to...
0: Mi się, ale to tak, i moim zdaniem jest to jej jakiś tam styl. Ona ma trochę podobny głos do tej Weronika Truszczyńska, jak się nazywa ta, która w Chinach mieszkała?
2: Tak, dokładnie.
0: Tak mi się wydaje, że podobny mają sposób mówienia, głos. Mi to jak najbardziej gra i dobrze mi się tego słucha i fajnie, że macie różny styl, że ty jesteś bardziej taki spokojny, cichy i powolny, a ona, wiesz, taka szybka i szczebiocząca, jak to ktoś napisał, ale to dziewczynie to nie umniejsza, wydaje mi się, gorzej jak facet jest taki szczebioczący.
2: Ja się uczę takiej właśnie niezdarności cały czas. Dzisiaj na przykład takim niezdarnym głosem zacząłem mówić do chłopaków, zanim się połapałem, że oni nic nie rozumieją. Tutaj krawężniki kładli koło nas i ten patrzę, oni trawę sypią. Mówię, no i co wy tak sypiecie tą trawę, że tak nic nie wyrośnie. A ten do mnie, szto? No to sami Ukraińcy, kurde. Wszystkie roboty tutaj dookoła, to wszystko Ukraina robi.
0: No Polak to teraz pan, już mu się chyba nie chce, może pracować, ma teraz tutaj
2: No ale widzisz, no, Niemcy siedzą w domach, robią Polacy, ale Niemcy mają te zasiłki, nie? A tutaj robią Ukraińcy, a Polacy zasiłków nie mają. To mnie trochę martwi, kurczę, żeby oni robili nie na nas, a oni robią na to, żeby były większe podatki i tego.
0: Jeszcze się okaże, że Ukraińcy to, wiesz, tacy robotni, tacy zaradni, że wyrosną tu na jakąś taką siłę, wiesz, dorobią się, pozakładają jakieś biznesy i w końcu będzie taka sytuacja, że w Polsce już nie będziesz spotykał Ukraińca przy takich prostych pracach, tylko gdzieś jako jakiś właściciel dużej firmy, gdzieś będą ci Ukraińcy. Może tak być.
2: No, żeby się tylko dziewczyny ukraińskie nie rozfikały, nie roz tego. Wczoraj się jedna śmiała strasznie, bo jest takie powiedzenie o Chińczykach, bo wczoraj zwróciłem uwagę w sklepie, a pani potem zwróciła, żeby mnie nie odstraszał klientek, bo ja już to potwierdziłem, rozmawiając z panią Kamilą, taką tutaj bardzo sympatyczną ekspedientką z lokalnej Biedronki. Już mam na 100% pewność, bo ona się zajmuje tam pieczywem. No i ona mówiła, że to jest tak, fakt. Dostają mrożone kostki, takie zbite kulki właściwie, nie kostki. I to pieczywo pochodzi z nie wiadomo skąd, ale prawdopodobnie z Chin. I rzeczywiście to się potwierdziło. No to ten chleb jest dobry, smaczny. Ciekawe, z czego on jest tak naprawdę robiony, te kulki są robione, nie? Ale to się już potwierdziło, no i tak przy kasie tam się dwie panie, takie dwie starsze panie się kłóciły, bo one kupowały razem bułki i one, jedna chciała wrocławską, druga chciała jakąś poranną bułkę, nie? Ja mówię, one są w to w serat, no mówię, one są takie same, bo to z Chin wszystko, nie? I ta pani takim akcentem ukraińskim i zwróciła uwagę, niech pan nie straszy klientek. A ja mówię, no przecież to Kitajcy zdjęłali. Ona zaczęła się śmiać, parsknęła śmiechem, bo Kitajec to jest taki, wiesz, Chińczyk po rosyjsku, ale to jest taki Kitajec od zająca, nie? Kitajca, że taki mały, ze skośnymi oczkami i to ich śmieszy. Śmieszy, bo to jest taka śmiesznostkowa, to tak jak mówimy, ruskie mówimy, nie Rosjanie, tylko ruskie, nie? To Kitajcy to jest takie, no i ona parsknęła śmiechem, bo dawno pewnie tego określenia nie słyszała, nie? Ona mówi, a potem jej wytłumaczyłem, jak już te panie poszły, że one i tak przyjdą, przecież tak nie mają wyjścia i tak wszędzie to pieczywo jest takie w Polsce, nie? Bo w całej Europie pani się nie przejmuje, takie pieczywo jest.
0: Tak, no. Zaskakująco się pogorszyła jakość pieczywa w Polsce. Chleb dla Polaka zawsze był ważny. W innych krajach czasami się traktuje chlebek jako taki po prostu zapychacz do kanapki, to znaczy coś, co w tej kanapce jest, ale nie gra pierwszych skrzypiec absolutnie, że ważny jest ten wkład, nie? Co sobie tam powkładasz, że sałatka, że serek, że szyneczka, że dodatki, jakieś warzywka, a chleb to tylko takie, żeby to przykryć, żeby to się w kupie trzymało, a u nas nie, u nas chleb był zawsze właśnie, czy bułka ważna, no a teraz niestety właśnie jest strasznie wytanione pieczywo, zboże z glutenem, z dużą ilością, barwniki, kupujesz ciemny chleb, a to jakiś barwiony karmelem biały. Po prostu, wiesz, po prostu chleb po dwóch dniach już jest twardy często, czy jakaś bułka. Ma to, jakby to było robione z jakiegoś takiej masy wiórowej jakiejś, a już nie po prostu masa taka chlebowa, tylko kupuję bułkę i ona jest taka jakaś krucha, lekka, jak jakiś ten...
2: Nadmuchana powietrze.
0: Nadmuchana jakaś taka niedobra i szybko się robi twarda, a kupuję inną bułkę i ja czuję, że to jest ta klasyczna bułka, taka wiesz, po prostu, że gryzę, czuję tą bułeczkę, że jest, po prostu ma odpowiednią konsystencję nawet, zupełnie inna bułka, ale ona już jest droższa i no niestety w Polsce ludzie się tą Biedronką zasraną zachwycają. Tak jakby im jakiś tutaj odpust Boży z nieba spadł, a to, kurczę, jest kiepskiej jakości, no nie oszukujmy się, to jest po prostu masa żarcia kiepskiej jakości, wszystko z tłuszczami palmowymi, wszystko wytanione, nawalone cukru, żeby ludziom się, żeby się napił, żeby mu się dalej chciało pić, żeby drugie kupił i takie po prostu najniższej jakości asortyment w tej Biedronce, chociaż myślę, że może trochę jestem niesprawiedliwy, bo tam są wymieszane rzeczy pewnie trochę lepsze z gorszymi, nie? Zdarzają dobre też.
2: Ja ostatnio kupiłem sobie takie markowe, to znaczy właśnie podfirmowe z Biedry. Kupiłem sobie parówki, one kiedyś były po kilogram 6 tam z groszami, czy 7 zł, a teraz są po 700 gram, czyli ta technika, że ta cena zostaje taka sama, zmniejszają masę, nie? Żeby cena była niezauważalna, że podrożało. No i kupiłem, no 700 gram parówek, no to jest taka dosyć tak duża torebka, nie? Ja sobie tutaj 3 dni jadłem w sumie, bo tylko ja jadłem i przez te 3 dni spędziłem w toalecie, mówię szczerze.
0: No widzisz, coś tam jest nie tak z tymi parówkami.
2: Nie mogę zrzucić na parówki, bo jeszcze kupiłem taką obtanioną za 99 groszy, była kiedyś, teraz jest po złote 29. I ja wszystkie ceny pamiętam, 30% musztarda podróżała. Także żadne tam 3% inflacja, 30% ta musztarda biedronkowa podróżała i tą biedronkową zajadałem, więc taka, co zabije wszelkie niedobre smaki. Także może to była wina tej musztardy, nie wiem. W każdym razie, no, faktem jest, że rzeczywiście miałem żołądkowe problemy i to ewidentnie od tych parówek, bo głównie je jadłem właściwie. Ja jem jeden posiłek, a wręcz nawet jem tak po bożemu trochę, bo ten chlebek boży właśnie z Chin, to ja lubię sobie wieczorem, jak jestem już taki naprawdę głodny, bo generalnie staram się je pić koktajle. Zostało mi to od czasów teraz, jak sobie zęba robiłem, to tak się nauczyłem, że sobie robię koktajl, czyli wypijam posiłek, ale brakuje mi coś gęstego, no więc na wieczór potrafię sobie pół bochenka lub nawet cały bochenek chleba wziąć i ręką tak suchy, odrywając kawałek po kawałku, zjeść. No, że także ja tak poszczę.
0: No, jak się, ja bym taki, ja też lubię, ale taki naprawdę dobry jakiś chlebek, tylko że jak pójdziesz sobie do takiego sklepu lepszego, gdzie stoją na drewnianych deseczkach takie, wiesz, wypasione, fajne chleby, chcesz sobie kupić taki jeszcze lekko ciepławy, fajny, dobrej jakości chleb, to nagle płacisz za niego 20 zł, tak?
2: No 20 to nie, ale wiesz...
0: Ale kilkanaście, no powiedzmy.
2: Ja słyszałem, że te piekarnie, koło mnie jest taka tam piekarnia niby prywatna i tam niby robią lepsze, ale też słyszałem, że też oni kombinują, żeby z jakiejś gorszej mąki, no, czy właśnie z jakichś tam substytutów różnych ciast z drożdżami. Też słyszałem, że nie jest to tak. No, to jest na takiej zasadzie, zawsze mówię, czytaj skład, nie? Tak kiedyś było w takim programie, jeszcze jak miałem telewizję, to że zawsze trzeba czytać etykietki czy skład, ale skąd ja wiem, czy to, co jest napisane, jest w środku? Tak? To jest moja wiara w to. Jest taki kanał takiego pana rolnika, który kupił sobie sondę rosyjskiej produkcji, także od razu podważają tutaj, że to jest nieprawda, już ma sprawy sądowe od producentów. I on wtyka w te wszystkie kiełbasy tą sondę i tam mierzy normy. I się okazuje, że wszystko ma 20-30 razy. To lepsze, co są po 40 zł, przekraczają normy obecne. A trzeba pamiętać, że obecne normy są 4-5 razy wyższe, znaczy wyższe w sensie na niekorzyść dla konsumenta niż przed 2004 rokiem. Także wiesz, to jest jeszcze trzeba patrzeć na normy te starsze, nie? Kiedy jeszcze byliśmy poza tym układem całym unijnym. Nie?
0: W ogóle chyba złą robotę robi tutaj nasza jakaś kultura żywienia, jakieś nawyki żywieniowe, bo na świecie to nie jest tak, że standardem jest to, że się cały czas wpierdala kanapki. Na śniadanie, na kolację. To się często sporadycznie je, a ludzie się zajadają w ciągu dnia zupełnie innymi przekąskami, różnorodnymi. I mówi się coraz częściej o tym, że białe pieczywo jest zwyczajnie dla człowieka niezdrowe, jak się tego dużo je. Coś tam się w kichach skleja, tworzą się jakieś złogi niedobre. Ten gluten w ogóle, no. Ciemne pieczywo ponoć dużo zdrowsze jest. Jeszcze jak sobie kupicie jakieś takie wieloziarniste, żytnie, no to jest zdrowe. Ale to nie jest taki standard, że się wszędzie wpieprza tyle tego chleba. Może po prostu my sobie sami robimy kuku przez ten nawyk, ciągłe wpieprzanie chleba.
2: No tak, no bo trzeba pamiętać, że pszenica to jest, dzięki bolongowi mamy tą wysokoplenną pszenicę, tak, czyli 81 ziaren z każdego kłosa zamiast 9, nie? Także to jest tak, jak gdyby już pierwsze GMO, to znaczy tak nie wprost GMO, bo to była pszenica wysokoplenna zrobiona z mieszanek, nie? Natomiast, czyli już ponad 100 lat już w sumie. Także jednak jest to wypełniacz, nie? No, Chińczycy mają jako wypełniacz coś o wiele zdrowszego, czyli ryż. My mamy te kartofle, ziemniaki czy pyry, zależy od regionu, tak? Które notabene podobno są Roundupem spsikiwane, tylko on się inaczej nazywa, nie? W Polsce, bo jest dopuszczony przez naszych mędrców, nie?
0: No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby każdy z nas sobie zmienił nawyki żywieniowe i naprawdę można sobie, ja czytam dużo ostatnio wypowiedzi właśnie tych, którzy zmienili sobie diety diametralnie, zrezygnowali na przykład całkowicie z chleba albo przestali łączyć coś z czymś i bardzo często ludzie piszą, że im się mocno poprawiło zdrowie. Od jednej takiej głupiej zmiany, że przestałem coś tam łączyć, czegoś z czymś nie jem, dużo od tego zależy, jak się okazuje.
2: No ja się szykuję teraz na marzec, powiedzmy, tutaj z takimi podłużnymi doniczkami. Będę działkę zakładał na balkonie, bo na razie na inną mnie nie stać. Zrobię sobie tutaj kilka takich, nie wiem, ze 3-4 mi się zmieszczą. Takie podłużne doniczki na haczykach i sobie w jednej jakiś tam pomidorek. To, co da się na balkonie na południowej stronie wyhodować. Także pomidor, super. Może jakiś szczypiorek, jakąś rzeżuszkę. No rzeżucha to właściwie wyrośnie w domu na wacie, nie ma problemu. Ale takie właśnie jakieś zieleniny, które się na tym sadzi, w balkonowych warunkach się dadzą wyhodować, mam zamiar sobie zrobić po prostu i korzystać.
0: Rzeżucha.
2: Może nawet wyjść trusa wyhoduje.
0: To zrób koniecznie zdjęcia albo coś nakręć z tego eksperymentu balkonowego.
2: Ja będę się chwalił z całą pewnością, to nie ulega wątpliwości, bo muszę to zrobić, tam już jedną doniczkę mam. Tylko ziemi nakupić, bo na razie to tylko arbuzy sadziłem, no i mandarynki miałem jeszcze też i raz tą cytrynę taką wielką, ale to sobie rosło na parapecie, natomiast teraz planuję to na większą, szerszą skalę, czyli na całą szerokość balkonu, bo tam jest taka możliwość, żeby sobie to podczepić, jak mówię, południowa strona narożna, także od 9 rano do 15 cały czas słońce wali porządnie. To mam nadzieję, że wyrośnie coś konkretnego.
0: Czy pamięta ktoś smak jeszcze chleba z rzeżuchą? To za PRL-u chyba ostatni raz jadłem chleb z rzeżuchą. To jest strasznie dobre. To jest strasznie dobre. I to szybko.
2: U mnie rzeżucha jest taką specjalną szklarnię domową. To znaczy, to jest taki jakby to nazwać, taka konstrukcja plastikowa, gdzie na kilku poziomach można rzeżuchę hodować, no a dziewczyny często na lodówce talerz z watą i często sadzą nowe plony, także to jest, w kółko mam rzeżuchę. Ona nawet, mówiąc szczerze, tak trochę już się przyzwyczaiłem do tego, ale z początku mi przeszkadzała, bo ona ma dość specyficzny zapach, kiedy rośnie, a ja tak za bardzo nie lubię zapachów tego typu właśnie od roślin. No ale się przyzwyczaiłem, już teraz tego nie czuję. Uodpornił
0: się. A ja lubię właśnie takie rzeczy, cebula, czosnek, pory, rzeżuchy, takie wiesz, po prostu o takim charakterystycznym, mocnym smaku, drażniącym. I to jest wszystko bardzo zdrowe. Jakbyście ludzie jedli jakieś kasze, jakieś robili sobie mieszanki takie, kasza, jakieś warzywa do tego, albo jakieś orzechy jeść, tego typu, że to jest tak zdrowe, jakaś kiszona kapusta, zmienić sobie zupełnie nawyki żywieniowe i nagle się okaże, że wasz organizm cały pracuje zupełnie inaczej, nie?
2: No, wszystko co właśnie na co dzień nie je, czyli tak, zamiast cukierków bakalia, tudzież jakieś suszone owoce, zamiast słodyczy, tak, zamiast skóry, czy tam ze świni mięso, to podroby, bo one są najchudsze właśnie, serca, żołądki, flaki, tak, wątróbka, no ja wątróbki akurat bardzo nie lubię tego smaku po prostu.
0: Też kiedyś nie lubiłem, ale słuchaj, ale się przekonałem, w końcu przyszedł taki wiek, że spróbowałem i zaczęło mi to smakować i zacząłem doceniać jakby ten smak, który no prawie żadne dziecko tego nie potrafi jakby przełknąć, a dorosły zmienia mu się smak, może się przeproś z wątróbką, to jest jednak mega, mega zdrowe, nie?
2: Znaczy myślę, że tutaj akurat ja doskonale pamiętam smaki, także myślę, że tutaj akurat moje kubki smakowe nie uległy zmianie. Znaczy, no, co tutaj jeszcze takiego bym mógł wymyśleć? No, na przykład polubiłem bardzo owsianki, których nigdy nie jadałem, a teraz jem praktycznie codziennie. No, faktem jest, że ja do tych owsianek dorzucam suszone owoce, gdzieś jakiegoś banana posiekam jeszcze i zaleję to trochę mlekiem, żeby zmiksować. Niestety mlekiem tym, które jest dostępne, czyli płynem białym, który się nazywa mleko, bo to mleko już nie jest.
0: No tutaj to nie wiem, no chodzi ci o pasteryzację, że źle
2: Nie, nie, nie. UHT. Chodzi o to, że to jest tak naprawdę pozbawione wszelkich wartości odżywczych, tak?
0: A kiedyś natomiast... coś, pamiętam, tu jakieś kontrowersje z tym były i coś tam się wykłócaliśmy o to chyba z ty i potrzeba nawet. Jak
2: bo
0: zwykle.
2: Kiedyś to śledziłem. Śledziłem kiedyś to, bo kolega właściwie, który się tutaj tym chwilę pasjonował, taki kolega, z którym miałem żywy kontakt, on znalazł w końcu w jednym z marketów szczecińskich mleko, które było rzeczywiście z tymi bakteriami, a i miałem też okazję rozmawiać z osobą tutaj z rodziny od strony kobiety, która się zajmowała technologią żywienia, miała dostęp do preparatów, żeby badać na przykład jogurty naturalne. Wtedy był taki hype na te takie, znaczy w modzie były te takie jogurty z żywymi kulturami bakterii. No i po przebadaniu okazało się w laboratorium u nas na Wydziale Chemii, okazało się, że jedynie w Bakomie były jakiekolwiek żywe bakterie w tamtym czasie. Nie? Nie wiem, jak to teraz wygląda. Natomiast wtedy tylko w jednym z jogurtów znaleźli, bo po prostu robili tam jakąś próbkę. Nie wiem, na czym to polegało, czy dodawali jakiś preparat, czy hodowali.

0: taką misę, na której masz nawalone tego mięcha, że to byś nawet ty tego nie zjadł. Zrobiony, wiesz, sos z 40 przyprawami w jakimś wielkim garze, wszystko aromatyczne, wiesz, doprawione, ogromna porcja i za grosze, nie? A u nas dostaniesz jeszcze często jakiegoś wytanionego burgera z mikrofalówki, takie totalne gówno, które już się nijak ma do współczesnych standardów street foodowych. To się zmienia na lepsze, oczywiście, ale jak patrzę sobie, co potrafisz dostać, stary, gdzieś na ulicy, w jakimś, wiesz, w Wietnamie, w jakiejś Japonii, w Chinach, to kurczę, to aż mnie ściska.
1: Znaczy, wiesz, no my mamy teoretycznie dostęp do zdrowej żywności. To są wszelkiego rodzaju ptactwo. Tutaj na przykład u mnie na osiedlu z kikami, gdzie gołębie żerują całym stadem, tylko to by było trochę dziwne, gdybym ja gołębie ganiał, a znam z opowiadań babci, że zaraz po wojnie w Szczecinie, jak tylko tutaj ich zwieźli na ziemię wyzyskane, to częstym zjawiskiem było łapanie wróbli lub gołębi. Wręcz w Chinach jest to przysmak. Zresztą znana jest słynna akcja gonienia wróbli w Pekinie, gdzie tam pola dookoła Pekinu były przez jakiś pasożyta jakiegoś obsiadane ryżu, pola ryżu, i Chińczycy, tam jest film nawet na YouTubie, akcja, wielka akcja łapania wróbli w Pekinie. I postawili całą klasę robotniczą na dachach i nie pozwalali wróblom nigdzie usiąść, machali jakimiś szmatami, jakieś strachy na wróble robili. No i w końcu te wróble padały ze zmęczenia i całymi ciężarówkami wróble zjedli, bo tam jest to przysmak. Tylko że za rok się okazało, że szarańcza napadła na Chiny i przez 2 lata była obrodziła, że tak powiem, w szarańcza.
0: Dokładnie, coś takiego było. A to na pewno były Chiny, a nie Korea?
1: Na pewno nie. Chiny. Nie,
0: no, coś takiego też słyszałem, taką opowieść. I robactwo.
1: Na Kubie była też akcja, ale to była zupełnie, to o coś zupełnie innego chodziło. Taka wielka, wielka akcja, bo Kuba była znana z tego, że miała pole, się chyba nazywało Zaroza, Zagarza, jakoś na Z. Miała wielkie pola tych trzciny cukrowej, no i tam Ruscy od nich skupowali na potęgę. No i właśnie przywódca narodu, wszystkich pracowników po to, żeby tam ileś 7 milionów ton chyba trzciny cukrowej do Związku Radzieckiego sprzedać. I tam gonili ten plan i całymi dniami były w radiu i w telewizji. Nie wiem, czy tam telewizja jeszcze była wtedy, ale chyba tak, bo materiały wideo z tego były. Oni całe zakłady pracy zbierały tą trzcinę cukrową, kto żywnie na Kubie. Zresztą pierwsze pomarańcze kubańskie tutaj, co się pojawiły, to właśnie były z Kuby, nie?
0: Ja bym polskiego street fooda zaprojektował jakoś tak, wiesz, bardziej po polsku, żeby to było wszystko. Bardziej bazować na tym, co jest nasze polskie, jakoś kompatybilne tu z nami, niekoniecznie zarzucać nas przysmakami z innych stron świata, coś, co jest nie nasze. A przecież moglibyśmy robić takie jakieś budki, w których można by kupić sobie ziemniaki na 10 różnych sposobów, nie? Przyrządzone. Fajnie. To jest przysmak. Taki ziemniak na przykład z odrobiną podsmażonego boczku, wędzonki i do tego kefir. Ja uwielbiam takie coś, nie?
1: Albo
0: pierogi na... U nas pierogarnie też są, ale one chyba nie są tak popularne. Wszyscy jakoś wolą do tego Max Racza pójść i się zajadać.
1: Niestety, tak.
0: Hamburgerem, który to jest trochę plotek, bo hamburgery nie są aż takie, znaczy to, że one są takie liche, że to jest liche i jedzenie nie wynika za bardzo z jakości tej wołowiny, która jest wbrew pozorom naprawdę niezła, tylko z braku czegokolwiek innego wartościowego w tym, tak? No bo te warzywa, które tam dają, jest ich jak na lekarstwo, to wszystko jest zalane sosem, żeby nabrało smaku, sosem takim, no, przypuszczalnie mocno chemicznym, no, po prostu nie ma tam nic wartościowego w tym jedzeniu i jak będziesz takie hamburgery wpieprzał cały czas, no to się rozchorujesz, ale myślę, że jakby tak ziemniakami się żywić cały czas, to też by się człowiek rozchorował, chociaż ziemniaki z boczkiem właśnie smażonym i cebulką i do tego kefir, no to takie danie to dosyć fajne.
1: Ziemniaki, mówię, no w tej chwili jest ten problem, że nie ma ziemniaków robaczywych. Kiedyś za komuny, jak pamiętam, jak babcia przynosiła ziemniaki i kroiła na pół, żeby szybciej tam obierać, miała taki swój sposób, to co drugi ziemniak był robaczywy. Natomiast w tej chwili nie ma robaczywych ziemniaków w ogóle. A po prostu robak to jest mądry człowiek i po prostu nie wchodzi do takiego ziemniaka zwyczajnie.
0: Robak to jest mądry człowiek.

0: człowiek. Pięknie to powiedziałeś.
1: Natomiast no niestety, no wiesz, ja jednak parę razy w życiu ostatnio obierałem ziemniaki. Mówiąc szczerze, nie widzę różnicy między kupowaniem ziemniaka takiego młodego czy nawet starego i gotowaniem go, a kupieniem ziemniaka w proszku. Bo prawdziwy ziemniak będzie miał robale i koniec, nie? Na tym to właśnie polega rozpoznanie tego. To tak samo jak w malinach kiedyś były, co trzecią, czwartą malinę był taki robak, który się tak fajnie wił. I trzeba było malinę najpierw otworzyć na zewnątrz, wywinąć ją, czy tam nie ma robaczka, i się wyrzucało, jak była robaczywa, nie? No a w tej chwili nie ma. Po prostu holokaust robaków jest po prostu w malinach, nie? No ale nie ma się co dziwić, maliny są z Ukrainy w tej chwili wszystkie, także tam
0: maliny
1: ziemię...
0: Maliny z Ukrainy, nawet się rymuje pięknie. Maliny
1: ziemię. No tak, prawie 100% malin, które są w tej chwili w Polsce sprzedawane, są z Ukrainy. Notabene jest to fundusz bezzwrotny, który pożyczyliśmy Ukrainie na rzecz sadzonek tych malin na ziemiach, żyznych ziemiach podprypeciowych chyba. Także
0: no jak byłem mały, to jeździłem do takiego ośrodka wczasowego i tam biegaliśmy sobie jak to dzieciaki tam z kolegami gdzieś tam po okolicznych takich laskach, dróżkach i tam wszędzie rosły po krzakach maliny, jeżyny. Bardzo dużo tego było, można się było tym napchać normalnie. A to pyszne było, taka czarna to jest jeżyna, tak?
1: Tak, jeżyna, jagody.
0: Słodka, te takie fajna, pyszna.
1: Ja sam zbierałem kiedyś do słoika w Międzyzdrojach, jak byłem. To żeśmy tam zbierali i na ryneczku staliśmy i sprzedawaliśmy w słoiku, żeby mieć na salon gier, bo tam też od razu salon gier był obok, także można było wydać szybko te pieniądze. Także było ten, ale tak samo jak w tej chwili są jeżyny dostępne, to są chyba szklarniowe jakieś, natomiast one są tak, wyglądają tak jakby je wyrenderował po prostu. Tam jest każda idealna po prostu, idealnie wyrenderowana jeżyna. Także to jest wszystko sztuczne, nie?
0: No czy ja wiem, pamiętam, że tamte jeżyny też były bardzo ładne i takie, wiesz, geometryczne i takie jakby doskonałe często, nie? To jest taki owoc, który ogólnie ładnie wygląda. Ale chętnie bym sobie spróbował, muszę sobie kupić gdzieś jeżyny i może mi się uda to porównać z gdzieś tam kołaczącym się na dnie mózgu jeszcze zachowanym smakiem tych starych jeżyn, jeszcze z ośrodka wczasowego. To jest taka miejscowość, gdzie jest 0% praktycznie zanieczyszczenia. Tam nie ma żadnych fabryk, nic. Czyściutkie jeziorko, czyściutki las. No to super sprawa.
1: Jednego na pewno dawno nie jadłeś, bo tego się nigdzie nie da kupić. A to ludzie zawsze sami robili. Poziomki, przepraszam. Te małe truskawki, co są, to są, no... Takie miniaturki truskawek, jak to się nazywa. Dobrze chyba powiedziałem, poziomki. Kurczę, zapomniałem już.
0: Poziomki nazwę. To są takie mniejsze malinki, jakby takie troszkę słodsze chyba, nie? Poziomki. I są chyba droższe.
1: Wyleciała mi nazwa tego.
0: Malina to taka jest chyba najtańsza i najbardziej powszechna z tych różnych, nie? Z właśnie owoców tego typu. A poziomki na przykład to są bardzo drogie chyba, nie? I ciężko je dostać.
1: Wiesz co, ja już teraz kurczę, zapomniałem nawet nazwy tego owocu, bo już tak dawno tego nie jadłem. No kiedyś też z działki to lubiłem bardzo, jak jest zielony groszek, strączki zrywać i te kuleczki ze środka wyciągać, zjadać. Bardzo, bardzo mi to smakowało zawsze. Też chyba dzisiaj już nie jest w modzie, żeby sobie groszek taki zjadać świeży.
0: Tak sobie ostatnio, kurde stary, myślę, że kurde, jak nastąpi ten koniec jakiejś tutaj cywilizacji, jakaś apokalipsa, jakiś wielki kryzys, ląduję tutaj oczywiście bez mieszkania, no bo tak naprawdę jak nie masz mieszkania swojego, własnego, własnościowego, no to cię właściciel od razu gdzieś tam wywali, żeby swoich bliskich zakwaterować. I zostajesz bez mieszkania, musisz gdzieś się wyżywić, znaleźć sobie jakieś grzyby, coś i popatrz, jak cennym artefaktem może być zwykły atlas grzybów w takiej sytuacji, nie? Żebyś wiedział po prostu, którego grzyba możesz zjeść, a którego nie możesz. Jak się zupełnie na tym nie znasz, to cały czas będziesz się bał i ryzykował też, że się strujesz. A jak się strujesz w takich warunkach, że nie możesz liczyć na służbę zdrowia, na nic, no to trup, nie?
1: Znaczy ja bym na grzybach nie ryzykował, nie? Natomiast mówię, no ptactwo wszelkiego rodzaju, co jak najbardziej do zjedzenia, polecam każdemu złapać gołębia, one są bardzo ufne, z ręki jedzą, także złapać jednego, oskurować chciałem powiedzieć, rozpiórować.
0: Ofolnik główką.
1: Nie, gołębiowi się ukręca kark po prostu, nie? Nie, żebym to robił, nie, ale o to biega, nie? Znaczy, można też z wiatrówki, nie, ale jest duże ryzyko, że go tylko zranicie. Także byłem świadkiem, jak kot kiedyś, jakieś 2 metry przede mną, upolował startującego gołębia. Raz, dwa się z nim rozprawił, nie, także za szyję go właśnie ci capnął, nie, i tego, no ale wiesz, no wiadomo, że to wiele mięsa nie ma, to tak jakieś skrzydełka mniej więcej, nie, czy przepiórkę. Natomiast jest ona w pełni naturalne, nie? Sobie jakiegoś właśnie zwierza złapać chodzącego czy fruwającego. Lepiej fruwającego, bo te chodzące to są takie, u nas może mieć jakąś, raczej koty to są głównie, więc kota jeść tak nie bardzo. Nie? Taki prawie przyjaciel człowieka jak pies. Chyba bym nie miał sumienia kota ani psa zjeść.
0: Chyba dużo zależy, nie jadłem nigdy gołębia, ale przypuszczam, że może być niedobry, dlatego że dużo zależy od tego, co dany ptak je, czym się odżywia, nie? I taka kurka, jak ona sobie je ziarnko, tutaj jakieś skubnie ziarno, tu skubnie sobie robaczka z ziemi, to jest okej, z tego powstaje jakieś przyzwoite mięso, a jak taki gołąb, który on praktycznie jest takim szczurem, który wszystko wcina, tu znajdzie jakiegoś peta zje, tu piasek zje, tu coś, jakieś śmiecia, tu jakieś resztki, no to raczej nie jest dobre mięso, nie?
1: Znaczy wiesz co, no trzeba by tak czy siak patroszenie na nas czeka, nie, bo to się zjada, to co w środku, to trzeba wszystko wyczyścić, nie? Ostatnio właśnie był dostępny w Biedronce królik, ale to był królik z podrobami, tylko oni dopisali, że podroby są w środku, czyli trzeba te jelita wnętrzności wszystko wyjąć samemu, nie? A dawno nie jadłem królika, to znaczy właściwie tak dawno, jak jadłem ze śrutem razem, bo taki był upolowany przez rolnika, żeśmy śrut wypluwali i tak to pamiętam do tej pory, to dzwonili o talerz podczas obiadu, nie? Bo wszyscy wypluwali na to. Much pełno latało dookoła, bo to taki wiejski dom, gdzie dół to było mieszkanie, obok była obora, a nad nami była ta, jak to się nazywa, nasiano i na zboże.
0: Stodoła. Spichlerz, stodoła. Kurczę, fajnie by było sobie tak mieć własne gospodarstwo, nie? Tak się śmiejemy, że tutaj jakiś wieśniak, coś, ale mieć własny domek, mieć własne gospodarstwo, żyć sobie tam w spokoju.
1: No ty już zrobiłeś pierwszy krok, jak ty z Wrocławia, żeś tam zrobił 30 kilometrów obok, no to jeszcze kawałek i będziesz na wsi prawie, że nie? No bo tak się nie czarujmy, to już jest prawie wiocha, nie? Czy tam pewnie z 2 kilometry i już masz jakąś wioskę, czy jakieś pole, nie? Pochodzić, popytać, czy by nie chciał gospodarz zrobić jakiegoś takiego miejsca na, jak to się nazywa, siedlisko. Już przyczepa, to co miałeś pomysł, tylko to trzeba z głową zrobić, żeby też nie zostać, bo u nas jednak czasami ten klimat jest ostrzejszy zimą, nie? Szczególnie na południu właśnie, nie? I sobie kurczę zrobić taką tą. Teraz film oglądam, gdzie na przykład jest taka, to jest science fiction, nie, ale to jest taka pokazana Ameryka, gdzie normalnie w tych przyczep jest parking, tych przyczep takich kempingowych pełno i tam mieszkają ludzie, nie, młodzi sobie w tym. I normalne są mieszkania zrobione, czyli to, o czym rozmawialiśmy, nie? Tylko to jest akurat takie nie samoróbki, a takie kuple, nie? Te przyczepy zrobione. To jest bardzo dobra myśl, a w sumie jako taki człowiek, który jest na siedlisku tym tak zwanym, to nie trzeba mieć jakichś pozwoleń wielkich, tak? Jakbyś chałupę na stałe związaną z gruntem budował, to wtedy tak, ale jak to nie jest na stałe związane z gruntem, to nie ma żadnego problemu. Czyli te stare, jak to się kiedyś nazywało, wóz drzymały, tak? Na tej zasadzie. No ja bym na przykład bardzo chciał spróbować, oczywiście ja już jestem trochę takim wygodnym człowiekiem, ja na przykład nie wyobrażam jechać na wczasy pod namiot, już w tej chwili bym się raczej do tego nie nadawał. Natomiast, znaczy ze względu na to, że no, łazienka, tak, tutaj tego typu wygody. Tak jak na przykład nie pojechałbym już w tej chwili, gdy wrzuciłem na wczasy, gdzie są kible poza pokojami gościnnymi, nie? Już tylko pensjonat, gdzie jest ta łazienka, jest w środku.
0: No widzisz, a młodsi słuchacze często nas pewnie tak nie rozumieją trochę, nie? Że my już mamy swój wiek i że chcemy sobie tak w spokoju trochę pożyć, że już nam się nie chce gdzieś po jakichś górach tarmosić, wiesz, jak gdzieś mieszkać w namiocie, gdzieś przenosić, wyjeżdżać, że już tacy jesteśmy troszkę starsi panowie dwaj.
1: Ja w ogóle mogę powiedzieć taką historię mojej przygody w życiu z namiotem, bo były takie dwie. Jedną pojechałem z grupą kościelną po maturze zaraz, na własny namiot i po jednej nocy uciekłem, bo w ogóle spać w tym namiocie nie mogłem. Wybraliśmy się, mimo że to był początek wakacji, to były przygruntowe przymrozki. Ja tak zmarzłem w tym namiocie w pierwszą noc, nie mogłem spać w ogóle, że po prostu się jeszcze się rozbiłem pod drzewem, a w nocy przyszła burza z piorunami. Waliło tak, że aż podskakiwało wszystko w tym namiocie. Mówię, cholera, żeby tylko w to drzewo nie walnęło, nie? No i tak czy pierwsza przygoda była, a druga przygoda to była, dwa razy w życiu spałem tylko w namiocie. Druga to była taka właśnie na wsi, właśnie w takiej małej miejscowości, gdzie pod miejscowością była wioska i byłem na weselu, gdzie po prostu nie było już gdzie i spałem w namiocie, nie? I tam rzeczywiście się wyspałem na takim szczerym polu, nie? Jak było cieplutko.
0: Ja się w życiu dużo, bardzo naspałem w różnych domkach kempingowych, w namiocikach, to tak raczej jako dzieciak. Miło wspominam, ale to zawsze się zupełnie inaczej śpi niż w domu. To jest inne uczucie. No zdrowiej też, no bo świeże powietrze i w ogóle nie ma tyle tego elektrosmogu, też fajnie sobie tak może odpocząć raz na jakiś czas. No a to, że my tacy jesteśmy z Etamem, to tutaj są ludzie też zaliczani do grona starszych słuchaczy, słuchaczek, a sobie potrafią na przykład wyjechać gdzieś w świat i sobie, wiesz, trochę tu, trochę w tym kraju, trochę w tamtym. I jakoś nie stracili chęci do takich
1: eskapów. Ja jestem ciekaw, czy ktoś tutaj na czacie miał okazję spędzić wczasy, takie pełne dwutygodniowe wczasy, jak to było za komuny, bo takie były wczasy socjalne, w wagonie socjalnym, czyli na stacji kolejowej postawiony wagon, który jest kimś starym, już wycofanym z obiegu i normalnie przedziały są zrobione na pokoje gościnne. Bo ja na takich czasach kilka razy w życiu byłem. Przez dwa tygodnie w wagonie się mieszkało. Albo inna forma wakacji, na którą się niestety nie załapałem, bo to tylko kadra wyżej postawionych tam sobie wszyscy wykupili. Miałem jechać do Mongolii, do Ulaanbaatar, to było wtedy jeszcze państwo komunistyczne za komuny. Mieliśmy jechać właśnie takie wakacje, że tydzień jazdy koleją syberyjską w polskim wagonie ze zmienioną osią, tylko żeby tam pasowały te tory rosyjskie. I do Mongolii tydzień, tam trzy dni w Ulaanbaatar i z powrotem tydzień do Polski, nie? Pociągiem. Niestety na to się nie załapałem. Ale na takim wagonie postawionym socjalnym parę razy na wczasach byłem. I rzeczywiście tam dwa przedziały były ze zburzoną ścianką, że z dwóch przedziałów był pokój hotelowy zrobiony, czy taki wczasowy. No i kibel taki jak w pociągu, no bo to był pociąg, nie? Tyle tylko, że z szambem wykopanym na stacji. I tak się mieszkało przez dwa tygodnie. Fajne, fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Nawet był przedział telewizyjny, gdzie był telewizor czarno-biały, ale był.
0: No ja to mam miłe wspomnienia same w sumie, tylko z jakichś tam wyjazdów jeszcze za dzieciaka. Gdzieś tam się jeździło z mamą nad morzem. Nad morze fajnie było, no przyjemnie. Fajny klimat takich nadmorskich miejscowości jest.
1: No wtedy trzeba tylko powiedzieć słuchającym, że wtedy jak my byliśmy młodzi, to w czasy były dwa razy w roku dla dzieciaków na te ferie zimowe i tego to z zakładów pracy były, nie? To były zupełnie inne czasy. Nie płaciło się tak jak teraz, że teraz to jest 2000, żeby wyjechać gdzieś na jakieś tam wczasy do domu czasowego. Nie, wtedy to było normalnie z zakładów pracy. Nie było żadnego problemu. Ja raz w roku jechałem z ojcem, raz z mamą. Zimą na przykład gdzieś tam do Krynicy czy gdzieś w góry, bo to wiadomo, że lepiej. Natomiast latem oczywiście nad morze, nie? Czasami dwa razy, czasami raz. Zależy jak tam możliwości, ale za to wszystko zakład pracy płacił. Nie?
0: No to teraz jest tak samo, tylko że płacą inni obywatele. Dostajesz 500+ i sobie jedziesz z dziećmi nad morze.
1: No tak z tym 500+ to wiesz, tutaj nie ma co przesadzać. Dzisiaj taką fajną logikę usłyszałem, którą, znaczy ona jest prosta, powinienem sam na to wpaść, ale o tym nie pomyślałem, bo ludzie dostali 500+, i rzeczywiście tak niektórzy mówią, całe szczęście, żeśmy dostali te 500+, bo tak strasznie wszystko podrożało, to akurat mamy te 500 zł więcej, nie? Ale już nie myślą o tym, że to podrożało dlatego, że jest to odwrócona logika. I kurde, ja tak dzisiaj sobie myślałem, kurde, jak ja na to nie wpadłem? Przecież to jest oczywiste, że ludzie tak sobie to tłumaczą, że całe szczęście te 500 dostaliśmy, bo tak naprawdę przyszła. Ona przyszła dlatego, że właśnie dostali, nie? I widzisz ten cały śmiech tej sytuacji, nie? No. A ja się tak właśnie zaczynam pytać, nie wiem, czy nie zadzwonię gdzieś, nie popytam do jakiegoś ministerstwa, wprawdzie ja nie dostałem, nie dostanę. Chociaż chodzą słuchy, że na dzieci, które będą studiować, w następnym rzucie ma być 500+, czyli przedłużą nie do 18 lat, a tak długo jak się uczy, nie? Tylko obawiam się, że jak następne wybory będą, to młoda będzie już po studiach, nie? I to znowu się spóźnię, kurde, o parę miesięcy, bo teraz mi 2 miesięcy zabrakło, żeby 500+ dostać.
0: No widzisz, my zawsze się nie załapiemy.
1: No załapałem się na 300+, na dobry start 2 razy. Bo się połapałem, że mogę poprosić o to, no ale te 300+ to raz w roku i to, a podręczniki to nie starcza nawet, bo to 900 zł mniej trzeba wydać. Nie?
0: No, tutaj nam zarzucają chyba niektórzy, że znowu się zaczyna serial pod tytułem o, kiedyś to było, kur.
1: Obiektywnie rzecz biorąc, za takiego przeciętnego człowieka, nazwijmy to proletariata, proletariusza, to obiektywnie rzecz biorąc za komuny, jeśli nie protestował, nigdzie nie należał, nawet nie zapisywał się i tak dalej, po prostu sobie żył spokojnie, bez żadnych tam działania społecznego i tak dalej, ani do partii, ani do Solidarności, ani w ogóle się po prostu nie tego, to było lepiej, po prostu było lepiej. A poza tym jeszcze występowała jedna cecha, która nie drażniła Polaków, po prostu wszyscy mieli mniej więcej tyle samo. Także nie było tej zawiści, tak? No w tej chwili jest niestety tak, że to już wnuki w tej chwili tych, którzy tam jakimiś działaczami partyjnymi byli, bo nie oszukujmy się. Jak widzicie w telewizji celebrytę jakiegoś aktora, dziennikarza, kogoś, kto jest jakoś tam na piedestale w mediach, to są ludzie co mają jedni na drugich teczki. To są ze starych działaczów. Tam innych nie ma. Tam nie ma ludzi z castingów. Może tam jakiś przypadek się zdarzy raz na jakiś czas, ale generalnie to są ludzie, którzy są nie z łapanki, a to są ludzie, którzy są z układów. Także do takich rzeczy nie dopuszcza się zwykłej hołoty, no, krótko mówiąc. Jak to mówi pan Nick, którego bardzo lubię słuchać, tego polskiego bydła, no, bo tak on tam się wyraża. To może być obraźliwe dla obywateli przeciętnych, ale tak jesteśmy traktowani. Trzeba sobie jedną rzecz uzmysłowić. Jak się postawcie się w roli takiego posła, czy senatora, czy jakiegoś ministra i tak spójrzcie jego oczami na ten plebs. Oni patrzą na nas mniej więcej tak, jak chłop patrzy na krowę, żeby najmniej trawy zżarła albo nic, a żeby jak najwięcej mleka dała. I oni mówią zawsze, że oni to robią dlatego, żeby nam było lepiej. I oni mówią prawdę. Oni mówią o sobie, żeby nam było lepiej, czyli im było lepiej.
0: Tak wspomniałeś o tym, że, wiele dzisiaj tych osób, które gdzieś tam doszły do czegoś, są znane, czy są celebrytami, czy politykami, to mają jakieś umocowania komunistyczne, tak? Ale ja inną ciekawą rzecz przyuważyłem, że można znaleźć jakieś takie odcinki archiwalne programów dla dzieci typu 5-10-15, czy jakieś tam te inne teleranki i tam się pojawiają jako dzieciaki jeszcze ci, których dzisiaj znamy jako znani aktorzy, prezenterzy, jacyś piosenkarze.
1: Dokładnie
0: oni
1: tak
0: zaczynali po prostu. I ktoś to opisał tą sytuację tak, że to się brało po prostu dzieci różnych takich dygnitarzy, wiesz, bardziej lub mniej osób ze znajomościami, że po prostu to był taki bonus, nie? Jak byłeś kimś tam, kimś znanym, kimś mocnym, to twoje dziecko dostawało taki cynk, że może tam się przejść do telewizji i będzie w programie, nie? Jakimś.
1: Znaczy, tak, większość ludzi to się wydaje, może, bo ludzie oglądają telewizję, nie sprawdzają. weźcie sobie pierwszego, lepszego prezentera i sprawdźcie, bo to nie są jakieś utajnione rzeczy. Do Wikipedii wejdźcie i zobaczycie, że jakiś tam ojciec czy dziadek działacz komunistyczny i tak dalej, i tak dalej. No przecież skąd się na przykład wziął Lis? I skąd i go ożenili z tą młodą, taką gówniara wtedy, ta Kinga Rusin. Ja pamiętam, jak ona się nagle pojawiła w telewizorni i zaraz została ożeniona, bo przecież za komuny były całe dzielnice, jeśli nie małe miasteczka, gdzie byli ci działacze, tam były zupełnie inne sklepy i oni się między sobą kasta żeniła. To było w ogóle, my tej historii w ogóle nie znamy, ale takie są fakty, nie? Tak to wyglądało. I sobie popatrzcie, no, kto z 50-15, Pochankę na przykład. 50-15 oczywiście.
0: Tam nie? Wszystkie, jakiś tam wojewódzki, jakiś Ibisze, wszystkich gdzieś tam poznajdowali, wiesz, wcześniej czy później znajdują. Znaczy to w sumie jest normalna rzecz, że ci, którzy chcieli się rozwijać w branży aktorskiej czy tam artystycznej, no to gdzieś musieli zaczynać. No, mały dzieciak zaczyna w programie dla dzieci, ale jednak faktycznie bym stawiał na to, że trafiały tam głównie dzieci jakichś co bardziej możnych obywateli albo takich od władzy, nie? Ze strony właśnie władzy. Jakichś tam czy polityków, czy innych. No. Tak myślę, że tak było faktycznie. I no, trudno się dziwić, że w takim systemie to powstają dwie kasty. Jedna taka chłoporobotnik, albo jakiś prosty taki człowiek właśnie w bereciku, w szarej kurtce, ma swoje problemy, tu dzieci wychować. A jest też kasta takich, którzy sobie dzień spędzają nie pracując, ale doglądając innych, jak pracują albo zarządzają czymś, no i tacy się dostają jeszcze wyżej, no normalna rzecz, nie?
1: A tutaj piszą, że Urząd Pracy pilnie nie poszukuje z Mickiewicza. Ja ci coś powiem tutaj, kolego, który to napisałeś. Urząd Pracy na Mickiewicza to są marmury, kochany. Tam są marmury, telewizory plazmowe z ofertami pracy. Jaki to jest, kurde, normalnie, jaki gabinet. A jeszcze lepsze, jak idziesz po paszport w Szczecinie. Taki piękny, kurde, zabytkowy zamek przerobiony na takie urzędnicze klitki, ja pierdzielę. I tam by naprawdę ktoś mógł piękne biznesy zrobić, jakiś hotel albo jakieś restauracje takie starodawne. To jest na magistra do wydawania paszportów zrobione. I ci urzędnicy na tych salonach takich dawnych królewskich siedzą. Ja pierdzielę, po prostu masakra autentycznie. A no, poza tym w Urzędzie Pracy mówią, że podobno w Polsce nie ma bezrobocia, więc ja bym zlikwidował Urząd Pracy w ogóle.
0: No, czemu a tego kto nie będzie można? Wypłacał zasiłki tym, którzy jednak no nie chcą pójść do pracy, mimo że jest...
1: No ale zasiłki się wypłaca przez pół roku. To jest 500, jakieś tam 80 zł netto czy coś takiego. No to w momencie, kiedy tracisz pracę, będziesz dostawać, tak jak 500+ się dostaje z poczty, Poczta Polska wypłaci ci od razu 3000 zł za pół roku i do widzenia. I nie jest potrzebny żaden Urząd Pracy. Widzisz, ja bym się nadawał na prezesa Urzędu Pracy, czy na ministra pracy i polityki socjalnej. Tylko mi nikt nie zrobi, bo ja bym to zlikwidował. A potem bym sam siebie zlikwidował jako urzędnika, jako tego głównego ministra, zlikwidował ministerstwo. No, to nie jest potrzebne do niczego, nie? Także...
0: Etap do polityki, widzicie, jakie ma plany ciekawe, sam by siebie zlikwidował. To pierwszy taki polityk w ogóle w historii właśnie Polski, który by, jak już by zrobił swoje, to sam by siebie zlikwidował. No i to ja rozumiem.
1: On się zwolnił, no. Przecież, tak szczerze mówiąc, no, ja zawsze byłem szczery. Ja bym na przykład sam siebie nie zatrudnił nigdy w życiu, nie? Na etat. Nie? No, to groźne by było nawet dla firmy. Bo tak szczerze mówiąc. Zresztą byłem w dwóch czy trzech firmach i wszystkie praktycznie padły, także po moim odejściu. No, niedługo po moim odejściu. Także,
0: co tutaj dużo mówić? Jakiś feralny
1: jesteś? Nie, no po prostu jestem, że tak powiem, infekcją pracy etatowej. No. Kiedyś tak w ten sposób unikałem wojska. Też się przecież wam kiedyś przyznałem, że nie szedłem do wojska dla bezpieczeństwa Wojska Polskiego. No po prostu. I udało się. Podobno służba wojskowa, tak naprawdę u nas, muszę się z tym w ogóle zapoznać, bo ostatnio był taki temat, już nie pamiętam, kto to poruszył, na którym, bo tyle tych blogów subskrybuję, że kwestie tego zawieszenia mężczyzn w służbie wojskowej. W razie mobilizacji to każdego mają prawo wezwać do wojska. I rzeczywiście tak jest.
0: Nie każdego tam do kategorii D chyba, tak?
1: No tak, no może ty masz D, ja mam A. A, nawet taką, taki przez moment coś takiego było, nie? Nie robiłem weryfikacji tego, tylko to jest, dzisiaj to jest prosto uniknąć, by cię próbowali wziąć w kamasze, to po prostu powiesz, że jesteś za granicą i pierdolisz, to nie jesteśmy w Schengen, może ciebie nie być, nie? Zresztą notabene mi się tak też udało uciec przed wojskiem wiele, wiele lat temu. Po prostu akurat byłem w Danii przypadkiem, kiedy mnie szukali w UKU i nie ma mnie, no. Po prostu i tyle. Jeszcze wtedy nie było ani Unii, ani Schengen, to było w 90-tych latach. No a potem pocałujcie mnie w żopu i tyle, bo poszedłem na następną uczelnię i tyle. Także dlatego tyle lat studiowałem.
0: Nocny Cieć z Choroszczy pisze, że wezwą kategorię D, a on do tego czasu stał się, powiedzmy, niestabilny psychicznie, czyli stał się E. No tak, no właśnie, no tak jak mówiłem, do D jeszcze biorą, nie? Znaczy, ale to też jak ktoś ma jakiś problem, to dostanie pewnie taką funkcję w wojsku, żeby nie zagrażało to jego zdrowiu jakoś, nie? Jak ktoś ma na przykład problemy ze wzrokiem i z tego powodu dostał D, no to nie każą mu strzelać nagle, tylko będzie siedział przy jakimś komputerze albo coś sprzątał.
1: No zawsze można, kiedy dadzą ci broń, po prostu nią robić takie nie, jak to się mówi, ruchy takie niezbyt skoordynowane, nie, że tą lufą w kierunku oficera, który ci ją da i tak dalej. Po prostu nerwowe ruchy.
0: I szybko dostaniesz ksywkę Oferma.
1: W każdym razie nie, no, powiedzmy sobie szczerze, no, ja rozumiem, że tutaj Nocnego Radia słucha inteligencja polska, ale podejrzewam, że większość z was jakby dostała pistolet, to by go nie umiała użyć. Z prostego względu. Ostatnio z kobietą rozmawiałem na ten temat. Po prostu większość naszego rocznika nie ma pojęcia o tym, że żeby strzelić z pistoletu, to nie wystarczy włożyć magazynku i sobie strzelić. Trzeba jeszcze go odbezpieczyć, tak? W przypadku pistoletu maszynowego mamy jeszcze dodatkowe utrudnienie, że są aż trzy pozycje do nastawienia, tak? Czyli ogień ciągły, przerywany i zabezpieczona broń. Nie? Także trzeba wiedzieć, jaką wajchą ruszyć, żeby w ogóle zacząć strzelać. No, niestety większość ludzi nie wie. Podejrzewam, że większość ludzi nie wie, że celuje się muszką i szczerbinką w ogóle. Nie? Także...
0: No tak, albo że pistolet czy karabin mają blokadę, albo że trzeba właśnie załadować pierwszy pocisk do lufy, żeby był, nie?
1: No, plus jeszcze to, że jak się włoży magazynek, to jeszcze trzeba sprawdzić, czy w tym magazynku są włożone kule, nie? Bo na strzelnicy się zaczyna od tego, że się bierze pusty magazynek i się go ładuje kulami. I trzeba jeszcze dobrą stroną włożyć, nie?
0: A ty się znasz na strzelaniu trochę, czy nie?
1: Oczywiście, ja oczywiście. Nie. Strzelałem zarówno z karabinu Kałasznikow, takiego KBKS-ku na strzelnicy. No, ostatnio strzelałem tylko z Glocka 19 i z Berety. To ostatnie strzelania moje były. Zresztą Karolina również jest przeszkolona w używaniu broni, w załadowaniu, w odpowiednim ustawieniu się. Lepiej celuje ode mnie, ale to tylko dlatego, że ja po prostu mam bardzo wrażliwy słuch i mnie stresuje strzelanie z prawdziwego tego muszę dodatkowe stopery zawsze wziąć ze sobą na strzelnicę, także. No ale planujemy w przyszłym roku iść na AK-74 sobie troszeczkę postrzelać.
0: No i bardzo dobrze. Ruski troll. Mi się w wojsku podobało, przynajmniej wiem, jak z kałacha napierdalać. No, miałem kolegę, który w wojsku okazał się świetnym strzelcem i z tego powodu dostał jakiś awans, nawet lekki. No, można, to jest fajne akurat, że można za talent, za pewne osiągnięcia nawet dostać wyższą rangę, nie? I z taką rangą, jak rozumiem, zawsze wiążą się jakieś benefity dodatkowo i z tego powodu się ludzie też cieszą z tego, tak? Że zawsze jak o level w górę, to dostajesz bonusy jakieś, przynajmniej małe, nie? Chyba tak jest.
1: No ja mam akurat stopień starszego kaprala, że tak powiem, z urzędu już w tej chwili, z racji wykształcenia, które posiadam i szkoleń, które odbyłem w ramach PO. Natomiast no tak, nie, no nie oszukujmy się, no. Więcej pojęcia jak młodszy szeregowy to i tak nie mam na ten temat, bo po prostu się nie praktykuje u nas jakichś ćwiczeń czy tego typu rzeczy. Praktycznie wszystko by trzeba było od nowa. No poza tym, że mam jakieś tam obycie, bo mam możliwość, miałem możliwość postrzelania sobie również z wiatrówek z blowbackiem tak zwanym, czyli symulujących prawdziwy odrzut broni. Tylko to jest dopiero pełny taki, że tak powiem, pełne ćwiczenie to jest wtedy, kiedy jest ten huk jeszcze z prawdziwej broni, tak? To czujemy całym ciałem. Nie wiem, ilu tutaj z was miało możliwość postrzelania z prawdziwych pistoletów, z normalnej amunicji, ale to jest huk, który nie tylko was ogłusza, ale również czujecie to w bebechach po prostu. Nie? Jest tak, jakby stać na koncercie przy kolumnie po prostu. Także to jest pewnego rodzaju doznanie, tak? Strzał z pistoletu.
0: Kurde, wspominam stare czasy znowu i jak się tak zastanowiłem, to całkiem sporo razy się było na tej jednostce wojskowej, na różnych jednostkach, bo się odwiedzało różnych kolegów, nie? Był taki czas, że nagle jeden, drugi, trzeci, czwarty kolega do woja go biorą, nie? I odwiedzaliśmy, nawet jeszcze wtedy mi się chciało gdzieś jeździć i odwiedzać ludzi, to odwiedzałem. Fajnie nawet było.
1: No ja tutaj miałem akurat możliwość w jednostce, bo tutaj kolegi z klasy, ojciec był pułkownikiem w jednostce sąsiadującej z moją szkołą, także my tam mieliśmy okazję i nawet z Panzerfausta nie strzelać, ale przymierzyć sobie na czy jakąś odmianę współczesną w 90-tych latach Panzerfausta. Miałem też możliwość podtrzymania, nie postrzelania, ale podtrzymania z czeskiej wersji Uzi. Nie pamiętam, jak ten karabinek się dokładnie nazywał, ale Czesi produkowali w pewnym momencie, nawet możliwe, że jeszcze produkują taką jakby podróbkę Uzi. Takie bardziej podobne do tego Uziego, który używał Terminator 1, tak? W Terminatorze 1 Arnold używał, czyli taki dłuższy karabinek, ale bardzo, bardzo fajna rzecz. Lekkie, malutkie i szybkostrzelne.
0: To chyba jest MP5, coś takiego. Nie wiem, się
1: nie
0: znam.
1: MP5 mam pod sobą, pod dupą. Siedzę na niej, znaczy w tapczanie mam. Ale nieprawdziwą, żeby nie było, że mam nielegalną. Mam MP5, to jest pistolet maszynowy do ASG, tak. Mam 330 FPS-ów na kulki 25 do 28, 0,25 do 0,28 grama. Bezszwowe tak zwane.
0: No to fajny sprzęcik masz.
1: No, mam replikę czwórki za 1000 ponad złotych do ASG. Mam replikę Colta 1911, replikę Crossmana C11 wtuningowanego. Co jeszcze? Glocka 19 replikę też mam. Już tam o białej tej nie będę mówił, bo... Ale wszystko legalne, czyli do kupienia w sklepie normalnie, bez żadnych problemów.
0: No, to ładna kolekcja całkiem. A niepowtarzalny nie orgazm mogę, pisze, cóż, że ja dostałem kategorię D, bo zagroziłem, że jak mnie wezmą do woja, to przy pierwszym kontakcie z bronią strzelę sobie w głowę, a przed tym może jeszcze kogoś zdejmę. No, to grubo.
1: No, ja nie miałem za bardzo możliwości na WKU zakombinowania. To znaczy, 1/4 przynajmniej ludzi, których zebrali w klubie Słowianin, gdzie u nas się odbywały takie masowe WKU w technikach, to była pijana, kiedy ja przyszedłem na komisję. Natomiast no, wzięli mnie na zaplecze, na golasa, no bo wtedy jeszcze brali na golasa. Piutka na patyka tak podnieśli sobie, jak oglądali za parawanem. Śmiesznie to w ogóle wyglądało. No i niestety moja masa mięśniowa, już wtedy trenowałem 1,5 roku, bo ja byłem 2 razy większy od innych, więc oni nawet nie popatrzyli na papiery, które przynosiłem, tam jakieś płaskostopie czy jakieś pierdoły to przynosiłem, żeby dostać gorszą kategorię. Od razu, i tyle, nie? No także cóż. No ale trzeba było iść w tym kierunku. Mówiąc szczerze, dzisiaj żałuję, bo po mojej szkole, gdybym ja poszedł do woja, tak jak zrobił to kolega, to ja od razu bym trafił do szkoły oficerskiej. I dzisiaj byłbym już od 12 lat emerytem. Na dobrym, myślę, że udzie.
0: No właśnie. To jest bardzo atrakcyjne w służbach mundurowych, ta emeryturka fajna. No, a my to będziemy mieli po 200 zł emeryturę.
1: Gdzie to?
0: Albo nic, zawali się wszystko i powiedzą, nie ma, nie ma, no i co mamy zrobić, jak nie ma.
1: A przysłali ci z ZUS-u stan twojego konta w tym roku? Czy zaniedbali cię?
0: Wysłali nam na pewno na zły adres, bo ja mam dużo różnych adresów, idzie korespondencji, tu dużo mojej, nie tam, gdzie trzeba.
1: To nawet nie wiesz, ile masz na koncie. Ja mam 125 tysięcy złotych. Kurde. Nieźle będzie. Tylko karty, kurde, kredytowej do tego nie dali. W bankach dają na siłę. No.
0: Ale co by im ubyło, jakby tak po prostu faktycznie dali dostęp do tego konta i oczywiście w pewnym momencie odblokowany możesz sobie korzystać i masz całą tą sumę, którą zgromadziłeś, nie? A nie, że ci wydzielają. Jak zmarnotrawisz, to masz pecha, no to twój wybór. Ale nie, znowu nie może być tak, że polega się na naszej decyzji, na naszym wyborze, tylko państwo zawsze robi ci za opiekuna twojego. To jest takie komunistyczne właśnie.
1: Nie mam tego pod ręką, bo już gdzieś schowałem, zachomikowałem do jakiejś teczuszki, bo u mnie musi być porządek w dokumentach, ale tam było wyliczone, że jak już nic nie wpłacę, to do 65 roku życia, to dostanę, teraz chyba się nie pomylę, 291 zł emerytury dostanę na dzisiejsze pieniądze.
0: Żyć, nie umierać, to sobie będziesz mógł kupić pizzę, kurde, kilka razy w tygodniu normalnie.
1: No dlatego kombinuję, czy pojadę do Norwegii, na przykład pójdę do marketu i kilka telewizorów im wywrócę i mnie wtedy wezmą na resocjalizację. Czy pojadę do Niemiec, położę się na ulicy i będę udawał niemowę, to się też mną zaopiekują i zwajsnyć, nie? Nic więcej. Metoda, to podpatrzyłem w CK Dezerterzy. Tam taki głupek był koszarowy, który wszystko i zwajsnyć i go za idiotę wzięli, nie? On wszystko kumał. Także trzeba, kurde, obmyślać taką strategię na te ciężkie czasy, bo my gramy w tej chwili w ruletkę. Znaczy, wiem, że tutaj większość pewnie pracuje na czacie, ale my gramy w ruletkę. Ja jestem przekonany, że w tym dziesięcioleciu, po 20 roku, jak się zacznie, czyli do 2030, czyli kiedy my jeszcze, Krawiec, oficjalnie emerytami nie będziemy mogli zostać, zostanie wprowadzona emerytura obywatelska. Zbyt dużo jest artykułów, zbyt dużo jest notatek. Nawałnica, bym powiedział ostatnio, i to nie tylko na Onetach i tego typu rzeczach, na które ja rzadko zaglądam, ale czasami patrzę, co oni tam mówią, co będzie w przyszłości, bo są te wiadomości z przyszłości, czyli dają takie baloniki próbne, ale również na Business Center Club, również na Money.pl, czyli takich niby już takich poważnych portalach ekonomicznych, o tej właśnie emeryturze socjalnej, takiej z podatku, który będzie podatkiem celowym, podatku pielęgnacyjnego, który nałożą na całą populację. Jestem niemal pewien, że w tą ruletkę wygramy, to znaczy nie wpłacamy, ale sam wiadomo tam od umowy zlecenia te ZUS-y, które teraz mają w ogóle podnieść się, przestanie opłacać w ogóle jakikolwiek legalna forma pracy. Natomiast po prostu dostaniemy socjalną tą emeryturę, tak? Jakąś będą musieli dać, no przecież co zrobią? No chyba, że pójdziemy w innym kierunku. Chyba, że rzeczywiście siła Kościoła zostanie osłabiona, tak jak ty tutaj prorokujesz. I rzeczywiście uznany zostanie, na przykład dopuszczona najpierw zostanie aborcja do drugiego tygodnia po urodzeniu, tak jak w Holandii, i będzie te tak zwane ustąpienie. To znaczy, że na przykład twoje dzieci będą mogły mieć dziecko, jeżeli ty ustąpisz, czyli poddasz się eutanazji. Nie? Co wcale nie jest takie...
0: Mroczne opowieści tutaj snuję.
1: Nie, no, w Holandii to już jest, znaczy to się jeszcze tak nie nazywa, ale tam się rodzina... No,
0: chętnie bym sprawdził jednak, czy to tak jest, jak mówisz, nie, z tym ustępowaniem tam, szczególnie.
1: Tam, jak mówię, tak się to nie nazywa, bo tam nie ma tej polityki, że możesz mieć dziecko jak ten, ale tam na życzenie już jest tak, że rodzina się gromadzi i to jest taki rytuał już w niektórych rodzinach, czy połyka pigułkę, tak?
0: U nas się za to bardzo stawia na rodzinę i rodzina przede wszystkim i dla rodziny wszystko i rodzina silna ma być, a zwykły szaraczek taki bez rodziny, co się nie rozmnożył jak ja, to nigdy się na nic nie załapie i zawsze będzie dymany i zawsze z jego podatków będą fundować rodzinie, bo rodzina jest.
1: Dowalą ci próg podatkowy, tak jak jest w Niemczech, bo dobre przykłady, czyli te płatności, to oni biorą. Także będziesz, zobaczysz, za tej kadencji być może już doczekasz się bykowego, tylko jakieś tam, inaczej to się nazwą to inaczej, żeby nie było komu nawróć. Wszystkie rzeczy, które w tej chwili są wymyślane, wszystkie w nowej formie wracają, to co ja pamiętam z lat 70. z PRL, z końca lat 70., bo te powiedzmy czas zapamiętam. 76 to są takie czasy, które jeszcze świadomie w miarę pamiętam. Także wszystkie te rzeczy wracają. Wraca właśnie chwalenie się tym, że się więcej zebrało pieniędzy z podatków, tak? Jako dumę to się przedstawia, czyli się obrabowało ludzi bardziej.
0: No, to jest
1: wracają pomysły właśnie na te takie różnego rodzaju ograniczenia, jeśli chodzi o umowy, czyli znowu będzie już nie będzie firma, tylko będzie zaraz badylarz, prywaciarz i tak dalej. Bo to zaczyna być takie obrzydzanie znowu tej prywatnej własności.
0: Nie? To już się dawno każdy stało, to już dawno mamy, to już jest stan obecny, to co ty mówisz.
1: No tak, tylko że jeszcze to nie weszło tak w krew bardzo.
0: Weszło.
1: Kaczyński, jak już mówisz, że się nie nadajesz do firmy, jeżeli nie jesteś w stanie w tych warunkach działać, to możesz zrobić na przykład takie warunki, żeby założyć firmę, żebyś musiał płacić 5000 ZUS-u, nie? No i nie dajesz rady, to nie możesz, nie? Od nowego roku ja się przecież obawiam tego wyjścia, takiej płacy minimalnej 3000, nie? No bo przecież ja na przykład robiąc projekty nie mogę podnieść teraz sobie cen tak dowolnie, tak? Jak oni sobie podniosą tę płacę minimalną. A zobacz, jak skoczą te rachunki strasznie. To już mówię o takich podstawowych rachunkach jak prąd, gaz, chleb. Te najbardziej podstawowe produkty, które... Bo my mamy pewien taki moment, kiedy możemy... Ja na przykład mogę jeszcze jeść taniej, tak i tak dalej. Po prostu sobie ograniczyć pewne rzeczy. I nawet zdrowiej w tym sensie, że będę jadł produkty całkowicie już takie proste, nie? No ale jest taka granica, gdzie po prostu nawet te proste zaczynają dwa razy podskakiwać do góry, jak na przykład chleb szczeciński. Ja jeszcze sobie sprawdziłem ostatnie kilka dni temu, bo on naprawdę był po złoty 99. Teraz jest po 3,25. Czyli no poszło w górę.
0: A niedługo będzie po 6 na przykład sobie.
1: No jeszcze jakoś to przeżyję.
0: W ogóle jak poradzić sobie z sytuacją? No bo to jest dość oczywiste, że jeśli pomocnik murarza, nagle mu skoczy pensja bardzo mocno w górę, no to mistrz murarski musi zarabiać więcej od tego pomocnika i to całkiem sporo, bo jest mistrzem. To więc jemu też trzeba zwiększyć i ponad tą minimalną oczywiście bardzo mocno, więc to nagle wszystkim pensje skoczą bardzo w górę i nikt nie będzie miał pieniędzy, żeby cokolwiek sobie kupić. Nie wiem, jak jakoś tego nie widzę, po prostu jakiś kataklizm mi się jawi, takie sztuczne ingerowanie.
1: Twoje przyjemności pod tytułem papierosek już są przegłosowane, nie? Akcyzy do góry w ramach walki z papieroholizmem. Także wiesz, to już jest...
0: Rząd rozdawaczy dostaje teraz sraczki legislacyjnej, bo kończą się pieniądze do rozdawania i wiedzą, że to jest ich być albo nie być, a oni bardzo chcą być i to jest ich najważniejszy cel, żeby być.
1: Ale wiesz co? Ja pod telewizją sejmową, czy tam jakimś kanałem, gdzie ta telewizja sejmowa jest, zrobiłem komentarz, który chyba zniknął, bo byłem pełny nadziei, takiego dobrej energii w tym komentarzu i napisałem, że mam nadzieję, że w wyniku walki z alkoholizmem i paleniem papierosów połowa Polaków przestanie pić wódkę i palić. I ja bym się bardzo cieszył, gdyby tak się stało, bo wiesz, co by się wtedy stało, gdyby tak się stało? Państwo by zbankrutowało natychmiast. Od razu.
0: Ja myślę, że Polacy byliby lepszymi ludźmi, gdyby mniej pili. Bo to jest faktycznie... Jakoś tam ten problem się nawarstwiał i teraz jest... Tak czytałem o tym już któryś artykuł czytam na ten temat, że... Sporo ludzi sobie z rańca, wiesz, myk do sklepu i na przykład przed pracą jakąś piersióweczkę sobie kupują. Znaczy nie piersióweczkę, tylko te... Małpki, tak?
1: Piwo z rana jak śmietana.
0: Właśnie takie nie piwo, nie piwo. Wiesz, piwo to może by nie było tak źle, ale to jest woda, tylko że w małych buteleczkach i dlatego państwo teraz ma zakazać tych małych buteleczek chyba, tak to zrozumiałem.
1: No tak, no ale wiesz, Ja uważam tak, jeżeli metodą do walki z narkotyzmami jest to zakaz sprzedaży narkotyków i ziół, tak? No, tam powiedzmy część to są zioła, no to gdyby naprawdę im zależało na walce z alkoholem, zabroniliby sprzedaży alkoholu. I to by było świetne rozwiązanie. Ci, co piją, zaczęliby własną produkcję. Tylko oni doskonale o tym wiedzą, że to nie o to chodzi. Gdy państwu chodziło o likwidację, to już to oczywiste, tak? Abstynencja Polaków masowa, albo przynajmniej powiedzmy 40-50% Polaków i przez zaprzestanie palenia w wyniku wysokich cen papierosów, to jest bankructwo państwa polskiego. Po prostu.
0: Tak, no, oczywiście, bardzo duże dochody są z akcyzy, a no więc się spodziewają dosyć dużego zastrzyku pieniędzy, właśnie takiego, wiesz, już konkretnego, ile to było?
1: No, nie pamiętam, wiesz, to są...
0: No ileś tam miliardów dodatkowych, kilka miliardów.
1: Dla nas kwoty kosmiczne, których nikt nie widział, to znaczy nie widział w nowych złotych, tak? Bo w starych to widziało się. Kiedyś tutaj było takie pytanie, czekaj, kiedy to było? W którymś z twoich programów ostatnio chyba z potrzebą, jaką kwotę największą pieniędzy widziałeś w kupie, nie? Coś takiego było. Nie? No, ja widziałem 160 tysięcy najwięcej. Tak naraz w walizce trzymałem. Natomiast od tych starych, nie? To było jeszcze 1,6 mld, nie? Jeszcze na stare pieniądze. Natomiast, no, te kwoty, które są tam wymieniane, to są z jednej strony dla nas ogromne. Jakiś tam miliard tu, miliard tam, nie? Tak jak był kiedyś taka reklama za czasów jeszcze starej gotówki, to Lotek się reklamował. Miliard w środę, miliard w sobotę. To było takie słynne hasło ich. A ktoś napisał długopisem pod spodem, a w poniedziałek zęby w ściany, nie? Bo wiesz, miliard w środę, miliard w sobotę, jak tak byś wydało, to poniedziałek zęby w ścianę. No, także wiesz, to jest kosmos dla nas, ale tak naprawdę miliard złotych w budżecie to jest niewiele, nie? W erze, kiedy 500 000 000 to jest tam jakiś budżet taki całkowity państwa, nie? Są w ogóle...
0: UMO pisze, że 3 miliony małpek dziennie się sprzedaje w Polsce podobno.
1: Chyba możliwe w sumie w Biedronce jest taka bardzo popularna parkowa się nazywa. Bo w parku ją zazwyczaj piją, pewnie za to ją nazwali parkową. W ogóle to fajnie, tak kurczę, wódka parkowa, papieros na przykład, nie wiem, ten papieros toaletowy był, nie? Kiedyś były sporty, pamiętam, zawsze się tego śmiałem, bo jak byłem małym dzieckiem, to mi się wyobrażało, że to sportowcy palą, nie, te sporty, a to były takie najtańsze papierosy bez filtra, bez niczego, po prostu z bibułka i to zwinięte było tam z tytoniem, nie, bez żadnych filtrów. Sporty były i popularne jeszcze były, tak, no, pamiętam.
0: A jakby tak nazwać papierosy zdrowe, na przykład zdrowe?
1: O, no to tak jest z jajkami, przecież to nie jest żaden nowy pomysł. Firma się nazywa Zdrowo przez V i jajka te najtańsze, 30 sztuk, co były kiedyś po 10, teraz już jest tylko 20 sztuk po 10, czyli zmniejszamy ilość, zostawiamy cenę tradycyjnie, się nazywa Zdrowo. Jak spotkasz w Biedronce takie wielkie paczki jajek, po 10 zł niecałe, to jest firma Zdrowo.
0: Zdrowo jojo.
1: A kto ci zakaże nazwać firmę Zdrowo i pod tą nazwą sprzedawać niezdrowe produkty? Znaczy, to nie jest złamanie żadne prawa. Możesz się nazywać Zdrowo.
0: Ja bym tak po prostu napisał piękną taką czcionką Zdrowe, białe całe, piękne, białe, błyszczące pudełko i taka pani Zdrowa. W sile wieku, prawda, i taka zdrowa, mająca czym oddychać, zdrowa taka pani i właśnie zdrowe papierosy. I ludzie by uwierzyli, że to są zdrowe papieroski i by kupowali.
1: No, mogłoby być. Ja na przykład widziałem, że teraz są jakieś przepisy, że 1/3 opakowania ma być sprzedawana z tam z jakimś ostrzeżeniem, że palenie szkodzi. Są jakieś zdjęcia, mają być jeszcze do tego umieszczone na tych pudełkach. Ohydnie to wygląda, szczerze mówiąc. No, także tylko czekać, jak idąc za tym tropem, mięso na przykład będzie sprzedawane ze zdjęciami ubojni, gdzie się masakruje zwierzęta, nie? No bo w sumie można by tak też zrobić, nie?
0: No.
1: Dobry co pomysł. By po prostu zachęciło na warzywa. Nie? No, wiesz, no,
0: wszystko
1: jest
0: tak, każdy. Wszystko, słuchaj, jak kupujesz sobie laptopa, to dołączyć do niego takie zdjęcia tych chińskich dzieci, które to składają, takie nieszczęśliwe. Jak kupujesz mięso, to właśnie jakieś takie zażynane zwierzę. Jak kupujesz futro, to akurat bym dawał. To takie zdjęcia obdzieranych ze skóry jakichś futrzaków, nie?
1: Tak. A jak idziesz, jak jesteś młody i idziesz do lekarza, to zdjęcia stojących staruszek, które są schorowane i tak po prostu, żeby ci było przykro z tego powodu, że korzystasz ze służby zdrowia, nie? Ja pamiętam takie czasy, słuchaj, bo nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, czy w ogóle tutaj sobie zdają ludzie sprawę z tego, że jak się kończy ten tak zwany limit u lekarzy, nie? To już jest praktyka, która została tak naprawdę masowo wprowadzona za czasów kas chorych, bo teraz to już się nie nazywa kas chorych, tylko NFZ, nie? Ale ja jeszcze pamiętam 20 prawie lat temu, jak te kasy chorych weszły, przez pewien czas one istniały, to bardzo wielu lekarzy, którzy mieli tam jakieś limity przyjmowania na te kasy chorych, tak, jak skończyły im się limity, to dalej przyjmowali w gabinecie pod jednym wszak warunkiem, że zapłaciłeś, ale korzystali z urządzeń i gabinetu tego państwowego. To była powszechna praktyka, bo pamiętam, jak z kobietą kiedyś poszedłem na badanie żołądka, czy coś, jakieś takie USG, no i pani pielęgniarką się zapytałem po prostu, co zrobić, jak pan doktor skończył limit, czy mam się zapisać jeszcze raz, czy coś, a pan powiedział, że nie, że można zapłacić 150 zł i przyjmie po godzinach.
0: No, każdy orze jak może. No. Słuchajcie, jakbyście chcieli zadzwonić, to ostatnie minuty audycji. Ja już się z Etamem będę też tutaj żegnał. Donejcika żadnego nie dostałem dzisiaj, jestem niepocieszony.
1: A właśnie, zapomniałem się zapytać ciebie, czy to coś tam leci, ale byś powiedział pewnie, że cicho donate idzie.
0: No to
1: widzisz, ludzie, ale ja ci powiem, dlaczego tak jest. Po prostu, po pierwsze, ludzie gromadzą pieniądze na święta, chomikują z szekle. Po drugie, jest dzisiaj 23 listopada, a po trzeci piątek, nie? Czyli przed sobotą i niedzielą to też trzeba na imprezę sobie zachować. Czyli ty wybrałeś zły dzień na donaty. A po trzecie, nie mówisz o tym, nie przypominasz za często. Jakbyś to 5 minut przypominał, albo miał imieniny po raz kolejny, czy urodziny, musisz właśnie jakieś takie, wiesz, jakieś takie święta wymyślić, że na przykład dzisiaj rocznica radia, nie? I wtedy się coś zacznie dziać, nie?
0: No, jak ogłosiłem, że mam imieniny, głupie, co to mało chyba kto obchodzi imieniny, co to za święto, imieniny. No,
1: nie, w Polsce się tylko imieniny.
0: Urodziny, to rozumiem, tak?
1: Tak, w Polsce zwyczajowo się obchodzi imieniny, a nie urodziny.
0: Chyba u ciebie.
1: Oczywiście, że tak.
0: Chyba u nie, ciebie nie, w Szczecinie.
1: Ja w ogóle nie obchodzę, bo co mnie to... Co mnie to obchodzi? Natomiast, no właśnie teraz się zastanawiam, jaką przyjąć taktykę, bo teraz skończysz 47 lat, mam już od 3, więc teraz będę mówił, że mam 50, to będę miał te 50 przez 2 kolejne lata. Bo ja tak sobie zacząłem zmieniać, wiesz, to taki chodzi o tą psychikę, nie? Bo każdy kolejny rok jest coraz mniejszą częścią dotychczasowego życia i ten czas szybciej leci przez to, nie? Już nawet młoda zauważyła, że tak u niej jest, nie? Mimo, że ma mniej tych lat, nie? Ja teraz widzę, że każdy rok mi coraz szybciej mija, dlatego wolę sobie powiedzieć na 3 lata naprzód, że mam już więcej, to wtedy będę miał 3 lata ten sam wiek, nie? No i tak wszystkim radzę, bo to tak się inaczej odbiera to wtedy, nie?
0: Może faktycznie zrobię jakieś tutaj dni takie specjalne, że na przykład 23 listopada donejcika nie dać nie wypada. Listopad 24, kto nie da donejcika, ten ma łeb obdarty. I tak będę takie przysłowia tutaj. Trzeba jakoś zachęcić ludzi, jakieś przysłowia.
1: Ty jesteś dobry radiowiec, ale słaby handlowiec, no krótko mówiąc. Wiesz, ostatnio nawet wiersz napisałem. Tylko kurczę, gdzie ja go wsadziłem? Też wsadziłem go na tą telewizję rządową. To fraszka na leniwego, zbaraniałego osła, posła oczywiście. Fraszkę zrobiłem, taką, kto Kochanowski robił chyba fraszki, z tego co pamiętam. Bo ja chcę zostać wielkim poetą szczecińskim. Na razie się podpisuje wielki poeta krakowski. Jakbyście gdzieś wiersz pod tym pseudonimem znaleźli, to mój. W internecie krążą różne takie.
0: No proszę. Czy
1: może kiedyś tom wydam jakiś.
0: Tutaj pyta się słuchacz, jak tu się wysyła. No trzeba wejść na taki adres tutaj, który jest w opisie filmu, albo na stronie głównej Nocnego Radia, w taki różowy banerek, trochę niżej. Wesprzyj swoje kochane radyjko, tak podpisany, SMS-em można, ale lepiej PayPalem, tak powiem wam w sumie szczerze, że najlepiej PayPalem jakimś czy czym, bo tam są wtedy najmniejsze marże, dlatego tip and donation. A jak ktoś chce tradycyjnie wysłać donacika, to można skorzystać z naszej strony tutaj wsparcie. O, Nocne Radio, wsparcie i proszę bardzo. No.

0: tak czy owak. To, że tam dzisiaj sobie tu marudzę, że tam nie ma donate'ów, no wiecie, se marudzę, no, ale tak czy owak jestem wam bardzo wdzięczny za pomoc, tak ogólnie za wsparcie i no, się cieszę.
1: No, bo wiesz, że jak zawsze, jak przyjdzie jakieś wsparcie, to się bardziej chce, nie? To jest takie, czy wiesz, no, mi jest osobiście wszystko jedno, bo ja tak jakoś nie odczuwam tego wsparcia, bo mam tam złoty 90 na tym koncie PayPalowskim, nie? Ale jakby ktoś chciał, to może mi tam wpłacić parę złotych. Też ja nie wiem, co z tym zrobić potem, bo szczerze mówiąc, PayPal to jest takie narzędzie, którym by trzeba było coś kupować, nie? Nie, wpłacajcie Krawcowi, tylko Krawcowi. I zawsze Krawcowi.
0: No. Nie no, Etamowi też można coś wysłać, jak macie ochotę.
1: Ja już tam kiedyś raz dostałem, starczy. Nie, bo wiesz, to fajnie.
0: Starczy to jest uwiąd. No, tutaj. No. Nie, no słuchaj, słuchajcie, tutaj jest taka strategia, że każdy się trochę też na własne konto tutaj reklamuje, nie? Te donaty, które ja tu dostaję w trakcie audycji, to są oczywiście tylko dla mnie. Inne jakieś wsparcia radiowe, to różnie tu bywa. Czasami dzielimy, czasami nie. Różnie bywa, no ale tutaj te donaty w trakcie audycji to są zawsze miłym uzupełnieniem dla mojego budżetu domowego i często moglibyście się zdziwić, jak często mi te wasze donaty, wasza pomoc finansowa, jak często mi ratuje tyłek, więc jestem naprawdę zobowiązany i takich słuchaczy to ze świecą szukać i w ogóle, no.
1: No myślę, że jak kiedyś wyjdziesz bardziej do ludzi otworem, to się posypią jeszcze większe, znaczy wiesz, chodzi mi o to, że będzie tutaj większy przestrzał, tylko na YouTubie się trochę pojawiło nowych osób, tam widziałem, że pisali, że nigdy nie słuchali, to teraz już słuchają, a to jeszcze nie jest to wszystko, musimy poinformować większe gremia, jakieś pudelki, jakieś tych... Nawet jeżeli by mówili źle o tobie, bo tam kościół atakujesz, to ważne, żeby mówili, nie? I to tak, nie wiem, no kurczę, trzeba by urozmaicić tych słuchaczy. No, jak tam znacie kogoś, kto by chciał słuchać, też tam pocztą pantoflową, że jest takie radio nocne, które jest i tam nadaje czasami coś i po prostu tak. A nadaje cały czas coś, no bo jest taśma przecież, nie?
0: No, można sobie słuchać przy pracy, to nie jest takie absorbujące mocno. Można zadzwonić nawet, można na żywo sobie słuchać, co tam ludzie gadają i mieć takie poczucie, że ktoś tam w tej samej chwili tutaj z tobą jest wirtualnie, ale jednak. Różne fajne są rzeczy związane z tym, że to jest akurat radio, nie jakieś YouTube'owe show, tylko po prostu streamy na żywo i stream radiowy. No, różne sorry, charaktery i tak dalej, dobra.
1: Ja tylko jedna rzecz martwi, że tak ciężko rodzą się nowi nadający, tacy, którzy by... Popatrz, ja tak się zrodziłem z niczego, bo ja kiedyś już przecież miałem okazję być w NPTV przez ponad 2 lata i nigdy nawet nie zadzwoniłem tam, a u ciebie się jakoś pojawiłem. I tak się jakoś przyzwyczaiłem do tego. Profesor Leniuk też złapał bakcyla, chociaż tutaj się nie pojawia, tylko ma swój ten kanał. Trochę się przewinęło tych osób, ale tak nowych nie ma. Nie ma tego na rybku. Nie rodzą się te talenty piłkarskie tutaj. Jak Lewandowski na przykład. No,
0: może się za mało staramy tutaj w tym temacie, nie? Ja i potrzeba, no bo to my jesteśmy od tego są oni. Cześć, Furiat. Furiat się pojawił na czacie YouTube'owym i z tobą też, ciebie też pozdrawia, Etamie. No, a może ktoś by chciał, może tu dobry moment, żeby powtórzyć ogłoszenie, apel taki, że jak ktoś by chciał nadawać w nocnym radio, to bardzo proszę. I może tylko jeden jest warunek, traktujecie to po prostu jako jakąś fajną przygodę i... Chcecie się trochę też bawić tym radiem, ale z jakąś tam odpowiedzialnością za jakość tego, co robicie oczywiście. Ale tak wiecie, bez spiętej dupy, bez jakichś tutaj oczekiwań, Bóg wie czego i tak dalej, nastawiania się, przejmowania. Najfajniejsze rzeczy wychodzą na luzie, często na spontanie i takie jest to radio. Tylko no, możecie jakąś tematyczną audycję oczywiście zrobić. co was tam interesuje. Ale pamiętajcie, że to wszystko raczej byśmy chcieli audycję na żywo, tak? Gdzie jest kontakt

0: ze słuchaczami, gdzie są telefony. O takie nam chodzi bardziej, nie? Podcasty, no nie za bardzo to pasuje do profilu w tej chwili Nocnego Radia, żeby tu wrzucać podcasty. To może być fajnym dodatkiem, czemu nie? Też się zgłaszajcie, ale no, nie ma co się łudzić. Tutaj ludzie przychodzą właśnie głównie dla audycji na żywo. Podcasty są dodatkiem. Chociaż myślę, że sprawdzam potrzeby. Całkiem dobrze się sprawdza, to sprawdzam.
1: Mówiąc językiem Gazety Wyborczej, dodatku praca, możesz stać się członkiem młodego, dynamicznego zespołu w związku z rozwojem naszego radia. Praktyki możesz odbyć bezpłatnie i tak dalej, i tak dalej.
0: W związku z dynamicznym rozwojem, prawda? Nocne radio. To... No, tak, widzicie, jak tu jest fajnie, fajne wariaty różne, nie? Słuchałem sobie wczoraj z dużą przyjemnością audycji. To wczoraj była audycja twoja i Karoli?
1: Czy a ja nawet już nie pamiętam, wiesz co, ja chciałem ostatnio zrobić pewien eksperyment, bo ja mam wszystkie swoje pogadanki od samego początku nagrane, od pierwszego tego i nie mogłem doszukać się tej swojej pierwszej pogadanki, gdzie tak jeszcze nieśmiało, mikrofonem Stars szumiącym, co chwilę trzeszczącym nadawałem, bo chciałem zrobić taki eksperyment i wpuścić to na trzylecie czy czterolecie, bo już tam nie pamiętam ile, na czterolecie nadawania, bo jakoś w listopadzie zacząłem nadawać kiedyś. Bo nie pamiętam, który to był rok i gdzieś mi to się posiało, nie wiem, znikło mi to nagranie. Być może znikło ze zepsutym komputerem przez Windows 10.
0: No i pamiętajcie, że takie nocne radio to jest dobry poligon, dobra szkoła, no bo ci, którzy wam zaproponują takie miejsce, w którym się nie musicie jakoś wielce przejmować, że coś się tu źle zrobicie, że się skompromitujecie, radio, o, w ogóle będzie wstyd, tylko możecie po prostu na luzie sobie gadać, możecie sobie przeklnąć, możecie się pośmiać, możecie nawet nie zrobić audycji, jak nie macie ochoty, że to jest a jednocześnie wydaje mi się, no mimo wszystko jest to na całkiem niezłym poziomie, jak na takie gówno radyjko, jak to się mówi, więc macie przyjemne z pożytecznym, że w miarę tutaj wszystko, wiecie, na poziomie, są jakieś audycje regularnie, jest już jakaś społeczność, nic tylko nadawać, tak więc piszcie na kontakt@nocneradio.pl, potrzeba na pewno przeczyta i mi powie, co tam napisaliście.
1: No, a jak nie nadajecie się, to możecie się zacząć nadawać.
0: A dzisiaj pięknie to ujmujemy w słowa tutaj, no. Jak się nadajecie do nadawania... Dobry slogan na baner jakiś, nie? Taki zrobić ogłoszenie. Nadajesz się do nadawania?
1: Ja kiedyś odkryłem u siebie talent do takich haseł. Korwin też ma takie właśnie hasła i on na swojej stronie, notabene stronę korwinmike.pl, którą być może część z was odwiedza, ja mu pomagałem robić. Tam jestem wymieniony zresztą wśród osób, które pomagały robić. Kiedyś było takie menu, kto pomagał. Nie wiem, może to jeszcze jest nawet. Dawno, dawno temu to było. Z jego córą Zuzanną współpracowałem w tej sprawie. Także mam nawet książkę z podziękowaniami osobistymi. Natomiast patrz, zacząłem gadać o Korwinie i zgubiłem swój główny wątek.
0: Rozkojarzyłeś się, jak doszedłeś do tej, z którą współpracowałeś, dziewczyny.
1: Odkryłem u siebie kiedyś taki talent do robienia właśnie takich krótkich haseł. Przed pierwszym moim takim hasłem to było jeszcze w szkole, że uczyć się po to, żeby wiedząc, że za chwilę zapomnisz, to jak jeść, wiedząc, że się za chwilę pożygasz. Nie? To było takie pierwsze moje genialna myśl. Nie? I takich myśli już miałem dużo, tylko ja mam jeden problem, że nie mam zeszycików, w którym bym je zapisywał. I potem tak samo jak z wierszami gdzieś w monetach napiszę. Na pewno była fraszka na osła ostatnio, była fraszka na tęczę na placu Zbawiciela i była fraszka na leniwą żonę, nie? Ale kurczę, gdzie ja je zamieszczałem, to ja nie wiem już, kurczę, i tak widzisz. Warto zapisywać jednak swoje genialne myśli, bo tylko z drugiej strony to jest trochę ryzykowne, tak, bo potem jeszcze dzieci będą musiały się tego uczyć i cię znienawidzą, tak powiem. No tak, albo ktoś postanowi zrobić eksperyment, że na przykład weźmie ciebie do zinterpretowania twojego własnego wiersza. A ja tam miałem zupełnie coś innego na myśli, tak chyba Szymborską kiedyś robili w torze. Egzaminator jej nie zaliczył, jej interpretacji własnego wiersza. Nie?
0: No są takie zabawne sytuacje. A Potrzeba ostatnio mówił, że tak jakoś mnie ujął tym nawet, że słuchajcie, no umówmy się, no Krawiec mimo wszystko to jednak nie jest osioł, Tak miło z jego strony, ale tu właśnie potem sobie przypomniałem, że ja mógłbym o parę lat wcześniej zająć się radiem i to od razu znaleźć się w radio, bo w szkole miałem takie zajęcia dziennikarskie przez jakiś czas i pani dziennikarka, która nas uczyła, zrobiła taką jakąś inscenizację radiową, coś tam czytaliśmy i genialnie wypadłem, okazało się, że mam talent, trochę jakąś smykałkę tutaj, jako osioł właśnie. Miałem taką kretyńską rolę, w jakaś to była bajka i że tam byłem dzień dobry, jakiś taki osłem byłem i bardzo się spodobało i pani mnie chciała zaprosić do radia, żebym poszedł i z innymi jakimiś tam młodymi talentami coś tam, jakąś bajkę, jak może znowu jako osioł się pojawił, tak więc osioł, tak na mnie wołają, mogę dzisiaj wam zaśpiewać.
1: No ja w radiu śpiewałem z kolei w pierwszym programie Polskiego Radia Hej Jabłonko, Jabłonko z chórem jako solista, bo w chórze byłem. Była mój pierwszy kontakt. No i bardzo dużo dzwoniłem kiedyś do Superstacji, do programu Bez Ograniczeń. No to już parę lat temu. Może kiedyś się pokuszę i zgram, bo mam te wszystkie swoje rozmowy z prowadzącymi nagrane.
0: A ty wiesz, że Furiat nas teraz słucha, siedząc na kiblu w CPN-ie? Przez komórkę chyba, czy co?
1: Znaczy, to i tak mi nie przebija, bo ja ostatnio odważyłem się wejść na kiblu na antenę.
0: Niektórzy to nie lubią czegoś takiego, potem są źli, że skarżą się i donosy piszą. Uprzejmie donoszę, że redaktor Etam w dniu takim i takim wydawał odgłosy odbytnicom na antenie?
1: Nie, tego nie było słychać. Nie. Było za to słychać, jak Bobek uderzał o półkę w
0: toalet. Nie, to zostawmy. Może pana Bobka. No właśnie, to ciekawe, czyli Furiat siedzi w komórce, bo tak się czasami nazywa takie kibelki.
1: Wygódka.
0: Ty, ktoś do mnie dzwoni teraz? A, to ktoś nie chyba zadzwonił na mojego prywatnego Skype'a. Niechcący. Czekaj, to dołączymy Unique Orgazma, zapytamy się. Jestem sam ciekawy. Jesteś niepowtarzalny orgazmie?
2: No, witam, dobry wieczór.
0: Cześć, słuchaj, to ty przed chwilą dzwoniłeś też na mojego prywatnego Skype'a?
2: No, bo niechcący? Się pomyliłem. A, to dobrze. Tak, niechcący, właśnie niechcący. Witam ojca prowadzącego Krawca
0: i
2: wikarego Etama.
1: Kaznodzieje.
0: A to w takim razie ty to kto? Tutaj taki ministrancik.
2: Tak, ja jestem dopiero ministrantem. Co do tych nadających, ostatnio natknąłem się na YouTubie na taki kanał prowadzony przez dziewczynę mieniącą się jako Lewana. Bardzo taki niszowy kanał, ale ona tworzy takie podcasty kilkunastominutowe, czasem 20 parę minut i zauważyłem w niej niezwykły talent, dlatego w komentarzach zaproponowałem, żeby tam może sobie nocne radio włączyła, posłuchała trochę i być może kiedyś zechciałaby tu coś ponadawać, bo faktycznie gadkę ma dobrą. No ale niestety to jak grochem o ścianę, nawet nie skomentowała tego. Także to smutne. Natomiast co do finansowania radia, to nie tak dawno temu powstało Halo Radio, nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. Nazywa się to Halo Radio i oni się reklamują jako medium obywatelskie. Jakieś, nie wiem, 2 tygodnie temu, jak sprawdzałem na ich stronie, to mieli zgromadzone łącznie już ponad 300 tysięcy złotych, tylko dlatego, że nazwali się medium obywatelskim. Na każdym kroku na Facebooku, jak reklamują swoje audycje, to na samej górze jest oczywiście adnotacja o wsparcie dla nich i tego typu rzeczy.
0: No czyli można, nie? Jednak.
2: Można, to, tylko to, właśnie to, no tutaj...
0: Jak tu nazwać nocne radio, żeby dostać...
2: Wiesz co, to zarzut tyle. Dla ciebie trochę, bo ty jesteś taki niesprecyzowany, nie? Bo jak się pojawia temat polityczny, to ty zawsze mówisz, że no PiS gówno, ale PO też gówno. No i właśnie tutaj w tej sytuacji, w jakiej teraz mamy nasz ukochany kraj, gdzie ta demokracja jest no już podeptana totalnie, no to nie można tak mówić, bo trzeba jednak obrać którąś ze stron i nieważne, że to PO czy tam Koalicja Obywatelska, ważne jest, że oni trzymają tą stronę prodemokratyczną i też opowiadając się właśnie za nimi, ogólnie za całą opozycją prodemokratyczną, czyli też łącznie z lewicą, no jesteś w stanie ugrać całkiem dobre pieniądze, tworząc jakieś treści właśnie pod tym kątem, czyli krytyka PiS-u, a aprobata dla działań opozycji. Nie?
0: A jakby zrobić na przykład radio pisowskie? Tak po prostu napisać. Radio pisowskie, pierwsze radio pisowskie w Polsce i dawać takie audycje same wychwalające, tak na chama po prostu. Prezes znów zabłysnął intelektem. Jego przemówienie zmazało te głupie uśmieszki tej
2: górnej
0: opozycji.
2: Abyś zarobił jeszcze więcej. Spójrzmy na przykład Jakimowicza. Całkiem niedawno wysłałem ci takiego linka do filmiku krótkiego, gdzie aktor Jakimowicz no niemalże tam kłaniał się, klęczał przed Macierewiczem w studiu. Pamiętasz to?
0: Nie.
2: O, to nie obejrzałeś, a naprawdę fajne. W sensie, no obrzydliwe, ale no tak mu wylizał rowa publicznie w TVP, że chwilę po tym dostał własny program w telewizji publicznej. Także tutaj myślę, że byłoby podobnie, jakbyś zrobił pisowskie radio, to chwilę później miałbyś jakieś propozycje właśnie, że a może byś tam swój program w TVP ponadawał tutaj, bardzo chętnie zapłacimy 100 tysięcy pensji miesięcznie i tak by to wyglądało.
0: Kurczę, tutaj pisze Azes, że trudno byłoby TVP przebić w tej służalności w stosunku do PiS-u, w tej propagandzie takiej chamskiej, topornej, ale to ja bym dał radę, ja bym po prostu jeszcze lepiej zrobił. Ludzie w Polsce, ci, którzy są za PiS-em, lubią często też telewizję Trwam, to trzeba by połączyć tak trochę, żeby też duchowo było i tak duchowo i patriotycznie.
2: I telewizję Republika jeszcze lubię.
0: Dałbym tutaj jako planszę, jednak na każdej planszy znalazłoby się zdjęcie naszego wielkiego rodaka, świętego, wielkiego człowieka. Tak. Byłoby odpowiednia kolorystyka, jakaś taka domki, takie wiesz, takie sielskie obrazki, krajobraziki wiejskie, jakieś chaty, coś, ludzie tęsknią za tym. I podkładzik, taki flecik, wiesz, fiu, fiu, fiu,
2: fiu, fiu. No to już zależy, czy chcesz narazić swoją twarz, wiesz, bo to działa na tej zasadzie, że albo mniejsze pieniądze od obywateli, którzy właśnie chcą wspierać wszelkie działania prodemokratyczne i wtedy donatują takie działania i wtedy robisz sobie na przykład taki cykliczny program raz w tygodniu, audycja na żywo i na YouTubie i w radiu. I wierz mi, że gdybyś to rozpromował na tych wszystkich grupach typu wspieram profesora Andrzeja Rzeplińskiego, Racjonalna Polska, Sok z Buraka, tego jest dużo na Facebooku i gdyby udało ci się rozpromować tam właśnie tego typu programy, naprawdę gwarantuję ci, że sypałaby się kasa do twojej kiermany obficie, ale nie tak obficie jak ze strony PiS-u, nie? No bo jednak to oni mają to koryto i oni rozdają tutaj karty i faktycznie oni gdybyś chciał swoimi treściami, przekazem wspierać rząd, no to na pewno wynagrodziliby ci to bardziej, ale wtedy tracisz twarz. No to no, już trudno. Decyzja należy.
1: Gdybyś nadawał takie te treści właśnie, to w czasie, kiedy byś nie nadawał, bo jednak więcej czasu by było, kiedybyś nie nadawał, to by nadal był live, tylko to by było takie, na przykład jak telewizja w Realu 24 daje teraz cały czas na żywo widok z budynku tej warszawskiej pasty na Warszawę, to ty byś nadawał widok z krawcowego pokoju na popiersie Kaczyńskiego. To musiałbyś takie popiersie. No, słuchaj, no, myślę, że byłoby dużo ludzi, którzy Jarosława popiersie byś zamówił. Myślę, że jakiś drukarz 3D by to bez problemu zrobił i byś ładnie to wymalował jeszcze, żeby to, albo figurę woskową Jarosława.
0: Ty tak myślisz trochę za bardzo w kategoriach jeszcze Związku Radzieckiego. To trzeba nowocześnie zrobić. Siedział sobie, wiesz, na ganku w mojej wiejskiej chacie, kamera tam postawiona, siedzę sobie i przemawiam do ludzi, ubrany w białą koszulkę i czerwone spodenki. Mam
2: gumioki.
0: No, jakoś tak, żeby było narodowo troszkę i mówię do ludzi na przykład, cywilizacja zboczeńców znowu atakuje nasze tradycyjne chrześcijańskie wartości. I właśnie temu mówię nie! Walił ręką w stół. I to by była oglądalność, to by była kasa i to by było wszystko. A tak to nie ma niczego, jak u Kononowicza. Ja się nie nadaję do mediów chyba.
1: Czy nie, to by się nie przyjęło. Od razu by się zajęła tym organizacja wyszukiwania mowy nienawiści i by ci konto zajęli. To wiesz, tutaj jest tak jak Michalkiewiczowi teraz zrobili przecież, bo on dostał zajęcie tam 100 ileś tysięcy mu zajęli. Także to nie jest tak hop-siup, to trzeba być z trendem iść bardziej. Teraz na topie jest metro, wszystko co jest metro, wszystko co jest takie kosmopolitan, to jest właśnie takie na ten Tumblr Boy, musiał się odchudzić, wymodelować sobie włosy żelem, wymalować paznokcie. Ostatnio przede mną stał wnet, to ja myślałem, że to jest jakiś brat z bratem, z młodszym, a to był ojciec z synem. I ten ojciec miał paznokcie pomalowane. No, wyglądało to prześmiesznie, tym bardziej, że facet był naprawdę elegancki, miał brodę taką wymodelowaną, włosy normalne, no, taki poważny facet, ale zadbano o siebie, plus w te wymalowane paznokcie, matko, jak to wyglądało. Czarny, czy jakiś taki ciemny bardzo.
2: To może jakiś hardkorowy metalowiec.
1: Może. W każdym razie to no kompletnie to nie znaczy współgrało to wizualnie, bo ta broda też była czarna, ale dziecko z nim było, nie? No to strasznie to wyglądało. Znaczy ludzie się na to nie patrzyli specjalnie. Ja myślę, że już na te dziwactwa to już po prostu ludzie przywykli. Chociaż ja osobiście to, co mi opowiadała córa z koleżanką, jak były w Berlinie, że wsiadł facet z brodą, z zarostem, taki dosyć zaniedbany jak ja i w sukience, to ja bym po prostu parsknął śmiechem na cały wagon, pokazując go palcem, bo ja bym nie wytrzymał. Dlatego no,
2: ale większość ludzi ma taki mechanizm, że jak widzi jakiegoś dziwolonga, czy tam ma tatuaże na twarzy, czy właśnie jakieś dziwne fryzury, to raczej wzrok odwracamy, ponieważ uznajemy tego człowieka za nieobliczalnego, że w nim jakieś coś dziwnego jest i on nie wiadomo jak się zachowa, kiedy w niego wlepimy wzrok, nie?
1: Nocny... Ja mam inne, ja się śmieję po prostu, parskam śmiechem, ja nie mogę.
0: Nocny Cieć z Choroszczy pisze, może wracał z szychty, czyli co, że górnik, dlatego miał czarne paznokcie, tak? Z kopalni wracał.
1: Nie, ja na przykład nie mogę się powstrzymać, jak idę do kasy w tej chwili i rozmawiam po rusku z tymi wszystkimi. Dzisiaj byłem zawiedziony, bo Polka siedziała na kasie. Mówi, widzi pani, no kurde, stanąłem do pani, ona mnie zna, bo często tramwajem razem jedziemy. Mówię, kurczę, tak po rusku miałem ochotę pogadać, kurczę, bo u was tak już się przyzwyczaiłem, że zawsze parę słów sobie przypomnę przy okazji. Już przywykłem po prostu, że w tej biedrze pożartuję właśnie o jakimś Kitajcach pogadam, czy ten, jak ostatnio mówiłem, no, nowa żona, jak nowa rzęsina, to tolka z ukraińskiej dzierewni, czyli jak nowa żona, to tylko z ukraińskiej wsi. I się dziewczyny cieszyły tam bardzo. Też akurat mówiąc szczerze, te Ukrainki tam poza jedną, które są, to takie nie są w moim typie za bardzo. One mają taką specyficzną urodę, bym powiedział, wschodnią. Nawet trudno jakoś nazwać. No, Anglicy też mają taką specyficzną urodę na wyspach. Tak, ja ich nazywam ziemniaczaną urodą. Natomiast
0: a jakbyś nazwał tą urodę ukraińską? Tak przyrównując,
1: no właśnie nie mam słowa
0: do owoca,
1: to, nie mam
0: do warzywa.
1: Słowa. To są takie dziewczyny dorodne, takie, że aż zapach sromu czuć, ale nie pasuje mi coś. To tak jak w modelkach. Na przykład modelki mają tak zwany ordynarny koński typ urody. Na przykład takim najbardziej skrajnym przypadkiem jest ta aktorka z tego serialu. Znaczy, zawsze zapominam, Kurwy w Nowym Jorku. No taki o tych trzech przyjaciółkach, które w Nowym Jorku są i tam mają tych kochanków. Jak ten film się nazywa?
0: Nie wiem.
1: No. Już ten Seks w Wielkim Mieście, no ja na to mówię Kurwy w Nowym Jorku, tam jest taka jedna aktorka, która ma jak koń wygląda, nie? I ona jest ładna, nie? W sensie takim do żurnala gdzieś na okładkę czy na rozkładówkę, ale ona po prostu ma jak koń wygląda, no. I takie właśnie są modelki, one mają po prostu końską urodę.
0: Mi się wydało raczej, że Ukrainki są raczej takie subtelne i delikatne, jeśli chodzi o urody.
2: No zdecydowanie tak.
1: No powiem tak, że na kasie te panie, które są tutaj u mnie, to akurat są takie bardziej takie, jakby w chustę ubrać, tak jak się chodziło jeszcze w latach 80., bo pewnie sobie niewiele osób na czacie zdaje sprawę, ale kobieta w chuście na głowie taka w mieście, to był standard w latach 80. na mieście w Szczecinie. Tak samo jak standardem były końskie gówna na ulicy, bo jeździły bryczki konne z woźnicą, z węglem. I w 80. latach to było powszechne. Ja nie wiem, czy tak we Wrocławiu miałeś.
2: Co do urody Ukrainek, wam powiem, że tutaj akurat u mnie w pracy jedna, którą uważam, że to jest w ogóle najładniejsza dziewczyna, jaka kiedykolwiek kroczyła po ziemi polskiej, bo jest naprawdę tak niesamowicie urodziwa. Ona ma ewidentną domieszkę krwi tatarskiej, bo widać, że ma te oczy tak delikatnie azjatyckie, ale nie całkowicie azjatyckie, ale tak delikatnie są skośne. No, wygląda po prostu obłędnie.
0: A blondynka czy brunetka?
2: Nie, jest brunetką i naprawdę tak delikatna dziewczęca, taka, no, coś nieprawdopodobnego. Ja zawsze jak przechodzi, to mam nogi z galarety dosłownie.
1: Nie z nóg z galarety, tylko śmiało i to powiedz po prostu, kakaja prekrasna jarzęśnia z siebie. Czy ucieszy?
2: Nie, bo ona jest zajęta zdecydowanie, w związku z tym, no, ja mam swoją świętą zasadę, że nie podbijam do dziewczyn.
1: No, to się spyta jej, czy to jest, on ma męża ma?
0: A może to brat jest?
2: Nie, jest w związku, natomiast ze względu na taką prostą zasadę, ja bym nie chciał, żeby... Nie chcę robić komuś, co mi jest niemiłe, prawda? Czyli jeżeli życzyłbym sobie, żeby któryś facet próbował mi ją odbijać. I tak samo ja też nie będę czynił w drugą stronę.
0: Bardzo pohumanistycznemu.
2: Tak, tym bardziej, że jestem jeszcze zapasiony i już nieatrakcyjny, więc w ogóle nawet sobie mogę wybić z głowy.
1: Kolejne przysłowie mi się przypomniało. Taki z jednych moich genialnych myśli, których sobie nie zapisuję. Nie sztuka być ładnym, bogatym i zadbanym i być popularnym, ale jest sztuką być brzydkim, brudnym i biednym i być atrakcyjnym dla kobiet, dla płci przeciwnej. No, także spytaj się jej wprost, czy u ciebie jest, nie wiem, jak jest partner akurat, jest mąż i czy to jest coś poważnego, nie? Czy tam taki przydupas, bo wypada mieć przed koleżankami, nie?
0: No, może być różne. Dziękujemy za rady, sensei. Shifu.
1: Ale ja się zawsze pytam, kasjerek.
0: Mądrości Etama różne życiowe są zawsze tutaj najlepsze. No.
2: Ja tam znam swoje możliwości, wiem, gdzie jest ta poprzeczka, powyżej której nie podskoczę, no i tu zdecydowanie akurat jest taka poprzeczka. Także
1: ale
2: no,
1: ja też jestem realistą. Ja też jestem realistą. Ja nie jestem taki pierwszy, nie? Ale ostatni na pewno nie. I tym bardziej świetną mam ubawę. Ja mam taką nerwicę po prostu w tej chwili. Przez to radio właśnie. To jest wina tego radia. Po prostu nie mogę się powstrzymać przed mówieniem do ludzi. Wszystko jedno co. Będę mnie usłuchali.
0: Nie mogę spać, nie mogę jeść, mówić jedno miesiące. Nie.
1: Ale we śnie, na przykład we śnie też gadam z ludźmi, nie? W ogóle tak mówię, odwrotność fobii społecznej, bo są tacy ludzie, którzy nie lubią w tłumie, a jeszcze przemówić albo zaprezentować się, a ja po prostu kiedyś zrobimy taki challenge, jak będziemy mieli okazję się spotkać, wy im pokażecie palcem jakąś kobietę, żeby było trudniej, jakąś super ładną kobietę, która jeszcze jest z mężem, że widać, że jest z mężem, a ja do niej pójdę, zagadam i jeszcze on mi poda rękę.
0: Ty masz zadatki na gwiazdę youtubera. Ty mógłbyś takie coś nagrać i zaraz byś miał oglądalność, kurczę, tam wiesz, 100 tysięcy subów na kanale, jeden filmik ogląda 50 tysięcy albo 100 tysięcy, to już taki dobry wynik, 100 tysięcy.
1: Tylko żeby nie było pod tą audycją, że się tutaj wychwalam. Nie, się tutaj tłumaczę po prostu we swoich wad. Bo ja
0: no,
1: to
0: ale
1: uważam za wadę.
0: Jakieś... Przekuj to w jakąś fajną, wiesz, jakiś projekt, jeśli czujesz, że masz talent do rozmawiania z kobietkami i tak dalej. Zresztą nagrywałeś już takie rzeczy, fajnie się tego słuchało. No to wyjdź może z kamerką, nagraj i taki prank, eksperyment. Etam na przykład wyrywa kasjerkę w sklepie.
1: No ale widzisz, tutaj jest jeden problem, którego ja się trochę obawiam. To znaczy mnie na rozgłosie aż tak bardzo nie zależy, ale jest jeszcze jeden problem, że już dwa razy się chciały ze mną 20-latki umówić. No.
2: To nie jest problem.
0: To jest problem? Z czym masz problem?
1: To jest problem. Mi się już nie chce. A mi się już nie chce. No,
2: jest problem, bo wtedy trzeba by było trochę o siebie zadbać.
1: Nie tam zadbać. Ja bym poszedł z marszu w ogóle nieogolony, nie tego. Myślisz, że to jest istotne? Zresztą prawdziwa kobieta to musi poczuć normalnego faceta, jak pachnie.
2: No nie. Masakra. No, zresztą, ale
1: kto by się tam babą przejmował?
2: No, dokładnie. No pomyśl takie, do kraft.
0: Z takim, jak idziesz z takim nastawieniem, kto by się babą przejmował, no to co?
1: No to jest kwestia statystyki, słuchajcie. To jest kwestia statystyki. Chcecie porady męskiej porady? 10 razy, 9 razy dostaniecie w pysk. To od razu wam mówię. Jak się podchodzi do ładnej dziewczyny, zadaje się jej proste pytanie. Wiesz, co mi się w tobie najbardziej podoba? Mój fiut. 9 na 10 razy dostaniecie w pysk. Ale ten jeden raz po prostu będzie niezapomniany.
0: Tam jaki tutaj Casanova. Taki playboy, ale taki playboy dresiarz trochę z ciebie wyszedł.
1: No ale cóż, naprawdę, to jest kwestia statystyki. 9 na 10 razy się nie uda, ale raz będzie super.
2: To nagraj to. Nagraj to, jak ten 10 raz ci się udaje. My to chętnie obejrzymy.
1: Ale mi już nie zależy.
2: Ale no, żebyś nam udowodnił, no, stawiasz tezę, no to udowodnij ją teraz.
1: Nie,
0: ale mógłbyś mieć takiego pecha i na przykład i podejść do jakiejś dziewczyny i rzucić jej ten tekst, taki prank, nie? Że wiesz, co mi się w tobie najbardziej podoba? Mój fiut. A ta się odwraca, a to jest Iwona Guzowska na przykład jakaś, albo inna tam, co trenuje sztuki walki MMA i wtedy miałbyś trochę kiepsko.
1: Czy nie sądzę, no ale...
0: No to jesteś klos, no to ona by cię tak mogła kopać i ci tak sprzedawać te low kicki, a u ciebie, wiesz, no jest ta masa i tusza, no to by tak wszystko to rezonowało i zero efektu by było tych kopniaków.
1: Znaczy ja bym po prostu ją wziął i objął i przytulił bardzo mocno w tym momencie.
0: A ona by zemdlała od tych...
1: Nie wierzcie mi, że z mojego miśka się uwolnić byłoby bardzo trudne. Przytulanie, ściskanie dłońmi to jest ta moja najsilniejsza strona. Aczkolwiek już nie jestem zbyt ruchliwy, że tak to nazwę. Jeśli miałbym być szczery, to taka fajna byłaby taka dziewczyna, że się położy i ona wszystko sama zrobi, nie? To by było najlepsze rozwiązanie. Problem.
0: Wyobraziłem tą Iwonę Guzowską, jak Etam ją tak chwycił, ją tak ścisnął, ona zemdlała po prostu od zapachu feromonów, mastki, majtków i tak jeszcze innych rzeczy. Po prostu straciła przytomność i Etam ją gdzieś tam zaniósł.
1: Ale wiecie, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Pamiętajcie, że szok jest najlepszym rozwiązaniem stresu. Jak na przykład byście na przykład tam coś głupiego powiedzieli dziewczynie przypadkowo spotkanej na ulicy znienacka, niewinnej. Znaczy nie wiem, czy ona jest niewinna, nie, ale załóżmy, że jest niewinna. I to ona tam chce ci wam wpyskać, a wy ją po prostu przytulacie, tak szczerze przytulacie i całujecie w policzek albo w czoło, nie? Po prostu, no zupełne zaskoczenie, że zero argumentów. No jeszcze trzeba tylko założyć, że za nią może gdzieś tam stać się znienacka jakiś mąż albo jakiś inny byczek, nie? To trzeba się z tym, ale wtedy trzeba zrobić, o przepraszam, myślałem, że to taka pani podobna, prawie taka ładna, czy żona moja jest prawie taka ładna jak pani i dać, wyciągnąć rękę wtedy w kierunku tego męża i powiedzieć gratuluję, nie? Z taką zazdrością w oczach. Nie, to facet też się pogubi całkowicie w sprawie.
2: No zdecydowanie jest to dobry materiał na to, żebyś to nagrywał faktycznie w formie wideo i oglądalność byś zdobył. To
1: znaczy ja takich skrajnych rzeczy aż nie robię, nie? Ale bardzo często ja po prostu się nie mogę powstrzymać. Jak widzę, przed mam taką aptekarkę tutaj, Wielkopolankę z Poznania, ma męża 4 lata młodszego, dwójkę dzieci, grupa krwi ARH+. Wszystko się już dowiedziałem, bo wiem, że mógłbym z nią mieć dzieci. Ja mówię, kurde, pani była wolna, to byśmy już byli dawno posłowie, nie? Się śmieje do mnie, dzień dobry, za każdym razem jak się mijamy. No super, ale co, fajna dziewczyna, kurde. Muszę sobie jakieś selfie z nią zrobić.
0: No ty, Etam, tam zagadujesz do wszystkich napotkanych dziewczyn chyba.
1: Nie tylko z starszymi na ławce, też rozmawiam. Wiecie, jak ja przed idę sąsiedzi, mam tutaj tytuł pełno do sąsiadów, co siedzą na ławeczkach całymi dniami. Tacy, co piwkują i tam czuć czasem od nich i tego, no, zawsze kiwam z daleka. O, młodzież znowu siedzi na ławce i się nudzi. Nie? Zawsze wesoło staram się podchodzić. Nie?
0: No psy
1: przekupuję, jak czekają na mnie, zawsze mam w kieszeni jakąś taką kiełbaskę dla psa, jakiś pies na mnie szczeka, tego przekupuję. Także wszystkie psy mnie tutaj lubią przy okazji. Jak ma jakieś dziecko, spotykam i pannę z wózkiem, to przepuszczam zawsze przodem do tego, zawsze mam jakiegoś resoraka, żeby dać dzieciakowi pobawić się w autobusie. Takie gadżeciki to są dwie, trzy kieszenie zapełnione i ma się na wszystko haka. No, trzeba być na wszystko przygotowanym, nie?
0: No, świat Etama zaczyna mi się jawić jako taki piękny, kolorowy świat, trochę jak z Truman Show, nie wiem, że witają się, to się tam, hi neighbor.
1: Znaczy jednego nigdy ze sobą nie noszę, nigdy nie noszę ze sobą prezerwatywy, żeby czasami nie popełnić grzechu antykoncepcji, ale to akurat jest mało potrzebne, to by się tym przejmował.
0: A ty niepowtarzalny orgazm, gdzie mieszkasz? Przyznaj się, gdzie ty mieszkasz?
2: Wielkopolska.
0: Coś więcej, za mało wiemy o tobie, ja tu teczki otwieram.
2: Okolice Poznania.
0: Coś jeszcze dokładniej, w jakiej okolicy?
1: Konina.
2: Na jakiej ulicy? No Jana Pawła II oczywiście, nie? Wszystkie ulice są pod tym wezwaniem. Wiecie co, bo ja będę kończył, ale chcę jeszcze takiego newsa, bo napisałem to na czacie, natomiast nikt nie zwrócił uwagi. Spełnia się marzenie bushcrafterów i survivalowców. Nie wiem, czy zwróciłeś, Krawiec, uwagę, jak o tym pisałem, ale Lasy Państwowe przeznaczają ponad 65 tysięcy hektarów dla osób, które by chciały sobie tak po prostu dziczy rozbić namiot. Nie? Kiedyś były audycje o tematyce survivalowej i rozumiesz, myślę, że to jest ciekawe, nie? Bo o to ta grupa, ta społeczność walczyła już od dość dawna i właśnie rusza taki pilotażowy program. No, myślę, że fajna sprawa i można było audycję w związku z tym jakąś zrobić o survivalu znowu.
1: Ale nie dla traperów pewnie.
2: Nie, no to chodzi typowo o jakieś tam leśne biwakowanie tego typu rzeczy.
0: No ale to, jakie to są, to ciekawe info, ale jakie sytuacje się tutaj kwalifikują, jakie przypadki? Jesteś na przykład jakąś grupą, nie wiem, odtwórców, wyjechaliście sobie w plener, macie tam zbroję, miecze i chcecie zbudować sobie jakiś mini gród i czy dadzą wam drewno na taki gród?
2: Nie. Coś takiego nie wchodzi w grę, bo tam jest ograniczenie do 4 osób maksymalnie w jednym takim obozowisku, no i dwie doby.
1: Zabezpieczenie 4 osób maksymalnie namiot z jedną warstwą.
2: No wiesz, to chodzi o to, żeby śmietnika nie narobić. Nie,
0: nie wolno używać gwoździ. Zaraz się okaże, że to takie faktycznie tylko dla bushcraftera.
1: Nie tak. Wolno palić ogniska, tak, tylko kiedyś był taki program właśnie Discovery o tym takim survival taki był, ale była też odwrotność tego programu na wesoło, to się nazywało idiota na survivalu, czy jakoś tak, i tam gościu właśnie rozpalał ognisko, mówił, mógłbym rozpalić ognisko i też upolować, ale na szczęście mam w plecaku ze sobą parówki. I taki survival, kurde. Parówki, serek, chleb, wszystko miał ze sobą.
2: No. Śmichy, chichy, ale jest dużo osób zajaranych właśnie takim tematem i od lat pamiętam, że już właśnie walczyli o takie możliwości i to się teraz pojawia. To będzie tylko przez rok na razie, żeby sprawdzić, jakie będą efekty, nie? Czy tam śmietniku faktycznie nie zostawiam po tym swoim.
0: Polacy mają właśnie z tym problem, bardzo często zostawiają syf. Jesteśmy trochę z tego znani chyba już nawet, że tak, z takiego braku szacunku. Skąd to się do kurwy nędzy wzięło? Polacy to powinien być naród, który kocha lasy, przyrodę, szanuje tą przyrodę. Jakoś tam jesteśmy związani z nią. Mieszkamy na takiej szerokości geograficznej, że natura nas hojnie obdarzyła morzem, górami, lasami, wszystkim. I co, i nie szanować tego, kurwa?
2: No bo co jest nie nasze i wspólne, to jest do zniszczenia, nie?
0: To komuna.
2: Na tej zasadzie.
1: Ja wyczuwam w tym pomyśle, że jest jakieś drugie dno, które ma coś tam udowodnić i jakieś ograniczenia dodatkowe nałożyć. Bo coś mi się tak nie wydaje, żeby to takie było bezinteresowne.
2: Zobaczymy. No na razie rusza program. Będziemy przynajmniej ja będę śledził, jak to tam wygląda i czy za rok zostanie to już wprowadzone na zawsze, czy może rozszerzone nawet, bo to jest ciekawa sprawa. No wreszcie będzie można sobie nawet ognisko rozpalić, nie? Ważne, żeby zostawić.
1: Ja myślę, że wybuchną pożary i zaraz to w lesie, bo przecież u nas jak jest ciepło, to w ogóle są zakazy wstępu w ogóle do lasu, nie? Nie mówię o jakiejś paleniu ogniska, tylko w ogóle wchodzenia do lasu.
0: Także... I wchodzenia w słowo etam, to do ciebie.
2: Dobra, ja kończę, wiecie co, bo ja też jestem w robocie, no niestety, także muszę kończyć.
0: O, ale dzięki za ciekawe tutaj różne informacje. Hej, do usłyszenia.
2: No, cześć.
0: To był niepowtarzalny orgazm.
1: Strasznego robota, ja pierdzielę, tak jak ja słyszę te słowo, po prostu to już taka pięsia skórka.
0: Praca? No, dyspracja ci się drapał zmogła?
1: Drapał paznokciem po tablicy. Jakbyś drapał kredą taką piszczącą po tablicy, gęsia skórka się pojawia od razu.
0: No, nie, no, ja też to mam, taka... chyba się od ciebie zaraziłem dyspracją.
1: Prawda jest taka, no, to się metodą samplową przenosi, wiesz, drogą samplową. Taka no, nowa forma, że tak powiem, dla geeków metody kropelkowej, nie?
0: No widzisz, jakie to życie jest, panie. Miałem tutaj, ktoś był chętny, że może wpłacić donate'a i już gdzieś nie wiem, czy wpłacił, ja tu nic nie mam, ja sobie idę, nie ma donate'ów, to idę. Nie, ale coś moglibyście, kurde, rzucić, jakieś przynajmniej 5 zł symboliczne, kurde. Wiecie, 5 godzin tu z wami siedzę, nie? Tak złotówka za godzinę na przykład, nie? Taka stawka. Ale jak nie chcecie, to nie, to...
1: Ludzie po prostu, ja takie mam przeczucie, że ludzie po prostu chomikują na święta, wiesz, bo ceny pójdą w górę, przyjadą rodziny z zachodu, to ceny pójdą w górę i czują to samo, co ja czuję, że zbliża się ten smutny okres świąt, zawsze tak człowiek czekał te prezenty, nie, a teraz to kurde koszty tylko same generują te święta, nie? I tak mówiąc szczerze, kiedyś znajdowałem w nich radość, tak teraz, tak, kurde, już tak tylko liczę szybko, już święta i żeby po świętach, nie, i potem już, żeby ta norma była, nie. Inna sprawa, że dla nas ten normalne dni są takie zwyczajne, nie. Nie masz czasami takiego objawienia dnia świstaka, że tak samo jest, wstajemy, kurde, pyk, pyk, pyk, czy jest późny wieczór, ciemno, jeszcze teraz tym bardziej, szybko ciemno, nie, i już tak znowu to samo, nie? Powtórka. Jakby tą samą kartkę odwracał przez cały czas. Mimo, że nie pracujemy tak jak, nazwijmy to, normalni ludzie, nikogo nie obrażając, to po prostu coś takiego jest, nie?
0: No. Jak to kiedyś inaczej było, nie? Jak dzień dzieciaka wygląda zupełnie inaczej. Znajduje się czas na to, żeby spędzić wiele godzin w szkole, potem, żeby sobie coś zjeść, odpocząć chwilę, potem wyjść na rower, pograć w piłkę, potem jeszcze sobie przy komputerze chwilę posiedzieć, spotkać się jeszcze z jakimś kolegą i tak czasem wygląda dzień, nie? Nasz dzień to czasami wygląda tak, że wstanę, się ogolę, już jestem po pracy, coś zjem i idę spać, bo już się późno robi.
1: Chcesz usłyszeć dzisiejszy mój dzień? Ja wstałem. Było tak już trochę ciemno, nie? I tak, wiesz, nie dlatego, że późno wstałem, bo tak późno nie wstałem, no pierwszej, nie? No ale tak ubrałem się, siadłem przed komputerem, mówię, nie chcę mi się go włączać, bo trzeba się nachylić, nie? No i wszedłem się, ubrałem, poszedłem do Biedronki, wróciłem z Biedronki, no to za 20 minut mi zajęło, trochę więcej. I kurczę, o, chyba się coś kurczy, dzwoni chyba ktoś do nas.
0: Nie, to chyba do ciebie.
1: A, dobra, już wiem kto. Kobieta jedna. No, w każdym razie...
0: O trzeciej dobra. W nocy kobieta? Na siebie?
1: No. No, chyba tak. To mi się wydaje, że Edita, ale nie jestem. No, w każdym razie na razie zignorujemy. Poczeka, kocha to poczeka, jak to mówię. Czy chce gadać, to poczeka. A w każdym bądź razie, no, bo się wybiłem, widzisz, z rytmu. No i tak w zasadzie siadłem na tej kanapie i tak siedzę teraz do tej pory, nie? Znaczy zmyłem dwa kufle, o. To jest duże osiągnięcie, ale staram się robić jedną rzecz dziennie, nie? Żeby tak, wiesz, żeby tak nie wyszło, że całkiem nic, nie? To na przykład zmyć jeden talerz, nie? Albo na przykład umyć zęby, nie? Wiesz, to się człowiek zmęczy. Nie, dzisiaj tak prawdę mówiąc zrobiłem kawałek strony internetowej i nawet udało mi się podpiąć jedną domenę pod serwer, więc nie jest tak źle. Zrobiłem mniej więcej tyle, co w większości ludzi tutaj zajęłoby 10 minut.
0: Ale tak, to właśnie sobie to wyobraziłem, że siedzisz tam w jakimś biurze, że poszedłeś na etat, przychodzi twój szef, pyta się, no jak tam, panie Etamie, dzisiaj dzień, tam coś tutaj wyszło z naszej pracy, a Etam, no udało mi się właśnie domenę podpiąć, cały dzień nad tym siedziałem.
1: Wiesz, to... Ja pracowałem, to właściwie przez całe 3 miesiące przygotowywałem listę rzeczy, które ma zrobić ktoś, kto przyjdzie po mnie, nie? Tam były kuwety takie, wiesz, metoda kuwet, nie wiem, czy spotkałeś się z czymś takim, ale fabryki pracujące w normie ISO 9001 mają sformalizowane nawet sprawy związane z dokumentami. Na kuwecie na górze leżą rzeczy do załatwienia, a na kuwecie pod spodem są rzeczy załatwione. No i moja kuweta przez okres próby, czyli przez 3 miesiące na rzeczy niezałatwione poszła do góry, pod sufit, bo po prostu rzeczy do załatwienia się wkładało pod spód i rosło. No i potem na sam koniec, jak już mnie wyrzucali, to...
0: O, czekaj. Przypinały. No. Jakiś donejcik przyszedł.
3: Przemek, to ja dla Krawca debeściaka 10 zł.
0: No i się doczekałem w końcu od Przemka dla Krawca. Tu debeściaka. Dziękuję
1: 5 złotych pewnie, nie?
0: 10 właśnie. I tu cię zaskoczę. 10, a nie 5. No, ale fajnie. No, honor nocników uratowany. Jednak coś skapło Krawculkowi. Dziękuję bardzo.
1: Czyli Mieszko pierwszy do ciebie dotarł. Dobra, czekamy na Chrobrego w takim razie. Bolesława. Czekaj, na jakim banknocie jest Chrobry? Na 20.
0: Na 100 chyba, tak?
1: Nie, chyba na 20. Ale mogę się mylić. Już nie pamiętam, na którym król. Ktoś zażartuje i ci Bema przyśle. Albo Chopina.
0: A kto jest na stówie, no, tej współczesnym banknocie 100 zł? No,
1: kiedyś był Ludwik Waryński, a teraz co? To jest na stówie? Kurde, patrz, że ja nawet nie wiem.
0: Chętnie bym sprawdził, ale nie dysponuję taką gotówką obecnie. Mogę tylko w internecie sobie sprawdzić. Znaczy, jeszcze dzisiaj miałem, ale już nie mam.
1: Co miała być Bona królowa w pierwszym projekcie, ale koniec końców jakiś facet chyba wylądował. No ale 500 to chyba nikt z nas nie widział. Na razie.
0: Kurwa, kto to jest?
1: No
0: Jagiełło, jest. Jagiełło, Władysław Jagiełło przecież. No tak.
1: Ja pamiętam bardziej stare banknoty niż nowe. Chopin to była 500. Kopernik to była 1000 zł. Na 2000, kto się pojawił na 2000, tego to już nie pamiętam. Na 100 zł był Ludwik Waryński, Bem był na 50, na 200 był taki w okularkach, kurde, zapomniałem też już nazwiska. No, a te stare banknoty bardziej pamiętam niż dzisiejsze, bo teraz są królowie, a wtedy byli działacze, nie? Coś tam wojskowi.
0: Jakby tak zrobić jakichś po prostu znanych ludzi, jakiś Steve Jobs, Hawking, nie wiem.
1: Nie, musiałby być, wiesz co... Ja myślę, że jak będzie wymiana pieniędzy za jakieś 4 lata, to pojawią się politycy po okrągłostołowi. Najprawdopodobniej ci już tacy, którzy odeszli. Nie? To pewnie będzie Mazowiecki, może, nie wiem, Kuroń. To pewnie będzie z tej grupy, nie?
0: Epstein. Ty, ale właśnie Epstein, Epstein, nigdy nie wiem, jak się czyta. Leper, propozycje tutaj, Raymond... Ty, ale to fajnie, na przykład jakiegoś znanego człowieka by dali do banknot, a potem by się okazało, że to pedofil. I co tu zrobić? I wszyscy tak wręczają sobie wizerunek tego pedofila. I on jest bardzo cenny, bo jest to banknot 500 złotowy.
1: Najgorsze będzie, że jak nie zostaną tak powszechnie, bo przecież niektórzy ludzie wiedzą, to co zrobił, tak? Wałęsa na przykład słynny będzie i tam, czy Balcerowicz, który tam usztywnił wiadomo złotówkę z dolarem, co umożliwiło wyprowadzenie kupy hajsu z tego. No, robili takie różne głupoty. Przecież pierwszą ustawą po okrągło stołową było zmniejszenie kar za wielkie afery. Wielkie afery, no. Te, jak to się nazywa, finansowe, tak?
0: I to mówi wszystko, nie? I to już nic nie trzeba dodawać, wszystko jest jasne.
1: To są takie bardziej jaskrawe przykłady, na przykład, jak mówię, ja subskrybuję ten kanał rolnika, który ma ten pomiernik z sądą do mierzenia tam tych zawartości różnych przekroczonych norm jedzenia, przecież na przykład parówki, tam pomierzył, że 200 razy norma jest przekroczona w jakichś parówkach i dostał sprawę sądową, nie? Od tej firmy. Że będzie ten, że oni tam chcą się z nim sądzić, zresztą przegrają sprawę, bo firma, tak się okazało, która mu sprzedała ten miernik, to na swój koszt chce zrobić badania laboratoryjne tych parówek i potwierdzić, że tak powiem, skuteczność tego miernika, że jest mała szansa, że z korporacją taką wygrają, jeżeli rzeczywiście te parówki są trujące, natomiast przecież trzeba przypomnieć, że za komuny, za domieszkę papieru do parówek. Wiesz, jaka była kara dla kierownictwa?
0: No w ogóle srogie były kary za fałszowanie czegokolwiek tam, za jakieś rozcieńczanie mleka, za kradzież, za wynoszenie czegoś, no srogie no, były.
1: Państwa dostawali. Kara główna była. Afery mięsne te wszystkie. Wszyscy dostali czapę. Także tak to wyglądało w latach 80. Oczywiście, kary śmierci były wydane na tych ludzi.
0: To grubo. No, kurde, przydałoby się trochę zaostrzyć w ten sposób prawo. Wiesz co, ja bym zaostrzył prawo w stosunku do ludzi, którzy, po których widać, że chcieli kosztem, wiesz, jakichś normalnych, biednych ludzi się nachapać z premedytacją, po prostu robić wała, no to takich bym mocno karał. Słabiej bym karał, jak ktoś niechcący coś zrobił, wiesz, nawet jak kogoś zabił, ale niechcący, czy zdefraudował przez jakąś swoją nieporadność, a nie z chęci. No, łatwo by mi było jakoś prawo fajnie zrobić, żeby było bardzo ostre dla tych najgorszych przestępców, no nie wiem, dla gwałciciela, dla bandyty, który kogoś łomem atakuje, no to dla takich dawać w ogóle najbardziej srogie kary. A dzisiaj mamy jakoś tak dziwnie, nie, że z takimi się strasznie pieszczą. I to wywołuje furię u zwykłego obywatela, który widzi, że są jakieś absurdalne wyroki. Tu ktoś komuś łomem walnął w łeb i dostał, nie wiem, rok bezwzględnego, a tu ktoś dostał 5 lat za posiadanie, nie wiem, jakiejś trawki czy coś. Takie popieprzone prawo, które mnie strasznie denerwuje. Nie potrafię szanować takiego prawa. Nie potrafię, kurczę, chociaż, wiesz, nie wiem, afery typu Amber Gold, no i wiele tego typu afer, to kończy się tak, że kozioł ofiarny ląduje na sali sądowej, nie?
1: Znaczy, pewnie bardziej osioł ofiarny, bo pewnie nawet nie wie o tym, że będzie kozłem. Prawdę powiedziawszy, mnie zawsze zastanawia takie dziwne sformułowanie, szanowanie prawa. Przecież to jest stan zastany, tak? Ty rodzisz się w pewnym stanie zastanym i niby dlaczego masz to prawo szanować? Ty jesteś dla siebie sam suwerenem i to ty ustalasz wokół siebie w najbliższym otoczeniu, ja to nazywam takim bąblem energetycznym wokół siebie, swoje własne prawa. I to inni mają szanować te prawa, a nie ty masz szanować jakieś prawo. Znaczy oczywiście poprzez przemoc państwo jest w stanie zrobić z człowiekiem wszystko, tak? Natomiast można, że tak powiem, nie wychylając się specjalnie, funkcjonować w takim własnym otoczeniu, na własnych zasadach i tyle. No najlepszym przykładem jest tworzenie się jakiejś tam mafii, tak? I zupełnie równoważenie jak gdyby tego, co tam rząd sobie szykuje. Tak? No bo w sumie co? No powiedzmy taka kwestia szczepień, tak? Tutaj są ludzie karani tym, że nie szczepią dzieciaków, mimo że to są ich dzieci, nie? No ale przecież wystarczy, że pojadą 30 kilometrów za granicę i już ich nikt nie kara. Jaki to ma sens w ogóle? Takich nonsensów jest kupę, tak? Czy nawet ta aborcja, no jestem oczywiście przeciwny aborcji, ale wyjedzie za granicę, zrobi tą aborcję, tak czy siak, nie? Także to jest taki nonsens, nie? Znaczy wiadomo, że w przypadku, kiedy zaistniało państwo takie ogólnoświatowe, no to wtedy już nie ma gdzie uciekać, nie? Chyba, że do góry w kosmos, tak? Jeśli jest taka możliwość. Jeśli byłaby taka możliwość. ale dopóki są granice i są różne, nazwijmy to, różne zasady w różnych państwach, to jest tak jak same z tą gotówką, tak? No powiedzmy temu ministrowi uda się wprowadzić jakimś sprytnym trikiem, będą walili artykuły, że gotówka jest szkodliwa, bo ma salmonellę na sobie, bo ja też taki artykuł już czytałem, że gotówka jest niebezpieczna, bo ci mogą ją ukraść, nie? Czy na przykład są zarazki właśnie na niej. I będą takie artykuły w kółko nadawać i 100 razy by powtarzać, nie? Ludzie się do tego przekonają, no tak i tak płacimy kartą, bo ja rzeczywiście obserwuję to w sklepie, że tak mniej więcej co piąta osoba płaci gotówką. Najczęściej to są starsze osoby. No, i dajmy na to, że uda się jakoś im przemówić ludziom, że to jest dobre i zmuszą do założenia kont, co tu będzie problem, bo to konstytucja nas broni przed tym, nie można nikogo zmusić do posiadania konta bankowego. Złamanie nie tylko konstytucji, ale i artykułu z Deklaracji Praw Człowieka. Także tu będą mieć problem. Natomiast no, jeżeli
0: przepraszam
1: się...
0: bardzo, niby nie można, ale cały czas się to robi. Przy każdej możliwej okazji musisz mieć ale dzisiaj dlaczego? Konto, albo żeby się rozliczać z pracodawcą, albo żeby cośkolwiek zamówić. No właściwie nie trzeba, wiesz, to sobie tam... Może być takie prawo, że nie można zmuszać, ale życie życiem i się nagle okazuje, że bez tego konta żyje ci się cholernie ciężko. Są tacy, którzy rezygnują w ogóle z bankowości, no, ale to nie ja liczni chyba.
1: Ja do nich należę na przykład, ale mnie kiedyś na przykład zmuszono do tego, że nie miałem konta bankowego przez bardzo długie lata, czy w ogóle, i mnie zmusiła firma. Po prostu powiedzieli, albo założysz we wskazanym banku, albo nie, cię nie zatrudnimy. Nie? No i oczywiście uległem temu, ale dzisiaj bym powiedział, przy dzisiejszej mojej bezczelności, powiedziałbym, to się pierdolcie, jeszcze bym w zęby dał temu, który mi kazał to zrobić. Tak pewnie by się skończyło, dlatego właśnie nie chodzę na rozmowę o pracy dla bezpieczeństwa innych ludzi. Bo jestem takim człowiekiem spokojnym, ale potrafię mieć impuls agresywności i tyle. Jeżeli ktoś narusza moją podstawową wolność, tak już nie mówię o prawie, nie? Bo prawo też takich rzeczy zabrania, takich praktyk, ale chodzi o taką podstawową wolność, którą intuicyjnie czujesz, tak? Że cię na przykład ktoś nie może zmuszać do czegoś, żebyś coś zrobił, czego nie tak. A praca współczesna to jest niewolnictwo. No. Kiedyś może się pokuszę o taką głębszą analizę, żeby wam krok po kroku pokazać, dlaczego współczesna praca, jeśli pracujecie na etacie, jest czystą formą niewolnictwa współczesnego, która się niczym nie różni od czworaków i od tego takiego niewolnictwa pokazanego w niewolnicy i założę, tak?
0: No, tylko dzisiaj mamy wszystko w aksamitnych rękawiczkach i kolorowe i zatracamy jakiś instynkt samozachowawczy i nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy takimi
1: tylko tyle, nie zdają sobie sprawy.
0: Furiat, który utknął gdzieś tam na tej stacji, nie może tam złapać jakiegoś stopa czy coś, co on autostopem jeździ gdzieś tam po...
1: Nie, ja myślę, że skorzystał ku mojej przestrodze, skorzystał z toalety bez półki, tylko spadłem i go wessało podczas spuszczenia wody. No, pamiętajcie, kupujcie zawsze toaletę z półką. Po prostu. Toaleta z wpadem jest passé. Zawsze wam jajka po chlapie po prostu. No i tyle. No. Taka jest prawda. Wiem, że masz z wpadem. Się chwaliłeś, ja po prostu nie jestem w stanie takiego czegoś kupić.
0: Nie, no ja mam bez półeczki chyba teraz.
1: No bez półki, no ja wiem, no.
0: A ty masz z, tak?
1: No to jest tak jakbyś...
0: Żeby sobie wiesz, jeszcze pooglądać tą zawartość, tak? Przed tym, jak ją tam odeślesz do natury.
1: Ale słuchaj, ja ci wyjaśnię zaraz dokładnie, o co tu chodzi. Po pierwsze, jak obejrzysz tą zawartość, to po kolorze, konsystencji wiesz mniej więcej, w jakim jesteś stanie, że tak powiem, po jedzeniu. To jest bardzo ważne.
0: Stan zdrowia, to Jerzy Zięba też mówi, że właśnie opisywał, jak zdrowy stolec ma wyglądać.
1: Poza tym druga sprawa jest taka, że czasami mi się uda zrobić logo jakiejś firmy.
0: Koncept, mówię, szkic. Tak,
1: zupełnie
0: tak,
1: zupełnie poważnie.
0: Wstępny szkic. Także... I wtedy, wiesz co, to wtedy pstryknij od razu komórką i wyślij klientowi do wglądu.
1: No kiedyś miałem taki pomysł właśnie, bo taka była animacja z Platinę Image, to jakąś nazywa Bagiński, co robił taką animację, że skakali żołnierze i robili zdjęcia tym żołnierzom, którzy spadli, i taka animacja powstała z tego. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz.
0: Sztuka spadania.
1: To właśnie tutaj byłaby sztuka spadania, tylko kupę bym robił i po prostu klatka po klatce potem animację zrobić, ewolucję tego. Nie?
0: No, piękny temat na koniec.
1: Taki jakby to wyszło.
0: Fekalny akcent, optymistyczny akcent.
1: Takie dziwne filmy miałyby bardzo dużą oglądalność. Ja widziałem różne, na przykład kiedyś siebie robiła

0: No, a z tym stolcem to nie są żarty, że dobrze jest się czasami przyglądnąć i zobaczyć. No tak brzydko mówiąc, konsystencja, kolor, jak to wygląda, bo właśnie to bardzo dużo mówi o stanie naszego zdrowia, o tym, czy dobrze się odżywiamy. Stolec powinien być taki zbity, twardy po prostu, a jak wam się robi jakaś taka kwaśna sraczka czy coś, no to znaczy, że coś jest nie tak z waszym żołądkiem, z waszym odżywianiem, może jesteście czymś podtruci. To nie jest naturalne, że w ten sposób się robi. No, także u zwierząt tak samo też to. No, sorry za taki temat na koniec, ale tak po prostu, skoro
1: No,
0: to
1: znaczy,
0: nawiązuje do zdrowia, to może warto wspomnieć.
1: podsumowując, zdrowy stolec ma kształt krótkiej kiełbasy śląskiej, o, w ten sposób.
0: W zdrowym ciele zdrowy stolec, takie przysłowie.
1: Średnica około 2,5 cm do 3, tak jak kiełbasa śląska, taka, która jest obecnie sprzedawana, ale nie taka największa, bo to wtedy jest przesada, może wam zatkać. Natomiast taka średniej wielkości kiełbasa, jak kiedyś za komuny parówki, mniej
0: No, ja
1: więcej.
0: bym tak nie oceniał pod względem wielkości, czy coś, czy gabarytów tam. Tu mówimy na
1: Nie no.
0: serio, wiesz, o różnych takich zdrowotnych rzeczach i o ile konsystencja i, wiesz, struktura i tak dalej, czy to jest jakieś takie twarde, czy rzadkie, to dużo mówi, to ile z siebie wydalisz, to chyba nie jest takie ważne.
1: Ale akurat jeżeli chodzi o na przykład o biegunkę jako taką, to ona ma też swoje plusy. Znakomicie czyści jelita, tak? Także tutaj polecam, jeśli ktoś chce, że tak powiem, się przeczyścić, to polecam orele suszone. Nie na każdego to działa. Ja jestem z tych, co działa. Suszony, paczka suszonych moreli, tylko najlepiej, kiedy jesteście sami w domu, bo to po prostu będzie problem potem dosyć duży.
0: Także można Etamowi pod choinkę dać taką wielką paczkę moreli w czekoladzie, śliwek w
1: Nie.
0: czekoladzie najlepiej.
1: Śliwki, niestety zgadły, śliwki w czekoladzie, to one są smaczne, ale też wywołują u mnie właśnie taki
0: U
1: sam
0: każdego
1: żołądek.
0: chyba, wiesz, bo też tak
1: Oczywiście.
0: miałem, kiedyś się załatwiłem, to był jeden, jedyny raz, gdzie nie zdążyłem dobiec do toalety. Bardzo traumatyczna sytuacja. Nie chcę się wdawać w szczegóły.
1: Jak już o takich tematach dziwnych mówimy, to zdarzyło ci się kiedyś zrobić ciusiu w łóżku? Będąc już takim, powiedzmy, dorosłym człowiekiem.
0: Chyba nie.
1: A mi tak. I to w bardzo ciekawy sposób. Otóż chciało mi się strasznie do toalety, właśnie to pierwsze, tak? I przyśniło mi się, że się obudziłem, wstałem i poszedłem do toalety, nie? Poczułem ciepełko na plecach. Po prostu przyśniło mi się, że idę do toalety, zamiast wstać i zrobić to. Miałem taki sen, że poszedłem i zrobiłem. I niestety ten sen się kilka razy powtórzył, tylko już się później połapałem. Nie wiem, jakoś we śnie się połapałem, że to jest sen. Ostatnio miałem kilka dni temu właśnie taką sytuację, że mi się śniło. Mówię, kurna, dobrze, dobrze, że się połapałem, że to jest sen. Bo już ledwo, ledwo doszedłem po prostu. No.
0: No
1: Ale
0: widzisz,
1: niestety,
0: to
1: no.
0: też nie wiem, czy też czegoś takiego nie miałem kiedyś, bo to tak bywa faktycznie z tymi snami, że sobie wyobrażamy, że już nam się nie chce, albo że gdzieś się załatwiamy w tym śnie, a to właśnie potem jest problem. No, powoli będziemy kończyli już audycję, trochę późno, już w pół do
1: Ojej, pół do
0: czwartej,
1: czwartej,
0: w
1: pół
0: pół
1: do
0: do czw...
1: piątej. Czas jeszcze na stary, ja liczę.
0: No nie, no chyba jest dobrze, mam ustawiony zegarek, nie?
1: Nie, no pół do czwartej zimowego, czyli pół do piątej tego, co nam chcą zrobić na stałe,
0: Aha.
1: czyli jak to w Polsce, niewłaściwego letniego, bo u nas właściwy czas jest ten, co jest teraz. Teraz jesteśmy w UMC plus jeden, czyli ten, który powinien u nas obowiązywać. Jest cały rok, zanim wprowadzono pierwszy raz po wojnie zmiany czasu w Polsce, to po wojnie.
0: No, a audycja 5,5 godziny prawie, że już. No to też to chyba z tych dłuższych, nie? Z tych rekordowych. Chociaż, a ty pamiętasz tam, jakie są rekordy, jeśli chodzi o długość nadawania?
1: Mój rekord ciągłego nadawania 18 godzin 29 minut dokładnie. Takiego.
0: W nocnym takie rekordy biłeś?
1: No raz tyle gadałem, gdzieś to
0: Jo,
1: publikowałem.
0: coś było
1: Znaczy
0: faktycznie, no.
1: przerywałem sobie na toaletę, na wyjście do sklepu i tak dalej, ale tyle tak mniej więcej szło.
0: Było, było, tak. I z tego wyszła

0: jakaś taka długaśna audycja, którą gdzieś tam można jeszcze chyba wygrzebać sobie na nocnym radio, nie?
1: No, myślę, że jest, tak.
0: To był chyba ten moment, gdzie tak delikatnie się zaczęliśmy zastanawiać, czy byś się tam może nie hostował gdzieś, bo nam się tam kończyło powoli miejsce, a tam tu nagle 18 godzin audycji. Ale i tak, może to... Etam i tak dużo robi, żeby to nie zawsze robił, żeby to nie zajmowało dużo, chociażby z tego powodu, że kompresował mocno swoje audycje i to też to zajmuje czas, tak dalej, więc jakby doceniam.
1: Tak się składa, że mogę teraz zerknąć na swój profil, gdzie ja to kiedyś wygrałem, bo jest taka ciekawa sprawa. My mieliśmy kiedyś taką bardzo, moim zdaniem, interesującą rozmowę i ta nasza rozmowa na temat retro zabawek to było. Ona osiągnęła w porywach około 200 odsłuchań, ja byłem aż zdziwiony, bo obok niej jest właśnie taka długaśna audycja i ona ma 4000 odsłuchań aż.
0: No proszę.
1: To są właśnie takie pieprzenie, nie?
0: A, 4000? A ona gdzie jest? Gdzie wisi?
1: Wisi na Ankorze.
0: Mhm. I ty masz tam statystyki.
1: Nie 4000, nie 4000, już ci mówię dokładnie ile. 3742, a ta wartościowa audycja obok ma już teraz więcej, 533. No, ale różnica jest spora.
0: Różnie to działa. Ludzie często się bardzo mocno sugerują tytułem, opisem jakimś. My na to nie zwracamy trochę uwagi, to właśnie błąd. Ja robię też takie niechlujne te opisy. Często muszę na szybko coś wymyślić, a ludzie się tym sugerują czasami mocno, nie? A gdzie jest moja 12-godzinna? Moja 12-godzinna, nie wiem. A co, w rezultacie nie wylądowała nigdzie? Chyba w strefie premium wylądowała 12-godzinna, nie? Moja. A to, czyli rekordzistą jest Etam na razie. 18 godzin jest rekord do pobicia.
1: Ja myślę, że tytuły powinny być bardziej kontrowersyjne, bo ja też nie taguję tych audycji tam na tym, co się powgrywałem na Ancora. Nie, żadnych tagów nie daje, natomiast myślę, że gdyby były takie tytuły bardziej jakieś kontrowersyjne, na przykład audycja dla głupich ludzi, albo i ty możesz zostać idiotą, albo na przykład, nie wiem, ma to stream z gównem w tle, nie, coś takiego, to myślę, że to przyciąga uwagę jednak mimo wszystko. Musi być coś takiego bardzo, bo dzisiaj trudno jest ludzi zszokować, nie, czymkolwiek.
0: Jak dostanę 500 zł, to narobię do wiadra przed kamerą.
1: O, na przykład coś takiego after, nie przed, nie po, tylko zamiast. Nie? I 60 odsłuchań. Kurczę, ambitniejszy był, pamiętam, a co zrobić? Nie docenili ludzie.
0: No, zaskakujące są trochę wyniki oglądalności na CDA.pl, na które wrzuciłem troszkę tam audycji, z kilkadziesiąt jakoś przerzuciłem, takich przykładowych, i niektóre mają na przykład po 40 tysięcy odsłuchań, nie? Tak się zdarzało jakoś. Na YouTubie też są takie wyjątki, audycje, które mają tam 40 właśnie tysięcy, tak do 40 właśnie to dochodzi, tam do 40 paru, 7 tysięcy, kilkanaście tysięcy, to takie po prostu niektóre tak mają, bo gdzieś tam trafiło, nie wiem, dobrze otagowane, ktoś gdzieś to może puścił dalej, może na jakiś wykop czy gdzieś.
1: I tylko teraz, cytując klasyka, gdyby tylko każdy słuchający zapłacił złotówkę. No
0: cóż, ostatnio jakoś mniej osób dzwoni, mniej wysyła donaty, a to znaczy tylko, że wszyscy się przygotowują już powoli do świąt, tak?
1: Albo pod Mikołajki. Wiesz co, ale to się udziela nam. Bo jak się skończyło tylko Halloween, to znaczy wszystkich świętych, bo u nas to teraz znowu zachody, nie lubię tego, że tak z zachodu wszystko odskapiają, to już jest Santa Cruz, już są, Mikołajki są od 3 listopada, jak tylko już usunęli tą całą maskaradę związaną właśnie z Halloweenem, to natychmiast Mikołajków, jest wszędzie pełno Mikołajków. Przecież do świąt jest jeszcze tak całą drogi, nie? Gdzie tutaj, kurde, jakaś taka, nie wiem, jakiś zdrowy rozsądek?
0: Mnie to w ogóle męczy, taka powtarzalność tego. To jest takie święto polegające na tym, że co roku masz to samo, dokładnie to samo. I nawet ten George Michael pieprzony leci za każdym razem.
1: No i będzie znowu Kevin sam w domu, tradycyjnie na jedynce, tak.
0: Te same potrawy na stole, te same spotkania dla wielu osób.
1: Takie, żeby pizzę zamówić na święta, jak Bundy robił pizzę świąteczną na dzień dziękczynienia, na dzień dziękczynienia. Inne głupie rodziny zjadały od razu pizzę, oni zjadali to, co było z serem, a ciasto zostawiali na drugi dzień, nie? Chcę taką pizzę zamówić na stół, nie? Zupełnie tak z kompletnie z dupy. Nie?
0: No raczej znaczy, nie, raczej nie zamówisz, samemu można sobie zrobić w sumie. I ja często nie obchodzę takich właśnie świąt z pewnych tam powodów. Zostaję sobie w domu, nie obchodzę i tak i sobie jem byle co. Jak nie obchodzę, to nie obchodzę. A dla wielu ludzi to jest nie do pomyślenia, nie? Bo mają zakodowane, że o, tu trzeba... obrusik, potrawy, to jak to tak, oś, to się trzeba.
1: Ja tą tradycję też mam dosyć silnie zakodowaną i uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli jakieś takie rytuały, chociaż minimum tych rytuałów zachowanych, bo na tym polega właśnie cywilizacja, że to są pewne właśnie takie, żebyśmy się całkiem nie zdystansowali od tego, nie? Ale mówiąc szczerze, też już tak troszeczkę mnie pewne takie rytuały męczą, nie? No ale jak nie ma jednych, to siłą rzeczy przyjmują się drugie, bo to jest w naszej wewnętrznej potrzebie coś takiego, nie? Żeby mieć jakiś taki rytuał. Nie? To jest tak jak na przykład się przywykłeś pewnie do nadawania jakiejś audycji właśnie w poniedziałek, nie? Akurat to jest jakiś rytuał już też, przecież jest mimo wszystko, nie? Ja do tego podchodzę zupełnie luźno, bo po prostu nie dorobiłem się nigdy jakiejś takiej regularnej pogadanki, bo właśnie unikam takich rytualnych rzeczy, nie? Bo wtedy to jest obowiązek. A mnie po prostu z zasady obowiązek męczy. Nawet jeżeli mam na drugi dzień na przykład coś umówionego na powiedzmy godzinę 17, to mnie to już dnia poprzedniego męczy, że muszę już na tą 17 ma gdzieś być, nie? Już jest stres jakiś, nie? To jest typowa objawa ergofobii. Ja dokładnie sobie to przejrzałem i trzeba będzie działać w tym kierunku papierki, żeby zdobyć żółte czy tam jakiegoś innego koloru, ale czy one będą honorowane przez ZUS, to jest inne pytanie, no ale obrnąć w tym będzie chociaż ciekawy temat do omówienia.
0: Czy moja warto zostać świrem, taka audycja mogłaby być, czy warto zostać świrem, bo może się okazać, że jak takie macie już jakieś papiery, czy no to dostaniecie na przykład jakąś rentę, ale macie jakieś zakazy, na przykład pracy tu i tam, tego ci nie wolno i w ogóle wszyscy się tak cię trochę dziwnie zaczynają traktować, bo jesteś wariat.
1: No właśnie, to jest ciekawa kolejna myśl, o, dzisiaj będzie dzień przysług Etama. To było coś takiego, że wymyśliłem kiedyś, że jak masz coś z głową, to wszyscy się na ciebie dziwnie patrzą, a jak ci brakuje ręki lub nogi, to wszyscy się patrzą z politowaniem, nie? Bo takiej wady nie widać, nie? Jak coś jest z głową nie tak, a jak fizycznie widać po prostu jakiś brak, nie wiem, tam na przykład właśnie, nie wiem, bez nogi jest ktoś, nie? To wtedy każdy widzi, nie? Że to jest widoczne. Także często te takie zaburzenia nasze wynikające, to się okazuje statystycznie coraz częściej jest, im jesteśmy, człowiek nie jest przyzwyczajony po prostu do pracy jako inteligent przed komputerem, w biurze. My jesteśmy przyzwyczajeni jako organizm do pracy fizycznej. Fizyczna praca, to jest praca przeznaczona dla człowieka, czyli upolować po to, żeby zjeść, a nie po to, żeby pędzić za jakimś nowym smartfonem, nie? Czymś takim. I po prostu ludziom odbija zwyczajnie, nie? Druga sprawa, że wojny są w naszej naturze, a od wojny dawno nie było takiej prawdziwej w Europie, nie? Także tak jak na europejskie warunki bardzo dawno. Zazwyczaj były co 30 lat.
0: No fakt. Aż taka myśl przychodzi, to w końcu musi coś pierdyknąć, no bo już i tak już długo mamy tutaj bez wojen, nie? To zaraz coś pierdolnie. A co do tego, do czego jesteśmy przystosowani jako organizmy biologiczne, jako człowiek na obecnym stanie ewolucji, no to słyszałem dzisiaj, że zdaniem niektórych jesteśmy przyzwyczajeni do, znaczy, że jesteśmy predysponowani do jedzenia mięsa na przykład nieugotowanego, nieusmażonego, do nieprzetworzonej żywności konsumowania, nie? Jesteśmy przystosowani, że całe to nasze gotowanie, pichcenie to tak zaburza trochę jakiś naturalny, jakąś naturalną pracę naszego układu trawiennego, że powinniśmy nieprzetworzone rzeczy, krótko mówiąc, jeść same.
1: No tak, raczej właśnie surowiznę bardziej, nie tylko oczywiście dzisiejszy żołądek by się do tego nie przyzwyczaił, byśmy się pewnie zatruli.
0: No nie wiem właśnie, no nie wiem właśnie, czy, a może, ale co to, żołądki nam się pozmieniały?
1: Znaczy, nie tyle pozmieniały, co zmieniła się flora chyba bakteryjna, czy fauna, flora bakteryjna. Zawsze mylę tą faunę z florą. Jest po prostu nienawykły całkowicie. To jest tak, jak pojedziesz nawet do innego kraju, nie trzeba aż tak radykalnie, pojedziesz do innego kraju i po prostu zaczniesz pić wodę i zostaniesz po prostu zatwardzenia niezwyczajnie. Ja na przykład miałem taki problem, że zmiana wody nawet w obrębie Polski, jak gdzieś na wczasy jechały, miałem zaparcie od razu. Inna woda zupełnie i już ten delikatny żołądeczek i delikatny to jest ta cała hydraulika, nie? Kiedyś takie problemy miałem, bo teraz to już takich problemów nie mam. Morele i sprawa załatwiona.
0: No ale są tacy, którzy właśnie odżywiają się głównie tym, co jest nieprzetworzone. Jak to się nazywa? Raw food, tak?
1: Znaczy no w pewnym sensie to mnie też coraz mniej się zdarza zjeść rzeczy jakieś gotowe, raczej takie proste, typu kupuję sobie zwykłą owsiankę, dosypuję trochę suszonych owoców i zalewam to ciepłą wodą, przykrywam, jeszcze czasami banana do tego, czyli tak na dobrą sprawę, tylko te nieprzetworzone rzeczy są, na przykład owoce są napromieniowywane tak w ogóle, nie, żeby dojechały, żeby ich ważność, jak gdyby, wydłużyć czas świeżości. Są izotopami radioaktywnymi napromieniowywane, te cytrusowe, tak, czy tam powiedzmy z krajów egzotycznych. Także one są już tam jakoś tam odnaturalnione, zresztą podobno banan jest w ogóle owocem soczystym, to nie jest owoc suchy w tych miejscach, gdzie rośnie, nie? Nie wiem, na ile to jest prawda akurat, ale takie słyszałem, że ma sok, tak.
0: No, ciekawe. No, taki raw food to może być dobra rzecz, ale ja też zmieniam trochę jakby sposób jedzenia. Coraz częściej sobie po prostu coś kroję na talerz, jakąś tam paprykę sobie na kawałki pokroję, jakiegoś twarogu sobie walnę, a nie tak, że tak kanapki cały czas, nie? Tylko po prostu staram się jeść sobie te różne rzeczy, które normalnie bym wkroił na kanapkę samodzielnie. Ukroić sobie kawałek wędliny, też na talerzyk położyć, a nie, że wszystko cały czas na ten chleb ląduje, który no, nie jest dla nas, wychodzi na to właśnie za zdrowy taki chleb, jak go dużo jemy po prostu, nie? I podobnie z różnymi takimi mącznymi rzeczami, nie powinniśmy dużo mącznych rzeczy wpieprzać, tak? Coraz częściej takie głosy widzę, nie? I no więc jakieś pierogi też, takie rzeczy, to w ogóle jest niezbyt zdrowe. Taki pieróg to nam tam zakleja w środku wszystko, nie? To też trzeba patrzeć na konsystencję, co jemy, w jakiej to formie jest.
1: Czy to jest... Podobno dobre są owoce morza, w ogóle takie są teraz zestawy z jakimiś tam małżami, krewetkami w formie zamrożonej.
0: A jadłeś, przepraszam, te krewetki z Biedronki? Bo ja kupiłem i to, powiem ci, że to było chyba coś najbardziej ohydnego, co jadłem ostatnio.
1: To znaczy, ja akurat, jeśli chodzi o jedzenie, to ja mam, no mam coś takiego, że ja zawsze jakiś tam sos ostry dodam czy coś i ja po prostu zjem wszystko, nie? Jestem wszystkożerny. Mnie byś pewnie nakarmił nawet smażonymi pająkami gdzieś tam z tego, czy z owadami w cieście, takimi z ulicznego jedzenia gdzieś z Tajlandii, nie? Po prostu jestem wszystkożercą i to tam jest obojętne. Powiem ci, że ja nawet małże to z muszlami pogryzłem. Także.
0: No nie, no bo przestań.
1: Nie, no,
0: ale,
1: mówię,
0: ale no to czyli rozumiem, że jesteś niewybredny. Chyba tak samo jak ja, nie? Bo są tacy smakosze, no leniuch na przykład tutaj, którego też znacie z anteny, no to on by się tu za głowę złapał, bo to taki smakosz, nie? On tam sobie przyrządza, pekluje, przygotowuje, a my to tak z Etamem se popryskamy keczupem, tam cokolwiek w lodówce znajdziemy, se zjemy i już.
1: Wiesz, ja nawet kiedyś takie rzeczy, teraz już może nie, bo mniej tłusto staram się jeść, ale potrafiłem łychę smalcu na patelnię, na to słoninę wędzoną usmażyć, położyć między dwie warstwy chleba i miałem kanapkę ze słoniną usmażoną na smalcu.
0: Takie proste jedzenie może być dobre, bo takie nie mieszanie różnych substancji ze sobą, tylko odżywianie się, no powiedzmy, jajecznicę sobie robisz. Nie wkrajasz tam zbyt wielu różnych rzeczy, po prostu rozbijasz jajka, jajecznica, zjadasz. Albo jakaś prosta rzecz, nie wiem, makaron ten, jak się nazywa ten, z sosem serowym i boczkiem podsmażanym, ciągle zapominam, podpowiedzcie. Taki jasny sos się robi. Takie proste danie, łatwe do przygotowania. Chodzi mi o to, że jak zaczynamy w tej kuchni, w tym garze za dużo ze sobą mieszać, to może nasz żołądek trochę wariuje, bo nie wie, jakie tam, wiesz, kwasy żołądkowe uruchomić, jaką dawkę i tak dalej. I stąd mówi się też, że na przykład niezdrowo jest cały czas popijać przy jedzeniu, że zdrowo jest carbonara, dzięki Azes za podpowiedź. Właśnie o carbonarę mi chodziło. Bardzo dobra rzecz, uwielbiam po prostu. Ale to też takie proste danie. Jak takie, na przykład u Żydów też jest tak, że oni ze sobą nie mieszają różnych rzeczy, mięsa z serem i tak dalej. I to może być jakaś taka ich wiedza, trzymana przez wieki, do której doszli po prostu drogą prób i błędów, że tak się po prostu to sprawdza dla organizmu. Nie mieszanie ze sobą zbyt wielu różnych składników i jedzenie proste. Właśnie jakąś kaszę se zjeść, jakieś podsmażyć se ziemniaka, potem se kawał mięsa sam zjeść z kolei. Nie mieszać nawet tego mięsa z ziemniakami, tylko raz se zjeść ziemniaki, a raz mięso. Wiecie, o co mi chodzi. Co myślisz, Etam, o takim odżywianiu?
1: No tak, w ogóle mięso najlepiej jest samo jeść, bo trzeba wiedzieć, że ziemniak czy ryż to są te wypełniacze, które zostały wymyślone dla biedoty, tak, żeby uzupełnić jak gdyby to wypchanie żołądka tańszą alternatywą dla mięsa. Nie?
0: No tak.
1: Mi osobiście na przykład kurczak czy schabowy z ziemniakami zmieszany na widelcu, że są ziemniaki, kawałek schabu i ćwikła z chrzanem, najbardziej takie połączenie smakuje razem. Ale ostatnio jak usmażyłem 7 czy 8 kotletów z kurczaka, to pół kilo mięsa od razu usmażyłem i wszystko wtryniłem od razu, do ręki brałem te kotlety, jak ostygły i tak zeżarłem.
0: No też powiem ci, że bardzo lubię na przykład mielońce schabowe, takie najbardziej zwyczajne polskie dania, pierogi właśnie. Aż mnie nawet korci, żeby sobie kupić jutro może w Biedronce ten zestaw taki, wiesz, co mają, na pewno go widziałeś.
1: O, mieloniec. 7,99. Tak.
0: To jest fajne, bo to jest niedrogie stosunkowo jak za taki posiłek, gdzie masz jednak te pyszne buraczki, średnio pyszne ziemniaczki.
1: Albo marchewkę. Jeszcze dwa rodzaje są, z marchewką i z buraczkami.
0: No, dobre to jest, dokładnie. Nawet trzeba przyznać. I wcale nie wykluczone, że to jest akurat ten produkt Biedronki, który można z powodzeniem powiedzieć, że on nie jest jakoś nafaszerowany chemią. To trzeba by zobaczyć na termin przydatności, jaki tam jest. Bo jeśli
1: powiem ci jedną rzecz. Jest tam w tym daniu gotowym jest nawalone taka ilość tłuszczu, nawet w ziemniakach. Tym pire ziemniaczanym, bo jest kilka sposobów robienia pire, między innymi to jest prawdopodobnie pire ze smalcem albo z jakimś olejem rzepakowym zmieszane, bo to jest taka powszechna wiedza, że jak się robi pire, to się najczęściej robi z masłem osełkowym. Ja na przykład zostawiam trochę wody na dnie garka, dzięki czemu nie muszę używać tłuszczu i zrobię pire z wodą po prostu, rozgniotę, a tam jest tłuszcz i to jest czuć jak cholera, ja po prostu wyłapuję to natychmiast od razu, to właśnie tłuszcze nasycone są. No niestety.
0: Szkoda, że nie ma więcej tego typu dań do wyboru dla nas ludzi, którzy sobie tak właśnie chcą zjeść szybko, skromnie, jakąś sobie kupić jakąś tackę z jedzeniem, z jakimś gotowcem, nie, to ja bym kupował chętnie. Za 7 zł to jest dobra cena. Myślę, że taki kotlecik, taki zestaw, nie wiem, za granicą, jak patrzę na jakieś, na filmach oglądam sklepy amerykańskie, to tam takich dań do wyboru masa jest, a u nas tak nie za dużo.
1: To ci powiem danie, które sobie jutro kupię eksperymentalnie właśnie z Biedronki. Przy wejściu, chyba we wszystkich Biedronkach jest przy wejściu, jest takie, w takich pudełeczkach surówka za 2 coś, czy za 3 złote. To się nazywa Colonels, taka jak była w KFC kiedyś. To jest dokładnie Colonels się nazywa.
0: Kolesław chyba, nie?
1: Kolesław, przepraszam. Colonels to był filet. Kolesław, tak? I do tego, tam gdzie są takie gotowe, przetworzone produkty, za 9,99 są kotlety. Tak, wygląda to jak kotlet schabowy, ale jak się przyjrzysz na zdjęciu, to w środku jest plasterek szynki i ser. To jest przepyszne. Ja dzisiaj sobie to kupiłem.
0: To jest Devolaj chyba się nazywa, tak?
1: Wiesz co, że ja już nie pamiętam dokładnie. Musiałbym teraz do świetnika opakowania.
0: Nie, no bo Devolaj to jest taki schabowy, który ma dodatkowo jeszcze plasterek szynki i żółtego sera, nie? Chyba. A tutaj no mówisz, że jest, sam plasterek szynki, rozumiem, jakiś grubszy, tak? I do tego ser. I to
1: znaczy,
0: opanierowane?
1: Nie, to jest tak jakby to było w środku, tak jakby to był pieróg zrobiony z kotleta, a w środku jest ten plasterek jakoś tak fajnie, sprytnie zaklepany razem z tym serem. Także jak kroisz to ten ser się wyciska na zewnątrz, ze środka. I to jakoś to zapiekli to wszystko razem ze sobą.
0: Ja sobie chyba kupię mięso mielone i sobie sam zrobię kotlety mielońce. Zrobię sobie ich dużo, nie będę się musiał ograniczać do jednego i to jeszcze takiego nie za dużego.
1: Wiesz, co najłatwiej jest zrobić? Najłatwiej jak zrobić sobie mielońce? Najłatwiej to sobie kupić po prostu mięso mielone i ugnieść kulki z samego mięsa i na gorącą wrzącą wodę wrzucać. To takie bide mielone są. Po prostu mielone mielonki.
0: Ja chcę porządnego mielonca. Porządny mieloniec to robisz kulkę, trochę spłaszczasz i tak, pierw w mące, potem w jajku, potem w bułce tartej, oczywiście sól i pieprz najpierw na mięso, no po opanierowaniu usmażyć i najlepsze są potem odsmażane kotlety mielone na przykład na drugi dzień, one takiej chrupkości fajnej nabierają dodatkowej, a też mam straszną ochotę na dobry bigos, żeby sobie w końcu zrobić dobry bigos, nagotować, to jest też z ekonomicznych względów dobre, bo jednak jak sobie nagotujesz taki wielki gar tego bigosu, trochę się wykosztujesz na te składniki, no nie jest to najtańsze danie w sumie, no ale masz cały gar tego wspaniałego, pysznego bigosu, nie?
1: No bo takie super ekonomiczne, to kup sobie pudełeczko serc kurzych, ugotuj je lekko osolonych, bo trzeba dosyć długo pogotować, żeby to mięsko takie się zrobiło dobre. Kup sobie wielką bułę, rozkrój ją, tam trochę sosu jakiegoś czy keczupu daj, i te serca wsyp do środka. Taka kanapka z sercami. To samo możesz zrobić z flakami. Tymi wieprzowymi. Tylko też je osolić lekko.
0: Ale to się chyba soli dopiero po ugotowaniu. Bo po drobie, jak się soli przed gotowaniem, to się to twardo się zrobią, nie?
1: A mi jest wszystko jedno. Ja zawsze solę od razu, żeby nie zapomnieć.
0: No to spróbuj, wiesz, bo może do tej pory takie twardziele ci się robiły i ty myślałeś, że to tak ma być. A spróbuj posolić dopiero po przyrządzeniu. To wtedy,
1: znaczy, powiem ci szczerze, ja lubię te mięso serc twarde, jak jest tak samo, jak są żołądki twarde, lubię. Mówię, jedyny podróg, co nie lubię, to wątróbka. Nie lubię jej po prostu i tyle.
0: No dobra, tam to co, kończymy, nie? Czwarta godzina, zaraz tyle godzin. Dzięki, że mi potowarzyszyłeś dzisiaj, fajnie.
1: Pora spać. A na czacie Nocnego Radia wkleiłem wierszyk o posłach krakowskiego wielkiego poety, czyli swój, który napisałem.
0: O,
1: znalazłem.
0: To ja przeczytam. Jak się rozłączymy, to ja jeszcze przeczytam słuchaczom. Okay, no skoro to twój wiersz, to trzeba koniecznie. No to co, no to trzymaj się w takim razie i do usłyszenia. No hej. To był etam. A wiersz to jest taki. Autor etam. To py o słowie. Czyż barany No bo osioł, sami wiecie, to za osła uznan w świecie. Baran za to sam zbaraniał. Stąd to wina jest barania, że jak baran głosi zdania, odpowiedzcie więc se sami, co baranu, obiecali. By jak baran głosił zdania, jakaż cena jest barania? Nie no, geniusz, kochani, taki talent się marnuje. Dobra, to były luźne gadki. Pytanie jeszcze tutaj na koniec mam na czacie. Czy jadłem mięso z kota? Nie próbowałem. I raczej nie zamierzam. Co, jeszcze ktoś się podobija? No co, odebrałem czy nie odebrałem? Powinien Skype sam rozłączyć i odebrać, a tutaj niespodzianka. No jeszcze coś Etam chyba chciał dodać, ale tym razem coś nie odbiera. Nie, no dobra, to nie ma co. I tak już kończę. Zbaraniał Etam nagle. No, dzięki, że byliście. Dzięki za donajcika od Przemka. I kliknął palcem niechcący, dobra, może być. A ja sobie idę coś zjeść. Zrobiłem sobie dzisiaj parówki takie przekrojone z serem żółtym, stopionym i jakoś niespecjalnie mi to weszło. Niespecjalnie wyszło to danie, mój drogi panie, steropianie. Dobra, to ja się z wami żegnam, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

I jestem z powrotem. Troszkę z tyrany. Ale nadal jeszcze w stanie używalności. Zobaczymy, jak tam pójdzie z afterkiem, z luźnymi gadkami afterowymi. No kiedyś to się mówiło właśnie aftery. Robimy after party. Tak po prostu się mówiło. Właściwie to chyba kapitan Tomek Muppet po raz pierwszy zaczął nazywać konkretnie swoje luźnogadkowe audycje. No tak w naszym gronie, nie? Być może inni to też jakoś tam robili. Może nawet wcześniej, chociaż jakie tam wcześniej, to my byliśmy pierwsi. Ale no właśnie pojawiła się wieczorowa pora. To były też takie, trochę takie luźne gadki, oczywiście w innym stylu, inna nieco tematyka. Ale przypominało to w sumie te stare, dobre aftery. Dzisiaj też czasami mówimy aftery, no ale różni nadający zaczynają właśnie używać własnych nazw autorskich, co jest zrozumiałe. Każdy chce mieć coś swojego, coś autorskiego i nie sprawdziła się do końca ta koncepcja, żeby pod szyldem luźne gadki, aby różni nadający tutaj nadawali. No, może z wyjątkiem potrzeby, który jakoś się jakoś nie miał obiekcji, żeby pod tą marką też nadawać swoje luźne gadki potrzebowskie. No właśnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie.

ale się zakładek narobiło w tej przeglądarce. Niestety jest tak, że duża liczba zakładek sprawia, że zaczyna się wszystko mulić. Trzeba to zamykać. Myślimy z potrzebą, żeby nagrać audycję o nadawaniu, ale tak może bardziej od technicznej strony potraktować temat. Jak sobie poustawiać, skonfigurować, różne takie triki, ale też takie podpowiedzi, jak zrobić, żeby to miało ręce i nogi, nie? Żeby było jednak może to intro jakieś, rozpoczęcie odpowiednie, żeby jakoś zamknąć klamrą na końcu. No, wielu z naszych nadających już to czai doskonale, ale zawsze może coś jeszcze się znajdzie takiego, co możemy podpowiedzieć. Zebrać to do kupy i... tak, tak, też słyszałem, że Tomek ma być w teorii chaosu i ma być, uwaga, uwaga, tu niespodzianka o technologii cache. No, słabo to widzę, no skończy się tak, jak zawsze się kończy. A ma pan dowód? A ma pan dowód? No, ekscelencjo. Badałoby w tym momencie mieć jakiś dowód na to wszystko. No i taka będzie rozmowa, nie? Tak to się skończy. Jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo, można dzwonić. Dowolne tematy w sumie. Tak szczerze mówiąc, to trochę mi się nie chce nawet tu siedzieć z wami. A Skrawiec, co ty mówisz tak nieładnie? Aż ty niedobry, ty nie wolno tak mówić do słuchaczy, że nie chce mi się siedzieć z wami. Nie chce mi się z wami gadać. Tak naprawdę to mi się chce. Gdyby mi się nie chciało, to bym zakończył i sobie coś tam innego robił. No ale mam jakąś taką cichą nadzieję, że to się jeszcze jakoś rozkręci. Interesowałem się ostatnio trochę tematem broni psychotronicznych. I tą organizacją popularną w Polsce Stop Elektronicznym Torturom. Coś takiego. No, taka organizacja społeczna, która zrzesza ludzi, którzy twierdzą, że przeprowadzane są na nich eksperymenty jakąś nieznaną, tajną jeszcze bronią, że robi to wojsko, służby, no i że są królikami doświadczalnymi, że testuje się na nich broń, która używa, no, nie do końca wiadomo czego, czy jakiś, nie wiem, pól elektromagnetycznych, czy wiązek, nie wiem, laserowych, czy mikrofali, czy też może jest to broń dźwiękowa. Mi się to nie wydaje aż takie bardzo szalone. Chińczycy dysponują już bardzo ciekawą bronią soniczną. Są to karabiny, które co ciekawe nie są zasilane ani prądem, ani tam jest zasilanie gazowe i strzela się jakąś właśnie wiązką dźwiękową, jakąś falą dźwiękową i tworzą takie bronie. Nie wiem, można podawać przykłady, kiedy służby właśnie eksperymentowały na ludziach. Wspomniałem nawet o tym podczas audycji z Bogumiłem. I to można by to nazwać psychotroniką. Jak mówiłem, psychotronika to jest taka jakby zawężona trochę parapsychologia, tylko to są bardziej takie rzeczy, które wydają się, które bardziej rokują, nie? Właśnie telepatia, eksperymenty może w stylu tych, które prowadził Masaru Emoto z wodą. To już od dawna, to już w latach 50.
I kiedy dzięki operacji Paperclip Amerykanom udało się pozyskać różnych nazistowskich naukowców, to zaczęto interesować się właśnie możliwościami komunikowania się na odległość, wpływania na innych ludzi siłą myśli, takimi technikami, które miałyby sprawić, że na przykład możemy kontrolować drugiego człowieka, jakiegoś dyplomatę obcego państwa, czy jakąś władzę obcą. No i eksperymentowano też z substancjami psychoaktywnymi mocno. I psychotronika to właściwie jakoś tak to pochodzi z Francji, ten termin. Czytałem, ale w Związku Radzieckim wiem, że używano to też właśnie tej nazwy, tego terminu psychotronika zamiast parapsychologia, no i też się bardzo interesowano, jakie to możliwości daje. Oczywiście możliwości dla wojska, możliwości dla rządu, nie było tutaj dobrej intencji raczej. No i różne niezbadane, to obejmuje też badanie różnych dziwnych rodzajów pól, jak na przykład pole morfogenetyczne, nie? Tego typu sprawy. No i dzisiaj znamy tajne, a później ujawnione projekty rządowe, których celem było właśnie zbadanie możliwości wpływania na ludzi, sprawdzanie też skuteczności hipnozy i też tworzenie serum prawdy na bazie, no, na przykład marihuany, jakaś taka, sprawdzano, czy można kogoś nafaszerować bardzo silną dawką marihuany, żeby on się taki szczery zrobił, czy mieszanie tam LSD z alkoholem właśnie. CIA prowadziło taki program o nazwie Bluebird. To była właśnie kontynuacja projektów niemieckich naukowców. I Bluebird był takim programem, który skupiał wiele drobnych innych programów CIA o podobnej tematyce. To zostało jakby zebrane do kupy i no i na większą skalę trochę zaczęto się zajmować różnymi tajemniczymi rzeczami. Takimi rzeczami, które w powszechnej opinii no, gdzieś tam są w sferze pseudonauki, no i spróbowano to zaadoptować do celów wojskowych. To, co zostało w końcu ujawnione, to ja bym to pomnożył razy dwa albo razy dziesięć nawet, bo wiadomo, że to, co my, obywatele, dostajemy, to jest zawsze jakaś tam mała część prawdy, ta mniej kontrowersyjna, mniej tajna, bo wiadomo też, że jeśli do czegoś faktycznie doszli, jeśli były jakieś sukcesy, to no to wiadomo, że nie zdradzą przepisu na jakąś tajną broń, wolą to trzymać w tajemnicy, jest to dość oczywiste. Wam też ktoś strzela smartfonem w nerkę? Pytam Mechlankerz. No tak, to oczywiście nawiązanie do teorii świętej pamięci już Marka Podleckiego, który no, tak twierdził, że... Znaczy ja się zastanawiałem ostatnio ponownie nad tematem właśnie Marka. Wiecie, że cały czas pojawiają się nowe komentarze pod tą audycją, która dotyczyła śmierci właśnie Marka Podleckiego. Jest tam już ponad 20 tysięcy odsłon, więc w naszej tutaj skali nocno-radiowej naprawdę imponujący wynik i cały czas tam ludzie komentują. No jest to był bardzo popularny człowiek jednak. Właśnie trochę mnie do zajęcia się tym tematem rzekomych elektronicznych tortur, eksperymentów na ludziach przeprowadzanych tu w Polsce zainspirowały mnie niektóre komentarze właśnie ludzi, którzy twierdzą, że czegoś takiego doświadczają. Oczywiście to łatwo jest wyśmiać i po prostu założyć, że są to ludzie zaburzeni psychicznie, którzy mają jakąś schizofrenię, którzy twierdzą, że, no, którzy w ten sposób sobie tłumaczą, tak, że ktoś mnie naświetla, ktoś mi słyszy ktoś mi głosy do głowy wtrynia, nie? Ale można się zastanowić na spokojnie,
nad tym, czy możliwe jest przesyłanie dźwięku bezpośrednio do czyjejś głowy. Na ile realne są eksperymenty typu Blue Beam Project, czyli tworzenie realistycznych hologramów, które miałyby zwodzić ludzkość. Wiecie co? Spotkałem się z takimi wypowiedziami znanych, wpływowych, ważnych ludzi, którzy zahaczają o takie tematy i puszczają trochę parę z gęby, tak jakby chcieli się pochwalić, że nasz kraj już coś takiego ma, nie? Była jakaś taka sprawa, że pokazywano śmiercionośny pistolet na wodę, coś takiego. No to też temat sztucznego, nagłego wywołania u kogoś nowotwora albo zawału serca. Spotkałem się wcale nie w szurskich mediach, wcale nie w jakichś tam alternatywnych, tylko raczej w takich mainstreamowych, z opinią, że można za pomocą broni sonicznej wywołać u kogoś zawał. Można zwiększać ciśnienie na pewno bardzo u kogoś, krwi. No, nie wiem, taka... Być może są takie sposoby. No, na pewno są takie ciosy w sztukach walki, którymi można zabić człowieka, uderzając w serce i można wywołać właśnie, zawał serca powstaje, jeśli mięsień sercowy jest niedotleniony i obumiera na chwilę jakoś, coś takiego. I czy można spowodować takie obumarcie mięśnia sercowego, kierując właśnie jakąś wiązkę energii, dźwięku, czy lub wystawiając człowieka na efekty działania jakiegoś na przykład pola rentgenowskiego, promieniowania rentgenowskiego. Wiem, że niszczono ludzi, że służby w różnych krajach zamordystycznych, chyba właśnie w Związku Radzieckim, robili tak, że na przykład trzymano więźniów w celach, które były bardzo blisko właśnie maszyn do prześwietleń rentgenowskich i ci ludzie dostawali raka, nie? Tak czytałem. I no, tak jakoś dziwnie to jest, że ludzie, którzy wydają się niewygodni dla systemu, którzy ten system mocno kontestują i zaczynają być popularni, to no, często umierają albo na raka, albo na zawał serca. Jakaś taka prawidłowość jest, wydaje się. Projekt Bluebird został rozpoczęty w roku 49 już i trwał do roku 51, a następnie zastąpiono go programem Artichoke. Właściwie przebrandowano, zmieniono nazwę i co można o tym powiedzieć, o eksperymentach na ludziach? No, ludziom takim jak my się często nie mieści w głowie, że służby, wojsko, rządy mogą przeprowadzać na niczego niespodziewających się obywatelach tajne eksperymenty bez naszej wiedzy, z narażeniem życia, powodując u nas utratę zdrowia. No ale co w tym jest niezwykłego? Takie rzeczy się wielokrotnie odbywały. I to nie tylko rządy, ale też różne koncerny. Eksperymenty na jeszcze nieprzetestowanych szczepionkach, eksperymenty na bezdomnych i raczej tak, ale raczej tak z przymrużeniem oka traktujemy ludzi, którzy twierdzą, że czegoś takiego doświadczyli, nie? Że ktoś używa, a tych ludzi to nawet sporo jest, wydaje się. I na przykład na Kubie ambasadorzy z innych krajów twierdzili, że... Zaraz powiem o tych, o jakie konkretnie koncerny. Jak sobie zerknę do notatek, bo gdzieś tu mam to zapisane. Na Kubie właśnie w ambasadach dyplomaci odczuwali bardzo duży dyskomfort, coś im się szalał im błędnik, źle się czuli.
No i okazało się, że coś była tam używana, jakaś broń. Ja myślę, że mogło tu chodzić o zakłócanie urządzeń do podsłuchu, jakiejś elektroniki, tylko że no, przypadkowo ktoś dostał tym, nie? I wywołało u niego to bardzo niekorzystne skutki. W Chinach też, no w takie kraje jak Kuba czy Chiny, to właśnie tam były opisywane takie zdarzenia i były konkretne potem komunikaty na przykład rządu amerykańskiego, że jeśli do tych dyplomatów, że jeśli czujecie, że coś się z wami dziwnego dzieje, słyszycie dźwięki jakieś w głowie, piski, nudności macie, to oddalcie się z tego miejsca. To były no, oficjalne komunikaty. Harry Anslinger to jest człowiek, którego można uznać za ojca wojny z narkotykami właściwie. I to właśnie wyobraźcie sobie, że ten jegomość, jako szef biura do spraw narkotyków, wydał pozwolenie na przeprowadzenie akcji, którą zainicjował oficer George Hunter White. I Hunter, udając artystę, podróżnika, zwabiał w ramach swojej służby, w ramach akcji, zwabiał do swojego apartamentu ludzi poznanych na imprezach i potajemnie testował na nich różne silne substancje psychoaktywne, jak LSD na przykład, czy pewnie jakieś jeszcze inne, i notował, i sprawdzał, i no, okazało się, że bad tripy były głównie, no ale to nie dziwota, no set and settings, nie? Jednak ma znaczenie bardzo duże. A tutaj on sobie siedział, alkohol też w tym był, no nie łączy się raczej. Huntera później przeniesiono do San Francisco i on kontynuował tam swoje badania w projekcie o nazwie Midnight Climax. I to już była grubsza sprawa, bo większy rozmach. Tam powstała sieć kontrolowanych przez CIA burdeli, w których uzależnione od narkotyków panie lekkich obyczajów przyjmowały klientów. I też testowano narkotyki, różne dziwne rzeczy z tymi ludźmi robiono, a za lustrem weneckim siedzieli sobie i obserwowali wszystko ludzie w białych kitlach. Naukowcy cały eksperyment obserwowali, no ładnie się bawią, nie, z obywatelami. No i takie historie pokazują, że rządy przeprowadzają wątpliwe, bardzo wątpliwe moralnie eksperymenty za naszymi plecami. No i może tutaj ciekawym wynikiem tych eksperymentów jest to, że ci psychopaci różni na górze, to oni pewnie do dziś sobie nie do końca sprawę często zdają z tego, jak się obchodzić z tymi rzeczami, typu psychodeliki, kwas i tak dalej. No, zmieszali to z wodą, seks, woda, no to, co im w duszy gra, nie? I nic im z tego nie wyszło. No i tutaj właśnie się pojawia ta wyszydzana dobra intencja, która jednak ma znaczenie. No, wszystko się do tego sprowadza, że jak wojsko się bierze za takie rzeczy i chce z tego zrobić broń, chce, nie wiem, jakieś złe rzeczy robić, no to jakoś to nie wychodzi. A ten koncern farmaceutyczny to Novartis. I tutaj no właśnie testowano szczepionki na bezdomnych i to w Polsce było. Słuchajcie, w Polsce. Nie wiem, czemu Polska w ogóle miałaby się wydawać jakimś bardziej moralnym tutaj, no takim krajem, gdzie służby mają wyższe standardy moralne niż gdzie indziej. Testowano, znaczy to akurat nie służby, tylko koncern farmaceutyczny, ale myślę, że to po naszych służbach to się można też wszystkiego najgorszego pewnie spodziewać. No to są też w zasadzie w dużej mierze nie nasze służby, tylko różnych innych krajów. Tutaj sobie walczą między sobą, albo coś robią wspólnie, albo walczą, albo robią różne ciemne interesy. No. I zostało 8 osób skazanych w tej aferze
Novartis. Nie wiem, czy to Novartis, czy Novartis, tak zapisałem tu. I zostali ludzie tutaj skazani. No, korporacja się tłumaczy, że nic nie wiedzieli, że to ktoś inny, a myśmy chcieli dobrze. I oczywiście wysyłają jakieś takie komunikaty, bla, bla, bla, w stylu korpo, nie? Że na dzień dzisiejszy dokładamy wszelkich starań, aby mataniarz... Nie posiadam źródeł, jestem głupi, kłamie i wszystko sobie wyssałem z dupy. Nie wiem, jakiś taki męczący jesteś, bo ciągle piszesz to samo. Strasznie nie lubię, jak ktoś mnie tak męczy i ciągle to samo pisze i mnie zaczepia. Słuchaj, nie wiem, źle ci się słucha, nie chcesz, to sobie tam przełącz na coś innego. Źródło portal w tym momencie se czytam o eksperymentach Novartis na wirtualnej Polsce, to takie źródło mogę ci podać, ale pewnie teraz napiszesz bucha, ha, ha, to fajne, masz źródła, debilu, i będzie taka rozmowa, no więc jakoś tak się nie kwapię też, żeby tutaj wam co chwilę linki wklejać i udowadniać coś. Zresztą to są luźne gadki. Gadam o tym, gdzie co sobie tam zebrałem, co przeczytałem. Mogę się mylić. Można zadzwonić też i się tam z czymś nie zgodzić, powiedzieć swoją wersję. No, ciężko mi by było trochę źródła tutaj. Nie mówię, że nazywasz mnie debilem, tylko tak wiesz... Tak mi się powiedziało, no ale. No. Never mind. Zastanawiam się też nad kancerogenami, takimi substancjami, które mogą wywoływać nowotwory. To takie śmieszne jest właśnie z tym mówieniem, że wszczepić komuś raka, nie? No ale właściwie to nie można. Wydaje mi się, że jest to w pewien sposób możliwe. To znaczy, no to jest takie uproszczenie, no wszczepić raka. A co jeśli narazimy kogoś na przykład na... na promieniowanie, na jakieś dioksyny. Na różne substancje, które sprzyjają nowotworom i nie wiem, jakąś... Mówi się też o nowiczokach, tak? Czyli takich truciznach, które działają dotykowo. One są troszkę takie jeszcze nie do końca jest powszechna wiedza może o tym, jak to działa, bo to są trochę tajne rzeczy, ale mówi się, że wywiad na przykład, nie wiem, Związku Radzieckiego posiada takie trucizny. Nie wydaje mi się to czymś specjalnie niezwykłym. Stworzenie broni, która spowoduje która sparaliżuje na przykład nasz mięsień sercowy i wywoła zawał, albo broni, która sprawi, że dostaniemy nowotwora. A jak wy uważacie, czy to wam się wydaje jakoś bardzo szurskie? Jak to, skąd, z portalu? No... Nie twierdzę, że wiedza zdobyta na portalach to jest jakaś bardzo zawsze wiarygodna i tak dalej. Raczej się po prostu dzielę ciekawostkami, które wyczytałem tu i tam. Bardzo różne są moje źródła.

tutaj, jeśli chodzi o moralność tych służb, to raczej na plus, a tu się okazuje, że francuski wywiad, tak piszą ci, którzy się tym interesują, że uchodzi jednak za taki bardzo bezwzględny i często się używa tam licencji na zabijanie, przyznaje się komuś licencję na zabijanie, czyli agent się pozbywa niewygodnej osoby, raczej unikają zabijania swoich rodaków i raczej się koncentrują na obcokrajowcach, a robią to ponoć bardzo bezwzględnie i sprawnie. No, takie metody jak otrucia, czy właśnie rak na zamówienie, czy seryjny samobójca słynny, nie? No, to nie jest w sumie nic niesamowitego. Daje się jakąś farmakologię delikwentowi, żeby nie protestował zbytnio, kiedy go wieszamy i już, nie? Najlepiej to, jak tu czytam, zrobić, no, trzeba to starannie przygotować, trzeba, najczęściej to będzie się, jeśli służby mordują, to będzie gdzieś to robione w pracy, po godzinach, gdzieś, gdzie łatwo jest po prostu, gdzie już nikogo nie ma, wiadomo, wszyscy już poszli, nie? No tak z leperem było właśnie. I Krawiec, idziesz dzisiaj na marsz o wolność? Chyba nie. Nie chce mi się, ale co, gdzie jest? We Wrocławiu? Może by mi poszedł w sumie? Trochę tak głupio nie iść na takie marsze w sumie. Trochę łyso później, nie? Że się nie walczy o wolność. Problem w tym, że ta nasza władza, to ona za bardzo się nie liczy z obywatelami. Już w ogóle, nie? My swoje, a oni swoje. I no, ludzie dosyć sporo protestują ostatnimi czasy i w ogóle zero efektu, zero jakiejś refleksji u tej naszej władzy, która zrobiła się już tak w dechę ważna. No samo to, że oni sobie przyznają wszyscy ochronę, że prezydent Duda helikopterem sobie frunie na urodziny mamy, że ciągle muszą sobie coś tam kupować, jakieś lepsze limuzyny, gdzie tak lekką rączką wydają publiczną kasę, gdzie tak przekłamują rzeczywistość w swoich mediach, gdzie tak bardzo chcą sobie te media zawłaszczać, żeby potem sterować opinią publiczną, to pokazuje, że oni już całkowicie nie są po naszej stronie i zupełnie ich nie obchodzimy i przejmować to oni się mogą ewentualnie, jak ludzie zaczną ich ganiać z pochodniami i widłami. To jedyne, co może ich jakoś... co może ich jakoś wystraszyć. Rozbawiła mnie wypowiedź jednego policjanta, którego zapytano o L-rady, czyli te urządzenia do kontroli tłumu. To jest właśnie broń, jak ona się fachowo nazywa, gdzieś to miałem zapisane, nieśmiercionośna broń. Tak się o tym mówi, broń nieśmiercionośna, czyli no, taka, która raczej nie jest używana przez wojsko w tym momencie, raczej przez policję, właśnie do pacyfikowania tłumu. I no, to jest właśnie broń dźwiękowa, która emituje hałas, taki, który jest bardzo dokuczliwy dla człowieka, no i odechciewa się czegokolwiek, nie? I policjant zapytany o te L-rady powiedział, że to jest do komunikacji z tłumem, do komunikacji z ludźmi. Ładna komunikacja, nie? To taka komunikacja, że ci się kręci w głowie, padasz na ziemię i zatykasz rękami uszy. To taka komunikacja, nie? Atak dźwiękowy w sumie to jest po prostu. No, a policjant mówi, że to jest do komunikacji.

komunikacji z tłumem i nie wiem, czy gra głupa, czy faktycznie jest głupi i myśli, że to jest do tego, no chyba wie, do czego to służy, nie? No i taka nieśmiercionośna broń, przypuszczam, że będzie kiedyś w jakiejś swojej mocniejszej, bardziej skutecznej i bardziej śmiercionośnej wersji używana przez wojsko, że jeśli nastanie jakaś wielka wojna i będzie to na tyle duży konflikt, że różne kraje powyciągają ze swoich tajnych schowków, z tajnych szaf różne bronie niekonwencjonalne, eksperymentalne, no to będzie masakra po prostu i rządy, wojsko, służby od dawna ich to bardzo interesuje, taka broń, która nie musi niszczyć budynków, która nie musi zatruwać jak broń chemiczna. No potem ciężko, nie wiem, a promieniowanie w przypadku, nie wiem, jakiejś bomby atomowej, no i tak dalej, no to jest wszystko kłopot. A taka broń, która zmieni nastawienie ludzi, która zrobi z ludzi zombie takich, albo sprawi, że poddadzą się, bo będą, nie wiem, nagle zostaną w mózgu aktywowane takie, no takie partie tego mózgu, które przestawią człowieka na taki tryb, że on będzie peace and love, man, po co walczyć, man, i tacy będą żołnierze, nie, właśnie, że kwiatki tu, uściskaj mnie, człowieku. No to idealna broń. A jeszcze lepsza broń, najlepsza w ogóle broń to, jak mówiłem, najlepsza wojna to taka, że ktoś nie wie w ogóle, że wojna trwa, nie? I można spokojnie przejmować dany kraj. Myślę, że być może coś takiego z Polską się od dawna dzieje, że Polska już od dawna nie jest suwerennym krajem, tylko za pomocą różnych zabiegów, za pomocą gospodarki, za pomocą polityki, mediów, przejmowania wszystkiego, żeby to już nie była nasza własność, zmniejszanie naszej samowystarczalności w różnych aspektach, to wszystko jest taka niewidzialna wojna i to jest idealna wojna, bo nikt nie wie nawet, że ona się toczy, a ona się toczy po cichutku. I też idealna broń to taka, że ktoś sobie nie będzie zdawał sprawy w ogóle z tego, że coś z nim robią. No i pewnego dnia być może niektórzy z nas podniosą larum, że cholera jasna, ja się dziwnie czuję, słyszę jakieś dziwne rzeczy, ale pozostali krzykną, coś ci się wydaje, masz omamy, jesteś szurem, spadaj na drzewo. I tak może też być, nie? Jak tak sobie obserwuję, jak trenują, znaczy na takich reklamowych w sumie filmach promocyjnych, które pokazują, jak trenują chińskie służby na przykład, nie, to oni jak roboty są. W ogóle to ruchy, które oni wykonują, jak oni ćwiczą, jak oni są w ogóle sprawni, zsynchronizowani, karni, to nie wiem, jak dojdzie do jakiejś wojny cywilizacji, to ja bym się bał. Ja bym się trochę bał ich, tych właśnie ludzi, robotów, którzy będą... Azjaci mają w sobie coś takiego, że potrafią być cholernie bezwzględni, tak jakby, że po prostu no, jak im zrobią to, co im każą, to co im każą i będą w tym bardzo skuteczni, bardzo zdyscyplinowani, skuteczni, świetne morale, no i różne technologie, do których my nie mamy dostępu i my wyjdziemy z taką armią, która już będzie archaiczna, nie? Karabiny, czołgi, samochody, a oni wyskoczą z czymś w ogóle zupełnie nam nieznanym, z jakimiś hologramami, z jakąś bronią soniczną, z jakąś dziwną chemią, która nas spacyfikuje albo zmieni nasze w ogóle nastawienie, myślenie. No, może to jest przewaga takiego kraju komunistycznego, bardziej, czy jakiegoś dyktatorskiego, że tam łatwiej jest używać różnych niestandardowych metod, gdzie można pewne standardy przekraczać łatwo i zrobić, nie wiem,
drugiemu człowiekowi, co nam tam przyjdzie do głowy, a w kraju demokratycznym, w kraju takim, no, albo takim jak nasz, ja tu demokracji tak dużo nie widzę, to raczej taka autokracja tutaj jest jakaś. No, to będziemy zawsze tutaj skrępowani jakimiś konwencjami, jakimiś zakazami, jakimiś normami europejskimi. No i to się może zemścić trochę, nie? Ktoś inny będzie miał przewagę, bo sobie będzie robił co chce i użyje wszelkich możliwych metod, które mu przyjdą do głowy. Chińska policja używa laserowej broni, tak? Nagrzewa w miejscu celowania, po prostu spierdalasz, łatwo znaleźć na YouTube. No tak, niby ta broń laserowa, no to oni zawsze mają wytłumaczenie, że to jest do likwidacji dronów i tam do oślepiania. No a tak naprawdę nagle to znajdzie nowe zastosowanie, żeby człowieka właśnie tam nagrzać, żeby on... Nie wiem, tak naprawdę, czemu nie mieliby używać broni takiej, która sparaliżuje dźwiękiem tłum cały żołnierzy, nie? Czy to trzeba się strzelać? Czy chyba to jest mniej efektywne, takie prowadzenie wojny dzisiaj? Myślę, że jedynym powodem, dla którego przy różnych konfliktach ludzie się dalej strzelają, to albo jest to, że po prostu nie mają dostępu do nowszych broni. Jacyś partyzanci, żołnierze w jakimś takim kraju, gdzie no, po prostu nie mają takiej broni. Broń laserowa. A ja tak powiedziałem, że broń laserowa? Laserowa, tak. Bo tu jakieś moje wypowiedzi chyba są odnotowane, że 20 marca Krawiec powiedział o broni laserowej, tak? No, może mi dykcja siada, nie wiem. Kurde, już 20 marca, jak ten czas pędzi. Staremu człowiekowi to w ogóle szybko mijają te dni, jak z bicza strzelił. No tak, i... No i albo używa się konwencjonalnej jeszcze broni, no bo jakiś kraj nie chce się narazić na kontrowersje, nie? Że oni coś dziwnego tam używają broni dziwnej jakiejś, która i to nagle wywoła jakieś oburzenie na świecie. A może używają tylko w jakichś tajnych akcjach. Niskie poddźwięki załatwiają sprawę. Wymioty, ból głowy i tłum spokojny, pisze Sławomir. No tak, tak. Ciekawe, czy można dzisiaj selektywnie wpływać na ludzki mózg, stymulując różne jego partie, nie? Żeby na przykład zalać człowieka dopaminą, nie? Albo żeby... pobudzić ten gadzi mózg, nie? Żeby człowiek się zrobił bardziej taki jak zwierzę, żeby kierowały nim niskie instynkty jakieś. Albo no, gdybym był dyktatorem jakiegoś kraju i planował, jak tutaj walczyć, jak unieszkodliwiać wroga, to bym faktycznie stawiał na drony. Jakieś drony z wyrzutniami zatrutych pocisków, może coś takiego. Broń właśnie dźwiękowa. Broń chemiczna. Broń może elektryczna też. Jakieś takie lepsze formy taserów czy paralizatorów, tylko no takie,
które by się nadawały bardziej na wojnę, no to świetne jest. Człowiek porażony prądem, to zaraz mu się kurczą mięśnie i sparaliżowany jest, właściwie nie może się ruszać i nawet jak wyłączysz ten prąd, to on jeszcze będzie tak leżał i można z nim wszystko zrobić. To cholernie dobre to jest. Zrobić jakąś taką sieć. Nie wiem, na filmach science fiction pokazują różne takie, na przykład jakaś siatka elektryczna, nie? Gay bomba, pisze Tomaszu. A były chyba takie eksperymenty, tak? Że starano się stworzyć właśnie taką gay bombę, która zamieni żołnierzy w takich zniewieściałych, delikutaśnych gejów, nie? Którzy powiedzą, a fu, te pistolety całe, idę do domu. Se paznokcie to mam połamane od tego wszystkiego już. A ten mundur jaki brudny, ja tego nie dopiorę. I idą do domu, nie? No, to też świetna broń.

No ale jak to powiedział mądry człowiek, nie wiem jaka broń będzie używana podczas III wojny światowej, ale w czwartej to będzie na maczugi i na pałki. No, to nie ulega wątpliwości akurat, to nie trudno przewidzieć, że tak będzie. Chemtrails z LSD i hologramy, pisze Sławomir. No, może, może. Hologram tu w Polsce, ciekawe jakby zadziałał realistyczny hologram z Matką Boską, nie? Na wielu ludzi by podziałał. No, żyjemy w kraju, w którym oficjalnie się rozmawia o tym, że Matka Boska pomogła pokonać Armię Czerwoną. No to gdyby się znowu na polu walki objawiła taka Matka Boska, no to żołnierze polscy zaczęliby klękać i oddaliby się wstawiennictwu Matki Bożej i zostawili jej wojowanie, nie? Zaufaliby w opatrzność i tak dalej. Hologram papieża Polaka w wersji 4K, pisze Cezeks. Matka Boska z raserem w oczach. A czemu tak piszecie cały czas przez R, raserem? Się przejęzyczyłem i się śmiejecie, czy... Tak. O, profesor Leniuch, cześć, cześć. No tak, to Einstein faktycznie powiedział, no. Nie byłem pewien, to powiedziałem, że mądra osoba, ale tak myślałem, że to on. Chociaż to może być znowu przypisywanie mu słów, których nigdy nie powiedział. Być może, tak jak z Lemem, który ponoć stwierdził, że nie wiedział, że na świecie żyje tylu idiotów, dopóki nie odkrył internetu, czy coś takiego. No i słyszałem, że wcale tego nie powiedział.

Może kosmici się cały czas nie pojawiają, nie ujawniają, bo na dobrą sprawę nie wyszliśmy jeszcze z etapu napierdalania się sami ze sobą i wcale nic się tu na lepsze nie zmienia za bardzo. No to może to jest jakaś taka... może to jest pewien level, który musimy przekroczyć. Właśnie przestanie walczenia sami ze sobą, żeby ujawnili się kosmici, żeby się z nami skontaktowali. Może oni to traktują jako taką bardzo prymitywną, nas jako taką bardzo prymitywną cywilizację, która zupełnie się nie nadaje. No jak mamy się im objawiać, jak oni się sami ze sobą tłuką i jeszcze są tacy bardzo religijni jeszcze i to będzie fala samobójstw i jak się tak biją sami ze sobą, to co dopiero z nami będą chcieli zrobić. I tak naprawdę na pewno pierwsze, o czym by pomyślały rządy, to jak wykorzystać tych kosmitów, żeby zdobyć od nich broń, taką, żeby rozwalić wroga, nie? To by było pierwsze, co im by przyszło do głowy. Broń i jaką oni mają broń i czy stanowią dla nas zagrożenie i czy możemy im ukraść tą broń, no to takie bardzo prymitywne myślenie. Co? Słucha w sumie łącznie około 80 osób. Nawet 85 łącznie na YouTubie i na Radyjku, a nikt nie ma ochoty zadzwonić i ze mną pogawędzić na jakiś temacik. Raser robi piu, piu, piu, piu. Dziękuję za wytłumaczenie. To bardzo... bardzo ciekawy komentarz, tak wiele wyjaśniający, jak robi raser, że właśnie robi piu, piu, a nie przypadkiem pach, bo ja myślałem, że raser robi bardziej pach, takie ciche pach, a piu, piu to na filmach bardziej. No i myślę, że mogą nasze służby eksperymentować. Gdybym wybierał kandydatów na króliki doświadczalne w Polsce, a Gacol się chyba nie zgadza, twierdzi, że laser robi wziu. No, można się spierać, czy robi piu, piu, czy wziu, czy pach. To może taki temat. No, wracając do tematu, wybrałbym na pewno takich ludzi, którzy mieli dużo do czynienia z światem alter ego właśnie. No, bo wiadomo, że jak tacy ludzie zaczną opowiadać, że słyszą głosy w głowach, no tak twierdzą ci ludzie, którzy się skarżą, że ich się dręczy jakimiś dziwnymi technologiami. Twierdzą, że słyszą głosy w głowie, które im coś rozkazują, które ich obrażają, które tam... że mają jakieś oparzenia na skórze, ślady. Raser robi brr, twierdzi ordynator szpitala Choroszcz. Autorytatywnie stwierdza, że robi brr. Ciekawe. Pach to robi w piątek o północy. A Cezek tutaj się chyba nie zgadza i stawiałby raczej na ciu, ciu, ciu z laserka.

co było pite? W zasadzie nic. Staram się nie nadużywać alkoholu. Teraz sobie kawkę piję na przykład. No, nie służy mi alkohol zdecydowanie. Muszę trochę dbać o wątrobę i inne organy. No i raczej się pilnuję teraz. Poza tym, jak się człowiek napije, to tak popularnie się mówi, nie? Że jak się człowiek, nie ja, tylko zawsze człowiek, to człowiek tak ma, no panie, no. Czasami człowiek coś głupiego zrobi, nie? No właśnie, człowiek się napije i potem czasem za dużo powie o dwa słowa, a lepiej powiedzieć za mało o dwa słowa niż za dużo o dwa słowa, więc już teraz trochę się pilnuję, żeby tu już nie obrażać ludzi. Potem wszyscy słuchacze poobrażani nagle, nie? Więc trochę muszę się pilnować. A jak się dużo nagrywa, dużo się gada w radio, to i się gada na różne tematy społeczne, ideologiczne, filozoficzne, ale też tutaj o radiu, o ludziach, no to łatwo coś powiedzieć, co potem kogoś zdenerwuje na przykład. Tutaj jest jeszcze opinia, że że Raser robi pis. No różne, co można. Tak naprawdę to Laser nic nie robi. Raczej bezgłośny jest, nie? A w kosmosie to już na pewno. Bo się fale dźwiękowe nie rozchodzą. Nie rozchodzą, bo nie mają w czym. Ustaliliśmy, że Raser robi brr. No to panie Tomaszu, z całym szacunkiem, ale to żeś pan sam ustalił i to panie, to nie narzucaj swojej opinii innym. To nie jest takie oczywiste i raczej nie będziemy tu jednogłośni, że Raser robi brr. Naprawdę, wiele osób się nie zgodzi. Obrażanie się, bo ktoś coś powiedział w radiu. Dziecko sobie zróbcie, nie będziecie mieli czasu na takie pierdoły, pisze profesor Leniuch. A po co se robić dziecko, żeby żyło w takim strasznym świecie? Cywilizacja się kończy, panie Leniuch, i to naprawdę nie chcę skazywać. Nasze pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra wnuki będą spłacały długi zrobione przez pisiorów, więc... raczej nie chcę skazywać nikogo na życie w takim świecie, żeby spłacał długi.

0: No, a teraz znowu nowe obostrzenia, zamknięte hotele, parki, baseny, wszystko pozamykane, galerie handlowe z wyłączeniem aptek, sklepów z żywnością. No i twardy lockdown chyba się szykuje. A może już jest? Już straciłem rachubę już i orientację. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Czy wolno wychodzić z domu, czy już nie? No, ale czytałem, że już jest 75% respiratorów wykorzystanych, że brakuje łóżek. Nie wiem, czy to nie są jakieś zakłamane, przekłamane tanie w rządzie są na pewno. To jest oczywiste. Tanie dranie. Powinni sobie tak iść, śpiewać, trzymając się pod rękę jakiś Morawiecki, Obajtek i inne dudy. I sobie śpiewać. My jesteśmy tanie dranie, niesłychanie. No ale to jak tanie, to nie takie tanie. Trochę nas kosztują, nie? Tu 70 baniek, tu 100 baniek, tu 200 baniek, tu miliard. O! No, a potem spłacaj to obywatelu. No, ale u nas fryzjerzy teraz otwarci tylko ci w galeriach handlowych znowu. Czyli ci bogatsi fryzjerzy. I jak ktoś ma zakład optyczny, czy jest fryzjerem, no to w galerii to tam będzie miał jeszcze otwarte, ale już w jakimś innym punkcie w lokalu to raczej chyba nie. No, przykre, no. Ludzie się wieszają. W ogóle jakieś takie wstrętne czasy, kurczę, są. W ogóle w tej Polsce to naprawdę jest przerąbane. Tutaj niektórzy krytykują, co tak narzekasz na tą Polskę? Jak mam nie narzekać, jak tu wszystko nawala? W ogóle... Wyobraźcie sobie, że pierw jesteście na przykład osobą wynajmującą komuś mieszkanie i nagle ktoś wam się nie chce wyprowadzić, nie płaci, narobił wam długów na kilkadziesiąt tysięcy i nie możecie go wywalić, bo polskie prawo chroni takiego dzikiego lokatora. Potem przychodzi lockdown i w ogóle już popadacie w tarapaty, długi wam rosną, na końcu komornik wszystko wam zabiera, to mieszkanie, samochód, żonę, dziecko, bo zapiedni jesteście i no tak się tu trochę żyje, tak? Cześć, profesor Leniuch. Kopelat.
1: Dobry wieczór.
0: Kopelat, czemu do mnie nie dzwonisz, nie piszesz? To płakałem.
2: A płakałeś, to pozwól, że cię przytulę. Wiesz co, no napisałem, zróbcie sobie dziecko, nie będziecie mieli czasu na pierdoły pod tytułem wykłócanie się o rację w internetach. No, idzie ku normalności, więc myślę, że jeszcze z rok, dwa i odzyskam stabilizację w życiu internetowym również. Słuchajcie, drogie nocny obywatel tutaj, ten pełen lockdown nie jest taki zły. Da się żyć, powiem wam z praktyki, bo od roku praktycznie w Irlandii żyjemy w takim pełnym lockdownie, gdzie mieliśmy nawet limity wyjścia z domu do 5 kilometrów, prawda? Jak cię tam garda zatrzymała, to teoretycznie mogli ci jakiś mandat wkleić. W większych miastach się to zdarzało, że się tam czepiali ludzi, no bo ludzie też agresywnie reagowali. Znaczy promień 5 kilometrów, więc w zasadzie to macie tak 10 kilometrów, gdzie sam możecie chodzić od domu, jest całkiem spoko. Pomijając fakt, że absolutnie nic nie idzie załatwić, bo wszystko jest zamknięte, albo tylko w jakimś serwisie online możesz wysłać jakieś pliki do urzędu, to już w ogóle zapomnij. Fryzjerzy, kobiety, wiecie, ja jestem łysy, więc mi to tam bez znaczenia, ale kobiety... Niektóre praktycznie od roku. Moja Madziuszka u fryzjera ostatni raz była w czerwcu, a później już tylko były zamknięte. Cały czas. Nie wiem, co wam powiedzieć. Podróżowanie. Czy mnie słychać? Bo jakaś taka cisza nastała.
0: No tak, no jest cisza, bo ci nie przerywam. No.
2: Popatrz, jaki prowadzący.
0: Kulturka.
2: Ten, to się zna na radio.
0: No kulturka tak. Przede wszystkim.
2: Tak. Także powiem wam... Można z tym żyć, tyle tylko, że ja przestaję rozumieć logikę postępowania tego wszystkiego, bo w sklepach, gdzieś tam kiedyś nawet wrzucałem w internety, nie wiem czy na Instagramy, czy gdzieś, wrzucałem taką sytuację. Słuchajcie, bo nie rozumiem, jak ten koronawirus działa obecnie. W takiej jednej z moich ulubionych sieci sklepów w Dunstorsie, na przykład w jednym miesiącu nie można kupować bokserek i spodni, są odgrodzone, bo tam grasuje koronawirus. Miesiąc później można już tam wejść, a na przykład wszystkie kurtki i czapki są zamknięte, a obecnie nie mogę kupić butów, bo tam teraz grasuje koronawirus. Można dostać szaleju. Czekam, aż za miesiąc się przerzuci na produkty spożywcze, może mi się buty uda kupić.
0: Nie możesz kupić czapki, biedaku, a to właśnie to dla łysego to jest dramat, jak on nie może czapeczki kupić. Tu uszka się przeziębią, kark zlodowacieje.
2: Dokładnie, załóż czapkę skinie. Mam 9 czapek ze względu właśnie na moją łysinę i mieszkanie w kraju, w którym ciągle wieje.
0: Patrzcie, jaki burżuj ma 9 czapek, a są tacy, co ani jednej nie mają, trzeba ci zabrać.
2: Mogę się podzielić. Słuchaj, ale na przykład historie ludzi są fascynujące. Dzisiaj rozmawiałem z tutaj osobą ode mnie z osiedla, która ma dziecko i to dziecko ma aparat na zęby. I to dziecko, tam się coś w tym aparacie poluzowało, prawda? No jak wiemy, teraz wszystko jest na telefon. Więc skontaktowali się z ortodontą, jeżeli dobrze kojarzę, tak się nazywa specjalista, który robi te aparaty i naprawia ludziom uzębienie. I nie uwierzysz, tenże owy ortodonta wysłał temu rodzicom tego dziecka instrukcję obsługi, jak należy zrobić zdjęcie za pomocą odciągania łyżeczką policzka od zębów, żeby zrobić zdjęcie i on w ciągu 14 dni wyda opinię, co z tym fantem robimy. Powiem wam, absurdy, jakie się dzieją, zaczynają... Ja już nie rozumiem, po co ludzie ćpają lub piją, bo odmienne stany świadomości to my mamy na co dzień, patrząc na rzeczywistość, gdzie ludzie naprawdę się odklejają. Jeżeli ja widzę osobę, która trenuje jogging, jakiś tam robi sobie jogging, biega sobie i ta osoba biega w maseczce sama na otwartej przestrzeni, to... i to nie jest pojedynczy przykład, to są dziesiątki ludzi tygodniowo widzianych, naprawdę. Na rowerach potrafią jeździć tak wyczynowo w maseczkach i oni absolutnie, Irlandczycy, przynajmniej tutaj w moim rejonie, zbzikowali, bo jeszcze jak mieszkaliśmy z Madziuszką w Dublinie z racji tam, nieważne, przez 3 miesiące, to panowała jakakolwiek logika pod tytułem wchodziliśmy do szpitala, trzeba było umyć tylko ręce i w ogóle to by było na tyle. W Sligo, gdzie my mieszkamy, można powiedzieć, że tutaj skala absurdu wystrzeliła w kosmos. Limity odwiedzin dziecka w szpitalu, używanie maseczek, tylko jeden rodzic może wejść na raz do dziecka, dwoje nie może, bo dwoje to już zaraża. I takie tam. Ludziom odwołują masowo. Ludzie na przykład idą do GP, bo coś im jest, nie wiem, boli ich w plecach, w tyłku, w nodze, w czymkolwiek. GP wysyła list do szpitala, a szpital odpisuje, że nie przyjmujemy, ponieważ przyjmujemy tylko ludzi z COVID-em. Przepraszam. I teraz jeszcze jest taka ciekawa sytuacja, na przykład jak są ludzie traktowani, którzy mieli terminy na operację, im podwoływali. Kobietę znam osobiście, która miała problem, dostała, starsza kobieta już, dostała jakieś infekcji wątroby czy nerek, miała tam w ogóle problemy z jakimiś infekcjami w środku i w ogóle poszli do szpitala, to ją wysłali ją do domu, no bo nie mogą, wymagałaby w szpitalu podpięcia pod, jak się to nazywa, to do dychania, pod...
0: respirator.
2: Dokładnie, no ale oni nie mogą jej podpiąć pod respirator, no bo respirator czeka na osobę, która być może przyjdzie z COVID-em.
0: Ale ja mam tu sposób. Trzeba sobie załatwić lewe papiery, że się ma koronawirusa.
2: Wszystko pięknie, ładnie, tyle tylko, że ja znam już obecnie na moim osiedlu co najmniej kilkanaście osób, które przeszły COVID-a w miarę, chyba nawet w Sylwestra jeszcze z Zenonem rozmawiałem na ten temat, tam podawałem jakiś przykład, no to do tej pory tak naprawdę znam kilkanaście osób, które przechodziły COVID-a, przynajmniej tak mieli wpisane w papierach, kilka z nich tam przeszło troszkę ciężej. Co ciekawe, niektórzy moi znajomi zaszczepieni, bo wbrew wszystkiemu to Irlandczycy akurat się bardzo chętnie szczepią. Tutaj ten program szczepień to naprawdę ruszył i oni są bardzo chętni i widzą szansę wygrania z COVID-em w szczepieniach, ale powiem tak, nie jestem ani za, ani przeciwko szczepieniami, niech każdy robi co chce, każdemu jego porno, jakby to powiedział chyba drugi kapitan, przy czym może wam da do myślenia jedna rzecz, jak wiecie, taksówkarze to są ludzie, którzy mają do czynienia z dość dużą liczbą klientów. I ostatnio sobie jechałem z miasta z taksówkarzem i się go pytam, jak tam sytuacja, jak mu się pracuje w tej całej dobie COVID-a. On mówi, że okej, tam cały czas sterylizuje sobie ręce, no jeździ w maseczce, no bo muszą jeździć w maseczce. Co prawda klientom nie zwracają uwagi, no ale miło też mieć. I się go pytam, stary, a ile ty znasz ludzi, którzy chorowali na tego COVID-a albo coś w ogóle ten? I to mnie zaszczelił. Nikogo nie zna. Ja tak do niego mówię, wiesz co, to jest bardzo ciekawe, no bo jako taksówkarz nie znasz nikogo, a ja znam kilkanaście osób Polaków i Polek, którzy mieli zdiagnozowanego w tym testem PCR, tak zwanym. Także ciężko to jest powiedzieć, o co chodzi, bo z drugiej strony dziwi mnie to, że tak bardzo dużo ludzi przechodziło tego COVID-a z tego testu PCR w zasadzie bez żadnych objawów. Co prawda, no, mój wujek na przykład się pochorował na tego COVID-a. To też jest super, super ciekawa historia, tylko że z Polski, gdzie był poszukiwany przez policję, bo od momentu zgłoszenia, że coś mu jest, do momentu, kiedy miał się zgłosić na wymaz, zeszło za długo i go policja zaczęła ścigać. No, ale też przeszedł, no, taką, mówi, no, grypę w zasadzie. No i tyle. Wrócił już do pracy, także. Dziwne to czasy. Ja jeszcze ostatnio czytałem na portalu forsal.pl o jakiejś francuskiej wersji COVID-a, gdzie choruje się bezobjawowo, wyniki testów dostaje się negatywne, a samego wirusa nie można wykryć. To się zastanawiam teraz, jak oni go wykrywają, że ktoś jest na niego chory, skoro jest niewykrywalny. Możecie sobie sprawdzić. Francuska wersja COVID-a. To jest... Ja już nie wiem, czy ktoś sobie z nas robi jaja, czy to się dzieje na poważnie. Ponoć można zrobić jakiś rentgen płuc i tam pokazuje, czy się miało COVID-a, czy nie. No ale to chyba do takich szufladki z marzeniami można wsadzić, no bo kto w dzisiejszych czasach da radę się dopchać na rentgen płuc, jak ludziom zabiegi odwołują, także. Ciekawe czasy.
0: Obyś żył w ciekawych czasach, to się sprawdziło. Ale tak maseczka.
2: Przestań, bo się wyłączę. Jak zaczniesz mi rozkładać jakieś słowa na wyrazy, jak taka kobieta, co tu kiedyś do ciebie dzwoniła do audycji, to ja dziękuję, ja wyjdę z...
0: Nie ja, jakaś kobieta, tylko pani Ewa. Pani Ewa Lipka.
2: Nieważne.
0: Ja tam bardzo lubię Ewę. Maseczka, czyli chcą nas spowodować niedotlenienie, żebyśmy czkawki dostali i potem będziemy tak niezdolni do protestowania, bo będziemy czkaniem zajęci, będziemy... Nie będziemy mogli nic zrobić, będziemy czkali. I od czkawki to można stracić przytomność, jak człowiek zaczyna tak czkać i nie chce mu przejść, to w końcu padnie od tego czkania i to właśnie masę czka, w tym jest ukryty plan. A zaszczepieni, żebyśmy sikali i żeby się pieniło. Nie, to nie wiem, to głupie.
2: Dokładnie. Wiesz co, zrobiłem test, bo dużo ludzi się powoływało na to, że w tych maseczkach można się udusić, bla, bla, bla, bla, bla. Co ci będę mówił? Przecież żyjesz w internecie również, to wiesz, jak to jest. Ze szwagrem kupiliśmy, to się nazywa chyba pulsoksymetr, czy jakoś tak, takie urządzenie. No i wziąłem sobie to urządzenie, pochodziłem 1,5 godziny bez maseczki. Poszedłem w zasadzie ode mnie z chaty do miasta i łaziłem po mieście, co ode mnie z domu się idzie z górki, z pustym plecakiem i w ogóle. Chodziłem bez maseczki i robiłem co 15 minut odczyty, zachowując przy tym 3 minuty postoju między tymi 15 minutami jeszcze odczytem. A później ubrałem maseczkę i chodziłem przez drugie tyle czasu, tylko już z zakupami na plecach i w tej maseczce i w ogóle. I wracając do domu pod górkę i jeszcze wyszło na to, że w zasadzie lepsze natlenienie tej hemoglobiny miałem w tej maseczce. Ja wiem, to brzmi jak totalna bzdura, mam na to zdjęcia i filmiki. Ale faktycznie tak było. Stwierdziliśmy później, że może dlatego tak było, że szedłem pod górę i miałem lepsze wydolnościowo, jakoś tam więcej tlenu w organizmie. Nie wiem, zrobiliśmy później jeszcze jeden test, gdzie chodziłem z tym samym tempem u nas po osiedlu przez ten sam, w takich samych okresach czasu, robiąc pomiary i w zasadzie wychodziło identycznie, czy ma się tą maseczkę, czy nie, także nie wiem.
0: No nie wiem, może te maseczki nas trochę chronią przed smogiem. Może to nie jest do końca taki zły zwyczaj, no tak jak gdzieś tam w Japonii, no to mówił ostatnio o tym gość, tak, u Błażeja, że tam noszenie maseczek, ogólnie tak jakoś Azjaci mają, że oni... No, u nich to nie ma, że tam się rozchorujesz i nie przychodzisz do pracy, trzeba pracować, no i przychodzisz w takiej maseczce i tam nie plujesz na innych. W ogóle to, jak plujemy na siebie, doskonale widać, jak przyglądniemy się, czasem na filmach to widać, jest jakaś taka, jest jakiś kurz, wiesz, światło odpowiednio pada, dwie osoby się rozmawiają i widać, że plują na siebie, te kropelki śliny to tak latają w jedną i w drugą. I w sumie, no to tak... jak mamy maseczkę, no to nie plujemy na innych. To uważam, że to bardzo kulturalne, nie pluć innym w twarz i do gęby innym nie pluć. Dzięki Russell Crowe, to a propos raserów, to sam Russell Crowe, Russell Crowe, fight around the world, yo, napisał, to odpowiadam, yo. Dziękuję za piątaka.
2: Wiesz co, w temacie tych maseczek to... Faktycznie tak o tym pomyślałem z perspektywy, bo w 2019 roku jeszcze pracowałem jako sprzedawca w jednym ze sklepów i kurczę, na koniec roku, kończyłem akurat dokładnie 27 grudnia mój kontrakt i na koniec roku się przepaskudnie pochorowałem, ale myślałem, że wypluję płuca i normalnie... Żeby po prostu zejdę i jakimś takim cudownym trafem się później okazało, że 2 miesiące później się nagle koronawirus znalazł. No mniejsza z tym, powiem ci jedną rzecz. Szczerze, w obecnej sytuacji, ja wiem, że zabrzmię jak jakiś, nie wiem, prosystemowy debil dla większości ludzi, ale w obecnej sytuacji ja chciałbym pracować na przykład jako sprzedawca za tymi wszystkimi plexiglasami, gdzie ludzie mają te maseczki i jeszcze najlepiej jak płacą za pomocą karty i wiem, zaraz mnie zlinczujecie, ale naprawdę pamiętam jak ludzie w okolicach świąt Bożego Narodzenia tak od połowy grudnia do tam 23, 24 przychodzili całymi rodzinami i te dzieciaki i wszyscy ich chirlają i kichają i w ogóle i dają ci te pieniądze brudne i to wszystkie rzeczy dotykane, szczerze jestem przekonany, że to ma zarąbiście duży wpływ na to, jak jesteśmy podatni na jakieś tam choróbska, kiedy wiesz, przez sklep w okresie świąt przewala się na przykład tam, nie wiem, kilka tysięcy ludzi i oni wszyscy przechodzą koło kasy, z tego nawet niech 10% na ciebie nachyla i nakicha i w ogóle, no to jest chyba szansa, że cię czymś załatwią i powiem uczciwie, że ja się zarąbiście na koniec 2019 roku pochorowałem i sam się zastanawiam, czy przechodziłem COVID-ka, czy nie.
0: No, w Polsce jest w ogóle taki trochę niefajny zwyczaj, nie wiem, wysyłania chorych dzieci do szkoły, do przedszkola. Ale to się jakoś tam wiąże z tym, że ludzie mają siebie nawzajem w dupie trochę i się nie przejmują, czy kogoś tam zarazi, czy nie zarazi. Jak, nie wiem, jak matka zobaczy, że dziecko ma wszy, to będzie leczyła je jakimś szamponem antywszowym, ale do szkoły niech idzie, nie? I ja tam, że zarazi inne dzieci, to co ja mam zrobić z dzieckiem? Ma iść do szkoły, ma się uczyć. No i takie jest myślenie, to jest takie myślenie trochę chamskie i to mi się nie podoba. No, zobaczymy. No, w ogóle jak rozmawiam z ludźmi, to dzieci popadają w depresję powoli. Okazuje się, że taka edukacja zdalna, no wydawałoby się, że całkiem spoko. Siedzisz sobie przy komputerku, nie musisz tam łazić, coś, ale to się po pewnym czasie mści, bo dzieciaki zwyczajnie dostają depresji. Nie mają kontaktu z rówieśnikami, siedzą przy tym komputerze. Ja to tam jestem przyzwyczajony do komputera. Moje życie w dużej mierze to siedzenie przy komputerze i to mi to tam nie robi nic. Mogę sobie siedzieć. No ale ktoś, kto nie jest jakimś takim fanem komputerów, no to w końcu jest no, nieprzyzwyczajony i dzieciaki no, robią się takie i potem jak to minie, załóżmy, że minie cała ta pandemia, w końcu wrócimy do normalności, to wcale nie jest tak, że taki dzieciak, który się wyalienował, siedział ciągle przy tym komputerze, stracił kontakt z rówieśnikami, że to tak na pstryk wróci do normalności. Nie, to będzie potrzebne dużo czasu, żeby znowu zacząć normalnie funkcjonować. To straszne się rzeczy dzieją tak naprawdę, już pomijając bankructwa, upadłości. To też to, co robi z głowami na przykład ludzi cała ta pandemia, nie?
2: Tak, po kolei. Wiesz co, to chyba nie jest tak, że to tylko ludzie w Polsce mają taki tumi w dupizm i wysyłają chore dzieci do tam przedszkola czy szkoły, bo jest to też w miarę nagminne w Irlandii, przy czym tu cię zaskoczy akurat polscy rodzice, jak dziecko jest chore, to starają się je właśnie trzymać w domu. To głównie irlandzkie tam dzieci czy jakieś tam innych narodowości chodzą do tej szkoły, gdy są chore i zaśpiczone i w ogóle, także na przykład moja siostra, która się tu urodziła, to statystycznie raz na tydzień przynosi jakąś chorobę do domu, przez co mój ojciec jest permanentnie chory. Co oprócz tego powiedziałeś? Aha, o tym wyalienowaniu. Co? Trochę tak i trochę nie ci powiem, bo te dzieciaki tutaj na przykład chodzą do... Był taki okres, że one przez parę miesięcy, przecież na przykład chrześniak mojej Madziuszki, on ostatni raz w grudniu był w szkole, prawda? I teraz jeszcze nie wrócił do szkoły. Na przykład bardzo dużo klas jest zdalnych, od chyba pół roku te dzieci się uczą zdalnie jakoś w tej Irlandii. No ale jak wróciły na, nie wiem, tydzień, czy dwa dni, czy trzy dni, to taki sam absurd jak w Polsce. Pamiętam, że ktoś krytykował, że gdzieś dzieci w Polsce na dzień wróciły do szkoły. To mniej więcej tak samo gównianie to wyglądało. I nie było, szczerze, jak obserwuję, to te dzieciaki, wiesz, te, co potrzebują kontaktu, takiego, wiesz, bliższego z rówieśnikami, jak to się powiedzieć, face to face, na żywo, no to powiem ci, na podwórku cały czas, wiesz, grają w piłkę, jeżdżą na rowerach, tych elektrycznych hulajnogach, to teraz bardzo modne, i na tych takich, jak to się nazywa, hoverboard, tak? Takie kółeczko, znaczy taka deska z dwoma kółkami, co sobie tam jeździ. Także z tej strony myślę, że nie ma większego problemu, ale podejrzewam, że będzie, wiesz, czym problem. Będzie problem z maturami i ten problem już w Irlandii jest. W zeszłym roku dzieciaki nie zdawały matury i w tym roku też dużo dzieciaków, z którymi tam, znaczy dzieciaków, no z młodzieżą, z którą gadam, ich rodzicami, no to są przejęci, no bo dzieci mają jakiś kierunek na studia obrać i co? Jak nie będzie znowu matury, to kolejny rocznik nie pójdzie, wiesz, nie wystartuje ze studiami. To jest dramat tak naprawdę. No nie mówię, no ta depresja u dzieciaków to też jest mocno, a już znaczy z bankructwami w Irlandii nie ma aż takiej lipy, no bo tutaj naprawdę rząd mocno się, nie wiem, zadłuża też, jeśli chodzi o gospodarkę i tam budżet, ale mocno też wspiera firmy, także ja załatwiam dotacje dla firm i w ogóle mam pakiet papierów na dotacje właśnie na biurku u siebie do wypełnienia za dziesięcinę, faktycznie można żyć, bo można sobie albo załatwić dotacje na jakiś sprzęt, albo dotacje na pracowników, albo zwolnienia podatkowe na poszczególne rzeczy, albo w ogóle zwolnienia całoroczne z jakichś opłat, które są na przykład dość wysokie, także spoko. No i ludzie też biorą tej covidowe, dostajesz, wiesz, jak pracowałeś sobie na tam full-timeiku i przez covida nie pracujesz od roku, to w zasadzie co tydzień dostajesz 350 euraczy na konto. Da radę żyć, nie?
0: Okej, spróbujmy może zakończyć ten temat COVID-a, bo...
2: Bo nudny, ja
0: już,
2: wiem,
0: to no, trochę trudno. Nudny, już tyle razy o tym się gadało, więc może zakończymy.
2: Spoko, to ja pozdrawiam was, drogie nocniki, nocniczki. I co, będę kończył? Fajnie sobie tak wpaść do ciebie tutaj, Krawcze, na linię. Ja słucham, wiesz co, tak nawet po komentarzach może widzisz, że jak gdzieś tam komentuję audycję sprzed kilku tygodni, po prostu trochę brak czasu też, wiesz. I...
0: A widzisz, ale... a jeszcze coś chciałem cię podpytać, bo jak tam Radio Dialog i ja wyszpiegowałem, że zaczynasz wykradać największe talenty z nocnego radia, takie jak Etam. Słyszałem, że ma nadawać w Radio Dialog.
2: Miał nadawać, ale to jest Leser i Obibog i śpi tak długo, że nawet nie ma czasu na antenę wejść, więc nie wiem, wiesz co, ja pamiętam, że wy żeście się jakoś z Etamem rozstali i Etam miał dzisiaj nagadanie, ja mówię, no to stary, no to wejrzesz se tutaj, gadaj do ludzi, masz login, hasło do nadawania, se gadaj do ludzi tam jak chcecie, co mi to przeszkadza, to jest, wiesz, a ja w ogóle z tym radiem, to ja się sam zacząłem śmiać, mówię, co ja sobie pomyślałem w momencie, kiedy przyprowadzając do domu noworodka, stwierdziłem, założę radio i to będzie dobry pomysł. Przecież jakoś nie przewidziałem, że chyba czasu nie będę na takie rzeczy miał, więc wiesz co, podcast swój profesora Leniucha dalej robię i tam, wiesz, uploaduję audycje i tyle, nie? Przyjdzie czas jeszcze na radio. Na radio tam, wiesz, jakieś rzeczy się dzieją, ktoś tam se gada, jak ma ochotę, a jak nie, to same audycje są wrzucane w formie podcastu i lecą z taśmy. No ale... Mam nadzieję, że się tak sytuacja ustabilizuje, że kiedyś, może za rok, może za pół, może za dwa, będę sobie już mógł siąść i prowadzić audycję tak, jakbym chciał. A co, chcesz nadawać w Radio Dialog? Bo się tak pytasz?
0: Zobaczymy, może mnie wyrzucą z nocnego radia w końcu, to się zgłoszę do Radia Dialog. Może mnie przyjmiesz. Tak.
2: Jasne, to ja przyjmuję każdego, każdy, kto chce gadać i nie chce się kłócić, tylko chce gadać, to nie chce gada. Ja tak powiedziałem kiedyś, autentycznie powiedziałem każdemu, jak chcesz sobie gadać w eter, to przyjdź sobie gadaj i tyle. Co mnie tam to boli, nie? Nie wiem, z czasem się stałem mniej konfliktowy po prostu i jakoś tak postawiłem na wolność. Nie chce każdy robić, co chce. Tylko bez takiego podziału władzy, że tam później wychodzą jakieś konflikty. Myślę, że najlepiej jest, jak jest jedna osoba odpowiedzialna za wszystko i tyle. No ale to nie będziemy rozgrzebywać. W ogóle to powiem uczciwie, że sobie słuchałem tej audycji takiej po tym, jak wszedłeś tam gdzieś na tego Discorda jakiś czas temu, no i skończyło się, jak się skończyło. Później nagrywałeś taką kolejną audycję luźnogadkową i tak szczerze nie wiedziałem, co powiedzieć, a czułem, że jest ci smutno i tak napisałem, żebyś przytrzymał, bo robisz dobrą robotę po prostu.
0: Nie, dzięki. No to dobra, no to dzięki za telefonik, za odwiedziny.
2: Jasne. Wszystkiego dobrego. Ja jestem tylko z offline'u i sobie słucham na tyle, na ile córa pozwala, ale idzie ku lepszemu. Jak wam kiedyś te wszystkie historie opowiem, to naprawdę czapki z głów dla lekarzy tutaj, dla tej służby zdrowia, dla tego sprzętu, na który Polacy tak często psioczą i w ogóle, że ojej, bo u nas tam w Polsce i w ogóle nie wiadomo co, a przychodzi co do czego, to przychodzą tu i proszą, żeby im coś zrobić. Także w ogóle miałem taką, jeszcze tylko wam wrzucę. A nie, tego wam nie będę opowiadał. To będzie na kiedyś historia. Także potrzymam was trochę w niepewności. Trzymajcie się jeszcze raz. Trzymaj się, Krawcze, i do usłyszenia, a ja zmykam na odsłuch.
0: Okej, do usłyszonka. Cześć, cześć.
2: Hej, hej.
0: Być może doczekamy się w Polsce w końcu dochodu gwarantowanego. Czytam, że około połowa Polaków byłaby za. To gdzie to zrobiono? W którymś ze skandynawskich krajów, chyba w Szwecji, tak? Zrobiono, czy Szwecja albo Szwajcaria? Chyba Szwecja. Nie wiem zresztą. Gdzieś tam zrobiono referendum i obywatele raczej nie chcieli czegoś takiego jak dochód gwarantowany. Chcemy sami zapracować, nie chcemy żadnych dochodów gwarantowanych, a w Polsce połowa Polaków, tylko połowa? Jak to? Myślałem, że 90% będzie za tym. Jak dają, to brać. No i tak się mówi o kwotach rzędu 1200 zł dla każdego. No to tak, dostaniesz 1200 zł dla dorosłego, 600 zł razy dwa, powiedzmy, za dwójkę dzieci, no to już można spokojnie za takie pieniądze wszystko opłacić, przeżyć, jak się skromnie żyje. Albo jak się jest Krawcem, to i za połowę tego się przeżyje. No, 2400. No już można jakoś przeżyć. Kto jest za dochodem gwarantowanym? Jedyneczka na czacie. A kto jest przeciwko, to zero. No, u nas to tutaj taka partia socjalistyczna jak PiS, to ma wzięcie. To dobrzy, bo dają. A już to powiedzonko, że tam ci kradli, ci kradną, ale ci się dzielą. To coś paskudnego mówi o rodakach. Tak często to słyszymy, nie? Jakby to coś dobrego było, że kradną i się dzielą. To raczej powinno się potępiać złodziei, nie? Straszne jest przyzwolenie na różne niefajne rzeczy tutaj. A teraz ta Polska Obajtkowa, to niezłe numery z tym Obajtkiem, nie? Coraz ciągle nowe rzeczy wychodzą i wygląda na to, że ten Obajtek, to on tak, wykształcenie ma orlenowskie, nieruchomości ma orlenowskie, różne dopłaty na remonty załatwia sobie na grube miliony i my mu finansujemy remont prywatnego dworku. Teraz wychodzi, że w ogóle różne rzeczy na Orlenie, typu na przykład, no gdzieś tam są powiązane z Obajtkiem.

albo na granicy prawa i naginają prawo, albo dzięki kumoterstwu, znajomościom dużo się załatwia, no to już nie jest eleganckie. No ale myślę, że jeśli są jakieś głosy potępiające takie obajtkowe machloje, to tylko i wyłącznie z zazdrości, że ma te 15 nieruchomości, czy tam cały czas rośnie liczba tego, co on tam ma, te nieruchomości, dworki, pałace. No i w zasadzie to Polakom nie przeszkadza coś takiego, że tam przepisał majątek na żonę i na brata gajowego, a potem z powrotem i już tam było wybudowane za miliony i tu załatwił, tu dostał wykształcenie po znajomości w jakiejś uczelni związanej z Orlenem i tak dalej. To raczej ludzi nie razi, tylko razi raczej to, że on tak się nachapał, że tyle ma i to ludzi wkurza. Leniuch pisze, ten obajtek to chyba tak jak Rydzyk, gdzie nie popatrzysz w uniwersum RM, tam Rydzyk. No to taki. No, mówi się, że dotacji dostał, już się ściga z Rydzykiem, jeśli chodzi o ilość otrzymanych różnych dotacji. Rydzyk jest bardzo mocno dotowany przez różne spółki Skarbu Państwa, jakieś rządowe instytucje, przez ministerstwa, ja nie wiem, to ciągle gdzieś tam pieniądze wypływają dla Rydzyka, bo ta bogobojna banda, to oni tak rozumują, że albo są tam takie mohery po prostu, że dać ojcu Rydzyku dać, bo przynajmniej dobre rzeczy robi i trzeba mu dać, jeszcze więcej się powinno mu dać. I ojciec Rydzyk to powinien dostać Nobla. I albo tak myślą, albo po prostu mu się pochlebiają, żeby potem coś ugrać na tym i żeby mieć poparcie, głosy katolików moherowych. Tak to wygląda. No niestety, cały czas pokutuje jeszcze trochę. Na pewno się zmienia tutaj na lepsze sporo i mentalność Polaka się zmienia, ale nadal jest faktycznie, tak jak tu piszecie, jak pisze Bystre Oko, że trochę ideałem jest takim właśnie cwaniak, złodziej, jakiś, no to, jak to młodym imponuje, nie? Właśnie gangsterka, jacyś murzyni ze spluwami, bandziory, mafia. To ulubione klimaty i tematy. Ale to chyba na całym świecie jest taki trend. Jest taka fascynacja, nie? Bardzo jest dużo filmów, gdzie właśnie jest jakiś cwaniak, jakiś bandyta, jakiś dealer, no to jest ktoś, nie? Bez porównania w ogóle do takiego, co chodzi do pracy, zarabia, robi swoje, Jezus, w ogóle, z czym do ludzi. To jest frajer, to jest cwel. No i ten więzienny slang, jakaś pseudogrypsera, tak to przechodzi do mowy potocznej. Młodzi tak dzisiaj mówią, nie? Ciągle słyszymy słowa frajer, cwel, będziesz łamany, kurwa, i taki język. No to ludziom imponuje młodym dzisiaj. Co zrobić? Ja bym chciał żyć w takim społeczeństwie, gdzie się szanuje uczciwość, pracę, własność, gdzie jakiś dobry, porządny człowiek jest godzien szacunku, a nie cwaniak, bandyta, jakiś przekręciarz. Chciałbym żyć w kraju, w którym ludzie nie są podatni na populizm, w którym nie ma takiej chęci, takiej roszczeniowości, że nam coś się należy, żeby było inne prawo, takie, które sprzyja, żeby nie było państwa, które jest silne dla słabych i słabe, bezbronne dla silnych, złych na przykład, nie?

W jakim bym jeszcze kraju chciał żyć? W takim kraju, gdzie coś wychodzi rządzącym, a nie, że czego się nie tkną, to zawsze wyjdzie z tego wielkie G i nigdy niczego dobrze nie zaplanują, gdzie rozlicza się rządzących, gdzie rozlicza się urzędników, gdzie nie tworzą się kliki, kasty, gdzie są sprawne mechanizmy rozliczania, nie, że rozlicza mnie mój koleżka, z którym piję wódeczkę, gdzie policjant to jest ktoś, kto łapie bandytów, a nie się czepia ciągle jakiś tam pierdół, nie? I mandaciki wlepia, że nie ma czegoś takiego jak straż biznesowa, która żeruje cały czas na kierowcach i mandacik i zarabiamy. Chciałbym żyć jeszcze w takim kraju, co bym jeszcze zmienił? Gdzie są trochę lepsze obyczaje, jeśli chodzi o to, żeby, no nie wiem, nie dręczyć innych hałasowaniem ciągłym. Znowu u mnie za remonty się wzięli. No, już wiedziałem, że tak będzie, tylko się, im się będzie robiło cieplej, tym więcej, tym te wszystkie Janusze, cebularze, majsterkowicze powyciągają swoje wiertła udarowe i zaczną kuć, wiercić. No, to ten majsterkowicz ciągle w głowie siedzi. Ciągle coś trzeba w domu robić, wiercić dziury, montować, zmieniać i no, takie hobby, nie? No, gdyby ludzie częściej mieli, gdyby mieli bardziej różnorodne pasje, zamiłowania różne, no to by może było mniej tego ciągłego wiercenia, remontowania, kucia, zmieniania, tylko by się czym innym zajmowali. No ale to właśnie prosty człowiek to ma najczęściej takie hobby, no majsterkowanie. Nie mam co zgłaszać. Nie ma tutaj zwyczaju, o ile hałasujący pies, można to zgłosić. Właściciel psa jest odpowiedzialny za swoje zwierzę i jeśli zwierzę hałasuje, jest to tak samo traktowane, jakby ktoś, nie wiem, wrzeszczał, nie? To można. Ale na remonty się patrzy trochę inaczej. Nie jest to traktowane jako zakłócanie spokoju. No bo też ciężko, żeby było w sumie, nie? No co ktoś sobie remontuje, no to remontuje. Ma w sumie prawo do tego. Jeśli nie narusza ciszy nocnej, to właściwie nawet jakby naruszał, to ewentualnie można by zgłosić jako zakłócanie ciszy nocnej, ale cisza nocna to raczej funkcjonuje tak w regulaminach spółdzielni, nie? I to chyba nie wiem, czy to ma jakieś prawne umocowanie w ogóle, cisza nocna. Tak naprawdę u nas wiele rzeczy jest płynnych, niejednoznacznych, takich można. Jak z tymi lokatorami, to jest w ogóle jakieś kuriozum, że ktoś może wam powiedzieć, ja się nie wyprowadzę, i co mi zrobisz? Albo będzie udawał, mówił, ja nie rozumieć po polsku, bo jakiegoś tam obcokrajowca zatrudnicie i spytacie się, no gdzie moje pieniądze, pan mi zalegasz za 2 lata, już długi narosły, ja bankrutuję, sam nie mam gdzie mieszkać, ja nie rozumieć pan, ja wszystko dobrze, ja nie rozumieć. Są takie przypadki, że właśnie tak grają głupa i nie wywalicie. Sąd potrafi wydać wyrok, że niemoralne by było wyrzucenie na bruk, bo to jest schorowana osoba, albo jest to niewiasta w stanie błogosławionym, to takie właśnie katolskie cały czas, to takie spuszczanie się, że kobieta, niewiasta w stanie błogosławionym. I taka niewiasta w stanie błogosławionym może wam nie płacić, może wam zużywać wodę, prąd i gówno zrobicie. Zmieni sobie zamki, w ogóle nie wpuści was i spierdala. I policja przyjedzie i powie, a co my mogiemy? No. Często jest niestety taka policja, że napadną gdzieś tam, stoją jakieś dresy, pójdziecie, to panie, proś pan, pomóż panie policjancie, funkcjonariuszu. A on powie, panie, my same się boją. No i chuj.
Albo tu też przyjdą, no panie, to jest kobieta w stanie błogosławionym, to panie, pan jesteś drań, menda wstrętna i pan nie nękaj kobiety w stanie błogosławionym, a w ogóle to komornik ma tu ewentualnie może coś zrobić, a nie panie ja. Ja tylko tu prawo egzekwuję, a prawo jest jakie jest. Nie, no to inna sprawa, że ludzie trochę za bardzo koncentrują swój gniew i za bardzo męczą tych psiarskich w sumie trochę, bo powinni bardziej na rządzących się skupić, a nie na policjancie. No, w policji jak w wojsku, no wykonuje, co ma wykonywać rozkazy, no to wykonuje, no co on ma zrobić. Jak większość ludzi, znakomita większość, tak sądzę, że by się nie zdobyła na zrezygnowanie z pracy, z emerytury w imię tego, żeby być fair. I tak tego nikt nie doceni i co, i was poklepią po ramieniu i tyle z tego będziecie mieli, nie? Że o, dobry policjant, no bardzo dobrze pan zrobił i do widzenia, no i tyle z tego macie. No a emeryturki nie ma, pracy nie ma, no to robią, wykonują rozkazy, nie? Zresztą w policji to tak nie ma za dużego pola manewru. No niby tam policjant może odmówić wykonania rozkazu, jeśli ten rozkaz jest niezgodny z prawem, ale weź się potem wykłócaj, że on jest niezgodny. I tłumacz swojemu przełożonemu, że rozporządzenie to jest, to powinno być, nie powinno, że konstytucja ważniejsza, to was wyśmieje, zwolni, kopa w dupę da i tyle będzie rozmowy, nie? Nie mają trochę pola ruchu. Ja uważam, że na rządzących trzeba by się skoncentrować i ich rozliczać, ich sprawić, żeby się poczuli zagrożeni. To jest taka banda degeneratów. To są przecież hieny cmentarne, złodzieje. Ile było rozkopywania grobów to w ogóle w związku z tym, z katastrofą smoleńską. Wykopywali z grobów, chowali. Wykopywali, chowali. Grube miliony odszkodowania dla rodzin. Na komisję smoleńską grube miliony idą od lat i jakie efekty? Zerowe. Tutaj nic nie działa praktycznie. No, nawet jak respiratory mają zamówić, to nie zamówią tak jak wszyscy normalni w ramach jakiegoś programu unijnego, żeby było taniej, szybciej, tylko wezmą i od handlarza bronią jakiegoś lewego, który jest na czarnej liście ONZ, zamówią, wszystko spierdolą. Właściwie straciłem nadzieję, że tutaj cokolwiek może działać, że tutaj może coś działać bez kumoterstwa, szachrajstwa. Nie wiem, jesteśmy straconym narodem chyba. Nie wiem, ludzi uczciwych, jestem pewien, że wy tutaj w większości jesteście uczciwi, moralni, ale jakaś tam znakomita większość, no to jak mówię, no to tutaj jest przyzwolenie na takie rzeczy i w którymś momencie, nie wiem, może zawsze tak było tutaj, może Polacy są niezdolni do rządzenia się, do zrobienia czegoś, nie wiem.

Sorry, że się wtrącę, ciągle tak jęczysz, wytykasz, narzekasz na tą szemraną strefę, zresztą na każdą inną. Jakby cię ktoś skrzywdził. Zajarasz się i marudzisz, wszyscy nie tacy, bo tak uważasz. No jakoś tak trochę nieskładnie napisane, ale, no, ale co, masz pretensje, że marudzę? To co mam chwalić? Jak nic nie działa i wszystko jest jakieś patologiczne, zepsute, niesprawne, niewydajne i jesteśmy zawsze w niechlubnych, na szczycie niechlubnych rankingów, jeśli chodzi o, nie wiem, o inflację, o mały wzrost PKB, o służbę zdrowia, jeśli chodzi o wszystko, no. O dążenie do autokracji, nie wiem, no, o marnowanie pieniędzy, właściwie cały czas. Rząd też się nie spisał, jeśli chodzi o planowanie tutaj jakichś decyzji związanych z pandemią. To mam chwalić? Się cieszyć?

wydaje mi się, że zauważam takie oczywiste oczywistości, cytując klasyka, i to ciężko się nawet spierać. No nie wiem, jeśli uważasz, słuchaczu, że dajemy radę, wszystko nam świetnie wychodzi i Polska ma świetne, świetlane perspektywy i wcale nie jesteśmy tak bardzo zadłużeni i nie mamy się co martwić o nasze emerytury, edukacja, służba zdrowia, wszystko to działa jak w zegarku, a już TVP to naprawdę jest świetna telewizja. Nasi rządzący, no świetni ludzie, co jeden to lepszy, właściwie to można się rozpływać w pochwałach. Z lockdownem sobie poradziliśmy znakomicie i wszystko gra i buczy, i ja nie wiem, czego tu się w ogóle czepiać. Jestem bardzo zadowolony. No to raczej się nie zgodzę tutaj. Pozwolę sobie mieć inne zdanie, że jest odwrotnie trochę. No już, no. Nie musimy się zgadzać. Ale na pewno rozumiem tych, których takie tematy, no gdzieś tam już, że takie tematy męczą niektórych, no bo faktycznie takie narzekanie to, no wielu tego nie lubi i to jest męczące. Raczej coś pozytywnego by się przydało, tyle że czasami ciężko się skupić na pozytywach. Ciężko je znaleźć i ciężko wymyślić już jakiś taki pozytywny temat. No zresztą dzisiaj się bardziej przygotowałem do audycji z Bogumiłem, nie? I tam na tym się skoncentrowałem, a luźne gadki, no to tak przy okazji trochę i zawsze można zadzwonić i skierować audycję na jakieś ciekawsze tory i coś pozytywnego wrzucić. No łatwo jest krytykować, a to proszę zadzwonić, drogi słuchaczu, i podrzucić coś fajnego tutaj, nie? Żeby się zrobiło pozytywnie, żeby było miło, fajnie. Krawiec, co mam odpowiedzieć ludziom, którzy mi wmawiają, że mam szukać baby, bo mam już 35 lat? Powiedz im, że jesteś gejem i to ci dadzą spokój. A to może się będą przyczepiać, będą mówili, kiedy se znajdziesz faceta w końcu? No to też niedobrze. No, to może sobie znajdź babę. Po prostu. 35 lat to myślę taki dobry wiek. Jeszcze nie jest za późno. Albo możesz zrobić sobie sztuczną babę, jakąś taką realistyczną lalkę kupić, seks lalkę i z nią chodzić tam, trzymać ją za rękę, gdzieś ją tam sadzać na ławce, to pomyślą, że znalazłeś sobie już tą babę. No, będą może się tak trochę dziwili, że taka małomówna i taka zdziwiona cały czas siedzi, ale to możesz powiedzieć, że ona jest taka nieśmiała i że bardzo, i że dopiero się przyprowadziła do Polski, bo to jest na przykład Rosjanka, Ukrainka, Niemka, ktokolwiek, i że ona tak się dziwuje, że w Polsce jest tak wspaniale i dlatego taka i pomyślą, że to jest prawdziwa, może coś w tym stylu, nie? Możesz ewentualnie się pobawić w brzuchomówce, wyćwiczyć się w brzuchomówstwie i gdzieś tam mieć z tyłu jakiś tam za coś wciągnąć, i żeby ona tak ruszała trochę głową, tam patrzyła w lewo, w prawo i mówić tam, o, miło, miło mi was poznać. Cześć. Hello, hello. No i będą myśleli, że to prawdziwa. Też w jakiś sposób, no nie wiem, co tu podpowiedzieć. Ewentualnie można to w inny sposób zrobić, możesz, bo do dzisiaj często rozmawiamy przez Skype'a, w jakieś wideokonferencje, no to możesz sobie założyć perukę jakąś na głowę, umalować usteczka, oczy, przyczepić rzęsy i udawać, że jesteś babą swoją. I jak tam rozmawiasz ze swoimi znajomymi, no, cześć, to ja nazywam się Zuzanna i właśnie Bystre Oko to mój chłopak. O, takiego chłopa to ze świecą szukać.
Przepraszam na chwilę, muszę zobaczyć, tam zupa się gotuje. I wtedy szybko biegniesz, ściągasz te rzęsy, perukę, wycierasz szminkę i przychodzisz już jako ty, jako bystre oko i siadasz tam przy komputerze i no już jestem, no baba poszła tam gotować, zupkę robi. No, zaraz przyjdzie. Szybciej tam, bo zgłodniałem już. No i potem znowu odchodzisz, znowu se malujesz usteczka, peruka na głowę i siadasz tam przy kamerce. No, ten mój chłop poszedł tam do piwnicy po ogórki, zaraz przyjdzie. No też można coś takiego zainscenizować, nie? I ludzi wkręcić. Co mnie obchodzą inni? Chodzi mi o to, że jak się zajarasz, to wytykasz. Się nie zajarałem, bo nie mam czym. Nie zjarałem się. No ale to dobra, się zajarasz, to wytykasz. W takiej zawiesinie ujebany w wytykaniu innym, a siedzisz 10 lat na radyjku, i jedyną pozytywną rzeczą jest, że masz donaty. O Jezu. Co za komentarz pokręcony jakiś taki. W zawiesinie ujebany, w wytykaniu innym. Ale coś mi, nie wiem, no, zły jesteś, że ktoś mi da parę złotych, to cię jakoś tam piecze dupa, czy co? Czy o co chodzi? Są też audycje, gdzie o pozytywnych rzeczach mówię, żartuję sobie, no, staram się przynajmniej, nie? Czasami jakiś temat jest, nie wiem, różnie bywa, no. A ty mnie tak podsumowujesz, że 10 lat i jedyna pozytywna rzecz to, że masz donaty. No dobra. Przykro mi, że nie spełniam twoich oczekiwań. O to mi chodzi, że marudzisz, nikt nic nie potrafi, tylko to tak, ja bym polecał interpunkcję, to by się lepiej czytało, a tak muszę to tak cedzić. O to mi chodzi, że marudzisz, nikt nic nie potrafi, tylko ty jesteś od oceniania, bo jesteś idealny. Absolutnie, raczej nie stawiam siebie nie przedstawiam siebie w takim świetle, że idealny, że inni głupi. Raczej nie zdaję sobie sprawę ze swoich wad. Często też tak zaznaczam specjalnie, że no, nie wszyscy tacy są, że to jakiś tam część ludzi. No, staram się jakoś to przedstawiać kulturalnie. No, nie wiem, co mam ci powiedzieć, człowieku. No. Słuchaj, no wiesz, czasem jest tak, że jakiś nadający nam po prostu nie odpowiada, no i po prostu nas denerwuje i całym sobą, jego sposób mówienia, tematy, które porusza, no nie jest dla nas, nie? Może ktoś inny w nocnym radio ci bardziej przypasuje. Czy to Potrzeba, czy Jacek, Błażej, Gumball. Możesz sobie kogoś innego posłuchać, no i może ci bardziej przypasuje. No. Jestem sobie, jaki jestem. No, czasami ciężko się zmienić sobie charakter. No, może jestem marudą po prostu takim. I to nie jest tak, że mogę nagle się kimś innym stać. No, jestem może maruda i Czarnowic. Czarnowic z Człuchowa. No, albo Etam, albo coś. No, to też radio tworzą dzwoniący też i no, samemu to nawet trochę ciężko tak gadać i gadać, jak się nie ma tematów przygotowanych akurat, bo są jakieś takie luźne gadki, niespodziewane trochę, nieplanowane w każdym razie.
No i wtedy audycje współtworzą dzwoniący i to oni mogą jakoś tutaj podreperować to moje nędzne nadawanie marudne, gdzie tylko donaty i zawiesina ujebana w wytykaniu innym zawiesina. No. I 10 lat i nic pozytywnego nie powiedział. To sztuka, to Nobla trzeba dać. Taki mega maruda, nie? 10 lat nadaje i nic jeszcze pozytywnego nie powiedział. To dopiero wyczyn. Siemanko, zostałem sobie tak z przypadku, bo przyszedłem tu posłuchać Bogumiła. Do której wy tu sobie tak zwykliście siedzieć? Zapytuje Jan. Otóż, Janie, różnie to bywa. Różnie to bywa. Ile fabryka daje? Taka jest standardowa odpowiedź. Ile sił wystarczy, nie? Bardzo różnie. Zwykle zaczynamy o 21:00, coś się tu dzieje i siedzimy sobie tak, ile tam. Minimum 2 godziny, nie? To taki standard. No i o różnych rzeczach gadamy. Zaglądnij do archiwum, może coś ci się spodoba. Na przykład na kanale naszym zapoznasz się trochę z radyjkiem, zobaczysz, jakie tu klimaty, jacy ludzie, i może ci przypasuje i zostaniesz z nami. Do czego zapraszam? Zachęcam. Zawsze możesz też zadzwonić na przykład na antenę, dodając sobie nocne radio, to do wszystkich nowych słuchaczy z bandy Bogumiła. Z bandy Bogumiła. I dodajcie sobie najpierw nocne radio do kontaktów na Skype'ie i możecie dzwonić i pogadać o czymkolwiek. W luźnych gadkach o czymkolwiek można pogadać. Zwykle można zmienić temat, nawet jak jakiś jest.

Ale nie wiem, divide et impera, do czego zmierzasz z tym zajaraniem się? Czy chodzi ci o zjaranie się, że niby jestem zjarany marihuaną, czy zajarany w takim sensie, że mnie jara marudzenie? Czy jak to rozumieć? No, ja rozumiem, że może to być czasem dołujące, takie mówienie o negatywach. Też bym chciał z tym walczyć, tylko że nie jest to takie proste, nie? To jest, okazuje się, że większą sztuką jest wymyślić jakiś pozytywny, fajny temacik i czymś ludzi jakoś pokrzepić na sercu. Wielu tego oczekuje. Ja się z tobą częściowo zgodzę, to wiesz, tak tutaj dyskutujemy, ale częściowo masz rację, że takie dołowanie to nie jest to dobra droga. No tylko, wiesz, czasami człowiek musi, inaczej się udusi i mi oko mi wypchnie, jak nie będę marudził. No i rozsadzi od środka. No ale też bym chciał jakoś z tym walczyć, tylko no, będę się starał, okej. Okay. Biorę sobie do serca takie głosy i będę się starał bardziej pozytywnie. Tak, jak się zjarasz zielskiem. Ale ja nic nie jaram już od dłuższego czasu. Nie wiem, skąd takie przekonanie, że ja tak jaram i że taki zjarany przychodzę i marudzę. To nie wiem, skąd w tobie takie przekonanie. Nie. Jakbym się zjarał, to bym właśnie zupełnie inaczej mówił. Raczej bym się pozytywnie bardziej nastroił i byłoby jakieś tam fantazjowanie. Pewnie by zeszło na rzeczy niewyjaśnione albo na tego typu sprawy. Zdecydowanie. Nie wiem, skąd to zjaranie się. Co tak brzmię, jakbym był zjarany? Serio? To chyba mnie nie słyszałeś zjaranego. Jakbym się zjarał człowieku, to bym mówił może bardziej w taki sposób. Wiesz, rozumiesz. Tak, głos w ogóle inaczej wtedy trochę pracuje. Nie wiem, z czego to wynika, z jakiegoś pewnie rozluźnienia pewnych mięśni, krtani czy coś takiego. I wtedy mówi się w sposób taki bardziej wyluzowany i w taki bardziej swobodny sposób, bardziej się płynie z gadką pewnie. No, inaczej jest, inaczej jest. No, ale już dawno nie nadawałem w takim stanie. Chociaż zdarzało się, a i owszem. Mój stosunek do tych rzeczy znacie. Nie jestem przeciwnikiem. A nawet wręcz przeciwnie. Może coś niedługo spłynie na mnie, jakiś dar. Są osoby, które się deklarowały, że może czymś poratują, to może coś będzie. No, że wtedy będą właśnie audycje bardziej pozytywne. Głowa też na pewno nieco inaczej pracuje. Bardziej się płynie, bardziej różne rzeczy latają po głowie, zderzają się o siebie, nachodzą na siebie.

Ja nie mogę jarać. Wchodzi w... Wchodzę chyba, tak? W dziwny stan świadomości. Biegam po pokoju i mówię w innych językach. Pisze Bystre Oko. To może ty jakiś jesteś może to jakieś opętanie? Opętanie. Opętanie. Czyli jak się otwiera sklep i się chce zareklamować, że promocja jest to. Opętanie. To w jakimś polskim sklepie za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii albo w Irlandii, polski sklep, jakiś Polish shop, to open, tanie. Tak trochę po polsku, trochę po angielsku. No to albo to nie opętanie, tylko błogosławieństwo, dar Boży, mówisz językami. Tylko pytanie, czy to są języki znane tylko tobie, a nawet tobie nieznane i nikomu, i za każdym razem inaczej brzmiące, tak zwane języki anielskie. No, osoby wierzące twierdzą, że to są takie języki tylko do rozmawiania z Bogiem, że to Bóg daje taki dar, że można z Nim rozmawiać w takim języku. Tak przynajmniej twierdził Martin Lechowicz. No, nie zdobył się, niestety, trochę się krępował, żeby pokazać, zademonstrować to na antenie, co jeszcze jestem w stanie zrozumieć, już niezależnie od tego, czy w to wierzę, czy nie, no bo to jest taka osobista trochę sprawa, wynikałoby z tego, nie, że mówienie językami. Ale no, twierdzi, że ma ten dar i że w ten sposób się komunikuje, że się modli. To jest taki język do modlitwy. W opinii oczywiście Martina. Ciekawe, co tam Martin porabia teraz. Muszę zobaczyć, co on tam nadaje. Coraz więcej poszczepiennych porażeń nerwów twarzy. Pokazują je dane CDC zebrane w ramach systemu VARS. No i też czytam, że być może doczekamy się sytuacji, że wojsko wyjdzie na ulicę i będzie nas pilnować. Wojsko i policja na ulicach. No, taka perspektywa jest coraz bliższa. A co sądzicie o planach zlikwidowania własności w ogóle? Też gdzieś tam to wisi nad nami, takie widmo. Że będziemy już wszyscy na abonament, będziemy wszystko wypożyczać, nic nie będzie właściwie na własność, tylko i myślę, że to jest realne, tym bardziej, że wiele osób by się zgodziło na taki układ i byłby to nawet atrakcyjny układ. Osoby, no, takie, które mniej mają mniejsze oczekiwania od życia, troszkę są mniej jak może ambitne, nie chcą się tam dorobić coś, tylko chcą tak sobie żyć spokojnie. I zaproponują, jak wam zaproponują na fajnych warunkach, powiedzmy mieszkanie, samochód, różne rzeczy, znaczy wam, przepraszam, że tak mówię, no mówię wam w sensie nam, obywatelom, nie, ogólnie. No to dla wielu będzie to fajna perspektywa. Sam, nie wiem, czy sam bym nie poszedł na taki układ w sumie. Tak szczerze, nie? Gdybym na przykład miał bardzo tanio różne rzeczy zagwarantowane, nie musiałbym się martwić o kasę, o hajs, no to by było może nie fair w stosunku do reszty świata, bo myślałbym bardziej ze swojej perspektywy, nie? I po nas choćby potop, a inni, co mnie tam w dupie mnie, że innym, nie wiem, zabiorą, znacjonalizują, odbiorą, że znaczy przewiduje się, że jeśli takie coś nastąpi, to w Polsce będzie taka strategia, żeby utrudnić ludziom, jak się tylko da, uprzykrzyć właśnie posiadanie własnego mieszkania, tak dalej, dojebać jakimś podatkiem, czy to katastralnym, czy jakimś tam właśnie takim, który z opłatami różnymi, haraczami, żeby
po prostu stało się to uciążliwe, żebyś też nie mógł tego mieszkania sprzedać, żeby ono było dla ciebie ciężarem. No i tak po prostu ludziom, tych, którzy będą się opierać, to im utrudnić, stłamsić ich i żeby w końcu pękli i się zgodzili na nowy, wspaniały świat, nowy, wspaniały ład, w którym jesteśmy już zdani całkowicie na łaskę państwa. Może o to tu chodzi, bo sytuacja, w której jest handel bezgotówkowy, wszystko jest zapisywane, rejestrowane, archiwizowane, cała nasza aktywność, czy to ekonomiczna, czy znaczy, czy to finansowa, czy jakakolwiek inna. I no, w skrócie chodzi o to, że państwo będzie mogło nas w każdym momencie odciąć nieposłusznych, trudnych obywateli, takich, którzy się na coś tam nie zgodzą, odciąć, zablokować, pozbawić możliwości funkcjonowania właściwie. No i to bardzo jest atrakcyjne dla rządzących, dla których idealny świat to jest taki, w którym jesteśmy zdani na ich łaskę i niełaskę. I oni już wtedy mogą z nami zrobić wszystko, są z naszymi panami. Bo coś w tym jest, że w ogóle jeśli jesteś u kogoś zadłużony, to jesteś w zasadzie jego niewolnikiem. To u Żydów, w żydowskiej kulturze jest takie właśnie, taki zwyczaj, takie przekonanie, takie widzenie, nie? Że wolny człowiek to jest ten, który nie ma długów, który posiada coś, a im bardziej jesteśmy zależni ekonomicznie od kogoś, im bardziej jesteśmy zadłużeni, czy to w bankach, czy gdziekolwiek u kogoś, to tym mniej jesteśmy wolni. Pieniądze to jednak jest wolność, a długi to jest niewola. Kołpitan, pisze, że Martin mieszka 30 km ode mnie. O, ciekawe. Ale to co, Hiszpania? Czy on nadal siedzi w Hiszpanii, czy wrócił do Polski? Czy jeszcze gdzie indziej się przeniósł? Portsmouth. Nie wiem, co to jest. To jakaś miejscowość, tak? Miasto.

to miasto przepiękne, pisze Kołpitan. No to fajnie. No. No, trzeba przyznać, że Martin sobie fajnie życie zorganizował w sumie. Myślę, że zdecydowanie na plus. Tylko pogratulować w sumie. Ma taką społeczność, która mocno tam o niego dba, nie? I nigdy tam nie narzeka raczej na brak gotówki. Robi to, co lubi. Jest znany. No fajnie, no to... Na złote monety i konserwy. Iluminacja 33. To chyba najwyższy stopień masoński, tak? 33. Złote monety i konserwy. No na coś się będę musiał zdecydować. Ale to 7 złotych to tak z całym szacunkiem. To konserwę kupię, owszem, ale złote monety to chyba tak... Musiałbym zdrapać taki okruszek z jakiejś monety i tak za paznokciem by mi utknął, to nie wiem, to chyba i tak by nie wystarczyło. Ale dzięki. Ale dzięki. To może pójdźmy na kompromis. Kupię złote konserwy. Nie no, dzisiejsze konserwy, jeśli ktoś chce jeść konserwy, to ewentualnie takie kraftowe, rzemieślnicze to się mówi, konserwy, no to może się da zjeść, ale konserwa z mięsa, z czegoś, co się nazywa mięso oddzielone mechanicznie, a w zasadzie mięsem nie jest, tylko odpadem przemysłowym. I to wszystko jeszcze... w puszce, która jest wyściełana bisfenolem A i dodane są różne konserwanty, chemia do tego, barwniki, ulepszacze, no to ja bym tego nie jadł raczej.

Stawianie oporu, myślę, że to ewentualnie, jeśli już ludzie naprawdę, spory odsetek obywateli zazna realnej biedy. Takiej biedy, kiedy właściwie to w dorosłych ludziach coś tak pęka i nabierają determinacji, odwagi, jak widzą, że ich dzieci zaczynają być głodne i nie mają ubranek, to wtedy jakaś taka furia. Właściwie to ludzie walczą z władzą przemocą, używając przemocy, siły, protestując, wychodząc na ulicę, jeśli już nie mają nic do stracenia tak naprawdę, a jeśli mają cokolwiek do stracenia, mogą tu stracić pracę, tutaj coś mogą im zabrać, tu mogą im nie dać, no to zawsze będą sobie tłumaczyć, że nie ma co, to się nic nie zrobi. To człowiek, co człowiek może, jak nic nie może. A poza tym, gdzie, nie. I zawsze gdzieś tam będzie jakieś wytłumaczenie. Ale jak bieda zaglądnie w oczy, realna, i zacznie rodzina, żona, dzieci cierpieć z tego powodu, no to w ludziach coś wtedy się zmienia. Nie chciałbym być wtedy w skórze tej bandy gangsterów, oszustów, złodziei. Właściwie mało mamy wśród rządzących ludzi prawych. Mamy w ogóle jakieś takie autorytety? Nie wiem, no, czy w ogóle się, czy jest jeszcze tak, że ktokolwiek uważa za autorytet jakiegoś polityka, posła, ministra? Chyba nie. Już jest degradacja kompletna. Jak tak się zastanowić, to pewnie by się znalazło kilka takich postaci, często ikonicznych, ale to nie wiem, to Korwin, nie? Ewentualnie, no jakiś taki, no Korwina nadal wielu uważa pewnie za jakiś autorytet i w sumie trochę sobie na to zasłużył, bo od 40 lat poglądów nie zmienia. To już jaki to jest plus dzisiaj, nie? Wśród tej bandy wycierusów, którzy ciągle zmieniają flagę, jak wiaterek zawieje, przenoszą się tutaj za WS-u do PiS-u, z PiS-u do PO, z PO do PSL, z PSL do SLD. I tak gdzie ich tam wezmą, nie? To, gdzie coś można chapnąć, to przechodzą. Raz mówią to, raz tam, to... To taki Korwin to się jawi jako faktycznie człowiek godzien szacunku. No ale niestety nie potrafi być medialny w takim sensie, żeby się przypodobać większości. Jego wypowiedzi są zbyt kontrowersyjne. No i to też dziwne zjawisko, że ludzi tak strasznie razi coś, co powiedział o kobietach, o jakichś sprawach obyczajowych, tak jakby to było najważniejsze ze wszystkiego, że on coś takiego powiedział. Jak on w ogóle mógł, to jest skandal. A raczej ludzie sami gadają głupoty, klną, często jakieś sobie opowiadają żarty rasistowskie i tak widzą belkę, widzą źdźbło w cudzym oku, a belki w swoim nie widzą. Trochę tak to działa. A po drugie, chyba, no nie wiem, warto by się do innych może przyczepić o gorsze o wiele rzeczy, nie? O nepotyzm, o kłamstwo, o niespełnianie obietnic żadnych, o niegospodarność, o defraudację, liczne afery, a tutaj, że coś o kobietach powiedział albo o niepełnosprawnych, czy to jest takie super istotne.

Jan pisze, przenoszenie się z partii do partii to jedno, ale kurczowe trzymanie się jednych poglądów i wiązanie tego z jakimiś abstrakcyjnymi, honorowymi kwestiami jest wcale nie lepsze. Ale to nie chodzi tutaj chyba o jakieś honorowe kwestie czy abstrakcyjne. No to trzyma się, bo wierzy w to, co głosi, nie? I ma swoje poglądy. Ciekawe w sumie, no chyba wielu z nas sobie ceni wolność, wolność decydowania, takie proste zasady, że chcącemu nie dzieje się krzywda, niskie podatki. Chyba wielu z nas chciałoby, ja bym chciał żyć w takiej Polsce, gdzie szanuje się przedsiębiorcę, a nie traktuje jak dojną krowę do tego, żeby sobie potem kupować głosy za socjal, za pieniądze tego przedsiębiorcy ciężko harującego. Na pewno jak ktoś jest bardziej konserwatywny, to też będą mu odpowiadały takie poglądy, no właśnie konserwatywne. Ja akurat nie jestem jakoś konserwatywny. No, wiele z opinii Korwina, z jego poglądów raczej mi nie odpowiada, no ale te ekonomiczne to raczej tak. Te ideologiczne trochę mniej. Uważam, że świat się zmienia i nie można cały czas myśleć tak samo i hołdować jakimś wiecznie jakimś tradycjom dziwnym, że kobieta jest od tego, a mężczyzna od tego i owego. Trzeba być trochę bardziej elastycznym i brać pod uwagę, że się zmieniają czasy i że nie żyjemy już w XIX wieku, nie? Albo w średniowieczu.

chciałbym na pewno w tym tygodniu, co będzie, może jeszcze w weekend nawet znajdę czas, ale chciałbym zrobić jakieś takie growe wieczory w ramach serii Nocne Igraszki. Tutaj Gumball wiedzie prym zdecydowanie, pokazuje różne gierki. Czasem potrzeba w coś zagra. No ale gumballowe zdecydowanie są tutaj najlepsze gameplaye i gdzieś tam może spróbuję się też w to wstrzelić i może za dzisiejsze donaty kupię, tak planowałem sobie kupić grę Adom, roguelike. To jest trochę odświeżona odsłona, taka bardziej graficzna starej gry z gatunku roguelike, czyli takiego RPGa, w którym jest dużo statystyk, dużo różnych współczynników tam, cech, umiejętności, różnych przedmiotów i wszystko, i dużo jest tam generowane jakby losowo, różnych podziemi. Bardzo fajna gierka, bardzo wciągające to jest i myślę, żeby w to sobie teraz pogiercować. A może się jednak zdecyduję na jakąś survivalową grę. Tutaj poleciliście mi kilka tytułów fajnych. No, fajne są takie gry, gdzie jesteśmy zdani sami na siebie, trudne warunki, trzeba zadbać o jedzenie, o jakieś ubranie, walczyć o przetrwanie. Fajne są takie gry, lubię. One mają w sobie coś z RPGa też, nie? Są takie trochę RPGowe tego typu gierki, jak dla mnie przynajmniej. Może dlatego, że roleplaying to jest dla mnie zawsze było trochę takie odgrywanie roli, no jak sama nazwa wskazuje, i tutaj też odgrywamy rolę, jest jakaś imersja wyższa niż w przygodówkach może, czy tam w innych grach. Wczuwamy się w tego bohatera i to od tej strony może takie RPGowe. Gothic na 20-lecie gry. W Gothica raczej ciężko by mi było teraz się jakoś wkręcić w Gothiki. Gothiki już są trochę archaiczne. Takie. I próbowałem chyba zagrać w Gothica 2, w jedynkę. I zupełnie jakoś nie podszedł. A swego czasu, no to w dwójeczce byłem zakochany. To było coś nowego, nie? Ten świat właśnie taki bardziej otwarty, już nie lochy i labirynty, tylko drzewa, lasy, miasta. Wymagający system walki, na początku taki nieporęczny trochę, ale potem no, dający jakąś tam satysfakcję. Różne drogi rozwoju. Fajna była gierka. No i fajny scenariusz, dialogi. Z polskim dubbingiem chyba miałem, tak, dwójkę. Zaczynałem od dwójki, dwójka fajna była. No. W ogóle fajny pomysł właśnie zamknąć bohatera w jakimś obozie, gdzie musi tam wszystkich poznać, zakręcić się. No, dobry motyw. Widziałem, jak powstawał świat Gothica, to znaczy było to robione trochę na zasadzie, że zaczęło się od narysowania kółka i potem do tego kółka dobudowywanie różnych rzeczy, że jest jakaś tam jest jakaś sfera, kółko, czyli jakaś sfera, jakaś bariera, czyli zamykamy tam bohatera i tam niech będzie sobie na przykład kopalnia. Potem, no skoro to jest jakiś zamknięty teren, kopalnia, no to co by do tego dopasować? No może niech więźniowie będą, wiecie, tak, od ogółu do szczegółu, nie? Trochę na zasadzie jak się rysuje od ogółu do szczegółu. Fajny sposób tworzenia scenariusza historii, to mi się spodobało, fajne. Nie jest tak prosto wymyślić dobry scenariusz, świat i tak dalej, ale jest to jakiś sposób. Każdy ma jakiś swój patent tutaj. Sapkowski, co mnie zaskoczyło trochę, zawsze twierdził, że on zaczyna od wymyślenia tytułu książki. Zawsze myślałem, że tytuł to gdzieś tam się w trakcie pojawia, nie? I wynika, wpada nam w końcu w ucho jakieś powiedzonko, jakiś tekst, jakaś nazwa i z tego robimy tytuł, a on se zaczyna od wymyślenia tytułu. No każdy ma pewnie jakieś swoje tutaj patenty.
Często się zastanawiam nad tym, jakie są dobre metody na opracowywanie scenariusza, świata i staram się jakoś to sobie poukładać w głowie. Jakby to można tak od strony rzemiosła samego, nie, do tego podejść, czy zacząć właśnie od wymyślenia głównego bohatera, czy raczej pierw świat. Na pewno dużo załatwia dobry patent, dobry pomysł na świat sam. I no, może to być na przykład świat, który poszedł w kierunku fantazy, no ale po jakiejś wielkiej katastrofie, gdzie był świat taki, jaki znamy, no ale skończył się i wszystko poszło trochę w kierunku fantazy. Za magię, za rzeczy niezwykłe, za dziwne stwory odpowiadają, nie wiem, promieniowanie, albo magia się przebudziła nagle, wróciła na ziemię, bo po długiej nieobecności. No i już mamy jakiś pomysł na świat, nie? Albo zrobić świat taki fantazy, ale bardzo polityczny, gdzie są różne szkoły magów, tych magów się zatrudnia na wojnę, są tam jakoś pracują w służbach, wiecie, są jakieś intrygi polityczne, władza i tak dalej i w ten sposób to rozgrywać. Albo zrobić świat, no wziąć takiego cyberpunka, ale zrobimy go inaczej trochę, nie, że jest na przykład bardzo zimno, taki frostpunk. Chociaż nie wiem, bo nie znam za bardzo, wiem, że jest taka gra Frostpunk, która właśnie no, chodzi o to, że nie wiem, czy to w ogóle ma coś wspólnego z cyberpunkiem, tak mi się powiedziało, ale no, też fajny pomysł, nie? Że wszechobecne zimno, przed którym trzeba się chronić, ciepło jest na wagę złota i są różne źródła tego ciepła, wokół których się ludzie gromadzą, wielkie zimno, nie? I już mamy coś, świat, wokół którego możemy coś budować. Ale można też, wymyślając bohatera, zrobić takie rozgałęzienia, cały fraktal kolejnych różnych rzeczy związanych już ze światem, z innymi bohaterami, ale zacząć od bohatera. Powiedzmy, wymyślamy bohatera, który jest... który był wychowywany w dziwnych warunkach przez zwierzęta, przez jakieś stwory albo przez obcą kulturę. Albo jest jednym z ostatnich ludzi na ziemi i jakoś musi się radzić. Albo jest androidem. Albo, no, co tam nam przyjdzie do głowy. Dark Souls. Miły, prosty RPG, pisze Pior. No tak, prosty. Jedna gra, która słynie z tego, że jest trudna bardzo, to ty piszesz, że prosty. Już tak nie szpanuj, chcesz pokazać, że Dark Soulsy to dla ciebie kaszka z mleczkiem, tak? I z zamkniętymi oczami przechodzisz. Ja w Gothica czy Postala nadal popykać mogę bez przeszkód. Co innego, gdyby teraz się spróbować wkręcać. Dużo głosów słyszałem, że ciężko ludziom teraz do Wiedźmina jedynki czy dwójki podejść, pisze Jan. No, starzeją się gry już dzisiaj. Często mamy w głowie wyobrażenie dawnych gier, takie wyidealizowane, nie? Wyidealizowane. No i nostalgia robi swoje i pamiętamy te gry, że one są trochę lepsze niż w rzeczywistości. A jak uruchomimy, to nagle... drętwe to, nudne. Jak sobie przypomnę, czym się jarałem, kurczę, będąc chłopakiem młodym, jakimi grami, jakimiś ultimami starymi, Eye of the Beholder, Ishar jeszcze na Amigę. No to dzisiaj to już ciężko by było w to się wkręcić. Chociaż ultimy fajne są. Tam ten świat fajnie żył i dużo tam się działo. Można było dużo takich niestandardowych rzeczy robić, niedostępnych wtedy w innych grach RPG. Nie wiem, zrobić mąkę ze zboża, potem na żarnach ją tam przerobić. Znaczy to zboże na mąkę, upiec chleb,
włamać się do kogoś tam zupełnie, do jakiejś losowej postaci, do domu. No, dużo fajnych rzeczy tam było po prostu w tej grze. Heroes

zastanawiam się, jaka by była idealna gra, w którą chciałbym, żeby powstała. To by był RPG, ale taki, w którym mogę sobie zrobić zupełnie dowolną postać, która będzie czy to raz złodziejem, raz magiem, raz jakimś rycerzem i żeby wygenerowało się na początku moje otoczenie typowe dla postaci, czyli jak sobie stworzyłem jakiegoś złodzieja, to gra rozpoznaje, jakie on ma cechy, umiejętności, profesje i startuje, będąc jakimś szeregowym złodziejaszkiem w gildii złodziei, gdzie muszę awansować, gdzie muszę się wkraść w łaski tam przełożonych, dojść do czegoś, ale właśnie jest cała kariera złodzieja dla mnie przygotowana. Albo jak stworzyłem sobie czarodzieja, to zaczynam w jakiejś szkole magicznej, uczę się czarów od podstaw, zaczynam od przyjścia do tej szkoły, nie, gdzie jestem zupełnie zielony. Jak sobie wybiorę rycerza, no to zaczynam, powiedzmy, będąc giermkiem jakiegoś rycerza, muszę dopiero się stać tym rycerzem, cała droga jest przygotowana. I gra potrafi wylosować dla mnie odpowiednie wyzwania, przygody, które są zawsze trochę inne, gdzie jest bardzo żywy świat, taki imersywny, gdzie ludzie sobie chodzą, śmieją się, gadają, pracują, kowal coś tam pracuje, mogę w dowolnej chwili mogę się zatrudnić u kogoś i wykonywać jakieś tam prace, czyli mogę zrobić takiego łamańca, czyli być na przykład złodziejem, który nie bardzo będzie się tam w złodziejstwo bawił, zechce sobie być kowalem, rzemieślnikiem i zmienię sobie trochę swoją drogę rozwoju. Jednocześnie, żeby te przygody nie były nudne, takie generyczne, że tam przynieś mi buta, zgubiłem w lesie, mości panie i nie mogę znaleźć, a tam demony i takie jakieś głupoty, nie? Tylko żeby to były barwne przygody, mimo że wygenerowane. Co jeszcze? No oczywiście, żeby był widok imersywny z pierwszej osoby. No, first person perspective. Żebym nie oglądał ciągle dupy bohatera i jego pleców, tylko żebym czuł, że to jestem ja tutaj, nie? Obserwuję sobie, jak w grach Bethesdy, czy tam w Oblivionach, Skyrimach, Morrowindach i tak dalej, taki bardziej RPG. Żeby był bogaty crafting, że mogę różne rzeczy wytwarzać, że mogę nagle wpadnę na pomysł właśnie, że chcę być piekarzem i sobie piekę chleby, nie? Sprzedaję gdzieś tam, wiozę je wozem i takie różne rzeczy, o które trzeba przy tej okazji zadbać, czyli powiedzmy wiozę jakieś drogocenne towary, no to muszę się liczyć z tym, że mnie napadną, więc muszę zorganizować ochronę jakąś. I tak dalej, nie? Albo nie wiem, zaczynam handlować niewolnikami na przykład i okazuje się, że niewolnictwo zostaje zakazane i mnie tam ścigają gdzieś. No takie różne fajne rozgałęzienia. No to by była super gra, nie? No taka symulacja świata, życia RPGowa. Żeby było dużo różnych talentów, umiejętności, w których mogę się rozwijać i zawsze odczuwam konsekwencje tego, że sobie w czymś się wyszkoliłem, że nagle zaczynam smaczniejsze jedzenie gotować, bo sobie tam rozwijałem gotowanie. Żeby to gotowanie też się rozwijało poprzez używanie danej umiejętności, czyli dużo gotuję, mam jakiś stragan, zaczynam tam kupować jakieś produkty, no to mi rośnie, nie? A nie, że sobie tam po prostu skacze level, zabijałem smoki, nagle lepiej gotuję jajecznicę, bo sobie dodałem 2 punkty do gotowania. I tak dalej, i tak dalej. No można by tutaj długo opisywać taką wymarzoną grę. Tak będzie wyglądał cyberpunk po patchach. Akurat, tak. Jak przestaną tam ludzie siadać w powietrzu i łazić głupio w kółko, jak zaczną wrogowie myśleć i jak zaczną, przestaną rzeczy znikać i kobiety sikać niewidzialnymi penisami, to pogadamy, nie? Na razie dla mnie to jest... Nie potrafię grać w grę, w której nie czuję w ogóle jakiejkolwiek imersji. Wszystko jest tak popsute, że cały czas czuję, że to jest jakaś gierka.

bym się trochę poczuć, nie? Że gdzieś tam jestem w tym świecie. Wszystko jest w tej grze gorsze niż w GTA. Fizyka, efekty cząsteczkowe, ogień, który zapala, tam właśnie nie zapala. Model jazdy, strzelanie, wszystko tam jest gorsze jakieś. No, strzelanie może nie, bo tam, ale no, nie wiem, wszystko tam jest spieprzone. A to Redsów się włamali, nie? Im tam wykradli różne kody i dlatego nie będzie patcha, będzie opóźniony.

No co usuwasz komentarz, jak już przeczytałem, że tam znowu marudzisz, że se wygeneruj krawiec własne życie. No ale nie wygeneruję sobie takiego życia, gdzie mam, przeżywam jakieś przygody, śmiałka, bohatera, gdzie mam własny zamek i walczę z potworami, to sobie nie wygeneruję, no.

Dobra, bo się śpiący robię. Chyba trzeba kończyć. No dobra, taki niezobowiązujący afterek. Trzecia godzina zaraz. Kończymy. Kończymy, kurde, trzecia w nocy. Co ja tu robię? Dobra.

0: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Okej, zamówiona piosenka. Piosenka na dziś. The Ravenetters, Love in the Trash Can. Miłość w kuble na śmieci? To nie wiem, czy to... Czy to zdrowo? No dobra, mam to. No skoro jest takie zamówienie i wpadł donacik, 3 zł, dziękuję. No to posłuchajmy w takim razie.

A co? A faktycznie teoria chaosu znowu odwołana i przeniesiona na dzień jutrzejszy. To takie ostatnio standard coś się zrobił. A szkoda, bo bym sobie nawet chętnie posłuchał. Do snu.

Gadaj krawiec, dobrze się słucha tego marudzenia, pisze Manna. No to Manna, jak wpadnie manna z nieba jakaś tutaj, donate'owa manna z nieba, to może posiedzę. A tak to śpiący jestem. A tak... Trzeba być trochę wyrachowanym. Inaczej się nie przeżyje. W tej branży radiowej trzeba być sukinsynem. I się domagać. Inaczej skończysz na śmietniku radiowej historii. Nie, to głupie. Inaczej... Inaczej będzie źle, naprawdę źle. No ciężko, ciężko. Luźne gadki, to wiecie, to jest taka audycja, gdzie ludzie mogą jakoś naprowadzać, coś podrzucić, jakieś tematy. A tak jak się jest zdanym na siebie, to... Divide et impera. To wiesz, no twoje rady trochę bez urazy, ale to są takie mało dla mnie wartościowe od tej strony, że no akurat nie mogę się wyprowadzić do innego kraju za bardzo. No, akurat mam taką sytuację, że nie mogę. A jeszcze teraz, wiesz, w tej sytuacji, no jak się tak dzieje, jak się dzieje, no to jeszcze ciężej by było. Stan wyjątkowy, prawie pewny przed Wielkanocą. No już jest pewne, że nie będzie można, już tak zrobili, że Wielkanoc będzie... Będziemy spędzali we własnych domach i nie ma jeżdżenia gdzieś tam po Polsce. Ja już sam nie wiem, czy przypadkiem no, w sytuacji, kiedy widzę autentycznie, że ludzie się nie stosują trochę do zasad, zrobiła się wręcz taka moda na ten bunt antycovidowy, znaczy, żeby się nie słuchać, żeby nie nosić maseczki, a ja założę na brodę tylko, a nie będę dezynfekował tym świstwem rąk, a właśnie, że otworzę, no to trochę nie sprzyja poradzeniu sobie chyba. Nadal uważam, że władza w sposób wyrachowany wykorzystuje całą sytuację, pewnie fałszując też różne statystyki. Do tego wychodzi no, słabe zarządzanie kryzysowe, że tak powiem. Niegospodarność i różne inne rzeczy, brak planu dobrego. No ale obywatele też trochę są tacy, że no, nie sprzyjają temu, żebyśmy sobie jakoś poradzili, nie? Nawet jeśli zakładamy, że jest wyolbrzymione, że nie jest tak groźne i tak dalej. No też nie wiem, czy nie jest tak groźne, skoro ludzie umierają, ale no faktycznie pewnie już jest tak, że więcej ofiar przynosi więcej ofiar mamy bez związku z samym COVID-em, że tak powiem. Po prostu ktoś nie doczekał na to, żeby go wyleczyli. Komuś odwołali operację, ktoś się powiesił, ktoś dostał depresji, się rozchorował i tak dalej, i tak dalej. Ale zostawmy już ten nudny temat. Ile można, nie? O tym gadać. O tym COVID-zie zasranym. Może warto się zastanowić na przykład nad tym, jak się nie dać, jak nie wpaść
w depresję. Tego typu sprawy. Ja bym powiedział, że kluczem może być tutaj zmniejszenie swoich oczekiwań konsumpcyjnych, pewne takie zluzowanie też. Ja na przykład jakoś tak żyję bezstresowo w miarę, bo i też nie mam dużych jakichś oczekiwań od życia, nie spodziewam się Bóg wie czego. Jestem domatorem, dużo siedzę w chacie, tak jakoś się żyje, nie?

Etam tutaj radzi, że można się domagać odszkodowania za okłamywanie nas od początku, bo padają takie wyroki, które pokazują, że no, które otwierają drogę, tak, jeśli tutaj dobrze zrozumiałem, do sądzenia się. Chomik pisze, uwielbiam jak nocne radio, jeden no. Jak to rozumieć? Nie, bo tutaj poprawka. Jak nocne radio jest nocnym radiem. Aha, w ten sposób. No. Dla niektórych teraz jest dzień. Są i tacy. A bywa tak, że nadając właśnie w dzień, to dla tych osób, które mieszkają gdzieś po drugiej stronie kuli ziemskiej na przykład, no to wtedy to dopiero jest nocne radio. Jak nadajemy w Polsce w dzień. Bywa i tak. Łyknę sobie chyba kawki. Kurde, stworzyłbym coś fajnego. Jakieś dzieło. Tak od lat to za mną chodzi, tylko nie mogę jakoś się na to zdobyć. Jakąś książkę napisać, jakieś opowiadanie. Coś porapować, jakiś film zrobić, no ale to ciężko jednak. Nie jest to takie proste. Ale to pewnie wynika w dużej mierze z tego, że jest się trochę zbyt ambitnie się do czegoś podchodzi, nie? I jest się ciągle niewolnikiem własnych ambicji trochę. Cały czas się myśli, że nie, to za słabe, nie, to tak, to będzie kiepskie, nie, to czy coś innego. A nie, bo to nie ma co. A tak naprawdę często twórcy filmowi zaczynają od strasznych krapów i widać taką na początku nieporadność i no, trening czyni mistrza i może trzeba się wyzbyć takiego myślenia, że od razu trzeba coś zrobić super i zacząć robić coś cokolwiek. A poza tym często coś, co na początku jest kiepskie, można to potem doszlifować i ulepszyć i poprawić, aż w końcu no, jeśli coś na początku jest kiepskie, czujemy, że to nie jest to, że to wyszedł z tego krab, kiepska grafika, kiepski projekt, kiepski film, książka, no to wiadomo, że nie wyszlifujemy tego tak, żeby to nagle było wielkie dzieło, ale da się pogimnastykować i stworzyć z tego coś, co będzie niezłe. Z niezłego da się zrobić super dzieło, z kiepskiego da się zrobić niezłe. Wiecie, o co chodzi, że jest taka pewna granica tego, co się da zrobić z czegoś, co jest o kilka leveli niżej. Pewnych się rzeczy nie przeskoczy, no ale nie wiem, dużo zależy od nastawienia jednak. Muszę w końcu zacząć robić cokolwiek i się przestać przejmować, tylko po prostu w końcu coś zrobić, bo już w końcu umrę i nic nie zrobię. Albo system RPG. No to każdy chyba, nie wiem, co drugi gracz RPGowy myślał o tym, żeby swój w końcu system zrobić, nie? Niektórzy pracują latami nad tym. No ale to też trzeba jakiejś takiej fantazji trochę i umiejętności wyjścia spoza szablon, bo już dość tych światów fantazji. Jak obserwowałem dzieła różnych takich właśnie domorosłych twórców, to z reguły jest to tworzenie kolejnego nudnego świata fantazji, który będzie trochę innym światem fantazji. Gdzie trochę się wszystko inaczej będzie nazywało, troszkę inaczej to, troszkę inaczej tamto, ale to jest taka kolejna wariacja. Nic ciekawego. Zrobić coś naprawdę oryginalnego to jest sztuka. Albo co gorsza, będziesz żył myśląc, że zanim zejdziesz, nic nie zrobisz. Co gorsze, pisze tam.
Kurde balans. Coś by się zrobiło, tylko nie wiem co. Coś bym zrobił, tylko nie wiem co. Coś mi się chce, tylko nie wiem co. I coś bym zjadł, tylko że nie jestem głodny. I coś mi się chce, tylko mi się nie chce.

Dobry orzeszek nie jest zły. Jedzcie orzechy, bo zdrowe. No Jezu, krawiec. Ja ci coś powiem. Powinno być, ja ci zaraz wszystko wytłumaczę. Tam powinno być, a nie ja ci coś powiem. Jak już nic nie chcesz zrobić, to zrób największe dzieło człowieka, dziecko. Czemu niby dziecko ma być największym dziełem? Co to za myślenie jest takie? Dziecko, największe dzieło. A co z wynalazcami? Co z artystami? To już nie są dzieła, nie? Tylko dziecko. Dziecko to najprościej zrobić. Nawet ci, jak pójdziesz do wojska, to ci powiedzą, że trudniej zrobić karabin niż dziecko. Dziecko to w sumie najprościej zrobić ze wszystkiego. Musisz mieć tylko siłę w lędźwiach. 5 minut wolnego czasu i kobietę pod ręką. I możesz zrobić dziecko. I każdy to potrafi w sumie. Tylko nie każdy chce. No, i co, zrobię dziecko, to potem będę musiał bardzo dużo innych rzeczy zrobić. Chociażby zarobić na wózek dla tego dziecka. I na kaszkę.

Ale czemu... Czemu Divide et Impera tak cały czas drążysz temat, że ja mam coś zacząć robić, a nie siedzieć w necie? Co tak ciebie to irytuje, że ja sobie siedzę w necie? Może taki mam sposób na życie. Może mi to odpowiada. Może się nie lubię wysilać na przykład.

I może niekoniecznie muszę się czuć jakoś nieszczęśliwy z tego powodu, nie? Czy zawsze celem życia musi być, nie wiem, zrobienie dziecka i bycie aktywnym i robienie, i zarabianie i dojście do czegoś? Może to nie dla każdego musi być cel. Oczywiście tu z całym szacunkiem dla tych, dla których to jest sposób na życie. Nie musimy być wszyscy tacy sami, naprawdę. Może nawet świat byłby troszkę lepszy, gdybyśmy byli bardziej skłonni do tego, żeby nie iść według jednego słusznego planu na życie. Nie słyszałem tu nigdy, by ktoś chwalił się tym, że był, zrobił coś poza tym kompem, a nie ocenia innych, samemu nawet nie spróbuje się sparzyć, by mieć pogląd własny. Wiem, coś przesadzasz właśnie chyba trochę. Raczej się tu zgodzę z leniuchem w tym momencie, że dziecko to nie jest dla każdego. Jeśli ktoś się nie czuje na siłach, nie pragnie tego dziecka, to, to raczej nie ma sensu chyba. Co? W ogóle to dziwna sytuacja, tak? Komuś nie zależy, nie pragnie, ale będzie miał, bo tak trzeba. To jakiś absurd totalny. I przede wszystkim trochę nie fair w stosunku do tego dziecka. No jak ono potem się będzie czuło i na pewno będzie odczuwało konsekwencje tego, że nie było chciane. To zupełnie bez sensu sytuacja. Jak można w ogóle nakłaniać kogoś, zrób sobie dziecko i miej to dziecko, bo ty musisz mieć dziecko, jak wyraźnie mówię, że na przykład nie chcę i mi to niepotrzebne i kiepsko i słabo to widzę. I co, i potem dziecko będzie czuło, tak, że rodzic jest wkurwiony. Są takie przypadki. Są dzieci właśnie niechciane, są dzieci, które potem czują, że są tak, bo są, ale zupełnie bez sensu sytuacja. Też tak patrząc bardziej globalnie i z perspektywy, nie wiem, cywilizacji, świata, czy to na pewno jest taki dobry plan, żeby nas było coraz więcej, musimy się mnożyć. To cel, rodzić. Kurde, to nie wiem, nie żyję w jakiejś nacji, której grozi wyginięcie i muszę płodzić tutaj kolejnych wojowników, żeby bronili terenu czy coś. Nie żyję w jakichś starych czasach, gdzie muszę napłodzić dzieci, żeby mi pracowały w gospodarstwie i piątka z tej dziesiątki to mi umrze na choroby czy coś w tym stylu. Jakoś to inaczej widzę zupełnie. A dla kolegi Marudy to polecam, żebyś zadzwonił i dał przykład, jak mamy opowiadać ciekawe historie życiowe. Może się pochwalisz, nie wiem, jeśli tak cały czas tutaj o tym mówisz, może się pochwalisz, jak sobie poradziłeś świetnie, jak odniosłeś sukces, to może nas to pokrzepi, zachęci, zmotywuje. Na pewno jakieś interesujące, pozytywne tematy też masz, ciekawe do porozmawiania. Daj przykład, no wiesz, to tak krytykujesz, to ja ciebie skrytykuję, że łatwo jest wytykać innym błędy i zarzucasz mi, że marudzę, a właściwie sam troszkę tak marudzisz, nie? Na innych. Że o, to nocne radio, o, ciągle to samo, o, nic nie powiedział, znowu ciekawe. O, same narzekać tylko, o, no, a sam co robisz? Daj przykład, no.
wtedy będzie to konstruktywne i wypadniesz dużo, dużo lepiej i się pokłonię przed tobą i powiem: mistrzu, genialnie po prostu tutaj zadziałałeś. Szacun. Będę się starał dorównać i się zmotywuję za twoją sprawą. A tak napisać na czacie, wiesz, narzekać. To... Czy tam innym podtykać pod nos rozwiązania, że żyj tak, rób to, a jak ty robisz, a co, źle, nie, tak, to ja ci powiem, nie, a czemu taki jesteś, idź. No to też bez sensu, no. Czego oczekujesz? Nie wiem, chcesz zmienić człowieka, żeby bardziej odpowiadał twojemu wyobrażeniu szczęśliwego, efektywnego człowieka, sukcesu.

0: Bogumił dzisiaj mówił w audycji, że nie przepada za takim, za tym, że ludzie tak często oceniają i się rwą do oceniania. Ja dokładnie tak samo czuję, że zbyt dużo jest oceniania w ogóle, nie? Naprawdę są, tak słyszałem, że w niektórych kulturach to takie ocenianie ciągłe innych jest, będzie potraktowane jako chamstwo po prostu. I no, nie jest to dobrze widziane, takie ciągłe ocenianie innych, nie? No, a są nawet wśród nas tacy, którzy praktycznie tylko to robią. Znaczy, bardzo się na tym koncentrują, to jest ich po prostu sposób działania, funkcjonowania, rozglądanie się to na lewo, to na prawo i ocenianie wszystkich dookoła i zwykle bardzo krytyczne takie. A czasem i pochwali, tak, czasem pochwali, a potem znowu zjebie, oceni, zarzuci coś, potem znowu pochwali. I to, co to ma być w ogóle? Zamiast oceniania, coś zrób fajnego. Coś zbuduj. Daj przykład, pomóż, nie wiem. A siedzi taki i ocenia ciągle. I często jeszcze niezadowolony i ciągle ma coś do zarzucenia na przykład. Ja tutaj nie mówię w tym momencie o nikim konkretnym, absolutnie. Zaraz znów ktoś weźmie do siebie. Mówię, że... Może i kogoś mam na myśli, ale nie mówię i tu nikogo nie wytykam palcem, po prostu zwracam uwagę, że ogólnie w społeczeństwie, no myślę, no w polskim na pewno jest taka potrzeba ciągłego oceniania innych, nie? Wydawania opinii, wyroków, że ten taki, ten owaki, to jest bardzo niefajne, uważam. Krawiec, olej tego kleszcza. Kleszcza. Żeś podsumował. Panie Wojtek. To są tak zwane toksyczne osoby. Wiem, o czym mówisz, pisze Bystre Oko. No to tak to wygląda trochę. No. Tak to jest. Są ludzie, którzy się bardzo koncentrują na negatywach. Bywają ludzie tacy, którzy wykorzystają każdą nadarzającą się okazję do tego, żeby komuś coś wytknąć, żeby kogoś przyłapać na błędzie, żeby... Żeby tak kogoś ciągnąć w sumie za nogi w dół trochę, nie? I komuś tam dowalić, wytknąć, rozliczyć. O! Kruszewnik. Dwie dyszki. Jest okej. Okay. Dzięki. To dobrze, że jest okej. Okay. Jak jest okej, okay, to jest okej. Okay. Najważniejsze, żeby było okej. Okay. O! No, ja bym... Słuchajcie, nie chcę tutaj kogoś jakoś tutaj za bardzo teraz tu podsumowywać, kogoś wskazywać, kogokolwiek. Tak mówię o ogólnym trendzie, żeby po prostu, że on się pojawia od czasu do czasu u różnych osób i żeby raczej zachęcałbym, żeby tego unikać. Spróbujcie w sobie zadusić to. Nie wiem, też mi się zdarza takie coś, że nie wiem, jak byłem młodszy, to bardziej tak miałem, że lubiłem kogoś obgadać, czy tam się z kogoś pośmiać, nie? Widziałem w tym taką możliwość, żeby może trochę zbudować, żeby siebie dowartościować i też pokazać, być gdzieś tam hop-siup do przodu w towarzystwie, że z kogo, wiecie, takie znalezienie sobie jakiejś ofiary na przykład, i tak się pośmianie z kogoś, nie? Ale z czasem staram się na to trochę inaczej patrzeć i się wyzbyć takiej chęci. Żeby raczej nie, właśnie mniej oceniać, mniej się wyzłośliwiać, mniej wytykać innym. przestałem w ogóle czuć jakąkolwiek przyjemność w tym, że komuś coś wytknę. Oczywiście jak ktoś mnie zaatakuje, to odpowiem atakiem. Nie można być takim biernym, bo też są ludzie, którzy to wykorzystają, nie? Zobaczą taki, nie wiem, taka strategia, że kogoś zauważymy, że ktoś jest słaby, to jeszcze mocniej go zaatakujemy. To takie zwierzęce trochę zachowanie, nie? Zwierzęta tak mają. Zwierzę na przykład się czai i patrzy się, że tamten się nagle obróci głowę w drugą stronę, czy się odwróci tyłem i chyt na niego, nie? Bo się odsłonił. No to u ludzi też tak bywa, no, że szukają takiej okazji, nie? Jak widzą, że o, słaby, o, ale mu dowaliłem, o, poszło mu w pięty, to jeszcze bardziej mu dopierdolę. No, są tacy ludzie też na tym świecie. Ja nie lubię, staram się unikać. Różne charaktery są. Ktoś inny będzie czuł się dobrze, robiąc z siebie ofiarę na przykład, nie? I wyolbrzymiając, że ale mnie skrzywdziłeś, ale mi... Ja tu, no, dobrze, to skopać mnie, a ja się tak starałem. Niszczysz ludzi, a w tym i mnie, ale dobrze, trudno, widać taki mój los. I są tacy też, nie, którzy tak w ten sposób podchodzą. To też takie. Też nie chciałbym, żeby ktokolwiek teraz brał do siebie, bo a też jest tak, że jak ktoś weźmie takie coś do siebie, to znaczy, że gdzieś tam może czuje, że to jego dotyczy po prostu. A ja nikogo nie wskazuję, mówię po prostu, że są na tym świecie tacy ludzie. No i gdzieś tam się w życiu takich spotkało pewnie kiedyś. I od razu mówię, absolutnie siebie nie uważam, że jestem jakiś lepszy. Dobrze, no. W ogóle absolutnie. Właśnie tu jest takie ocenianie, odkąd pierwszy raz trafiłem tu, pisze słuchacz. Pewnie jest. W ogóle chciałbym, żeby Nocne Radio to było raczej takie miejsce, gdzie się tam szanujemy, lubimy, odpuszczamy sobie różne rzeczy, nie? To by było fajnie. Takie miejsce, gdzie nie atakujemy kogoś, jak nie wiem, nie wzniecamy pożarów, no, za bardzo. Ale to jest trudniej jest czasami komuś coś na przykład wybaczyć i machnąć ręką. Dobra, może i dał dupy, może i coś, ale nie chcę będzie, jaki jest, trudno. Nie muszę go kochać, a nie chcę będzie, już nic mu nie powiem. Jest trudniej niż się na przykład, niż komuś, na kogoś najechać, nie? Kogoś skreślić, to jest prostsze. Łatwiej jest komuś dać w ryja, niż komuś wybaczyć. To jest trudniej, bo wtedy czujemy, że jestem frajer, że dałem dupy, że jestem miękki. Pojawia się lęk, że może ktoś to wykorzysta, zobaczy, że jestem słaby, nie? Krawcze, mówiąc o nim, o tym kleszczu, spełniasz jego oczekiwanie. Od takie narcystyczne, smutne potrzeby. Jak mówił mistrz, róbmy swoje, pisze Magda. Ale też nie obrażajmy słuchacza, jeśli to jego masz na myśli. Właśnie o tym mówię, że nie musimy od razu tutaj kogoś wyzywać, no... Słuchacz też ma prawo do jakiegoś tam do swoich refleksji, spostrzeżeń. Też ma prawo mieć swoje zdanie. No, ale my się możemy, ktoś się może nie zgodzić z kolei. Nie masz czego robić dramatu. O kurde, co to się stało się? Właśnie wpadła stuwa niespodziewanie. A miałem kończyć. Ale mój żydowski instynkt, ja mam taki żydowski instynkt pająka, taki, że wyczułem, że wpadnie donate i jeszcze nie kończyłem, tak, już miałem palec na przycisku, a tu instynkt zadziałał, brzęknęło, coś brzęknęło, taki brzęk monety w głowie i Krawcze, nie kończ, rzekł głos w głowie i od chomika stuwencja wpadła, pozdro Krawiec i reszta, wasze zdrowie. W tym przypadku twoje zdrowie wznoszę kawką. Dzięki, dzięki. Szalenie miło. Cieszę się jak małe dziecko. Może tak, gdybym był rasistą, to powiedziałbym, cieszę się jak Murzyn blaszką. Są takie powiedzonka u nas jakieś takie rasistowskie, nie? Różne. Nie wolno tak mówić. Też zaraz dojdę do tego, że nic nie wolno, bo to nieładnie, to nieładnie. No właśnie, ktoś, kto mnie słucha i niespecjalnie darzy sympatią, może odpowiedzieć, tak, to lepiej się lizać po jajkach, Krawiec, i lepiej se kadzić i się podlizywać i nic nie mówić, bo nie wolno. I ta twoja polityczna poprawność i to twoje słodko pierdzenie już mnie zaczyna drażnić. Ale co się dziwić? Czego się po tobie spodziewać? Po chłopku roztropku, w szurającym foliarzu, imbecylu, który nawet audycji nie potrafi poprowadzić, gada, co mu ślina na język przyniesie. W ogóle, żeby cię tak obesrało, żebyś... Nie chcę ci źle życzyć, ale wiem, że źle skończysz. I to już jesteś stary, zgorzkniały i nie chcę cię obrażać, ale w sumie to się wybiłeś na innych i... Właściwie to wszyscy inni tu robią dobrą robotę, a ty ciągniesz to radio w dół. I ci powiem jeszcze, że jesteś chujem. Jesteś dla mnie nikim. I bym ci chętnie w mordę dał. I wiedz, że zapamiętam sobie to, jaki jesteś. I ci nasikam na grób jeszcze. No, i żebyś mnie źle nie zrozumiał. Ja ci naprawdę źle nie życzę. Ale to, jak się zachowałeś ostatnio, po prostu... To jest koniec świata i w ogóle... No,
1: może ktoś tak powie, nie wiem.
0: A jak nie wiem, to nie mówię. Zaraz się okaże, że 10 różnych osób wzięło to, co teraz powiedziałem, do siebie i myślą, że to o nich mówiłem i powiedzą, o, sam gada, żeby dupy nie obrabiać, a właśnie mi dupę obrabia. I tak każdy pomyśli, że to jego... miałem na myśli. Dość tych dram. Niech chociaż tu będzie jakaś taka przestrzeń bezdramowa, pisze profesor Leniuch. Słusznie mówisz, słusznie. Ale czy ja teraz dramię? Mówię tak sobie ogólnie o, wiesz, o tym, jacy są ludzie na tym świecie. Różni, no... Jak mówię, nikogo konkretnego nie mam na myśli. I to, że gdzieś tam z kimś się kłócę, czy ktoś mnie tam nie lubi, to raczej nie dotyczy tego. Po prostu tak się dzielę tym, co myślę ogólnie, no, że są tacy ludzie na tym świecie, no różni. I tyle. Ja już kończę temat. Też nie chcę tutaj za bardzo... żeby ktoś się, nie wiem, poczuł urażony, czy Divide et Impera, czy ktoś inny, że to o nich mówię. Nie, tak ogólnie. Dodaj jeszcze, jaka grupa społeczna wyraża taką opinię o tobie. Ale to nie wiem, o co chodzi. Za bardzo. Ja bym chciał, żeby było miło. Tęsknię trochę za takimi, wiecie, rozmowami, żeby, nie wiem, ktoś zadzwonił, jakiś na przykład, żeby się tak miło gadało, normalnie, nie? Nie wiem, tak jak z Leniuchem dzisiaj sobie tu pogawędziliśmy na różne tematy, zupełnie bez żadnej spiny, bez oceniania za bardzo siebie, wiecie. Tak normalnie, nie? Albo żeby sobie jakieś niesamowite historie fajne poopowiadać na antenie, albo, nie wiem, ktoś zadzwoni i powie, Krawiec, słuchaj, fajną książkę przeczytałem, wiesz? powiem ci mniej więcej, o czym jest i spróbuj sobie sięgnąć, bo warto, i opowie o jakiejś książce. Albo ktoś opowie jakąś przygodę, co mu się zdarzyło, jak sobie szedł po ulicy. Żeby może mniej właśnie, żeby w ogóle zrezygnować z takich tematów, co kto tam ma do kogo. Ja też sobie pluję w brodę, niepotrzebnie czasem w ogóle ruszam takie tematy. Spoko, coś tam komuś nie odpowiada, to trudno, no. Zostawiam to Allahowi. Zostawiam to Allahowi, o. A na pytanie, jaka grupa społeczna wyraża złą opinię o mnie, to odpowiem tak. Ludzie ambitni, pracowici, wartościowi, utalentowani, to ci mnie nie lubią. A z kolei, kto mnie lubi? Lenie, zawistnicy, nieudaczniki, bo ciągnie swój do swego. Oczywiście żartuję, bo zaraz znów się coś tutaj poczuję. Co to? Ja? Co kurwa? Ho na solo. Autussy pisze, jestem ten, który jest. To już nie bądź taki Jahwe. Jeśli już, to Ashera, może bardziej. To jest też tak, że po latach nadawania trochę czasami już ciężko coś tutaj wykrzesać z siebie, już tak się trochę nadaje z rozpędu, nie? Najfajniej to ma ktoś, kto nowy się bierze za nadawanie, to on to wczuje w sobie jakoś siły, pomysły, różne plany, tu nagram, coś zrobię, ma jeszcze takie przeświadczenie, że tutaj coś, nie wiem, zostanie jakimś fajnym nadającym, spełni się w tej roli, coś nowego, przygoda, nie? A taki krawiec, to już... Wszystko było. Wszystko już nie. Wszystko już zostało powiedziane. Ciekawe, ile audycji nagrałem. Pewnie coś koło... Może by było z 2000, nie? Tyle tych serii różnych. Tu 50 odcinków, tu 100 odcinków, tu 20, tu 50, no to by się może tak zebrało. To dlaczego nie starasz się przebranżowić? Ale ty mnie męczysz, Divide et Impera, coś mnie dzisiaj tu męczysz. O, donejcik. Psychiczny przez Z. Psychiczny napisał, co on tu napisał. Dzięki za donajcika. Nie zważaj na chłopięcą arogancję kilku niedojrzałych jegomości. Rób swoje, oni też powinni. Takie jest na to lekarstwo. No tak, to jest to jakiś sposób po prostu nie zważać na niektóre tam rzeczy, które nam nie odpowiadają, no, ale to czasami silniejsze, chce się skomentować, nie? Szczególnie jak tak trochę temat już siada, nie za bardzo jest o czym gadać, no to każdy komentarz, który tutaj trochę podrażnia, trochę coś tutaj zaczepny jest, trochę coś tam, no to tak się komentuje. Ale czemu chcesz, żebym ja się przebranżawiał? Naprawdę... Dobrze mi się żyje tak, jak się żyje. Słuchaj, to, że marudzę na rzeczywistość polityczną, społeczną, na pewną niedojrzałość rodaków w pewnych względach, no to nie znaczy, że nie wiem, że czuję się nieszczęśliwy, że mam coś w swoim życiu zmieniać, że mam stąd wyjechać od razu, że nie wiem, że ja się jakoś tutaj czuję niespełniony, nieszczęśliwy, coś mam zmieniać. Trochę, nie wiem, może to jakaś projekcja, może to w tobie gdzieś tam siedzi, może skoro tak poruszasz takie tematy. Dlaczego mam się przebranżawiać? Dobrze się czuję jako grafik. Dobrze się czuję jako radiowiec. Jest okej. W sumie nawet nie chciałbym innego zawodu wykonywać niż grafik. To jest dobra robota dla kogoś o takim charakterze. Siedzę sobie tutaj, coś dłubię przy komputerku, jakieś projekciki. Lubię to. jest okej. Okay. Nie wiem. Okej, okay, specjalnie dla ciebie się przebranżowię. Jutro kupuję garnitur, biorę się za rozwój osobisty, wynajmuję sobie coacha, idę na siłkę, na solarium i idę do korporacji pracować. Chociaż zupełnie mnie to nie kręci, ale się przebranżowię. Specjalnie dla ciebie. Ale ja też go lubię, Krawca, tylko wkurza chyba, tak, mnie to, że wyśmiewa, ocenia z góry, ale ja raczej nie wyśmiewam i nie, to znaczy oceniam, ale nie konkretne osoby, ciebie czy kogoś innego tutaj ze słuchaczy, tylko bardziej ogół społeczeństwa, pewne zachowania oceniam wśród ludzi. No polityków to tak, to ale czy tam księży, no ale to trochę taka rola jest dziennikarza, amatora w tym przypadku, że kontestuje rzeczywistość i pewne zjawiska, zwyczaje, trendy, działania rządzących, no to tym się zajmuje często dziennikarz, nie? Do roli, którego aspiruje, no to chyba normalne. Mógłbym oczywiście skupić się na recenzowaniu gier, książek, filmów i tylko tym się na przykład zajmować, ale to też bym oceniał jakiegoś reżysera, czy pisarza, czy oceniałbym, że twórcy jakiejś gry dali dupy, no i też by było, że oceniam. No zawsze się ocenia w sumie, tylko jest ocenianie i ocenianie, nie? Można oceniać, można się skupiać na ocenianiu i cały czas oceniać tylko wszystko i wszystkich. To się staje męczące często, a można tej oceny używać, chwytać za ten młotek, to narzędzie do oceny raz na jakiś czas, nie? Z umiarem i odpowiednio to stosować. No nie wiem, tak głośno myślę teraz, nie? Może też ten błąd popełniam, może też za dużo oceniam. Może przyganiał kocioł garnkowi, no też jest to możliwe. A z drugiej strony chcę, żeby ludzie przychodzili, dzielili się własnym życiem. Nie ma takich samych ludzi. No, no tak, no chciałbym, żeby się ludzie dzielili, ale wiesz, to się dzieje. Ludzie dzwonią i dzielą się swoim życiem i to działa od lat. Właśnie tak, że dzwonią i się dzielą swoim życiem. No tak, mówiłem, że czuję się trochę wypalony, ale no nie aż tak, żeby całkiem zrezygnować i są takie, wiesz, jest fala wznosząca i opadająca, no czasami jest lepiej, czasami gorzej. Usprawiedliwiam się trochę, że może audycje nie są jakieś tam super zajebiste, że nie tryskam entuzjazmem, że coś trochę się usprawiedliwiam, ale... Niekoniecznie jest to jakiś wielki problem w tym momencie, nie? Nadal potrafię czerpać przyjemność z gadania do ludzi, z rozmawiania z ludźmi na antenie. Nie ma problemu jakiegoś tak wielkiego. Trochę źle, divide et impera, odczytujesz chyba moje intencje, to co mówię ogólnie, nie? Nie do końca się rozumiemy chyba.

jest trochę... Słuchacz szanowny może faktycznie trochę męczy bułę czasami. Dzisiaj. Może ma gorszy nastrój dzisiaj po prostu. Też się zdarza. Też trzeba brać pod uwagę, nie? Że ktoś może mieć gorszy nastrój danego dnia i tyle. No nie ma co afery w sumie robić. To gadamy se. Zawsze jak brakuje tematów, to o jedzeniu można zacząć rozmawiać i wtedy to jest taki temat chyba, który się nie nudzi. Może też może się znudzić, jak już któryś raz sięgniemy po to koło ratunkowe w postaci gadania o jedzeniu. Mam tutaj przed sobą spisany na kartce przepis na zupę porową, o której mówiłem wcześniej, którą gotuje mama i która jest bardzo dobra. Tylko tu jest tak wszystko rozpisane, że sporo czytania w sumie jest. Raczej bym tutaj jakoś to przygotował, może w formie tekstu. Bo tu jest też napisane, jak to wszystko przygotować. Nie mogę, bo się głodny robię. A dopiero co zeżarłem kurczaka po indyjsku. Powiem wam, że chyba najlepszy rodzaj kurczaka, znaczy ulubiony przepis na kurczaka, kurczak po indyjsku. Bardzo polecam. Ale to trzeba samemu zrobić. Taki kupny, gdzieś znalazłem gotowego kurczaka po indyjsku, taki wiecie, zapaczkowany w plastik, to nie to. Strasznie oszczędzają chyba na przyprawach. Tu jest dużo przypraw i kurde, jak mam jakieś takie życzenia, jakbym chciał, żeby Polska się zmieniła, to bym dodał jeszcze, żeby street food był lepszy. No trochę jeszcze tak to jest niedorobione i takie wybiedzone cały czas i trochę brakuje mi takiego street foodu gdzieś, nie wiem, jak w Indiach, w Azji, żeby to było no naprawdę coś, nie? Nie ma u nas chyba takiej tradycji jedzenia ulicznego, chociaż Żarłok na przykład, Żarłok TV, który gościł też na antenie nieraz, by się pewnie nie zgodził i wskazałby takie miejsca, jakieś imprezy, gdzie można świetne uliczne jedzenie w Polsce kupić, czy takie knajpki nawet fast foodowe, gdzie można dobre rzeczy. No ale coś nie spotykam aż tak dużo tego. No. Ciężko. Nawet jak kebaba kupię, to się okazuje, że na starym oleju jest ten kebab i nie z wołowiny, tylko drobiowo... mieszanka jakaś taka, mięso z indyka, z wieprzowym, jakieś takie. Chciałbym dobry wołowy kebab na świeżym tłuszczu, a nie na starym, żeby brzuch boli potem. Dobre sosy, a nie ten ciągle tysiąca wysp i czosnkowy czy ketchup. Żeby to było z klasą, nie? Jak kupuję tosta, to żeby tam było dużo sera, dodatki fajne, dużo tych pieczarek. No nie, taka bida, nie? No tak, leniuch to nie zapomni nigdy tej pizzerii trzynastki. Tu do śmierci będzie pamiętał, że została skrytykowana pizza trzynastka. No, wiesz, leniuch, no, jak tam są takie pizze, jakieś PRL-owskie, dziwne takie, no to nie każdemu musi to pasować, taki klimat na ceracie, jakaś pizza.

No jedzenie to nie musi być koniecznie to, co kojarzymy z ulicznym jedzeniem typu fast food, tylko może to być pyszne curry albo jakieś, no to, co Azjaci w ogóle wyczyniają, to jak oglądam na nagraniach, to niesamowite to jest, co oni robią. Jakie specjały różne, ciekawe.

dobry hot dog to według mnie w dużej mierze dobry sos do tego hot doga. No i kiełbaska raczej, a nie parówka, nie? Raczej dobra kiełbaska, ale taka jakaś specjalna kiełbaska. Dobra bułka też. Kurde, coś by się zjadło w sumie. Tylko co? Dzisiaj to strach jeść cokolwiek. Nawet jak się już samemu chce zrobić, to już trzeba bardzo uważać, żeby nie kupić jakiegoś mięsa z chemią, ociekające konserwantami i woda wypływa z tego i tłuszcze jakieś. No tak więc... No i tak nas trują przez całe lata, aż w końcu organizm się poddaje i zaczynamy chorować. I co z tego, że są nieprzekraczane jakieś normy? Takie podtruwanie, które trwa powiedzmy dziesięciolecia, to się w końcu odbije na zdrowiu i coś nam zacznie dolegać. No. Przypuszczam, że to mi dolega. Mam po prostu już nadwyrężone mocno różne organy. Żołądek, nerki, wątroba, wszystko. Trzustka. Wszystko już zostało po prostu lekko nadwyrężone i czuję skutki tego. I co z tego, że stężenie glifosatu i azotanów i tak dalej, i konserwantów, barwników nie było trujące. No jak nadwyrężyło organizm w końcu. I kto za to odpowie? Nikt za to nie odpowie. Średnia długość życia i tak wzrasta, pisze Jan. No tak, oczywiście, ale... Wpływają na to inne czynniki. Większa higiena, lepszy może niż dawniej dostęp mimo wszystko do opieki zdrowotnej. Inny tryb życia trochę. Nie każdy jest tak narażony na różne niekorzystne czynniki środowiskowe. No i różne rzeczy wpływają na to, że się wydłuża, ale jednocześnie jesteśmy podtruwani i może jest tak, że dłużej żyjemy, ale szybciej zaczynamy odczuwać różne dziwne dolegliwości, których pewnie ludzie kiedyś nie odczuwali. Żyli krócej, ale zdrowiej na przykład. I chociaż no, niekoniecznie, no bo były różne epidemie, zarazy, choroby, na które nie znaliśmy leku. Więc można różnie na to patrzeć, ale chyba się zgodzimy tutaj, że fajnie by było, gdyby nas nie podtruwali, nie? I gdyby koncerny żywnościowe nie traktowały nas jak świnie, którym się da cokolwiek, ładnie się zapakuje i niech żrą, nie? Etam, prosiłem, żebyś tutaj za mnie nie żebrał. Etam się nie może powstrzymać. On strasznie mnie chyba kocha i będzie tak, takim cały czas tutaj naganiaczem. I dajcie mu, dajcie. Jemu się należy. Donejcika dla niego. Jak dacie, to nie zadzwonię specjalnie. Tam w nagrodę nie zadzwonię. A jak już jestem, to dajcie donejcika, to się rozłączę w nagrodę. Tak będzie cały czas namawiał i tu zagajał. Naukowy Bełkot wstawiał kiedyś ciekawy film.

o biożywności, te normy chociażby pestycydów i tak są wyśrubowane i podparte solidnymi badaniami. No, znaczy rozumiem, że czyli są i tak zaniżone, no ale to też dla mnie to nie jest argument, bo to tak jakby ktoś nas cały czas nam sprzedawał plaskacza w ryj i mimo, że ten plaskacz nawet nam śniaka nie zostawi większego, to jak będziemy tak dostawać takiego plaskacza w ryj codziennie przez 5 lat, to bardzo źle się to skończy w końcu. I w końcu odczujemy, że te plaskacze, mimo że w sumie każdorazowo nic nam nie robiły, to w końcu te mikrourazy sprawią, że coś nam się stanie. Może nie jest to najlepszy przykład, ale moim zdaniem tak to trochę działa. Na przykład traumatyzowanie nas, narażanie na stres. Mimo że ten stres nie jest jakoś wielce destruktywny, no tak każdorazowo, nie? Tu nas zestresują, tu na nas ktoś nakrzyczy, tu coś. W końcu to wywoła jakiś zespół pourazowy, coś takiego. Chodzi mi o to, że w małych że takie dawkowanie, kropla po kropelce, kropla drąży skałę i takie właśnie lekkie podtruwanie nas przez bardzo długi okres będzie ekwiwalentem zatrucia nas raz a dobrze w końcu. I nie przekonuje mnie to, że to są bezpieczne dawki tej chemii trującej, tych sztucznych barwników, tego glifosatu, tych wszystkich gówien, konserwantów. Nie przekonuje mnie to. No, przepraszam bardzo. Myślę, że bardzo by było na rękę przeforsowanie takich opinii, że to właśnie jest tak, jak piszecie, że to jest bezpieczne. Bardzo by to było na rękę, żebyśmy wszyscy w to uwierzyli. Na rękę oczywiście korporacjom, rządom, ogólnie systemowi. Bardzo będzie im na rękę, jak będziemy wszyscy tak uważali, że no, trują nas, ale to jest wszystko bezpieczne. To są bardzo małe dawki, mikrodawki tej trucizny i to jest były badania, że to nie szkodzi. To będą przeszczęśliwi, jak będziemy wszyscy tak uważali, nie? Nasz organizm, też ciężko ustalić, myślę, jakieś normy ogólne dla ludzi, bo jeden jest bardziej wrażliwy, drugi ma silniejszy organizm, różne mamy predyspozycje genetyczne, różne ilości pochłaniamy. Jak można ustalić bezpieczną dawkę, a co jak nie zjem jednej piersi z kurczaka na tydzień, tylko będę codziennie kurczaka wpierdalał z hormonem wzrostu, z antybiotykami, z hormonem stresu. Nie wiem, nawet jeden powie, że krawiec to ci nic nie robi, bo to jest trawione w żołądku i ten hormon stresu w mięsie to ci nic nie zrobi. A może nie, a może się mylicie, a może właśnie robi. Może jakoś to przenika mimo wszystko do organizmu. Nie wiem tego i nie byłbym taki pewny tutaj. Oczywiście nasz organizm się regeneruje, tylko że różne mamy te zdolności regeneracyjne. Jak można ustalić jakiekolwiek normy, skoro zdolności regeneracyjne organizmu, odporność spada z wiekiem? Skoro jest tak różna w zależności od tego, czy żyjemy zdrowo, czy niezdrowo. Jak można ustalić jakieś normy, skoro inaczej inny wpływ ma na mają szkodliwe substancje na dziecko, inne na dorosłego? Jak można ustalić jakiekolwiek normy, skoro niektórzy są bardzo wrażliwi na jakieś alergeny, na pszenicę, na orzeszki? Nie rozumiem tego po prostu. Może ktoś wytłumaczy. To jakaś magia musiałaby być, nie?
Krawiec, nie czarujmy się, ale ilość trucizny masz najwięcej z papierosów. Okej, być może tak. Alkohol, papierosy, bardzo oczywiście, no to się chyba nikt nie będzie spierał. Ale to, że coś jest gorsze jeszcze, to nie znaczy, że mam się nie martwić o to, co jest mniej groźne trochę od tych papierochów. To, no wiesz, to nie jest za bardzo argument, którym mnie tutaj uspokoisz, nie? Że a, to spoko, to mogę żreć świństwo. W ogóle nie wiem, czemu jest jakaś taka chęć, żeby tutaj machnąć na to ręką, żeby trochę bronić tych koncernów. Nie ma w was w takiej jakiejś złości, że tak nas traktują? Że taka Biedronka to jest taka obora, w której nam wlewają syf i do żłoba i my to chłepczemy. Że we wszystkim jest sól, cukier, chemia. Niezdrowe różne substancje toksyczne, sprzyjające powstawaniu nowotworów. Nie drażni was, że naszym kosztem, że wytaniają wszystko, żeby jeszcze po prostu więcej zarobić, więcej, te pazerniaki, że gdzieś zniknął jakiś etos, jakaś misja, żeby robić, nie wiem, dobre rzeczy. Nie drażni was, nie widzicie jakiejś takiej przewagi tutaj prywatnego przedsiębiorcy, który jeszcze ma jakąś pasję, chce zrobić dobrą kiełbasę, kocha to wędliniarstwo i coś tam kombinuje, stara się. To nie czujecie takiej potrzeby, żeby jego docenić, a hejtować tych, którzy w ogóle tak nie myślą, tylko po prostu optymalizują. A może by dodać trociny zamiast tej mąki, na przykład rozrobić z trocinami, to więcej zarobimy. No, nie ma w was takiej złości, żeby jednak nie bronić tego, żeby jakoś po prostu powiedzieć, tupnąć nogą, powiedzieć, no skandal po prostu, jak nas traktują. Tylko tak cały czas, ale Krawiec, ale są normy. Ale wiesz co, robiono badania i ten syf, co jesz, to nie jest aż taki straszny. Ale wiesz co, ale jest tanio przynajmniej. Ale wiesz co, to nawet dobrze, że nam, Polakom, się daje gorsze towary, bo my jesteśmy Polaki, robaki, cebulaki i my możemy byle gówno jeść. No co innego Niemiec, on byle czego to nie zje. I dobrze się, że się z nas śmieją, że Polak to wszystko zeżrze, tylko trzeba mu ładnie zapakować. No trudno. No nie wiem, nie rozumiem po prostu takiego myślenia. Raczej powinniśmy chyba być źli, że tak nas traktują. I może dlatego, że jest jednak taki jakiś trend, żeby tutaj usprawiedliwiać, żeby bagatelizować, to może to sprawia, że jesteśmy tak traktowani jako konsumenci, bo nie mamy dużych wymagań. I producent sobie myśli, no to jak nie ma dużych wymagań, to zastąpimy prawdziwą paprykę aromatem paprykowym, chemicznym, trochę niezdrowy, ale Polaczek zje. No to i tak nas potem traktują. A inni sobie się stawiają i mają wyższe oczekiwania i nie kupią byle czego i skutek jest taki, że dostają lepsze towary, a my dostajemy w takiej samej cenie gorsze, na przykład różne ciastka, chipsy, mięso i się cieszymy. No i dobrze, no. Dobrze. Zdzierają te sieci handlowe różne strasznie, nie? Coś od rolnika kupują, kurczę, za 7 zł, a nam sprzedadzą za 40. Na przykład jakąś wołowinę, nie? I co? I my się godzimy na to? I nam to nie przeszkadza, nie? Że taka przebitka, że takie pazerniaki. To powinno być, nie wiem, niech kupi za 7 i niech sprzeda za 14, a nie, kurczę, kilkaset procent, nie? Na wszystkim, co najmniej. Ale też można sobie jakoś radzić. Można nie kupować chleba właśnie w markecie, tylko pójść do piekarni.
Można nie kupować mięsa zapaczkowanego w plastik z podpaską nasączoną konserwantami, tylko pójść do rzeźnika dobrego, który ma dobrego dostawcę i kupić u niego wartościowe, pyszne mięsko, nawet troszkę mniej, ale to też można, możemy się wyzbyć takiego myślenia, że chcemy więcej mieć za... niż... Znaczy, no, po prostu trochę mniej kupić, ale lepsze, no. Zamiast dwóch napojów alkoholowych, piwnych, udających piwo, wstrętnych, kupić sobie jedno dobre piwko. Lepsze trochę, w każdym razie. Rozsmakować się, docenić jakieś dobre danie, więcej samemu gotować, mniej paczkowanej żywności, przetworzonej. Wszyscy powtarzają, że przetworzona żywność najgorsza, samemu robić więcej. Leniuch na przykład sam robi różne rzeczy. Znajdą się inni tutaj też tacy, którzy pieką chleby. Ktoś piecze chleb, ktoś robi sam wędliny. Brawo, brawo. Tylko pogratulować.

no jesteśmy źli. Może ty tupiesz nogą pod biedrą i się stawiasz, ale i tak idziesz tam, płacisz za wszystko. Masz możliwości odbioru po lokalnych, małych, rodzinnych interesach albo zamieszkać we wsi. Znaczy, ja nie tupię nogą pod biedrą. Ja tam po prostu nie chodzę. Staram się w ogóle nie chodzić. Czasem chodzę do innych hipermarketów. Owszem. No, nie zawsze starczy sił, chęci, żeby zrobić rundkę po sklepikach. Ale często to robię, coraz częściej. Też czasem się zatrzymam przy półce bio, eko i kupię jakieś tam lepsze trochę rzeczy. Staram się czasem coś sam upichcić. No coś tam robię, no coś tam robię. Ale wielu robi to lepiej. No, są u nas tacy, którzy zamawiają sobie nawet u rolnika. To potrzeba na przykład zamawia sobie gdzieś tam właśnie u dostawców, u rolnika bezpośrednio. Też promował taki sposób zdobywania żywności. Są tacy, którzy pieką sami chleby, jak mówię, wędlinki robią. Mówię, no, pogratulować, nie? No, ale zmienisz tupaniem i złością, nie jedz i kup od rolnika. Namów, pokaż to innym. No to nie wiem. Wiesz co, masz chyba za bardzo tutaj jakieś masz roszczenia i mnie cały czas nakłaniasz, że ja mam coś zrobić. Nie wiem czemu. A jak coś powiem, zachęcę do czegoś, a niekoniecznie, nie wiem, starczy mi sił, czy pieniędzy, czy możliwości, żeby coś zrobić, to już jest, to już, nie wiem, to będę złym człowiekiem, czy coś źle zrobię, nie wiem. Nie wiem, do czego zmierzasz, dlaczego cały czas chcesz, żebym tu coś robił tak, jak mi napiszesz, że masz krawiec, tu coś, zrób lepiej to, a przestań już z tym, a nie mów tego, a po co w ogóle to robisz, a po co to mówisz, a czemu siedzisz w domu, a może byś tak wyjechał, a ile to trzeba, mówisz, że zrobiłeś fikołka, a ile to trzeba, żeby zrobić dwa? I tak cały czas mnie tutaj coś tak za ucho ciągniesz, nie wiem, o co chodzi. Pytasz, czy to nas wkurwia, no więc ci odpowiadam. No, ja się pytałem, czy wkurwia was to, jak nas traktują. I tylko tyle, no to można odpowiedzieć tak albo nie wiem na przykład.

Co to da, że nas wkurwia? Po co się wkurwiać? Zmień i nie ma tematu. No ale to takie pytanie, wiesz, takie, żeby ludzi trochę nakręcić, tak wiesz, spytać się, ludzie, czy was to nie denerwuje i tyle, no co to, czy to jest coś złego, takie pytanie do ludzi i takie, wiesz, no taka jakaś próba zdopingowania ludzi do tego, żeby mieli większe oczekiwania jako konsumenci, a wynikło to z tego, że poczułem, że trochę jest takie bagatelizowanie i usprawiedliwianie, nie? No bo już któryś raz tutaj rozmawiamy na ten temat i jest, że a te normy to nie są przekraczane, ale też no odpowiadałem na to, że te normy są bardzo różne w różnych miejscach na świecie i w Rosji czy w Stanach są inne normy niż w Unii Europejskiej i to, co im na urządzeniu badającym żywność na testerze wyskoczy, że czterokrotnie przekroczone są ilości azotanów, przekroczona jest czterokrotnie norma i to się nie nadaje do jedzenia, a normy europejskie są takie, że wyskoczy zielony ekranik i łapka w górę, że śmiało możesz jeść. No to jak to jest z tymi normami? Wiesz, też myślę, że niepotrzebnie szukasz tutaj okazji, żeby mi coś tam wytknąć, bo no w sumie nie o tym jest rozmowa, nie? Nie jest audycja na temat, czy krawiec jest dobrym nadającym i czy krawiec nas wkurwia i czy krawiec nie jest hipokrytą, przypadkiem zakłamanym. Trochę nie o tym jest audycja w sumie, nie? Możemy się bardziej skupić na rozmawianiu o normach żywnościowych, o chemii w jedzeniu, o takich sprawach bardziej, nie? Bo teraz tu mi wytykasz, że mówię o pysznej pizzy i zachwycam się fast foodem, a za moment, że to wkurwia. No wiesz co, musiałbym cały czas tutaj ci na coś odpowiadać, nie? Że a nie, bo słuchaj, wcale tak nie, a nie, bo słuchaj, to miałem na myśli. No i to tak bez sensu trochę, nie? Hunter, 5 zł i uśmieszek. No to odpowiadam uśmieszkiem. Dzięki. No, jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy ułomni, nie powinienem jeść pizzy, ale mam akurat dobrą pizzerię włoską obok siebie i dobra jest pizza całkiem. Na cienkim cieście, robiona przez rodowitego Włocha i można sobie dodatkowo oliwę do niej wziąć. Polecam jeść tak pizzę pochlapaną tą oliwą dobrą. Dobra rzecz. No. A o fast foodzie, no to mówiłem, wiesz, chciałbym, żeby po prostu był dobry i wartościowy fast food, bo fast food to niekoniecznie musi być gówno i wytanione. Może być dobry fast food, no wartościowy, zdrowy nawet. Całkiem. Fast food to nie tylko hamburgery, hot dogi i kebaby i tego typu rzeczy, czy pizza. Nie wiem, czy pizza to też fast food, ale no, mogą to być potrawy różne mięsne, jakieś słodkości, z ziemniaków jakieś różne dziwne dania, placki, cokolwiek, z jajek fantastyczne rzeczy tam robią. Różne rzeczy, no.

że marudzisz jak się zjarasz, nic z tego biadolenia nie ma. Ach, chyba, nie wiem, chyba skończymy temat, bo znowu coś piszesz o zjaraniu się, chociaż tłumaczyłem, że nie jaram, nie jestem zjarany, znaczy od dłuższego czasu nie jaram. A ty tak swoje trochę tutaj cały czas, że zaraz będziesz się wykłócał, że jednak jestem zjarany, tak? Poza tym nie biadolę, tylko sobie tutaj kontestuję pewne rzeczy i się nad nimi zastanawiam i poddaję je krytyce, a nie biadolę. Właśnie ty marudzisz. Fast food to głównie artykuły przetworzone, a więc jak to zdrowe? No, nie wiem, a czym się różnią pierogi kupione w budce z pierogami od pierogów, które sobie sam zrobię w domu? Albo czym się różni hot dog kupiony w budce z hot dogami od hot doga, którego w domu sobie zrobię? Praktycznie no, niczym się nie różni. To będzie ten sam hot dog. No, w tym sensie i to jest przetworzone. To nie wiem, co ma być nieprzetworzone w tym momencie. Mówiąc o żarciu przetworzonym, bardziej mam na myśli jedzenie z konserwantami, zapaczkowane w plastik, gotowe wędliny zamiast samodzielnie zrobionych, jeśli już, ale takie fast foodowe żarcie, no to będzie takie samo, jak zrobimy w domu w sumie. No, chyba, że na starym tłuszczu faktycznie ktoś robi, się nie stara, albo daje jakieś chemiczne sosy bardzo do tego. No, nie wiem, jaka jest dokładnie definicja jedzenia przetworzonego, nie? Ale no, wiemy, o co chodzi, nie? Takie jedzenie, które jest no, przemysłowo przygotowywane po prostu z myślą o tym, żeby tak naprawdę zdrowym jedzeniem jest slow food, nie? Jedzenie, w które wkładamy dużo serca, robimy to powolutku. Można też, są takie techniki przygotowywania jedzenia, żeby go za bardzo nie podgrzewać, żeby w odpowiedniej temperaturze, żeby ono tam się nie przypaliło, nie spaliło, też jakieś takie są metody. Jest metoda odżywiania się na surowo, bardziej raw food. Jest dieta wege, no, gdzie sobie koncentrujemy się na rzeczach niepochodzenia od zwierzęcego. Też pewnie dobra rzecz, myślę.

Remek pisze, starej tępej babie nie wytłumaczysz, że w hipermarketach dają towar poniżej jakichkolwiek norm. Świadomość młodzieży jest coraz większa, ale i tak stare baby... Co za ageizm. Są większością klientów w tych sklepach. Wiecie co, patrzę na koszyki ludzi w tych marketach i nie widzę za bardzo biedy. Nie wiem, naładowane tego mięcha, 5 kilo tego, 10 tego, 5 tacek jakiś z mięsem, jakby do bunkra szykować, ktoś se szykował, nie wiem, na apokalipsę po prostu, nie? I właśnie starsze panie faktycznie to tak kupują, nie? No, 5 kilo szynki, 10 kilo schabu, 3 kilo tej karkowy pani da, a ta wędlinka to... I tak nakupuje tego mięcha, po prostu pół wózka sklepowego. Nie wiem, jak kupuje, to sobie kupię, no troszkę tego, tu 10 pasterków, a ta po prostu bierze 20 pasterków, pół kilo, 10 kilo, napierdoli wózka. Kto to wszystko zje? Ja nie wiem, to wygląda często jak zakupy dla 10-osobowej rodziny na 2 tygodnie, nie? Nie wiem, no i tak nie widzę, żeby jakaś bieda była taka straszna w Polsce, tak patrząc na, przynajmniej na zawartość koszyków. Skąd ludzie tą kasiorę mają? Nie wiem, z tych 500 plusów czy co?

wiem, też no faktycznie dzisiaj poruszam taki temat, co bym zmienił w Polsce, ale to nie wiem, czy można to zakwalifikować jako marudzenie, nie? Że coś bym chciał, żeby działało lepiej. No może jest to w pewnym sensie marudzenie i biadolenie, no ale takie z dobrą intencją, no po prostu chciałbym, żeby było fajniej tutaj, nie? Żeby niektóre rzeczy się poprawiły i tyle. Na tej samej zasadzie chciałbym, żeby w Polsce robiono trochę inne filmy. Chętnie bym zobaczył jakieś polskie filmy science fiction, jakąś fantastykę, jakieś takie mniej może głupawych komedyjek, które w ogóle nie są śmieszne. Mniej klimatów gangsterskich, żulerskich, jakichś takich smutnych. Kiedyś polskie kino było bardziej różnorodne. Robiono wiele... dużo było takich różnych filmów, nie? Jakby szersze było to spektrum gatunków, pomysłów. Dziś trochę tak na jedno kopyto. Zauważono, że coś się dobrze sprzedaje i tak... nie ma już takiej misji, żeby widza trochę tam nagiąć, żeby on dostał coś, co niekoniecznie jest jego wymarzonym przepisem. To tak jakby nagle zauważono, że Polak strasznie lubi placki ziemniaczane i schabowe i wszędzie te schabowe i placki ziemniaczane, nie?

No ale też wspominałem o tym, że po rozmowie z panią, która jak, w Mięsnym, która jak się okazało pracowała w jakiejś dużej wytwórni mięs, tu padła marka znana jakaś taka, nie wiem, czy to Krakus czy coś, no to mówiła, że już od dawna się żywność tak przygotowuje, że się tam ulepsza, spulchnia, wytania i że to nie jest jakiś współczesny wynalazek i wcale nie jest tak, że za tego PRL-u to wszystko było lepsze. I że było zdrowe i bez chemii, bo kiedyś, no tak gdzieś wyczytałem, tak ktoś wysnuł taką teorię, że, znaczy taką opinię przedstawił, że o, za PRL-u wszystko było zdrowiutkie, bez chemii. No, właśnie niekoniecznie, niekoniecznie. Też tak myślałem, że to przyszło trochę z wejściem do Unii, nie? Że te metody faszerowania żywności różnymi rzeczami, żeby to wytanić, ulepszyć, zwiększyć objętość, zakonserwować, żeby wytrzymało długo, to tak trochę są takie nowoczesne techniki żywnościowe, technologia żywienia w to wchodzi też. Byłem w takiej szkole, miałem mieć takie wykształcenie, byłem w takim technikum, technologia żywienia, coś takiego. Bym teraz wam tutaj mógł szpanować i opowiadać, jak zrobić z 1 kg mięsa 10 kilo mięsa. I jak oszukać kubki smakowe, żeby was nie zemdliło i żebyście się nie zżygali jedząc coś. Żeby zabić, jak zabić smak zgnilizny chemią. Żebyście myśleli, że to jest różowiutkie, pyszne mięsko. A już takie jest nadpsute. Bym tu szpanował. Ale dobrze, że mnie tam wywalili. Znaczy, w sumie sam przestałem tam chodzić do tej szkoły. I w końcu mnie wywalili w sumie. Tak, wywalili jakoś tak. Była zaproszona matka na rozmowę i syn nie rokuje. Stanowczo proponuje zmienić tu uczelnię, gdyż nasze standardy... Wybaczy pani, ale są nieco inne niż te, które być może, tak powiem, kurwa, po prostu patrzyłem na tych ludzi, to mi się żygać chciało. W ogóle polska szkoła to jest takie smutne miejsce. Teraz może trochę inaczej jest, może jest weselej, bardziej kolorowo, może jest więcej miejsca na jakieś eksperymenty, fajne show, żeby zrobić, pokazać coś dzieciakom, jakieś eksperymenty chemiczne. Za moich czasów to było takie smętne wszystko.

No. Coś jest, kurczę, na rzeczy, że ja myślę jednak, że weganizm, wegetarianizm to są dobre rzeczy. No wiem, że się niektórzy nie zgodzą, ale ciągle spotykam się z potwierdzeniem tego. Czy jak spotykam ludzi, którzy tak żyją, czy jak czytam jakieś artykuły, no mówiłem już, jakaś matka w ogóle nie karmi dziecka słodyczami od małego i nie karmi słodyczami i mięsem, i dziecko zdrowiutkie, nie? W przeciągu 5 lat raz zachorowało się, się przeziębiło. I znajduje potwierdzenie tego, że faktycznie tak jest. Oczywiście czegoś tam może brakować, coś trzeba suplementować, znaleźć jakiś sposób. No niestety, dieta wegańska, wegetariańska to są takie diety, że trzeba się postarać trochę. Kiedyś przez pół roku chyba, czy przez, nie wiem, no jakiś tam czas wytrzymałem na takiej diecie, ale bardzo to było tak, wiecie, takie byle jakie, że po prostu nie chciało się czegoś tam przygotowywać starannie, czegoś wartościowego, tylko ciągle jakieś tam, a tu se tosty zrobię, tu se coś. I taki wegetarianizm, że będę jadł tosty. To się można rozchorować bardzo szybko od takiej diety.

O, ciąg Bolunga się pojawił. Nasz dyżurny specjalista odżywienia. Zna się chłopak na rzeczy i on pisze, że on by stawiał bardziej na fleksitarianizm. Fleksitarianizm, czyli rozumiem, że jakieś takie elastyczne podejście, tak, do żywienia. Nie wiem nawet, co to jest ten fleksitarianizm. No ale nazwa coś tu wskazuje, że takie jakieś dopasowywanie, nie? Elastyczność w pewnym względzie. Aleniuch wspomina o słynnych Irish sausage, irlandzkie kiełbaski. To chyba wiem, które masz na myśli. To są te takie miękkie, tak? Takie, które się na patelni piecze i one dopiero takie się robią twardsze trochę. Taka masa kiełbasiana, nie? Takie miękkie kiełbaski. To chyba te, które są jednym ze składników irlandzkiego śniadania. Kupiłem je w wersji wege. Dobre, czuć, że nie mięsne, ale zjadłem ze smakiem i chętnie znów kupię. No, ciekawe. Tak, Leniuch potwierdza, że to te. A ja kupiłem ostatnio serek. Nie mam już opakowania, wyrzuciłem. Szkoda. Sojowy. Sojowy deserek waniliowy. I powiem wam, że miłe zaskoczenie. To znaczy, nie odbiegało to jakoś od mlecznych, ten sojowy. No, ludzie reagują tak, że deserek sojowy, fu. Ale dobre to było. Całkiem dobre. Właśnie na półce bio, nie? Nie wiem, czy interesujesz się polską sceną MMA. Dziś mamy galę. Przywieźli Pudzianowi 154-kilogramowego murzyna. A, tego bombardiera, tak? No to chętnie zobaczę. Ciekawe, co wyjdzie z takiego pojedynku. No to chyba wymagający rywal, nie? Dla Pudziana, bo ten murzyn to jest faktycznie no, monstrum. No to jestem ciekaw. Ciekaw jestem w wyniku tej walki. Z Pudzianem to jest ciężko wygrać, bo Pudzian jest dziwny. Znaczy on tak spokojnie stoi tymi rączkami tamtego, się czai. A nagle jak się rzuci, kurwa, zacznie napierdalać, kopać w ogóle. I to wytrąca przeciwnika z równowagi. W ogóle nie wie, co się dzieje, nie? Rzucił się na niego najsilniejszy człowiek na świecie i go napierdala tak, że kurwa się tynk sypie z sufitu. Mi się nie podoba taka walka. Ja to lubię popatrzeć, kurde, na taką walkę, gdzie są różne techniki zaprezentowane, gdzie jest jakaś taka zrównoważona, znaczy, jakby to powiedzieć, no ciężko to powiedzieć, co mam na myśli, ale nie lubię takiego cyrku, nie, że tam się czai, rzuci się, kurwa, jak zwierzę, troll, kurwa, napierdala, przewróci tamtego, dobije go na ziemi i się cieszy, że wygrał w pierwszych 20 sekundach. To ma być walka, to taki cyrk trochę, nie? No, takie... Lubię freak fighty, no ale to chciałbym coś pooglądać, a nie... tak jak na ostatnim Fame MMA liczyłem, że walka Kubańczyka z kim tam walczył Kubańczyk? No z jakimś też takim dobrym zawodnikiem, z takim, który wygrywał tam wcześniej w tym Fame MMA. Zapomniałem. No ale liczyłem, że coś fajnego zobaczę. Kubańczyk tam się czaił i nagle tak zaczął low kicki po prostu napierdalać low kickami, ale takimi silnymi low kickami. Nie, właśnie nie z Arabem, właśnie z kimś jakimś tam innym, takim w miarę utytułowanym. I tymi low kickami, tak jeb, tymi syrami swoimi.
I tamten się przewrócił i Kubańczyk go tam szybko dobił czy coś i koniec walki. To była taka bardzo krótka walka. I on taki zapłakany, wzruszony, przez łzy opowiada, że obiecałem, że wygram mojej rodzinie. I to takie coś beznadziejnego. No, to ma być walka tam przy tym, chciałem coś poglądać, a nie oglądać wzruszonego typa, który zakończył walkę w 10 sekund i się wzrusza sam sobą. No to nie jest show, no. Ja wiem, że można powiedzieć, krawiec, pierdolisz bzdury, liczy się wygrana po prostu i to jest sport. I liczy się wynik. No właśnie nie do końca się zgodzę. Wynik też jak najbardziej, no ale chcielibyśmy coś po prostu zobaczyć, no nie? To tak jakbym, nie wiem, jakby mnisi, jacyś mistyczni mnisi z Shaolin, jak w Shaolin Soccer, grali w piłkę nożną i zamiast fajnego meczu, gdzie są jakieś akcje fajne, gdzie są emocje, zobaczyłbym, że podbiega taki mnich, kopie piłkę tak, że w ogóle krater zostaje w ziemi, piorun strzela w niebo i zmiata tą piłką pół boiska i koniec meczu, nie? No dobra, no okej, okay, fajne, no tylko ja chciałem mecz zobaczyć. No i owszem, wygrał, bo w ogóle wszystkich zmiotło z boiska i fruwali, nie? I skończył się mecz, bo nie miał kto grać. No ale to czy o to chodzi? Czy to jest sens tego? Wiesz, niekoniecznie chodzi nawet, że techniczne walki. Tak, owszem, no... Znaczy, lubię ogólnie walki, w których są emocje, w których przeciwnicy dają z siebie wszystko, gdzie jest wyrównana w miarę ta walka, gdzie są jakieś zwroty akcji, gdzie są fajne zaprezentowane właśnie techniki, umiejętności, gdzie widać, że ktoś pracował, że czegoś się nauczył, nie? No to wszystko to się składa na dobrą walkę. Nie lubię takich walk, że po prostu Pudzian się rzuca na Najmana i go tam goni po ringu i walka się zaraz skończy. Nie... Albo jak wychodzi Różal i też tak jakoś po prostu tego przeciwnika dobrze trafia pierwszymi ciosami, walka trwa dosłownie 10 sekund, tamten się przewraca i koniec walki, no okej, no fajnie, ale chciałbym zobaczyć Różala, jak Różal jest w opałach, jak wychodzi z nich cało dzięki swojej wytrwałości. Świetnie mi się ogląda takie walki, to są niesamowite walki, nie wiem, McGregor kontra Khabib, nie? No to się ogląda i ogląda, tam jest tyle tych rund. W ogóle oni, no, po prostu męczą się ze sobą, obaj są świetni, wielcy zawodnicy, nie? To jest show, to jest walka. A takie, że tam rzuci się, zacznie kopać jak pojebany i przewróci się tamten, koniec walki, co to jest? Remek pisze, byle jakość w każdej dziedzinie staje się normą. No coś w tym jest, trochę tak wygląda ten świat. Coraz częściej się liczy efekt, a nie styl, w jakim coś robisz. Coraz mniej jest jakiegoś etosu, misji, pasji, a coraz częściej no, zarobić, nie? Coraz... No, świat się taki staje, no. Zrobić coś, co ludzie kupią i zafundować tanią rozrywkę, a niekoniecznie zrobić coś fajnego. Może trochę przesadzam, ale pewnie w tym kierunku trochę to idzie. Pamiętasz Materle? Krawczy... Nie, chyba nie. Nie wiem, o co chodzi. Materla. Coś mi to mówi, ale tak nie kojarzy teraz. Ja tak się sportem bardzo nie interesuję, nie? Za bardzo. Lubię czasem coś pooglądać, ale... KSW 35 bodaj, to nie kojarzę.

0: też walka Pudzianowskiego z Erikiem Butterbeanem, no to też była kiepska. Już się kiedyś chwaliłem, że pomysł na tą walkę to ja wysłałem do KSW i wykorzystali. No, ale to okazało się, że Butterbean już jest po prostu emerytem trochę i tak jakoś wydawał mi się młodszy. I to też taka krótka walka. No, Pudzian obalił Grubasa. No i Grubas już tak się, jak wieloryb wyrzucony na brzeg, tak się tam kulał i koniec walki szybko. Więc jednak był kiepski pomysł. Też w tym Fame MMA bardzo wszyscy są zafiksowani na kasę. To jest wręcz obrzydliwe trochę. Ja rozumiem, pieniądze są ważne, jak najbardziej. Sam się cieszę tutaj, jak dostanę donata. Wielkie dzięki. Wiadomo, że pieniądze są potrzebne, ale takie ciągłe gadanie o tej kasie i takie mówienie wprost, że ja tu jestem dla kasy, nie? Albo dla mnie się liczy hajs. No nie ukrywam, że względy materialne, finansowe przeważyły. I tak co drugi tam tak gada na tych konferencjach. I kurczę, można by, nie wiem, przynajmniej udawać, że się nie jest takim materialistą, żeby... Nie wiem, kurde, liczyłem też na Popka, że będzie walka, to złamał rękę i nie ma Popka. Tyle się nagadał się. I też pytają się, no fajnie, że jesteś tu z nami, co cię tu skłoniło, żeby jednak spróbować? Hajs. No, to jakieś takie prymitywy, nie? Że tylko ten hajs. Dramat po prostu. No, Pudzian taką taktykę ma, przewrócić, dobić i pójść. No ale ciężko z nim chyba wygrać, nie? No to jest jednak siłacz i taki agresywny siłacz i się rzuca i jak tu takiego pokonać, no? Moim zdaniem to jest w pewnym sensie to jest nie fair, bo znalazł sobie prosty sposób na wygraną, no a gdzie tutaj sport? Nie wiem, znaleźć sobie taki sposób, no okej, też można w sumie, no ale chyba ci zawodnicy często nie myślą o widowni swojej i tacy są mega zadowoleni, że skończyli walki walkę w pierwsze 10 sekund, a mi by było tak trochę głupio, że ludzie przyszli, chcieli coś popatrzeć, a ja tak szybko ubiłem tego przeciwnika. No ale Pudzian to jest siła. On się nawet z kimś tam walczył i widziałem dosłownie, jak jego cios przełamuje gardę. To znaczy ktoś trzyma silną gardę, ale to jego pierdolnięcie jest takie, że ono przechodzi gdzieś tam, kurde, wnika w szczelinę i po prostu rozrywa tą gardę. No ciężko takiego trolla pokonać, takiego Hulka, nie? No to przecież on musi mieć to pierdolnięcie, jak to najsilniejszy człowiek na świecie. Krawiec, dlaczego nadajesz przez tyle lat w radio? Hajs. Nie będę ukrywał, że najbardziej zależy mi na donatach, kurwa, nie? Nie będę pierdolił, po prostu taka jest prawda. Przede wszystkim donaty... liczą się też przelewy, SMS-y z przelewami też i ogólnie też indywidualny sponsoring i Patronite też się liczy. Te rzeczy są dla mnie, że tak powiem, najważniejsze. Czasem mam dość, bo tu kurwa dzwonią, dupę zawracają, trzeba gadać, nie lubię gadać z ludźmi, no nie będę ukrywał, hajs, przede wszystkim.
1: Docencie moją szczerość.
0: Ja oczywiście żartuję, no to... ciągle ten hajs i hajs, wszędzie hajs, kurde. A gdzie człowiek? A gdzie człowiek? Nie wiem, i tam się ciągle wykłócają, chcą większy hajs i ktoś tam znika, bo chciał za duży hajs. I mu nie dali. I się obraził.

No, strasznie roszczeniowi są w tym Fame MMA. Ciągle tam się licytują, chcą jeszcze co więcej hajsu i jeden usłyszy, że drugi dostał więcej, to renegocjuje i jednak go nie będzie, bo chciał za duży hajs. I ciągle ten hajs i ciągle reklamują jakieś tam swoje. Mogę zareklamować? Dobra, to wpadnijcie na moją tego, dawajcie lajki. Pamiętajcie, wrzucam dzisiaj na swój profil piosenkę hajs. Ułożyłem rap, gdzie śpiewam właśnie, że hajs. No i pamiętajcie, hajs, najważniejszy hajs. Też chciałem zaprzeczyć temu takim pogłoskom, że chciałem za dużo hajsu. Nie ma czegoś takiego jak za dużo hajsu. I tak ciągle hajs. I przychodzi i na koszulce będzie miał hajs napisane i nagra utwór hajs i za mało hajsu i hajs. No nie wiem, to dla młodych jest dzisiaj najważniejsze, ten hajs tylko. Tak ciągle o tym gadać, hajs. I tak się wyrobili, już teraz wiedzą, że to niekoniecznie trzeba przyjść i obrażać cały czas, tylko i dosrywać, nie? Trochę się nauczyli już, że lepiej można wypaść, jak się kreujesz na pozytywnego. I coś tam pochwalisz przeciwnika, zachowasz się sportowo, już to wyczaili, że to niekoniecznie trzeba tak przyjść i tylko tak łypać i myśleć, co by tu dosrać. I sobie na telefonie sobie zapisać, jak tu dosrać, jak tu kopnąć w jaja kogoś, jak tu kogoś tam znieważyć. Co za ludzie tam przyłażą. Śmieszni oni są, nie? Ci na Fame MMA. Też tacy, każdy robi na prawilniaka, na takiego, co dopiero z więźnia wyszedł i pozdrawiam swój gang z mojej dzielni. Pamiętajcie, hajs, dziwki, koks. I tak cały czas podkreślają, że nie toleruje gejostwa, a co drugi to piękniejszy tam, wypudrowany, cera, jak dupcia noworodka, włoski se rozjaśnił. Tu dzisiaj mam zielone, a jutro sobie na niebiesko zrobię, no to sami tacy gejowi są trochę, nie? Z tym takim mizdrzeniem się i pindrzeniem i rozmowy takie, że ktoś się z kogoś śmieje, że on ma niefirmową koszulkę. Tutaj się jakoś Wardęga trochę wybił z tego i przyszedł w jakichś śmiesznych ciuchach słowiańskich, jakieś karwasze na rękach. O, cześć Nitka. Jak tam szycie, Nitka? Jak tam szycie? Coś się kroi? Takie nasze krawieckie tutaj. Możemy sobie pogadać jak krawiec z nitką. Tańcowała igła z nitką. No i tak to śmieszni są ci ludzie, nie? I za każdym razem w innych ciuszkach to kobiety tak mają, nie? Że nie lubią dwa razy tego w tym samym się pokazywać, a oni też tak mają. Nie przyjdzie dwa razy w tej samej koszulce, tylko raz przychodzę zrobiony na macho, raz przychodzę zrobiony na elfa, raz przychodzę wystrzyżony po boku, a raz przychodzę z czuprynką i się pokazują. I tam buzia w dzióbek i selfie se pstryka i gdzieś tam podbiega i se robi z kimś selfie. Boże, co za ludzie w ogóle. Tam jakby się zjawił na takim Fame MMA, to by pokazał, jak prawdziwy mężczyzna ma wyglądać. Broda, musztarda skapuje z brody, jak kichnie, to resztki z tej brody wylatują z całego tygodnia. Klata owłosiona, po prostu gruby, łapa po prostu, jak łapa, jak ułam Ignata, zaraz by ich tam poustawiał. A oni by się śmiali. A, jaki brzydal. Ci wojownicy wielcy.
a najlepsi są ci raperzy, którzy tam w przerwach występują. Też wszystkie piosenki o tym samym, nie? Idę na dzielni i liczę hajs, bo mam, stać mnie, oh yeah. I idę do ziomków moich z dupą moją nową i jedziemy naszą furą nową po hajs i dziwki i koks, to moje życie, jak w Madrycie. Same takie tematy, nie? Można by generator tych piosenek ułożyć. Dziwki, hajs, samochody, ciuchy i wszystko o tym samym, nie? I z tym, z autotunem wszystko, żeby lepiej brzmiało. To pięknie brzmi, jak tak śpiewa. Dramat po prostu. I każdy chce być zwykły chłopak z bloku. To ja, zwykły chłopak. Taki chłopak na opak. I chodzę w todze na jednej nodze ku przestrodze. I wychodzę na taras i wracam zaraz. I muzyk. Muzyk. Włączył sobie beat. No i jeszcze trzeba sample pokraść skądś.

Szkoda, że Vardenga przegrał. On taki w sumie fajny, fajny gostek. Trochę mi się nie podoba, że on się tak strasznie wkręcił w te dramy i ciągle analizuje, kto z kim, coś. No taki, zawsze liczyłem, że Vardenga to może trochę taki spoza tego świata, no.

trafią. Gdzie to położyć, to piwko? I rura, i tam i nie ma go. I zanim się gliniarze zorientowali, zanim w ogóle tamten chwycił za pałkę, bo mu dynda i zaczął biec, to Wardęga już tam 100 metrów dalej gdzieś tam przebiega. To było fajne, no, to było coś. A dzisiaj nagrywa takie streamy, gdzie ostatnio mieliśmy aferę, gdzie DJ Terefere sapał do innego gościa i zarzucał mu, że ten mu nie oddał za donaty hajsu i tamten go zaskarżył. Być może się skończy sprawa w sądzie, bo on skrytykował jego nowe uczesanie i pojawił się drugi raz w tej samej koszulce, co, jak wiemy, wśród youtuberów jest źle widziane. No, i takie tematy. Kto tego słucha? Chyba debil jakiś. Cała audycja o takim czymś. Kto się jak ubrał i komuś tam hajsu nie oddał. Co to kurwa interesuje? Zatańcowałabym z tobą, krawiec, tylko igły brakuje. Ale co byś mnie tą igłą w pupę dziabała, tak, żebym tak podskakiwał i tańcował, bo ja to do tańcowania to słaby, to nie umiem, tak wiesz. Mógłbym ci krzywdę zrobić, jakby gdzieś tam rękami bym machał i wiesz, i pac bym niechcący. O Jezu, co zrobiłem? Musiałabyś robić uniki albo prowadzić mnie w tańcu, co by śmiesznie wyglądało, jak kobieta prowadzi faceta. No tak, tak. Wielcy gangsta, nie? Że wielkie prawilniaki, ale jak coś się dzieje, to meldują. Już tam gdzieś biegną i donoszą i sprzedają kumpli. No tak bywa. Tam. Mają zresztą, jak mają wobec siebie zarzuty, to zawsze jest tam, poszedłeś i sprzedałeś ziomów. Nie, to ty sprzedałeś, a pamiętasz jak się tam tego na koronnego, a to ty dostałeś sanki tylko dlatego, że sprzedałeś ziomeczków. I tam sobie wypominają, nie? Że jeden sprzedał drugiego i wychodzi, że jeden i drugi taki. Nie wiem, żeby kogoś sprzedawać, to trzeba być w ogóle debilem, bo to właściwie to niewiele podobno daje, jak się kogoś tam sprzeda. Że ci sąd da wyrok łagodniejszy o parę miesięcy za współpracę? Ja jak miałem okazję, to absolutnie nawet mi do głowy nie przyszło, żeby sprzedać ziomeczka. Co się zemściło, bo na końcu ziomeczek mi zarzucił, coś szybko cię wypuścili, kurwa, i rozłączył się. Się wystraszył. Ja bym nie mógł w lustro popatrzeć, jakbym kogoś sprzedał. No i w sumie to i tak nie sądzę, żeby mi to coś dało, jakbym sprzedał kolegę. Tyle by mi dało, że nie wiem, może bym dostał o 2 miesiące niższy wyrok i bym do końca życia się czuł jak szmata. Bez sensu zupełnie. No ale moja sprawa nie była gruba. No, może w takich grubszych sprawach to faktycznie ma znaczenie, nie? Jak tam wsypiesz cały gang czy coś, to może faktycznie ci złagodzą mocno. Ale w moim przypadku to i tak by nic nie zmieniło za bardzo. Największy błąd zrobiłem taki, że broniłem się sam i to jednak trzeba brać adwokata. Bez sensu jest takie przekonanie, że o, ja się tu wybronię, se poczytam, trochę ułożę linię obrony, no to potem wychodzą banialuki. Wychodzi coś, co nie ma znaczenia dla sądu. Chyba, żebym poszedł na całość teraz, myślę, i powiedziałbym, chociaż... Nie wiem, a jakbym na przykład powiedział, że proszę o całkowite uniewinnienie z powodu niskiej szkodliwości społecznej, którą uzasadniam w ten sposób, że moja sprawa nie przyniosła nikomu żadnej szkody,

nie ma nikogo pokrzywdzonego, a rzecz, której dotyczy moja sprawa, posiadanie tych substancji, to one są w wielu krajach legalne i reklamowane w telewizji, więc nie mogą być czymś bardzo szkodliwym, złym, skoro w wielu krajach jest to legalne. Gdybym tak sprawę przedstawił i domagał się po prostu całkowitego uniewinnienia, ciekawe, jakby to zostało przyjęte przez sąd. A co to było? Tylko posiadanie? Tak, tak, tylko posiadanie. Krawiec, dużo ci przybili? Grypsowałeś? Nie, dostałem wyrok w zawiasach, bo jestem niekarany. Dostałem 2 lata w zawiasach i grzywnę chyba tam 2000 zł, czy 2,5. Za posiadanie kilku gram marihuany. Ale przynajmniej jest nauczka, żeby się nie szwendać z takimi rzeczami w kieszeni po zakazanych dzielnicach.

No ciekawe, jakbyś sobie poradziła Nitka z tańcowaniem ze mną. Może by mnie tak wzięła i tak zakręciła tutaj gdzieś na górze, przez nogi przełożyła, rzuciła gdzieś tam, złapała i tak jak szmatka bym się czuł.

uniewinnienia by nie było, bo masz posiadanie, które jest w PL karane. No, no. Dużo się tutaj rozbija o to, co uważamy za niewielką ilość, bo jest napisane, że można odstąpić od kary, jeśli jest niewielka ilość. Tylko że w Polsce oczywiście nie jest to zdefiniowane, jaka to jest niewielka ilość. I sąd może sobie uznać, że 1 gram to już jest bardzo dużo. Bo to wystarczy do odurzenia wielu obywateli tym zakazanym, trującym, magicznym, szatańskim ziołem, po którym ludzie biegają z siekierą i gwałcą młode kobiety. W Stanach słyszałem, że był czas, że skazywano czarnoskórych na 10 lat więzienia za posiadanie odrobiny marihuany. No, świetne po prostu, nie? Z ciekawości, ktoś strzelił z ucha, czy przypadkowo wpadłeś? Przypadkowo, po prostu się kręciliśmy z kolegą po takiej dzielnicy w nocy. Kolega pstrykał zdjęcia, bo potrzebował tam coś pstryknąć i przyjechała suka i nas tam zawinęli. Ja się od razu powiedziałem, że to moje, żeby kolegę wypuścili, nie? Żeby się tam nie stresował. Najlepsze było pytanie policjantów, jedno na początku. Ty też jesteś satanistą, jak twój kumpel? Bo zobaczyli młot Tora u Alosa, bo to z nim mnie zwinęli. Może ktoś pamięta Alosa jeszcze, jak nadawaliśmy. Zobaczyli młot Tora i myśleli, że to odwrócony krzyż. I, no my tam obaj wtedy byliśmy ubrani na czarno, glany, skóry i mi się kojarzy, że to szatany. Bogobojni policjanci, ministranci i się wystraszyli, że szatany. W sumie to teraz bym inaczej zareagował. Teraz bym spierdalał po prostu i wyrzucił gdzieś to, co miałem. Jakbym spierdalał gdzieś tam w jakąś dziurę, coś i już by nie znaleźli. A potem bym powiedział, że się wystraszyłem, bo niedowidzę i myślałem, że to bandyci jacyś panowie, ale to na szczęście panowie funkcjonariusze, jakie to szczęście. Dziękuję, to przepraszam, ale no po prostu się wystraszyłem, ciemno było, a ja niedowidzę, myślałem, że to bandyci jacyś. Nelsonem? To byś mi założyła Nelsona? To ładne tańce. Chyba, że Nelson to jakaś też figura taneczna. Nelson. Ja wiem, że można komuś założyć Nelsona, to taki chwyt, nie? Albo podwójnego Nelsona, albo potrójnego Nelsona. Tak. Nie no, potrójnego to się nie da. Co najwyżej podwójnego. I co, na sankcje pojechałeś? Nie wiem, co to jest sankcja. No, na komisariat mnie zawieźli skutego w kajdanki. Od tyłu. A bieda na tym komisariacie aż piszczy. Niby Wrocław, niby tego, ale tam po prostu wszystko takie jakieś obskurne, biedne. Aż mi się ich szkoda zrobiło. Teraz bym inaczej rozegrał. Wziąłbym ich tam sprytnie. Sprytnie bym ich tam coś im pokadził. Oni są tacy trochę, że lubią, jak ich ktoś tam się ich boi czy pochwali, to może bym jakoś tak sprytnie, jak taki cwaniak bym z nimi tam zagadał, bym powiedział: a panowie, to wyglądacie trochę jak policjanci z filmów. Jak pan to wygląda jak Despero, a z pana wzroku bije doświadczenie jak od Goebbelsa. Taki widać, że starszy stopniem, o, tu starszy aspirant, no to nie dziwota.
No a pan to wygląda jak nielat, też taki szczupły, wysportowany, widać, że szybko biega pan. To niby wtedy, o, wiesz, tak jest, no trochę. No a bym jeszcze coś im tam powiedział, to jak to dobrze, że panowie mnie złapali. To naprawdę, ja się nawet cieszę, wiecie, bo no powiem szczerze, że się źle z tym czułem i może to mi da nauczkę i proszę mnie pouczyć. A oni by tam, pouczamy obywatela, by się cieszyli, że mogą mnie pouczyć i zaraz by się tam rozpromienili. Trzeba sprytnie, a nie tam się stawiać coś, bo tam trochę się stawiałem, nie? Mnie wkurwili, bo mi grozili i wtedy się zrobiłem niemiły trochę. Bo kiedyś jak z Potrzebą o tym gadaliśmy, Potrzeba mi zarzucał. No to co się dziwisz, że ci grozili, jak do nich tam sapałeś i furałeś i kozakowałeś i cwaniakowałeś. No ale to nie zupełnie tak. Ja się zrobiłem niemiły dopiero jak zaczęli mi grozić. No nie lubię jak mi ktoś grozi. Jakaś pała sfilcowana. Krawiec, a ten wyrok to dostałeś sam czy kolega też dostał? Jeśli masz na myśli kolegę, z którym mnie złapali, to nie, kolegę wypuścili od razu, bo powiedziałem, że to jest moje i że kolega nawet nic nie wiedział i go wypuścili. No też no, nie mogli go trzymać, bo nie miał nic przy sobie, no to go wypuścili. Wzięli nas obu na komisariat, ale jego wypuścili zaraz. A jeśli pytasz o kolegę, od którego miałem dary mamy natury, no to nic go nie spotkało, no bo nie dotarli do niego po prostu, no bo się nie rozprułem, no nie jestem taki. Jak skończył się konflikt z psem sąsiada sprzed paru dni, jeśli wolno zapytać? Pewnie, że wolno. Skończył się tak, że dzielnicowy ma urlop i jeszcze go przez jakiś czas nie będzie. A ja sobie dałem spokój i tak, bo pies przestał szczekać, więc już tam machnąłem ręką i nie będę kolesiowi problemów robił. No chyba, że zacznie w nocy znowu szczekać albo całymi dniami, no to się zastanowię. Jednak nie będę gadał z typem raczej, bo to nie ma rozmowy w ogóle, już to przerabiałem wiele razy. Zawsze jest ten sam tekst, nawet się śmiałem, bo gadałem z innym dzielnicowym, nie z tego rejonu i powiedział mi, no ale wie pan, jak to się skończy, nie? Będzie pouczenie i usłyszymy, że no pies to ma szczekać, a co ma miauczeć? No to ja też słyszę, zawsze słyszałem takie teksty, że no pies jest od tego, żeby szczekał. Ktoś, kto jest w takiej sytuacji, to nie bardzo wie, co zrobić i broni się jak może, więc mówi, że pies jest od tego, żeby szczekał, jest koniec rozmowy, nie? Albo odpowiedź numer dwa. A co ja mam zrobić? No, może kupić obrożę antyszczekową. No, a co to jest? No i tu trzeba powiedzieć, że wytłumaczyć, że no to jest takie urządzonko, taka obroża, która jak pies szczeka głośno, to tam takie jest delikatne napięcie. Co? Ja mam razić mojego psa prądem? Proszę pana, nie, absolutnie, absolutnie. No to jest taka rozmowa, to nie ma innej opcji. Zawsze jak interweniowałem, jak gadałem z ludźmi, jak mi się chciało, to słyszałem, że pies jest od tego, żeby szczekał. I policjant to potwierdził, że takie coś prawdopodobnie będzie i że to słabo to. Można złożyć doniesienie o wykroczeniu i wtedy jest to inaczej traktowane, bo jakbym się umówił, że dzielnicowy pójdzie i pogada, to nic w ogóle. Jakbym złożył takie doniesienie, to go trochę tam więcej pomęczą, bo będą mieli taki obowiązek i może coś to da, ale też jakoś się nie, teraz już nie palę, jak się uspokoiło, to daje spokój, nie?

Miałem kiedyś sytuację, że koleżka miał temacik przy sobie, ale panowie policjanci zainteresowali się tylko pitym przez nas piwkiem i nie przetrzepali nas. Koleżka przyjął mandat za piwko z ulgą, pisze Etimpert. No... w zasadzie to nie mają prawa cię przeszukiwać na ulicy, jeśli się na to nie zgodzisz. Mogą cię przeszukać na komisariacie dopiero. Więc ja bym się nie dał przeszukiwać, to takie jest upokarzające, nie? Bo to gdzie będziecie tam gdzieś tam podszczypywał i macał obcy facet na ulicy, a ty będziesz mu tam kieszenie wywracał. To nie. Jak gadałem kiedyś, jak mieszkałem w Irlandii, gadałem z Czechem, kolegą, to opowiadał, że u nich, bo u nich też jest jakoś tak, że nie wolno tego nosić ze sobą, też są jakieś tam ilości dozwolone, też jest to raczej gonione. Możesz do knajpy sobie pójść specjalnej, tam do jakiegoś coffee shopu ich niego i tam, ale tak na ulicy to no, nie bardzo. No, ale mówił, że tam policja jest inna, tak wynikało z jego opowieści, że tak się bardzo nie czepiają, nie dopierdalają. Na całym świecie są gliniarze i gliniarze, nie? U nas są legaliści, formaliści, będą cię przetrzypywać, wypytywać, a gdzie indziej machną ręką po prostu i dojdą do wniosku, że to jest pierdoła i że niekoniecznie im zależy na tym, żeby coś tam... dostać pochwałę, kurwa, za to, że kogoś złapali z czymś nieszkodliwym. Po prostu są normalnymi ludźmi częściej, nie? Nie mówię, że zawsze, bo opowiadał mi też historię, że kiedyś sobie tam z koleżką siedzą na ławeczce i jarają blanty normalnie na ławeczce w środku dnia. Przyszedł pan Wadza i coś tam zaczął sapać, a kolega wziął tego blanta i tak roztarł w ręku, tak i nie ma. Magiczna sztuczka zniknęło, nie? Tak załatwiają sprawy. No i tam się pogroził, powygrażał i poszedł. No i tyle. Gdybyś pozbierał podpisy współlokatorów, gliny musiałyby zainterweniować. Znaczy, musieć to oni muszą zainterweniować w przypadku, jak zgłoszę tylko po prostu, że coś takiego jest i pójdę na komisariat i w dziale do spraw wykroczeń to zgłoszę, to muszą i tak czy owak zainterweniować. Nitko. Nitko, droga nitko. A u nas tak tylko patrzą, żeby tu wlepić mandat, tu się przyczepić za brak czegoś tam, gaśnicy, tutaj kogoś złapać właśnie za posiadanie, tutaj za piwko i tak ludzi ciągają, nie? Niby teraz się wyrobili, są trochę bardziej mili, opanowani i tak siedzą i słuchają, jakim obywatel tam wygraża. Wy wiecie, co wy robicie? Wy niszczycie gospodarkę! A pana imię i nazwisko i stopień. A pan nie ma prawa. Proszę pana, pan w tym momencie, szybko, teraz mi się proszę jeszcze raz przedstawić. Jeszcze raz, bo nie dosłyszałem. I tak męczą tych gliniarzy. No, w sumie, no, też, no, ja ich nie lubię za bardzo. I też uważam, że trochę się przyczyniają do kiepskiej sytuacji ogólnie w tym kraju, ale z drugiej strony, no, jak mówiłem, co mają zrobić w sumie, nie? Ciekawe, czy jest ktoś wśród nas tutaj, kto by w imię sprawy i w imię bycia fair zrezygnował z emerytury, pracy, wszystkiego i został na bruku, nie? Nie wiedział, za co kredyt ma zapłacić. No to faktycznie niektórzy stawiają taki zarzut, że ci policjanci u nas to oni są też na kredytach. To jest właśnie ten brak wolności. Ktoś się tu nie zgadzał, że... podczas którejś z audycji o tym rozmawialiśmy, że no pieniądze to wcale nie jest wolność, krawiec, ale ja uważam, że jednak jest to od tej strony, że na przykład jak jesteś na kredytach, no to już jesteś niewolnikiem i bardzo się trzęsiesz o to, żeby nie stracić pracy, żeby no musisz zarobić po prostu i tak dalej. No i to jest już ciężko.
Mam tu jakąś wiadomość głosową. No, jak przyszła tutaj na profil Nocne Radio, to chyba odtworzę, nie? Od jogi. Joga wysłał. No to dobra, to odsłuchajmy. Się tutaj nagrał. O, super, naprawdę wiadomość. To... No dobra, no to dziękuję za twój głos, Yoga. Sporo to wniosło do dyskusji. Może jeszcze raz odsłuchajmy. No dobra. No, liczyłem na jakąś bardziej rozbudowaną wypowiedź, przyznam, ale... Okej. Okay. Jakiś krzyk rozpaczy. Może mordują go tam. No i tak ostatkiem sił zadzwonił do Nocnego Radia. Na pomoc!

tak to jest na tym świecie. Trzeba się było wziąć za wąchanie rozpuszczalniku to, albo kleju, to jest legalne w Polsce, to by nikt się nie przyczepił, a nawet by jeszcze ratowali i pomagali, bo się cackają z takimi. To, o, panie narkomanie, pan, jeśli potrzebna jest pomoc, czy pan się dobrze czuje, czy pan może wstać? Czy może mieszkanie panu zafundować z budżetu państwa? Czy może pana, czy zgodzi się pan może na kurację? No to wtedy to jesteś kimś, no,

najlepiej to by było, kurczę, znać, całe życie trenować sztuki walki, być napakowanym, zabijaką po prostu, herosem i po prostu takich gliniarzy rozpykać. Rzucić jeszcze jakimś tekstem, jak będą chcieli tam przeszukiwać. Go ahead, make my day. Splunąć. Potem jak nas tam gdzieś chwyci, to wykręcić rękę, kopnąć drugiego, wyrzucić przez okno i już, tak załatwiać sprawy, a nie tam o, panie Wazu, ale proszę. No tak w ogóle brakuje bohaterów, tak wszyscy tylko tak się boją w ogóle. Pan go zostawi, co pan mu robi, proszę pana. Trzeba wejść, kurde, takim bohaterem i tam

0: Dobra, powoli kończymy. Godzina 5 rano. A my tu siedzimy i słuchamy debila w radio, który to, coś tam, jakieś smrakloki zarzuca. Co pan mu robi? Tak, kurde, tak naprawdę to trochę mi przypomina sytuację, że jeden lew goni całe stado bawołów, nie? Ale czasem się bawoły wkurzą i się odwracają. Z reguły jak jakiś mały zostaje tam pochwycony, jakiś mały bawołek i coś wstępuje wtedy w te bawoły i po prostu biorą na rogi tego lwa, lew, fruwa, to nie wie o co się dzieje w ogóle. Uii! I spierdala z podkulonym ogonem. I tak samo moglibyśmy się sprzeciwić władzy. Wystarczyłoby, żeby się kilku ludzi po prostu wkurzyło. I już. Już nie będę mówił co dalej, bo tu radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia, ale tak naprawdę w grupie byliby... Co? Mokra plama by została z tej władzy, z tych panów wadzów i tej wadzy. Ale coś się zmienia. Teraz jak prezydent dupa przemawiał, to już są okrzyki teraz takie. Pójdziesz siedzieć, wypier papier. No już się ludzie wkurzyli. A tamci nadal nic nie kumają i przygotował sobie przemówienie i... Na dzień dzisiejszy, szanowni państwo obywatele, możemy zagwarantować, że podejmiemy wszelkie... A tam wypier... No i dobrze, i dobrze. I teraz co gdzieś wyjdą te hachmenty, coś tam nawijać makaron na uszy, to ludzie ich przeganiają. Wychodzi Morawer, premier Morawer, i a tu rolnicy przychodzą i on spierdala, ewakuują go gdzieś tam już do limuzyny. Panie premierze, musimy ewakuować pana. Już tam tego ochroniarze go do samochodu wrzucają i zabierają. I dobrze, bardzo dobrze. Oby tak dalej. Teraz wychodzi Adrian Dupa i też coś tam próbuje ściemniać. To też wypier papier. Do widzenia. Będziesz siedział. Gonić ich. No ale to oni tak nic sobie z tego nie robią. To już jest władza dla władzy. Oni się dobrze czują ze sobą i w swoich mediach. Też chcesz, przychodzą ludzie z mediów niezależnych, chcą rozmawiać z jakimś komendantem. Nigdy go nie ma. Już drugi miesiąc na urlopie. I my już tu byliśmy 15 razy, chcielibyśmy w końcu porozmawiać. Nie ma pana komendanta, gdyż jest w tym momencie zajęty. No ale miał być przecież dzisiaj. No niestety muszę poinformować, iż na dzień dzisiejszy jest nieobecny. No ale jak to? Ale przyjedzie ktoś z jakiegoś Polsratu, Bolsatu czy innego TVN-u. No to zaraz tam wypindrzony krawacik siedzi i do kamerki tam bryluje. Na dzień dzisiejszy mogę zapewnić państwa, iż z pełną stanowczością i pełną determinacją nasi ludzie, którzy są świetnie przygotowani na dzień dzisiejszy i o których mogę z całą stanowczością i z ręką na sercu powiedzieć, iż mogą sprostać wyzwaniom dnia dzisiejszego na dzień dzisiejszy. I tam bryluje i już światełko ustawione i potem go puszczą w TVP, gdzie powie, że wszystko nam rośnie i przestępczość tylko maleje, ale wszystko nam inne rośnie. I jesteśmy w czołówce, wszystko nam rośnie i z dumą możemy zakomunikować, iż jesteśmy przygotowani na wszystko. No i to puszczą i super, on się cieszy tam. A pod komisariatem tłum ludzi i wyłaź, skurwysynu, tutaj wyłaź. No on no, gdzieś tam akurat nie może wyjść, bo występuje na TVN-ie. Ech, po prostu. Mi to cały czas przypomina sytuację chwilę przed rewolucją francuską, gdzie władza już była odrealniona i sobie żyła sama dla siebie, a ludzi mieli w dupie. No. Też dokładnie była taka sama sytuacja. Wystawne bankiety za pieniądze, zapożyczone pieniądze albo wyciągnięte od ludzi. Drogie karoce, fryzury piękne, robienie sobie, fryzura statek, fryzura jednorożec. A może by sobie tak zrobić fryzurę w kształcie wieży zamkowej z chorągiewką i owocami dookoła. A może by... No i sobie zamawiali takie jedzonko, co zwykły człowiek by się za to wyżywił, za te pieniądze przez 5 lat. I dokładnie jest u nas tak samo. Prezydent sobie lata na urodziny mamusi helikopterem i to nas kosztuje 700 tysięcy. Z czym to się różni? Dokładnie jest tak samo z kastą kapłańską, też uprzywilejowana i też już odrealniona mocno. Specjalne prawa dla nich, inne prawa dla nas. Wszystko jest dokładnie tak samo. No i bieda przede wszystkim, która teraz ludzi dotyka. Nie, serio, na miejscu tych z was, którzy jeszcze mają jakieś pieniądze, jeśli macie jakieś oszczędności, pieniądze, majątek, to bym myślałbym o tym, żeby to jakoś zabezpieczyć, bo bardzo dziwne czasy nam nastały i mogą nastać jeszcze dziwniejsze. Takie mam dziwne przeczucie, że może nas jeszcze coś bardzo zaskoczyć, bardziej niż pandemia w sumie. No oczywiście się nie spodziewaliśmy, że nagle nie będziemy mogli wychodzić, otwierać swoich interesów, pracować i tak dalej. No też nam to nie przyszło do głowy znowu, nie? No, ale się stało i może nas zastać nagle rzeczywistość, w której nie wolno mieć złota, nie wolno mieć nieruchomości, wolno mieć, ale stanie się to kłopotliwe, jak mówiłem, i przyjdzie wam zapłacić takie podatki, takie haracze, że sami się pozbędziecie za bezcen, oddacie w ogóle. Więc nie wiem, co tu doradzić, nie znam się na tym, ale no, kryptowaluty, złoto, schować gdzieś gotówkę, nie wiem, zakopać, różnie może być. Nagle się zmieni rzeczywistość, wyskoczy ktoś jak pajac z pudełka, jakiś nowy przywódca powie, zaproponuje coś, że nie wiem. W tej sytuacji musimy wykazać się solidarnością i nie brak tu takich, którzy bardziej zasługują na wasze dobra materialne i wyciągną łapę po wasze. Albo nastanie jakaś dziwna wojna i wam wojsko zarekwiruje samochody, nie wiem, nieruchomości, wszystko. I wam oddadzą ewentualnie takie zużyte, zniszczone, pogięte wszystko. Różnie może być. Jak to wódz ostatnio cytował kogoś, że pewnie jakiegoś Misesa czy innego Hayeka, jednego z tych, czy innego tam Rothbarda, to są wszystko jego ulubieńcy, że nie ma takiej podłości, do której by się nie posunęła władza, kiedy skończą jej się pieniądze. No, święte słowa. Tak więc kombinujcie, no, zabezpieczajcie jakoś to, co macie jeszcze, bo jeszcze się okaże, że likwidujemy własność. No, to jest najlepsza z możliwych okazji do robienia takich ruchów, że no, czy by nas tak, pomyślcie, czy by tak nas bardzo zdziwiło, gdyby teraz nam zakomunikowano, że w związku z tym, że jest taki dramat na świecie, że wielu ludzi potraciło dorobek swojego życia, to musimy wykazać się solidarnością. I nie mam już w dzisiejszym świecie, w Nowym Ładzie, miejsca dla tych, którzy posiadają dużo więcej niż inni. Jesteśmy zmuszeni wyrównać stan posiadania, wprowadzając nowe reguły współżycia społecznego. Stanęliśmy nad przepaścią i teraz wykonamy wielki krok do przodu. No i wyjdzie coś tam, popierdoli, ludzie się zbulwersują, wyjdą na ulicę, dostaną pałą. No wiesz, Nitka, no ale powiedz szczerze, czy to jest takie nieprawdopodobne? Wiesz, jeśli to ma się wydarzyć, a widać, że władza od zawsze dąży do tego, żeby nas uzależnić od siebie, od tego, że mogą z nami zrobić wszystko, że mogą cię od czegoś odciąć, no to nie ma lepszego momentu niż teraz. Jeśli mają to zrobić, to teraz to zrobią. Witam, cześć, yoga. Halo. Słyszymy się, yoga. Coś z mikrofonem chyba nie tak. Halo? Ty mnie słyszysz? No niestety, ja ciebie nie słyszę.
1: Tu jeszcze... też, ja dobrze słyszę.
0: No teraz cię słyszę. Halo?
1: Tak, teraz dobrze słychać.
0: No.
1: Halo, krawiec, słyszę się?
0: No ja cię też słyszę teraz.
1: No, bardzo świetnie.
0: No i co powiesz?
1: No, a tu jeszcze ktoś jest?
0: Wiesz co, nie wiem, czy ty przypadkiem nie słuchasz audycji z YouTube'a. Słuchamy się tylko w Skype'ie, bo tam jest z opóźnieniem, więc może słyszysz jakieś tam inne rzeczy.
1: No, YouTube'a mam wyłączonego.
0: No, to powinniśmy się dobrze słyszeć. Jesteś ty, jestem ja i jesteśmy na antenie.
1: No, spoko.
0: Coś jakiś zakałapućkany troszkę jesteś, albo stremowany, czy coś.
1: Troszkę bardzo zapijany.
0: A, no to widzisz, no to ja mówię, piłeś, nie dzwoń, ewentualnie, znaczy to zostało zmodyfikowane, to prawo, piłeś dużo, nie dzwoń. No,
1: A nie, piję mało.
0: No to może być.
1: Nie, tak dzwonię a propos tych wszystkich obostrzeń i tak dalej, że wy mówicie, że to jest może okej, okay, może nie jest okej okay i tak dalej. No ja uważam, że to jest w ogóle wszystko bez sensu, te obostrzenia i tak dalej, że... Po prostu każdy powinien sobie żyć tak, jak chce.
0: Jaka prosta filozofia, że każdy sobie powinien żyć tak, jak chce. No ale no może czasem trzeba pomyśleć też tak ogólnie o sytuacji, wiesz, no wziąć pod uwagę trudną sytuację, że jest faktycznie, jest problem tak, z tym COVID-em.
1: Faktycznie jestem jakiś tam wirus i tak dalej, nie? Ale to jest bez sensu, żeby dla tych ludzi, którzy tam mają powyżej, powiedzmy, 90 lat, żeby wszyscy całe swoje, nie wiem, życie poświęcali na to, że nie wiem, ludzie w moim wieku teraz już drugi rok nawet nie mogą do knajpy wyjść, nie?
0: No trochę się zrobiła sytuacja, że faktycznie z myślą o osobach starszych poświęca się życie młodych.
1: Całą młodzież się poświęca, nie?
0: A taki Korwin, on mówi znowu taką brutalną jakby prawdę, no bardzo brutalną i niepoprawną, znaczy, że...
1: Korwin to bardzo matematycznie tylko to robi, nie?
0: On w sumie nie powiedział nic takiego strasznego, bo on nie powiedział, że poświęcić starych dla młodych, tylko on powiedział, że schować tych starszych
1: No
0: faktycznie i że
1: tak.
0: ich powinna obowiązywać kwarantanna, lockdown i tak dalej, a ci młodzi
1: Znaczy,
0: niech
1: moim zdaniem tak
0: przechorują.
1: powinno być, ale...
0: A młodzi niech przechorują, bo nabiorą odporności, przeżyją. No może faktycznie, no skoro sami przyznają ci ludzie, że specjaliści, że młodemu to w zasadzie tak dużo nie grozi. No pochoruje, pocierpi i już, nie? Nie ma
1: Znaczy,
0: dużego ryzyka.
1: że tak powiem, mnie cholera bierze na to, że my wszyscy musimy, nie wiem, w domu siedzieć i tak dalej, nie możemy żyć, bo jest jakiś kurwa wymyślony COVID, znaczy nie wymyślony, bo faktycznie ten wirus jakiś tam jest, ale bo jakiś tam COVID jest i nawet nie można, nie wiem, do knajpy wyjść ze znajomym się piwa napić, nie?
0: Och, piwo jak piwo, no tu bardziej bym się martwił po
1: Znaczy,
0: prostu
1: to jest
0: o, wiesz, o przedsiębiorców,
1: taki najbliższy
0: o różne działalności po prostu, no wiesz, lokale lokalami, ale też kluby fitness, kina, sklepy przeróżne, no i czy jakiś tam ktoś ma zakład fryzjerski, cokolwiek, no i ludzie tracą dorobek swojego życia i potem targają się na swoje życie. Całe to sparaliżowanie służby zdrowia i jakieś pomieszanie priorytetów, że wirus, który jest no trochę groźniejszy od grypy, sprawia, że kogoś się nie leczy, kurwa, nie wiem, na nowotwora, nie robi się komuś operacji, no to jakieś wariactwo trochę, nie?
1: No, mam mam znajomy przypadek, że bardzo nie chcieli przyjechać karetką, bo wirus, nie? Żeby komuś tam nie pomóc, no bo nie, bo jednak wirus, my tu mamy ważniejsze przypadki z jakimś tam katarkiem czy z czymś, ale nie przyjedziemy do ludzi, którzy kurwa mają, nie wiem, nogi, ręce połamane, nie?
0: Czasem trzeba po prostu coś poświęcić, coś trochę pocierpieć, żeby zredukować szkody, ale widzisz, nasza władza to dla nich takie pojęcia jak redukcja szkód, jakaś polityka. Oni tego nigdy...
1: Nasza władza jest bardzo głupia, nie?
0: Strasznie, oni takich rzeczy nigdy... Zawsze jacyś tacy są wolnomyślący w tyle, jacyś tacy, wiesz, koniunkturalni, zdradliwi, głupi, niegospodarni, wszystko czego się nie tkną, to źle zrobią. Nawet respiratorów nie potrafią zamówić. Jak maseczki zamówią, to będą maseczki toksyczne, bez atestu, kupione od złodzieja międzynarodowego. Kurwa, wszystko. I 5 razy drożej. Po prostu wszystko są w stanie...
1: Od kurwa handlarza z bronią, nie? Kupili sobie maseczki.
0: Nie, to akurat respiratory, no ale w sumie to...
1: Sorry.
0: No. No ale wiesz, no mogli i to wiesz, i podają im na tacy rozwiązania, bo mogli się przyłączyć do programu unijnego i kupić te respiratory taniej, szybciej. To nie, to oni wolą zapłacić więcej, ryzykować.
1: Jakby się przyłączyli tam wcześniej, to było także razem z Niemcami, nie? A teraz są przeciw Niemcom, to okej, nie?
0: I to w sumie oni to zrobili trochę tak z powodów ideologicznych, no bo PiS ma wstręt, PiS ma wstręt do Unii Europejskiej i tylko z tego powodu nie chcieli się przyłączyć do europejskich programów. Kasę unijną to brać to pierwsi, ale już zrobić coś wspólnie, przyłączyć, to nie, to oni czują wstręt i z tego powodu będą kupowali od handlarza bronią znajdującego się na czarnej liście ONZ i który słynie z tego, że już wykiwał tego, tamtego i nikt nie chce robić interesu.
1: Już ich raz wypierdolił, nie? Na te maseczki.
0: I wiesz, i to jest wszystko jakiś cyrk, bo nawet po tym jak, słuchaj, bo nawet po tym jak już on nie dostarczył tych respiratorów, nie chciał oddać kasy, to nadal, ale czekaj, to nadal handlował maseczkami w tutaj na polskich stacjach i zamiast go przyblokować, wziąć się za niego, to nie, to pozwolili mu dalej tu robić interesy po tym, jak się okazał, że...
1: Nie, to dobry chłopak był i zawsze dzień dobry mówił.
0: Nie wiem, może o to chodzi, że ci nasi przekręciarze o mentalności gangstera, a często po prostu gangsterzy, to oni czują jakieś pokrewieństwo dusz z takimi, wiesz, hachmentami po prostu i czują, że to jest swój człowiek, bo cwaniakuje.
1: Co, co uważasz o tym całym naszym polskim Nowym Ładzie?
0: Jeszcze za wcześnie trochę.
1: Na razie nic nie wiadomo, nie? Ale...
0: No trochę jeszcze za wcześnie, to nie wiem, czy to zostało w końcu, czy zostały szczegóły już ogłoszone, ale...
1: No miał być ogłoszony teraz w sobotę, w sensie dzisiaj, ale stwierdzili, że przełożą, nie?
0: No to oni wszystko przekładają, nie? I zawsze miało być, a nie ma. To jest taki stały punkt programu. Miało być, a nie ma.
1: No, z tego, co tam gdzieś, wiesz, tam jakieś się interesuje i tak dalej, to... Dlatego przełożyli, żeby biciory zdążyli posprzedawać swoje tam domki i inne takie, nie?
0: Nie, no to jest... No w ogóle to wszystko już dawno przebiło Bareję i absurdy z filmów Barei.
1: To jest śmieszne, masakra, nie? Aż, że tak powiem... Aż mi się nie chce żyć w tym antyludzkim państwie, nie?
0: W tym antyludzkim państwie was powinno się jebać. A, szkoda gadać.
1: Jak pan Stonoga mówił, nie?
0: To jest dramat, kurwa. To jest dramat, kurwa. Wy, głupie chuje. Piękna piosenka.
1: Dobra. Uciekam też... Do spania już, bo...
0: Dobra.
1: Czuję, że to już chyba pora.
0: No ja też chyba idę w kimono. Ale dzięki za telefonik. Wszystkiego dobrego i tam...
1: Spoko.
0: Lekkiego kaca jutro.
1: Myślę, że jeszcze nie raz się dzwonimy, chociaż już się też wcześniej dzwanialiśmy. Nie wiem, czy mnie pamiętasz.
0: Tak, pamiętam, że dzwoniłeś.
1: To dzięki. I do usłyszenia.
0: A, i dzięki wielkie za donejcika, bo chyba rzuciłeś tutaj, pamiętam, był od jogi, nie?
1: Nie wiem, czy dzisiaj coś rzucałem, ale całkiem możliwe. Jak nie dzisiaj, to pewnie wczoraj czy coś tam.
0: No coś tam było w każdym razie. Dobra, trzymaj się, do usłyszonka, hej.
1: Nara.
0: Ta kurwa, ten mały karakan... Ja już nie będę śpiewał, nie będę obrażał już więcej. Bo takie brzydkie słowa o władzy. Jak to można? Władzę trzeba szanować. Tak, akurat. Już się rwę do szanowania. Na szacunek to trzeba sobie zapracować chociaż minimalnie, robiąc cokolwiek jedną rzecz dobrze. Ale to tak nie kojarzy, co zrobili dobrze. Jedną rzecz, to tak nie kojarzę. Zawsze miało być dobrze, ale wyszło jak zwykle. Ale to nie nasza wina. Tylko tamtych. To oni. Pewne siły się połączyły i zaatakowały wściekle nas i naszą ojczyznę. Dziel i rządź cały czas. Dziel i rządź. Nowy Ład, to ja się spodziewam, że będzie po prostu to wszystko, co PiS lubi najbardziej, czyli kupowanie głosów rozdawnictwem naszych własnych pieniędzy, nam, oddawaniem tego, co jedni dali w haraczu, a drudzy nic nie dali, ale dostaną. Przedsiębiorcy jeszcze mocniej po dupsku dostaną i w ogóle opodatkowanie majątku, bo już tylko to można opodatkować, to na pewno też. coś tam będzie pierdolenie o solidarności społecznej, że trzeba zabrać tym, co się nakradli, i oni już wiedzą, kto to się nakradł. To ci wszyscy, co jeszcze coś mają, się nakradli. Bo mają, a jakby się nie nakradli, to by nie mieli, bo teraz nikt nie ma, a to jak mają, to się nakradli, trzeba im zabrać. Nie wiem, opodatkowanie majątku, 15 emerytura może jakaś, albo tam 16 emerytura i 600 zł na dziecko, a nie 500. To bym się tego spodziewał. Nowe podatki, o, to dużo nowych podatków różnych. Ukrytych, nieukrytych, coś, nie wiem, opodatkowali cukier, to może teraz sól, bo niezdrowa i trzeba dbać o zdrowie narodu. O zdrowie narodu. Nie będzie już miejsca na solenie. Soli mówimy nie i dlatego trzeba ją opodatkować. Może oddychanie opodatkujemy albo robienie kupy albo coś, nie wiem. Może podatek katastralny w końcu wprowadzą. Będziesz musiał zapierdalać pół roku na to, żeby na koniec roku zapłacić ten podatek. Nie wiem, co tam wymyślą. Wszystko mogą wymyślić w sumie. Oni tak już nie czują jakichś tam krępacji za bardzo, ani wstydu, ani nic. To tam, co im tam przyjdzie do głowy? Pali im się pod dupą, nie ma pieniędzy, a potrzebne są jak nigdy. Ale brzmi groźnie, nie? Nowy ład. A może jakiś stary ład? Musi być nowy? Jak słyszę nowy porządek, nowy ład, kurde, to się chwytam za kieszeń od razu. I się boję o swoje życie i zdrowie. Trzymaj się nitka, trzymaj się i nie pękaj, bądź twarda nitka. No, pamiętaj, człowiek nie sznurek, wszystko wytrzyma. No. Miałem kiedyś takie jakieś nitki są, co nie pękają, to taka jest dratwa chyba, dratwa jest taka mocna, to bądź jak dratwa, nitko. I uważaj, żeby cię władza nie ogołociła do suchej nitki. A ja jako krawiec muszę się gdzieś zaszyć, się ukryć przed władzą, bo się boję, że coś mi zrobią. Ja coś tak nie ufam. Czuję, że coś knują te skurwysyny. Coś knują. Tak mi instynkt mówi, że coś knują. I coś mi chcą zabrać. I czegoś mi zabronić znowu. I tak to jest. Dobra, kochanieńcy. Będę się teleportował, katapultował, ewakuował. Czas najwyższy. Zaraz 6 rano. Sąsiad zacznie wiercić. Jak będzie 6:01, to zacznie kuć kafle. Albo coś takiego robić. Żeby ich tak obesrało, tych wszystkich majsterklepków. Okej. Okay. Dobra. Dziś sporo godzin na antenie. Kurczę. Ja siedzę chyba tak gdzieś z 8 godzin, bo była audycja z Bogumiłem, 3 godziny. Ja myślę, że to prawie 9. Jakoś tak będzie. 8,5 godziny wynika. 8,5 godziny. No nieźle. Dniówka. Pełna zmiana. No ale... Kapitan twardy jest. Twardym trzeba być, a nie miętkim. A w piątek trzeba trochę posiedzieć, pogadać. Wpadnijcie Zawsze pamiętajcie, trzeba sprawdzać, co tam się dzieje w nocnym radio. Co tam dzisiaj aktualnie się wydarzy. Może dzisiaj będzie z prawej strony mapy. Kto wie, a może coś innego. Zobaczymy. No. No i tyle. Dobra, idę sobie. Trzymajta się. Do usłyszenia.

Tak, nadchodzą czasy ostateczne, czyli audycja, no właśnie o czym audycja? O niczym. Audycja słaba, nieciekawa, nieudana, dużo gorsza niż to, co można zwykle sobie posłuchać o tej godzinie w innym radio. No dzisiaj akurat nie można, więc liczę, że zjawi się masa osób, wszystkie te tłumy przyjdą tutaj posłuchać akurat mojej audycji. O, nie udało się. O, jaka szkoda. Czuję się taki zaskoczony tym. No cóż, może to są czasy ostateczne też moje. Może zaczynam gnić, marnieć i usychać. I nie jestem w stanie wam zapewnić godziwej rozrywki. Rozrywki, no to już w ogóle, nie, no gdzie to? Przecież to już w ogóle dekadencja i smuteczek w ogóle. No, dziękuję za te wszystkie toksyczne komentarze, które ostatnio dostaję z różnych stron, że się skończyło, że gówno, że nieciekawe. Czuć, że się starasz, no, jak ktoś chce być miły, to czuć, że się starasz, no, ale ci nie wychodzi, widzisz, no, chyba sobie pójdę posłuchać czego tam alternatywnej audycji, chyba, no, idę sobie, bo tutaj nie ma czego słuchać, krawiec się skończył w ogóle i nieśmieszny jest, myślałem, że rozśmieszy przynajmniej, a tu jakieś smuty. No cóż, pozostaje mi łączyć się tutaj w żalu, ale nie oszukujmy się, może tak jest faktycznie, ale zdradzę wam pewną tajemnicę. Też chyba tak coś we mnie pęka i dojrzewam do tego, żeby tym osobom, które... No właśnie dziś była jakaś dyskusja o toksycznych ludziach przez chwilę, coś tam się przewinęło. No, może jesteście tacy, co po niektórzy właśnie. Kto to jest toksyczny człowiek? To jest taki, który nic nie musi robić, jest po prostu sobą, nawet może starać się być miły, a czujesz, że z ciebie energii ubywa na przykład i że taki się mniejszy robisz i ci punkty życia znikają, a on jest po prostu sobą. Toksyczny człowiek. No i... Ja w zasadzie się tak nie przyjmuję. Znaczy, lubię krytykę, nawet zawsze jakoś tak chętnie przyjmuję z jednej strony, a z drugiej też czasami potrzeba trochę jakiegoś, może nie tyle wsparcia, co uczestnictwa w ogóle

i zadowalał was, bo klient nasz pan. Ja to tak nie patrzę, że to klient jakiś jest czy coś. Ja tak bardziej do ludzi tu podchodzę, zawsze tak podchodziłem w radio, jak do takich znajomych, kolegów, czasem przyjaciół, tak, że sobie pozwolę na takie stopniowanie, a to jest duży komfort, bo mogę zawsze powiedzieć na przykład komuś tam pierwszemu lepszemu z brzegu, że słuchaj, mam cię w dupie. Koło pytki mi lata to, co mi tutaj rozpisujesz swoje jakieś elaboraciki, że ci coś nie pasi. No, zamknij otwór i idź sobie, jak ci nie pasi coś. Do widzenia, dziękuję, dobranoc. No, i na czym, co ja tu mówiłem? No. Także, o, pierwszy z brzegu się odezwał Radek z brzegu. No, także, o. Jest pytanie od tajemniczego wielbiciela, czy się za bardzo nie wczułem w jednego nadającego, że narzekanie. Ale ja sobie ponarzekam chwilę i już mi przychodzi, bo się wygadam. A poza tym mówię jak jest, jak Max Kolonko. A dzisiaj mam takie tematy, już zapowiadałem we wcześniejszej audycji, gdzie byłem w zastępstwie, że będę się na przykład rozwodził tutaj nad sądą von Neumanna i różnymi typami tych sąd. Zresztą o ludzkości też trochę, czy zdała egzamin, czy ta planeta, czy mamy prawo nazywać tą planetę w ogóle naszą. Tak sobie dzisiaj myślałem trochę o tym. I będzie o innych cywilizacjach, o różnych etapach rozwoju naszej cywilizacji, o wynalazkach, które ją zmieniły i o tych, które mogą jeszcze zmienić jeszcze bardziej niż na przykład internet. Kiedyś się zastanawialiśmy właśnie, jaki mógłby być ten wynalazek, który wpłynie na nas tak mocno jak internet, inny jakiś, no i tu mamy swojego kandydata. No i różne takie rzeczy o Odysei kosmicznej trochę, czyli taka dziś taka wyjątkowo luźniejsza audycja. I tutaj kolejny sekret wam zdradzę, że takich luźniejszych audycji to będzie z mojej strony coraz więcej, niestety, bo gdyż, ponieważ, albowiem nie mam czasu się przygotowywać i tutaj, kurczę, robić sobie 100 stron notatek, wystarczy 10, chyba nabieram takiego jakiegoś nastawienia do tego radia, do wszystkiego, do nadawania, jak pełen kapitan. Zamiast człowieku, po prostu, wiesz, nie trzymam cię tu na siłę. Wiesz, nie będę cię ciągnął za nogi, żebyś tu został. O, 44 słuchaczy, proszę bardzo, to znak jakiś. A tutaj ciekawy gadżet, jeszcze wcześniej była audycja o gadżetach i pojawił się gadżet kubek w kształcie emotikona. Ktoś wkleił. W kształcie emotikona, w kształcie kupy. Emotikon, kupa, uśmiechnięta kupa. Kiedy krawiec rżnie głupa, uśmiecha się nawet twoja kupa. No, już humorek jest, tak? Już, no i wystarczy. Ale co mnie zaciekawiła, tutaj cena 44 też złote. Kubek, kupa 44, to przypadek, nie wiem. Doprawdy nie wiem. No, także zacznijmy może od takich podstaw, co my tu robimy. Ja tak się ciągle zastanawiam. Chciałbym znać odpowiedź na te pytania. Tak właściwie, czy jest jakiś sens w naszym pojawieniu się tutaj na tej planecie, w budowaniu tej cywilizacji? Czy to jest jakiś test? Czy to jest przypadek? Czy są jakieś konkretne cele? Czy każdy ma inny cel? Ciągle jakoś tak rozmyślam na te tematy i odpowiedzi znaleźć nie mogę, a bardzo bym chciał. I czy jest jakiś finał, czy cywilizacja, czy to nie jest przypadkiem normalne zjawisko, że cywilizacja musi niczym to jabłko, które rozkwita jakoś, pierw jest nasionko, potem jabłuszko jest takie niedojrzałe jeszcze i troszkę nie nadające się do spożycia. Brzuszek was rozboli. Potem jest takie dojrzałe,
rozkwit w pełnej krasie.

0: jabłuszko błyszczące, fajne, w sam raz, żeby je schrupać. A potem zaczyna tak marszczyć się i usychać, a na końcu jest już takie zgniłe. I wiadomo, że kiedyś się rozłoży, zniknie całkiem to jabłuszko. I może nasza cywilizacja, ta planetka, to jest też coś takiego, co musi po prostu zgnić i bardzo dobrze, i trzeba się cieszyć chwilą. I zadzwoń do potrzeby, bo on miał dzisiaj... Mówiłem, nie ma potrzeby, ma ważne sprawy osobiste, życiowe, nie ma go, no. I już. I też w sumie... Trzeba było słuchać, a nie się tu dopytywać po raz dziesiąty o to samo. Nie, no, nie ma go chwilowo, no, nie ma. Ale obiecał, pisze tu słuchacz zawiedziony. No, ale co, on miał robić czasy ostateczne? Że tak jest dziwko, że go nie ma? No, ale przede wszystkim mnie zastanawia właśnie, czy ta planeta może być uznawana za naszą własność. Ona nas w jakiś sposób zrodziła. Zaczęło się od zupki pierwotnej i tutaj, prawda, się rozwinęliśmy w to, czym teraz jesteśmy. Czyli w nic nadzwyczajnego. Jak będę się starał dowieść, nie zmieniliśmy się za bardzo wraz z rozwojem rzekomym tej cywilizacji. No technologicznie oczywiście, świadomość oczywiście, ale moralnie to na przykład ja nie widzę za bardzo. Wszystko jest tak jak było, tylko inna skórka, inny skin. No właśnie, myśmy tak trochę tą planetę przez zasiedlenie tutaj nabrali przekonania, że to... Czytam, co tu piszecie na czacie. No i co? I właśnie ciekawe, co by Korwin Mikke powiedział, nie? Że tutaj przez zasiedlenie, że to nasza własność, bo przez zasiedzenie, jak skłotersi, nie? Trochę, a może to taka dzierżawa bardziej, a może się zjawi tutaj ktoś, kto jakiś prawowity właściciel, ktoś, kto ma większe prawa i co wtedy? Może to jest dobro rzadkie, taka planetka. Z drugiej strony też wychodzi na to, skoro my nie jesteśmy za bardzo, jak się okazuje, przystosowani do życia w ogóle poza tą planetą, jesteśmy z nią jakoś nierozerwalnie związani. Kosmonauci, kurczę, marnieją, jacyś schorowani tu przylatują, mimo że trenują, mimo że tam zdrowo się odżywiają odpowiednio. To jacyś tacy, widać, że nie służy nam ten kosmos, no to inne rasy też mogą, może ta planeta być dla nich zupełnie nieatrakcyjna z tego powodu, że może się nie nadawać do życia dla nich. No właśnie, tam tak patrzymy, że taka cenna rzecz, nas napadną tu kosmici, przejmą, bo taka cenna planeta. A tutaj, wiecie, się może okazać, że to zupełnie nieatrakcyjne. Mówiłem już sobie tutaj dyskutowaliśmy o różnych wizjach. Kosmiczny ogród zoologiczny, prawda? Eksperyment, albo wszystko w ogóle wirtualne i tylko nam się zdaje, że takie prawdziwe, a tak dla picu trochę zrobione, żeby tak, żeby było coś, nie? Te gwiazdy, inne układy słoneczne. Cały kosmos to tak trochę taka dekoracja. Albo w ogóle Ziemia płaska, przykryta w ogóle kloszem na żółwiach, albo coś w tym stylu. W ogóle też się dzisiaj tak przez chwilę zastanawiałem, sobie dumałem, że w ogóle w nas nie budzi żadnego sprzeciwu to, że wykupujemy sobie tą ziemię na własność, ale po kawałeczku, nie? Ktoś sobie kupuje ziemię po prostu na dom, na cokolwiek. Ale nie dopuszczamy w ogóle takiej myśli, że ktoś wykupi całą ziemię. No chociaż są tacy, którzy uważają, że... Jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Odpowiadam tutaj na zaczepkę. No i są tacy, którzy uważają, że właściwie 90% zasobów tutaj tej planety już należy do pewnych ludzi. wysoko postawionych. No, może nie z zasobów, ale majątku jakiegoś takiego trwałego w każdym razie, no nie wiem, jakieś dobra materialne, nie? Pieniądze przede wszystkim, nie wiem, nieruchomości. A pozostałe 10% to takie właśnie prole, które tutaj sobie... Im się tak wydaje nam tutaj, że jesteśmy jacyś tutaj niezależni, że nie jesteśmy wcale żadnymi niewolnikami. No ale tak patrzę na podatki, na to, jak państwo nas traktuje, to tak niewolnicy trochę. Stosunek władzy też do nas, nie? No, teraz pooddawali nagrody posłowie. Kaczyński na białym koniu, ubrany cały na biało, zjawił się w lśniącej zbroi i zabrał wszystkim nagrody. I ostatecznie, co ciekawe, skończyło się znowu jak zawsze, że Kościół wszystko dostał, bo na Caritas muszą poddawać i Kościół wszystko dostał. No, to normalna kolej rzeczy. Ale przejdźmy do tych sąd von Neumanna. Czym jest to urządzenie właściwie? To jest hipotetyczny, bo jeszcze nie skonstruowany, samoreplikujący się pojazd, sonda, wyposażona w sztuczną inteligencję, która miałaby... Owa sonda właśnie miałaby eksplorować kosmos w poszukiwaniu inteligentnych form życia albo planet nadających się do zamieszkania. Ta samoreplikacja, samopowielanie się miałoby być możliwe dzięki użyciu znalezionych w międzyczasie podczas tej podróży surowców. I... wzrost liczby tych sond byłby oczywiście wykładniczy, czyli no, bardzo szybko zrobiłoby się bardzo dużo tych sond. Pomysłodawcą takiego urządzenia był amerykański fizyk i matematyk John von Neumann, właśnie od jego nazwiska ta nazwa. I no właśnie, czemu mnie nie dziwi, że to jest amerykański wynalazek, bo to jest właściwie takie dosyć... Taki mamy tutaj egoistyczne trochę podejście. Kwestie moralne są takie niejednoznaczne, ponieważ no... tych sąd się może zrobić dużo, zaczną eksploatować znalezione surowce, mogą być te surowce dosyć ważne dla innych cywilizacji raz, a co jak sonda zostanie zaatakowana, co jak będzie musiała odpowiedzieć ogniem, co jak zostanie wzięta za wysłannika Boga, to jest ingerencja. To, o czym mówimy w przypadku innych różnych cywilizacji raz, że one, nawet to przedstawiamy w naszych utworach science fiction, że one nie mogą ingerować tutaj w inne cywilizacje, żeby ich nie zaburzyć, ich rozwoju, a sami już myślimy tu, że takie by było fajne urządzenie, które by w ogóle... No, jeden z typów w ogóle takiej sondy, bo one, można podzielić ją na trzy różne typy, no to zakłada w ogóle sonda typu Berserk. No, kto się interesuje fantastyką czy tam wikingami, to już kojarzy, o co chodzi z taką sondą, że ona miałaby po prostu niszczyć przy okazji inne cywilizacje jako konkurencję dla nas. To też jest, nad tym też się można chwilę zastanowić, czy to nie jest takie, czy to jest takie złe, no bo konkurencja przecież, nie? Co prawda na razie nie doświadczamy za bardzo tutaj jakichś negatywnych skutków działania konkurencji w kosmosie, ale inne cywilizacje, takie jak nasza, mogą być bardzo niebezpieczne dla swoich sąsiadów. No właśnie. No, mi się to tak kojarzy, taka sonda trochę z takim podejściem właśnie Amerykanów, tak samo ich obchodzili Indianie, nie? Ale może tak trzeba, może taki jest kosmos, może kosmos właśnie jest ani dobry, ani zły i... A może właśnie bardziej zły, może nie jest wcale taki neutralny, beznamiętny, zimny, tylko zakłada to, co mamy tutaj w naturze, widzimy, że jest rywalizacja, że jest zdobywanie, że jest przejmowanie. Właściwie bez tego byśmy się nie rozwinęli, jak się zastanowimy. Gdybyśmy wszyscy byli takimi hipisami, jakimiś, kurczę, tutaj przejmującymi się jakimiś dżinistami. Jest taka religia, dżinizm, która zakłada, że nie wolno w ogóle, że w ogóle nie wolno skrzywdzić motylka, w ogóle trzeba unikać za wszelką cenę jakiegokolwiek cierpienia, przemocy, no taka na maksa dobrotliwa wiara w dobro. Gdybyśmy tacy byli, to byśmy, kurczę, siedzieli na drzewach dalej, nie? Może znowu tutaj powrócę do takiej na maksa niemodnej w ogóle idei złapania jakiegoś balansu. Ludzie lubią, szczególnie dzisiaj, w ogóle wszystko czarno-białe musi być. Albo jest, albo nie ma, albo dobre, albo złe, albo na maksa, albo wcale, nie? A może trzeba złapać jakiś balans tutaj, jak na tej linie, jak linoskoczek idzie, nie? To musi cały czas balansować i może się da zdobywać, rywalizować, ale nie tak, żeby jakoś być okrutnym strasznie i destrukcyjnym. Może kiedyś zrozumiemy w ogóle, że jak nie zachowamy odpowiedniego umiaru w tym czymś właśnie, w tej eksploracji, w zdobywaniu, w kolonizacji, w rywalizacji, to się to obróci przeciwko nam po prostu. Dojdziemy do takich wniosków, nie? Że zachowanie tego umiaru jest w naszym interesie i tyle. Z sądą von Neumanna związany jest pewien paradoks, zwany paradoksem Fermiego. Polega to na tym, że biorąc pod uwagę ten wykładniczy wzrost liczby sąd, szacujemy, że w przeciągu 500 000 lat te nasze sądy zwiedziłyby całą Drogę Mleczną. I dlaczego zatem nie odwiedzają nas podobne sądy zaprojektowane przez inne cywilizacje? Tych cywilizacji powinno być sporo, biorąc pod uwagę rozmiar wszechświata. Wiele z nich powinno wpaść na ten sam, chyba niezły pomysł. No i ten wzrost wykładniczy, zatem takie pytanie zadam. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Ale tutaj chwilę sobie podumałem i według mnie takie najbardziej logiczne wytłumaczenie przy założeniu, że faktycznie nie jesteśmy sami, jest takie, że cywilizacje zdolne do zaprojektowania takiej sondy, która posiada no, sztuczną inteligencję, jak wspominałem, czyli taki wynalazek z górnej półki, nie? Dosyć high-techowy, to one posiadają też taką wiedzę, że mogą taką sondę zrobić niewykrywalną po prostu i świetnie zakamuflowaną i taką w ogóle, no, że nas przerasta w ogóle wykrywanie jej, nie? I no też eksperci od różnych UFO, od obcych ras często mówią też o samych obcych, że oni w pewnym momencie swojego rozwoju przechodzą na przykład, taka hipoteza jest, nie? Że przechodzą sobie w formę bezcielesną, że już są tak rozwinięci, że porzucają swoją ziemską, taką materialną powłokę i mogą przemierzać wszechświat w ogóle tak samo szybko jak, nie wiem, jak myśl, między wymiarami się poruszać i takie sondy, które w naszym mniemaniu są czymś takim mega high-techowym, futurystycznym, to dla nich są archaiczne już i to może być coś dawno zapomniany relikt dla nich już, a może coś, czego się wstydzą, nie? Dla nich mogą to być jakieś takie coś, co już no poza tym są po prostu, nie? Jeszcze sobie przypomniałem jedną rzecz, bo było ostatnio o różnych takich wizjach, jak ta nasza rzeczywistość może być skonstruowana w różny taki zaskakujący sposób, to chyba zapomniałem o takiej wizji, że jesteśmy czymś w rodzaju, że nasza planeta, a być może w ogóle nasz wszechświat jest jedną komórką albo jakimś kawałkiem ciała jakiegoś wszechpotężnego boskiego bytu, że jesteśmy takimi komóreczkami po prostu, które składają się na większy organizm kosmiczny taki. To jest ciekawa wizja też. Taka trochę w stylu starej kultowej bajki było sobie życie, nie? No to nie jest takie głupie nawet, bym powiedział. I to by fajnie tworzyło taką strukturę, kurczę, fraktalną, nie? A jeszcze jakby się okazało, że ta mega istota, której jesteśmy częścią, której jesteśmy elementem składowym, to ona jest jeszcze elementem składowym innej, jeszcze większej od niej istoty, to pomyślcie sobie, jak to bardzo przekracza naszą percepcję, że nie jesteśmy w stanie sobie tego za bardzo wyobrazić. Ludzie w ogóle mają problem z wyobrażaniem sobie takich rzeczy, bo są debilami ogólnie, się stali trochę. Wszyscy gadają o kasie, o seksie, o tym, co kto komu dał, a ty mi dałeś tyle, a ja muszę do pracy. Kurwa, tacy się zdebilali, zrobili jacyś, troszeczkę mam wrażenie. A gdzie w ogóle jakaś filozofia? Czy ktoś się jeszcze w ogóle interesuje filozofią, poezją, kurwa sztuką? Mało kto, nie? Wszyscy zabiegani i muszą iść do roboty, kurwa. Denerwuje mnie to po prostu i się staje się też bardzo taki chamski czasami dla niektórych na co dzień. Nie chcę mi się z ludźmi gadać, tacy mi się wydają takimi po prostu robakami ostatnio. Przychodzi ktoś, coś w ogóle tu chce, to ja mówię, spierdalaj. I tyle. No, się kurwa sztuką nie interesujesz, widzisz. Jesteś, żyjesz jak robak, adwokacie. Specjalnie użyłem właśnie słowa na K w zestawieniu ze słowem sztuka, aby uzyskać efekt komiczny, tak powiem. No, także może już taka cywilizacja, która opuściła swoją ziemską powłokę, to oni już zupełnie inaczej w ogóle patrzą na rzeczywistość. Chciałbym tak chociaż, wiem, że pewnie nie byłbym w stanie tego zrozumieć, ale chciałbym chociaż liznąć takiej percepcji, jaką mają ci, którzy już wyzbyli się w ogóle takich zależności materialnych, żeby się przejmować tym w ogóle dobrami materialnymi, i nawet już są poza tym, żeby ingerować w jakieś inne cywilizacje, to o czym oni myślą w ogóle, o czym może myśleć taka super, hiper, w ogóle wzniosła cywilizacja, czym oni się zajmują na co dzień, chyba niczym, w ogóle w nirwanie się zatopili. Może Jacek odpowie na to pytanie, jak zwykle jedyny słuchacz, na którego mogę liczyć, że zadzwoni i chwilę ze mną pogada i będę mógł się kawki napić. Dzień dobry panu, szanownemu.
1: Dobry wieczór. No miło, że tak mówisz, ale to jakby my swoje zdania wzajemnie i opinie znamy, tak, że proszę bez wazeliny. Powiem tak, no myślę sobie, że wiesz, ja wolę jednak takie podejście na wyciągnięcie pały, ono jest zdrowsze. Ty chyba też zresztą takie wolisz, tak mi się czasem wydaje przynajmniej.
0: No tylko żebyś tak całkiem z tą pałą, to jest właśnie taka audycja, że staramy się trochę, wiesz, odpłynąć, nie? Wiesz, jest noc, jest późno, jest atmosfera, jest wieczór, cicha muzyczka w głośniczkach a jak zaczniesz pałą teraz wywijać za bardzo, to może się popsuć trochę, wiesz, ten klimat taki.
1: To się porno z tego zrobi.
0: No nie wywijaj pałą, tylko trochę pofilozofuj. Przecież masz w sobie też troszeczkę z filozofa chyba, więc powiedz mi, po prostu pytanie ci zadaję, człowieku, o czym może myśleć cywilizacja, która już nie myśli o tym, żeby się napierdalać sama ze sobą tą pałą przysłowiową, już się nie biją tak jak my sami ze sobą, rozwinęli się technologicznie tak, że już nie myślą, co by tu jeszcze wynaleźć, jakiegoś nowego iPoda, który jest lepszy, bo ma większy ekranik, nie martwią się, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego i komu by tu dać w ryja, albo im się nie chce ruchać już też, to o czym oni myślą?
1: Ja myślę, że oni myślą o eksperymentach, bo to w zasadzie jedno, co im się zostało. I ty na przykład możesz się stać jednym z tych eksperymentów, tak? Niekoniecznie niekoniecznie zadawając ci ból w ich własnej percepcji, bo to też jest ciekawe, że my mamy pewną percepcję bólu, tak? Niekoniecznie inne cywilizacje mogą w ogóle taką percepcję bólu posiadać, tak? Na przykład zabawa twoim życiem albo zabawa życiem jakiejś tam, powiedzmy, większej społeczności. Wiem, że to fantazy, to co ja teraz mówię. Może dla nich być pewną zabawą, tak? Oni mogą nie widzieć tej granicy bólu, którą my widzimy. Ja myślę, że to jest na swój sposób, niebezpieczne. Ja już kiedyś wspominałem o tym, że jestem przekonany, że jeżeli jacyś obcy, bo mam takie wrażenie, że to w stronę obcych tutaj zmierzamy, w stronę tak zwanych obcych, że jeżeli jacyś obcy nas otaczają we wszechświecie, to albo są niespotykanymi drapieżnikami i jest im znane pojęcie bólu, natomiast my jesteśmy dla nich niczym mrówki, tak, którymi w najlepszym razie można się bawić, a tak właściwie to trzeba je zdeptać, no bo w sumie po co one komu? A w drugim wymiarze są gdzieś tam dalece intelektualnie istotami nas przewyższającymi i traktują nas tak trochę jak troglodytów. Niekoniecznie chcą nam zadawać ból, natomiast bawią się nami, tak? Bawią się nami, ponieważ na przykład to, bo zaraz możesz mi tutaj wypomnieć, tak, że być może jest tak, że im nie jest znane poczucie wyższe. Czy mnie teraz słychać?
0: Tak, tak.
1: Że im nie jest znane poczucie wyższości, że im jest gdzieś tam obce poczucie wyższości, ale oni mogą tego w ogóle w tych kategoriach nie postrzegać, tak? Dla nich to w ogóle nie musi być poczucie wyższości. Może w ich przekonaniu taka zabawa nami, która dla nas wcale nie jest wesoła, jest po prostu tylko i wyłącznie zabawą.
0: Chyba sztuka jest, bo ty powiedziałeś o eksperymentach. Ja myślę, że eksperymentowanie, sztuka, twórczość to są takie rzeczy, które się nie nudzą tak szybko, które mogą właśnie zadowolić taką rasę, wiesz, już, która już wszystko ma, wszystko osiągnęła.
1: No powiem ci, że to jest chyba najbardziej najbardziej taka pozytywna i najbardziej porywająca wizja, wiesz, takiej zupełnie innej cywilizacji, która gdzieś tam, prawda, buduje sobie coś na kształt muzeów, tak, i tam cmoka, tak, do zalanego w formalinie jakiegoś tam człowieka pierwotnego, tak. Można sobie to wyobrazić w formie takiego komiksu, gdzie dwóch obcych stoi właśnie przed taką gablotą i jeden z nich mówi: widzisz, tak oni wyglądali 1000 lat temu. Zobacz, jak się rozwinęli. To ciekawe.
0: No, a jak oceniasz kondycję naszej cywilizacji? Ja powiem brutalnie, nie jestem tutaj zbytnio optymistą. Uważam, że nie poszło to zbytnio w dobrym kierunku i że właśnie wiele rzeczy się zupełnie nie zmieniło. Nadal działamy, funkcjonujemy na tych samych zasadach. Zmieniło się tylko jakby skórka, skin, czy pozory pewne takie, wiesz, że staramy się nadać temu, co robimy cały czas, co robiliśmy, wojną, wykorzystywaniu innych gatunków, skupieniu na dobrach materialnych, po prostu taką ładniejszą skórkę, nie? Niby no, ludzie bardziej się charytatywnie udzielają, niby, wiesz, mogę sobie przeczytać na portalu, że człowiek się przejmuje tym, że jego pies ma depresję, co pewnie było nie do pomyślenia kiedyś, wiesz, dla ludzi, żeby myśleć o takich rzeczach, ale czy to nie jest jakieś zadowalanie samego siebie i udowadnianie samemu sobie, jaki jestem wspaniały, jaki jestem wzniosły i myślę o moim piesku, wiesz, tak dalej, nie?
1: No ale z drugiej strony to można powiedzieć, że to ja tutaj będę bronić, że tak powiem, tej troszeczkę bardziej pozytywnej wersji. Mam ku temu jedną podstawową bazę, która pozwoli mi tego bronić. Ta baza nazywa się matryca DNA. ta matryca DNA, która nas funduje, która nas kształtuje, tak, okazuje się, że ta matryca DNA jednak, niektórzy tworzą z tego zarzut, jest przynajmniej na razie w wielu miejscach gdzieś tam słabsza niż czapa kulturowa, tak? W sensie, gdyby tylko i wyłącznie matryca DNA i nasze pierwotne zachowania nas kształtowały i gdyby one przebijały się, wiesz, absolutnie we wszystkich, na wszystkich polach, no to tak naprawdę nadal bylibyśmy dzicy, tak? No, być może byśmy się posługiwali tą technologią, ale z czymś takim jak moralność absolutnie nie miałbyś do czynienia. Każdy, czy tam powiedzmy zdecydowana większość, bo wiadomo, że wyjątki gdzieś tam potwierdzają regułę, tak? Każdy, czy gdzieś zdecydowana większość posługiwałby się tym swoim prymitywnym rdzeniem, tak? I w konsekwencji nawet bałbyś się otworzyć swoje radio, tak? Bo na przykład któregoś dnia któryś z twoich słuchaczy mógłby stwierdzić, że za bardzo mu przeszkadzasz i że trzeba cię po prostu zarżnąć, tak? A nie byłoby czegoś takiego jak prawo karne, tak? No bo po co komu prawo karne, tak? Skoro jeden z twoich słuchaczy uważa, że jego DNA jest silniejsze, tak? Że jego wola przetrwania jest silniejsza niż twoja, no to idzie i podżyna ci gardło, tak? Czy też robi o wiele gorsze rzeczy, tak? A jednak zauważ, że ta czapa kulturowa jest niesłychanie silna, tak? Że ten taki poziom abstrakcyjnego myślenia, który z jednej strony właśnie pozwala nam zabijać w imię pewnej ideologii, a z drugiej strony pozwala nam trzymać nasze prymitywne instynkty w ryzach.
0: No... Aspreol, żeby się zachwycić seksem albo sztuką, potrzebna jest chyba jakaś chemia mózgu, czy bezcieleśni mogą się czymś zachwycać. I ta myśl słuchacza z czata mi podsunęła taki niezbyt też optymistyczny wniosek, chyba że wcześniej porównywałem tą cywilizację do tego owoca, który się, wiesz, który musi po prostu zeschnąć się i słuchaj, może nie istnieją w ogóle takie cywilizacje, które się rozwinęły jakoś bardziej niż ta nasza o wiele, bo to tak jakby zakładać, że jabłko nagle urośnie na kilometr, nie? Że stanie się w ogóle czymś innym niż jabłko. Może cywilizacja jest faktycznie, ma rozwój taki jak ten owoc i ona nie będzie nigdy tym mega jabłkiem, które stanie się nagle samolotem albo nawet śliwką. Po prostu to musi być to jabłko, które dojrzeje, które zeschnie, które zgnije i pojawi się gdzieś inne jabłuszko, ale to jabłko nigdy nie wyrośnie ponad to, co jest. Tak,
1: ja sobie myślę tak, że należałoby sobie zadać pytanie, na jakiej bazie taka cywilizacja, czy taka odległa nam społeczność jakichś tam istot, na jakiej bazie ona powinna być fundowana, tak? Znaczy, co powinno być u podstaw życia takich istot, na pewno nie taki genom, który posiadamy my, tak? W sensie... u podstaw ich życia powinno być nie jakieś tam dobro indywidualne, tak, czy dobro w postaci przekazywania krwi, tak, bo rozmnażając się de facto to robimy, bronimy swojej krwi i bronimy krwi, którą gdzieś tam przekazujemy dalej, która ma przetrwać nawet nas samych. Tylko powinna być fundowana gdzieś na bazie chęci przetrwania całego gatunku. A to by oznaczało, że tak zwani oni są lub byliby, tak, zupełnie inni niż my, tak? I dlatego też są dwa warianty, tak? Albo nas przerastają w sensie takim intelektualnym, myślą zupełnie innymi kategoriami, a jeżeli myślą zupełnie innymi kategoriami i ich cywilizacja właśnie rozkwitła do takiego mega jabłka i cały czas się rozrasta, no to my dla nich jesteśmy totalnymi troglodytami, tak? Jesteśmy tymi istotami, które z nie wiadomo jakich przyczyn w sposób perwersyjny zadają sobie ból, tak? Zamiast myśleć na przykład o tym, żeby zdobywać wszechświat, tak? A są już tak blisko, tak? A z drugiej strony, jeżeli ich matryca DNA jeszcze bardziej skupia się, że tak powiem, na przetrwaniu i przekazywaniu krwi, no to są zdecydowanie bardziej brutalni niż my, tak? To w momencie takiego spotkania, jeżeli oni są w stanie podróżować gdzieś tam na odległość milionów lat świetlnych, no to my z nimi nie mamy żadnych szans, tak? To zostaniemy po prostu zjedzeni jak, nie wiem, jak jakiś orzeszek, tak? My nie reprezentujemy dla nich po prostu nic poza jakimiś tam pewnie wartościami odżywczymi. I to jest ta przerażająca wizja troszeczkę.
0: Jak tak słucham ciebie, to też mi się wydaje, że chyba wszyscy ulegamy temu zjawisku zwanemu antropomorfizacja, czyli takie przyrównywanie innych do nas samych, nie? My to robimy cały czas, robimy to z bóstwami swoimi, które upodabniamy do nas i no potem to się zmieniło, że to Bóg nas stworzył na podobieństwo, ale to my tworzymy według mnie bogów na swoje podobieństwo i tak samo kosmitów tworzymy na swoje podobieństwo. No a sam powiedziałeś, że mogą oni działać na zupełnie innych, mogą mieć i percepcję inną i w ogóle inne kategorie, różne wartości i moralność inna i inne potrzeby, wszystko inne, tak różne od naszego. Może tak różne, jak różne jest jabłko od słonia nawet i to nam się już we łbie nie mieści, bo nie zdołamy chyba tego ogarnąć nawet myślą. Chociaż myślę, że prawa fizyki i ogólnie no budowa wszechświata jakoś tam scala i nadaje wspólny mianownik jednak tym różnym bytom, że jesteśmy, wiesz, nie możemy być aż tak różni od siebie, chyba że faktycznie inni już żyją w innych wymiarach. Wiesz, człowiek, który zażyje jakieś psychodeliki, to już zaczyna myśleć tak różnie od człowieka, który jest trzeźwy czasami, że potem po powrocie w ogóle do stanu takiej normalności, po zejściu tej fazy w ogóle no, nie ogarniamy tego, co widzieliśmy troszeczkę, nie? I sny jak bywają abstrakcyjne w ogóle, nie? Zaczynamy inaczej myśleć w snach. Po przebudzeniu nam się wydaje, że to było może głupkowate, ale może to na tej zasadzie, że głupkowi się wydaje głupkowate coś, czego on w ogóle nie pojmuje, co przekracza zupełnie jego intelekt, nie? To on się śmieje z tego i rechocze swoją szczerbatą gębą, a dotknął czegoś w ogóle, wiesz, niezwykłego, tylko tego zupełnie nie zrozumiał i dla niego to jest przezabawne, że ktoś się wymądrza i gada jakieś tam bla, bla, bla, nie?
1: No jest jeszcze inna teza, tak nawiązując do tego szczerbatego głupka. Tezę jeszcze można postawić taką, że niezależnie od tego, czy oni są właśnie drapieżnikami, czy gdzieś tam intelektualnie nas przewyższają, może też być tak, że tak długo żeśmy się z nimi nie spotkali, ponieważ oni zwyczajnie nas ignorują, tak? W sensie, jak przechodzisz gdzieś tam, powiedzmy, koło drzewa, tak? No to mszyca jest dla ciebie czymś ciekawym, powiedzmy, przez jakiś tam moment, tak? Chyba że jesteś biologiem i akurat mszycą się zajmujesz, ale na przykład u nich pojęcie, wiesz, na przykład czegoś, co jest odbiciem naukowca, tak? I takie istoty, które są takimi naukowcami, które zajmują się ludźmi, tak? Już może być pojęciem dawno wymarłym i najzwyczajniej w świecie nas ignorują, tak? Ponieważ nie stanowimy dla nich żadnego zagrożenia, nie stanowimy dla nich żadnego wyzwania, tak? W sensie technologicznym, intelektualnym, jakimkolwiek, tak, no to po prostu nas omijają, tak, traktują, nie wiem, traktują nas tak jak my traktujemy, powiedzmy, nie wiem, jakiś kawał jakiegoś nieużytku, tak. Jest to po prostu dla nich obszar, który kompletnie nie nadaje się do jakiegoś zagospodarowania. Wiesz, ja to opieram na tym, że my znamy tylko i wyłącznie pewien mały fragment wszechświata, tak? Być może są inne fragmenty, w których, raczej na pewno są, w których są zdecydowanie, wiesz, które są zdecydowanie bardziej bogate i warte zagospodarowania, tylko my albo nigdy tam nie dotrzemy, albo dotrzemy tam za grube tysiące lat, a ich już wtedy tam nie będzie, bo oni znajdą sobie zupełnie inny fragment, albo po prostu wyginą z różnych przyczyn, tak? To też mi się wydaje, jest takie... To też mi się wydaje, jest takie błędne przekonanie, że istoty właśnie pozaziemskie są na swój sposób nieśmiertelne, tak? To może też zrobię takiego porównania do nas samych, ale ono na swój sposób miałoby, ten schemat pasował, ten tragiczny schemat pasowałby do każdej cywilizacji tak naprawdę, w sensie do wszystkich istot. Jeżeli tutaj popełnię jakiś błąd, to mnie z tego wyrwi, proszę. Mianowicie, co by było, gdyby nie śmierć? No, śmierć tak naprawdę wiedzie nas ku wielkości. Gdyby nie śmierć, to prawdę mówiąc, byśmy byli zgubieni, tak? Wyobrażasz sobie ponad chociażby, tak? Ponad miliard istnień ludzkich, które żyją wiecznie, tak? To po prostu prowadzi do zguby, tak? To gdzieś tam prowadzi do takich, wiesz, do takich nurtów myślenia, które myślę, że bardzo szybko byłyby w stanie zgładzić nawet tą planetę, tak? Bo to by budowało, że tak powiem, taką jeszcze większą, że tak powiem, wyższość i mniemanie o sobie, niż dysponujemy nim dzisiaj, tak? To takie istoty by były przekonane o jakiejś absolutnej swojej, wiesz, o tym, że... No to też pytanie, wiesz, wyższość jest zawsze w odniesieniu do czegoś, tak? To też pytanie, czy taki miliard istot miałby jakiś punkt odniesienia, ale jeżeli miałby, chociażby w stosunku do roślinności, już w tym momencie wycinam absolutnie ten taki aspekt zwierząt, no to jego buta byłaby niesłychana, tak? Pycha byłaby niesłychana, a co za tym idzie, prowadziłoby to prawdopodobnie do na przykład wymarcia sfery własności. No bo jeżeli jesteśmy nieśmiertelni, no to hej, no to ja przyjdę gdzieś tam, nie wiem, zniszczę ci coś, co zajęło ci budowanie tego ze 20 lat i powiem ci wprost, hej, no to masz kolejne 100 tysięcy lat na to, żeby sobie to zbudować, tak? To prowadzi do absurdów.
0: Zaciekawiłeś mnie tym zagadnieniem, właśnie jak warunkuje nas śmierć. Tak często właśnie rozważamy sobie, co jest po śmierci, tak często się skupiamy na negatywnych tutaj aspektach naszej śmiertelności, a rzadko kiedy ktoś w ogóle od tej strony podchodzi, że śmierć może nas jakoś wzmacniać, nas jako ogół, nie? I prowadzić do takiego skupienia się właśnie na tym, żeby jak najwięcej zrobić podczas tego życia, na przykład, żeby nie zmarnować tego życia. Tu też kiedyś o tym tak trochę gadaliśmy odnośnie ateizmu, nie? Że ateista ma jedno życie i chce je jak najlepiej wykorzystać. I to jest ciekawe. No.
1: Ale zauważ, że w jednym, jak i w drugim przypadku, znaczy tak naprawdę to we wszystkich możliwych przypadkach abstrakcyjnego myślenia w przypadku ludzi, zostawmy tam na chwilę tych kosmitów, oni swoje problemy mają, że we wszystkich tych przypadkach takiego abstrakcyjnego myślenia odnośnie ogólnie sensu życia, tak, to każda z tych perspektyw, czy to perspektywa religijna, czy to perspektywa ateistyczna, czy to perspektywa gdzieś tam opierająca się na pracy czy na nauce, bo niekoniecznie perspektywa ateistyczna musi iść w parze z tą perspektywą taką czysto naukową, tak? Czy to perspektywa taka czysto hedonistyczna, one wszystkie gdzieś tam mają swoją głęboką przyczynę w tym, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, tak? Gdybyśmy nie byli śmiertelni, no to prawdopodobnie zachowywalibyśmy się jak takie chimery, tak? W sensie przez kolejnych 50 lat zakładam sobie, tak, ponieważ żyję wiecznie, to przez kolejnych 50 lat zakładam sobie, że nie wiem, że będę robić innym głupie żarty, tak? I na przykład w tym stuleciu gdzieś tam zniszczę domy wszystkich moich sąsiadów. Bo tak, no bo w sumie co mi szkodzi, tak? Jestem nieśmiertelny. A potem przez kolejne 100 lat będę próbować odbudować to wszystko, to co zniszczyłem. No bo przecież czymś się, kurwa, muszę zająć, nie?
0: No, kurde, będę jak Bóg Jahwe i chcę zachować, tu mnie zastymulowałeś mnie intelektualnie i żeby chcę całą chwałę teraz z tego wszystkiego mądrego, co powiem, zachować dla siebie, więc ci już podziękuję i będę sam tu mądrości opowiadał teraz, no.
1: Tak, no, spodziewałem się tego, zachowałeś się w sposób jak najbardziej egoistyczny, jest to bardzo pokrewne z gatunkiem ludzkim. Mniemam, że jednak po drugiej stronie nie siedzi kosmita przy mikrofonie. Do usłyszenia, cześć.
0: Dzięki, cześć. Przypominają mi się smoki z AD&D. Wielokrotnie podczas naszych przygód z kolegami, gdzie tam przemierzaliśmy różne fantastyczne krainy, spotykaliśmy smoki. No już na wyższych levelach, to jest takie proste spotkać smoka i żeby cię od razu nie schrupał, żeby z nim podjąć jakąś dyskusję. I smoki u tego mistrza gry były bardzo specyficzne, ponieważ one potrafiły jedną decyzję podejmować przykład wiele, wiele godzin, dni, strasznie wolno po prostu nie spieszyły się. Może to ma związek z tą długowiecznością i gdybyśmy my żyli bardzo długo, to byśmy mieli zupełnie inne tempo życia, nie? Byśmy byli takimi anemikami. Wiele istot dla nas to są takie po prostu śmigacze, nie? Że po prostu szybciutko wszystko robią, wykonują i mają też refleks inny, zupełnie jakaś mucha na przykład, nie? Albo taki motylek, który żyje jeden dzień, to on to w ogóle się musi spieszyć, żeby wypełnić swoją misję tu na Ziemi. A my dla tych istot jesteśmy w ogóle jakimiś takimi dziwadłami, że potrafimy się zastanawiać przez minutę w ogóle nad czymś. Ja muszę tu w radiu spróbować. Będę na przykład się zastanawiał nad czymś przez pół godziny, a potem wygłoszę jakąś mądrość. Witam słuchacza na antenie. Halo, halo.
2: Witaj. Czyli chcesz się zamienić, mów prosto, nazywaj rzeczy po imieniu. Chcesz się zamienić w Konrada 44.

czołem, witam. Krawiec przy mikrofonie, luźne gadki i dzisiaj wybrałem sobie, dosłownie przed chwilą wpadłem na taki temat, właśnie futurystyczne wnętrza i budynki. Skąd taki temat? Ano stąd, że się zajmuję takimi rzeczami teraz trochę. Po prostu tworzę różne wnętrza. Raczej takie futurystyczne właśnie, do gier. Ale też całe budynki z zewnątrz. Na przykład latarnię morską. Przed chwilą patrzyłem, jak mi wyszła latarnia morska. Powiem, że wcale nie jest to takie proste, jak może się wydawać. To znaczy, no oczywiście można postawić parę klocków, postawić klocka, nie? Jak to pięknie brzmi. Można postawić klocka i powiedzieć, no to jest mój budynek zaprojektowany. Tak dumałem sobie właśnie, coraz więcej dumam nad tym, jak to robić po prostu, jak to robić sprawnie, jakimi zasadami to się rządzi. Uczę się procesu przygotowania takiego budynku. Cześć Kasia, cześć, witam serdecznie. No, jam ci to też jest. Hej, hej. No, także po prostu okazuje się, że mam na przykład do zrobienia taki cyberpokój, cyberpunkowy pokój, powiedzmy, nie? Mówiąc najprościej. No bo on może mieć oczywiście też cechy, nie wiem, steampunka trochę. Może to być takie retro science fiction, może to być science fiction współczesne. Mogą to być bardzo sterylne, chłodne i takie przerażające wręcz wnętrza, jak w Blade Runnerze, nie? Na pewno kojarzycie budynki, wnętrza, szczególnie te z drugiej części Blade Runnera, ten Blade Runner 2049, zawsze zapominam, jeśli film ma w tytule datę, to zapominam często, tak, 2049, czyli sequel słynnego filmu, no jednego z najwspanialszych filmów science fiction. No, to, ale pewnie do dziś się znajdą tacy, którzy nie wychwycili sensu ostatniej sceny w pierwszym Blade Runnerze. Słynny monolog tego. Batty się nazywał ten cyborg, tak? Ten android, przepraszam. No nieważne, bardziej o wnętrzach chciałem pogadać. O wnętrzach, o budynkach. Zauważyłem, no parę rzeczy już wychwyciłem. Na przykład to, że zarówno podłoga, jak i sufit nie mogą być płaskie, bo są nieciekawe. Często ktoś początkujący będzie projektował pokój i skupi się na ścianach, na wystroju wnętrza, tak? A podłogę i sufit zostawi płaskie, tylko pokryje jakąś teksturą. Tu powiedzmy beton, tutaj jakaś boazeria. No, wnętrza science fiction też mogą mieć boazerię i to taką jak za PRL-u. Jeśli przypomnicie mi tytuł gry, w której głosu użyczył świętej pamięci już Rutger Hauer, cyberpunkowa polska gra polskiego studia i sam Rutger Hauer, tak? Taka właśnie bardzo Blade Runnerowa gra. Bardzo mocno Blade Runnerowa. No nie przypomnę sobie. Zaczyna mi się etamizować głowa, no ciągle, słuchajcie, to było takie coś i tam był ten, z tą taką, wiecie, którą, no i to się nazywało, cholera jasna, no i tak denerwuje mnie, muszę więcej lecytyny być może spożywać, kłopoty z pamięcią. Ale wracając do, Roy Batty, dziękuję bardzo za przypomnienie, ja bym ci to przypomniał. 2001 Odyseusz Kosmiczny. Odyseusz Kosmiczny. 2001. No, o co mi chodzi? Bo wiecie, to nie są jakieś pierdółki, to są naprawdę takie ważne rzeczy, które brzmią może nie jakoś

zasadnie jakaś zaawansowana wiedza, nie? Wielkie mi odkrycie, że sufit i podłoga powinny być też takie przestrzenne trochę, czyli mieć levele, jakieś poziomy, które się zmieniają, tak? Przykładowo, mamy w pokoju część typu salon, taka salonowa, gdzie jest stolik i kilka miejsc do usadzenia gości najczęściej. To można zrobić to w takim lekkim wgłębieniu. Ja myślę, że właśnie współczesne mieszkania, często właściciele domków, mieszkań chcą sobie dzisiaj tak robić przestrzennie trochę te wnętrza, żeby nie tylko po bokach, tam gdzie się rozglądamy po ścianach na wprost, było coś przestrzennego, ale żeby i sufit, i podłoga były przestrzenne, czyli tu jakaś zabudowa, tu jakieś takie wgłębienie, tu kasetony jakieś wiszą, nie? Samym oświetleniem można właśnie rozbić tą płaskość sufitu fajnie, tylko to muszą być odpowiednio też dobrane lampy. No, do czego jeszcze doszedłem? Do tego, że no... bardzo, bardzo duże znaczenie ma wystrój wnętrza, czyli wszelkie no, wyposażenie, no, czyli stoły, krzesła, obrazy na ścianach, szafki przeróżne. Zaprojektowałem na przykład komplet mebli i też musiałem się nauczyć, jak to robić najlepiej, bo wiecie, ja to robię, rzecz jasna, na zupełnie innych zasadach niż stolarz, który... no, musi o innych rzeczach zupełnie myśleć. Ja pracuję inaczej, tymi bryłami przestrzennymi. Najczęściej tworzę obiekty, zaczynając od sześcianu. I ten sześcian tnę, zmieniam go, tu coś uwypuklę, tu rozciągnę, tu podzielę na dwa. I powstaje z tego samochód na przykład. Tak samo przy meblach z kolei okazało się, że trzeba być bardzo systemowym takim. Że trzeba przygotować... sobie tak rozmiarowo te deski. Właściwie najwygodniej jest projektować na siatce. Ja bardzo często projektuję na siatce. Projektowanie na siatce przy różnych rzeczy w dużym uproszczeniu sprowadza się no właśnie do tego, że macie rozrysowaną siatkę i różne obiekty, różne elementy, napisy, elementy interfejsów, wszystko się rozplanowuje na tej siatce. To tworzy taki ład, bardzo dobrze robi na kompozycję całości. Nie ma chaosu, nie ma przypadku, tylko jest plan jakiś. No i na takich samych zasadach projektuję te meble. Najczęściej wygląda to tak, że najwygodniejszym sposobem okazało się używanie funkcji bull przez 2O. W programach 3D zawsze oznacza to wycinanie jednym obiektem dziury w drugim obiekcie. Na przykład, bo to można tam troszkę pozmieniać, że element wspólny na przykład zostanie nam z tych dwóch elementów nałożonych na siebie i tak dalej. No ale w każdym razie tworzę sobie taki duży sześcian, który powiedzmy jest moją szafką. Nie ma tam jeszcze żadnych drzwiczek, nie ma żadnych półeczek w środku, nie ma niczego jak u Kononowicza. No ale biorę drugi sześcian, tworzę i na tej siatce, odpowiednio dobierając jego rozmiar, żeby wszystkie deski i boczne ścianki, i górna ścianka potem były tej samej grubości, no wycinam po prostu tym jednym sześcianem dziurę w drugim, potem tworzę półeczki, dobrze sobie tutaj też to rozmiarowo jakoś wszystko ogarnąć, tym bardziej, że potem to trzeba jeszcze wszystko oteksturować, czyli nałożyć na taki obiekt przestrzenny obrazek. Do tego się to sprowadza. No, tekstura jest obrazkiem najczęściej, który ma w sobie kilka innych obrazków jakby. Częściowo tam jest drewno, częściowo stal, częściowo jeszcze jakiś inny rodzaj drewna. Coś, co ma pokrywać okucia, coś, co ma być nitem, coś, co ma być skórą ludzką. No i wszystko to jest w tym jednym obrazku, żeby tego użyć na jednym obiekcie, nałożyć na niego. Oczywiście obiekt może mieć dwie tekstury, ale to jest nieekonomiczne. Tak się nie, trzeba tego unikać. To nie jest tak, że nie wolno, ale jeśli można zrobić obiekt z jedną teksturą, to się tak robi. Potem się po prostu będzie wam to działało jak cyberpunk gra, jak nie dopilnujecie takich rzeczy. Po co te meble projektujesz? Komu to potrzebne? Pisze Waligura. Ja tworzę po prostu
asety, czyli takie obiekty, które potem są wystawiane na sprzedaż. I twórcy gier mogą sobie kupić, albo jakieś prezentacji, mogą sobie kupić gotowe na przykład mieszkanie, gotowy samochód, gotowe różne rzeczy, nie? Gotowego dinozaura, jak zechcą, który ryczy, biega. Właściwie to te różne asset story, czyli takie właśnie strony internetowe, sklepy internetowe z komponentami właściwie dla twórców gier, dla twórców filmów, dzisiaj też się już na silnikach graficznych po prostu tworzy filmy często. No i ja takie rzeczy tworzę. Część rzeczy tworzę dla treningu, część do swojego portfolio, część jakiś projekt się trafi z grafiką 3D. No więc z różnych powodów tworzę obiekty 3D. Postacie, ubrania, broń, wnętrza, budowle, typu jakiś magazyn, latarnia morska właśnie, o której wspominałem. I każdorazowo, znaczy teraz już no więcej kumam, ale musiałem się paru takich różnych rzeczy nauczyć. W zasadzie prostych, ale trzeba czasami na coś wpaść. Jak najlepiej projektować taki budynek na przykład, nie? Dużo się męczyłem, na przykład męczę się nadal, bo nadal tego nie skończyłem, z kamienicą. Taką, wiecie, w starym stylu, nie wiem, pojedziecie do Wrocławia, to możecie się naoglądać do woli takich domów. Tego typu. No i taka kamienica rządzi się swoimi prawami. Na przykład są wysokie sufity, nie? Albo są grube ściany. Właśnie z grubością ścian też miałem problem. Teraz mam już taki system, że projektuję ściany jakby samą linią, a potem tą linię zamieniam dopiero... Przepraszam bardzo. Bardzo nieradiowe. Grawie, co za ile sprzedajesz taki jeden obiekt? Jeszcze nie zacząłem sprzedawać, na razie tworzę sobie jeszcze bibliotekę, bo nie chcę wyjść z jednym obiekcikiem, nie?

Nie wiem, po ile teraz są, po ile euro, po ile dolarów. Wiem, że jakiś taki najtańszy zestawik to tam za 20 zł, za 30 można kupić samochodzik z jednym ludzikiem, nie? Samochodzik z czterech klocków zrobiony. Ale co, no, do czego zmierzam, że ceny, tak jak odpowiednik klocków, jak robię zestaw, w którym jest domek i trzy ludziki, bo to jest taki patent mój trochę, znaczy nie jestem tu jakiś odkrywczy, bo są takie zestawy z ludzikami od razu, ale jest ich bardzo mało na Unity Store. Zwykle to są albo osobno ludziki, albo osobno budynki, a ja chcę tworzyć zestawy też trochę jak klocki Lego, czyli macie dom, macie knajpę, powiedzmy bar, i w nim jest barman, jest gość, jest drugi gość, który sobie siedzi dla odmiany przy stoliku, nie przy barze. I może nawet tyle, no. Może niech to będzie klient i klientka, nie? Żeby było... I taki ładny zestawik. Czyli chcę, żeby to w ogóle przypominało trochę klocki Lego. Dlaczego tak robię? Bo chcę, żeby... Jakby, no tak nie... Wiecie, taki chłyt marketingowy, no. Chcę po prostu, żeby ludzie tak czuli... że chcę tworzyć dobrej jakości te zestawy, nie? Dobrej jakości i to skojarzenie z Lego, bo wszyscy wiedzą, że Lego jest dobrej jakości. No tak, chcę trochę zaczerpnąć z takiej filozofii Lego, nie? Żeby tam... Aha, no i przede wszystkim mój patent jest taki, że też, że zestawy mają być kompatybilne ze sobą, czyli kupujecie sobie bar, kupujecie sobie bank i kupujecie sobie zestaw ulic jako trzy osobne zestawy u mnie, i możecie sobie to poskładać w jedno. Rozumiecie? Tak jak z klocków Lego. Więc myślę, że no, jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o sprzedawanie asetów. Dobrze mi to już idzie. Też nie chciałem się tak rzucać od razu i co tam pierwsze zrobię, to od razu wystawiać. Żeby trochę poćwiczyć też, żeby, bardzo dobrą nauką jest zakupienie kilku zestawów. Musiałem się też trochę wykosztować i kupić parę profesjonalnych zestawów. Takich lepszych twórców na Asset Store, Unity, żeby zobaczyć, jak to jest zrobione wszystko fachowo, nie? I żeby też się trochę podszkolić. Taka inwestycja, no, można kupić sobie książkę. Ja jestem raczej zwolennikiem obejrzenia sobie tutoriala na YouTubie, jest ich masa i są naprawdę dobre. Albo właśnie bardzo często też tak się robi, że się kupuje kilka przykładowych projektów danego typu. Zagląda. To może dotyczyć też na przykład szablonów stron, nie? Takich kupnych. Jeśli ktoś by myślał o tworzeniu szablonów stron i wystawianiu ich na przykład na Temforest za 20 euro, za 30 euro, za 40 euro, a nawet za 50 euro, no to dobrze, jak sobie kupi taki jeden profesjonalny szablon zrobiony przez jakiegoś uznanego twórcę. Tam są różne rangi, więc można dojść do tego, który jest już jakiś znany, dobry, doświadczony i zaglądnąć do środka i zawsze się czegoś fajnego nauczymy, nie? Studiując dzieła mistrzów, jak to może dawniej by mawiano. A na ilustracji dzisiejszej to jest grafika koncepcyjna do nowego Blade, znaczy do drugiego Blade Runnera, którą ktoś kiedyś wykonał. No, grafika koncepcyjna, czyli coś, co dzisiaj się tworzy, no już nie tylko do gier, żeby pokazać potem modelarzom, modelerom, nie wiem, 3D, jak coś zrobić, po prostu jakiś pomysł na postać, jakiś pomysł na robota, pomysł w tym przypadku na samochód. Twórcą może być człowiek, którego widziałem właśnie grafiki koncepcyjne tych futurystycznych samochodów latających. Normalnie zlecono takiemu projektantowi, przygotuj pan nam samochód do nowego Blade Runnera. Niech będzie trochę inny od tego klasycznego starego, niech będzie w nim coś nowego, ale niech będzie w nim duch Blade Runnera. No i taki twórca kombinuje myśli. Tutaj widzicie, ten samochodzik jest bardzo uproszczony, bo tu bardziej chodzi o krajobraz. Tu chodzi o krajobraz. O to, jakiego typu budowlę na przykład będzie można zobaczyć w filmie. Czyli jest pomysł, żeby... No, kolejna wariacja na temat jakiejś wieży Babel upiornej, która wzrasta ponad chmury i wszystkie inne budynki dystansuje. Pokaż zdjęcie jakiejś szuflady. Dlaczego zdjęcie szuflady? Co, znaczy tych mebli, co projektuję? Wiesz co, próbowałem w Aliguro zmusić Blendera, żeby udostępnił ekran.

0: i ni hu, nie? No, nie za bardzo. Musiałbym wcześniej mieć jakieś screeny przygotowane, żeby coś wam pokazać. Inaczej nie za bardzo. No, uwielbiam Blendera, ale tutaj po prostu, no, nie idzie udostępnianie ekranu. Zresztą jakoś się teraz nierwę tutaj do pokazywania. Może jak kończę teksturować te wszystkie rzeczy, bo część mam jeszcze nieoteksturowanych. No, wracając do projektowania wnętrz, to zajęło mi trochę czasu, jakby skąsanie, jak to mawiają młodzi, skąsanie w wysokości jakbyś ścian, nie? Drzwi, futryny. Musiałem się poprzyglądać znowu rzeczywistości. Popatrzcie, jakie to jest dziwne i zabawne trochę, że całe życie przechodzimy przez te drzwi. Właściwie ciężko by zliczyć, ile razy w życiu przechodzimy przez przeróżne drzwi, nie? Biliony razy pewnie. No, a nagle tak nie wiedziałem, kurczę, jaką wysokość, jaka jest wysokość od podłogi do futryny, nie? Tak trochę nad głowę, nie? Tak wiem, że jakbym podskoczył do góry, to bym się walnął w łeb, no, od razu. Nawet tak lekko podskoczył. Ta futryna nie jest za wysoka. A czy są też różne drzwi? Są drzwi wyższe, są drzwi dwuczęściowe, jednoczęściowe, drzwi od windy, to jeszcze inna para kaloszy. Czasami są prawie, że na całą wysokość. Ściany potrafią być takie drzwi od windy, trochę bardziej takiej nowoczesnej, nie? I to dużo takich rozkmin po prostu. Musiałem się trochę przyglądnąć, trochę popatrzeć, jak balkony są na przykład w budynkach porobione. Jest kilka rzeczy, na które cały czas trzeba zwracać mocno uwagę. Na przykład to, że to wszystko musi być trochę nierealistyczne, żeby było ładne. Po prostu, no, prawdziwa architektura rządzi się swoimi prawami. Są pewne naprężenia, są ścianki działowe, ścianki działowe i ścianki nośne, ściany nośne, tak? Gdzieś muszą rury iść. I jak się tym wszystkim zaczniemy przejmować, projektując jakiś budynek do gry, no to polegniemy trochę, bo to nie można aż tak, nie? Ważniejsze co jest. Zupełnie co innego w tym przypadku. Ważniejsze jest, żeby się stworzyła ciekawa mapa, bo zawsze trzeba pamiętać o tym, że w takiej grze ktoś będzie chodził po tych schodach, ktoś będzie musiał gdzieś zdobyć jakiś klucz, coś otworzyć. Ten nasz zaprojektowany budynek musi dawać jakieś możliwości tutaj. No, zawsze możecie być takim grafikiem, który przygotowuje tylko komponenty, czyli takie moduły, z których potem będzie dopiero kto inny składał budynek, projektant leveli, tak? No ale mówię tu o przypadku, że sami robicie na przykład grę i jako grafik, no, na was spadło też zaprojektowanie leveli. Bardzo można sobie świetnie poćwiczyć projektowanie leveli na różnych narzędziach, które służą do modowania gier. Czyli kupujecie sobie, znaczy kupujecie, ściągacie jakąś aplikację, w której macie edytor map, edytor terenu, edytor świateł, znaczy, no, można przeciągać obiekty z biblioteki, stawiać na terenie. No, jakby ktoś nie wiedział, to dzisiaj w prawie każdej grze jest jakby obiekt teren, czyli to są te różne góry, piaski, zbocza, równiny, pagórki. I na tym stawia się budynki. Robi się tak, no, budynek, samochód, koń, czy nawet jakaś postać, to jest inna kategoria obiektu, bo to jest mesh, a teren to jest jeszcze troszkę inny komponent taki, znany z silników gier. To chodzi troszkę o optymalizację tego i o pewną oszczędność. Gdyby wszystko było jednym wielkim meshem, czyli takim obiektem złożonym z trójkątnych pól, malutkich, bardzo wielu, często, no to by to nie hulało. Raczej. Albo by hulało bardzo, bardzo źle. Przesadzam może, no ale to jest bardzo wygodny obiekt, bo tworzy się nim olbrzymie połacie terenu. Jest w tym już zawarta obsługa takiego uproszczania tego, co jest bardzo, bardzo daleko, nie? Level of detail to już w sobie ma. Dobra, bo to takie już geekowskie trochę rzeczy, a ja cały czas myślę tutaj, jak projektować fajnie wnętrza. Mam tutaj niezłą knigę, bardzo opasła knigę, w której mam przeogromny zbiór różnych mebli, sprzętów i to są rzeczy takie jakby z różnych... No, raczej ze współczesności, ale nie tylko, bardziej czasami klasyczne, różne krzesła, meble. Taka książka o wzornictwie, nie katalog reklamowy IKEA, na który też warto sobie popatrzeć. Jak chcecie, słuchajcie, no, ktoś chce projektować grafikę do gier dzisiaj. Dzisiaj większość gier jest 3D już, nie? 3D jest bardzo wygodne. Nadal się robi gry 2D, takie płaskie bardziej, ale już dzisiaj większość się rzeczy dzieje w przestrzeni trójwymiarowej, która czasem udaje dwuwymiarową. No ale co, no będziecie być może musieli kiedyś zaprojektować jakąś kuchnię, może dla siebie kuchnię zaprojektować. Jest ktoś, kto projektował coś w swoim mieszkaniu? To Misiu mówił, że się przeprowadził, to może... Etam mi tu wysłał pierwszy projekt dla stolarni biurka. Aha, bo Etam miał jakieś takie biurko, znaczy ogólnie ma w domu meble zaprojektowane trochę tak przez siebie, nie? Jakiś tam barek, coś, jakaś zabudowa, no to wszystko sobie tam jakoś rozplanował i dał do zrobienia według planu. No i tu podesłał jakiś właśnie projekt biurka wyrenderowany na Amidze chyba jeszcze. Bo taki trochę kostropaty, zdeteringowany w 256 kolorach, albo w 32 może nawet. Nie no, pewnie w 256, tam przecież na wypasie działa. Amiga 4000, 6 MB, to już wiemy. I Imagine 2.9. No. Też na tym kiedyś pracowałem. Okej. Okay. Myślę, że zawsze na początku, jak projektujemy jakieś wnętrze, trzeba się zastanowić nad pewnymi praktycznymi rzeczami, nad pewną specyfikacją projektu. Czemu to ma służyć? Jak, do jakiej to jest gry? Jak, no nie wiem, trzeba czegoś się dowiedzieć o grze, to, a nie takie zdawkowe informacje. Zaprojektuj nam pan dojo, na przykład, jakieś. No, jakie? Właśnie jakie, nie? Jakie dojo? Chociaż dzisiaj jest podział na robotę, myślę, w studiach.
1: To ja uśmiechnięta buźka. 30 zł.
0: O, jak
1: za
0: ładnie.
1: Za twe chęci do audycji jaśnie nam panujący kapitanie Krawiec.
0: Spocznij. Proszę nie klękać. Proszę powstać. My, król, dziękujemy za te dary. Ja tak się czuję trochę jak taki król, że przychodzą do mnie różni inni, jacyś tam kupcy, szlachta, coś i dary mi przynoszą. Przynosimy ci krawcze tego oto donata. A ja tylko tak ręką. Dobrze. Proszę położyć na stercie donatów. Nie, tak już mówiąc serio, to... Dzięki wielkie. Bardzo mi się przyda trochę teraz parę groszy. Bo jak mówiłem, no tak niezbyt dobrze stoję finansowo. Każdy donajcik, więc witam z otwartymi rękami. No, bo to już ten czas. Zawsze to już w tych okolicach miesiąca mam już taki czas, że już się powoli zaczynam rozglądać za pieniędzmi na opłaty różne mieszkaniowe. Okej, okay, no o czym to ja mówiłem właściwie? No o tych wnętrzach, ale jakie zagadnienie? Aha, no że trzeba po prostu mieć jakiś pomysł na to wszystko. Przykładowo, no ja teraz projektuję taki cyberpokój i powiem wam, przyznam się szczerze, że miałem z tym trochę zagwozdkę, bo z niczego nie byłem zadowolony. Z czego to wynika? Po prostu jak na początku składacie coś... Spróbujcie, ja do tego długo dochodziłem, więc to są dobre rady i teraz mi się to bardzo przydaje, jak w końcu jakby na to wpadłem. Chcecie zaprojektować pokój, zaprojektujcie go z samych sześcianów prostych. Proste rozłożenie tego wszystkiego na takich maksymalnie uproszczonych obiektach. I już wam się stworzy jakaś trójwymiarowość tych ścian, bo to muszą być jakieś zagłębienia. To nie może być takie wnętrze, że ściana i dziura na drzwi i no, to nie jest nic ciekawego. Pokombinujcie na przykład z filarami. No bo jakie mamy elementy w pomieszczeniach? Mamy element ściana, z dziurą na futrynę, mamy element sufit, mamy element podłoga. ale możemy mieć no, element okno przede wszystkim. Przydałby się jeszcze element schody, jeśli pomieszczenie wielopoziomowe, a zazwyczaj tak, element winda, więc to jest taki jakby cały zestaw modułów, które będzie trzeba przygotować, bo absolutnie nie robi się tak, że to wszystko jest jednym obiektem. To musi być podzielone. Osobno ściana z windą, osobno ściana z dziurą na okno, osobno i z tego potem się dopiero składa ostateczny budynek. Oczywiście ja tam mówię teraz o wnętrzach, bo jak oglądamy budynki z zewnątrz, to już trochę inaczej to wygląda. Budynek z zewnątrz jest często właśnie jednym obiektem. Dla silnika po prostu jest bardzo ważne to dla wydajności tej naszej gry jest ważne, żeby tych obiektów było jak najmniej, żeby nie dzielić sobie. Projektujecie na przykład motor i każda tam śrubka jest osobnym obiektem, nie? I w rezultacie ich wyjdzie wam 20, bo tu silnik, tu siedzonko. Oczywiście na etapie tworzenia tego wszystkiego jak najbardziej, ale ostatecznie trzeba to będzie scalić. Najlepiej w jeden obiekt. Tak, właśnie jeden, bo ktoś może powiedzieć, a kierownica, przecież koła muszą się ruszać. A właśnie nie, może być to jeden obiekt, tylko ma przypisane do danej kości, która porusza kołem dany obszar tego mesza, czyli tego obiektu. Określone ścianki zaznaczamy, tworzymy taką selekcję, nie? Więc da się spokojnie zrobić jeden obiekt. Człowiek jest bardzo często jednym obiektem, znaczy najczęściej to czterema, jak mam być szczery, bo jest ciało. Pięć. Ciało, jama ustna z zębami i językiem od środka, dwoje oczu i włosy. No, bywają i łysi, jakbyśmy Enkiego na przykład przerzucili do gry komputerowej. To nie trzeba by projektować włosów, dlatego uważam, że no, tak sobie dzisiaj pomyślałem, że tak najprościej to by było zrobić grę dla głuchoniemych i niewidomych, bo nie miałaby dźwięku i grafiki. No, można by też właśnie oszczędzić sobie czas, projektując w jakiejś grze samych łysych, czyli robimy grę w więzieniu, żeby nie projektować. Te włosy to się ciężko robi. Słuchajcie, bo ciężko się włosy robi. Mi jest na przykład o wiele prościej zaprojektować kurtkę, spodnie, a nawet buty, które no trzeba, z butami to już trzeba naprawdę mieć pewne takie skille. Ja się jak taki szewc czuję, cholera jasna, się z krawca w szewca zamieniam, co to się dzieje. I jestem krawiec i jestem szewcem. No projektuję cyberbuty, no. Znaczy te buty, wirtualne buty. O krawcu, co szył wirtualne buty, bajka. No ale no, robię takie buty i to też trzeba się nauczyć paru rzeczy. Oglądałem nawet takie programy pokazujące, jak wygląda przygotowanie buta i powiem wam, że dziwna sprawa, bo jest to, bo bardzo lubię wszelkie filmy, gdzie ktoś się tworzy, ktoś coś składa, produkcja, nie wiem, samochodu, cukierków, linia produkcyjna albo rzemieślnik jakiś ręcznie coś tworzy, nie? Przekłuwa materiał dratwą, tak dalej, naciąga skórę, modeluje coś, ucina, przykleja. No i ja bardzo lubię takie filmy, a takie filmiki z procesu przygotowywania butów to są jedyne, których po prostu jakoś nie trawię, nie mogę tego oglądać, denerwuje mnie to. Jakoś tak brzydko to wygląda, w ogóle to naciąganie skóry, to wbijanie gwoździ, nie wiem, może mi się kojarzy, bo tam jest taki, używa się takiego manekina stopy, jakby to powiedzieć, no nie wiem, sztucznej drewnianej stopy.
1: Zapytanie egzystencjalne.
0: O.
1: 26 zł.
0: Egzystencjonalne.
1: A czy gdyby była taka możliwość od zaraz, to czy kapitan Krawiec przeniósłby swoją świadomość do wnętrz i świata przez siebie projektowanych i zostawił już raz na zawsze ten nasz ziemski padł?
0: Ten filozof. O mebelkach gadamy, nie? I o rurach. A to zapytanie. No jak ja bym się mógł przenieść, no nie wiem, ale to rozumiem, że do jakiegoś pięknego świata, do jakiejś idylli, tak? Do jakiegoś raju wirtualnego. Czy bym się przeniósł? Może to jest jakiś haczyk, może jak powiem, że tak, że chętnie bym się przeniósł do innego świata, to psychofan wpadnie z drzwiami razem z łomem i mi łeb rozwali i się przeniosę do innego świata. Czy kapitan Krawiec przeniósłby swoją świadomość do wnętrz i świata przez siebie projektowanych i zostawił już raz na zawsze ten ziemski padł? No nie, no lepszy jest jednak świat rzeczywisty. No. Świat rzeczywisty może, jak to się mówi, to nie je bajka, no ale wirtualny świat, czy ja wiem, na pewno byłaby wielka pokusa, żeby przez jakiś czas się znaleźć w takim wirtualnym świecie, już w jakiejś wirtualnej rzeczywistości, bez hełmu, bez żadnych kabli, bez niczego i w ogóle z jakością tego wszystkiego, taką mega, nie? Że to już jest nieodróżnialne od rzeczywistości. No to każdy by chyba chciał się pobawić w takie coś, nie? I być sobie jakimś tam wojownikiem, czarodziejem, czy... Chociaż... To jest ciekawe pytanie, czy byśmy chcieli na pewno, no bo tak, jakbyśmy się przenieśli do takiego już perfekcyjnego świata, że nie byłoby zupełnie widać, że to jest sztuczne 3D, gra jakaś i byłyby bardzo silne te doznania wszelkie, nie? Dźwięki, zapachy jeszcze, bo może nawet, bo wpływanie jakoś na mózg, tak żebyśmy czuli smak, zapach. No to czym to się różni od rzeczywistości? No niewiele się różni już, oprócz tego, że nie jest prawdziwe, tylko jest wymyślone przez kogoś, ale a co jak ktoś zacznie do nas strzelać? Jak się zaczniemy bić? Tu ma nagle, nie wiem, uruchomić się program, który nam wyłączy odczuwanie bólu? No to jakaś parodia się zrobi, tak? Oczywiście to powinno być multi-massive raczej, czyli dla wielu ludzi w tym uczestniczących, nie dla jednej, chociaż dla jednej też mogłoby być taki wirtualny świat. W ogóle dziękuję bardzo za donecika, panie, za pytanie egzystencjonalne, tajemnicza osoba kryjąca się pod tym tytułem donata. Bardzo dziękuję. Kontynuując, no jest to problematyczne jakieś takie dla mnie, ta wirtualna rzeczywistość, taka już posunięta do tego stopnia, że jest jak rzeczywistość całkiem. Na pewno bardzo lubię projektować takie wirtualne różne światy, postacie, bohaterów. Bardzo to lubię, bo to jest coś takiego, nie wiem, no coś mi takiego w duszy grało, że okazało się, że to jest zajęcie dla mnie. Z tej grafiki to najbardziej mi to jakoś leży i nie nudzi się, sprawia przyjemność. No, dobrze jest w życiu robić to, co lubimy, to, co nam sprawia przyjemność, nie? Jest takie powiedzonko, że jak ktoś kocha swoją robotę, to nie przepracował ani jednego dnia w życiu, nie? No, to ma chodzić niby o to, że to jest dla nas przyjemność i sama, więc już nie do końca praca, tylko przyjemność. No i bardzo lubię właśnie tworzyć różne przestrzenie takie trójwymiarowe. No, tak podsumowując, jakieś tutaj rady, które daję tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, do tego nie doszli, projektujcie jak najwięcej na siatkach. Ja wiem, że jest skala, to też rozkminić to z tą skalą, ponieważ no, projektujemy coś w tym blenderze przykładowo, eksportujemy to do Unity i nagle nasz człowiek wyeksportowany jest olbrzymem, który ma 1000 metrów na przykład, nie? Coś poszło nie tak. Czy wszyscy mają mieć teraz 1000 metrów? Bo ten świat 3D Unity, on też ma swoją skalę jakąś. Najczęściej wszędzie w tych programach, czy graficznych, czy silnikach jest tak, że ten świat 3D, jak stworzycie w nim sześcian, bryłę, to on ma metr. Zawsze. Więc łatwo dojść do tego, ile to w tej naszej pustej bieli, biel dookoła, jakbyśmy umarli, jest ten charakterystyczny wirtualny świat, sandbox bez niczego, nie? Jak u Kononowicza, po prostu patrzymy i podłogi nawet nie ma, nie? Tylko taka mleczna biel nas, powiedzmy, albo czerń. Wolelibyście się znaleźć w takim świecie, gdzie jest dookoła czysta biel czy czysta czerń? Domyślam się, że większość by wolała w bieli takiej wylądować, bo by wam się kojarzyło, że gdzieś do niebios zmierzacie, a taka czerń to by nie dookoła, taka stuprocentowa pustka to nie wróżyłaby za dobrze. No, pomijając to, że poczulibyśmy się chyba wszyscy jak w komorze deprywacyjnej. Czy ja poprawnie to w końcu powiedziałem? Deprywacyjnej, bo nie deprawacyjnej, to już mi zwracano uwagę, że ona nie deprawuje, nie ma tam zdjęć gołych bab w środku, w tej kapsule, do której się wchodzi, no. Także deprywacyjna? Aż sprawdzę, bo cholera jasna. Komora deprywacyjna. No dobra, czyli dobrze. To jest taka komora, w której jesteśmy odcinani od bodźców. Pływamy sobie w wodzie chyba, tak? Żeby się unosić tak lekko. Nie ma żadnych dźwięków, jest totalnie ciemno. Jesteśmy odcięci od bodźców i w takiej komorze nie da się wytrzymać zbyt długo. Znaczy jest to no, ciekawe doświadczenie, można się wyciszyć, sobie pomedytować, złapać jakiś stan transcendentalny, ale nie można za długo wytrzymać. Człowiek jest tak skonstruowany, że musi mieć jakiś szumik, może po prostu włączają nam się różne mechanizmy alarmowe, nie? W nas, które mówią, umarłeś, nie umarłeś, coś się dzieje, nie? No. Cześć, Czektul, a o co chodzi, że coś, że udało się coś? Nie wiem, o co chodzi. Co mi się udało? No. I tak, i znowu przy projektowaniu takich sekcji, bo potem składacie te plansze z sekcji. Wiecie, dlaczego cały taki budynek w grze GTA, czy Vice City, czy w jakiejkolwiek, macie jakiś zamek, nie? Czemu on nie może być jednym obiektem, tylko muszą być osobno te różne ściany i tak dalej? Bo jeśli on jest duży i chodzimy tam, to jak się oddalimy od niektórych obiektów, to one muszą zostać uproszczone albo zniknąć całkiem, żeby nie zaprzątały pamięci komputerowi, żeby zwolnić trochę miejsca na co innego, nie? No więc... A tak to mógłby jeden obiekt tylko zniknąć, bo to wszystko by było jednym scalone w jeden obiekt, więc musicie przygotowywać takie elementy osobno, ścianę dłuższą, ścianę krótszą, ścianę z oknem, ścianę z drzwiami, sufity, podłogi, schody i poręcze do tych schodów być może, wszystko. I potem z tego dopiero poskładać planszę w grze. W silniku graficznym gry, dopiero z tych elementów poskładać. Oczywiście są czasem jakieś niewielkie domki, które mają powiedzmy wszystkie ściany scalone w jedno i tak dalej. Też się tak robi, jak najbardziej. Tylko no, rzadziej. I to daje mniejsze możliwości, bo macie na stałe już te wszystkie ściany w domu jako jeden taki obiekt. Trach jest, nie? Nic tam już nie porobicie z tym. A z małych elemencików, jak z klocków, można zrobić wszystko. Więc no, w niektórych grach, powiedzmy, będziecie mieli różne obiekty, powiedzmy, dwa różne jakieś pojazdy latające, które będą częściowo zrobione z tych samych elementów, a częściowo z innych, nie? Ale będą się powtarzały te elementy. Właśnie dlatego się projektuje w ten sposób, żeby móc trochę zaoszczędzić też. Na wszystkim. Na pamięci, no. Głównie na pamięci chyba, no. Tak to wygląda. Ktoś tu do mnie dzwonił? Aha, Etam tu jeszcze podesłał. Jakiś stojak na Wegetę. To takie ciekawe. Bonus wizualizacja. Ja zawsze robię taki bonus. Aha, to dziękuję Etam. Super. I coś tu przesłał, jakieś wideo jeszcze. Ale to wideo szafki. No dobra, to zobaczmy może. Faktycznie. Dobra, może później. Teraz mi się tu nie chce. Wolę sobie pogadać. A to jak to jakaś szafka czy coś, to na Amidze wyrenderowana, to chyba niekoniecznie chce mi się to oglądać. No, tak więc można też się szybko jakby zniechęcić do własnej twórczości. Tworzycie coś od ogółu do szczegółu. Pamiętajcie, czyli najpierw bardzo proste, zaprojektujcie ściany, podłogi, dopiero potem róbcie w nich dziury, wyginajcie i sprawiajcie, żeby to było bardziej przestrzenne, żeby tam było więcej różnych, więcej kątów pokazanych. Żeby światło miało jak pracować, żeby światło miało jak rzucić cień tu i tam. No, jak ktoś już jest bardzo wprawny, to może też pomyśleć albo przetestować sobie, jak będą cienie pracowały na danym pomieszczeniu. To, co mówiłem wcześniej o sprawdzaniu, właśnie tu nie chodzi o realizm zawsze, bo drzwi, które w grze zaprojektujecie zgodnie z rozmiarami takimi, jakie w realu, w prawdziwym życiu widzicie, że mają drzwi, drzwi do kibla, drzwi do domu. One się różnią trochę, ale tak no, z grubsza to tak mniej więcej to podobnie wygląda. I zrobicie to w grze, to się nagle okaże, że czujecie się jak olbrzym w tej grze. Nie wiem, z czego to wynika, ale po prostu małe się wydają strasznie te drzwi. I czujecie się tak, jakbyście mieli głową w nie przydzwonić. Więc mam takie przypuszczenie, że w ogóle wszystkie rzeczy robione tak zgodnie z realiami, tak, że patrzycie, jakie ludzie mają mieszkania mniej więcej, jakiej szerokości są ulice. Jak to wszystko byście zrobili tak super realistycznie, mierzyli tam centymetrem wszystko i odwzorowali to w odpowiedniej skali wszystko, to będzie dziwne wrażenie, że musi być odrobinę większe wszystko. O to chodzi. Tak mi się wydaje. Jestem tego pewien na razie na 70%, że wszystko, bo niektóre rzeczy to już wiem. Na przykład te futryny, drzwi muszą być trochę większe niż w rzeczywistości. Po prostu, bo się ciężko przez nie przechodzi. No wiecie, taki bohater gry, to on też te ręce czasami dziwnie układa i co. Potem będą te ręce przenikały na przykład przez drzwi, bo będą za wąskie, nie? Więc, a co jak bohater niesie jakąś torbę na przykład, nie? Znaczy jakiś nasz kompan przed nami idzie i torbę niesie i gdzieś idziecie, bo nie wiem, był napad na banki i wszyscy uciekacie, jak w GTA 5 na początku. No to też przechodząc przez te drzwi, wiecie, jak gdyby one były takie wąskie, jak są naprawdę w życiu spotykane najczęściej drzwi, to zahaczałyby postacie cały czas, a to karabinem, a to torbą, więc robi się trochę większe, tak czy owak. Już pomijając to, że takie małe wyglądają dziwnie po prostu. Przypomniała mi się jakaś gra taka polskiego studia z Karłem, gdzie się strasznie z niej łacha daru Energik, bo tam się jakimś znaczy, to nie było napisane, że Karłem na zamku, jakimś po zamku biegamy, tylko grafik tak zaprojektował, że wszystko się jakieś olbrzymie wydawało i Energik doszedł do wniosku, że gramy Karłem, bo wszystko jest takie jebitne, nie? Jakieś puły wysoko, szafy przeogromniaste, na które można się wspinać. No, ale zamierzenie twórców nie było chyba, że gramy Karłem akurat. Tylko grafik tak zaprojektował. Miał problem właśnie z ocenieniem skali różnych obiektów. O, Jam ci to zadzwonił. Cześć, cześć.
2: No, cześć, cześć. Poczekaj, podgłoście sobie, bo mam tutaj problem w ogóle ze słuchem. Niestety przepłynąłem się w basenie i jestem głuchy na jedno ucho, więc sobie przystawię to wszystko. No, ciekawą rzecz tutaj opisujesz, bo opisujesz to perspektywę kogoś, kto może wymierzyć wszystko według linijki, prawda, i zaprojektować to, ale liczy się jeszcze coś takiego jak perspektywa jakby człowieka, który na to patrzy. A to jest bardzo trudne. Masz ekran, tak? On jest danej wielkości i generalnie nie możesz sobie z tego tak sobie po prostu wyobrazić, że idziesz i wszystko musi być tak, jak w realnej rzeczywistości, jak w wirtualnej rzeczywistości, dajmy na to, nie? Zgodzisz się z tym?
0: Ale to zmierzasz, szanowny rozmówco mój, do tego, że ważniejsze jest to, żeby po prostu plansza była ciekawa, żeby te levele jakoś się ciągnęły, fajnie, żeby coś tam zaskakiwało, niż to, żeby to było realistyczne. O to ci chodziło?
2: Nie. Zmierzam do tego, że to powinno być realistyczne, ale trudno jest to osiągnąć w przypadku ekranu, który jest płaski i nie masz... No kąt widzenia człowieka jest znacznie szerszy niż ekranu, czy niektórych nawet aparatów fotograficznych. Zgodzisz się z tym, nie?
0: No, tą kamerę zawsze w grze można ustawić na różne sposoby, że ona ma inne to field of view i możemy nawet zrobić tak, że wszystko się nam wydaje trochę jak po dragach, bo takie, wiesz, takie vertigo jakieś, nie? Takie, że wszystko jest jakby z rybim okiem i takie załamane.
2: Okiem, dokładnie.
0: I to poszerza kąt widzenia i co ciekawe, wzrasta też jakby przetwarzanie, moc potrzebna do przetwarzania takiej grafiki. Jak zwężacie kąt widzenia i wszystko jest tak, w końcu się robi aż takie płaskie, Możecie się dalej rozglądać, ale wszystko zaczyna być takie jakby płaskie, bo macie bardzo wąski ten kąt, no to to wtedy komputer będzie mniej żyłował kartę graficzną, procesor i tak dalej, mniej mocy jest potrzebne na stworzenie takiego obrazu, taka ciekawostka, nie? Ja dużo pracuję tak z kamerami, bo widzę, bo zauważyłem po prostu, jak różnie potrafią wyglądać plansze widziane z różnych perspektyw, z perspektywy dziecka, z perspektywy dorosłego, z żabiej perspektywy, z perspektywy kamery, która jest przytwierdzona do ściany gdzieś wyżej i obserwuje cały pokój. Taka kamera właśnie powinna mieć sztucznie poszerzony ten kąt widzenia, żeby się wręcz stworzyło takie rybie oko. Jak macie do dyspozycji jeszcze filtry jakieś, to jeszcze wstawcie to rybie oko. Oczywiście znaczek REC. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze się daje, ale w grze kamera to musi mieć REC, nie?
2: W kamerach, tak. Było to, że migało, nie? REC. Najczęściej prawy górny róg. Albo lewy, to zależy od producenta. Ale zmierzam do tego, że tak, produkujesz raz, że meble, dwa, gry. No i z tymi meblami, ponieważ mam do czynienia z ludźmi, którzy bawią się w takie rzeczy jak stolarka, wycinanie CNC i tak dalej, nie? Mebli. I tam są bardzo ciekawe myki, że ty ogólnie jesteś człowiekiem, który robisz koncepcję. Czyli no chyba, że się mylę, nie? Oczywiście możesz mnie wyprowadzić z błędu. Kiedy tworzysz dany element mebla, dajmy na to, to on musi wyglądać tak, jak sobie klient jakby zażyczył, nie? Natomiast istnieje coś takiego jak wykonawca, inżynier lub no, zwykły gość, który po prostu potrafi uderzyć młotkiem i wie, jak się zachowuje materiał i zaprojektować różne łączenia, zamki i tak dalej. Opowiadasz o zamkach i oczywiście mówisz o jakichś tam elektronicznych sprawach, nie? A ja mam na myśli, że zamki nie mogą być nieskomplikowane ze względu na to, że muszą chronić właściciela przed kimś, kto zna i może poznać ich konstrukcję i je przejść, nie?
0: No ale widzisz, tutaj ty już teraz cały czas myślisz jak prawdziwy twórca zamków, tak. Tam drzwi, a właśnie w grach, w tworzeniu obiektów też do filmów, bo dzisiaj bardzo często już scenografię się tworzy całą filmową. Jak oceniasz, powiedz, bo pewnie masz jakieś tu swoje przemyślenia, w takich serialach jak Mandalorian czy Book of Boba Fett, to ile tam jest wirtualnych wnętrz, twoim zdaniem? Te korytarze różne?
2: To tam chyba 99% to są wirtualne rzeczy, reszta to faktycznie tak może 10-20 to zupełny real, czyli pustynie, jakieś piaski i tak dalej, bo to jest tańsze na pewno niż kilkudziesięciu grafików, którzy próbują wyczerpać niesamowite jakieś... chociaż się robi takie rzeczy, nie? Jak na przykład powielanie wodospadów i tak dalej. To już się robiło dawno temu i to działało oczywiście. Niemniej zmierzam do tego, że gdybyśmy chcieli tak naprawdę uzyskać efekt realizmu w grach, czy no, głównie w filmach, czy grach, nie? To musielibyśmy mieć niestety, ale ekran nie płaski, nie wklęsły, tak jak teraz się robi, teraz wklęsły się, taka nowość, wklęsły ekran szeroki, tylko musielibyśmy mieć ekran, na który moglibyśmy patrzeć na tyle bliska i na tyle z daleka, czyli wypośrodkowany, i musiałby być to ekran zupełnie okrągły. Czyli tak jak oko nasze postrzega rzeczywistość.
0: Może kiedyś się pojawią faktycznie ekrany kuliste, takie, że będziemy wchodzili do wewnątrz kuli po prostu. Już troszeczkę na tą modłę są takie co nowocześniejsze studia do robienia efektów specjalnych, gdzie może jeszcze nie na kuli, ale na pewno na bardzo zaokrąglonym walcu. Tak właśnie było w przypadku tych seriali Star Warsowych. Tworzyli sobie całą scenografię, nawijając scenę w 3D po prostu na zaokrąglony walec dookoła aktora. A na podłodze można zawsze poustawiać to, coś, trochę piachu też, żeby zwiększyć wrażenie realizmu. To ten pierwszy plan, który będzie bliżej aktora, coś tam, czyli coś na podłodze, jakieś opony, stary wrak, to będzie prawdziwe. Ale tak, już tak, drugi, cały drugi plan będzie wirtualny. I dokładnie. Coraz częściej tak jest. No, ale tak.
2: Te triki, wyobraź sobie jeszcze, pamiętam w Powrocie Jedi, widziałem artyzm wykonania czegoś takiego, tylko jeszcze wtedy nie było komputerów w wirtualnej rzeczywistości i zrobili zwyczajnie w świecie najpierw plan i część promu kosmicznego, kiedy była scena tam, jak imperator wychodzi do potężnego hangaru, wychodzi z wahadłowca, oczywiście jest tam straż, są i kręci się tą scenę na zasadzie takiej, że część tylko tych rzeczy, jak, tak jak mówisz, są prawdziwe, czyli centralnie to, co filmujemy. Natomiast drugim trikiem było to, że artysta wziął po prostu pędzelek, domalował resztę hangaru, całą scenę, a to jest panskan, to jest szeroki ekran, wycięli dziurkę i nałożyli na wyświetlany film. Można powiedzieć, że dokonali takiego rodzaju kolażu, nie? Że scenę autentyczną, filmowaną przez kamerę, nałożono na to szablon. Szablon, przez który prześwitowała scena autentyczna. No. Reszta była tak scalona i tak oświetlona, że wyglądało to na potężny, jak to się mówi, plan zdjęciowy, nie? Który po prostu okazał się po prostu fałszywy, ale widzimy to kilka sekund i nic się nie orientuje, że ci wszyscy szturmowcy, podłoga, która odbija światło od paneli świetlnych i tak dalej, to wszystko jest fikcja. I my się dajemy nabrać na to, dlatego że to jest film, to jest magia kina. To jest piękne w tym wypadku.
0: No, mogę taką radę jeszcze dać, żebyście przyszli projektanci czegokolwiek, czy postaci, czy jakiejś zbroi, mieczy, czołgów, budynków. Oglądajcie swoje twory, swoje obiekciki, które tworzycie z różnym oświetleniem, bo oświetlenie bardzo dużo zmienia i niektórych rzeczy przy niektórym oświetleniu nie zauważycie. Przykładowo, ostatnio robię fakturę materiału, powiedzmy jest sukienka kobiety i robię różne fałdy na tej sukience. Takie, wiecie, jak materiał się marszczy. To jest właśnie tekstura wypukłości. I nie zauważyłem, że to jest spaprane, bo miałem złe światło ustawione. Dopiero w innym świetle wyszły pewne rzeczy. No więc to taka kolejna rada jakaś. Co jeszcze to, można by tu powiedzieć?
2: To się nie nazywa bump mapping? Czy jak to się nazywa?
0: Kiedyś się nazywało bump mapping, teraz się nazywa normal map.
2: Aha.
0: Znaczy, technologia bump mappingu troszeczkę inaczej działała, wiesz, niż to normal map, do tego stopnia, że jak ludzie zobaczyli w Oblivionie te chropowate jaskinie błyszczące tak dalej nierównomiernie, to się zachwycili, bo to była już trochę taka nowa właśnie następca tego bump mappingu, ale to takie mało ciekawe. Ciekawsze, słuchaj, ja bym cię ciebie to podpytał, bym się coś ciebie, na przykład które wnętrza, które budynki, no bo zróbmy taki podział na wnętrza i budynki, bo to są też no, dwie różne rzeczy, jakby jak dla mnie przynajmniej, z zewnątrz i wewnątrz. Też jak się projektuje, to mówiłem zupełnie na innych zasadach. Które właśnie wnętrza z filmów, z gier ci się najbardziej działały na twoją wyobraźnię, jakoś największe wrażenie na tobie zrobiły?
2: No, jeśli chodzi o stare gry, jestem stary. Tak widzisz, ja zahaczyłem o taką rzecz starą jak bump mapping, które generalnie dużo kart graficznych nie dawało sobie z tym rady. Trzeba było mieć naprawdę zarąbisty komputer, żeby to pociągnęło. I nie wszystkie nawet po prostu karty to obsługiwały.
0: Ale, dajmy spokój tam z kartami, ze sterownikami. Wnętrza, które na tobie zrobiły jakieś wrażenie?
2: No więc na mnie wrażenie zrobił na pewno
1: pan prezes.
2: Przy pierwszych takich grach, no to był Tomb Raider, nie? Ale to były takie stare pierwsze gry. Natomiast z tych najnowszych to chyba wydaje mi się, że Alien Isolation, nie? Czyli Amanda Ripley i jej no w sumie w ciasnych pomieszczeniach, ale wnętrza były tam robione naprawdę dość fajnie, na tyle, że czuło się tą, że tam jesteś faktycznie i można było się wystraszyć w tej grze.
0: No, no ale, pewno... ale wiesz, mi chodzi tak bardziej może o wzornictwo, bo wiesz, ty może to tak odebrałeś, że wrażenie na tobie, na mnie wrażenie zrobiło w Alien Isolation, bo fajny klimat, cienie, no owszem, tam był specjalny system oświetlenia, ale mówimy, wiesz, tak bardziej o pomyśle na jakieś wnętrza, na budowle. Tu na przykład masz teraz na ilustracji jakiś taki częsty motyw w science fiction, że są olbrzymie budynki, giganty, bliźniacze i połączone są ze sobą. To fajnie wygląda, nie? Nie wiem, dla mnie gigerowskie wnętrza na pewno no, były jak dla każdego czymś ciekawym. Hans Giger, czyli twórca Obcego i twórca czegoś, co można by nazwać biomechaniką. Biomechaniczne rzeczy, no to wrażenie zrobiło. W Gwiezdne Wojny mają świetnie przemyślane te różne statki, wnętrza, wiesz, no kantyna nawet ta na Mos Eisley, no to też jest... ciekawe miejsce, nie? Już, bo fajnie ktoś wymyślił zaokrąglony bar, na przykład, nie? Nie wiem, jak oglądam sobie grafiki koncepcyjne, to zauważam, że niektórzy mają dryk, mają smykałkę do zrobienia takiego pokoju cyberpunkowego, a niektórzy zrobią taki, że on wygląda jak psu z dupy wyjęty, no.
2: No właśnie. Słuchaj, to tak sobie pomyślałem, nie będę gadał o Gwiezdnych Wojnach, bo zahaczyłeś sam o ten temat i same grafiki koncepcyjne, chyba Ralpha McQuarrie, były generalnie zupełnie inne niż te, które ostatecznie zostały użyte w filmie, ze względu na to, że no niestety ilość mieczy świetlnych, czy po prostu wykonanie pewnych zbroi było na tyle skomplikowane, że no mechanicy poddali się, no po prostu w zwyczajnym świecie musieli oszczędzać na kosztach. No i liczba mieczy świetlnych musiała się zgadzać, ponieważ początkowo miecze świetlne posiadali wszyscy szturmowcy, a wiadomo, że niestety ostatecznie miecze świetlne były tylko, jakby to powiedzieć, w koncepcji, a potem okazało się, że jest to zbyt kosztowne, za dużo efektów specjalnych, no i musieli się poddać.
0: No ale cały czas schodzisz na inne tematy. Ja chciałem o tych wnętrzach pogadać, o budynkach.
2: Wnętrza są różne, nie? Akurat wspomnij nasz kantynę z Mos Eisley, która jest wzorowana na tunezyjskich jakichś tam wnętrzach. Masz przykład tych prequeli, które już są gdzieś tam w jakichś włoskich normalnych pomieszczeniach, pałacach kręcone, czy no, zwyczajnie w świecie masz jakąś po prostu pustynię, zupełnie po prostu wiesz, jakąś grotę i tak dalej, i to też wygląda ciekawie. Masz przykład Pałacu Jabby, gdzie to jest zupełnie toporne, nie? Po prostu obślizgłe, ocieka po prostu wilgocią i każda scena, każdy z tych elementów jest tak różny, że możesz mówić, a to jest Tatooine, to jest gdzieś tam, wiesz, rubieże jakieś po prostu i tak dalej. To wszystko jest na tyle przemyślane, że człowiek nie nudzi się. Nie nudzi się i ma wrażenie, że ten wszechświat, ta galaktyka, w której to się dzieje, jest no, na tyle szeroka i po prostu różnorodna, nie? Tak jak masz przykład stolicy, która jest, można powiedzieć, takim mega miastem, nie? Która wygląda troszeczkę jak w takiej powieści Harry Harrisona pod tytułem Bilbohater Galaktyki, Helior. I to była planeta miasto, można powiedzieć, nie? Że praktycznie no, żołnierz nie mógł zdezerterować, nawet jak się zgubił i nie stawił się na jednostce, ponieważ cała planeta jest bazą wojskową, więc nie mógł się oddalić. No,
3: to są właśnie takie myki, które pokazują, że w grach komputerowych oczywiście to wszystko zależy od tego, jaki rodzaj mamy procesora i oczywiście jakie są możliwości graficzne danej jednostki, czy nawet konsoli. I tutaj musimy mieć na uwadze, że no wiadomo, technika idzie i to wszystko do przodu i im dalej, tym jest to lepsze, nie? Na pewno, nie? Inaczej zupełnie postrzegasz na przykład grę w wirtualnej rzeczywistości, którą posiadam i generalnie uważam, że jest tam wiele takich elementów, które widać, że trącą jeszcze tą myszką, jeszcze z Tomb Raidera, ale w kilku elementach jesteśmy mile zaskoczeni, kiedy widzimy po prostu, że pewne rzeczy są faktycznie, no bo już w 3D i tak dalej, dość realne. Pomimo, że mamy jakieś ograniczenia w stylu, że no jednak zakładając okulary VR, nie mamy wrażenia, że jesteśmy w realu, ponieważ sama perspektywa i szerokość kątu widzenia jest też ograniczona. I to jest problem, nie? Okej. Okay.
0: No dobra, to tu postawmy kropkę. Może, może ten... jeszcze ktoś zadzwoni, pogada ze mną o wnętrzach. To dzięki, jam ci to za telefonik. Trzymaj się.
3: Trzymajcie się, hej, hej.
0: Cześć, cześć. Bardzo mi się podobały wnętrza z, no, ze słynnej gry Cyberpunk polskiej. Chodzi o ten pokój, w którym zaczynamy w ogóle przygodę w mieście Night City. To jest taki pokój jakby dla biedoty trochę. Jest to fajnie podkreślone tym, że różne jakby elementy naszego mieszkania to są takie komponenty, które nam przywieziono, wiecie, takie odlane z, może nie z plastiku, ale z jakiegoś tworzywa. Widać, że po prostu, że modułowe to mieszkanie jest, czyli możesz sobie kupić moduł kuchenny taki, moduł kuchenny sraki. Jest w tym coś takiego bardzo cyberpunkowego, prawda, że składają nam dom z komponentów. Jak jesteś wyżej gdzieś w hierarchii, w korporacji, to może ci wymienią moduł kuchenny na lepszy albo moduł z łóżkiem, bo jest też właściwie taka wnęka. Jakby ktoś przyniósł takie, wiecie, klocki i poskładał nam mieszkanie, więc jest fajne, fajnie to przemyślane. Wszystko jest trochę jak z Odysei kosmicznej, trochę jak z Blade Runnera, trochę taka mieszanka stylów. Właśnie dobry twórca, który coś wymyśla, jakieś wnętrza, budynki, światy, pojazdy, powinien mieszać style. Przykładowo, tworzymy jakiegoś wojownika w świecie fantazy. Jesteśmy jeszcze na tym etapie, że robimy grafiki koncepcyjne. W ogóle jest praca nad charakterem tego świata, nad jego klimatem, nad pomysłem jakimś na ten świat. Czy to ma być bardziej Tolkien, czy bardziej Sapkowski, nie? Jakie realia i wymyślamy to wszystko, no to warto mieszać ze sobą różne style, na przykład architektoniczne, zrobić połączenie, nie wiem, gotyku z modernizmem, albo gotyk plus science fiction, nie? Albo jakieś barokowe wnętrza w ogóle, a na środku komputer postawione. W Odysei kosmicznej tam był jakiś taki właśnie barokowy wręcz pokój, taki biały, nie? Białe, białe wszystkie ściany. No, to była taka wizja jakaś, nie? Chyba. No. Można, tak samo z ciuchami. Tworzymy muszkietera, który jednak ma w sobie coś z rycerza też trochę, nie? I to na końcu oczywiście można powiedzieć, to wszystko jest totalnie niehistoryczne. No oczywiście, no shit Sherlock, nie? Chciałoby się powiedzieć, no... Takie miało być, no właśnie. I tak się tworzy. Oczywiście może być taka gra, która tego nie zakłada, że są jakieś takie pomysły, ale bardzo często są fantastyczne światy, które rządzą się swoimi prawami i można mieszać dowolnie style. Mi się na przykład też ostatnio podobał styl taki retrofuturyzm, jak to się mówi, czyli takie tworzenie takiego science fiction, żeby ono wyglądało trochę retro. Takie retro science fiction, no retrofuturyzm właśnie. I mamy te takie dziwne kostiumy, ten skafandry kosmonautów, nie? Takie trochę naiwne, takie jakaś bańka, nie? Śmieszna na głowie. Albo jakiś robot, no, który nie przypomina robota takiego jak jakiego znamy dzisiaj ze współczesnych filmów, że on jest prawie jak człowiek, albo jakiś taki cały biały, nie, ale humanoidalny, smukły, jakieś oczy ma świecące i wygląda jak zrobiony przez Samsunga bardzo często, bo jest cały czarny albo cały biały, nie. Robocop był srebrny i był fantastyczny. No. Ostatnio Michał Klot się zachwycał znowu Robocopem u siebie w audycji któreś tam. Na koniec on jest zakochany w tym Robocopie. Chyba. Dla niego ten stary Robocop to jest w ogóle wzór chyba kina, no, science fiction, takie sensacyjne science fiction. Ale to ciężko się nie zgodzić, że stary Robocop wyglądał ciekawiej, fajniej niż ten uwspółcześniony, cały czarny, właśnie jak zrobiony przez jakiegoś Samsunga. Stary Robocop miał w sobie jakiś taki zamysł, że był trochę jak czołg, był taki człowiek czołg, nie? A tu nagle robią Robocopa, który traci ten charakter, bo skacze, jest jakby taki bardzo zwinny i już nie ma w nim tego fajnego czegoś, nie? Czasami właśnie to coś, to jest to, czego szukamy, jakiś pomysł, jakiś zamysł, jakiś patent na to wszystko, nie? No ja z takimi rzeczami się teraz zmagam, tworząc różne wzornicze rzeczy właściwie, bo trzeba, robiąc różne urządzenia, roboty, statki kosmiczne, trzeba mieć w sobie odrobinkę z inżyniera, odrobinkę się znać tam na materiałoznawstwie, ale tak bardzo ogólnie i płytko wystarczy, żeby jakąś tam wiedzę mieć, żeby wpadać na pomysły różne, nie? Właśnie dotyczące tego, z jakich materiałów ma się składać nasze urządzenie, co oznacza, jeśli się będzie składał z takich, a co oznacza, jeśli z innych. No, wiecie, plastikowy biały czajnik zawsze będzie wyglądał licho, tandetnie, w porównaniu do jakiegoś czajnika, który jest powiedzmy cały z aluminium, ma ładne diody w nietypowych kolorach, gdzieś tam czujemy, że koszt materiału ma znaczenie, nie? Więc nie wiem, o tym wszystkim trzeba pamiętać, o takich drobnych sprawach, tworząc na przykład jakiś pokój lumpa, nie? Często w grach właśnie są takie pomieszczenia, nie mamy pięknych albo takich zwyczajnych jakichś mieszkań, tylko mamy mieszkania rozpierdolone, po apokalipsie, brud, smród i ubóstwo i błędy ortograficzne. O proszę, dawno niesłyszany E-Marcins jest. Cześć E-Marcinsie.
4: Cześć Grawiel, cześć.
0: Cześć, cześć.
4: Dzwonię, znaczy miałem zadzwonić jeszcze wcześniej, ale dodzwonił się Jamcito i nie chciałem przerywać. Natomiast dzwonię w kontekście tego, co mówiłeś, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze przed jego telefonem, o tych filmikach związanych z produkcją obuwia, na to naciąganie skóry na kopyto szewskie i takie różne rzeczy.
0: Tak, tak.
4: Otóż nie wiem, czy wiesz, czy ja już kiedyś o tym wspominałem, ale miałem z tym styczność w swoim życiu. Po skończeniu studiów pracowałem w firmie, która sprzedawała takie klasyczne obuwie i między innymi produkty galanteryjne, takie wiesz, paski, torby i różne rzeczy. I miałem okazję pojechać do Anglii i być podczas produkcji właśnie takiej przy dużym udziale ręcznego szycia, tworzenia takiego procesu obuwia, które co ciekawe miało możliwość wymiany podeszwy, gdy ona się starła, jeśli mówimy o skórzanych podeszwach. I chciałem stanąć trochę w obronie do tego, że jest to bardzo fajny proces, który składa się z ponad 100 czynności, a na linii produkcyjnej, bo to jest mimo że to jest ręczne szycie, to jest tam produkcja taka troszeczkę w manufakturze mimo wszystko zmechanizowana, bo są maszyny, które wykonują poszczególne procesy, natomiast jest to mega ciekawe, a jeszcze ciekawszym jest proces czyszczenia, czyli połysku, czyli polerowania takiego obuwia, czyli na przykład tworzenia lustrzanego odbicia na takim bucie, co jest naprawdę fajną rzeczą, bo przy użyciu kilku kosmetyków potrafią zrobić super efekt lustra na takim obuwiu, także jest to wprawa, którą trzeba nabyć i udało mi się też takie szkolenie odbyć, także w domu jestem pucybutem, można powiedzieć.
0: No to zaskoczyłeś mnie niesamowicie, że masz doświadczenie szewskie. A potrafiłbyś tak całego buta skonstruować?
4: Nie. Znam proces od tego, jak jest wykonany od strony, że tak powiem, czysto teoretycznej. Aha. Na tyle, żeby móc wytłumaczyć klientowi, jak pracowałem już, jak to jest tworzone, co, wiadomo, co to jest na przykład, nie wiem, radełko, takie różne rzeczy, co interesują klientów, co to jest kopyto szewskie, bo właśnie to, co mówiłeś, że tą skórę się naciąga, to jest kopyto szewskie.
0: To jest to kopyto słynne, bo słyszałem ten termin, ale myślałem, że kopyto to jest co innego, że to jest takie bardziej jak ma kowal, jak kowadło coś i ty się tam wkłada tego buta, żeby na przykład przybić gwoździa tam do podeszwy. W ogóle ja tego do dziś tak nie ogarniam trochę. Wbijasz te gwoździe, no a w środku masz to kopyto drewniane, to w to kopyto tego gwoździa wbijasz i to za każdym razem dziury się robią?
4: Wiesz co, w Anglii już nie mieli kopyt drewnianych, stosowali je kiedyś, natomiast dla automatyzacji produktu i dla przyspieszenia mieli takie odlewy plastikowe.

0: Także one nie są jakieś tam super wytrzymałe, wiadomo, ale generalnie no to tam cały proces, jak przybicie obcasa, jak z wykonaniem wcięcia, czyli takiej talii w podeszwie, która powoduje, że bardziej jest naprężona skóra w obszarze podbicia, no to wszystko tam nam pokazywali, to takie ciekawostki, także bardzo ciekawy proces. Natomiast mi się bardziej podobał i też umiałem go wykonać, jest proces tworzenia tego lustrzanego odbicia poprzez polerowanie butów, nie? No, to
1: No
0: też
1: widziałem właśnie,
0: robiliśmy.
1: też no, jest taka maszyna do polerowania i kręcą się takie wyciorki, no i tam, no. Ale to, o czym wcześniej powiedziałeś, że proces produkcji buta zakłada aż tyle czynności, no to jest akurat niesamowite, że tyle trzeba rzeczy przy tym bucie zrobić, nie? Tyle czynności, tu naciąć, tu przebić drawą, tu związać, tu nałożyć, tu przykleić, tu wypolerować. Kuźwa, a w ogóle same te wykroje zrobić.
0: Tak,
1: No,
0: tak,
1: to
0: tak.
1: też jest ciekawe, jakby tak buta rozłożyć jeszcze nie zszytego, to co, mielibyśmy koło pewnie jakieś, nie?
0: Skórę, tak? Cholewkę, to
1: No.
0: mniej więcej tak, mniej więcej tak, no. Natomiast samo kopyto szewskie, no to wiesz, w zależności od tego, oni tam mają pobadane stopy i to w zależności, czy firma jest hiszpańska, czy francuska, to sprzedaje troszkę inne kształty tych kopyt, czyli odwzorowania tej stopy. I podbicia, czyli ten fragment, gdzie masz śródstopie, jest troszeczkę wyższy, w zależności od tego, jak są tęgość obuwia, czyli czy jest szersze, czy jest węższe, czy jest bardziej szczupłe, to wszystko jest policzone, pomierzone. I to nie są buty stricte na miarę, taki bespoke, że szyjesz bezpośrednio dla klienta, tylko uśredniasz, ustandaryzujesz te stopy, żeby się sprzedało jak największej liczby klientów, ale może ktoś kupić ten sam but w różnych tęgościach, czyli może być szerszy albo po prostu bardziej na szerszą stopę, albo jak ktoś ma jakieś wady stopy, czyli jakieś haluksy czy coś w tym stylu, to też może sobie dobrać troszeczkę bardziej wygodniejsze obuwie, nie?
1: No, taki kobiecy but to potrafi być pięknym przedmiotem w ogóle, nie?
0: To no szpilki zwłaszcza, nie?
1: No tak, jest coś pięknego w takich butach na wysokim obcasie. One są co prawda podobno nie do końca zdrowe dla kobiet. No to się robią właśnie haluksy od noszenia zbyt często butów na obcasie i tak dalej. No ale wygląda to obłędnie po prostu. Jakoś tak coś, jest tym taka zmysłowość niesamowita. Powiem ci, że robiłem szpilki, to znaczy oczywiście w 3D, nie? Robiłem i kozaki, i szpilki, i sportowe buty. Musiałem się nauczyć po prostu, jak wykonywać te rzeczy. I co ciekawe, tworzenie każdego buta się odbywa zupełnie na innych jakby zasadach. Przy każdym bucie trzeba mieć takie, wiesz, takie skille trochę inne.
0: Tak, zresztą wiesz, to szpilka też, but na obcasie, czyli no, szpilki mają obcas, tak? No to one modelują sylwetkę, bo inaczej się układa ciało, nie? Zaraz u pań pupa się wypina do tyłu, klatka idzie do przodu.
1: Tak.
0: Także inaczej się układa, inaczej się nasza sylwetka układa. I też miałem takie przypadki, że przychodzili panowie ze wyższymi małżonkami czy narzeczonymi i prosili o buty na wyższym obcasie, żeby sobie dodać kilka centymetrów. Także no, zdarzały się takie sytuacje.
1: No, jak się tworzy takiego buta i różne inne rzeczy, jak koszulka, to się robi na początku topologię, tak to się nazywa, topologia. To są takie jakby główne tory, którymi idą te poligony. Ciężko to opisać, to trzeba by pokazać na ilustracji. W każdym razie takie się tworzy, takie jakby właśnie tory, szyny wokół człowieka. Potem jak ja to zapełnię, to wypełnię to i stanie się to koszulą, nie? Oczywiście w 90% przypadków tworzę taką koszulę z sześcianu. Dzielę ten sześcian na części, tu rozciągnę, tu zastosuję extrude, nie? Czyli tak uwypuklenie po polsku, chyba nie wiem, to się nazywa. I tworzy się w końcu koszula. Przy prawie wszystkich ciuchach używam czegoś, co nazywa się lustrzane odbicie, że robię tylko nie przekrój, tylko po prostu no, połowę lewą, tak? A prawa mi się, bo jakbym miał, słuchajcie, rękaw za każdym razem, jak zmienię w nim coś z drugiej strony, to samo starać się odwzorować, no bez sensu, tak? Więc muszę mieć tą symetrię, po prostu robioną w czasie rzeczywistym symetrię, że prawa strona się tworzy na podstawie lewej. Tak się tworzy ciuchy dla postaci,
0: A
1: nie?
0: jak wykonujesz twarze do postaci, bo to jest pewnie osobne zagadnienie, bo z tego co ja słyszałem, to nie ma symetrycznych twarzy. Człowiek nie ma tak symetrycznej twarzy.

0: Że wiesz, że możesz tworzyć lustrzane odbicie, że wszystko jest idealnie na swoim miejscu, bo ponoć to dziwnie wygląda w realu.
1: Tak,
0: Nie...
1: tak, tak. No,
0: Wiesz,
1: jak tak.
0: inaczej jest ułożona żuchwa, inaczej oczy są zlokalizowane. Jakbyś zrobił lustrzane odbicie, to by ten człowiek wyglądał dosyć no nietypowo, dziwnie. Bo tak samo jest właśnie ze stopami, jak nam tłumaczyli, że mimo, że wiadomo, ci, którzy robią handmade te bespoke'i, czyli te buty, które są szyte, że tak powiem, na miarę z odwzorowaniem tej prawej i lewej stopy, to co innego. Natomiast problem jest w tym, że człowiek nie ma symetrycznie dwóch takich samych stóp i one się ze sobą różnią. Wiadomo, że te, jeśli chodzi o te takie główne aspekty, to jest tak samo. Natomiast wiadomo, tam są jakieś, już nie mówię o wadach, ale na przykład inaczej jest jeden palec, albo mniejszy palec jest w jednej nodze mniejszy, albo dłuższy od drugiego i to się inaczej układa, nie? Tak samo podejrzewam jest z twarzą, nie?
1: Tak, różne są typy stopy. Jest stopa egipska, stopa jakaś
0: grecka,
1: tam. No,
0: grecka,
1: no.
0: Rzymska.
1: I one się różnią właśnie stosunkiem długości palców, nie? W niektórych tam środkowy jest najdłuższy, w niektórych się... Ja mam, powiem, zdradzę wam, mam piękne stopy, w taki piękny łuk się układają, paluszki.
0: Ale wiesz, że to nie jest jakiś tam super wzór, bo ja na przykład mam stopę grecką i mam ten drugi palec, licząc od największych, dłuższy niż ten duży palucz. I to jest... I muszę dobierać buty do tego najdłuższego palca, a nie do tego największego, najgrubszego, nie?
1: No, masz kulfona takiego.
0: Oj tam.
1: Ci wystaje kulfon taki. Nie, no słuchajcie, no to...
0: Grecka stopa, to no, starożytna.
1: W grach, wiesz co, w świecie gier, w świecie projektowania tych postaci i tak dalej... To zaskoczyłeś mnie trochę tym pytaniem, bo sam nie wiem, czy te postacie, które ja mam, mają symetryczne całkiem twarze, bo ja mam tworzone za pomocą takiego oprogramowania do robienia różnych sylwetek. Dopiero potem sam robię teksturę skóry na przykład. O, ile się musiałem też nauczyć, wiecie, to trochę się głupio czasami czuję, bo siedzę przy kurwa komputerze i robię owłosienie łonowe dla jakiegoś faceta, nie? Czy coś. No. Kurwa, są chyba ciekawsze, nie wiem, wy chyba macie ciekawsze zajęcia w życiu. No w każdym razie, no wiecie, trzeba czasem, może kutasa nie muszę koniecznie projektować do gier, bo rzadko kiedy w jakiej grze ktoś biega na golasa chyba. No ale muszę sprawdzić właśnie, czy to są symetryczne twarze. Faktycznie coś takiego jest, że jak przerobimy naszą na Photoshopie, weźmiemy jedną połowę twarzy i przekleimy, to się tworzy taki... dziwna twarz, zbyt szeroko rozstawione oczy troszkę, czy taka dziwna. Ale to może wynikać z tego, że my nigdy nie widzimy twarzy całkowicie płasko. My widzimy zawsze z perspektywy jakiejś, a tu nagle tworzymy dziwny obraz, gdzie mamy już twarz w jakiejś lekkiej perspektywie, wycinamy, to ciężko by było, no, trzeba by zbadać jeszcze dokładnie ten temat, ale faktycznie był jakiś artykuł o tym, że człowiek nie jest symetryczny. No kobieta ma niesymetryczne piersi, no może się wydawać, że są zawsze symetryczne, ale w świecie gier widzę, że jednak jest ta symetria większa. Po prostu to jest taki realizm, do którego nikt nie dąży, bo nie wiem, nikomu się nie chce chyba i nikt na to nigdy nie zwrócił uwagi. Może.
0: No możliwe, że wiesz... Uwydatnianie tych wszystkich wad, typu jakieś blizny, typu jakieś właśnie krzywe plecy, pochylona sylwetka. Często właśnie takie zabiegi są pożądane, żeby nie było takiego efektu sztucznego w tych postaciach, nie? Jak się projektuje. Natomiast
1: No właśnie, słuchaj, nie wiem jak to jest do końca. No. Wydaje mi się, że jednak gry zmierzają ku jednak pewnej ucieczki od realizmu. Niby stara się robić dokładne te tekstury twarzy, ale zauważ, tekstury twarzy postaci w grach to zawsze będzie na tych samych zasadach, co aktorzy filmowi, że tak jakby byli przypudrowani. Oni zawsze są trochę wyidealizowani. Nie mamy właśnie różnych niedokładności, pieprzyków, tylko zawsze to jest piękna cera, nie? Może nie zawsze,
0: udawał,
1: ale...
0: Nie będę udawał, że się znam na grach, natomiast podobne zabiegi, jeśli chodzi o to, co mówiłeś, że rozplanowanie sobie pracy i jakaś tam podział, jakaś systematyka, to u mnie się odbywa jak na przykład stronę internetową tworzę, a w zasadzie tworzyłem, bo teraz się bardziej zajmuję testami aplikacji webowych i stron, Natomiast bardziej chciałem powiedzieć, że jest taka nawet cała w całym frontend developingu i w całym, kiedyś to się nazywało tak ładnie, webmasterowaniu, jest cała dziedzina, która się która UX i UI, która się zajmuje właśnie tym, żeby to doświadczenie użytkownika było jak najbardziej spójne z tym, co chcemy osiągnąć poprzez kierowanie się po naszej stronie. Czyli na przykład, że mamy kliknąć tu, że wiadomo, jak jesteśmy, mamy stronę, która orbituje wokół e-commerce, to żeby było wszystko zgodne z zasadami tej sprzedaży, czyli żeby można było się cofnąć z koszyka i takie różne rzeczy. I wydaje mi się, że podobnie się odbywa taka systematyka i takie działanie przy projektowaniu grafiki, nie? Bo ty jesteś ekspertem od grafiki.
1: Jak najbardziej. Myślę, i to w ogóle większość osób będzie pewnie przekonana, że uporządkowanie sobie, stworzenie pewnego systemu pracy, pewien proces dobrze przygotowany tej pracy, że to wpływa tylko na czas, w jakim to wykonamy, tak z grubsza, ale właśnie wpływa na jakość bardzo mocno też, bo przykładowo projektuję te mebelki, które muszę projektować właśnie w taki usystematyzowany sposób, bo meble to jest pewna seria. Zauważcie, że półeczki będą miały zazwyczaj tą samą grubość, że uchwyty do mebli to będą zawsze te same, a nie tu taki, tu sraki, nie? I tak dalej. Więc to musi... Tworzę zestaw, w którym mam szafkę małą, szafkę dużą, szafkę na ubrania, stół, krzesła. To wszystko musi być ze sobą spójne. Więc spójność to jest jedna z najważniejszych rzeczy przy projektowaniu, a z czasem doszedłem też... Ostatnio staram się bardziej tak systematycznie pracować, przygotowywać sobie sprawny proces, bo... Bardzo często może się skończyć tak, że zaczniecie się z czymś, jak to się brzydko, wulgarnie mówi, jebać. I jeszcze wam wyjdzie wszystko to niezoptymalizowane. Przykładowo, dla tych mebli to dobrze, żeby różne elementy używały tych samych tekstur, żeby było mniej tych obrazków do wczytania, nie? Z teksturą, więc muszę to rozplanować fajnie. I załóżmy, stworzyłem tych półeczek 100, i teraz co, do każdej ze stół muszę ponakładać tą teksturę i naciągać i sprawdzać? Nie, dobrze to zrobić od początku tak, żeby nam się na wszystkie nowo tworzone te półeczki, rozszerzane i zwężane, nakładała od razu ta sama tekstura. Wiecie, o co chodzi, że przygotowanie sobie odpowiednio procesu może wam zaoszczędzić całe dni pracy, a nawet i tygodnie, jak się zastanowić, więc warto.
0: Ja co prawda nie robiłem żadnych grafik mebli, ale wykonywałem meble, że tak powiem, sam od podstaw. I to robiłem kuchnię nawet. Nawet na swoim koncie mam 4 kuchnie i to wszystkie w rodzinie, które robiłem razem przy pomocy mojego ojca, przy pomocy mojego taty. No i robiliśmy takie, wiesz, robiliśmy całe i to narożniki, i to półki wiszące, i to od podstaw, że to musiała być kuchnia taka, że tak powiem, pod zamówienie, tak to się mówi, że musi być wykonany cały, rozpisane wymiary, żeby się wszystko zgadzało, żeby potem blat, jak położysz na te meble, bo to była taka kuchnia pod zabudowę, żeby się zgadzało, potem dobieranie, wiesz, dobieranie frontów, dobieranie zawiasów, czyli jak na przykład masz narożnik, to żeby się otwierały, to musisz mieć zawias tam na chyba 125 stopni, masz zawiasy na 90 stopni, takie różne, nie? Chodzi o kąt otwarcia tych drzwi. Natomiast miałem takie doświadczenie, nawet udało mi się raz zrobić taką szafę z drzwiami przesuwnymi, bo była taka okazja, bo mój tata się tym kiedyś zajmował, także troszeczkę doświadczenia w tej kwestii też podłapałem.
1: I długo wytrzymała twoja szafa? Bo to chyba takie zasadnicze pytanie. Nadal działa, no widzisz. No. To chyba, widzicie, no zdolna bestia z tego Marcinsa, kurde. Ja zupełnie niemanualny jestem. Wiesz, tak na komputerze, w blenderze to wszystko tam w 3D przygotuję i tego buta i tą szafkę, ale tak to nic bym nie skonstruował. Tymi ręcami to nic.
0: No wiesz, typowy Polak bierze urlop, żeby remont zrobić, nie?
1: Tak, był taki obrazek jakiś satyryczny, że Polak na wakacjach i maluje pokój.
0: No dokładnie, trzeba powoli tak patrzę na swoje mieszkanie, to muszę powoli ściany odmalowywać. Ale wiesz, to malowanie to nie jest jakiś tam proces twórczy, ale bo jak jesteśmy przy tym procesie twórczym, no to ja polecam komuś właśnie zajmowanie się rzeczami związanymi z drewnem, jak ktoś ma miejsce i możliwość oczywiście, bo samo składanie półek i szafek z IKEA to jest nic przy tym, jak musisz rozpisać sobie wymiary, grubość. Grubość desek to zazwyczaj jest 1,8 cm.
1: Schemat jakiś, wiesz, taki sobie tworzysz, nie? No, schemat, czy, no, no, właśnie, no musiałeś
0: do
1: mieć.
0: Do tego się odnoszę. No. Nie możesz sobie wymiarów wziąć z dupy, tylko musisz wszystko pomierzyć, wiesz, musisz dobrać odpowiednie rzeczy. Jak dobierasz front, to on musi być odpowiednio tam o 2 mm krótszy, żeby to nie było tak, że on wystaje ci.
1: No właśnie, to są takie rzeczy, że jakbyś to pierwszy raz robił i tak na intuicję, to mógłbyś...
0: To by się źle wyszło
1: i by ci się nie domykała na przykład ta szafka, nie?
0: No i tak samo jest z grafikami, nie? Jak wykonujesz coś za pierwszym razem, no to wychodzą takie...
1: Tak, też to miałem.
0: Produkcje na 60%, nie?
1: Dokładnie miałem to samo zjawisko, jak z tym projektowaniem szafki po raz pierwszy, bo różne przeze mnie zaprojektowane buty, to na przykład stwierdzałem, że nagle, że jakoś dziwnie ten but wygląda i że obcas to w bucie to nie jest tak. On bardziej jest tam zwykle, wiesz, do tyłu bardziej go trzeba. Tak nie kumałem pewnych rzeczy. Właśnie ta jakby topologia całego buta, całej szpilki. Wyobraźcie sobie, że musicie bardzo prostą na początku bryłę zrobić, która przypomina damski but. A potem dopiero uszczegółowić to, na przykład użyć takiego filtra, który sprawi, że to się zrobi takie bardziej szczegółowe, dokładne, na podstawie takiego naszego ogólnego szkicu 3D jakby, bo tak najczęściej tworzę bardzo prosty, taki prostą bryłę przypominającą koszulkę i widzicie, taki rękaw, to jak on się zgina, jak przechodzi ta część z klatki piersiowej na ten rękaw, to jest właśnie ta dobra topologia. Ciężko to wytłumaczyć, nie znam takich fachowych może też terminów wszystkich, żeby... No ale chyba coś... No powiedz, Marcinie, coś chyba kumasz, o co chodzi w tym 3D. Może w ogóle się znasz na 3D trochę?
0: Nie znam się na 3D. Jedyne, co robiłem w 3D, to jest biblioteka JavaScriptu, która się nazywa 3JS i ona służy do modelowania właśnie takim sobie w trójwymiarze, ale mało miałem możliwości do robienia tego, że tak powiem, także... Ale wiem, że są właśnie te trzy perspektywy, tak? Czy jak to się nazywa? Długość, szerokość i ten trzeci wymiar, tak? Że tak powiem, no... Coś tam liznąłem.
1: A testowałeś na przykład takie rzeczy jak Game Maker, bo wiem, że lubisz gierki robić. Czy znaczy, z Game Makerem pracowałeś?
0: To nie, ja tam, jeśli chodzi o gry, się kompletnie nie znam, natomiast bardziej mnie, jeśli chodzi o tę gierkę, można tak powiedzieć, tak? Wysoko to jest tak odważnie powiedziane. Natomiast wolę sobie napisać coś takiego i bardziej krążę wokół tematów związanych z tym, żeby sobie stworzyć coś od zera, od podstaw, tak delikatnie, nawet troszkę amatorsko. Natomiast jeśli chodzi o grafikę 3D albo takie rzeczy, no to nie wypowiem się, bo się nie znam. Natomiast mogę tylko powiedzieć odnośnie tej całej topologii, jak ty to mówisz tutaj, odnośnie tego planowania, że ja sobie na przykład miałem taki właśnie ten sam problem na początku, jak zacząłem pisać strony pierwsze, to wiesz, one wyglądały trochę jak, znaczy były z internetu z web 1.0, wiesz, takie, nie wiem, czy znasz to określenie, bo teraz mamy web 3.0, tak, te kryptowaluty i to wszystko, natomiast one wyglądały bardzo, bardzo na 60%, natomiast potem wiadomo, używałem takich bardziej, że tak powiem, szablonów takich, albo też koncentrowałem się na, no bo tak, co chcę powiedzieć, grunt to podglądać innych, no bo najlepiej się uczymy na przykładach, moim zdaniem, i jak na przykład sobie przejrzałem i się zainspirowałem różnymi innymi wzorami stron, czy rozwiązań na stronach, typu jakieś tam, wiadomo, różne rozwijane menu na scrolla i takie różne rzeczy, no to te strony nabierały i życia, i były jakieś takie, że tak powiem, spójniejsze, także no, dobre zaplanowanie to jest podstawa we wszystkim, co się robi, czy jak projekt, we wszystkim, co się projektuje w sumie, no bo po to też, tak teraz nawiązując do tego, co czymś tutaj zajmuje, no to testy, no to także mamy w obszarze IT wiele testów, bo, które się dzielą na funkcjonalne, niefunkcjonalne i tam masz tam całe drzewko, testy jednostkowe, które są nazwane modułowymi, tam jest tego mnóstwo, nie chcę zanudzać, natomiast Żeby coś przetestować, najpierw trzeba coś zaprojektować, zaprogramować i problem jest w tym, że żeby to się spinało razem w całość, nie? Żeby potem jak puszczasz na przykład testy regresji, no to żeby efekt nie był zupełnie inny od zamierzonego, przez co musisz na nowo cały projekt pisać, nie? I chodzi też o to, że jak wykonujesz dobrze projekt i dobrze sobie zaplanujesz robotę, no to oszczędzasz dużo czasu.
1: No, to i czasu, i często są lepsze efekty, ale dobrze też oprócz takiej znajomości właśnie przygotowania sobie z jakiegoś systemu pracy, dobrze, żeby w ogóle wiedzieć, z czym to się je. Takie bardzo ogólne zasady znać. Przykładowo, jeśli projektuję czajnik naprawdę w realnym życiu, to na pierwszym miejscu najważniejsze jest, żeby on dobrze nalewał wodę, żeby ona się nie rozlewała krzywo gdzieś. Dopiero na drugim miejscu, żeby on był ładny. No, nie wiem, można ewentualnie w drugą stronę pójść, ale to czajnik przestaje być czajnikiem, bo jego głównym zadaniem jest nalewanie i gotowanie wody, nie? A nie bycie ładnym, bo bycie ładnym to wiele przedmiotów ma takie zadanie przy okazji, nie? Ale jak projektuję ten sam czajnik w grze komputerowej, to już mnie nie obchodzi, jak on nalewa wodę, czy dzióbek jest dobrze wyprofilowany. To nie jest istotne, on ma fajnie wyglądać, ciekawie.
0: No i tutaj dochodzą właśnie to zagadnienie opasłych stron, jeśli chodzi o IT, czyli wzorce projektowe i to wszystko, czyli te wszystkie wzorce, które ułatwiają ci planowanie, ułatwiają ci pisanie kodu, ułatwiają ci testowanie, takim na przykład, którym ja korzystam często wzorcem projektowym jest Page Object Pattern, który polega na przypisaniu do klasy danej metody, ale to wszystko właśnie tak ułatwia i przyspiesza, że potem wiesz, nie masz burdelu w kodzie, jak zmieniasz jedną rzecz, to potem łatwiej ci się odnaleźć, minimalizacja pracy, przyspieszasz to wszystko, także dobre rozplanowanie podstawą.
1: Tak, nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj jakiś programista dla mnie na przykład, któremu płacę, pisał mi kod bez komentarzy.
0: No to już komentarze to swoją drogą. Pierwsze co sprawdzasz, jak się uczysz nowego języka programowania, to jak idę wpisać komentarz, żeby ci się wyświetlił, nie? Mm.
1: A słuchaj, bo ty tworzyłeś różne fajne, śmieszne gry z Etamem na przykład. To ty robiłeś je, tak? Aha, no. Czy planujesz coś iść w stronę tworzenia gierek na przykład?
0: Nie,
1: bo to fajny
0: to
1: biznes.
0: Jest, game development to jest, wiesz, to jest poza moje siły chyba.
1: Może nie bo wiem, dowiedziałem się, że tak? Używałeś, no, to chciałem powiedzieć, że spróbuj silników, a nie na frameworkach od zera wszystko, bo to jest bardzo wymagające.
0: Ja
1: faktycznie.
0: Ja nawet frameworka nie użyłem, bo to był Pure.js, czyli Vanilla.js, czyli wszystko opisane na potem, ale to było tylko i wyłącznie dla takich celów, wiesz, żeby sobie wrzucić i w sensie na audycję i się pośmiać.
1: Jasne. Może też jesteś taką osobą, która lubi się zmierzyć z czymś i tak jak ze zbudowaniem szafki, to tutaj z robieniem gier, nie? Po prostu, wiesz, no tak sprawdzasz, czy potrafisz, czy ci wyjdzie i uczysz się czegoś nowego i tyle, nie?
0: No, montowanie różnych rzeczy to jest jak najbardziej fajny. Generalnie tak powtarza znienawidzony przez Jamcito, a bardzo ciekawa postać w świecie podcastowym Martin Lechowicz. On zawsze nakłaniał wszystkich, żeby tworzyli, wiesz. Dla niego osoba, która coś tworzy, to jest wartość dodana, nie? Martin, wiesz, Martin musiał, wiesz, piosenki tu, twórzcie gry, twórzcie strony internetowe, masz tworzyć, nie?
1: No to ja też tak mam, no, mam.
0: No ty też mówię, że to łączy chyba tych wszystkich twórców w radyjkach internetowych.
1: A co, a nie byłoby fajnie, jakby ludzie więcej tworzyli?
0: No pewnie, że tak, no wiesz, jeszcze jakby to było w domenie publicznej, nie, że można byłoby z tego korzystać za każdym razem.
1: No, bo to jest i frajda dla twórcy przy tworzeniu, przy potem patrzeniu, jak dzieło, jak ludzie reagują na dzieło. Dla nas frajda, bo coś tu oglądamy sobie. No, twórzcie ludzie. Mieliśmy tu pomysł, żeby rozbujać trochę właśnie różne przyśpiewki na antenie, zabawy, konkursy.
0: No, to trzeba działać. A powiedz mi, na jaką platformę wrzucasz te swoje asety, co będziesz produkował tam na sprzedaż, czy jak to wygląda?
1: Myślę, że będzie to, bo tak jak powiedziałem, no jeszcze tworzę sobie bibliotekę, żeby już wejść z kilkoma fajnymi zestawami, nie? Więc jeszcze sobie to domykam, jeszcze nie założyłem, wiesz, swojego sklepu, ale przypuszczam, że jest to proste, no masz tam konto na Unity i możesz zacząć coś wrzucać i jest jakaś weryfikacja oczywiście, sprawdzą to, ale bardzo różna jest jakość, więc widzę, że bez problemu się każdy może tam dołączyć. No i Unity Store, tak.
2: Okay.
1: Asset Store to się nazywa dokładnie i Sketchfab. Sketchfab to jest taka bardziej już uniwersalna platforma, gdzie są tego, gdzie są właściwie obiekty chyba do tego. Jak się nazywa ten googlowski taki do 3D? Nie Sketchfab właśnie też?
2: Nie wiem, nie znam się na 3D kompletnie.
1: Bo jest taki open source, znaczy nie open source, tylko googlowski, no darmowy edytor, bardzo popularny, całkiem niezły już. On trochę też ma inną filozofię, bo różne te programy do 3D, każdy ma inną trochę filozofię, styl pracy i bardziej się różnią od siebie zdecydowanie niż jakieś Photoshopy od siebie, różne klony Photoshopa, nie?
2: Dobra. Czyli do gier, tak? Czyli do gier generalnie.
1: Do gier. No, bo do filmów to nie wiem, to trzeba może, bo jest też serwis Turbo Squid i Turbo Squid ma już takie bardzo czasem szczegółowe obiekty, wiesz, które by się nawet nie nadawały do gier, bo wgrałbyś jeden taki jakiś okręcik i by ci cała moc z karty poszła na obsługę go, nie? Na przykład. Albo by w ogóle się nie nadawał. No to do filmów wnioskuję, nie? Do filmów po prostu.
2: Okej. Rozumiem. Dobra, to z mojej strony wszystko, 30 minut minęło, musi być dynamika, także...
1: Dzięki. Fajnie, że zadzwoniłeś. No, no, trzymaj się.
2: Pozdrawiam, cześć.
1: Cześć, cześć. No, rozbawił mnie ten pomysł Etama, bo Etam jest tak święcie przekonany, że jak zrobi jakąś lokomotywę Adolfik, czy tam lokomotywę Hawranek, to w 3D... to ludzie się rzucą na to, bo takiej jeszcze nikt nie zrobił lokomotywki. Etam znalazł rzecz, której nikt nie zrobił jeszcze i można ją zrobić i sprzedawać. Lokomotywka, no. Trochę inaczej się właśnie myśli w przypadku handlowania asetami, czyli takimi różnymi rzeczami. Na przykład, bo asety mogą być programistyczne też, to mogą być jakieś technologie. No ale ja się skupiam akurat na modelach 3D, czyli na różnych stworach, pomieszczeniach, urządzeniach. Robię na przykład teraz laptopy różnego typu w 3D. Wydaje mi się to dobrym pomysłem, bo często się używa w grach, tak? Wszystkie gry, które się dzieją we współczesności, no to wypada, żeby gdzieś tam na tym stoliku stał ten laptopik, nie? Zapomniałem w ogóle podziękować za donata panu prezesowi. Pan prezes wybaczy, to, ale wpadka. To jeszcze pan prezes, to już nie mam pracy. Panie prezesie, to wina Wiśniewskiego, bo on mi powiedział, że pan prezes jest w kiblu i że mam dupy nie zawracać, tak powiedział, no. Wracając do tematu, no uczę się jak projektować stoły i krzesła. Zawsze trzeba mieć na scenie postawionego takiego manekina, czyli jak najbardziej przeciętną postać z naszego świata. Ani nie wysoką, ani nie niską, ani nie grubą, ani nie chudą. Taką defaultową postacią. No i żeby mieć skalę odpowiednią, bo potem robicie tam krzesła, tylko że znowu doszedłem do tego, że nie opłaca się robić od razu w skali tych krzeseł, mebli, drzwi, w tym blenderze, żeby wszystko było ze sobą spójne, jeśli chodzi o skalę, nie? Bo o wiele wygodniej projektuje mi się krzesło, kiedy mam je większe i na siatce tej po prostu 10 na 10 jest siatka. 10 na 10 i są takie pola jeszcze tam, no, ciągnie się w nieskończoność ta siatka. I na siatce się genialnie projektuje różne właśnie meble, krzesła, drzwi. Bez tego jest ciężej o wiele, więc dobrze sobie to krzesło niezależnie od skali robić tak, żeby nam pasowało do siatki w blenderze. To siatkę można niby sobie zmienić, ale to do każdego obiektu potem zmieniać, bez sensu. Robimy krzesło jakkolwiek po prostu, potem sobie dopasowujemy je rozmiarowo. Bo słuchajcie, powiedzmy, że mamy postacie w grze, które siedzą już w określony sposób, są przygotowane animacje, postać siada. Więc trzeba to krzesło zaprojektować tak, żeby postać nie weszła w to krzesło, żeby nie ciągnęło, wiecie, żeby pasowała, nie? Żeby dupa była na odpowiedniej wysokości, no. Więc muszę mieć zawsze taki model siedzącej postaci i do niej dopasowuję już te nowo tworzone krzesła. Oczywiście potem w samym Unity, nawet już w tym świecie gry, można sobie w edytorze niby to krzesło zwiększyć, ale tego się unika, ponieważ potem tak, różne obiekty mają różną tam skalę. Jeden ma 1,5, drugi tam 20, trzeci 40 i komputer musi to cały czas przetwarzać, tą zmianę skali. Jakby za każdym razem, kiedy obiekt się pojawi na scenie przykładowo, musi tą skalę przeliczyć, więc to jest nie... słabe po prostu, jeśli chodzi o optymalizację gry. Dużo zasobów tracimy. Więc trzeba wszystkie obiekty wyeksportować do tego Unity w skali 1. 1 do 1. Musi być bez żadnego tam potem zwiększania, zmniejszania. Tak jest optymalnie. No ale dobra, bo to takie nudne już flaki z olejem. Skale, tutaj obiekty. Dobra, słuchajcie, nie chcecie za bardzo może gadać o samych wnętrzach. Temat schodzi na inne tory zwykle tutaj. Może nawet na ciekawsze. Ale mam nadzieję, że jakoś tam was zainteresowałem tematyką wnętrz. Może od innej strony podejdziemy do tego. Może ktoś zadzwoni i pochwali się, jak sobie organizował wnętrze domu. Jak to się mówi? Dekorator wnętrz? No to dekorował se, no. Dekorował se. No tutaj to częściej panie mają taką smykałkę do tego, tak? Żeby w ogóle zwracać uwagę na to, żeby kolor zasłon, nie wiem, pasował do kolorystyki innej jakiejś pojawiającej się w pokoju, żeby tworzyła się harmonia jakaś fajna, kolorystyczna, nie? Jakiś zestaw kolorów, bo tak jak się dzisiaj projektuje brandy, różne logosy, identyfikację wizualną, no ogólnie, no to jest zawsze jakiś zestaw kolorów. No to dzisiaj ludzie lubią mieć w mieszkaniu coś takiego, jakiś, powiedzmy, zrobią sobie w czerni i w bieli, tu białe kafelki, tu czarny marmur, ale do tego jakiś kolor lub dwa, na przykład takie sekundary, nie, dodatkowe barwy, które się pojawiają w tym mieszkaniu. No tak, taka dzisiaj chyba jest moda. Kiedyś, no nie wiem, tam w latach 60. i 50., no to znamy te obrazki z USA charakterystycznych mieszkanek, gdzie pani w szpilkach chodzi po kuchni, ma sukienkę w grochy i sprzęty mają w zasadzie taki pastelowy bardzo kolor. Dzisiaj są modne kontrastowe rzeczy, wręcz pozbawia się kolorów wnętrze, żeby była ta czerń i biel, czyli maksymalny kontrast, tak? To jest przeciwieństwo, znaczy to zupełnie w inną stronę idziemy niż z tamtym podejściem z dawnych lat, gdzie pastelowe, ładne rzeczy się pojawiały dookoła nas. Ja myślę, że to dobrze robi na głowę mieć takie rzeczy w miłych raczej odcieniach, nie? Właśnie pastela jest delikatna, bo kolor pastelowy to jest taki, który ma trochę mniejsze nasycenie. Czasami jasność trochę większą. Jest taki po prostu delikatny. No, i kiedyś były takie modne rzeczy. Czajniki, lodówki, nie? Dzisiaj chciałbym mieć taką lodówkę retro właśnie, jakąś taką miętową na przykład, w kolorze miętowym. Nie chcielibyście takiej mieć? Wolicie taką białą Amikę, jak ja mam? Nie wierzę. Zawsze nasz projekt będzie jakąś mieszanką różnych czynników, różnych zmiennych, różnych założeń. Przykładowo, mam do zaprojektowania jakieś takie dojo, w którym stare, zaniedbane dojo, w którym mieszka jakiś gliniarz, renegat. No nie wiem, tak z dupy wymyśliłem, ale wiecie, trochę w stylu Kung Fury, nie? No Kung Fury miał jakąś taką pagodę. Miał taki domek na dachu, który wyglądał jak taki stary japoński domek. To dziwne było. No, w każdym razie muszę zrobić, czyli mam dwie rzeczy do zmieszania ze sobą. Klasyczne dojo, w którym się ćwiczy sztuki walki, no taki charakterystyczny bardzo styl. Papierowe ściany, może jakieś właśnie, ale zrobić to na współcześnie. I no jako, że mamy tu jakiegoś renegata, no to i mieszka gdzieś na odludziu, to jest zaniedbane, muszę porobić dziur, trochę musi być brudu. Muszę zaprojektować takie wypełniacze. To się jakoś po angielsku nazywa cluster, czy jakoś tak. To są takie różne, wiecie, puszki, gazety, śmieci, nie? Trash, śmieci, no. Które potem rozstawiamy na levelu. I porównajcie sobie kiedyś level, który już ma jakieś plakaty zdarte ze ściany do połowy, jakieś puszki, śmieci. Jak wygląda taka przestrzeń, a jak wygląda taka pozbawiona tego wszystkiego. No to niebo a ziemia, zupełnie inny świat, nie? Do tego jeszcze światło, które potrafi wszystko zmienić. No, a co do takiego, może wracając do takich bardziej uniwersalnych tematów, no to może wystrój wnętrz, może coś o tym. Ja po prostu szukam też od was trochę pomysłów, jakichś fajnych. Tak jak sam się dzisiaj dzielę z wami różnymi skillami, patentami, no to też może wy mi coś podpowiecie, bo szukam jakichś fajnych pomysłów na wnętrza. Jak myślicie na przykład, jakie wnętrza mogłyby się dobrze sprzedać na takim asset store zrobione przeze mnie? Myślałem o więzieniu, żeby jeszcze więzienie zrobić, bo to takie bardzo też uniwersalne, no. Różne są światy, w których można do więzienia pójść, nie? Ja nawet się podzieliłem z wami swoimi jakimiś tu pomysłami, jak to wszystko, jak na te asety tak ogólnie, żeby one były ciekawe i oryginalne. Właśnie to, żeby były spójne ze sobą wszystkie, żeby można było... Przepraszam, czkawkę mam. Żeby było tak jak z dokupowaniem sobie nowych klocków Lego i łączeniem tego. Żeby były ludziki przy każdym. Jak jest jakaś budowla, to i dwa ludziki dorzucić. Dlatego się nauczyłem robić szybko te różne ciuchy i tak dalej. Musiałem sobie to wyćwiczyć. I co tam jeszcze miałem za pomysł? A dobra, to już się nie dzielę, co ja się będę tak dzielił. Potem, a jutro na Asset Store jakiś się ukaże, kurczę, nowy twórca i zgapi ode mnie moje wspaniałe pomysły. Był taki koleś, który kiedyś jeszcze za czasów takich bardzo prościutkich gier, wiecie, gdzie były jakieś tam malutkie obiekciki w tych grach, śmieszne, proste, tylko takie, no to projektował pudełka do pizzy, takie jakieś w 3D. No po prostu taki sześcianik z teksturką, że jakaś tam napis pizza i na tym zarobił bardzo dużo pieniędzy. I takie coś sprzedawał. No, może pomyślcie o karierze grafika. Grafiki można się nauczyć. W sumie, nie wiem. Tak nieźle to myślę w rok, nie? Jak ktoś będzie oczywiście sumiennie studiował się, uczył, to w rok spokojnie. A zawsze można się też zapisać do szkoły i uczyć się powolutku, mozolnie i nie tego, co trzeba do końca i zmarnować na to 5 lat na przykład. Więc dla mnie, tak podsumowując, wiedza dotycząca projektowania różnych urządzeń, różnych istot też, potworów, ludzi, ubrań, budynków, pojazdów, to jest bardzo takie rozwijające, bo za każdym razem muszę się czegoś nauczyć, czegoś związanego z samymi ubraniami. No na przykład ubranie w realu się projektuje z wykrojów. Robicie takie wykroje, które potem zszywacie ze sobą. To są takie płaszczyzny, które potem zszywacie i one odpowiednio zszyte opinają się dobrze na naszym ciele, więc muszą mieć odpowiednie wymiary. I to są różne elementy, bardzo różnie cięty jest ten materiał. I ja też umiem tak projektować ubrania w taki sposób, odwzorowując to w 3D. Ale nie robię tego często, bo to nie jest najefektywniejszy sposób. Krótko mówiąc, są... Efekt ostateczny mam podzielony na trisy, czyli na takie trójkątne pola, a nie na face'y, czyli na czworokątne, na prostokąty. Jeśli mam obiekt podzielony na trójkąty, a nie na prostokąty, to zupełnie inaczej już się pracuje i już się z nim niewiele da zrobić po prostu. On jest jakbyście spłaszczyli sobie wszystko na Photoshopie. Już gówno z tym zrobicie, nie? Jak macie jakiś tam projekt. No więc takie rzeczy też. A dzisiaj można być grafikiem na przeróżne sposoby. Możecie robić projekty koszulek, gdzieś koszulki mieć swoje wzory, używając jakiegoś gotowego serwisu. Możecie być grafikiem koncepcyjnym, wymyślać różne fajne pojazdy, roboty, światy ogólnie. Możecie robić ulotki, plakaty, przeróżne rzeczy, nie? możecie tworzyć jakieś gotowe obrazki, nawet po swojemu zupełnie, jakieś ludziki, samochodziki i wrzucać to jako swoje właśnie asety do ściągnięcia za pieniądze na jednym z popularnych serwisów, typu tam Dreamstime, Dreamline, nie pamiętam dokładnie. No, kłopoty z pamięcią też mam. Zetama się śmieje, nie? Przyganiał kocioł garnkowi. No, albo popularny iStock, nie? Dzisiaj nawet na takich serwisach, które darmowe różne grafiki udostępniają, jest też zawsze dział premium, gdzie można też kupić, więc tam możecie zacząć na takim mniej prestiżowym, nie? Powrzucać na przykład 20 swoich obrazków na próbę, no, tylko najważniejsze, żeby one były odpowiednio przygotowane, czyli nie jakieś tam kredkami świecowymi, ja to pstryknę, czy coś tam. No, odpowiedni format, odpowiednie wszystko, ale tego się da szybko nauczyć, nie wiem, jak wpiszecie gdzieś na YouTubie frazę, jak przygotować pracę do wysyłki na iStock, czy coś w tym stylu, czy to wam wyskoczy pewnie sporo wyników. A i na samym iStocku pewnie jest instrukcja. Więc nic, tylko robić, działać. No, ten brak chęci ludzi do tworzenia zakopał mi jeden projekt, nie? Jeden projekt mi ważny padł i to finansowany ze środków Unii Europejskiej, bo ludzie nie chcieli tworzyć za bardzo. Może po prostu za mało popularne było, nie wiem. Za słabo zareklamowaliśmy. Znowu. Zawsze ten sam błąd. Zawsze zapominamy o jednym. O reklamie. No. Dobra, może też ktoś jeszcze ma ochotę o czym innym chwilę pogawędzić. Ja nie będę dzisiaj za długo siedział, no bo myślę, że może i coś jutro bym ponadawał, no w piątek to standardowo, nie? Czektul i Ania, zdaje się, mają teraz oboje okres taki wakacyjny w sumie, urlopowy, wakacyjny. Oto, no, odpoczywają sobie od tradyjka i bardzo dobrze. No więc, no, z Gambolem, Gambol chyba coś pisał, że ja może w sobotę zrobię coś. Ja już się pogubiłem, czy on w niedzielę, czy w sobotę, czy kiedy. Już nie wiem. Skaranie boskie z tym chłopcem.

Pamiętam już, że jak byłem małym chłopcem, to na przykład mama zabierała mnie do cioci, one sobie tam coś plotkowały, gadały, a ja sobie siedziałem przy stoliku i rysowałem. I rysowałem właśnie często sobie takie rzeczy, jakieś schematy, takie trochę dziecięce schematy, ale jakieś broni, jakieś pomysły na pistolety. Można powiedzieć, że miałem taki czas, po prostu taki okres, że szedłem bardzo mocno w kierunku takiej grafiki właśnie koncepcyjnej, nie? To jest świetna robota, bo musicie wymyślić jakoś fajnie ten karabin, żeby on miał jakieś ciekawe cechy swoje, nie? A nie taki jakiś, nie wiem, skopiować zwykły, który już jest. No to nie przejdzie. Oczekuje się od was pomysłu jakiegoś. Jeśli gra się dzieje w jakimś fantastycznym świecie, to dodatkowo musi zawierać on cechy swojej epoki, znaczy tego czasu stylizowanego, powiedzmy, na jakąś epokę.

0: więc na początku, tak więc na początku będę tworzył różne obiekty, ale takie bardziej skupione wokół jakichś urządzeń, takich dodatków, nie? Takie mniejsze zestawy, powiedzmy 10 różnych laptopików do wyboru. Laptop i tutaj tak, no, macie za zadanie stworzyć 10 laptopków takich w 3D, żeby potem ktoś mógł sobie je ustawić na biurko, w jakimś biurze, gdzie chodzimy i strzelamy tam w grze, nie? Czy użyć tego w jakikolwiek inny sposób, no to tak, no to trzeba stworzyć te laptopy różne. Jeden powinien być taki, że ma ładne detale, że ładnie go z bliska widać, że ładnie go z bliska widać przy zbliżeniu jakimś, że on ma ładnie te klawisze, że ma szczegółowe, czyli już na przykład klawisze zrobione no, modelem, normalnie wyprofilowane, a nie tekstura z wypukłościami, nie? Że udaje tylko, że są te klawisze. Taki bardziej szczegółowy, o to mi chodzi. Inny, bardziej taki jak najprostszy, na wypadek, gdyby ktoś potrzebował właśnie takich prostych, jak najprostszych. Inny z kolei wyglądający na drogi, inny wyglądający na zniszczony lekko, przybrudzony, taki biedny, wiecie, nie stać kogoś na nowego i ma bardzo stary. Żeby były po prostu różnorodne, a nie zrobić na jedno kopyto. Tak myślę, nie, że dobrze w ten sposób podchodzić czasami, bo nie zawsze, bo powiedzmy, nie wiem, tworzę zestaw jakiś ścian i drzwi, no to są to takie ściany science fiction jakieś, no to też nie będę wydziwiał i robił jedne w takim stylu, drugie w takim stylu, żeby jednak jakaś spójność, powinna być jakaś spójność. Nawet w takich barwnych światach jak Gwiezdne Wojny też jest jakaś spójność. Te wszystkie, te podłogi, ściany, drzwi zawsze coś mają w sobie takiego gwiezdnowojennego, nie? Te różne takie zgięcia, no... Myślę, że świat prawdziwego projektowania różnych komponentów budowlanych, urządzeń i tak dalej różni się tym od świata wirtualnego, że w realu się chyba częściej patrzy na koszt materiałów, nie? I się bardzo upraszcza pewne rzeczy, żeby jak najmniej materiału zużyć. O takich rzeczach się myśli. Myśli się o funkcjonalności więcej, a w świecie gier, filmów myśli się w innych kategoriach, żeby był fajny klimat, żeby wyglądało po prostu ładnie, ciekawie, żeby dobrze się sprawdza, jak jest jednak dużo tych detali. Jak mamy krzesło, no to możemy zrobić albo takie, w którym widać, że gwoździk jest gdzieś wbity, że te deski nie do końca się tak stykają ze sobą, że jest taka mikroskopijna jakby przerwa, wiecie, to się robi tam tworząc takie delikatne zabrudzenie, no gdzieś tworzy się osobną mapę zabrudzeń, którą można wzmacniać i osłabiać. Mamy dzięki temu obiekt, który może różnić się od siebie stopniem zużycia, czyli raz mamy krzesło takie bardziej zniszczone, raz krzesło wyglądające jak nowe. A to jest ten sam obiekt, tylko w jednym wyłączyliśmy te zabrudzenia, jakby, nie? Więc mapa zabrudzeń dzisiaj jest takim czymś niezbędnym, można powiedzieć. Ona jest specjalna, bo ona działa w swój własny jakiś tam sposób, nie wiem, jeśli dobrze pamiętam, po prostu im bardziej zabrudzony jest element, tym mniej odbija światło. Staje się matowy przy okazji bardziej. Więc to dobrze robi na wygląd, tak? Te takie małe zabrudzenia sprawiają, że obiekt staje się bardziej rzeczywisty, bardziej przestrzenny. Więc troszeczkę zabrudzeń, nawet jak tworzycie wysprzątaną łazienkę w grze, to niech tam będzie trochę tego brudu. Jak zrobicie za bardzo sterylno, będzie trochę tandetnie to wyglądało, jakby tam Mr. Proper wpadł, albo inny Mr. Fantastic. To Doctor Strange w ostatnim filmie sobie tak zażartował, bo przyprowadzili go przed Radę Illuminati, uwaga, Rada Illuminati, taka rada stworzona z wpływowych superbohaterów, tam był profesor Xavier, mądry telepata, nauczyciel mutantów, był ten, Kapitan Marvel, alternatywna murzynka, alternatywna, ta oryginalna biała, a ta murzynka. Kto tam jeszcze był? Ten, jakiś taki, co krzykiem zabija, super potężny w ogóle. Mr. Fantastic był, czyli z Fantastycznej Czwórki, ten taki naukowiec. Richards chyba, Kate Richards, nie, to z Rolling Stonesów chyba. Dobra, wszystko mi się myli, jak już nie powiem komu. Jakiś taki jestem dzisiaj przymulony, ciekawy od czego. No, tak więc co chciałem powiedzieć? No i Doktor Strange powiedział do Mr. Fantastica, Mr. Fantastic i toaleta lśni jak nowa. Tak mu dosrał na przywitanie, bo faktycznie, no co to za ksywka Mr. Fantastic, jeszcze sam sobie pewnie wymyślił. A tylko frajerzy sami wymyślają sobie pseudonimy. Jakby to powiedział ktoś z blok ekipy. To potrzeba, frajer sobie wymyślił sam, że będzie Kotkiewicz. A nie, no może też tak na niego wołali kiedyś. On nie chce być Kotkiewicz, on chce być Kotek Mruczek, a potrzeba już nie. Zerwał ze swoją spuścizną, ze swoim dorobkiem, ze swoją przeszłością. Może on chce być jak taki bohater z filmu jaki, z lat 90., że zrywa z przeszłością coś tam, nie wiem. Panie redaktorze, czy można prosić o piosenkę Nitra na wymeldowanie? Bardzo plosę. Łowca głów. Nie wiem, polskie piosenki to potem mi mogą tu blokować, nie? No ale Nitran wymeldowanie. No dobra, to posłuchajmy, zrobimy sobie przerwę muzyczną. A.
1: Jestem głodny, lecz nie tak jak ty. Kola i mleko i cysterny. Ja muszę wstać, zrana coś jest. Ty tylko śpisz i znasz cały dzień.

Tak średnio mi się to podoba, bo strasznie głosy przesterowane. No słyszałem lepsze różne piosenki z uniwersum. Tutaj to się ledwo da zrozumieć, co śpiewają, tak przesterowali im te głosy, nie wiem czemu. No nie chce mi się już tego słuchać. Dobrze, że się już kończy. Bo nie lubię piosenek, gdzie nie rozumiem w ogóle słów, nie? Bo tak niewyraźnie przez te przestery. No ale rozumiem, że miała być to jakaś parodia Nirwany, tak? To już lepszy Knurzum lepszy. Albo ten Poker Face w świecie szkolnej też był dobry. Co tam jeszcze? Dużo było dobrych piosenek. W ogóle chyba najlepsze piosenki są właśnie w tym pato uniwersum szkolna, nie? Inne uniwersa jakoś chyba się nie doczekały aż takich przebojów. Bo tutaj jest tych przebojów naprawdę wiele. Można by tutaj z 10 spokojnie utworów teraz puścić zajebistych, nie? Naprawdę takich, no, fajnych po prostu, no, zajebistych, no, takich, że się śmiejesz, że fajnie nagrane są, że dobrej jakości, nie? Też ludzie, myślę, często robią to, wykorzystując albo MIDI danego utworu i przerabiając to tam, wzbogacając to, wykorzystując to trochę jako taki zapis nutowy, albo wersję karaoke biorą i z tego robią przeróbkę, nie? Taką, że bierzemy jakiś znany motyw, znany utwór i przerabiamy na Kononowicza. No, dużo takiej twórczości. No, to widzicie, tak tu marudzę, że ludzie nie tworzą, a właściwie to dużo tworzą. Tylko że twórczość przybrała nieoczekiwaną formę, być może. Być może się nie do końca spodziewaliśmy, że jeśli twórczość ludzi, jeśli się ludzie bardziej zainteresują twórczością, to że pójdzie to akurat w taką stronę, nie? Właśnie różne nagrywanie streamów, robienie gameplaye, nagrywanie na YouTube'a czegoś, ktoś gada, ktoś coś fotografuje, ktoś robi jakąś serię zdjęć z aparatu komórkowego swojego, łączy to w jakiś klip do muzyczki swojej, którą zaprojektował na Fruity Loops. Bardzo mi się to podoba, że ludzie na potęgę tworzą. Dziś takie czasy, że każdy jest trochę fotografem, każdy jest trochę grafikiem. No też tak bez sensu trochę, że namawiam ludzi, weźcie coś tam, twórzcie. Właściwie cała masa ludzi coś tam tworzy często. Dzisiaj są takie fajne programy różne, nie? Przypuszczam, że więcej ludzi zna dzisiaj Photoshopa niż kiedyś na przykład, nie? Dziś przede wszystkim spytasz kogoś na ulicy, co to jest Photoshop i być może będzie wiedział, nie? Jest duża szansa. No. Photoshop trochę jak Adidasy, nie? Może nawet gdzieś tam w niektórych kręgach jest tak, że ktoś mówi, uruchom no z dzisiek tego Photoshopa, a z dzisiek uruchamia jakiś tam inny program graficzny, jakiś tam Ultra Maker, Ultra Photo Maker Pro, nie? Będący takim zamiennikiem, tańszym klonem Photoshopa, ale mówi się Photoshopy, tak jak Adidasy na buty. Nie wiem, może tak jest już gdzieś. Może spróbuję zrobić. Muszę zobaczyć nie tyle, czego najwięcej brakuje w tych sklepach, gdzie można by się wstrzelić w jakąś niszę, tylko bardziej czego brakuje tak jakiegoś stylu, powiedzmy, że na przykład nikt nie robi nic w tym retro science fiction stylu, nie? Jakieś Lost in Space, że śmieszne skafandry, śmieszne roboty trochę, takie staroświeckie trochę. Tylko wszyscy robią super, ultra, nowocześnie i współcześnie, nie? No to już taka nisza na przykład, nie? Ale tak myślę, że jakieś właśnie na początek takie żywnościowe rzeczy, typu na przykład cała półka różnych towarów, spiżarnia. Bo popatrzcie, wpadacie na pomysł, że chcecie wystawić zestaw, na sprzedaż zestaw różnych artykułów żywnościowych. Jakieś makarony, jakieś słoiki z ogórkami, owoców trochę, nie? To fajnie to wszystko zapakować
ustawiając to na przygotowanych półkach i tworząc spiżarnię. I sprzedajecie wtedy spiżarnię całą. Spiżarnia z mnóstwem różności, nie? A już nie ułożone po prostu w próżni na czarnym tle, tu chleb, tu puszka, tu słoik, tylko wszystko przybiera taką fajną formę, jak klocki, jak w klockach Lego, nie? W zestawik taki, taki zestawik. Spiżarnia. No, to dobry pomysł, muszę spiżarnię zrobić. Spiżarnię zrobię, właśnie. Jeszcze dziś biorę się za modelowanie ogórka. Jeszcze dziś biorę się za modelowanie ogórka. Kotkiewicz zrobił super piosenki z naszego podwórka, twierdzi Czektul. I ma rację. Ale wulgarne on zawsze robi. On taki w ogóle wulgarny bardzo. To znaczy, no właściwie nie on, ale wulgarnie się zachował, wybierając wulgarne wypowiedzi Etama. Można powiedzieć, no przecież to nie Kotkiewicz, to Etam mówił brzydko na drukarkę. No. Może rozbudziłem w was odrobinę, przynajmniej taką chęć, żeby coś tworzyć, coś projektować. Spróbujcie dla zabawy. Nie wiem, czy wszystko trzeba dla kasy robić, zawodowo. Muszę z tego mieć pieniążki. Pieniążki z tego muszę mieć. No. Dla przyjemności zaprojektujcie sobie na przykład fajną spluwę. Zobaczcie. Może ktoś się boi, że będą się śmiali z niego, że jakiś plastus jest, nie? Że wziął, kupił sekretki i rysuje. To będą się tam ziomale z niego będą toczyć backend. Na dzielni, na parawce. No. No, to jest bardzo ciekawe właśnie w pracy takiego projektanta, bo robię sobie na przykład statek kosmiczny. W przeróżnym stylu mogę zrobić, czyli totalna wolność, tak? To może być statek w tysiącu różnych odmianach. Statek kosmiczny, pojazd. Druga sprawa. Oprócz tej wolności dużej, no nie zawsze, bo ona jest zawsze jakoś tam może być zawężona założeniami scenariusza, gry i tak dalej, czy filmu. Słuchajcie, no dzisiaj to możecie komiks nawet zrobić właśnie, robiąc sobie scenki w 3D. Po prostu zrobić z tego obrazek, potem to jedno pstryknięcie, nawet print screenem, nie? Więc bardzo wygodne narzędzie robienie dzisiaj czegoś w 3D. No ale okej, mamy taki statek kosmiczny, pojazd jakiś, no to można się naturą na przykład inspirować i starać się upodobnić go do ptaka. To będzie powiedzmy taki statek już bardzo futurystyczny, jakaś ekspedycja z Ziemi, rok 10 tysięcy od narodzin imperatora Kaczyńskiego. No i tu można zrobić taki bardziej statek, taki, żeby był piękny, jak jakiś łabędź, nie? Na przykład wziąć sobie za wzór łabędzia i starać się zrobić taką hybrydę, na przykład. Można w ten sposób do tego podejść, hybryda. Pół łabędź, pół taki biały samolot, nie? I już mamy fajny samolot o ciekawym kształcie, w kształcie łabędzia taki. No tak trochę z dupy strzeliłem, ale wiadomo, o co chodzi. Można po prostu różnie podchodzić do projektowania, nie? Różne sobie założenia robić na początku i się ich trzymać. I nie poddawać się, bo na początku zawsze wszystko będzie wyglądało ciulowato, ale sam się na tym łapię, tak? Robię coś, nie podoba mi się, no dalej mi się nie podoba, no znów mi się nie podoba, no w dalszym ciągu mi się nie podoba. No i wywalam to. Nie doczekałem tego momentu, kiedy to mogło nagle zacząć wyglądać bardzo, bardzo spoko. A potem nawet byłaby szansa, żeby zaczęło wyglądać zajebiście. Tylko nie starczyło cierpliwości i pojawiło się takie uczucie, że lepiej od nowa coś zrobić, bo to brzydkie wychodzi. Trzeba uważać na takie myśli. Mówiąc o tym, że podłogi i

różnych ornamentów i tak dalej. No więc trzeba... Zawsze róbcie sobie research, czyli popatrzcie w internecie na to, co zrobili inni. I to jest dzisiaj normalne, że jedni graficy inspirują się często dokonaniami innych. Stało się to taką normą, ale to nie jest jakieś złe zjawisko moim zdaniem, bo sam wiem, że się często inspiruję, ale wpadam na takie pomysły dzięki temu, że to jest zupełnie inną formę przybiera, co ktoś zrobił. No to przecież nie ma tutaj jakiejś szkody. Nie zrzynałem, tylko pomogło mi to wpaść na jakieś jeszcze inne rozwiązanie często.

jeszcze się krawiectwem zajmował Marcins, bo pisze, że jest w nim więcej krawca niż krawca w krawcu. Bo ja jestem krawcem, tylko no. Chociaż nie wiem, no, ty widzisz, ty szyłeś kamizelkę, a ja całą masę ubrań stworzyłem, tylko że wirtualnych, nie? Z wykrojami bym sobie poradził chyba teraz, już dysponując, po prostu widząc, jak to działa wszystko, nie? Gdzie trzeba robić szwy. Znaczy, różne ciuchy mają różnie rozwiązane to łączenie szwami, to znaczy różnie mają rozwiązane dzielenie na elementy, bo z płaskiego materiału, materiał no, rozkładamy na podłodze, jest płaski, z tego, czy na stole, na dużym stole rozkładamy materiał, no i trzeba zrobić wykroje. Czyli płaskie fragmenty materiału w jakimś kształcie, które potem łączymy z innymi fragmentami i ostatecznie po połączeniu wszystkich elementów, może być ich, nie wiem, no minimum chyba dwa, nie? Przy spodniach, przy portkach, przy porciętach. No bo takie porcięta, to jakbyśmy je rozerwali, pękłyby szwy, to zostałyby nam dwie takie części, dwa fragmenty materiału, nie? W kształcie spodni, które łączymy i tworzy się trójwymiarowy obiekt. No i podobnie trochę można też na komputerze ciuchy projektować. Ja tak też robię czasami. Ale częściej moje ubrania powstają po prostu z sześcianu, jak powiedziałem. Z sześcianu powstaje wszystko. I dom, i samochód, i spodnie. To ciekawe, taka pierwsza cząsteczka, można powiedzieć, nie? Nie jest to najprostszy, to nie jest to chyba najprostsza bryła. Prostsza jest pewnie... prostsza jest piramida. No. Przy takiej pracy ciekawe jest też to, że często trzeba sobie zrobić przerwę i sobie coś poczytać trochę o epoce, o jakimś wynalazku czy wynalazcy. No różne takie ciekawe rzeczy, nie? Przy okazji, bo można się trochę doszkolić i ciekawostek trochę poznać różnych. Bardzo fajna robota, nie? Myślę. Projektowanie dzisiaj w 3D różnych rzeczy i bardzo perspektywiczna, no bo jest tyle różnych dziedzin. Znaczy, no są gry, filmy, efekty specjalne możecie robić. Też różne wizualizacje, tak? Wizualizacje mieszkań. Nie wiem, kto, jakaś IKEA zamawia sobie u was obiekty. Czy robicie, co chcecie w ogóle? Ptaki, domy i sprzedajecie to i ludzie to kupują sobie, nie? I wam płacą. No, są specjalne serwisy do tego, więc wszystko gotowe. Więc bardzo fajna, myślę, robota. Jak ktoś ma jakąś chociaż trochę smykałkę do kształtu, do koloru, to niech przemyśli sobie, czy się nie doszkolić, nie zająć takimi rzeczami. Dziś są inne czasy. Kiedyś była, powiedzmy, o wiele, wiele mniejsza konkurencja, bo o wiele mniej osób się znało na takich rzeczach. Dziś jest to o wiele łatwiejsze, są lepsze programy, tutoriali, masa, można się, nie wiem, zrobić sobie taki maraton. Zamiast robić sobie maraton Netflixa, co akurat ja lubię, to można sobie zrobić maraton tutorialowy. No, mniej przyjemne, wiadomo, tak, bo trzeba się trochę uczyć, skoncentrować, a nie jak ze słuchaniem krawca, że można sobie nawet, nie wiem, robić kupę i słuchać i nie myśleć o czym innym, o tym, co jutro zjem na

obiad i można sobie słuchać. To nie, tu się trzeba skoncentrować, trzeba ćwiczyć różne kroki, czyli no demonstrujący coś tam na ekranie robimy to, powtarzamy co jakiś czas, robimy sobie pauzę, ale jak sobie zrobicie kilka takich dni oglądania tutoriali na przykład na temat montowania wideo, czy blendera, robienia 3D takich obiektów jak ja teraz, to się nauczycie w te kilka dni. Czy to nie warto się nauczyć? No, ale ludziom się wydaje tak, a co ja tam? A gdzie ja tam? Za stary, za głupi. No nie, w życiu ja tam z komputery. I to jest oznaka zdziadzenia na przykład, że już człowiek nie wierzy, już mu się nie chce i w dupie ma. Dobrze, że mi się jeszcze coś chce trochę. Dobry wieczór, panie redaktor i słuchacze Nocnego Radia, napisał Chrzano. Dziś jest duży dostęp do wiedzy. Podstawowym problemem jest chyba czas i chęci. Co prawda nie jest to mega wydajne, ale wiele dobrych materiałów do nauki jest za darmo. Zależy, bo ja na przykład widzę do Blendera są tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy, jak nie miliony tutoriali bardzo dobrych, pokazujących po prostu jak coś konkretnego zrobić. Macie jakieś zagadnienie, na przykład macie do zrobienia hydrant w jakiejś tam grze. Takie proste zadania wam dali na początku, zrób nam hydrant, zobaczymy jak ci wyjdzie. No i chcecie zrobić, żeby on był taki zarysowany, żeby z niego schodziła ta farba. Jak to zrobić? No to wpiszecie po angielsku schodząca farba, blender, coś tam, czy substance painter do malowania właśnie tekstur i wam od A do Z pokazuje to człowiek jak zrobić. I możecie przy okazji to zrobić, ćwicząc i zrobić projekt przy okazji. I się zrobicie go pierwszy raz, coś takiego jak te właśnie zabrudzenia, pęknięcia i przy okazji się tego nauczycie i zrobicie i sprzedacie. Super robota, no ja namawiam, to jest bardzo wdzięczna praca, wydaje mi się, więc w tym kierunku idę. No, co tam jeszcze wyczaiłem? A, no dziwnie jest z drzwiami na przykład. Wiecie co? Wszelkie drzwi w różnych grach, jak tam chodzicie, tropicie, szukacie, strzelacie, no to napotykacie w końcu drzwi. I te drzwi zawsze się otworzą w innym kierunku, zależy czy wchodzicie, czy wychodzicie. Drzwi, 90% drzwi w grach to są drzwi obrotowe, takie jakby na obrotowym zawiasie jakimś takim, który się obraca o, nie wiem, tam o 180 stopni, nie? A większość drzwi to się otwiera w jedną tylko stronę, w drugą nie otworzysz, no. Nie wiem, czy wasze drzwi się otwierają i na zewnątrz, i do środka? No raczej nie. No, a w grach trzeba to tak zrobić, bo to jest duże takie uproszczenie dla twórców. Jakby było otwieranie tylko w jedną stronę, to dużo się trzeba więcej napracować przy modelu ruchu, jakby postaci, przy animacjach, tak dalej. Jest to bardziej skomplikowane. No. I stwarza różne niekorzystne sytuacje, że może się postać zablokować, niefajnie w grze, tak dalej. Więc no, upraszcza się to i drzwi się otwierają tak głupawo trochę. I do środka, i do zewnątrz. Jak w salonie kowbojskim.

No. Twórzcie może takie teamy, w których ktoś będzie skryptował. No bo na przykład robimy windę. Dobrze, żeby tam był dołączony skrypt do windy, który steruje. Wciskamy przycisk, wybieramy piętro, nie? Winda się zatrzymuje, otwierają się drzwi. Powiem wam kiedyś, że właśnie zrobiłem taką całą windę, nie? Robiłem siedzibę firmy w Second Life, w takim świecie Second Life, dla jednej wrocławskiej firmy. No i tam była właśnie winda, którą można było wjechać na jedno z trzech pięter, więc był prosty skrypt, który tym sterował. I takie rzeczy się pisało, nie? Ale to dosyć proste jest. Ale dobrze, żeby takie asety były wzbogacone czasami różnymi skryptami, które sprawiają na przykład, że komputer fajnie mu się coś na ekranie dzieje, nie? No bo wiele obiektów, które tworzycie, powinno być ostatecznie jakoś się animować, to znaczy, no mamy jakiś komputerek stoi se w ciemnym rogu na stole, nie? Może mu coś na ekranie tam migać, coś się zmieniać, nie? Trzeba to umieć też przygotować. Najczęściej są proste animacje, ale już, no, że miga jakaś lampka w urządzeniu czy coś takiego, ale zrobić już na przykład neon taki w grze, w którym się coś tam zmienia, lampki gasną, zapalają się, to już trzeba znać pewne techniki znowu. Ale znów myślę, że znaleźlibyście tutoriale o tym i moglibyście się nauczyć tego, powiedzmy, w 2 godziny, mimo że ja na przykład uważam to za jakąś tam swoją taką zaawansowaną wiedzę, coś, czym mogę się pochwalić, że umiem robić takie neony, w których coś się zmienia, przesuwają się te zapalone litery i tak dalej. Trzeba po prostu teksturą odpowiednio sterować i używać takiego parametru, który się nazywa offset, czyli przesunięcie, i animować tą teksturę na obiekcie, ale trzeba też bardzo odpowiednio rozplanować rozłożenie wszystkich elementów na siatce UV. Ktoś coś zrozumiał? W ogóle proszę powtórzyć. Dobra, to co, nikt nie dzwoni? Foszek? To ja idę, może coś zjem jeszcze. Coś bym przekąsił. Ale też coś konkretniejszego może uda mi się przygotować w najbliższych dniach. No, w piątek na 100% jestem, jutro to zobaczymy, ale też może wpadnę. No, muszę ten parę donate'ów dostać. Wyprosić. No, dzięki wszystkim za słuchanie, dzięki za donate'iki panu prezesowi, komuś, kto tu się nie podpisał, no jest zapytanie egzystencjonalne. To ja, no to... Ja wiem, kto to, a wy nie wiecie. Wy nie wiecie, a ja wiem. Kto stoi za tym donate'em? Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. I to... to mi się to wcześniej już było. Dobra. No, ostatni czas na telefonik. Może ktoś czymś zaskoczy. Dobrze by było, żeby to był jakiś temat związany, nie wiem, z projektowaniem przedmiotów, z 3D... może w realu, no nie wiem, ostatecznie właśnie możecie tak jak Marcin się pochwalić, że umiecie złożyć półkę jakoś, nie? To adwokat też się chyba chwalił właśnie, też to ich łączy. Obaj wiem, że zbili jakąś tam półeczkę, ale może adwokat lepszy, bo jego półeczka miała kółeczka. Tak zarymuje nawet. Jego półeczka miała kółeczka...

0: Witam was bardzo gorąco i serdecznie w ten już nieco przyjemniejszy dzień. Wracamy do miejscowości o wdzięcznej nazwie Nocnik Zdrój i do naszych dzielnych poszukiwaczy, do naszych dzielnych badaczy, którzy starają się odkryć, co dzieje się w ich mieście. Nie będę robił za długiego follow-upu, jeżeli chodzi o ostatni odcinek, dlatego jeżeli wpadliście dzisiaj tutaj po raz pierwszy, to może nie być nawet najlepszy pomysł, natomiast zdecydowanie polecam również odsłuchanie części pierwszej. A my dzisiaj powrócimy do sytuacji, w której zatrzymaliśmy się ostatnio. Mianowicie do sytuacji, w której to nasi poszukiwacze po przejrzeniu materiałów dostępnych w klinice weterynaryjnej klienta, tajemniczej osoby, która pojawiła się w taksówce naszego starego, byłego ubeka, na Discordzie mnie nie słychać, a to dziwne. A to dziwne, że mnie nie słychać na Discordzie. Zaraz sobie jeszcze tutaj sprawdzę. Przed chwilą mnie było słychać. Nie no, wszystko? Poziomy mam ok, Zenku. Proszę daj znać albo ten, albo się odezwij tutaj, bo jeżeli mamy jakieś tutaj problemy, wszystko powinno być dobrze. Ewentualnie rozłącz się i podłącz, bo z tego co widzę tutaj wszystkie wskaźniki mi jasno pokazują, że powinno mnie być słychać... Zenku, albo odezwij się, zobaczymy tutaj. O, nie wiem, tu.
1: Jest okej.
0: Dobra, ciebie też słychać. No dobra, czyli jesteśmy, czyli fałszywy alarm, ewentualnie wielcy przedwieczni nam tutaj namieszali w głowach. Znajdujemy się obecnie przy Mercedesie. Trójka naszych bohaterów w składzie Bogdan. Taki trochę dziwny typek, który poszukuje kosmitów oraz rodzina, czyli Janusz i Łukasz, ładują się do Mercedesa po to, by odpowiedzieć na wezwanie porucznika Borewicza, który to telefonem do gabinetu weterynaryjnego w nadziei, że zostanie Janusza, postanowił wezwać pomoc do pobliskiego dworca kolejowego znajdującego się przy nie tak dawno opuszczonej kopalni. W momencie, gdy wszystkie drzwi Mercedesa zamykają, młody Łukasz traci na chwilę przytomność, coś jakby przysnęło mu się na chwilę, być może z wrażenia, być może ta kremówka z coś w niej było. No właśnie, w każdym razie jeszcze oczywiście przypominam, że poprzez system donate'ów możecie wejść do naszej gry i zasugerować coś, co włączymy sobie w fabułę, ewentualnie odegrać wasz donate jako losowy element, jako losowy głos w głowach naszych dzisiejszych graczy. Łukaszu, widzisz błysk. Otwierasz oczy, które nie widzą już bezpiecznego wnętrza Mercedesa, lecz wielką, lodowatą, kosmiczną pustkę. Przerażenie osiąga apogeum, gdy starasz się odetchnąć. Próżnia wdziera się w twoje ciało, wsysa, zamraża. Ale czy to jest w ogóle twoje ciało? W głowie słyszysz dziwne myśli, nie twoje myśli. Szamoczesz się i widzisz potężne skrzydła, miarowo poruszające się w międzyplanetarnej pustce. Wtem jakaś nieznana siła każe ci skierować łeb w stronę małego niebieskiego punktu w pustce. Tam musisz się udać. Kolejny błysk i widzisz, jak planeta przybliża się z zawrotną prędkością. Obniżasz się, widzisz zarysy kontynentów. Szybciej, coraz niżej, w ostatnim ułamku sekundy widzisz skurczoną ludzką postać otoczoną tłumem ludzi, przeskakującą przez płot. Postać coś krzyczy. Kolejny błysk. Ciemna czerwień przed oczami i smród rozkładającego się mięsa. Przytula się do twojego łba maleńka okropność. Obrzydliwa kreatura z błoniastymi skrzydłami. Na jej skórze pulsują nabrzmiałe tętnice. Jakaś część ciebie, jeśli jeszcze jakaś została, pragnie zwymiotować, ale czujesz niezwykłą miłość do ohydnego stwora i z cichym chrumknięciem, przechodzącym w szóstej sekundzie w bulgot, otulasz go swoimi gigantycznymi skrzydłami. Budzisz się skulony i drżący, a dziwne myśli, niczym nieprzyjemny i nieznany posmak, pozostają.
1: Co jest? Kurwa! Gdzie ja jestem?
2: Kurde, jeszcze raz cię.
1: Co się dzieje? Gdzie jestem?
3: To ja go tak wiesz, trzepię i dziadem, żeby go otucić, nie?
2: Kurwa, jeszcze raz za cię zobaczę z tym chujstwem, to powiem wszystko matce i do Monaru pójdziesz, kuta się jeden.
0: W ostatniej chwili Łukaszowi udaje się powstrzymać odruch wymiotny, który ciągle mu towarzyszy. Ten smród, ale wszyscy macie wrażenie, jakby gdzieś w oddali dało się usłyszeć trzepotanie skrzydeł. Wielkich, ciemnych, mrocznych skrzydeł.
1: Ej, słyszycie to? Jak?
2: Już omamy masz, cholero jasna, ja coś słyszę.
0: Słyszysz jakiś szelest, ale czy to są skrzydełka, czy to... zobaczmy. Czy możesz to jakoś skojarzyć? Tak. Wiesz co, słyszałeś kiedyś coś takiego, kiedy wyjechałeś za komuny jeszcze gdzieś w okolice obecnego Kirgistanu? Miałeś okazję zobaczyć jakieś wielkie, bardzo duże drapieżne ptaki. Ni cholery nie pamiętasz, jak się nazywały, ale jesteś w stanie rozpoznać, że to taki niski, niski szmer gigantycznych skrzydeł.
2: Kurwa, z tego zoo pierdolonego coś zmiało do góry nędzy. To ten ptak taki duży, jak on się nazywa? Kondon!
4: Dobra, ja stoję obok, tak próbuję jeszcze spojrzeć na Łukasza, tak? On miał Łukasz.
0: Młody miał Łukasz, tak.
4: Przez wizjer aparatu znowuż, nie?
0: Tym razem dostrzegasz coś zupełnie, zupełnie innego. Kiedy patrzysz przez wizjer, masz wrażenie, jakby jego ciało było pokryte rybią łuską.
4: Okej.
0: Ale tak wiesz, tak kątem oka. Jak kątem oka patrzysz, to faktycznie widzisz, że coś z nim jest nie tak, ale gdy próbujesz się tylko choć trochę skupić, no to nie. Normalny.
4: No jasne, jasne. Nadal się nie dzielę tym znaleziskiem, że tak powiem. Odkryciem.
0: No okej. Także tak, także Januszu, jedziemy w takim razie na dworzec, na opuszczony dworzec kolejowy, tak?
3: Jedziemy, oczywiście, że jedziemy. Siadam do tego.
2: Wody się napij, ciulu.
4: No, wszyscy się pakujemy.
3: Na tego popatrzę jeszcze dziwnego i ten.
2: Gdzie to kurwa robicie, panie?
4: To do mnie było, tak?
2: No kurwa, a do kogo? Do tego ciula?
4: No ja w alkoholu robię, nie?
2: Kurwa, następny. Ja pierdolę. Wszyscy kurwa uzależnieni od czegoś, nie? A to ja sobie sięgnę potem po piersiówkę golne i jadę dalej.
4: Ja sobie wypraszam, nie?
0: Po drodze jadąc zauważacie żula, który was wcześniej zaczepił i któremu Bogdan zostawił 20 złotych. Widzicie żula niedaleko pobliskiego sklepu PSS z Połem, z którego wychodzi, z trójką roześmianych dzieciaków, które radośnie wpieprzają sobie lody.
4: O.
2: Porządny chłop, kurwa. Też podzielił.
1: Ja też bym takiego loda sobie zjadł. Wujek!
2: Dobra, to ten. Czekaj, się zatrzymałem. Cukier masz niski pewnie, ty ciulu, od tego ćpania.
3: No to ten, wysiadam i idę tam faktycznie do spojemu jakieś, kupić jakiegoś kurę Okeja, Bambi, czy co tam jest, Ice Master, inny koral.
0: No to chyba koral albo Algida, to mniej więcej takie czasy były w tego...
3: Kurwa, szkoda na tego ciula, biorę kolana.
0: Okej. Wszystko wygląda, wiesz co, zaskakująco normalnie, przyziemnie. Dziwne zapachy znikły, dziwne głosy w twojej głowie ucichły. Czujesz wręcz niepokój z tym związany. To, co dzisiaj przeżyłeś, to, co przeżyłeś w ciągu ostatnich paru godzin, sprawiło, że teraz ten kompletnie normalny sklep, normalny GS, normalny PSS z Połem, wyposażony, no jak to na takie sklepy bywa, do którego jesteś całkowicie przyzwyczajony, przeraża cię ta normalność. Czujesz ogromny, ogromne zdziwienie, tak jakby coś za chwilę miało wyskoczyć. Głowa ekspedientki miała się, by się zamienić w potężną gulgoczącą maś albo coś w tym stylu. I czujesz się nieswojo, mimo że wszystko jest idealnie normalnie.
2: Czujesz tak bełkocze pod ręką, chujowie, pierdolne się nawdychają tego ciusa z jebanego, kurwa, ja sobie pogadam ze starą, o, ja sobie z nią pogadam, kurwa. To szybko, wiesz, biorę trzy lody i ten idę do laty i płacę. I patrzę się na ekspedientkę.
0: Taka pani mniej więcej w wieku około 50 lat, chociaż równie dobrze mogłaby mieć 30, fajka w zębach. Coś jeszcze? Bo widzę, że tutaj dla pana to może coś mocniejszego, a nie tutaj cukiereczki dla dzieci, co?
2: Wodę mineralną mi dajcie, jurajską.
0: Jurajskiej się zachciewa. Wie pan, daję ci jakąś tam wodę, nocnikówki, lokalny rarytas. To akurat jest woda właśnie pochodząca z dawnej rzeki, ale oczyszczona z kobaltu.
2: Chciałem, kurwa, jurajską z Mieszkowa do kurwy nędzy.
0: Panie, nie jesteś u siebie, bierzesz pan albo wypad. Bo inaczej sobie porozmawiamy.
2: Jestem u siebie i kurwa, i chcę nie od siebie wodę, do chuja pana. Jak chcę swoją, to z ekranu włączę, tu kurwa nędzy.
0: Z zaplecza dobywa się głos. Zosiu, czy ktoś cię tu napastuje? I wystawia się wielki, łysy łeb z cygarem w zębach, spasiony niemożebnie, w żonobijce, dziary na rękach i zauważasz małe dwie łezki pod lewym okiem wytatuowane.
2: A to się, kurwa, nie pierdolę, nie? Odchylam, kurde, moją kamizelkę i pokazuję Gdata. I powiem, panie, kurwa, za lody pan dzisiaj ty płacisz. Panie, kurwa, pan za lody dzisiaj płacisz, do chuja pana.
0: Koleś kładzie cygaro na ladzie, po czym wydmuchuje ci potężną ilość dymu w twarz.
2: Panie, coś ma pierdolnięty? Kurwa, mać.
5: Nie będziesz obrażał mojej żony w moim sklepie. Wypierdalaj.
2: Kurwa, nie obraziłem. Wody chcę innej niż ta nasza.
0: Koleś powoli przetacza się przez ladę i powoli idzie w twoim kierunku, patrząc ci prosto w oczy. Ty wiesz, co znaczą te tatuaże pod okiem. Dobrze wiesz, że to jest człowiek, który siedział za podwójne morderstwo.
2: Spierdala mnie.
4: Dobra, ale w tym samym czasie, kiedy Janusz był w sklepie, to ja coś tam zagaduję Łukasza, czy coś widział dziwnego, jak zemdlał. Widziałeś coś dziwnego, jak tam zemdlałeś? Nie?
6: Swój nick. 44 złote.
1: No, widziałem, ale...
6: Kierowniku, da radę wplątać w historię jedyną słuszną religię?
0: Okej, postaramy się. Kontynuujcie.
1: No widziałem, ale nie chcę mówić tak, bo wujek jeszcze powie, że się naćpałem, czy coś w łeb mi da, jak zwykle. No, ale...
4: Zobacz, no Janusz teraz w sklepie jest, tam się użera.
1: Przecież to widziałem jakieś takie stwory, tak jak mój kolega mi kiedyś opowiadał, że widział, jak się kleju nawąchał, to takie były, jakieś skrzydła i takie stwory brzydkie, fuj.
4: A, okej. Okay. A jak się czułeś widząc ten? A nie, no, tak, tylko...
1: No właśnie to jest takie dziwne, bo z jednej strony czułem się wystraszony, byłem przerażony, a z drugiej strony tak pałałem miłością. Fuj, kurwa, nie wiem, typie, co ty ode mnie chcesz w ogóle? Ziomek!
4: Może jednak Janusz ma rację? Okej.
0: Tymczasem Janusz wytacza się ze sklepu niestety bez żadnych zakupów.
2: Ja spierdalam, nie wytaczam się.
0: Tak.
1: Wujek, kupiłeś loda, wujek!
2: Kurwa, baranie! Napalają to!
3: No i kurwa, biegnę do ten, nie? Za kierownicę.
0: No okej, wpadasz do samochodu, a jeszcze łysy łeb wystaje tak przez drzwi, upewniając się, patrząc, no, wyraźnie patrząc w waszym kierunku.
4: A co tam się stało?
2: Gówno hopa przejechało, jedziemy stąd do chuja.
1: Ja mu faka, tak z samochodu już wiem, że zaraz uciekniemy, więc nie będzie miał szans nas dogonić, więc mu pokazuję faki na wszystkie sposoby.
0: Facet stoi w drzwiach i czeka, aż samochód zniknie gdzieś w jakiejś uliczce. Widzicie, że spokojny, wyluzowany, z powrotem właśnie już też z cygarem w zębach. Dym pięknie się odbija w już świecących latarniach.
2: Kurwa.
1: Wujek, kaszlesz.
2: Kurwa. Cygaro, kurwa, mi się zachciało. Pierdoloni kryminaliści, kurwa. Klubowego by zakurzał jak normalny człowiek. Ja zapalę, to przestanę kaszleć, nie? No i wyciągam
4: kurwa. Ale że taki wyga będzie przed sklepikarzem uciekał, to nie spodziewałem się.
2: Ja kurwa, zakapior nie sklepikarz. Ja pierdolę. Ni chuja, to pojebana dzielnica jest, naprawdę. Tak to jest, patocha zawsze mieszka koło bogatych, bardzo
1: wujek,
2: blisko.
1: Wujek, tutaj są co ty się w ogóle przejmujesz? Takiego to ja mam na strzała, jednego.
2: Dobra, ja już udaję, że nie słyszę tego pierdolenia, jedziemy dalej do Borewicza. Przynajmniej ja już jadę, nie?
0: No okej, okay. Dojeżdżacie pod opuszczony, już trochę zarośnięty, niewielki parking. Budynek dworcowy jest, bardzo można powiedzieć, siermiężny. Widać, że nie było tutaj celem przyciągnięcie turystów, tylko właśnie jakaś taka podstawowa obsługa pasażerów, a także towaru. Przypominasz sobie, Janusz, że tak naprawdę tutaj dość dawno nie byłeś. Ostatni raz jakieś 10-15 lat temu, kiedy zostałeś wysłany, żeby się upewnić, że milicja otworzyła ogień do górników, kiedy ci rozpoczęli strajk, podobnie jak cała Polska. No i to był ostatni czas, który ci się kojarzy, nawet rozpoznajesz pewne na murach tego dworca ślady po kulach i trochę uśmiechasz się w duchu. Przy tym dworcu obok dworca znajduje się drewniana latryna, a obok niej taki wielki głazior, taki głaz narzutowy z jakąś tabliczką przyczepioną. Co jest dziwne, przy tej latrynie są znicze i kwiaty i też znajduje się na niej tabliczka, ale dużo większa i można by powiedzieć, że jakby ze złota wręcz.
3: Co tam jest napisane?
0: Podchodzisz do latryny? Czy do kamienia?
3: Chcę tą tabliczkę przeczytać.
0: Podchodzisz do latryny. Tabliczka, która się na tym znajduje, jest zapisana. Faktycznie wygląda to jak złoto, albo przynajmniej pozłacane. Wielkimi literami Bóg tak chciał, a pod spodem drobniejszym druczkiem tutaj 3 czerwca 1991 roku zatrzymał się Jan Paweł II podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny.
1: Ja oczywiście lecę za Januszem, podciągając swoje wisipory, które mi spadają co chwilę. Wujek, i co tam pisze?
2: Gówno, kurwa, coś o kremówkach, nie?
4: Ja sobie idę powoli w ich stronę.
3: Tak, wiesz, tak. Nie, tylko i ten, i idę gdzieś tam dalej się porozglądać.
0: Natomiast kamień to jest taki typowy, można powiedzieć, głaz pamiątkowy, tabliczka mówi pamięci górników rozstrzelanych przez zbrodniczy komunistyczny reżim.
2: Tak, kurwa, zbrodniczy, pierdolą.
0: No tak.
1: Wujek, a ty tam nie byłeś wtedy? Co na tej tabliczce tak pisze tam? Coś mi się kojarzy, mama coś mówiła i tato jeszcze świętej pamięci, tatulek mój, niech mu ziemia lekką będzie.
2: Nie, tam kurwa, do F-u po pierwszy komputer jechałem. No.
0: Tymczasem z latryny dobywa się głośne pierdnięcie.
1: Ha, ha, ha, Rud, pierdolisz.
0: Ola, coś cię tutaj przerywa. Nie wiem, jak macie ustawiania.
3: Tak głośno, czy za kogoś nakrzyczę i po prostu się ści na mikrofon. Nie musisz jeszcze krzyczeć. Mów normalnie.
0: Okej, okay, dobra. Drzwi latryny po cichu, to znaczy otwierają się bardzo powoli z bardzo wyraźnym skrzypnięciem. Drzwi są w waszą stronę. Widać najpierw, jak z latryny wystaje but, potem noga. Po czym widać pana Borewicza, który poprawia sobie pas, wychodząc i rozgląda się. O! Jesteście wreszcie. Ale to może lepiej, żeby was tu nie było. Chyba tak, chyba zmieniłem zdanie. Jedźmy stąd. Po czym Borewicz rozgląda się i idzie, dopiero teraz zauważacie, że w cieniu, kawałek od tego kamienia, znajduje się jego polonez.
3: Ja się tam patrzę w gwiazdę dalej, na pewno się. Słyszę, że ten, że jest, zauważyłem, ale udaje, że tak się patrzy w gwiazdę.
4: Okej. Okay. Dobra, no to ja się do Borewicza tam odzywam. A czemu nagła taka zmiana zdania?
0: Wiesz co, jedno czego się nauczyłem, to wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. A ty co, tak, ty jesteś taki inteligencik, myślę, nie? No to chodź do samochodu, coś ci pokażę. Chodź, nie bój się, chodź.
4: Ja trochę tak niepewnie, ale idę.
0: Otwiera drzwi swojego polodeza, wypuszczając zmieszany zapach bimbru i papierosów i sięga po książkę, taką w zasadzie można powiedzieć broszurę, która nie, nawet trudno powiedzieć, by została gdziekolwiek przez jakiekolwiek wydawnictwo przepuszczona. No i tak waży tę książkę w ręce i podaje ci ją. Wiesz, jak chcesz sobie szukać kłopotów, to je znajdziesz. Śmiało. Ja jadę do domu. Po czym za bardzo się nawet nie odwraca w twoją stronę, wsiada do samochodu, zatrzaskuje drzwi, włącza silnik i odjeżdża po tym, jak mu się udaje odpalić, bo polonez nie od razu zapalił.
4: Dobra, Bogdan, znaczy stoję osłupiały, zanim popatrzę na książkę, jeszcze odprowadzam polonez wzrokiem i dopiero jak gdzieś tam znika daleko, to patrzę, co mi właściwie dał, nie?
0: Tytuł książki to autor książki Krzysztof Grzegorz Bierut, natomiast tytuł to Galaktyczna Zagłada, Wielki Reset oraz inne zjawiska pogodowe.
4: Okej, okay. Dobra, to podniecony otwieram tak szybko. Co tu się dzieje?
0: Okej, okay. Znajdujesz tutaj odwołania do paru, tak szybko przeglądając, znajdujesz odwołania do jakichś postaci mitycznych, odwołania do bogów rzymskich, do bogów greckich, do Jahwe, do Allaha, do Buddy, do Sumeru. No tak na szybko, no ciężko cokolwiek zwrócić uwagę, no obrazków nie ma. Sam tekst i to widać, że raczej maszyna do pisania, jakiś powielacz niż normalna drukarnia.
4: Okej, okay. ale ciekawe, także sobie zostawiam, sobie na spokojnie przeczytam.
3: Dalej tam patrzę w niebo z ciężką refleksją i czy dalej mi towarzyszy takie kurwa dziwne uczucie, że wszystko jest nie halo, czy nie.
1: A ja się poszedłem odlać.
3: Sorry, jeszcze raz.
1: A ja się poszedłem odlać w krzaki.
0: Nic tam cię nie zaskoczyło, natomiast widać, że co prawda o ile miejsce to jest opuszczone, już całkiem nieźle też w ogóle posprejowane, to widać, że główne drzwi, główne wejście do takiej poczekalni, można powiedzieć, do takiego roboczej części dworca, są lekko uchylone i delikatnie kołyszą się na wietrze, bez wydawania z siebie jakichkolwiek dźwięków.
1: Co się dzieje? Tak się odwracam wokół, patrzę się na wujka, na tego fikołka, tak...
0: Fikołek siedzi z książką pod pachą, a wujek patrzy se w gwiazdy. Oboje milczą.
1: No to idę do wujka, tak go trącam za ramię. Wujek! To co robimy, bo ja już się nudzę.
3: A to kurwa jest zabawa?
1: No ale po co tutaj tak stoimy? Ten siedzi, ty stoisz, nudzi mi się. Poróbmy coś, jakąś akcję sklejmy czy coś.
2: Tupa się sklei, kurwa. Ja nie wiem. Ja już nic nie wiem, co tu się dzieje. Dalej się patrzę. Kurwa. Pierdolę.
1: Dobra, to ja się nie będę nudził. Idę tak trochę, żeby patrzeć się, czy wujek nie widzi. Tak się kitram i idę sobie zajarać.
0: Czujesz niepokój, gdy patrzysz w ten ogień, gdy widzisz płonący żar. Wszystko jest jakby dziwne, jakby miało trochę, nie wiem, może inną barwę, czy może bardziej ostatnie wydarzenia ostatnich godzin tak bardzo cię zmiotły i już nawet nie pamiętasz, co jest normalne, a co nie. Coś tutaj jest bardzo nie tak. Zaczynasz podejrzewać, pojawia ci się taka myśl, że chłopaki coś się dogadali. Może tutaj Borewicz coś powiedział Bogdanowi. Bogdan powiedział coś Januszowi. Przecież cię nie było, przecież robiłeś siku, więc nie wiesz, tutaj jest coś jest tutaj bardzo nie w porządku, coś jest bardzo niepokojącego i czujesz zagrożenie wręcz ze strony twojego wujka. I to nie jest zwykła lepa na ryj, to nie jest takie zagrożenie. To zagrożenie jest obce.
1: Tak patrzę się na tego skręta, ale tak się jednak resztki tam rozumu jeszcze mi zostały, chowam go i tak patrzę spod łba to na wujka, to na fikołka. Zaczynam się coraz bardziej bać i chce mi się uciekać.
4: Dobra, ja w ogóle obserwuję z troszeczkę dalszej odległości tą scenę, ale no idę tam w ich stronę mniej więcej, nie? Widzę Łukasza, jak się tak spogląda wszędzie niespokojnie czy coś, bo ja zwracam raczej uwagę na takie rzeczy, bo
0: no tak.
4: Sam ociągnę się.
0: Rozgląda się niespokojnie i sobie popala.
4: Okej. No dobra, widzę jak Janusz gdzieś tam dalej se stoi i chyba po prostu się załamał, więc idę w stronę Łukasza.
0: Bogdan...
1: Widzę, że idzie do mnie.
0: Ma coś pod pachą, jakąś wielką knigę. Kurde, przecież to oczywiste, jeżeli walnie cię czymś takim w łeb, stracisz przytomność na miejscu.
1: Kurwa, nie zbliżaj się do mnie, typie, nie zbliżaj się, mówię ci, ja znam sztuki walki, a... Nie zbliżaj się!
4: Słysząc to, zatrzymałem się, poprawiłem się wąsa i tak... Co ty odpierdalasz?
1: Co? Ja widzę, ty... Co to masz pod pachą, co? Skąd to nagle wziąłeś? Wcześniej tego nie miałeś. No co tam masz?
4: No, Borewicz mi dał takie... Fajne dzieło o mitologiach i w ogóle...
1: To jest jakaś mitologia? Ty masz tam pałkę! Ja widzę! Wujek! Tak wołam Janusza.
4: Jezus Maria.
2: To jest kurwa!
1: Wujek! Bo on ma pałkę pod pachą i chce mi w łeb dać! Ratuj, wujek!
2: Ty kurwa! Krzywy! Co jest do kurwy ręce w tej łapie masz? Chuju!
4: Powiedzmy, że książkę.
2: Ja ci kurwa zaraz powiedzmy nam! Pokaż to!
4: Dobra, pokazuję.
0: Okej, masz w swoich dłoniach książkę Galaktyczna Zakłada, Wielki Reset oraz inne zjawiska pogodowe autorstwa Krzysztofa Grzegorza Bieruta. Książka widać, że jest wydana własnym sumptem.
2: Przecież kurwa, to jest książka od tego debila ze Szczecina, co ty nie wiesz? Dziwne sprawa, ten jełop pisze.
1: A kto to jest debil ze Szczecina? Wujek, ja nie znam!
2: Debil ze Szczecina to jest taki mądrzejszy niż idiota ze Szczecina, ale też pierdoli.
4: Tak, no szybko przeglądałem, no to w sumie tak całkiem legitnie brzmi, no to całkiem okej, no.
2: A jest tam coś o kosmitach?
4: No dobra, biorę książkę i przeglądam, czy rzuca mi się... jakiś, nie wiem, rozdział o kosmitach, czy coś w tym stylu.
0: Wiesz co, nie ma podziału na rozdziały, ale sobie otwierasz na jakimś losowym akapicie. I widzisz, że to jest początek rozdziału. I czytasz. Opisywane przez Lovecrafta i jego następców istoty podzielić można na kilka podstawowych kategorii. Za najpotężniejszych uznać można bogów zewnętrznych, rządzących wszechświatem i będącym zarazem personifikacją reguł jego funkcjonowania. Bóstwa te nie interesują się zasadniczo losem ludzkości i tylko nieliczne z nich wchodzą z nią w bliższe kontakty. Przywódcą bogów zewnętrznych jest Azatot. bestia nuklearnego chaosu, żyjący w centrum wszechświata.
7: Potrzeba może stać za tymi atakami.
6: Beka. 5 złotych. Na wąs, który niejedna wsią trząsł twarz wystawiająca język.
0: Jego amorficzne ciało, pozbawione wzroku, otoczone jest przez mniejszych bogów pogrążonych w nieustannym tańcu do melodii wygrywanej przez jego flet. Kolejnym z bogów zewnętrznych jest Yog-Sothoth, jedność we wszechrzeczy i wszechrzecz w jedności, będący swoistą bramą pomiędzy różnymi wymiarami, z których składa się wszechświat. Egzystując pomiędzy wymiarami, posiada on wszelaką wiedzę o przeszłości i przyszłości. Jest on bóstwem wszystkich tych, którzy parają się czarami i dążą do zdobycia umiejętności podróży między światami. Posłańcem, sercem i duszą bogów zewnętrznych jest Nyarlathotep. Przerażające bóstwo, objawiające się i czczone pod wieloma postaciami, w tym mężczyzny o czarnej skórze, ale rysach białego człowieka. Do bogów zewnętrznych zalicza się także Shub-Niggurath, koza o 1000 młodych. Objawiająca się pod postacią bezkształtnej czarnej chmury, z której kształtują się rozmaite, przerażające narządy. Czczona jest przez druidów i inne pokrewne grupy. I przeglądając dalej, czytasz o przeróżnych dziwnych stworzeniach, przeglądając dalej, zauważasz też, że niektóre rozdziały są poświęcone bogom, które znasz, no powiedzmy tak powszechnie, jak właśnie Jahwe, Allah albo Budda. Są też rozdziały poświęcone, jak to właśnie Krzysztof Grzegorz Bierut twierdzi, osobom, które nigdy nie istniały, a mimo to w dalszym ciągu są czczone takimi. I przykłady, które tutaj podaję, to jest Jezus Chrystus, czy Kennedy, a także Michael Jackson.
1: Wujek, a co do książek, to ja czytałem ostatnio Świat Wiedzy i tam, wiesz, jest taka gdzieś tam, nie pamiętam już gdzie, ale jest taka wyspa Tortuga i tam jest ponoć złoto, ale tam, wiesz co można? Tam można legalnie sobie zajarać.
2: Kurwa, tutaj nie można, bo chuja jeszcze, kurwa, nie siedziesz w pierdlu za trawę, tylko za złodziejstwo.
1: A tam może można też kraść, skąd wiesz?
2: No kurwa, na pewno.
1: Ja se doczytam w Świecie Wiedzy.
2: Weź se tam, kurwa, 5. klepkę ukradnij, może ci się przyda.
1: Co?
0: Janusz, tobie tutaj coś się bardzo nie klei. Znasz Borowicza bardzo dobrze. On z alchemią to miał tyle wspólnego, że za komuny pędził bimber. Zresztą do dzisiaj mu się zdarza, chociaż już wzrok nie ten i czasami wyjdzie trochę paździerzu. Ale żeby był zainteresowany jakąś mitologią, religią czy duchowością, to jest naprawdę ostatni człowiek, którego byś o to podejrzewał. Oczywiście pójdzie na rezurekcję, czy wyspowiada się, czy pójdzie do kościoła i nawet pójdzie do komunii, jeżeli jest na czyimś ślubie albo pogrzebie. Natomiast z duchowością ma tyle wspólnego, co ty z baletem.
3: Jakie fajki jara?
0: Carmeny.
3: Dobra, idę się przejść dookoła. Takie, wiesz, ubeckie śledztwo tej latryny i tego miejsca, gdzie chodził. Czy gdzieś są świeże pety po Carmenach?
0: Widać na pewno... A, sobie rzucimy. Widać na pewno całe naręcze, tam nie wiem, 3 albo 4 tuż przy uchylonym wejściu na dworzec, a także jeden odgaszony tuż przy latrynie. Nawet byłbyś w stanie przysiąc, że nie zauważyłeś tego od razu, ale chyba właśnie wychodząc po sraniu najpierw odgasił peta, a dopiero potem wyszedł.
3: Aha, czyli to on był. Coś tu kurwa w stronie gra. Ja pierdolę. Dobra. Jest jakaś taka mordownia gdzieś w okolicy, gdzie siedzą mundurowi już po zmianie albo zaraz przed po?
0: Znaczy się, no nie, no to jest opuszczony teren fabryczny, który jest nie wiadomo do końca w czyich rękach. Natomiast nie, to jest miejsce opuszczone. Co najwyżej możesz się tutaj spodziewać bezdomnych.
3: Nie, no to wiesz, to tam... Jebał pieza, wielkiego śledztwa nie chcę robić, nie? Tylko chciałbym raczej Janusza capnąć. A telefonu komórkowego w tych czasach nie wyciągnę do niego, nie? Mhm. Jak się zastanawiam, gdzie on mógł o tej porze jechać, czy jeszcze ma ten, jeszcze ma dalej szychtę, czy już gdzieś indziej pojechał. Jak mi to tak nie gra, no to myślę, że trzeba się z nim zgadzać, nie?
0: Rozglądając się, zauważasz, że z tyłu latryny jest przybita kartka.
3: O, co tam jest napisane?
0: Jest to wiersz zapisany na pokrytym, znaczy się nie pokrytym, ale mocno poplamionym jakimś olejem. Nie jest to tłuszcz taki, nie wiem, taki tłuszcz do smażenia czy coś, jakiś olej, jakaś substancja oleista, trochę śmierdząca rybą. Natomiast sam tekst jest napisany niezwykle pięknym charakterem pisma. Przypomina ci się pewna polonistka, którą kiedyś tam poznałeś, będąc w czasach nad morzem. I ona też miała właśnie taki wręcz kaligraficzny, piękny charakter pisma, chociaż w pewnych momentach widać, że pismo to jest odrobinę rozedrgane. Gdy podchodzisz do tej kartki, zauważasz, że nawet nie tyle jest przybita, co przyklejona, i ten olej sprawił, że ta kartka się trzymała, natomiast treść na niej zawarta brzmi następująco. Tu, na powietrzny most z bolesnych, krwawych stygmatów, między górami na morzu, jakoby nici pajęcze, i tu będę cię niósł, jak chmura porwaną tęczę, na ten najwyższy cypel w zorzy polarnej dwóch światów. I tobie oddam regiony, co w skalnych zboczach mej duszy, jak ametysty lśnią, sny prerie, sny jak miesiąc w borze, a dla mnie to bezbrzeżne kraterów gasnących morze, upiory świateł, wieczność, której nic już nie poruszy. Oto mej duszy świątynia, z czarnych jak miłość marmurów, gdziem lud spiżowych posągów zaklął nad głębią rozpaczy. Niech wicher morski gra, niech strąca lwów poskramiaczy, w płynny wulkanów żar, w ukryty pałac Cthulhu.
2: Kurwa, Cthulhu, pierdolę, poeta, tylko głowa nie ta. Widzieliście to? Kto kurwa na sraczu pisze takie rzeczy? Za moich czasów to się kurwa wagony malowało i spod, jak ktoś srał, to kolejny wagonik do tego szedł.
1: To jest jakiś starym językiem, weź, jakaś lamerka.
2: Kurwa, pan Tadeusz, pierdolę. Co tu jest w ogóle ostatnie słowo napisane?
1: Cthulhu? Chuju?
0: Bogdan, rozpoznajesz to słowo. Bogdan, rozpoznajesz to słowo. Przed chwilą je widziałeś w książce.
4: Czekajcie. To jest tutaj w książce. Jest to bóstwa Cthulhu.
0: Do wielkich przedwiecznych zalicza się m.in. Hathor, istota żyjąca gdzieś w pobliżu Aldebarana, Ik, ojciec węży, łagodny Tsatoga, przybyły z pozbawionego światła Nkal i wreszcie sam wielki Cthulhu. Antropoidalna istota niezwykłych rozmiarów, posiadająca błoniaste skrzydła i głowę zbliżoną kształtem do ośmiornicy. W zamierzchłej przeszłości wielcy przedwieczni pod przywództwem Cthulhu przybywali na Ziemię i opanowali ją. Ponieważ ich życie jest cykliczne, musiały stać się nieaktywne. Teraz przychodzi odpowiedni czas, przedwieczni przebudzą się. Objawi się ich zatopiony kontynent Rlie i będą chciały znów przejąć władzę. Mają im w tym pomóc przedstawiciele kultu założonego przez Cthulhu. Powrót Cthulhu i jego towarzyszy wymaga otwarcia bramy łączącej świat z zaświatami.
2: Czyli kurwa kosmici i pierdolę na kapłany.
4: Od początku mówię.
2: Ja panu coś muszę powiedzieć. W 77 roku pewien ksiądz miał kolędę. Ale to nie była zwykła kolęda. Na tej kolędzie nie brał pieniędzy. I żeśmy patrzyli, czemu nie bierze pieniędzy. Pan wie czemu? Widział pan kiedyś księdza, żeby nie brał pieniędzy?
4: Chyba raz czy dwa.
2: To jest jeden z nich. Potem żeśmy w piwnicy u niego na farze znaleźli 7 martwych kotów. Jeden na drugim. Leżały, truchła. Rozumie pan? Jeden na drugim. 7 kotów się nie przewróciły. Ułożone dziwnie. Jakieś dziwne napisy na ścianie piwnicy, a na suficie gwiazdozbiór. Aldebaran.
4: Okej.
0: Kawałek dalej, przeglądając książkę, Bogdan zauważa, że Bjart w swojej książce dokonuje pewnego porównania pomiędzy autorami. Lovecrafta, ale tutaj już poznałeś, jest jeszcze Crowley, mitologia sumeryjska. Gdzie masz opisane, gdzie u Lovecrafta to, co było przed wiecznymi, u Crowleya było zwane Satanem lub Tejtanem. Z kolei wśród Sumerów był to Tiamat. U Lovecrafta to, co nazwał horrorem, u Crowleya było zwane Horrorzonem.
7: Potrzeba może stać za tymi atakami.
6: Beka. 10 złotych. Do tego cała na biało wchodzi bogini Beki i każdego opanowuje diabelski śmiech.
0: Natomiast w Sumerze z horror zwał się Pazuzu. U Lovecrafta inny wymiar, u Crowleya był zwany otchłanią. W Sumerze zaś był to Abzu albo Narmataru. I wreszcie to, co było zwane u Lovecrafta Cthulhu, u Crowleya wielką bestią, Sumer nazywał C-44.
4: No dobrze, no ja cały czas, wiesz, z nosem w książce już całego świata nie widzę, przynajmniej przez tą chwilę, jak odkrywam coraz to kolejne rzeczy z tym związane i gdzieś tam próbuję to połączyć z tą naszą sytuacją.
3: Ja wyciągam klubowego za klubowym i wiesz, oparty o Merola, se próbuję przypomnieć wszystkie te krzywe akcje, które mi zjechały głowę i biły tych kosmitów i księży do głowy.
1: Wujek, kopsni szluga, bo mi się skończyły.
3: Wyjątkowo się nie ten, nic, bez słowa po prostu mu podaję fajkę. Nie?
1: Dzięki, wujek!
0: Tymczasem w Mercedesie zapalają się światła, załącza się silnik, tak czysto jak od 20 lat nie słyszałeś, że tak czysto startującego silnika, i gdzieś z wnętrza włącza się radio i słychać w nim charakterystyczny śmiech.
3: A pies co?
0: A, pies, psa zostawiliście w samochodzie? Tak.
3: No, zawsze.
0: Pies zaczyna panikować i drapać tapicerkę, drapać okna, drapać drzwi, drapać wszystko, co tylko może.
3: Kurwa, otwierałem, chcę go wyciągnąć.
0: Wyskakuje natychmiast, przerażony, ucieka, chowa się za wami i tylko patrzy, ale widzisz, że jest autentycznie przerażony. Zero agresora, zero zaczepności, chciałby się zwyczajnie zapaść pod ziemię.
3: Biorę go na ręce, do cholery, i patrzę, co jest kurwa z tym autem, nie? Kurwa, pieruńskie elektryka, auta nowoczesne, kurwa mać. Ale już tak chyba mi nerwy puszczają powolnie.
0: Orientujesz się, że zostawiłeś kluczyk w stacyjce. A dochodzi do ciebie myśl, że może po prostu jakoś tam pies się bawił i jakoś udało mu się przekręcić ten kluczyk. No do sprzęgła co prawda nie dosięgnął, ale może tutaj w jakiś dziwny, tajemniczy sposób się udało.
3: Jak jest kurwa zapalone, to dla relaksu wyciągam kurwa kasetę z kompilacją najnowszych hitów Kasi Kowalskiej i od pana kurde.
0: Kaseta powoli wjeżdża, powoli zostaje wessana przez piękne niemieckie radio, po czym z głośników zamiast znanych rytmów dobywa się dźwięk.
5: Gulim w naftur lewa nagl wtagn. Gulniem glana na wtulrlewa nagnal wtagn. Cthulhu wtagn. Cthulhu wtagn.
1: Wujek, od kiedy ty metalu słuchasz?
3: Kurwa, metalu, ja pierdolę.
1: No przecież słyszałem.
3: Chyba w drugą stronę.
1: Wujek słucha metalu, jest brudnym.
3: Zaraz ten kurwa. Kurwa, tak wiesz, ciuram gdzieś tak w okolicy, tak, niby ciuram, ale się boję, żeby nie uszkodzić, nie? Kurwa, od tyłu znowu puszcza, co to jest, kurwa? Próbuję wyciągnąć kasetę, pewnie kurwa już ciągnęło.
4: No ja się na chwilę oderwałem od książki, słysząc te dziwne dźwięki, tak co tu się wgrane?
0: Gdy zacząłeś dłubać, coś tam przeskoczyło i, zacząłeś słychać hit, który bardzo dobrze znałeś, który miałeś tam nagrany.
1: Wujek, jakbyś chciał, to ja ci mogę skołować bez problemu nowe radio, wiesz. Dla mnie to nie problem.
2: Ale on się tak nie powinien przełączyć.
1: Bo brata masz jakiegoś starego.
2: Kurwa, strata niemieckie porządne, nie jakieś chińskie ciurstwo. Ja pierdolę. Kurwa. Jak tak się robi, to powinien całą kurwa kasetę wyciągnąć. Rozumiesz, kurwa?
1: Bo jak ja się na radiach
2: wszystko
1: znam.
2: By się. No to się kurwa znasz, to jak tak leci, to wyciągam i wszystkie kurwa zostaje w środku. Chuja pana.
1: No dobra, jakby co, to skołuję nowe.
2: Wkładam inną tą kasetę.
0: Wszystko bez żadnego problemu, brzmi dokładnie to, czego oczekujesz. Podejrzewam, że Modern Talking, albo... chyba Modern Talking będzie w sam raz.
2: No, kurde, ten, Sandra.

0: Tak, to znaczy, Łukasz ci bardzo mało opowiadał, ale jest jedna z tych istot, która kojarzy ci się z tym kosmitą, którego widziałeś sam.
1: Okej. Okay. I jak jest nazwane?
0: O, już ci mówię, tylko sobie znajdę, żeby cię nie okłamać. Sekundka. Yoxodot.
1: Okej.
0: Tutaj dostałem nad stołem z reżyserki listę przebojów z 95, ale już nie bądźmy aż tak bardzo precyzyjni. No właśnie, tak, także pies na rękach kompletnie jarającego faję za fają, jak wilk z wilka i zająca Janusza. Również jarający tym razem fajkę Łukasz i przeglądający swój najnowszy nabytek, swoją książkę nową, Bogdan.
2: Wujek, bo ten twój ziom z policji, HWDP, ten dał książkę temu rudemu. I on cały czas się w tę książkę patrzy. Co tam masz w tej książce w ogóle?
1: No mówiłem o różnych istotach. Ja tak, wiesz, zafascynowanym głosem wręcz, tak, i rozbieganymi oczami tak opowiadam. No i tutaj jest...
3: Jakie plany? Kurwa, jakie plany?
2: No ale dlaczego w ogóle ten twój psiarz dał jemu książkę jakąś? Co tu się w ogóle dzieje? Może jedźmy już do domu, czy albo chociaż do Gizeli na jedzenie, na gołąbki.
3: Wiesz, taki ciuram, kurde, ten dach auta. Jakie kurwa planety?
0: I w tym momencie silnik auta gaśnie i jego światła również. Radio też się wyłącza.
2: No pięknie, wujek. Zjebałeś limuzynę.
3: Nagle kurwa limuzyna. A pies? No pies? Kurwa, jaka rasa?
2: Wujek, no dobrze wiesz, że to jest zwykły kundel znaleziony.
3: Jakbyś kurwa nie był rodzina, to bym ci sam powiedział, żeś kundel.
0: Gdy silnik zgasł i tak chwilkę przekrzykujecie się między sobą, zauważacie drobną nieprawidłowość. To znaczy nie słychać nic, ani wiatru, ani śpiewu ptaków, który chyba tutaj jeszcze chwilę temu był. Już jest całkiem ciemno, prawdopodobnie zbliża się północ. Ale jest, oprócz paru latarni, na parkingu jest bardzo ciemno, jest bardzo cicho, bezchmurne niebo i tylko gwiazdy nad wami. Jest nów i wielka, przerażająca wręcz pusta cisza.
2: Fajnie. Może włączysz jakąś tą swoją kasetę, bo coś tak jest za cicho.
3: Spróbuję auto odpalić.
0: Przekręcasz kluczyk i słychać tylko charakterystyczne kliknięcie, jak gdybyś miał całkowicie rozładowany akumulator.
3: Dobra, no to ten sprawdzam, czy mam kable, żeby, wiesz, podłączyć akumulatory i się rozglądam, czy gdzieś tam ktoś jedzie coś.
0: No, kable masz, ale jesteś na takim zadupiu, że tutaj nikt nie zagląda, nikt na pewno cywilizowany. Parking jest porośnięty krzaczorami i trawą. Może, no nie wiem, no latarnia to trochę nie te prądy, tak? Nie słychać też ani jednego jakiegokolwiek samochodu, gdziekolwiek.
3: No i kurwa chuj.
2: Wujek, to może sprawdzimy, może tu silnik, może cokolwiek. Będziemy tu kurwa siedzieć całą noc.
3: Chuj, nie kurwa, akumulator się zresztą.
1: Ja włożyłem książkę pod pachę, zaczynam się rozglądać po okolicy. No, ta cisza, to tym bardziej, że wiesz, była noc, zawsze coś brzmi, zawsze gdzieś tam wiatr, zawsze gdzieś tam jakiś wiersz czy coś, a to brzmi niepokojąco. Ja już wchodzę w jakąś taką fazę i wszystko dla mnie jest niepokojące.
0: Absolutnie nic. Oczywiście możecie pójść piechotą drogą, którą przyszliście.

0: Możecie wejść na peron, zobaczyć co tam jest, pójść ewentualnie torami, czy przejść przez tory i dostać się do części opuszczonej kopalni.
1: Kurwa, a ten, a na popych, może byśmy wzięli to auto, kurwa, zaskoczy silnik, to i kurde, alternator załaduje, cholera, akumulator, nie? Bo ty najlżejszy jesteś, to będziesz ten, będziesz tam odpalał, ale
2: dobra,
1: będziemy cisnąć.
2: Wujek, dobra.
0: Z ciszy przebija się dźwięk. Coś jak hamującego pociągu, chociaż tylko i wyłącznie piszczenie metalu o metal. Dźwięk staje się coraz bardziej melodyjny i tak jak na samym początku mieliście wrażenie, że otacza was z każdej strony, to zdaje się powoli zdaje się koncentrować i dochodzić z wnętrza budynku peronu. Po czym dźwięk ten, który jeszcze chwilę temu był przeraźliwie paskudnym piszczeniem, przeradza się w łagodny dźwięk trąbki.

0: Ej, kurwa.
1: Wujek, tu jakaś msza jest? Czy chuj wie co?
0: Kremówki, kurwa.
1: Słyszałem to.
2: Polak mi to gra.
0: Kremówki z innej planety. Masz, kurwa, kremówkę jadłeś. Co ja matce powiem?
1: No zjadłem, no bo mi się chciało jeść, no co?
0: Ja pierdolę.
1: Wujek, ja chcę do domu.
0: Kosmiki, kurwa. No to, kurwa, dawaj to, kurwa.
1: No próbuję, ale...
0: Ciśniemy to tam ciężko.
1: A ja próbuję od...
3: Zaskakująco, po krótkim popychu, udaje się odpalić samochód. Co prawda było to jedno z najgorszych jego uruchomień, jakie tylko słyszałeś. I już wiesz, że parę uszczelek co najmniej tutaj poszło. I już nie to ciśnienie na tłokach i będziesz musiał spotkać się ze swoim mechanikiem. Ale tak, samochód działa. Silnik działa, koła się kręcą, masz nad tym kontrolę, tylko radio coś się nie włącza.
0: Ja... Kurwa, się bardziej martwię tym, że Łukasz jest za kierownicą.
1: Wujek, ale... to ja teraz pokieruję, dobra? No wujek, pozwól.
0: Ostatni raz, jak nas rozpierdolisz.
1: Dobra, wsiadajcie, gdzie jedziemy?
0: Kurwa, do ludzi, do kurwy nędzy, gdzie jest światło i ludzie.
3: Ale wam dzisiaj dobrze kości dalej, idą, kurde.
2: Okej.
3: W trakcie, gdy oddalacie się od tajemniczego dworca, coraz mniej słychać tych niepokojących dźwięków, które wam towarzyszyły. Wróć. Coraz bardziej słychać naturalne dźwięki miasta. Gdzieś właśnie tutaj nawet widać przejeżdżającego maluszka. Gdzieś jakiś dwóch młodych ludzi z piwkiem sobie idzie. Perfekcyjnie normalny dzień w nocniku zdroju.
1: No, jesteśmy w końcu w mieście. To gdzie ruszamy? Na imprę? Do Gizeli na gołąbki, czy gdzie?
0: Kuchnia zamknięta. Kuchnia zamknięta.
1: Gizela wpuszcza od frontu, ciebie wujek.
0: Nie, od tyłu wpuszcza.
1: To gdzie jedziemy?
0: Nie wiem, bo... Ja bym się napił.
2: To za daleko stąd.
3: Okay.
0: Jedziemy do jakiejś mordowni takiej, tak jak mówię, wracam do tego pomysłu, żeby iść do lokalu, gdzie siedzą ubole, policjanci i tacy inni ludzie, od których można się czegoś dowiedzieć.
3: Tak, jako były ubek bardzo, no zresztą też jako taksówkarz bardzo dobrze znasz takie miejsce. Masz do wyboru knajpę, która jest popularna generalnie wśród byłych milicjantów, ponieważ nikt z nimi nie chce pić, no to oni się zazwyczaj właśnie tam będą gnieździli. Masz też świadomość o istnieniu pewnej knajpy, w której się spotyka taka nocnikowa, można powiedzieć, trochę bohema, która jest zazwyczaj zasiedlona przez różnego rodzaju, powiedziałbyś, ludzi z wyższych sfer, aczkolwiek nie w tym momencie ciężko wyższe sfery. Są to ludzie, artyści, muzycy, plastycy, dziennikarze, pisarze, mniej więcej czegoś takiego byś się mógł tam spodziewać. Ewentualnie cały czas otwarty jest młodzieżowy klub Perspektywy.
0: Zajebista perspektywa. Jedziemy do tych pierdolniętych, tych, no, artystów dupnych.
3: No okej. Dojechawszy na miejsce, kojarzysz oczywiście to miejsce. Widać dość... Na bramce stoi facet, który taki, wiesz, taki trochę w okularkach, można powiedzieć suchotnik, ale ze względu na to, że jest dość gorąco i jest ubrany w krótkie spodnie i w żonobijkę, widać naprawdę niesamowitą rzeźbę mięśni, która przypomina ci trochę Bruce'a Lee.
0: Kurwa, to pewnie górnik. Będzie pochwalony. Jestem stolik wolny jakiś.
3: O szczęść Boże, a twój ulubiony autor Młodej Polski?
0: Kurwa, Witkacy.
3: Miłej zabawy, chodźcie.
0: Ach, kurwa.
1: Wujek, gdzie prowadziłeś?
0: Średnie wykształcenie, rozumiecie?
2: Jest.
3: Gdy wchodzicie do środka, trwa coś w stylu jam session, chociaż bardziej to przypomina. Facet na pianinie gra coś, co przypomina ostatnie tchnienie zażynanego koguta. Prawdopodobnie jest to jazz. Knajpa zaskakująco mało zadymiona. Widać kilkanaście osób, widać takie trzy kręgi, w których nie znasz absolutnie nikogo. Po ubraniach możesz powiedzieć, że no jedni to na pewno są artyści, jacyś tacy artyści plastycy, natomiast dwóch grup ciężko ci jest rozpoznać. No i oczywiście w knajpie znajduje się szynkwas, za którym stoi 20-paroletnia, bardzo atrakcyjna młoda dziewczyna.
0: Dobra, to ten, czekaj, niech to pomyślę.
3: Barbanka tak popatrzyła, co, deszcz pada?
1: Nie. Wujek, zostaw to mnie! Siema, lala, to... Kurwa... Co pijemy?
3: Szepty w knajpie na to siema, lala, wypowiedziane zdecydowanie zbyt głośno, szepty w knajpie ustąpiły i nawet dźwięk pianina ustał.
4: Ja odszedłem wręcz tak... Na bok od razu, jak najdalej od Łukasza, ja go nie znam, nie?
0: Ja się tylko na niego spojrzę, jak na debila, tak gromiąco, ale nic, nie. Powiem więcej, z powrotem tam na ten.
1: To trzy razy duże piwa. Yo.
3: Dziewczyna pokręciła głową. 15 złotych.
0: To bogato. To ja wyciągam, nie?
3: Okej, okay, wzięła kasę, wzięła kufle i zaczyna polewać. Tymczasem jakiś taki młody chłopaczek gryzi piórek, widać w wielkich okularach, tak podchodzi do Bogdana. Ty, co ty tu z nimi robisz? Wieczorek zapoznawczy w pubie gejowskim się nie udał?
4: Co?
3: Wiesz, no jak szukasz trójkącika, to mogę ci załatwić coś lepszego.
4: Patrzę tak na niego wielkimi oczyma i tak... Co?
3: No dobra, no nie chcesz, to nie. I wraca do tej grupy plastyków.
4: Chyba pora zgolić wąsa.
0: No nic, ja tam szukam starym ubeckim zwyczajem najbardziej napierdolonej ekipy.
3: Jest to ekipa tak 20-paro-30-latków, która siedzi, widać, że już przy czwartej butelce, bo widać, że tutaj nie ma zwyczaju sprzątania za szybko tych butelek, jak również widać bardzo wyraźne ślady, że te kieliszki sporo już przeszły i to nawet nie masz pewności, czy tylko i wyłącznie ci klienci dostali jako czyste. No, generalnie smród, brud, ale widać, że całkiem sensownie kolesie już są nawaleni.
4: Przy czwartej butelce czego?
3: Bezbarwnej cieczy.
4: Okej.
0: Dobra, jakieś oznaki agresji zdradzają coś takiego, czy raczej tacy są bardziej przytulaśni?
3: Znaczy, nie widać, żeby któremuś się jakiś agresor włączał. Widać na pewno po nich zmęczenie, które jest nawet trochę bardziej zmęczeniem większym niż alkoholowe, natomiast jasne dłonie absolutnie nie wskazują na pracę fizyczną czy pracę w kopalni.
1: A proszę mi rzucić, bo próbuję zarwać barmankę.
3: Jezus.
4: O matko.
0: Zaraz te kości nie pójdą i będzie. No kurwa, wiedziałem.
3: No nie, no nie jest źle, bo tutaj pierwsza kość się liczy, bo to jest taki, wiesz, common, można powiedzieć, common sense.
0: Trzy kości to jest taki Cyrano de Bergerac, że ten, tak?
3: To znaczy, trzema kośćmi rzucam, dlatego że maksymalny rzut to jest 3 i żeby sobie, wiesz, bo sobie to skryptowałem, to po prostu zawsze rzucam trzema. No jeżeli jest wymaganie 2 albo 3, to biorę wszystkie pod uwagę, a tak to biorę pierwszą albo pierwsze 2. No dobra, to rozegrajmy to. Jak dziewczyna podaje te 3 piwa, tak patrzy, nie za mocne, jak na ciebie, może mleko ci poleje. Gdzieś tu mieliśmy mleko do kawy.
1: No wiesz co, ja jestem już dorosły, dojrzały typ, takich laluń, to ja już miałem, kurde, na pęczki. Hej, a lubisz rap?
3: Mówisz o tych wykrzykiwanych przez murzynów okrzykach plemiennych? No absolutnie uwielbiam.
1: O, oczywiście, bo ja też. A wiesz, co jest w tym najlepsze? Że ja taki rap robię, mam studio nagrań. Co prawda takie małe jeszcze, ale coś tam robię. Także wiesz, może gadasz z przyszłym znanym raperem.
3: O, masz studio nagrań, tak? Ojejku, a czy masz w tym studio nagrań klamki?
1: No mam, jakbym wchodził i wychodził. No wiesz, co to za pytanie?
3: Ty, młody, a masz jakąś trawę?
1: No mam, a chcesz zajarać? Chodźmy na zaplecze, to się zjaramy jak chcesz. Ja mam najlepszy staw w okolicy. Wiesz, od najlepszych ziomeczków ma się te znajomości przecież.
3: Ona tak popatrzyła na ciebie, wyciągnęła bardzo pięknego jointa, zapaliła sobie, dmuchnęła ci prosto w twarz i wiesz co, to pierwsze zioło, które w twoim życiu, pierwszy dym w twoim życiu, który poznałeś, który nie pachniał farbą. Wiesz co, może ja zrezygnuję, co? To może jednak mleczka, co?
1: O, jesteś jakaś frajerska chyba, dobra, nara.
3: Ciesz się, że mam dobry dzień.
1: Dobra, idę taki wkurwiony i szukam zaczepki w sumie, bo teraz jestem taki poddenerwowany i szukam typa, którego, takiego najcieńszego oczywiście, najchudszego, najgorszego, którego mógłbym sprzedać lepę.
3: Ja tylko tutaj nad stołem przypomnę, że wszyscy znajdujecie się w tej chwili w stanie permanentnego niepokoju.
1: To nie przeszkadza mi, bo jestem głupi.
3: Z jednej strony. No, w sumie nie wiem, no skoro jest to twoja wola i rzut wyszedł całkiem dobrze, to twoje oczy zwracasz swoją uwagę na takiego małego, chuderlawego chłopaczka w okularach. Nie widziałaś, jak przed chwilą przedstawiał się do Bogdana. Nie widziałeś, jak się przed chwilą przedstawiał do Bogdana, ale to właśnie ta sama osoba.
1: Dobra. Ty, masz jakiś problem?
3: On tak patrzy. Kto, ja?
1: Tak, ty, do ciebie mówię, lamusie. Widziałem, jak się na mnie tam gapiłeś. Masz jakiś problem? Pytam się. Jak nie, to zaraz dostaniesz lepę na ryj.
3: Chłopaki, którzy siedzą z nim przy stole, tak się odsuwają od niego i tak jakby zacieśniają swoje kółko, podczas kiedy on jest odwrócony w twoim kierunku. No, ja lubię czasem brutalnie, no ale to może pójdźmy sobie gdzieś w inne miejsce, takie spokojniejsze, no. Na 50 zł się umówmy, co?
1: No to chcesz dostać? Dobra, spróbuję mu jebnąć.
3: Zamachujesz się ręką i koleś dostaje takiego solidnego plaskacza w gębę. Au! Au! A to tak tutaj, chłopacy? Jego koledzy zdają się nie zwracać na niego uwagi, natomiast cała reszta knajpy patrzy na was z niemałym zaciekawieniem.
1: Ja tak się czuję, tak budowany, już tak skaczę, takie ruchy robię bokserskie, takie wiesz, o co chodzi, taki zaczepny już jestem. I co, mało ci, czy chcesz jeszcze, co?
0: A ja czaję temat, że ten koleś jest ciepły i w ogóle?
3: Znaczy się, na pewno masz jakieś swoje uprzedzenia i coś takiego podejrzewasz, tak? Natomiast nie słyszałeś, bo on bardzo cicho mówił zarówno z Bogdanem, jak i z Łukaszem, więc to są tylko i wyłącznie twoje uprzedzenia.
0: Dobra,
1: ja próbuję jeszcze raz, żeby sobie podbudować ego, jeszcze raz próbuję mu liścia sprzedać.
3: Zadajesz po raz kolejny, sprzedajesz mu liście, aż koleś spada z krzesła. I koleś wybiega z knajpy.
1: A, bijacz, wiedziałem, że sobie dam radę. Dobra, i tak patrzę na barmankę, czy widzi. I co, widziałaś, mała? I kto tu ma mleczko pod nosem? Ha, yo.
3: On tak patrzy z wyraźnym zażenowaniem. I mruczy pod nosem. A widocznie nawet zwierzęta się na coś przydają w tym mieście.
1: Idę, szukam wujka.
4: To chyba nie jest jakaś duża sala.
3: Nie. No, jakieś 4 stoły, tak? Z czego 3 są zajęte. No i tam wujek chciał się przysposobić do grupki mocno pijanych typków. No, także wujek.
0: No. Dobry wieczór, szanownym państwu czy panom?
3: Panom.
0: Szanownym panom. Ja tutaj szukam nietuzinkowego towarzystwa. Mam problem nietuzinkowy, panowie sobie wyobrażą mnie. I tak, wiesz, na pełną kurwę gwiżdżę na tego, na Bogdana i mu pokazuję, żeby przyszedł.
4: No dobra.
3: Wchodzę. No okej, okay. W międzyczasie w ogóle nie wiem, gdzie te trzy piwa się znalazły, no ale stawiacie te piwa, dosiadając się, biorąc sobie krzesła z wolnego stołu, dosiadacie się. Tych kolesi jest czterech. Jeden wygląda na naprawdę takiego już mocno zmęczonego życiem, faceta z trochę z nadwagą, broda ładnie, bardzo ładnie przystrzyżona, dość krótko włosy. Widać po nim trochę kasy, można powiedzieć. Widać, że nie jest to ktoś, nie jest to typowy mieszkaniec nocnika zdroju uzależniony od zasiłków, tylko że faktycznie na albo biznesmen, albo być może właśnie jakiś, no być może były ubek, ale takiego byś akurat kojarzył. Trzech pozostałych to chłopaki w wieku tak od 25 do 32 lat. Widać po nich faktycznie bardzo wyraźne zmęczenie, ale w momencie, kiedy się pojawiasz i kiedy mówisz o tym nietuzinkowym problemie, tak patrzą, no ale to co, babie twojej wyrosły macki, czy ci tutaj z kibla wyrósł kartofel, czy co ci się stało? Z kibla wyrósł kartofel, dobre, mówi ten stary siwy.
0: Coś pomiędzy kiblem a starą i mackami. Kosmici, panowie. Kosmici. Tak staram się to poważnie powiedzieć. Nie?
3: Zaskakujące jest to, że spodziewasz się rechotu, ale na twarzy każdego z nich jest momentalne zainteresowanie. Przysiągłbyś, że nawet każdy o jakieś 0,2 promila wytrzeźwiał.
0: I tak pokazuje, wiesz, tak okiem, nie? I skinając lekko głową na Bogdana, żeby tą książkę położył, tak sugeruję.
4: No dobra, położyłem na stole książkę, a od razu rozumiejąc, o co chodzi.
3: Spojrzeli. Bierut. Pamiętacie go? Odpracował w naszej redakcji 4 lata temu, prowadził jakieś tam... Jak to się nazywało? Paranormalium? Czy coś takiego? Jakąś taką sekcję właśnie tam, że właśnie koza się ocieliła, że kury mleko dawały. Strasznie porąbany typek. Po co ci ta książka? Skąd ty ją w ogóle masz? Ten koleś jeszcze żyje? Kiedy to w ogóle wydane było? Tak widać po nich, że znają się, że tutaj szukają jakiejś stopki redakcyjnej, cokolwiek. Oczywiście nie ma. Od razu widać po nich zainteresowanie samą formą książki bardziej niż treścią. Ej, ale co, to na straganie gdzieś kupiliście, czy pod kościołem znowu stoi i żebrze?
4: Nie no, dostałem od policjanta, tak?
3: Twarze mężczyzn momentalnie się zatrzymały. A wy co z tą policją? Pyta najstarszy.
4: Nie, wezwał nas, mieliśmy przyjść, coś dziwnego było, ale potem uciekł i próbując właśnie uciec samochodem, wręczył mi tą książkę, bardzo zaniepokojony, więc no, brzmi to dość interesująco.
3: Policjant wręczył ci książkę. Oj, chłopie, ja nie wiem, z jakiego szpitala ty się urwałeś, ale ta policjant czyta książki, już w to uwierzę. A tym bardziej książki Bieruta. No chłopie, przecież co tu jest napisane? Michael Jackson to android sterowany z satelity. A? No, zobacz, no. I to jest dla ciebie wiarygodne źródło informacji.
4: Ale jest o bóstwach i kosmitach i w ogóle sam chciałem kosmita, także ja tam wierzę.
0: Słuchajcie mi, kurde, panowie, jedną rzecz. Są dwie dziwne sprawy na tym świecie. Że wy tu wszyscy wiecie, co to jest. A druga, powiedzcie mi, kto kurwa żyje o samych kremówkach? Człowiek? Człowiek by nie dał rady. A Wojtyła daje.
3: Tak popatrzyli po sobie. Ale papieża to ty szanuj. Odezwał się najstarszy z nich. I wyraźnie się tak poprawił na krześle. Największy Polak na świecie. Dzięki niemu nie mamy już komunizmu. Wzważaj na swoje słowa.
0: Patrzę, ugryzę się w język, popatrzę na innych, żeby, wiesz, uwagę przekierować. Panowie, ludzie giną i policja nie wie czemu.
1: Wujek, mam w domu taką książkę Habemus Papa, mama mi kupiła kiedyś.
3: Oj, to widzisz...
0: To
1: są obrazki.
0: To łatwiej dla ciebie.
3: No i widzisz, to jest bardzo ważne, żeby nasza złota polska młodzież uczyła się o wielkiej roli Jana Pawła II. I widać, jak ten najstarszy przeżegnuje się, składa ręce i patrzy w górę, wręcz szepcząc pod nosem modlitwę.
4: Ja tam dziękuję, ja się nasłuchałem przez 4 lata o papieżu.
0: 5 lat było wtedy technikum, jakbyś chciał wiedzieć.
4: Było różnie, ale okej.
3: Tymczasem jeden z młodszych... No dobra, co z tymi kosmitami? Co, kosmitę widziałeś, tak? Tutaj do Bogdana mówi. No, jak wyglądał?
4: Miał skrzydła, coś takiego trombopodobnego na gębie, szpony duże i w ogóle...
3: Czyli nieślubne dziecko jastrzębia, słonia i nietoperza. No, powiem... Ej, słuchajcie, a chciałbyś mieć wywiad w gazecie?
4: Wywiad? Ja się nie chcę rzucać w oczy, ja już za dużo się...
3: A to może być może być anonimowo, słuchaj, bo my jesteśmy tutaj z redakcji Nocnika Codziennego. Nad stołem Nocnik Codzienny jest to lokalny tabloid, który bardzo dobrze znacie, który jest słynny w zasadzie tylko i wyłącznie z tego, że można łatwo znaleźć w nim ogłoszenie typu ginekolog tanio, a także z tego jedyną ich zasługą jest to, że wydają gazetę nieprzerwanie codziennie od 1952 roku i to jest ich największa zasługa i duma. No, styl jest bardzo, bardzo taki tabloidowy, bardzo krzykliwy, więc historia o kosmicie wręcz, no, logicznie do nich pasuje.
0: A, kojarzę. Redaktor Daniel Szmatowicz.
3: No, witam serdecznie, widzę człowieka kultury. No, wreszcie ktoś, kto docenia moją ciężką pracę. No a ten Karol Bierut, to ja wam powiem, bo on prowadził kiedyś ten, ale zainteresował się właśnie jakimiś istotami, które wychodzą gdzieś właśnie z tego, z oceanów. A zresztą to było w 92, no i... I tak popatrzył na ten, na Janusza. Ty... Ja cię znam. Ja cię kojarzę, a to ty będziesz wiedział. A w 92 to jeszcze się zdarzało dostać telefon, wiesz, no, od naszych przyjaciół, towarzyszy. Ej, co tam sobie gadał, no to tam sobie gadał, no ale powiedzieli, że no, mówi trochę rzeczy, które, tak, 90% kłamstwa, ale jeżeli te trafi, 5% czy 10% prawdy, no to może się naszym przyjaciołom nie spodobać, więc no, zwolniliśmy go, no trudno co powiedzieć.
0: Panie, ja mam dalej telefon do Milczanowskiego. Może akurat nie wchodźmy w te szczegóły. To jest inny temat. Ludzie zaginęli, a my kurwa nie wiemy, kto za tym stoi.
3: A wiecie coś o tym?
0: Zaczyna się od Medeli. No. Opcje są dwie. Seryjniak albo kosmici.
3: No to widzę, kolego, że ty już dzisiaj całkiem nieźle popiłeś, jeżeli to są twoje jedyne opcje, ale faktycznie coś jest na rzeczy. Warszawa poprosiła nas ostatnio, żebyśmy się wstrzymali. Mają się pojawić niedługo śledczy z Warszawy, którzy poprowadzą dalej sprawę ze względu na to, że są to bardzo brutalne morderstwa. Między innymi właśnie dzisiaj dostaliśmy telefon od informatora, że koło dworca kolejowego znaleziono ludzką rękę, oderwaną zupełnie. Gdzieś w ogóle leżała przy samym wejściu. Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywał ten koleś, który to zgłosił, natomiast jest coś bardzo dziwnego i co do podejrzeń, to nie sądzę, żeby to był w stanie zrobić człowiek. Tak szczerze mówiąc, podejrzewam, że gdzieś w okolicach Dupy Lenina, koło właśnie kopalni, wróciły niedźwiedzie i zaczęły atakować cywili.
5: Ja już, kurwa, mówiłem. Niedaleko zoo miało incydent. Woliera. Przysiągłem, że słyszałem dzisiaj lecącego kondona amerykańskiego. Nie wiem, może być niedźwiedź, ale mogą być kosmici. Bo mówią wszyscy, że jasno było, jak porywali. Ja też coś widziałem.
3: A co widziałeś? A w tym czasie jeden z tych młodszych tak szturchnął Bogdana w ramię. Ej, pokaż tę książkę.
4: No dobra, pokażę.
3: No, tymczasem starszy ten redaktor mówi, no, a co widziałeś?
5: Dziwne rzeczy widziałem. Widziałem, jak samochód się uruchamiał wtedy, kiedy nie trzeba. I jak się wyłącza wtedy, kiedy nie powinien. Widziałem mgłę, która się pojawia znikąd. Nie tam, gdzie się powinna pojawiać. Widziałem...
1: A ja też coś widziałem. O Jezu, wujek, no. Długo tu będziemy siedzieć, nudno tu. Z jakimiś staruchami tu siedzę w ogóle. Co to ma być?
5: Ty, młody, ty popatrz na tą barmankę. Patrzysz?
1: No patrzę cały czas, ale ona na
5: popatrz,
1: mnie
5: dłużej,
1: patrzy.
5: Patrzysz?
1: To chyba lesba jest.
5: Patrzysz dłużej?
3: No. Barmanka no. Wystawia środkowy palec i pokazuje język.
5: Teraz idź do kibla i sobie o niej pomyśl, jak będziesz się czepał, dobra? I mi kurwa nie przeszkadzaj.
3: Tymczasem koleś, który wziął tę książkę, gdzieś coś zaczyna szukać w swojej torbie. Ten redaktor go tak, Sławek, zostaw, nie, zostaw, bo to może... Nie, ja tutaj widzę pewien wspólny ten... A zresztą porozmawiać zawsze warto, nie?
6: No jak tam chcesz, ale to już nie będzie moja wina.
3: Po czym facet...
4: No, ja się wyraźnie zainteresowałem, no.
3: Facet wyciąga bardzo chudą książkę, ale widać po tym, że to jest książka, która faktycznie przeszła przez wydawnictwo i drukarnię. Howard Phillips Lovecraft. Tytuł książki The Fire from Uranus. Gdy otwierasz książkę, bardzo ci smutno z tego powodu, że jedyny twój kontakt z językiem obcym to jest zaśpiewanie hymnu Związku Radzieckiego i słowa, które są zapisane po angielsku. No jakieś fragmenty jesteś w stanie wychwycić. Widzisz słowa Cthulhu, Yog-Sothoth, widzisz Azathoth, te same imiona, które pojawiły się w twojej książce, ale tym razem właśnie w czymś bardzo konkretnym. No i oczywiście Lovecraft, czyli imię, czyli nazwisko, na które bardzo wyraźnie powoływano się w samodruku Krzysztofa Bieruta.
4: I cóż to jest w ogóle?
3: No przeczytaj, zobacz sobie. No myślę, że to trochę uzupełni ci całą historię. I tak koleś kompletnie...
4: No nie jestem pewien. No, ja wstydź się trochę przyznać angielskiego, to nie bardzo.
3: Tak westchnął ciężko i znowu sięgnął do torby. Tymczasem stary redaktor... Ej! My nie wiemy, czy oni z milicji, czy z czego są. Weź tutaj... Bo to może... A koledzy może z Warszawy przyjechali, co? A wy po Śląsku go dać umiecie?
4: Ja z fabryki Budki jestem, to policja żadna, nie.
0: A ja po kozacku postaram się ładnie pokazać giwerę. A odznaki nie ma.
3: Stary wstaje, idzie do baru, rzuca dwie dychy na blat, jeszcze na odchody mówi: ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, bawcie się jak chcecie. Dwóch pozostałych też wstaje i ten trzeci, który sięgał do torby, trzyma tę książkę i też...
0: Ja haltuję. Siadać, kurwa, perswazja.
3: No okej, powiedzmy, że nawet dwie kości nie w to wejdą. Okej, nawet stary się zatrzymał i usiadł. Słuchaj, my nie chcemy problemów, rozumiesz? Nie chcemy żadnych problemów.
5: Mam was w dupie. Ja wiem, że wy jesteście za bardzo pionki, żeby kurwa w tym siedzieć. Co wiecie do chuja?
3: No już ci powiedziałem. że wiemy to, że znajduje się, że w różnych miejscach, szczególnie opuszczonych, znajduje się jakieś fragmenty ludzkich ciał. Mieszkańców, no zazwyczaj to są żule, ale w ostatnim czasie zaginął też Hieronim Kaufland. Bardzo poważana tutaj persona, która nawet nie jest tyle związana z Urzędem Miasta, co wręcz z wyższymi sferami. I jest to bardzo poważny problem ze względu na to, że tacy ludzie no, nie giną bez powodu. On nie miał wrogów. On co najwyżej... On był w ogóle strasznie inteligentnym i strasznie pomocnym wszystkim i wszystkiemu człowiekiem. Przecież miał zakład weterynaryjny, gdzie jeżeli przyszedłeś do niego z chorym psem, który się dusił, był w stanie nawet nie wziąć od ciebie żadnych pieniędzy. Wystarczyłoby, że do niego przyjdziesz ze swoim psem i on mu pomógł. Więc to nie są ludzie, którzy giną.
5: Konkrety, kurwa. Ile trupów i jak długo?
3: Wszystko zaczęło się jakieś kilka tygodni temu. Na przełomie czerwca i lipca zostało znalezione pierwsze ciało. Czy w zasadzie pierwszy fragment ciała. Mam wrażenie, że lokalna policja próbuje trochę ukręcić łeb całej sprawie. Więc spróbujemy to robić trochę po swojemu, wiesz, no. Z czystej ludzkiej ciekawości. I zwierzęta. Naprawdę bardzo dziwne zwierzęta. Nie wiem, czy kiedyś byłeś w takiej opuszczonej melinie, takie wiesz, w której nocują bezdomni. Coś, czego nie zapomnę nigdy do końca życia, to kiedy pojechałem zrobić parę zdjęć do zagranicznego dziennika. Takiego, rozumiesz, takich wiesz, bardziej brutalnych, dobre pieniądze za to są. W środku były szczury, ale szczurów to oczywiście, w takim chlewie każdy by się spodziewał, ale były to oślizgłe, łyse, lekko błyszczące na zielono szczury o rubinowych oczach. Niektóre z nich, możesz mi nie wierzyć, ale niektóre z nich przysiągłbym z ręką na sercu, na grób swojej matki przysiągł, że miały coś jakby ludzką twarz. I próbowałem zrobić zdjęcie. W tej ciemnicy. Aparat mam dobry, niebieski. Z obiektywami Zenita. To nie takie rzeczy się robiło. Ale każde zdjęcie prześwietlone. Mimo, że było ciemno, jak w dupie u murzyna.
5: Gdzie, kurwa? Gdzie te szczury?
3: Na Marysięce, a gdzie? Mogę ci zapisać adres.
5: Pisz.
3: No i zapisuję ci ulica generała Żukowa, numer 32, mieszkanie 5.
5: Ej, kurwa, nie zmienili nazwy. I dobrze. Dobra. Gdzie? Który policjant stąd z wami to koordynuje?
3: Wiesz, że nie mogę ci powiedzieć. Nie, naprawdę, słuchaj, nie mogę ci tego powiedzieć. Możesz sobie tym gnatem tutaj wymachiwać. Zresztą... Jak się dobrze rozejrzysz, to już wzbudziłeś wystarczająco dużo zainteresowania, więc rób sobie co chcesz, ale rozumiesz, taka praca, nie mogę zdradzić informatorów.
5: Powodzenia.
3: Westchnął ciężko, po czym uniósł butelkę, tak popatrzył, nalał do kieliszka, trochę przelał. Miałeś wrażenie, że delikatny syk i trochę dymu poszło, gdy płyn się zetknął z drewnianym stołem.
5: No jak coś zostało w tej butelce?
3: No, tak.
5: To walę z gwinta i tak pierdalamy.
3: Czekaj, bo to sobie jeszcze rzucić musimy, ale macie dzisiaj farta do... smakowało to trochę jak płyn do chłodnic zmieszany z rozpuszczalnikiem i przez chwilkę przysiągłbyś, że wystrzeliło cię na inną planetę. Tak się nawet doszła do ciebie myśl, może ty jesteś w ogóle na innej planecie i to jest tylko jakiś nieśmieszny sen i po prostu stara cię próbuje obudzić. Ale po chwili wszystko wróciło na miejsce i mniej więcej byłeś w stanie wstać od stołu. Jedyne co zostało to paskudny zapach farby, który został w twoim gardle.
5: Pierdolony, kurwa, mózgojeb z Radomia. Jasny chuj. Nawet tu...
3: Tylko nie z Radomia, to mojej matuszki!
4: Ja w międzyczasie, czując się źle, że ani łyka piwa nie wziąłem, wącham z niepokojem, czy to da się w ogóle pić.
3: Sekundka, też sobie rzucimy. Wiesz co, no jak dla ciebie, to prawie że jak orężatka pachnie.
4: Okej, okay, no próbuję.
3: Tak delikatnie moczysz usta.
4: Wąsa moczę.
3: Moczysz wąsa, też byś przysiągł, że trochę zapachniało spalenizną, ale kurde, to smakuje jak jakiś taki trunek z wyższych sfer, jak rum jakiś albo coś takiego.
4: Okej. Okay. No dobra, no to piję już tak normalnie.
1: Ej, mi też dajcie!
3: Zniosłeś to dużo lepiej niż pan Janusz.
4: Okej.
5: Okay. Dobra, kurwa, pijcie ten syf. Jedziemy jakąś knyszę wpierdolić do Agnieszki. A później się pomyśli.
4: W ogóle godzina jest.
3: No, coś koło.
5: Czwarte koło stacji benzynowej, do chuja.
3: Zegar nad barem wskazuje za 5 pierwsza.
4: Okej. Okay. A jaki jest dzień tygodnia w ogóle?
3: Piątek. Znaczy się teraz już sobota.
1: Wujek, idziemy do tej Agnieszki, co tak tam pompuje na stacji tam z tym panem czasem?
5: A
1: to ona zajebiste robi te kebaby czy tamto.
5: Co kurwa knysze, jakie kurwa kebaby, to wypierdol.
1: Dobra, jedziemy.
3: Gdy załadowaliście się do samochodu po raz kolejny, młody na chwilę odpłynął. Tym razem nie było już tej całej sekwencji, była tylko ta ciemna czerwień przed oczami. Udało ci się rozejrzeć w bardzo słabo oświetlonym miejscu. Tym razem jesteś sam. I coś jakbyś przygotowywał jakąś taką kulę czegoś. Rozglądasz się i widzisz dookoła gałęzie, szmaty i... Nie. To nie są gałęzie. To są piszczele, to są ludzkie kości. To są... ludzkie czaszki. O Boże. To jest... To są resztki... Te szmaty to są resztki ubrań. Po czym błysk. I wracasz do rzeczywistości, krwawiąc z nosa.
4: No, widzimy pod nim...
1: Jest kurwa, wujek! Farba mi z nosa poszła. Coś w ogóle...
5: Cukier niski młody?
1: Nie, wujek!
4: Ciśnienie to dużo.
1: Nie wiem, daj chusteczkę, papier. Muszę zatamować. A tu się głowę daje do przodu czy do tyłu, bo już zapomniałem.
5: Do dupy se ją sać. Cholera jasna, mi nie upierdolał ta.
4: Nie chcę być nieuprzejmy, ale ja tak jutro muszę wstać rano, to moglibyście mnie podrzucić chociaż tak blisko Wojciechowskiego? To...
5: No daleko tam jest tej Agnieszki po drodze, czy nie?
3: No, do Agnieszki dość daleko, ale po drodze będzie do adresu, który ci zapisał do Żukowa. Na pewno będzie po drodze Żukowa, żeby najpierw tam zajrzeć na przykład, albo odwieźć Bogdana i wrócić na Żukowa.
5: Chuj, jedziemy z Bogdanem, nie? Wpierdolę to. Głodny jestem i ze stresu, bo lubię sobie podjeść na stresie, ale chuj, ale tam, nie?
3: Czyli co? Czyli kierunek dom Bogdana.
5: Żukow.
3: Okej.
5: Okay. Wiesz, miejsce akcji.
3: No okej, okay, dojeżdżacie na miejsce, widać tam opuszczoną kamienicę. Światła nie ma, szyby powybijane, drzwi tutaj już dawno nikt nie widział.
5: Ja na to kurwa mówię, mały bytom w nocniku zrój. Idziemy? No, kurwa, idziemy.
3: No, wchodzicie. Drzwi do mieszkań również są, również tych drzwi nie ma, tak? Całość trochę czuć zapach bezdomnego. Gdzieś nawet słychać w którymś z mieszkań dość głośne pochrapywanie. Wszędzie leżą butelki. Tu i ówdzie gdzieś jakieś graficiarskie tagi, bardzo, bardzo brzydko, bardzo niedbale porobione. No, generalnie obraz nędzy i rozpaczy.
5: Ja tam patrzę tylko, żeby szczykawy jakiejś nie było i ten i wyciągam tą moją taślampę i świecę.
3: Pod numerem 5, do którego skierował was redaktor, widać prowizoryczne drzwi zrobione z drewnianych europalet.
5: Jak to wygląda, solidnie czy nie solidnie?
3: Nie, tak wiesz, tak po prostu palety zbite ze sobą i zastawione drzwi. Nikt się tutaj za bardzo nie starał. Zatem jak machasz światełkiem na lewo i prawo, to w pewnym momencie...
6: Grażyna, wróciłaś? Tak, kurwa, już miałeś nie przychodzić, miałeś noc legalnie przecież spać. Co ty tu robisz? Grażyna...
3: Po czym głos zmienia się w stare, dobre chrapanie.
5: Pierdolone, kurwa, beje.
1: Wujek, mieliśmy iść na Knyszy do Agnieszki.
5: Zaraz, kurwa, chcesz żygać po Knyszy czy przed Knyszą?
3: Gdy tak światełkiem świecisz przez... Gdy światełkiem świecisz przez te palety, zauważasz w środku sylwetkę człowieka siedzącego na podłodze, opartego plecami o ścianę.
5: No to, kurwa, wchodzimy i tam ten... Dobry wieczór!
3: Jedyne, co słychać, to trzask upadającej palety.
5: Dole, co to jest?
3: Podchodzisz bliżej i widzisz około 7-letniego chłopca w spodenkach i krótkiej koszulce z gumisiami. Chłopca z poderżniętym gardłem. To była ta postać, którą widziałeś.
5: O ja pierdolę.
1: Co tam jest, wujek? Co? Już idę do ciebie.
5: Nie wchodź, kurwa.
3: Łukasz wchodzi i widzi ten widok. Janusz oświetla latarką. Chłopiec w kałuży już zaschniętej krwi. Mały chłopiec.
1: I puściłem pawia.
5: No, pięknie. Panie kurwa fikołek, wiesz pan, gdzie tu jest... Wiesz pan, gdzie tu jest telefon jakiś?
4: Orientuje się tutaj w okolicy w miarę?
3: No powiedzmy jakieś pół kilometra od ciebie, no to się orientujesz. To jest kawałek opuszczonego miasta.
4: Okej. Jest tu jakiś telefon?
3: Wiesz co, no nie widać. Możecie się rozejrzeć po mieszkaniu jeszcze bardziej.
5: Budka telefoniczna, potrzebujesz
4: budka takie, w sensie, o to chodzi.
3: Budka telefoniczna, no to myślę, że jak wyjdziecie na zewnątrz, to da się zauważyć.
4: Okej. No o, przecież kurwa. Tu powinien być niedaleko, no.
5: Dzwoń, do chuja.
4: No dobra.
5: Ja tu zostanę i się przyjrzę.
4: To idę szukać budki i przedzwonić na policję, jak mnie mam.
3: No, Bogdan zatem wybiega dość żwawym krokiem i rozgląda się za budką. A wy, nie wiem, rozglądacie się po mieszkaniu, czy bardziej badacie chłopca, czy po prostu siedzicie jak też?
5: Ja się rozglądam tutaj w tym scenie zbrodni.
3: Oczywiście w całym mieszkaniu jest niesamowity syf, natomiast po środku jest ustawiony taka niska ława, którą możemy sobie skojarzyć właśnie z mieszkań lat 90. jako taki stolik koło dwóch foteli. Foteli co prawda już nie ma, ale ława została. Widać na niej ślady krwi, które są mniej więcej tak samo stężone jak krew roztoczona wokół małego chłopca. Natomiast na podłodze zauważasz zawiniątko papierowe, które zdecydowanie nie pasuje swoją czystością do tego miejsca.
5: Dobra, mam jakieś takie rzeczy, żeby odcisków palców nie zostawić i nie narobić dowodów?
3: Absolutnie nie.
5: Kurwa, nogą próbuję te chujstwo jakoś rozbełtać. Jeżeli to takie chamskie z gazety jest, jak jest fajnie zategowane, to biorę.
3: Znaczy się bardziej ten, bardziej taki papierek z notesów rwany, albo z jakiegoś zeszytu.
5: A nie, no to biorę do ręki. Pierdolę to.
3: Papier jest podarty trochę od góry i dołu, ale jest na nim zapisane niezbyt eleganckim charakterem pisma. Jest to zupełnie niepodobne do tego wiersza, który widziałeś na latrynie. Tekst, który jesteś w stanie odczytać, brzmi... Sługów Francis Relier umieść w przygotowanych uprzednio naczyniach po nacięciu ich mostków. Nie przekraczaj 3 jednostek światła na każdy kilogram masy ciała i nie mieszaj kolorów w naczyniach. Będą wychodzić trójkami z morza przed pojawieniem się Francis Relier. Liczba potrzebnych naczyń nigdy nie jest znana, lecz 12 to rozsądny kompromis między twoim celem a przesadnym ludobójstwem. Zniszczenie naczyń sługów odprawi Francę, gdy nie będzie ci już potrzebna. Po zamknięciu sługów w naczyniach z morza wyłoni się Franca z Relie jako władca piorunów. Przyjmie formę osoby o największym ładunku elektrycznym w ciele. Dlatego pamiętaj o uziemieniu własnego ciała w trakcie rytuału, by nie stać się przypadkową jego ofiarą.
5: Aha. Dobra, no to kitram to do jednej z licznych kieszeni mojej kamizelki.
3: Tymczasem Bogdan dobiega do charakterystycznej budki telekomunikacji polskiej SA i chwyta za słuchawkę. Zamiast znanego tonu oczekującego na wybranie numeru jest ten sam dźwięk, który wcześniej pojawił się na kasecie.
6: Wnuglim wachtu lorle wagnaj wtagn. Pnulim gwnaftu lurlewa najgif tagn. Ktuluf tagn. Ktuluf tagn.
4: Okej. Kto mówi?
6: Ktuluf tagn.
4: No dobra. Wkładam słuchawkę.
3: Telefon dzwoni.
4: Odbieram.
6: Cthulhu Tagn.
4: Kurwa macie, dobra, odkładam, szukam jakiejś innej budki, może będzie co innego.
3: Okej, okay, telefon uporczywie dzwoni. Idziesz coraz dalej. W pewnym momencie łapiesz się na tym, że nie do końca orientujesz się, w którym miejscu jesteś. Nie poznajesz okolicznych budynków, nie poznajesz okolicznych ulic.
4: Okej, okay. No dobra, to nie idę dalej w głąb. Próbuję się wrócić do tej budki, przy której byłem. Chyba nie zgubić.
3: Nie ma już jej. Jesteś przekonany, że szedłeś dokładnie tą samą drogą. Jednakże tylko coraz głębiej i coraz bardziej wchodzisz w mrok. Jedyne światło, które do ciebie dociera, to światło gwiazd. I gdy unosisz oczy, żeby w nie spojrzeć, jesteś przekonany w pewnym momencie, że przelatuje nad tobą gigantyczna, skrzydlata postać.
4: O kurwa. No dobra, biegnę przed siebie, kurwa, nie, pierdolę.
3: No okej, tymczasem wracamy do kamienicy i zamordowanego chłopca.
5: Ja tak patrzę. Nie żyje. No. Jak to wygląda? Ślady jakiejś walki, wiązanie, niewiązanie? Coś, jakieś moje doświadczenie coś mi mówi? Czy kompletnie jestem jeszcze w szoku?
3: A sobie rzucimy, bo czemu nie? Zdecydowanie za dobrze dzisiaj wam idzie w kościach. Tak, widzisz bardzo wyraźnie, że chłopiec miał związane ręce, miał związane nogi, widać to, bo ma krótkie spodenki, także otarcia na skórze są niesamowicie charakterystyczne. Nie widać, żeby stawiał jakikolwiek opór. Nawet w sytuacji, mając związane ręce, czy to z przodu, czy to z tyłu, żeby jakoś się nachylił. Nie, to jest idealne, wręcz chirurgiczne, jeżeli chodzi o precyzję, cięcie. Chociaż wykonane bardziej myśliwskim nożem niż skalpelem.
5: Oho, a trup jak długo jest? Pita ze drzwi?
3: No, naście godzin.
5: O, aha. Dobra. No to jeszcze raz się spróbuję rozejrzeć po pomieszczeniu.
3: Zauważasz na podłodze ślady, że coś tutaj stało, jakieś urządzenia, jakieś być może maszyny czy coś takiego, ze względu na to, że widzisz prostokątne ślady, które, pod którymi nie ma kurzu i nie ma brudu, więc ktoś tutaj całkiem nieźle musiał, coś tutaj stało i coś musiał zabrać.
5: Ohoho, to jest dobry. A jakieś ślady butów z krwi czy coś takiego widzę, czy nie?
3: Nic takiego nie widać. Tymczasem gdzieś z ulicy dochodzi do was okropny, okrutny kaszel jakiegoś strasznego gruźlika.
5: O, cię chuj. To próbuję wyjrzeć, jeżeli mam tam jakieś okno, co to jest.
3: Patrzysz przez długi, śmierdzący korytarz i widzisz, jak Bogdan leży na plecach i pluje krwią i krztusi się nią.
5: Kurwa, leczę do niego.
3: Bogdan nic nie kontaktuje, tylko leży, twarz cała zakrwawiona. Widać wyraźnie, że nie może oddychać, że krew za bardzo mu zalewa płuca.
5: Kurwa, no to ten... Masa serca do kurwy nędzenia.
3: Nie no, serce jeszcze mu działa, tak?
5: A to mnie nie obchodzi, ja panikuję i to robię.
3: No okej. Okay.
7: No kurwa, dzięki.
3: krztusi się cały czas. Co tym razem u Łukasza?
1: Łukasz tak trochę się otrząsa z tego wszystkiego, bo siedział po prostu cały czas na kucaka i pluł pod siebie te żygowiny. No ale patrzy, że coś tam się dzieje, więc takim chwiejącym się trochę krokiem próbuje tam podejść i zobaczyć, co jest grane.
3: No to widzisz taką scenę, że koleś pluje krwią, krztusi się, oddycha, tak? A nad nim jest Janusz i robi mu masaż serca. Zamykasz na chwilę oczy, żeby wyzbyć się tego. Tutaj z jednej strony zamordowane dziecko, z drugiej strony typ pluje krwią i w momencie, gdy zamykasz oczy, widzisz dokładnie tę scenę. Dokładnie tę samą scenę, tylko tak jakby rozmytą w trochę innych kolorach, ale widzisz ją z perspektywy dachu budynku naprzeciwko. I w tym miejscu stawiamy dzisiaj kropkę.
5: Dziękuję.
1: To jeszcze skorzystam z okazji i na koniec chcę pozdrowić moją akuratną i wspaniałą koleżankę Tortugę, która słucha nas już drugi raz i bardzo się jej podoba.
3: Okej, okay, pozdrawiamy również. Mam nadzieję, że podobało wam się przynajmniej w połowie tak jak mi. Atmosfera się zagęszcza, ale oczywiście z jaj nie rezygnujemy. Trup się oczywiście będzie ścielił jeszcze gęściej.
7: Klasycznie Rudego chcą zabić, no.
3: No. Natomiast wasz poziom niepokoju w tym momencie już wzrósł do przerażenia, więc tutaj jeszcze sobie zrobimy trochę, także przed następną sesją sobie zrobimy jakieś takie 5 minut rozbiegówki, w które będę chciał was wprowadzić, żeby to też wpływało na...

0: dostępny, bo to też zależy od paru gołębi, a więc będziemy się jakoś w przyszłym tygodniu umawiać, ale wstępnie myślę, że możemy się na to właśnie umówić.
1: Całe easter eggi dzisiaj były.
2: No, liczne i mniej lub bardziej ukryte.
0: Staram się jak mogę. Tutaj jeszcze jedna rzecz. Nie wszystkie donaty wrzuciłem tak bardzo, jakbym chciał, ale niektóre były na tyle dobre, że nie chciałem ich tak brutalnie po prostu rzucać, że już ho, ho, ho, tylko że one jeszcze nam się w naszej kampanii pojawią. No to co? Ja się tymczasem z wami żegnam, moi drodzy słuchacze i moi drodzy uczestnicy, badacze. Dzięki wielkie wszystkim słuchającym.
1: Dzięki, pa.
0: No i do usłyszenia następną razą. Tylko sobie tutaj cyk. No właśnie, i to był Cthulhu Dark, odcinek numer 2. Tych odcinków jeszcze trochę z nami będzie, bo tak sobie myślę przeciągnąć tę historię w ogóle przez całe wakacje. Oczywiście w dużej mierze zależy to od was i wszelkie sugestie. Jeżeli byście chcieli coś bardzo włączyć, to również czy to w komentarzach, czy gdzieś tam na Discordzie, na którego oczywiście zapraszam. Bardzo chętny jestem na wasze wszystkie sugestie. A tymczasem ja się z wami żegnam i... Uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie, bo zło czai się wszędzie.

0: I jak to poszło?
1: Doskonale. Jesteśmy na antenie.
0: Elegancko.
1: Teraz musisz się przywitać ze słuchaczami.
0: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Nocny Jaszczur. Oj, kurde.
1: A ja Krawiec się nazywam.
0: Mi się ręce trzęsą, wiesz?
1: Nie przejmuj się, tylko 9 osób ogląda. Cześć Tomu. Hej, hej. Tomu, czy słyszysz muzyczkę, jak gra? I czy nas dobrze słyszysz? Ciszej podkład nieco, nocny paszczurze, pisze Maharaja z brzegu.
0: No i jak teraz?
1: Nocny szczurze wodny. Teraz. O, Dark Vapor się zjawia. Maharaja jest. Schodzą się ludzie na naszą testową. No, tutaj wojowaliśmy z Kagiepirutem. Dzisiaj ustawialiśmy różne rzeczy na jego dziewiczym komputerze, który nie zaznał jeszcze nadawania.
0: O, fufu jest. Dobrze, słychać wasz podkład troszkę ciszej. Teraz?

0: Radio nie lubi ciszy, trzeba gadać coś.
1: Teraz jak mnie, teraz bo ściszyłem trochę podkład, jak teraz?
0: Napiszcie, czy teraz jest ok, żeby KGB Ród wiedział. Piszą, że teraz lepiej, o. I jak tam ci idzie śledzenie czacika na panelu? Wszystko chyba wygodnie masz teraz.
1: Nie, no widzę elegancko wszystko.
0: No, no to, czyli pierwsze koty za płoty. Już mamy najgorsze za sobą. Teraz zostaje tylko nadać wspaniałą, wiekopomną audycję, która nas rozbawi, zaciekawi, nauczy. Nie mamy dużych oczekiwań. Chcemy tylko, żeby była wspaniała audycja roku.
1: No roku to może nie będzie, ale przypuszczam, że nie będzie tak źle. A jak kaszlnięcia brzmią. Jak na moje, to za głośno jest Bierut. Nie zbliżaj za bardzo ust do mikrofonu. No, to wtedy mnie w ogóle nie będzie słychać. Ja mam mikrofon dynamiczny, to muszę mieć go blisko pyszczka.
0: Także. Tak, tak. No, ty masz taki mikrofon, że właśnie trzeba dokładnie wycyrklować tą odległość, nie? Że, no, że tak, to już centymetr bliżej to za głośno, centymetr dalej to za cicho. No, no niestety, tak, takie są takie mikrofony.
1: A nie chcę tu grzebać, bo mógłbym troszeczkę ściszyć mikrofon tu w OBS-ie, ale...
0: Było kupować mikrofon z Etamem razem w Biedronce i słuchać jego rad. Jaki w ogóle masz mikrofon? Za ile złotych?
1: Nie no, 100 dałem gdzieś za mikrofon. Około 100.
0: O.
1: Dynamiczny. Na USB, nie? No trochę ten mogłem kupić na jacka i nie pomyślałem tak wtedy jeszcze tak za bardzo.
0: No, na razie się udało, wszystko pięknie, ładnie, aż sam jestem zaskoczony, że nam wszystko pykło. Dziękujemy też Zenonowi za pomoc. Przyszedł tutaj pan informatyk. Tu kliknąć, tu tego, dawać, tu, no dobra, no, ja to zrobię zaraz. Pyk, pyk, pyk, tu zrobił. Pan informatyk. Ja też tutaj pomagałem. Dla mnie też oklaski poproszę.
1: No. Oj Boże. Boję się, jak to będzie.
0: A co mówił Jan Paweł II?
1: Nie lękajcie się.
0: No właśnie. W ogóle nie wziąłeś sobie przekazu do serca i całe dziedzictwo Jana Pawła II poszło się, już nie powiem co, jest przed 23. Musisz zagrać w tą grę o Janie Pawle, którą tu... Tylko, że tam nie było Jana Pawła, nie wiem czemu. Ale może gdzieś jest, może się schował, może trzeba go znaleźć. To musisz włączyć tą grę, uruchomić i znaleźć Jana Pawła II i się podszkolić, i żebyś się nie lękał.
1: Maharadża napisał: Bierut, wytrzymaj 5 minut, potem odbierz telefon od Etama i jakoś 2 godzinki zlecą.
0: Czy na radyjku też śmiga? No nie, dzisiaj już tego nie załatwimy. Ja już jestem zmęczony. Ja muszę się za robotę brać. Ale nie, następnym razem postaram się namówić Bieruta, żeby też może dodatkowo, tak jak Jacek to zrobił też, żeby doinstalować sobie bata i żeby nadawać też w radyjku. No ale dzisiaj niestety będzie tylko na YouTubie. A może już tak w ogóle zostanie. Kto słucha radia dzisiaj?
1: O, Fufu zadzwoni, mówi, tylko że Fufu dzwoń trzeźwa, nie?
0: Co, Fufu dzwoni nie trzeźwa?
1: No do każdej audycji dzwoni non-stop, wszędzie przecież jest jej pełno.
0: Tak, no pełno jest i się awanturuje.
1: Awanturuje się.
0: Wygląda na to, że wszystko działa jak ta lala.
1: No.
0: No. Trochę skomplikowane, nie? Jak tak trzeba wszystko od zera tutaj poustawiać, skumać, co jest co, tu klucze, adresy, program jeden, drugi, tu podkłady, obrazki.
1: Z tym podkładem chyba jest łatwiej, jak na przykład jest interfejs chyba, nie? Audio. Czy nie? To tak jak ty masz mikser na przykład, to chyba łatwiej jest to wyregulować niż tu odtwarzacz otwarty. To sobie regulujesz głośność podkładu w interfejsie, nie?
0: Nie.
1: Nie?
0: Ja nie jestem Claude Monet.
1: Aha.
0: Nie mam tak profesjonalnie, nie mam tu lampowych
1: mikrofonów
0: i kwantowych mikserów, nie mam. Mam tak jak ty, mam odtwarzacz na ekranie do podkładziku. Właściwie to mam dwa. Mam jeden do dżingli, drugi do podkładów. Gdzieś tam przeglądarka sobie w tle. No ale nie mam tak fajnie jak ty, że mam taki, bo się nie nakradłem tyle i nie jestem Żydem i nie stać mi na monitor 50-calowy. Wiecie, jaki on ma monitor? Naprawdę. Ja nie wiem, skąd on ma, chyba ukradł. Kupił poziomy na pewno.
1: To telewizor jest zwykły. Ale spełnia swoją ten rolę. Dobrze, że to się wszystko mieści w miarę, że...
0: O, już pisze, że marne te skrzydła u Diabolo. To nie jest Diabolo. Po pierwsze, po drugie, bardzo dobre skrzydła. No, ty by lepsze zrobił, tak? To poka, jakie ty by zrobił. O, już krytykują. O, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia. Krawca słychać jak przez telefon. No bo ja jestem na Skype'ie. Dzisiaj dzwonię do radia, to może dlatego. A może coś jest nie tak? Aż tak źle słychać mnie? No ale jestem tylko dzwoniącym dzisiaj. Gospodarzem audycji i głównym prowadzącym i autorem i panem redaktorem jest KG Bierut.
1: Ojejciu, jejciu.
0: Nie przywołuj nadaremno jejcia.
1: Kurde. Aha, tutaj jest... O, dobra. No, jeszcze mam przy okazji tu pod ręką telefon, żeby coś tam zerknąć, jakbym zapomniał, ale to chyba raczej nic nie zapomnę. No, nie będę omawiał takich wydarzeń, które były takie nieistotne. W sumie dwa były takie najbardziej kontrowersyjne i bardzo podobne do siebie. Także skupię się tylko na nich, tam moje o innych tylko ewentualnie wspomnę rzeczach.
0: Może ktoś dla testu zadzwoni. Zobaczymy, czy KG Bierutowi uda się taka wielka sztuka jak odebranie telefonu od kogoś, kto się chce do nas przyłączyć. Na przykład. No,
1: fufu, dzwoń. Ale walnij likier sobie jakiś tak.
0: Przyjmuje kapitan Pijawka.
1: Szklankę likieru i fufu, dzwoń.
0: Dzwoń, fufu, dzwoń. Ale bardzo mi się podoba mój nowy pseudonim, kapitan Pijawka. Przygotuję do mailu. Inni tu się napracowali, przygotowali, a ten tylko czeka i zaciera rączki trzęsące się z chciwości. Pytałem KG Bieruta, czy nie wklei swojego linka, to wspaniałomyślnie powiedział, że na razie może zostać. Może w następnej audycji sobie założy Tipli. A dzisiaj możecie docenić KG Bieruta, wpłacając mi donata.
1: A jak to jest zdanie? Zapomniałem, że fufu zbanowana wszędzie. Za te awantury. Dobra, niech ktoś drędnie. Na chwilę. Na 3 sekundy.
0: Kapitan Pijawka, dobre.
1: No, kto to wymyślił w ogóle?
0: Tomu.
1: Kapitan Pijawka.
0: Spaniaczek z bombą w nosie. Może jakiś cel charytatywny. Biedni żule ze Śląskiej. Na ubranie.
1: Odbieram Grzesia. I jak teraz?
2: Halo?
1: Halo?
2: Halo, podwójną pepperoni proszę oraz frytki.
1: A krawca tak? W ogóle, ja nie wiem, czy krawca będzie słychać teraz też, bo ja nie wiem, bo ja tu...
2: Nie, tylko ciebie słyszę jak na razie. Bardzo dobrze, ale ciebie tylko.
1: A, to ja zjebałem, bo ja nie dodałem, kurwa.
2: Nie dodałeś, tylko mnie odebrałeś i jego wywaliło pewnie, tak?
1: No, kurwa, nie widziałem.
2: No, ten Skype taki jest. No to teraz możesz dodać krawca, jak ze mną jesteś.
1: Poczekaj, to muszę tu kliknąć, dodaj osoby. Kurwa, to jest tyle tych numerów tego wszystkiego, że tu muszę jechać, teraz będę do 3 godziny jechał na dół, żeby znaleźć krawca. Masakra. Jotka, jest kaka. Jest krawiec?

0: Halo, nie wiem, czy dodałeś kogoś, ale...
1: Ten krawiec jest już?
2: Jestem. Aha. Chyba kliknąłeś na zieloną słuchaweczkę, co spowodowało odebranie Grzesia i wyrzucenie...
1: No właśnie, spierdoliłem, no ale to dobre.
2: Jak już byłem rozłączony, to mówiłem, tylko nie klikaj na zieloną słuchawkę, bo już mnie nie było słychać.
0: No ale dobrze, że na teście widzisz, kliknąłeś, a będziesz wiedział na audycji. Chyba, że będziesz pojedynczo odbierał, to wtedy...
1: Pojedynczo, bo to kurde...
0: Nie problem, no.
1: Nie tak jak u Szambelana, że 16 osób dzwoni, się przekrzykuje.
0: Tak, dobra, no to moje zadanie wykonane, tak? To
1: dzięki.
0: Spoko. No to do usłyszenia za niedługo, znaczy się ja będę ciebie słyszał za niedługo. No. Na razie.
1: Na razie, siemanko.
2: No hej. No, tylko żebyś się tam, żeby cię stres nie zjadł, żebyś się na końcu tam nie zestresował i nie pomylił czegoś. Przypominam, żebyś zmienił, wiesz, klucz, to tam, co mówiliśmy, nie? Na ten z zapowiedzi.
1: Znaczy, do OBS-a będę musiał wkleić ten klucz z zapowiedzi, tak, to wiem, to pamiętam, przed streamem.
2: No i tylko tyle. I sobie też uruchom w przeglądarce od razu tą zapowiedź, sobie w nią kliknij, żeby mieć ją na podglądzie, żeby sobie, wiesz, tak jak teraz masz na podglądzie, na panelu, ten ciemny panel, to żebyś miał zapowiedź tą, żebyś miał wgląd w nadawanie na tej zapowiedzi, wiesz o co chodzi, a nie tam na transmituj na żywo. Bo wtedy ci nie pyknie tam. Nie będziesz widział, co się dzieje. Będziesz się łączył, ale będzie ci się wydawało, że się nie połączyłeś. No to można wpaść w pułapkę taką, niestety.
1: Właśnie.
2: Dasz radę. A spróbuj nie dać, to cię zwolnię w trybie natychmiastowym. I żadne związki zawodowe ci nie pomogą. Discordowe.
1: Nie, no powinno być chyba dobrze. Najważniejsze, że ta zapowiedź tam jest. Jak tu skończę streama, to ta zapowiedź tam będzie, to wkleję tylko klucz do OBS-a i powinno być gitara.
2: No, tylko sobie ją, wiesz, jak już w nią wejdziesz, żeby sobie z niej skopiować kluczyk, to zostaw ją sobie tam od razu w zakładce, bo na niej będziesz widział swojego streama, tak jak widzisz teraz, nie?
1: No tutaj tak.
2: Czata, żebyś sobie tego niechcący tam nie zamknął, nie zapomniał, wiesz, bo jak się zamkniesz, to potem się zestresujesz, gdzie ja tu mam, o, zniknęło, ale dałem dupy, się już do dupy, audycja cała, miało być dobrze, wyszło jak zwykle, pieprzę to, idę do spać, i uciekniesz, i co?
1: No...
2: Także take it easy, my brother Charlie. To była ta piosenka? Take it easy, my brother Charlie. No i co? I daliśmy radę. Nie jest źle. Szczerze mówiąc, to już się bałem, że coś tam wyskoczy.
1: No, będzie dobrze. Musi być.
2: Wszystko słychać, wszystko działa. Ludzie dzwonią. Piszą, żeby może z Discorda korzystać zamiast ze Skype'a. No, możesz sobie dla testu spróbować na przykład używać Discorda naszego za tydzień, nie? Zamiast Skype'a i może to ci będzie bardziej odpowiadało, tylko że wtedy ludzie będą wchodzili sobie po prostu... Wiesz, jak do siebie. Nie tam, że dzwoni do ciebie ktoś, tylko pach i jest, nie?
1: No, zobaczymy, jak to będzie. Do następnej będę musiał się w sumie przygotować, bo to jest taki temat, mam zaplanowany, to tak nie podejdę do niego tak z dupy. Nie mogę podejść, także... Będę musiał się trochę przygotować do niego. Już mogę powiedzieć, co będzie, co mogłoby być, bo nie wiem, chociaż się zastanawiam cały czas nad tym. Nad przełęczą Diatłowa się zastanawiam. sporo takich nawet ciekawych rzeczy ostatnio wyszło na ten temat i była tam jakaś ekipa małolatów tam się na skuterach śnieżnych się wybrali. Znaczy tam nic nie widzieli, nic się nie stało, ale akurat trafili na takie dość ciężkie warunki i prawie poginęli.
2: Szukałem w komentarzu, że plansza obraża uczucia religijne i się tu domaga mędrzec z internetu. Ksywka, mędrzec z internetu. Się domaga zdjęcia.
1: Nie wiem, dzwonił przed chwilą do mnie, kurwa.
2: Kurwa do ciebie dzwoniła? To popatrz, co to za czasy, że kurwa sama dzwoni, a nie ty do kurwy.
1: Ty, ale dzwonił ktoś, kto miał ustawione te zdjęcie tego. Gabriela, nie? Ale to pewnie jakiś żart był.
2: I nie odebrałeś?
1: No, chciałem już, myszką jechałem na ten i się rozłączyło. Ale to raczej nie, to ktoś chyba jaja sobie zrobił.
2: Może to Gabriel był. Jak usłyszał takie tematy, przełęcz diatłowa, pętania maryjne, to zaraz w końcu się przekonał do nocnego radia. Dajmy im szansę. Dobrze. Teraz cicho, wyłączcie, będę dzwonił. Może to on był, kurwa.
1: Ty, tak. Ale weź przestań. Tak on, ten... wtedy do potrzeby. Ty, ale weź przestań. Daj sobie spokój. Co ty pierdolisz?
2: No, tak mówił. Bardzo nieładnie. Co za język knajacki w ogóle. Nie to, co u nas. U nas to jest kulturka. Chyba, że ktoś wypije akurat pół litra. No ale dzisiaj wspaniała, jedyna w swoim rodzaju, klimatyczna i merytoryczna oraz liryczna audycja KG Bieruta już za niecałe pół godziny, a właściwie za 22 minuty. No. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. No dobra, to kończymy chyba.
1: No.
2: Weź tam sobie jeszcze kawkę, ciapni, czy tam coś. No i czekamy. Jakbyś miał jakieś problemy, to się też tam nie stresuj, tylko pisz do mnie najlepiej na Skype'ie i będziemy działać. Ale chyba nic tam się już nie wydarzy. No to nie, co?
1: No wkleję ten klucz i powinno być dobrze.
2: No... No dobra, no to do usłyszenia.
1: No, na razie.
2: Hej, hej.

okej, okay, jakieś dziwne się tu rzeczy dzieją. Mam jakieś... ktoś się chyba łączy na Skype'ie, ale ja nie widzę połączenia. Jakby ktoś dzwonił, ale nic nie widzę. Dziwne takie akcje.

Okej. Nie wiem w sumie, czy będziemy robili jakiś afterek, czy nie. Jakoś tak spontanicznie. Tak, nie ma pracy w tym kraju dla ludzi z moim wykształceniem, potwierdzam. Się nażarłem dzisiaj tego bigosu i tak trochę jakieś rewelacje żołądkowe mnie dopadły. A to się zbiegło niestety z epidemią i z deficytem pewnego towaru.

baru. No dobra, no nie ma straj taśmy w sklepach, no. I nie wiem, co ja zrobię. A taki afterek muzyczny w sumie. Okej. Staram się tutaj znaleźć pewną rzecz.

siedzimy sobie i słuchamy muzyki na razie. Trwają pewne starania w celu jakby dokoptowania do zespołu Nocnego Radia nowych osób, świeżej krwi, ale o tym jeszcze za wcześnie, żeby mówić.

audycja nie nagrywana już teraz, przypominam. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, to prąć się bardzo, prąć się bardzo. Można.

0: Tak jest. Głowa pełna i pusta zarazem.
1: Nogi sklejone taśmami, zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami.

0: Tak.
1: I co, liczycie, że ja tu was teraz zabawię, tak? Że coś pogadam ciekawego, jakieś fajne tematy podrzucę, zagaję w ogóle i w ogóle. No, a takiego wała, jak Polska cała, coś od siebie dajcie, zadzwońcie i coś mądrego powiedzcie.

No i tak to jest. Marek Podlecki znowu przyciągnął dzisiaj trochę większą widownię. Widownię. Słuchalność, na słuchalność wpłynął. Nieco więcej osób przyszło. No, ale żeby tak zadzwonić, coś mądrego powiedzieć, to już niewielu chętnych, nie? W pewnym momencie było nawet 150 słuchających online, jeśli wziąć pod uwagę łączną słuchalność streama radiowego i kanału YouTube'owego, a telefonów jak na lekarstwo.

No i kolejne osoby odłączają się od streama radiowego, bo liczyły, że będzie gadane, a tu tylko muzyka. Jak ja was dobrze znam. Znam was jak zły szeląg.

na czacie cichutko, nagle przycichło. O, proszę. Tak to jest właśnie. Ktoś liczył, że coś się będzie tutaj działo, jakieś emocje, jajca. Będzie można się z kogoś pośmiać. No, jakieś rozmowy, awantury, dramy, a tu nic. A tu muzyka sobie leci. To przełączam. Włączę se Kononowicza. Ciekawe, czy tam major znów ćpa. Zobaczymy.

Ale spoko, spoko loko. Też się przyłapuje na tym samym, więc trochę przyganiał kocioł garnkowi.

No tak to jest. Jesteśmy niedoskonali. Ja też tak sobie dzisiaj myślałem właśnie, że trochę jestem taką może dziennikarską hieną, że taką audycję robię. No ale nie wiem. Nie, tak serio, chciałem coś nagrać takiego, żeby coś może powiedzieć dobrego o tym człowieku, o Marku Podleckim, który odszedł od nas. Nocne radio i tak zawsze pozostanie niszowym medium. A czemu tu jest jakieś Fame MMA, NR Fame MMA? What? Co? Czemu takie tagi? Dziwne.

Właśnie dlatego jestem sceptyczny co do audycji muzycznych. Moim zdaniem to jest to trochę taki relikt przeszłości już dzisiaj. Jak leci muzyka, to ludzie się wyłączają, odchodzą, idą spać. Nikt nie chce słuchać już dzisiaj audycji muzycznych. Chcą tylko gadania, emocji, dram, afer. Musi się dziać. Tak, żebyśmy sobie po prostu pobyli ze sobą i posłuchali muzyczki, to nie za bardzo, nie?

A potraficie tak jeszcze na przykład pobyć z drugą osobą, nic nie gadając, popatrzeć się, nie wiem, w oczy i pomilczeć sobie chwilę? Czy tak czujecie taką potrzebę, żeby, że trzeba coś gadać, coś powiedzieć, bo tak, taka cisza jakaś, taka cisza nieradiowa. Coś trzeba gadać. Ale dzisiaj to pogoda tak nie dopisała, prawda? Tą strajtaśmę trzeba kupić, a nie ma w sklepach właśnie. I co my zrobimy teraz, nie? No, właśnie.

Może taki mały test. Na pewno są osoby, które teraz gdzieś tam siedzą i naprzeciwko nich partner łamane przez rodzina, łamane przez kumpel, łamane przez, nie wiem, jakaś osoba towarzysząca. Tak, zróbcie taki eksperyment. Nic przez chwilę nie mówcie i tak popatrzcie się drugiej osobie w oczy i sprawdźcie, czy poczujecie jakieś zakłopotanie takie i tak dziwnie, i tak trzeba coś powiedzieć, tak i tak odwracamy wzrok, tak. Nie wyczymie, panie, nie wyczymie, no. Dobra, to nie będę wam tutaj smędził, idę sobie zjeść bigos, mój ulubiony. Serio? To już wiem, skąd ta cisza. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Test, test, test. Gimnastyka buzi i języka. To już wiem, skąd ta cisza. A u mnie działa. Włączyłem sobie playera i słyszę. To co, tylko u mnie działa? Playera i słyszę. No to... To co, tylko u mnie działa? Playera i słyszę. No to jajca. Czyli u niektórych działa radio, a u innych nie. No, u mnie się tu cały czas wyświetla, że audycja trwa, live. 33 słuchaczy i słyszę sam siebie, to dziwne. A Danusia nie słyszy. Mówisz na żywo, ale planszy nie zmieniłeś. Ale ja nie nadaję na YouTubie. Albo mnie Danusia troluje, ona taka jest jajcara i ona lubi tutaj mnie podpuszczać czasami. Nie wiem, o co chodzi. A teraz pisze, że słyszy. A jakiś chaos tutaj wprowadzasz, Danusia, dziwny. Nie wiem, o co chodzi. To powtórka, czy w końcu, czy słyszysz? Ja już zgłupiałem. Już cały głupi jestem od tego.

Właśnie. Danusia, zadzwoń i wytłumacz, o co chodzi, bo nie rozumiemy. To jest ten moment właśnie. Zadzwoń i powiedz, o co chodzi.

Co, że mąż woła? No to z mężem razem. Ja bardzo lubię Czechów. Mądry naród, wesoły.

Żałuję, że się nie nauczyłem grać na gitarze. Zawsze mi to jakoś tak trudno przychodziło. Te palce tak jakoś nie chcą łapać tych strun, te chwyty, to wszystko. A starałem się, ale to widać, manualny talent nie zawsze się przekłada na talent muzyczny do grania na gitarce.

No, Axl Rose ma niespotykaną barwę głosu, skalę głosu, może tak. Słuchało się kiedyś Gunsów w młodości. Ponoć jestem podobny trochę do Axla Rose. Axla Rose. Jeszcze jak miałem długie włosy, to w ogóle...

No to nic, no to idę sobie chyba. Myślałem, że zadzwoni może jakiś wariacik. Coś się zacznie dziać tutaj. A tu już wszyscy idą spać grzecznie do łóżeczka. Już po dobranocce, miś uszatek już leciał, już idę spać. Ech, ludzie.

Wstyd, wstyd. Sobota, wieczór, już się pospali. Ej, dzieci. Nie ma żadnej imprezy? No to nie ma, no to idziemy spać, no.

słuchaczy trochę jeszcze jest na antenie. I tak sobie siedzą i myślą, kurczę, bym nawet zadzwonił, ale co by tu powiedzieć? Tak głupio trochę, nie? Trema mnie zeżre i tak, nie wiem, sam. Kurczę, bym, może zainstaluję tego Skype'a, ale z drugiej strony to tak trochę nie wiem, co powiedzieć, bo tak nic mi do głowy nie przychodzi i taki głupi jestem. No, może ktoś inny zadzwoni. Ktoś powinien zadzwonić. Do radia to by się coś działo, bo ja to głupi, to nie wiem, co to. Nic nie wniosę. A jak się zbłaźnię, to co wtedy? Może jakieś mocniejsze brzmienie was nakręci trochę. Chwyćcie w rękę miecz. Raise your sword, my Wyria. Że tak powiem, Wyria.

pytasz, czy wariaci z UK nie atakują łącza, tak się pytasz o innych, czy... A co, inni nie mają odwagi, żeby zadzwonić, a sam to co, sam nie zadzwonisz? Co, boisz się? Tchórzu? Tchórzu jeden? O, tacy są ludzie właśnie. O. Pluję na was, tfu wam na ryj, wy głupi Polacy. Nie warto było tego radia zakładać dla was. Taki wasz obraz właśnie.

nie żaden telefon zaufania, bo to nie chodzi o to, żebyś tu dzwonił i się spowiadał ze swoich problemów życiowych jakiś, czy coś w tym stylu. Nie jest to też 0800, żebyś ty na przykład zadzwonił, a żebym ja ci tutaj do słuchaweczki chuchał do uszka i cię podkręcał erotycznie, też nie. No, więc to jest po prostu radio. Radio. I to od was zależy, czy coś się dzieje, czy nie.

Kolejne osoby się żegnają z Radyjkiem, idą spać. Słabo, słabo, kochani, słabiutko.

kiedyś gustowałem w takiej muzyce, ale to był jeszcze czas, kiedy nosiłem ze sobą miecz, kiedy w domu trzymałem topór, kiedy sobie montowałem zbroję, kolczugę i kiedy się napierdalałem po prostu co tydzień.

Może pozbycie się miecza, hełmu, zbroi. Jest jakieś takie symboliczne, nie? Że zdziadział nam krawiec. Ale to wy to dopiero zdziadzialiście. Nie ma w ogóle odważnych, żeby zadzwonić, coś tutaj podkręcić, jakąś brutę zrobić, jakąś tutaj nową dramę, żeby mnie tutaj wkurwić, walnąć ze mną kielona. Nie ma. Naprawdę, jestem zawiedziony wami.

Co jest pite? Pita jest żubrówka biała. Zaczynam walić bez popity wódę. Tak więc możecie się spodziewać wszystkiego po mnie.

i kolejni słuchacze się wystraszyli takiej szatańskiej muzyki. Trolle atakują. Sfintrola. Chrześcijanin w galarecie będzie tu podany. To ja nie słucham takiego. Takiego straszne jakieś. Głowa boli od tego hałasu.

O, dzięki, dzięki. No tak, mam mocny łeb, to fakt. Trochę się odzwyczaiłem, ale był czas, że potrafiłem wypić litra i jeszcze się bawić. A, to w ogóle stare czasy, stare czasy. Tylko... No, a, to nieważne. Dobra. Nie męczę was już. Dzieciaczki. Dzieciaczki wy moje. Moje wy radiowe... Radiowe moje... Moje niuniuśki. Moje kochane, takie maluśkie, takie... Maluśkie, takie nieśmiałe. Nieśmiałe... Jakie historie alkoholowe? No to dużo było, no. Ja kiedyś ostro łoiłem. Był czas, że łoiłem ostro wódę. Był czas, że ostro tanie wina obalałem pod śmietnikiem i w miejscach wszelakich. Był czas, że ostro jarałem. Był czas, że inne wynalazki były. Ale to już stare dzieje, stare dzieje.

Może właśnie z tego powodu mam coś tam rozwalone w środku. Nie wiem, czy to trzustka, czy to wątroba.

A śpiewa dla was. Jak się nazywał ten jegomość? Katla, wokalista były Fintrola, który zmarł na raka krtani. No, po takim zaśpiewie, no to w sumie nie dziwne.

0: Oh yeah! Opinia o żubrówce białej. Raczej standardowa wódka dla proletariatu. Biała jest moim zdaniem lepsza od tej z trawą. Dobra, gdy trzeba kupić pół litra, a w kieszeni tylko 20 zł. No. Ostatnio nawet piłem coś, co mi bardziej podpadło. Parkowa. To taka taniocha trochę, ale fajnie kopie. Ja się muszę ostatnio sponiewierać. Coś tak, znaczy, tak ostatnio czuję potrzebę, żeby się sponiewierać od czasu do czasu. Nie wiem, czy nie popadam w jakiś alkoholizm i czy się nie skończy tak, że będę nadawał dla was w takim stylu, wiecie.
1: Dzień dobry, słuchajcie. Pierwsza sprawa. Szanuję to radio, bo sam zakładałem. I dzisiaj wam dla odmiany opowiem, jak uratowałem dziecko przed szalonym kierowcą.
0: Może tak się skończyć.

0: Kropka w pokoju, gruby zeruje harnasia, ruszamy w miasto do boju. Chlub do boju, bojownicy wody.
1: Jak marszałek pił wódki dużo.
2: Nie, ale serio, jestem zawiedziony trochę, że się nie znalazł ani jeden wariacik, żeby do mnie zadzwonić. Naprawdę, no co z was za takie smuci konie, no. Poszli spać, nie słuchają już. No nie wiem, gdyby była większa słuchalność, gdyby radio było popularniejsze, to zaraz by się tu znalazł jakiś szalony człowiek, który by zadzwonił i tutaj rzucił jakiś temacik fajny, byśmy się bawili. A tak, to tak spokojnie, nie? Tak trochę... No dobra, no.
1: Podchodzę do dyskoteki, podchodzę do lady baru, staję na rozstaju.
0: Już wód

Jest tu ktoś, kogo wywalili z baru kiedyś? Mnie kiedyś wyjebali. Się z kolesiami wysmarowaliśmy krwią, bo kolega sobie przeciął łapę kuflem. No nieważne.

Aj, ludzie, ludzie, ludzie. Cuda w tej budzie. O, mnie wywalili, bo postanowiłem wziąć za baru ten wąż z kolą i napić się prosto z węża. O, Wacek Wellacha, bardzo dobrze, bardzo dobrze. W końcu jakiś normalny człowiek.

Taka z wami robota, no. A mnie coś korci, mnie coś nosi po prostu. Zaraz chyba wyjdę i zacznę zaczepiać ludzi na ulicy, może. Jakoś rozpierduchę bym zrobił.

No dobra, no to zdrówo. Sam się ze sobą napiję. Chociaż to nie powinno się za bardzo. No dobra, to chlup ten głupi dziób, no za zdrowie Marka, no. Marek, trzymaj się. Oby ci było tam lepiej w tej siódmej gęstości.

Nie mam z kim pić. No słuchajcie, nie mam z kim pić, no. Ludzie, czy wyście powariowali? Sobota, imieniny kota. I co? I nie ma się z kim napić? Naprawdę. Łapka w dół, łapka w dół. Naprawdę, no. Podpadliście mi dzisiaj.

A może choroba wszystkich zmiotła, epidemia i jestem ostatnim człowiekiem w ogóle na świecie? Dajcie znać na czacie, czy nie jestem przypadkiem ostatnim człowiekiem na Ziemi. Chyba nie, bo jeszcze jest orzech. Ale ja mam tylko piwo. To się do wody nie umywa, pisze orzech. O, biedaczku ty mój.

0: bazówce przynajmniej będziecie mieć fach w ręce i w nodze.
1: Jeszcze około 30 osób słucha. To jest cała sala. To jest cała sala. I siedzą tak w tych ławeczkach. O, 34 znowu. Siedzą tak w tych ławeczkach ci słuchacze. Grzecznie. Rączki na trzymają na ławeczce. I tak czekają, aż pan profesor coś powie. Wesołego, ciekawego. A może się znajdzie jakiś rozrabiaka jednak?

0: No i znalazł się jednak odważniak. Umo, dobrze? Tutaj myślę, że to ty?
1: Nie, to nie ja.
0: To ty, mam cię gagatku, to ty.
1: No. Chciałem uratować sytuację, wiesz?
0: No właśnie, no i uratowałeś.
1: No, no tylko, że ja nie wiem, o czym ci powiedzieć i w ogóle nie mam żadnych tematów.
0: Ojejku, jejku. To może powiedz na przykład, jakie filmy lubisz najbardziej, albo jaką ostatnio książkę przeczytałeś ciekawą?
1: Książkę to nie pamiętam.
0: To dawno było, nie?
1: No, w podstawówce.
0: A co to była za książka? Kubuś Puchatek? Pobytałem...
1: Nie, Kubuś Puchatek to chyba nie, to był ten. Do przerwy 01.
0: No i
1: film też oglądałem jakiś, chyba Korona Królów czy coś takiego.
0: No to bardzo fajny serial, taki historyczny jakby.
1: No, na podstawie. No. Tylko, że tam się nie było, no wiesz, seksu nie ma.
0: No właśnie, się nie biją, nie ma seksu, to taka słaba, taka miała być taka ten Gra o Tron, a nie wyszło znowu, wyszło jak zwykle. No, no to co, tak trochę, nie wiem, to ja pójdę, zaparzę kakao, włączymy sobie adapter i robimy imprezę. Włączę adapter na podwójne obroty, będziemy się bawili, fajnie, będzie śmiesznie, wesoło.
1: No włącz coś tam, bo kurwa klub ten... Rivierę zamknęli i dzisiaj nie jestem na imprezie, niestety. A chciałem być, a nie jestem. A tam tyle rzeczy się dzieje, że szok, niedowierzanie. Dobra. Tak, no. Zadzwoniłem, tylko wiesz, bo też piję piwo sobie teraz, bo nie mam wody już. Się skończyła.
0: No dobra, ale wiesz co, szacun dla ciebie, że zadzwoniłeś, przynajmniej ty. To jeden się znalazł, widzicie, jeden odważny, jeden, który coś...
1: Poczekaj chwilę, ja teraz mówię chyba, nie?
0: No przepraszam, mów.
1: No, ja proszę mi się tu nie wcinać w słowo, bo się robi...
0: Przepraszam, znowu się wciąłem.
1: Woronik 17.
0: Mów,
1: no tak. No, chciałem... No, kurwa, już zapomniałem przez ciebie. No,
0: już tak się nastawiłem.
1: No, to mów ty teraz, twoja kolej.
0: No to dziękuję tobie za telefon, ciekawy, Umo. I cóż, do następnego razu.
1: No, do następnego.
0: No.
1: Ty, a wiesz co, mam nadzieję, że od poniedziałku zamkną wszystkie te firmy i będzie państwo płacić pieniądze za to, że siedzimy w domu w kwarantannie. O, fajnie by było, nie?
0: No, pieniążki. Pieniążki za darmo, żeby dali.
1: Donate'a ci wyślę, może.
0: Takie donate'y, za... takie donate'y od państwa.
1: No, co tam jeszcze masz do powiedzenia, wariacie?
0: Nic w sumie, wiesz. Tak myślałem, że ty coś zagaisz, ewentualnie zageisz. No, ale...
1: O, zagaję sobie, tak. Kiedy się zobaczymy?
0: Danusia się tutaj znowu pojawiła na czacie jednak. Ja czuję, słuchajcie, wy wielu rzeczy nie wiecie naprawdę. Wiecie, jaka to jest kobieta? To jest taka kobieta, to jest taka kobieta, żeby was mogła tutaj rozkręcić na imprezie i byście się czuli jak takie... A nieważne, już nie będę mówił. Ale to jest ciekawa osoba naprawdę i... Czuję, że z nią bym się mógł napić właśnie.
1: A poczekaj chwilę, coś ci powiem. No. A inni na czacie to nie są fajne osoby?
0: Też są fajne, tylko że z Danusią to mógłbym sobie, wiesz, poimprezować. Ostro coś czuję. To jest szalona kobieta.
1: Nie wiem, czy jej Czech by się nie obraził.
0: Może. No, ale wiesz... To jest szalona kobieta. Słuchaj, a jak sobie wyobrażasz, że co to jest za kobieta? No to jest kobieta, która jeździ na słoniu, jeździła na słoniu. To jest kobieta, która, wiesz, tańczy. artystyczna dusza, a wy sobie tam wyobrażacie, że taka Danusia tutaj, Danusia, a mogłaby was naprawdę nieźle tutaj zakręcić, taka Danusia. No. Dobra, Umo, dzięki, fajnie, że zadzwoniłeś, miło, słuchaj, wariacie, trzymaj się.
1: Ja po prostu chciałem uratować sytuację, nie?
0: No, dziękuję
1: ja też ledwo co mówię i nie chcę się tu wypowiadać na antenie, bo podobno nie jest nagrywane, ale ktoś na pewno nagrywa, nie?
0: Nie, tam nie jest nagrywane i nigdzie nie będzie opublikowane, więc dziś dobrze, całkowicie dobrze. Na spontanie,
1: ty tam
0: na luzaku.
1: Nie wiesz jeszcze, panie.
0: Nie, tam... Nie, no nie sądzę, żeby ktoś nam nagrywał. Komu się chce, jak nikomu się nie chce zadzwonić, to komuś się chce nagrywać, myślisz? Co ty?
1: No, może nie, może tak. Jeden rabin powie jedno, drugi powie drugie i takie rzeczy, nie? Dobra, na razie. Pozdrawiam wszystkich jeszcze, co tu słuchają.
0: No.
1: Wszystkich.
0: Wszystkich, bez wyjątku.
1: Na razie. Pa, pa. Rozłącz mnie, bo mi się telefon zablokował, chyba. Nie wiem, bo mi ekran zgasł.
0: No dobra. No to...
1: Cześć, cześć.
0: Nareczka, hej. A wy słuchacie spontanicznej, niezapowiedzianej audycji wariackiej i zadzwonił wariat. Hej, hej, wariacie, hej!
2: Hej, hej, hej, hej. Słuchajcie mnie okej?
0: Okay? Słuchajcie okej! Okay. Hej, hej, wariacie, hej!
2: Hej, Omega Man, taki jesteś, co? Ostatni człowiek na Ziemi, już tak sobie widzę w tych swoich kalesonach siedzisz i czekasz, aż cię Walking Dead zjedzą w tej zarazie.
0: To takie trochę twoje klimaty, bo przecież nagrywałeś audycję, w której byłeś ostatnim człowiekiem na Ziemi.
2: No tak, ale to byłem z tobą tym ostatnim człowiekiem. Etam się podłączał, to były czasy. To było, wiesz, może to było jakieś prophecy, tak jakby proroctwo, przewidzenie tej przyszłości, tak? To jest, teraz nam się realizuje, ale stock market idzie, słuchaj, tak w dół, ale akcje radia powinny iść w górę. Teraz właśnie wszyscy powinni się skupić tak przy tym radiu. I tego, to może to jest dobre dla ciebie. Coś odczuwasz, jakieś takie pozytywne zmiany w związku z tym koronawirus?
0: W sumie trochę tak. Zawsze jakaś zmiana, nie? Coś się dzieje. Coś się dzieje, wiatru nie ma, w dupę wieje, jak to mawiali starożytni Rosjanie. No, ale to fajnie. Coś przynajmniej, wiesz...
2: Nie, no ludzie powinni się tak bardziej... Ja odczuwam przynajmniej u siebie w pracy, nie wiem, ludzie są milsi dla siebie. Tak na zewnątrz to jest różnie. Zależy, czy jest papier toaletowy, czy nie. Bo nawet w Stanach odczuwamy poważną potrzebę papieru. Ty już o tym wspominałeś, szczególnie po tym twoim bigosie cię męczy.
0: No. A co, ty pięknie, też już pięknie. Się podcierasz palcem, tak?
2: Znaczy się, wiesz, ja mam zapas.
0: Ach, no. jaki tutaj zapobiegawczy, jaki tutaj ten preppers nasz.
2: No jakbym mógł Wojnę Światów nagrywać, stary, dwa sezony zrobić i nic, nie być gotowy na koniec świata, to bym był chyba hipokrytą strasznym, prawda? Nie, jestem gotowy, mógłbym być odizolowany co najmniej te 3 miesiące, dałbym radę.
0: Ale na Kubusia też zawsze można liczyć. On zawsze dzwoni, jak coś się takiego nietypowego dzieje. Jak jest jakaś zawierucha, jakaś tutaj coś, ktoś, jakaś aferka, to zawsze Kubuś się pojawia i hej, hej!
2: No bo to wiesz, a ktoś musi to inicjować, te całe zamieszanie. Dzisiaj smutny dzień z tym Markiem, ale ten... W każdym z nas jest trochę Marka, że tak powiem, i to takie dziwne rzeczy się dzieją. Tu wirus, tu Marek, tu inne klimaty jakieś takie. Zobaczymy, co to będzie za 2 tygodnie. Może faktycznie nie będzie tak śmiesznie i pociesznie. Podobno internet ma zacząć trochę spowalniać, bo tyle ludzi ma się teraz edukować zdalnie. Przynajmniej u nas tak jakieś wszyscy mają obsesję na tym punkcie. No ale dajemy radę Omega Man. Tak bardzo mi się podoba muzyka, którą puszczałeś, taki fajny klimat wprowadzała. Jeszcze przy czerwonym winie, które ja popijam, a ty to jest znowu jakąś wódkę chlasz. Straszne, to jest straszne rzeczy. No, coś przy końcu świata, coś lepszego byś sobie kupił niż tą parkową, kochany, coś tak, wiesz.
0: Nie no, dzisiaj żubrówka biała, no to, to, to nie jest taka zła wódka, ci powiem.
2: A sok jabłkowy masz, czy nie? Tutaj
0: wiesz co, ja to w ogóle, nie, ja to bez popity teraz walę, już tak się, serio.
2: Jesz chociaż do tego?
0: Wiesz, no tak jakoś na początku mi nie wchodziła, a teraz już tak się wyspecjalizowałem, już tak powiem, że jeb lufa, bez popity i wiesz, tylko
2: Straszne, no, straszne. I tak do telewizora, znaczy do monitora i średnika. Nawet psa nie ma, kochany, żebyś tak wiesz.
0: Mało tego, słuchaj, im więcej piję, tym się robię bardziej trzeźwy, jakoś tak dziwnie.
2: Znaczy, to ci się wydaje, że nie robisz bardziej trzeźwy. Nie wiem, czy oglądałeś to pod Upadłym Aniołem, nie? To taki jest...
0: Tak.
2: Już ci się zaczęła taka karuzela, tak wiesz, to wszystko. Sklep spożywczy, góra, coś tam, domek, radio, sklep spożywczy i tak ci przyspiesza to wszystko, nie? Coś, czy nie?
0: Tak, tak. Ja już jestem alkoholik, alkoholik wysoko funkcjonujący.
2: No. Tak na razie. Wiesz, to jest taka iluzja. W pewnym momencie ta iluzja już tak nas oszukuje, że staje się rzeczywistością, już nie wiemy, co jest czym. Ale fajnie, że dajesz się, że nie poddajesz się, że trujesz tego wirusa, bo trzeba zawsze jakieś usprawiedliwienie z swojego zachowania znaleźć. Ja bym w tych trudnych czasach powiedział, że trujesz wirusa, a dzisiaj to jeszcze normalka, pamięć próbujesz uszanować. I tego kielona walisz z tego powodu. No wiesz, zawsze ktoś jakiś powód musi mieć. No, ja dzisiaj czerwone wino piję, też się relaksuję, bo sezon wirusowy naprawdę chwycił globalny świat. Nawet tutaj w Stanach przeżywamy to poważnie przeżywamy.
0: W Stanach też, mówisz. Też w sklepach braki, kwarantanny i tak dalej. To wszystko macie to już, tak?
2: Tak, ale nie jest aż tak mocno jak w Polsce jeszcze, ale wiesz, społeczeństwo jest, wiesz, generalnie nikt się wirusa nie boi, obawia się bardziej, wiesz, reakcji społeczeństwa, najbardziej w takich metropoliach typu Nowy Jork, nie? Wiesz, to nie jest Warszawa, to Nowy Jork jest trochę na przykład bardziej skomplikowany. Są rejony, na przykład takiego miasta, w których no niewiele potrzeba do tego, żeby ludzie robili niewłaściwe, podejmowali niewłaściwe decyzje, nie? I wtedy opanowanie czegoś takiego powoduje, wiesz, no taka lawina się z tego robi, no i tego się ludzie naprawdę obawiają, nie? Czyli, wiesz, reakcji ludzi do tego jakby stanu zagrożenia, który tak naprawdę nie jest żadnym tam zagrożeniem jakimś takim dużym, przynajmniej mi się to tak wydaje, ale reakcja niewłaściwa ludzi może być przeogromnym stanem zagrożenia. Tym bardziej, że wiesz, no, u nas każdy broń ma, to wiesz.
0: No tak.
2: A toaletowy papier coraz trudniej, tak więc wiesz. Czekam, aż się ludzie zaczną strzelać za papier, no to będzie trochę takie żałosne, no ale wiesz, niewiele potrzeba.
0: A ty masz Gana?
2: Mam papier toaletowy, tak, mam papier toaletowy.
0: Każdy. Gana.
2: Oczywiście, każdy ma, ale o takich rzeczach się nie mówi.
0: Ale takie M60, takie jak Schwarzenegger, czy taki bardziej mały pistolecik jak Kaczyński masz?
2: Ja jestem agentem, to przecież już chyba o tym wszyscy wiedzą, to ludzie o tym audycję robili, człowieku, to agent to musi mieć taki ukryty, wiesz, pistolet. Ja mam taki aparat, co się zmienia w pistolet, krótkofalówkę i jeszcze, wiesz, radio na jajnik. Nie na dajnik, tylko na jajnik sobie nakładam i wtedy emituję takie specjalne fale, które są, wiesz. To jest coś jak parchator, aż dzisiaj nie miałem o tym nie mówić, to jest bardzo, bardzo skomplikowane.
0: Deparchator, nie parchator.
2: Wiesz, to się różnie nazywa w różnych strefach czasoprzestrzennych.
0: Ja wam zdradzę, Kuba ma tak ukryty pistolet w bucie i musi tam zdjąć buta pierw i nieważne, miałem nie mówić.
2: No ja wiem, to są takie...
0: Sorry,
2: takie
0: Kuba,
2: no ale powiedz, już mnie wypytałeś, czy ja się przygotowuję, czy mam broń i tak dalej, a teraz ja to w drugą stronę odkręcę. Jak ty się przygotowujesz do tego trudnego czasu, który nadchodzi. Czy zrobiłeś jakieś zakupy?
0: No, Kupiłem sobie dresy.
2: Poza tym bigosem.
0: Mam, mam kij baseballowy od ciebie, mam dresy i mam gar bigosu. No to taki prawdziwy Polak. Baseball, dresy i bigos.
2: No taki właśnie, o którym by prawdopodobnie ten polski stand-uper był w stanie coś opowiedzieć. Ten, którego obydwoje tak bardzo nie lubimy, taki typowy. Ale tak na serio, coś się przygotowujesz, nic nie tego, coś dzwoniłeś z kolegami, rozmawiasz, jakieś nastroje, będziecie się zrzeszali na przykład w grupy obrony garu bigosu. Albo znaczy się, no nie wiem, czy tam będzie. Czy koledzy są gotowi, coś tego, grupujecie się jakieś, nie, czy tak na solo każdy będzie?
0: Kolegów to ja mam na powązkach.
2: A wodę masz? Zapasy nie. Wody.
0: Nie wiem, z 2 litry może. Słabo, nie, słabo jestem przygotowany, wiesz.
2: To jest straszne. To no. będziesz taka hiena od razu. Coś pierdolnie, a ty po prostu zamienisz się w takiego Walking Dead, tylko jeść wody. I tak będziesz chodził, nie? Pukał po sąsiadach, jak tego klucza, co zapomniałeś. Nikt ci nie pomoże, jak ty wyglądasz, człowieku. Nie,
0: będę,
2: nie zaufa.
0: Będę zabijał od razu. Pierwszą broń zdobędę na wrogu. No. To taka standardowa zasada. Myślę, że uczyli cię tego na szkoleniu agentów.
2: No tak.
0: Pierwszą
2: tak,
0: broń zdobywasz na wrogu. No i co ci mogę powiedzieć, Kuba? No wiesz jak jest, no trzeba walczyć, to jest dżungla, świat to jest dżungla, więc tym baseballem od ciebie zabiję pierwszą ofiarę, zdobędę nóż, nożem zadźgam następnego, zdobędę broń, tą bronią zabiję kolejnego i zdobędę karabin, no i tak to się toczy, jak w Quake'u, jak w Doomie, no to ty o tym najlepiej wiesz, Kuba. No, to
2: ja wiem, ale
0: ja cię będę uczył, no.
2: Ważne, żebyś walił w głowę, bo tak oglądałem taki Walking Dead, sobie odświeżam, żeby to wiesz, nie trzeba było poprawiać. Jak walniesz w głowę, czy twoją strategią będzie takie, że będziesz się ciągle przemieszczał, tak jak w Walking Dead, taki wiesz, takie... Road, taki film drogi, taki zrobisz siebie, czy planujesz zbudować sobie fortecę, na przykład pójdziesz do kościoła, bo wszyscy wiedzą, że ty bardzo lubisz i się zrobisz sobie taką fortecę i będziesz, wiesz, czy może na przykład do więzienia pójdziesz, bo w jednym sezonie z Walking Dead tam się fajnie blokują w więzieniu. Czy planujesz tak się przemieszczać ciągle? Jaką technikę wybierzesz?
0: No chyba trzeba wyjechać na wieś wtedy. Do ciotki na przykład i tam już się jakoś zabarykadować, no i bronić domostwa przed szabrownikami, przed kanibalami. No ale nie wiem, a tak wiesz co ciekawego zauważyłem, że jak padają takie słowa jak zabijać, baseball, wuda, to tak wzrasta ilość słuchaczy, tak, z 32 do 35, a jak tak zaczniemy teraz gadać, no i tak Kuba, wiesz jak to jest, to teraz tak spada, potem znowu wiesz, wuda, broń, pistolety, agent i tak zaraz, już tu 35, 36, to jest zabawne.
2: To jest dobre, bo to przeintelektualizowujemy ten koniec świata, bo my tu mówimy strategię, jakieś plany, a to trzeba po prostu spontan, nie walić w głowę. Właśnie tak Walking Dead mi się wydaje, ten film działał, nie? Ja zawsze tak czekam, aż się jakaś akcja tego, a niektórzy czekają na te flaki. Rozumiesz? To są takie dwa, jakie audience trzeba targetować, żeby mieć sukces, nie? Musisz tą wódę i tą coś tam, a ja będę tutaj, wiesz, jakąś strategię i będziemy balansowali, żeby trzymać tych mądrzejszych i tych, co czekają na te flaki i na tego baseballa. Dobra, to czyli będziesz się przemieszczał, tak? Powiedziałeś? Czy...
0: Jak powiedziałeś, baseballa to skoczyło z 33 na 34. Okej, okay, dobra. Baseball, śmierć!
2: Kiedyś takiego kolegę miałem, słuchaj, jak zawsze mówił, jak coś powiedziałem, to tak się zacinał, wiesz? Może coś dobrego było, nie? Na przykład. Ja tak zacznę chyba mówić.
0: Kupa, gówno, siki. O, już 35.
2: I co, podnosi się słuchalność?
0: Tak.
2: Oh, shit, man. To jest... się wykończyć można przy takim radiu. No ludzie właśnie. Oczekiwania mają straszne.
0: No to mnie tak trochę psychicznie właśnie osłabia, bo tak sobie zdaję sprawę, że jestem tylko jakimś tam śmieszkiem tutaj, który ma gadać, nakręcać, wiesz, robić rozpierduchę, a jednocześnie tak mało ludzi do tego, żeby z nami tutaj razem, wiesz, coś...
2: przyłączyć się. No. To tak jak w tej wojnie światów. Tak ciężko było, no. Tak to szło opornie, żeby ludzie właśnie się przyłączyli i byli częścią tego naszego wspólnego świata, który próbujemy odbudować po tej zagładzie. Teraz ludzie wszyscy są zmuszeni, żeby zacząć się zastanawiać nad nowym porządkiem świata. Co ja powiedziałem? Nowy porządek świata. Straszne. Czy podniosło, czy spadło słuchalność?
0: Spadło. Dziwne. Na 33 z 34. No to dziwne.
2: Nie, 44, dojdziemy do 44, to będzie taki obiektyw może na dzisiaj.
0: A powinno wzrosnąć, jak powiedziałeś, nowy porządek świata, bo tu jakiś foliarz powinien się dołączyć zaraz i tak, chcą nas ubezwłasnowolnić, chipy, i tak i tu zaraz rumieńce na twarzy, no to tak, a tu spadło, dziwne. To psuje trochę moją teorię na temat słuchalności. Dziwne. No,
2: chipy to też są dwuznaczne, to też powinno iść do góry wtedy, nie? No. Chipy. O shit, znowu się wyrwało.
0: Ale pamiętam, jak myśmy chcieli tutaj świat odbudowywać, show robić, a tu takie, wiesz, taka cisza trochę i takie komentarze, no tak, no bo to takie zrobiliście, że to nie wiadomo, co powiedzieć, prawda? No,
2: słucham. Cudka też załapała. Nawet Jacek jeszcze się przyłączał. To było paru odważnych, ale reszta to tchórze.
0: Tchórze i takie mamlasy i takie niedorajdy. I
2: później powiem, że siedzą w domu i siedzą w domu.
0: O, ale tutaj obraziliśmy słuchaczy i już przybyło. Już słuchalność wzrasta. Ktoś zadzwoni i powie, przepraszam, ale musiałem zareagować. Czuję się naprawdę zażenowany tym radiem. Poczułem się urażony w pupę tym, że tak jedziecie na słuchaczy. Myślę, że to radio się kończy. Dziękuję, do widzenia.
2: To się dopiero zaczyna, my zbudujemy pewną komunę życia tutaj, słuchajcie, drodzy słuchacze, chcecie być jego częścią, to każdy musi być potrzebny do czegoś. Nie możemy mieć na przykład dwóch zegarmistrzów albo dwóch ślusarzy, po prostu jednego się odstrzeli albo się da zombiakom, ale my po prostu musimy skompletować grupę ludzi, którzy będą w stanie w jakiś sposób kontrybuować tutaj. Nie, my będziemy mówili, pieprzyli głupoty, a reszta musi być użyteczna. Czy ma sens? To nie wiem. Myślisz, że to się ktoś skusi na taką...
0: Czy to ma sens, co ja mówię? Standardowa gadka Kuby, tak jak Etam zawsze kończy swoją wypowiedź także i tu powtarza całą tą swoją poprzednią, to Kuba zawsze, czy to ma sens, co ja mówię? No to Kuba, to jakaś taka psychologia. To jakaś...
2: Ratowałem po pijaku, nie? No, dzisiaj już słyszeliśmy 3 razy, ale dziękuję bardzo.
0: Kuba, a czemu ty się tak często zastanawiasz, czy to, co ty mówisz, ma sens?
2: Bo się zagolopowuję z tobą szczególnie. Zapominam się i wtedy tak myślę, czy to w ogóle ma sens?
0: Nie, Kuba, to wszystko, co mówisz, to nie ma sensu. To jest bez sensu zupełnie. Takie zupełnie bez sensu.
2: Ja tu komunę życia projektowałem. Słuchajcie, jak są jacyś zegarmistrze, albo ślusarze, albo mechanicy, albo budowniczy, niech ktoś zadzwoni, słuchajcie, i nam powie, w jaki sposób mógłby się przyłączyć do tego świata ostatecznego, który tworzymy. I my wtedy na przykład podejmiemy decyzję, czy on się nadaje do tego, żeby z nami budować ten
0: tu
2: nowy
0: tego.
2: Świat.
0: Tu tego. A kiedy przyjdzie właśnie po mnie zegarmistrz światła purpurowy.
2: By mi zabełtać błękit nieba. W głowie. To będę jasny i gotowy.
0: Tak. Dobry, jest. Nie?
2: Dobrze.
0: Ładnie śpiewasz też.
2: Ty też.
0: Ale ty ładniej.
2: Dobra. A witaminy masz jakieś w domu? Wiesz, może o przygotowaniach się. Jeszcze
0: najlepsze witaminy
2: oh,
0: mają oh, polskie dziewczyny. Ja bym chciał, żeby Danusia zadzwoniła. Strasznie mnie kręcą.
2: Ty, jak się napijesz, to taki jesteś taki polski, że po prostu nie mogę.
0: Kurwa, jaki sobie bigosik zrobiłem, kurwa.
2: A tego ogórka masz, żeby zagryźć jeszcze po polsku? Czy...
0: Kurwa, ogóreczek musi być, kurwa.
2: Kabanosa, masz?
0: Mam kabanosiki, kurwa, czekają w lodówce, kurwa, aż mi się wąs sfilcował, kurwa, jak myślę o tym kabanosie, kurwa.
2: No, i tak dziewczyną by sobie pogadał, nie? Tak po kielichu, to jest takie fajne, nie? To jest świetne. Już dzwoni do ciebie, na pewno.
0: Ty, ale powiedz, że cię nie kręci kobieta w seksownym wdzianku na słoniu.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy ten słoń to jakiś symbol, czy to faktycznie słoń.
0: No nie symbol, ona naprawdę na słoniu jeździła.
2: Znaczy, wiesz, takich fantazji to nie ma akurat na słoniu kobieta. Znaczy, na słoniu, to tak, nie, ale nie na słoniu, rozumiesz? To jest jakieś, wiesz, zwierzęcofilia czy coś, jak myślisz o tych zwierzętach. To dziwne jest.
0: Mam fantazję, nie ukrywam. Danusia, ja i słoń.
2: A ty w roli takiego, taką byś miał kamizeleczkę, wiesz, bo to w tych cyrkach takie mają kamizelki.
0: Treser.
2: Bez podkoszulka, no, taki byś miał bat i tak hop, tego słonia w dupę, nie? A no. Tutaj, wiesz... Dobre,
0: nie? No mam, żebyś wiedział właśnie, ja jako taki treser no. I Danusia na
2: takim
0: słoniu.
2: I włoski kręcone, takie czarne, krótkie, byś miał takie fajne, taki byś był rubaśny, fajne.
0: No.
2: Świetne, koncepcja jest naprawdę świetna, koniec świata. Nigdy o tobie tak nie myślałem, zawsze wiesz, no. Dzisiaj mówiłeś Guns N' Roses, coś tego, coś tam, Axel Rose, taki, wiesz, rock and roll, a teraz krawiec na słoniu, znaczy bije słonia, znaczy wali, Boże, co ja mówię, wali słonia, to już w ogóle jest dziwne. Okej. To jak, słuchacie, no nikt nie ma odwagi się przyłączyć do takiego duetu, no to jest nie, takie, skandal.
0: Takie ciche myszki.
2: Tak, może cały faktycznie ten tlen wyssaliśmy z anteny i teraz już nie ma dla nikogo, nie mają czym oddychać. A dzisiaj jest wyjątkowy dzień, słuchajcie. Jeśli ktoś z was ma ochotę na dobrą poradę, jak przetrwać czas apokalipsy, niech śmiało wali, nie? Niech śmiało dzwoni. Jest jedyna taka okazja. Kiedyś była taka audycja, wielu słuchaczy nie wie o niej, ja i Krawiec wspólnie robiliśmy, może z 5 odcinków nawet zrobiliśmy. Rada Starców się nazywała. Starszych? Starców? Nie wiem, coś tam było takiego, pamiętasz?
0: U Martina, tak?
2: No.
0: To było, tak. Martin to był, to on zawsze tak lubił z siebie takiego papę smerfa robić i tak, że ma wokół siebie te smerfy i tak, wiesz, i tak. O.
2: Nie no, hierarchia musi być, nie? To jest, wiesz, aleta.
0: My tu tacy właśnie mędrcy, no i wy nas tu słuchacie i my tutaj wam mówimy, jak żyć i o Panu Jezusie, tak.
2: Znaczy, my akurat o tym nie mówiliśmy, bez przesady, stary. Ja już wtedy nic nie wierzyłem.
0: A ty byłeś w tej Radzie Mędrców? Tam się pojawiłeś też, tak?
2: No głupku, przecież to razem robiliśmy wszyscy. W czterech, czy na pięciu.
0: No niby tak, no ale nie pamiętam, że ty też tam byłeś. No dobra, no to...
2: No ja ty, się wierzę, ciebie w ogóle było. Mędrzec? Ty byłeś tylko dlatego, bo ja byłem.
0: A ty...
2: Ty w ogóle nic nie pamiętasz. Ci woda wyjadała całe komory.
0: Tak mi się jakoś nie skojarzyłeś z mędrzcem.
2: Okej, masz rację.
0: Tak dziwnie, tak Kuba, mędrzec, to dziwnie. Tak.
2: No dobra, krawiec, no kalesony, to ciekawe. To jest koncepcja dobra. Nie, to nie było źle, bardzo fajnie było, przez chwilę. Króciutko, ale było fajnie.
0: Tak przez ułamek sekundy, tak.
2: Przez ułamek sekundy. Dobra, wody nie masz, broni tak pół na pół. Sam jesteś taki, jesteś samotny jeździec. No. Nie przetrwasz długo, mi się wydaje, nawet w tym świecie postapokaliptycznym.
0: No chyba tak.
2: Takie wiesz, tak nieśmiało ci tutaj mówię, ale ja nie widzę żadnej szansy przetrwania tego, słuchaj, ani radia, znaczy radio może i przetrwa, ale krawy, żebyś ty sobie dał radę z największym swoim wrogiem i przyjacielem, ale to kurde, mi się ten komputer zawiesił.
0: A co to się stało, że ty dzwonisz i nie biegasz na bieżni, bo zawsze tak ostatnio dzwoniłeś, to taki...
2: Ćwiczę, słuchajcie, bardzo dużo ćwiczę. Dzisiaj po prostu mam taki dzień, że tego, pogodziłem się z myślą, że chyba nie przylecę do Polski, bo już miałem przylecieć, miałem już bilet kupiony, dalej go mam, jeszcze nie anulowałem, ale w związku z obecną sytuacją, no jest dziwacznie, nie? To po prostu tak, wiesz, dzisiaj mam taki dzień żałoby, o, taki sobie zrobiłem i po prostu nic nie robi generalnie. Żałuję tego, że nie wybiorę się do Polski, tak mi trochę głupio z tego powodu. Już chyba nie byłem co najmniej 2 lata, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No w sumie... Wiesz, no nie wiem, czy masz czego żałować, no tak, do Polski, z Ameryki. I tak potem przyjeżdżasz i czujesz się tak dziwnie i tak tutaj wszystko takie polskie, a u ciebie takie amerykańskie, fajne, a tu takie polskie, no. Jak patrzysz na tego krawca.
2: Po 20 latach emigracji od czasu do czasu fajnie tak przylecieć do Polski i tak wiesz, tak, poczuć się dziwnie, że wszyscy dookoła mówią w tym samym języku, nie?
0: Ale tak się pewnie uczucie. Dziwnie czujesz, przyznaj trochę, tak przyjeżdżasz jak do ojczyzny Borata trochę, tak i tak jak się masz?
2: Znaczy pewnie się tu w Polsce nie czuję, powiem tak. Ludzie mnie zaskakują bardzo, nie? I w pozytywny sposób i czasami też w taki mniej pozytywny, powiedzmy tak. Zmienia się bardzo i wiesz, ta Polska, którą ja pamiętam to z lat jakichś tam 90. no zupełnie jest inna niż ta Polska dzisiaj. Ale od czasu do czasu warto odwiedzić, to tak wiesz, taki, nie wiem, czy się starzeje, czy już, czy co, czy może mi już z brzegu, jak to niektórzy mówią, ale fajnie byłoby odwiedzić, no ale przecież nie przylecę, żeby później się wygłupiać i jakieś 2 tygodnie w jakiejś durnej kwarantannie czy czymś siedzieć. I w Polsce, i w Stanach, bo z powrotem chyba też jest jakaś kwarantanna, nie wiem jak to działa. Powiem szczerze, jak się wracę z Europy, a miałem być w maju, tutaj się otworzę trochę, więcej już nie powiem, ale chyba nie przylecę z tego, co wygląda. Szkoda, czy nie szkoda ci prawie, że nie przylecę? Masz w dupie to wszystko.
0: O, właśnie, mam w dupie. To no, właśnie zgadłeś. Jak ty mnie już znasz, widzisz, Kuba. Mam w dupie. No, tak przyznam się trochę, że tak też się przed wami otworzę i powiem, że mam w dupie. No, tak jest trochę.
2: No. No, to prawda. To tak to jest, słuchacze, widzicie, tak to jest.

0: poważnie mówię.
1: No niby tak. Nie wiem, może się coś jeszcze zmieni, bo mam tak, wiesz, taką w życiu tak wszystko na fali, że raz tak wzrasta, potem opada, potem wzrasta. No wiesz, kiedyś mi się powodziło i finansowo, i też dużo działałem, a potem tak zupełnie nic, potem znowu tak w górę, potem znowu w dół. No tak bardzo skrajnie, ze skrajności w skrajność, więc może nagle któregoś dnia powiem sobie, a pierdolę to, dzisiaj robimy zwrot, panie, robimy zwrot o 360 stopni.
0: I nie, to akurat źle, 180 ma być.
1: No wiem, wiem.
0: No.
1: Zrobię zwrot o 360.
0: No taki Adam, syndrom Etama, to jest takie, widzisz, to tak opanowuje, to jakaś jakby taka choroba, nie wiem, taka... zombiologiczna. A pragnienie masz? Jakieś takie chęć takiej na przykład, ej, wyjdę dzisiaj, poćwiczę. Nie?
1: Nie, chyba na razie nie.
0: Nie, to widzisz, to musi być z wewnątrz. Ja ci powiem, ty jesteś taki typ jak, nie chcę mówić, że jak ja, ale mi się wydaje, że właśnie takie zewnętrzne rzeczy nie zmieniają, to musi być go... Ja powiem ci, zrzuciłem 25 funtów w ostatnie dwa miesiące. To całkiem dobry wynik, nie? Na początek. Jeszcze 20 chcesz rzucić przez następne półtora miesiąca.
1: Serio?
0: Nie,
1: to naprawdę dużo. Naprawdę
0: to
1: dużo.
0: Bardzo dużo.
1: Ty już możesz iść na Fame MMA.
0: Mogę biec przez godzinę na przykład, tam ile, nie? Nie wiem, czy ile ty możesz biec. Pewnie 10 minut i zdechniesz.
1: 10 sekund chyba. No. Ale to nieźle, to robisz takie postępy jak zawodnicy Fame MMA, którzy się przygotowują do walki. To wiesz, to naprawdę nieźle, szacun.
0: Nie, no przygotowuję się do walki, bo to życie to walka, stary. Od pewnego momentu to już walczysz tylko z jedną osobą, nie z samym sobą, a ludzie myślą, że wszystkich dookoła to wina, nie? Że wiesz, coś się nie dzieje, a tak naprawdę to sami jesteśmy sobie jakimś takim największym przeciwnikiem, tyle że zajęło mi to grubo ponad 40 lat, żeby to zrozumieć, nie? I wiesz, no i staram się, nie? I wszystkim tego życzę, tyle że tak jak mówię, no nie ma do tego prostej drogi, nikt ci tego nie powie, sam musisz na to wpaść w pewnym momencie, nie? To jest fascynujące, jak nasz umysł potrafi nas oszukiwać, że na przykład wszystko jest okej, albo że będzie dobrze, albo że pewnego dnia się obudzę i właśnie się obrócę o 180 stopni. Ja powiem ci, że do tego momentu, w którym teraz na przykład trenuję tam co drugi dzień, czy tam co trzeci dzień, staram się naprawdę dbać o siebie i przede wszystkim jedzenie. Jakieś dobre. Ja się do tego przyszykowałem co najmniej, tak jak teraz na to patrzę, przez ostatnie ponad 2 lata, nie? Bo już długi czas tam, wiesz, biegam, no ale dalej żarłem to, co żarłem, czy tam, wiesz, jakoś tak... do połowy dbałem o siebie, a w końcu jeszcze wziąłem ten następny taki jakby stopień i po prostu wszystko zaczęło się tak zmieniać, nie? Łącznie z tą na przykład wagą, nie? U mnie, bo to wiesz, kobiety się tylko, wiesz, mężczyzna może być gruby i w ogóle. Nie, nie może być, nie? Też nie za bardzo jest okej, nie?
1: No bo ty się nasłuchałeś o tym agencie, o tym coś i teraz chcesz wyglądać jak jakiś taki właśnie Jason Statham albo jakiś Sylvester Stallone i tak sobie robisz właśnie kaloryferek, mięśnie, nie? Przyznaj się, że tak chcesz być
0: nie,
1: taki właśnie.
0: Nie, po prostu chcę dłużej
1: hero.
0: Żyć z dobrą jakością, wiesz? Bo ludzie myślą, że jak żyją, to jest okej. A życie naprawdę może mieć zajebistą jakość. I mi się wydaje, że tutaj właśnie się duża część ludzi pogubiła. Szczególnie właśnie młodych ludzi w wieku tam, nie wiem, 40 lat, nie, czy tam 45 lat. Oni myślą, że jak żyją, to już jest okej. Jak nie masz jakości w tym życiu, nie wiem, plecy cię bolą, głowa cię boli, nie masz jakości, nie? To nie jest życie, nie? Ja wolę żyć tak, jak, że, nie wiem, się budzę rano i mam ochotę coś zrobić, nie? To jest fajna sprawa, nie? W porównaniu do tego, że na przykład obudzę się i się wybudzam przez godzinę, nie? Żeby dojść w ogóle do siebie, nie? 16 kawami i tak dalej. Ja już jestem na tym etapie, że naprawdę budzę się i tak sobie myślę, co dzisiaj zrobię, co fajnego zrobię, nie? Dla siebie, no i też dla innych. To też jakaś taka rewelacja, która mnie ostatnim czasem dotknęła, że no coraz bardziej staję się egoistą i to jest fajne. Brzmi to bardzo źle, wiem, ale ja tak to postrzegam.
1: Jakbym miał hajsy, to też bym się wziął może za siebie, ale to tak wiesz, trochę jest, że jak się nie ma miedzi, to się w domu się

0: rodzinie?
1: Ja tak widzę, że są jakieś takie platformy życia, że w pewnym momencie biegnie się właśnie za tym jakąś finansami. Ja akurat w tej kwestii nie cierpię. 100% się zgadzam, że jest dużo znacznie ciężej, jeżeli masz jakieś takie, wiesz, przeciwności w innych sferach, żeby dbać o to, o siebie, nie? Tyle, że czasami, wiesz, no już to ciało zaczyna się sypać, nie? Gdy już masz 40 lat, też, i nie wiem jak, ale ja już czuję się, że potrzebuję dużo więcej pracy włożyć w to, żeby czuć się dobrze, nie? Już dochodziłem do takiego momentu i wielu z naszych słuchaczy pewnie tak ma, nie? I to jest takie żałosne, bo w wieku 40 lat można się naprawdę czuć zajebiście, nie? I to jest takie złudne, nie? Złudne. Ta jakość życia, to dopiero zaczynam doceniać, nie? Bo pomyśl, jakby ktoś z twojego ciała, tak jak teraz odjął, nie wiem, tam te 20 kg czy coś, nie? To jest naprawdę duży jakiś kłopok, a to nawet nie chodzi o te kilogramy, tylko chodzi o tą energię, którą się ma, gdy się żyje trochę zdrowie, nie? No jeszcze trochę i spektrum rozwoju zacznę prowadzić, tak się skręciłem w tych pierdoletach.
0: Nie, to wszystko ma sens. Jak dobrze się odżywiasz, to twój organizm na przykład mniej energii przeznacza na trawienie, więcej ci zostaje na właśnie na działanie, na chęć życia i tak dalej. No, mamy pewne zasoby energii, które możemy przeznaczyć na różne rzeczy. Trochę tak można sobie to rozpisać jak w jakiejś grze RPG, nie? I tak to działa po prostu. No, to nie jest żadna teoria spiskowa, ani żadne szulskie gadanie, tylko po prostu tak jest.
1: Absolutnie. No i nie chrapiesz i na wszystko inne, powiedzmy, tutaj masz też dużo więcej energii i więcej jakości w tym wszystkim innym dostrzegasz. No już nie będę wchodził w szczegóły, ale słuchacze nie są debilami, tak więc wiedzą, o czym mówię. Jak się ma 40, jeszcze można, powiedzmy tak. Można mieć fun, nie?
0: Pewnie, że tak. Kupiłem sobie bardzo dzisiaj pyszną czekoladkę. Jest to Ritter Sport, bardzo dobra marka czekolady w ogóle. I to jest, proszę was, kakao, 61% kakao z marakui. To jest taka cała seria, mamy tam jakieś kakao, nie wiem, z Nigerii, kakao, kurczę, z jakichś tam innych, jakichś afrykańskich krajów. I taka jest dobra ta czekolada, mówię wam, naprawdę, pycha. Prawdziwa, po prostu konkretna czekolada, nie żadne tam jakieś nadziewane gówno, nie jakaś tam Milka, tylko po prostu naprawdę dobra czekolada.
1: To dobre, jakość jest zajebista. Jak ludzie zaczną zwracać uwagę na jakość, to jest dobry kierunek. Nieważne, czy to czekolady, czy życia, czy muzyki, czy współżycia, jakość jest po prostu tym takim dziwnym słowem, którym ostatnio się bardzo kręcę, nie? Może być mniejsza ilość, ale lepsza jakość.
0: No dokładnie.
1: I we wszystkim tak jest, nie? We wszystkim. I w relacjach, nie wiem, nie musisz mieć 50 przyjaciół, którzy mają ochotę się z tobą nawalić zawsze, ale możesz mieć naprawdę 4, z którymi masz zajebistą relację, do których możesz zadzwonić i mieć dobry czas bez na przykład picia alkoholu, nie? To jest możliwe między mężczyznami.
0: Bez picia to się nie da. Bez picia to nie ma życia.
1: I ogórka
0: chlup
1: i tego,
0: w ten głupi dziób, zdróweczko twoje, Kubusiu, kochany mój, ja cię szanuję, Kuba, jesteś, w ogóle ty to jesteś, na Kuba, słuchajcie, Kuba, o, nie, Kuba,
1: się,
0: Kuba, to jest Kuba.
1: Odbiło ci się, czy nie, czy mi się wydawało,
0: nie wiem.
1: Świetny pomysł to jest, naprawdę, czy ktoś w ogóle nas słucha? Tutaj komputera nie mam.
0: Nie.
1: Ktoś tego nikt nie słucha.
0: Nie, no, około 40 osób.
1: No to dobrze. Nie, to są koncepty na życie. Ja powiem wam, tu dobry ten, mówię, że finansowo jest trudniej, znaczy trudniej zadbać o siebie, jak masz kiepsko finansowo. To ja tak, nie wiem, to jakieś bzdury, teorie tworzę swoje umysłowe czasami takie. Ale są lata, w których na przykład dbamy o głowę, nie? Jakby ustawiamy tą swoją głowę, później, nie wiem, może to się przenieść na jakiś taki wymiar bardziej fizyczny, zaczynamy, nie wiem, dbać o swoje ciało, też w jakiś sposób, nie wiem, no, musimy zadbać o swoje finanse. To wszystko jest bardzo powiązane, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Jest to bardzo trudno zrobić razem, nie? To jest, tak mi się wydaje, że to jest niemożliwe. Ale może się mylę, jakieś, wiesz, coache czy inni pierdoliliby, że to wszystko razem się da zrobić. Moim zdaniem jest to bardzo trudne do zrobienia razem. Ale fajnie, żeby jakiś w tym plan mieć, że po prostu no, w tym roku dbamy o swoją głowę, żeby jakoś poukładać te swoje rzeczy. W przyszłości spróbujemy jakoś wyprostować te swoje finanse. No a następnym krokiem spróbujemy zadbać o to swoje na przykład ciało, nie? Żeby nie było za późno, nie? Bo czasami ludzie sobie hodują różne raki i inne rzeczy bardzo młodo, nie? I później już ciężko to wyprostować, to prawda.
0: Mi tam się już nie chce. Ja jestem gotowy na śmierć. Czas umierać. Te wszystkie chwile nasze tu w radio znikają niczym łzy w deszczu. Czas umierać.
1: Najmilsze są tylko chwile. Czytam. Świetne to było. Nie, Krawiec, nie audycja możesz tam premium. Zemrzeć, bo kto by pieprzył te farmazony w tym radiu? To było trochę szkoda ciebie stracić. Tak więc...
0: Tylko trochę.
1: Tak, nie, no trochę, no... Wiesz,
0: będzie jak z Markiem Podleckim, tak? Słuchajcie, dziś audycja, tu Krawca nie ma, no, fajny był, był jaki był, ale był. Dzwoni Kuba. Hej, hej, słuchajcie, no fajny był Krawiec, no nie ma go, no widzicie jak to jest. No to śmiesznie Wałęsę nadawał, fajne to, nie, no fajne było, fajne. No to tyle, no trzymajcie się wariaty, hej, hej. No i jeden dzień taki będzie smutny, a potem życie toczy się dalej, no.
1: Krawiec, co? Kto?
0: A kto to był? Aha, ten, no, ten taki głupek, no.
1: Taki błazen. Oh man, to ty tak tutaj już dołujesz czasami. Masz takie chwile, nie wiem dlaczego, czasami ci się włączy takie, nie wiem, przytulić cię potrzeba, nie ma kogo, bo ci wirus, nie wiem, nikt cię nie przytula.
0: Lodzika nie, no, jesteś potrzebny. Lodzika zrobić.
1: To ci ten słoń może zrobić od, wiesz, od Danusi, a nie ja.
0: Słoń od Danusi.
1: Słonie dobrego robią, bo mają dużą trąbę, to wiesz, to tak może, wiesz, się zahaczyć. Aha, to taki masz plan. Twoim planem jest nieposiadanie planu. To też jest ciekawe.
0: No w sumie.
1: Na sumie. A w zamrażarce to coś jest ciekawego? Bo ja zawsze się pytam o tą swoją lodóweczkę. To już moja religia taka. Coś tam masz zamrożone kotleciki jakieś, coś?
0: Coś tam jest. Aha, schabik, tak. Schabik zamierzam zamarynować, zrobić dobry schabik. No na razie bigosem się raczę. Gar bigosu sobie nagotowałem. Są dresy, jest baseball, jest bigos i dobrze.
1: A no, papier? Ale papieru nie ma.
0: No nie ma właśnie.
1: Znaczy jest krótko, mało, niewiele, no, jest,
0: już
1: tak?
0: Już malutko. Ale w poniedziałek mam zamiar z samego rana, bo się dzisiaj wypytałem, z samego rana jak pójdę, to tam będę musiał trochę walczyć, bić się o ten papier. Tam po trupach, tam z drogi, tam kopnę, jakąś babcię kopnę. Tam się wywróci, przeskoczę przez barierkę.
1: Pójdź z tym baseballem po ten papier, to było piękne. Na pewno byś jakiegoś Bilala takiego złapał, ktoś by cię nagrał, czeka facet na papier z baseballem.
0: Kopnął babcię tam z kopa i biegnie tam z 12 rolkami zadowolony.
1: Stan zagrożenia. Oh man, to jest, widzisz, to jest nowy świat. Może to jest dopiero początek, może już koniec, no ale jakaś przygoda. Mi się wydaje, że to wszystko to jest jakiś test. Przed tym, gdy naprawdę zaczną się jakieś problemy za, nie wiem, 5 czy 15 lat, nie? To trudno powiedzieć. No ale test jest całkiem dobry, nie? Ja mam plan, ja powiem wam, że mam plan. Jakby się coś zaczęło dziać, uciekam do lasu. To jest tak, jak ty wspominałeś o tej wsi, każdy ma, musi mieć swoją wieś. To jest dobra koncepcja.
0: I zamienisz się w tym swoim lesie w takiego amerykańskiego redneka. Będziesz strzelał ze strzelby do każdego, kto się zbliży.
1: Będę jeździł na słoniu. To już ustaliliśmy.
0: Aha. Na słoniu to ja będę jeździł z Danusią, a ty tam się odwal od słonia.
1: Słoń to będzie tego loda robił. Ten słonia strasznie się rozchamiłem teraz, ale to już dzisiaj jest późno, to mogę. Oh man, okej, słuchajcie, ostatnia minuta. Jeśli ktoś ma ochotę jakąś dobrą radę od Rady Starców dostać, gdzieś to można jeszcze pewnie znaleźć tą audycję. Nie była taka zła. Kto tam był w tej Radzie Starców, jak robiliśmy? Ty, ja, Martin? Ktoś jeszcze był?
0: Nie pamiętam.
1: Kurde, ależ. To nie tak dawno było, a rzeczy z lat 80. pamiętasz jak dzisiaj. Co to może znaczyć?
0: Widać, nie było ciekawe. To aż takie super, żeby to pamiętać.
1: Nie było super. Ale
0: mnie
1: było,
0: to
1: było
0: zawsze
1: okay.
0: Jakoś tak męczyło, to takie wcielanie się w jakąś radę starców, starszyzna jakaś. To zawsze tak trochę nie po drodze mi było i tak trochę z przymusu. A ty się dobrze czułeś jako Papa Smurf 2?
1: Niekoniecznie, ale śmiesznie pamiętam było. Ja tego nie odbierałem, że jestem jakimś papem Smurfą. Ty zawsze miałeś obsesję w tym kierunku, że ktoś jest papą, że mu się papa włącza. I tak sobie zawsze żartowaliśmy o tych naszych przyjaciołach nadających. Ja tak tego nie odbierałem raczej. Nie wiem, nie czułem się, że ktoś dla mnie kiedykolwiek był jakimś tam papą Smurfem. Ale to wiesz, ludzie różnie odbierają, nie?
0: Pierdolić takie... Ja, nie moja bajka, man, człowieku, w ogóle.
1: Man.
0: Człowieku, rozumiesz, po prostu nie moja bajka.
1: Ja rozumiem, ale to wiesz, wtedy właśnie ci, co mówią, że, że to nie ich bajka, to wtedy największe papy Smurfy się rodzą, nie? To musisz uważać, tak. Też, bo to też jest kanał, kochany, nie? Który się możesz łatwo władować, nie? Ale nie jest źle. Na razie jeszcze tak nie zanotujesz mocno tym babom. Czasami ci się włączy jakiś
0: to
1: taki.
0: Dobrze. Wiesz, tak? Czasem tak? A kiedy?
1: Momenciki są. Takie malutkie momenciki są.
0: Ale co wtedy, co wtedy robię? Że co? Że co? Tak znaczy, I dlatego właśnie mówię wam, słuchajcie, moje drogie nocniki, właśnie musicie uważać na to i na tamto i na sramto, tak? Tak mi się włącza taki Papa Smurf, tak?
1: My już to robiliśmy, my już tam... O kurwa, ten krawiec...
0: Za moich czasów to było nie do pomyślenia.
1: O minimala! Jeszcze był z nami minimal. Ostatnio tak jadę, kurwa, krawiec, przestań, proszę.
0: Aha, w ten sposób, że o, kiedyś to było, pamiętam jak dziś. Aha, no ale był, no to tak chciałem wspomnieć, no to co mam nie wspomnieć, no był.
1: Ale to już było 44 raz, krawiec.
0: Tak?
1: W przeciągu ostatnich 6 miesięcy.
0: No nie pierdol, nie, no, serio?
1: Nie, to akurat o tym to nie, no ale czasami są... Są momenty, powiedzmy tak, nie?
0: Kurde.
1: No, ale...
0: To niedobrze.
1: Znaczy, ale to jest... Wiesz co? To jest takie... też tworzy jakby taki dobry oddźwięk, że to jest takie jakby... Kurde, familia. Takie znane słuchaczom. Oni już to znają. To jest ich radio. I wtedy są w stanie zgadnąć jakby, co powie krawiec. I to powoduje, że od czasu do czasu czują się dobrze. Mi się wydaje, że jako socjotechnika to jest bardzo dobra rzecz, rozumiesz? To nie zmienia tych takich, wiesz, stałych momentów. To zawsze jest taki, wiesz... Wtedy się ludzie dobrze czują. Wtedy się czują, że są w domu, nie? Tyle, że wiesz... Ja już tego, nie wiem... Słucham tyle, że wiesz... Za dużo, nie? Za dużo słucham. No ale fajne miejsce, tak więc mam nadzieję, że mimo tych kataklizmów dacie sobie radę.
0: To są etamizmy, pisze Adriano, to są etamizmy. No.
1: O, etam to jest hardcore w tych posłuchach.
0: Jak on o tym kangurku Kao po raz kurwa milionowy. Ja pierdolę, kangurek Kao.
1: Oh god.
0: Jest dramat. No, ale cóż, no...
1: Naprawdę jest. Ale to już jest, wiesz, to już są poważne, to już jest Xanax.
0: To już jest wyższa szkoła jazdy.
1: To już jest next level, kochany. To już jest... Ale niektórzy też to lubią, to jest, wiesz, to jest, każdy ma swojego słonia, powiedziałbym tak dzisiaj. Rozumiesz? Każdy ma to, co lubi, kochani. I co, wypiłeś już tą żubróweczkę?
0: Nie, jeszcze zostało troszeczkę, odrobinkę na dnie. No to twoje zdrowie, Kuba. Fajnie, że zadzwoniłeś. Naprawdę się cieszę. Jesteś, jaki jesteś, ale jesteś. No. Zdrowie.
1: Tak, jestem dla was, kochani, a szczególnie dla ciebie. Jestem tym twoim słoniem, krawiec. Nie zapominaj o tym.
0: Nie psuj mi moich fantazji erotycznych, bo to wyobrażam, że siedzę na tobie i razem z Danusią to mi się odechciewa, wiesz?
1: A, takie kamizeleczce, ja ci mówię. Takie, wiesz, srebrne guziki, bez podkoszulki, tak ci, wiesz, te od czasu do czasu, wiesz, zawiewa, że sutka można zobaczyć. Piękne to jest, po prostu jest wizja, naprawdę.
0: Ja sobie raczej wyobrażam inne rzeczy. Że i ja jako ten tygrys i Danusia z batem, nieważne zresztą, to zostawmy takie rzeczy, prawda?
1: Z batem. No i o, i takie skórzane ubrane, o, już rozumiem. Już rozumiem. Wiem, o co chodzi, to jest straszne. No ale wiesz, każdy ma swoje, wiesz, to jest dobre. Dobra, kochany, trzymaj się, wszystkiego dobrego ci życzę, ja dziękuję za tą miłą chwilę w tym wspaniałym miejscu, które tworzysz dla nas, słuchaczy, darmozjadów.
0: Tak. Słuchają, a nie płacą. Tak.
1: To jest ciekawe. Tak. To jest ciekawe. A i ty później się dziwisz, że nie ma na ten papier toaletowy. Okay.
0: Dobra, okay. Kuba, wariacie, ty jeden, ty. Trzymaj się, no.
1: Trzymaj się. Hej, hej, hej.
0: Hej, hej, hej.

Dobra, to ostatnie chwile audycji. Jak ktoś ma ochotę jeszcze drydnąć, to proszę bardzo. Najlepiej jak to będzie jakiś wariacik i coś tutaj podkręci jeszcze atmosferę. A jak nie, to sobie idę.

O, proszę, nagle słuchalność skoczyła. 42 słuchaczy. Słuchaczy i słuchaczek być może. Może jakaś kobieta zadzwoni i mnie na przykład zauroczy, skusi. No nie wiem.

0: jedyne chyba takie radio, nie? Gdzie prowadzący wojwódę gada z jakimiś dziwnymi ludźmi. Gdzie dzwonią też jacyś dziwni ludzie. Gdzie są audycje takie, gdzie sobie wspominamy i...
1: Wzruszyłem się, przepraszam. Ale... To nie wstyd płakać.
0: Póki wciąż mamy sny. O, i ktoś właśnie wyłączył radio. 41. Ktoś się poczuł zażenowany. Taki poziom audycji? Ja sobie wypraszam, nie będę słuchał takiego radia. To są jakieś głupoty. To nic nie wnosi. Włączyłem z nadzieją, że usłyszę jakiś mądry głos, a tu takie pierdoły? Przepraszam bardzo. Czuję się zażenowany takim poziomem audycji. Naprawdę, to mnie w żaden sposób intelektualnie nie rozwija. To jest byle jakie, to jest miałkie. Przestaję słuchać tego radia w dniu dzisiejszym i oświadczam kategorycznie, że tego debila Krawca skreślam z listy moich tych, no, nadających, których słucham. Mówię w tym momencie nie. Koniec z tym. Do widzenia.

A jednak ktoś wrócił. Znowu 42 osoby słuchają. Czyli ktoś jednak sobie tak wyłączył i pomyślał, kurczę, może jednak dam mu jeszcze jedną szansę? Może dam mu jeszcze szansę? Może coś powie mądrego? Może mnie jakoś ubogaci? Ale to tak w drodze wyjątku. Włączam i posłucham, ale to tak w drodze wyjątku. Dobrze, co on tam gada? Znowu jakieś głupoty puszcza? Nie, koniec. Przestaję słuchać tego nocnego radia. Mam dosyć! Włączam sobie jakiś program popularno-naukowy, są audiobooki. Dosyć już z tym nocnym radiem. Naprawdę, to już jest przesada. Takie gadanie o niczym. Takie po prostu smrakloki ciągle. Jakieś głupoty. Dość już marnowania mojego czasu.

Dobra, walę Kielona za wasze zdrowie. Co to za przedziwny płyn z żyta, czy tam z ziemniaków? Przeźroczysty taki. Właśnie patrzę teraz przez ten kieliszek na naszą stronę internetową. Jak to się pięknie załamuje światło w tym kieliszku. Naprawdę, to jest jakaś magia w tym. Magia. No to co? Wasze zdrowie. Zdrowie wasze w gardła nasze.

coś się dziwnego dzieje. Im więcej piję, tym bardziej jestem trzeźwy. To jest dziwne. Może to chodzi o to, że im więcej piję, tym bardziej mi się ręka trzęsie i więcej rozlewam. Czyli im więcej piję, tym mniej piję. O, to ciekawe.

po prostu ruchaj, tak. 44 słuchaczy, czyli magiczna liczba. Dziwne, to jakaś magia tu się rodzi. No, 44, tak. Właśnie 44, to jest ta liczba właśnie, która, no... Magiczna liczba i Zbawiciel, 44, czyli ten właśnie, który uratuje ten kraj właśnie. Przyjdzie Mesjasz, 44 i sprawi, że jednak będą jakieś szanse dla radia, tego radia,

tak mówiąc serio, jednak mnie trochę zastanawia to, że jakiś byle szmendak, jakiś człowiek, który nie ma nic zupełnie do powiedzenia, wejdzie na streama i ma zawsze, nie wiem, tam miliony słuchaczy od razu. Donate lecą, ludzie zainteresowani. A ja tutaj próbuję jakąś imprezę zrobić, pogadać z wami o życiu, o trochę o poważniejszych sprawach, ale w takiej luźnej atmosferze, muzykę puszczam, też, no, jakąś tam ciekawą, no nie wiem, raz metal, raz disco polo, a nie ma chętnych, żeby w ogóle tutaj jakoś się odezwać, żeby coś wnieść, żeby jakąś tutaj zadymę zrobić, a jak Kononowicz wejdzie na antenę i powie: Szanowni Państwo, kochani moi, znowu sradek, bo tak trzeba o nim mówić, sradek zasrany, który miał mi wersalkę dać i nie dał, jest po prostu śmieciem dla mnie. Od razu miliony, w ogóle Krzysiu, kochamy cię, wysyłają mu pieniądze, paczki, w ogóle cała Polska szaleje, a no to nie wiem, to świadczy jednak o trochę o ludziach, że lubią takie byle co, nie, trochę. Dobra, no, ja też jestem byle czym, potwierdzam, takie właśnie byle co i to się nigdy nie przebije. To nie ma szans. Ja nie widzę żadnych szans rozwoju własnego radia. Żadnych. Już nic. Koniec. Nie ma. W sumie to się cieszę, że jest jak jest. Jesteśmy tutaj w kameralnym gronie. Jakaś tam społeczność jest. Jakiś taki wódczany klimat mnie dopada chyba. Taki maruda się robię, nie? Czy nie? Jak myślicie? Taki wódczany, taki mrukliwy, wódczany kompan wasz wieczorową porą. Mrukliwy, wódczany kompan.

ale założę się, że jakbym rzucił taki jakiś toksyczny temat, że na przykład ktoś tam mnie wkurwił, nie? Że na przykład ten potrzeba, ten po prostu ten potrzeba, on po prostu, mieliście rację, on zawiódł, on zdradził, on jest podstawiony, to jest agent, mieliście rację, on zhakował radio, on zamierza zniszczyć, on jest po prostu, to jest szkodnik. To zaraz by ktoś zadzwonił i powiedział, o, Krawiec, wiesz co, poruszyłeś ważny temat. To naprawdę jest, ja od początku to mówiłem, wiesz co, on cię chciał wycyckać, on cię chciał wykorzystać. Zaraz by się ktoś znalazł. Może w ten sposób trzeba jakieś takie aferki kręcić, nie? Że właśnie tutaj zaszkodzić, zniszczyć coś, zaraz będą chętni. W tym kierunku trzeba iść. Ja już rozgryzłem. Okej, dobra, to już wszystko wiem.

Może chociaż na koniec ktoś zadzwoni i powie: krawiec, pierdolisz, stoczyłeś się, nocne radio się już w ogóle zepsuło, tego już się nie da słuchać, to jest już końcówka, ja to przewidywałem. Może chociaż taki jakiś, nie wiem, jakiś Czarnowic może zadzwoni na koniec. Ostatnie chwile.

0: Pewnie, że tak. Znaczy, pewnie, że tak. Trzeba grać na emocjach, pisze Orzech. No tak. O, jednak się jeszcze znalazł jeden odważniak.
1: Cześć. No jak już tak nakręcasz, to mówię, zadzwonię, powiem, że chujowe radio skończyło się już dawno temu. I...
0: No, a za co najbardziej nie lubisz nocnego radia?
1: Nie, no żartuję, kurwa.
0: Ale szczerze, co jest takie najchujowsze? Takie wiesz, takie, że po prostu takie byle jakie, takie, że się skończył, że takie do dupy, takie po prostu toksyczne, takie po prostu, wiesz, po prostu, no, takie, to jest masakra, umówmy się, to jest po prostu jakaś masakra, jakieś nieporozumienie po prostu, no.
1: No, nie, no ja lubię radia, nie? Tam są poszczególne jakieś tam audycje, jakieś tematy, czy mnie trochę wkurzy. No dobra, nie będę przycinał.
0: No, o! Co cię wkurwia, o!
1: No obecnie nic mnie nie wkurwia.
0: A coś mówiłeś, że coś cię tam wkurwia.
1: No bo tak mówię, ja mówiłem, że zadzwoniłem. Mówiłeś, żeby zadzwonić, powiedzieć, jakie to chujowe radio. No to dzwonię, masz. Chujowe radio, jebać was. I tyle, no.
0: O!
1: Lepiej.
0: Kij wam w nery. Tfu wam na ryj, wy pseudoradiowcy.
1: Nie, no tak, dzwoni, chociaż nie mam, nie wiem, co mam ci powiedzieć tak naprawdę. Nie mam jakiegoś tematu, widzę, że wódczany klimat przy sobocie.
0: No trochę,
1: też sobota, tak. tego radia, to też wydaje mi się, że słucha większa część, to może jacyś, nie wiem, introwertycy, czy często dzwonią ci sami ludzie, większość się raczej nie udziela, nawet pewnie masz dużo stałych słuchaczy. Którzy jeszcze nie zadzwonili, nie? Tam, nie wiem.
0: No.
1: Tak mi się wydaje. I to też, wiesz, no większość to mi się nie chce już jakoś tak słodzić, czy nie wiem, ale wydaje mi się, że to trochę ludzie, przynajmniej większość, tak ja oceniam, że to jakoś ponad przeciętną trochę ludzie słuchają, nie?
0: Ale to mówisz, o sobie teraz, tak?
1: Znaczy nie, wyłączając mnie, nie? Mówię o reszcie, nie?
0: No, dokładnie.
1: No, widzę, że się z tym zgadzasz. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No i gitara, nie?
0: A co tam teraz robisz ciekawego?
1: No, ja pracuję. Ja jestem bardzo ciężko pracującym człowiekiem.
0: W sobotę pracujesz? Czemu tak?
1: No, czasem nawet w niedzielę pracuję. Trzeba robić hajs, panie.
0: A co ty tam robisz? Jeździsz wózkiem widłowym, tak?
1: Nie jeżdżę wózkiem. No przecież Etam się pytał. Mówiłem wam, że nie, żadnym wózkiem widłowym. Robię w transporcie, no.
0: Aha, czyli ty tam notujesz w notysiku, że ten ma przyjechać o 15, a ten o 16, tak?
1: Nie.
0: Nie?
1: No nie.
0: Czyli tam dzwonisz i mówisz, niestety transport odwołany, tam czy coś, nie wiem.
1: Nie dzwonię.
0: Nie, też nie, to nie trafiłem.
1: No widzisz, no nie, chyba nie trafisz. No.
0: To nie wiem, jakieś tam nosisz beczki, no nie wiem. Tam.
1: Nie noszę beczki, ale no i robiłem i takie rzeczy w życiu, że tam nosiłem, a to już wcześniej. Za mało lata, jak się dorabiało, na przykład kontenery rozładowywałem, nie?
0: A masz dzięki temu mięśnie wyrobione?
1: Znaczy dzięki temu to mam spierdolony kręgosłup, mięśnie wyrobiłem sobie sam. Aha. No, tak powiem.
0: Powiedz coś o sobie więcej. Lud, no, słuchaj, słuchacze się domagają. Napisał tu właśnie na czacie. Chciałbym wiedzieć, kim jest Janko Muzykant. Niech on powie coś o sobie. Tak ktoś tu napisał. O.
1: Nie lubię o sobie. No nie wiem, co was interesuje. No to nie wiem, może coś tam powiem. Ale nie chcę się za bardzo odsłaniać. Ja tutaj, wiesz, nie prowadzę audycji. To nie są audycje o mnie. Zadzwoniłem, może tam, wiesz, wygadałem się na temat paru osób, ale wydaje mi się, że mam pełne prawo do tego, jeżeli ktoś przedstawia, bo też można było to odebrać w ten sposób, że byłem chamski, skomentowałem czyjeś życie i wiesz, i tak się nie powinno robić. Tak, zgadzam się z tym, jednakże masz prawo, a nawet obowiązek skomentować coś, jak uważasz, że jak ktoś opowiada o swoim życiu i potem daje ludziom recepty, i gada bajki. No to jednak uważam to za szkodliwe i ktoś powinien to podnieść ten temat i skomentować.
0: Twój ulubiony temat, tutaj krytyka, że ten mi się nie podoba.
1: Nie chcę właśnie, dlatego tak okrężną drogą idę, wiesz.
0: Ale żeby tak, nie, ale żeby tak nie zakręcasz, tak zakręcasz, że chcesz tak wkroczyć tutaj.
1: Nie chcesz
0: jednak, no dobra. Ale to dobrze. Mniej takich może tematów, że tam oceniamy kogoś, nie? Jaki jest.
1: No właśnie, dlatego a bardziej mówię, tak, zostawmy to, nie chcę. No, powiedziałem raz swojej.
0: No, dokładnie, no. A bardziej tak po prostu, wiesz, dzwonisz, żeby sobie tutaj się odezwać jakoś, żeby coś tutaj rozruszać, audycję, no. To ja chwalę.
1: Za bardzo tematu tak troszeczkę, wiesz, na furiacika, nie? Powinienem jeszcze zapytać, a jaka audycja i... to trzeba wyciszyć radio?
0: Jaki temat dzisiaj, nie? To powiedz, jakiej muzyki słuchasz? Przynajmniej tyle powiedz o sobie. O.
1: To znaczy szczerze, ja już w życiu przerobiłem od klasyki po death metal, nie? Więc różnistej słuchałem.
0: No. To trochę tak jak ja.
1: Nie mam jakiegoś ulubionego gatunku, nie? Ostatnimi czasy najbardziej, chociaż rzadko słuchałem, to najbardziej jakaś tam elektroniczna albo rap ostatnio. Ale mówię, słuchałem klasycznej jakiejś gównianych popów, metalu, rocka, death metalu, nie wiem, Venom, mówi coś ci?
0: Pewnie. Czyli Slayer. Tak, czyli wszystko, co dobre, nie? Czyli tak wybierasz sobie z danego gatunku jakieś fajne kawałki, to też tak mam trochę.
1: Otóż to. To takie okresy miałem w życiu, że wiesz, raz ci wchodzi lepiej ta muzyka, raz ta. Potem znowu wracasz do tej, co było wcześniej i tak to się toczy, taki soundtrack mojego życia, nie? Jakby, nie wiem.
0: Dokładnie.
1: Jak to się kręci jakoś, panie.
0: No to chlub ten głupi dziób. Za tych, którzy pracują w weekend, wypiję.
1: A powiem ci, że kusisz, nie? Ja już długo nie piłem i tak słyszę, ty sędziowie, wiesz, że to jest niedobre, tam raz na kiedy... Trzeba, ale ty to coś... Zaczynasz się rozpędzać, panie.
0: No, trochę tak.
1: No właśnie, ale i kusisz, nie? Ja tak myślę, jeszcze z miesiąc, półtorej tak sobie dam jeszcze, bo ostatnio coś tam było na Sylwestra. Myślę, jeszcze z miesiąc, półtorej i jakiś gruby balet musi być, bo już mnie zaczyna trochę świeżyć.
0: A miałeś trochę problem z alkoholem swego czasu?
1: Znaczy,
0: też?
1: Z alkoholem nie miałem problemu, ale miałem problem z innymi rzeczami i aha, nie chciałem potem zastępować jednego drugim i tak, no. Ale wiesz, jestem ojcem, teraz muszę być poważnym przykładem, chociaż pewnie po tym, jak się wypowiadam i to niektórym ciężko uwierzyć, ale tak staram się być przykładnym tatą, poważnym, choć nie zawsze wychodzi, no.
0: A synek ale... czy córeczka?
1: Córeczka i czasem ja... Nie za często, jak jest okazja, że na przykład córeczka ląduje u dziadków, no to jak mi się tak nazbiera przez dłuższy czas, że wiesz, nic, to mam tak, że lecę opór, nie?
0: No. Ale dziecko wszystko zmienia, nie? Jednak.
1: Oczywiście, że tak.
0: Zupełnie inne spojrzenie na życie, wszystko się nagle zmienia.
1: Truizmy to są takie i takie banały, to słychać, jak sam tego nie doświadczysz, bo nie masz pojęcia tak naprawdę. Ja też to, jak ktoś mi mówił, jak nie miałem dziecka, to tak sobie bierzesz jako takie... Ale jak się to dziecko pojawi, to serio, świat staje na głowie, nie?
0: Wiesz co, ja jestem mocno sensytywny, więc potrafię się wczuć trochę w twoją sytuację, wiesz?
1: Mam podobnie. Wydaje mi się, że coś... Nawet za bardzo, że chyba... Ja nie mam pojęcia, nie mogę... wiedzieć, jak inni czują, ale wydaje mi się, że jestem, bardziej się potrafię wczuć w innego człowieka niż reszta ludzi. Nie wiem, tak mi się wydaje, nie?
0: Krawiec, zrób se dziecko, bo zginiesz. No tak, ale ja już jestem spisany na straty trochę. Słuchajcie, są różni ludzie. Jedni żyją po to, żeby może, żeby, nie wiem, coś wam powiedzieć ciekawego i żeby umrzeć. A jedni żyją po to, żeby mieć fajną córeczkę i żeby w tym odnaleźć jakiś swój sens życia. I na tym to polega. Jesteśmy różni. To, tak sobie, wiesz, wyobrażam, co możesz czuć. Taka mała kopia ciebie, takie śmieszne, małe, biegające koło ciebie, które jest trochę tobą.
1: Właśnie ja tak bym chciał, żeby nie za bardzo tak mną była, nie? Tak staram się, żeby troszeczkę inaczej podchodziła do wielu spraw. I... No bo ja już dużo rzeczy sobie przegrałem w życiu przez to, jaki byłem. Nawet przez to widzisz, szybko, pewnie już zdążyliście zauważyć, że dość szybko mi się przepala bezpiecznik.
0: No, no i dobrze, no.
1: Dużo problemów przez to miałem w życiu, ale też z drugiej strony potrafiłem załatwić takie rzeczy dzięki temu, że inni chodzili, dobijali się, pukali i wiesz, to trwało dużo czasu, nikt tego nie załatwił. A ja poszedłem, przepalił mi się bezpiecznik i załatwiłem.
0: No tak czuję, że jesteś trochę takim ziomeczkiem, który jak trzeba, to potrafi, wiesz, tam, nie wiem, kurczę, walczyć o swoje, czy tam, no trochę no właśnie... też w życiu przeżył różnych sytuacji i tak dalej, nie? Ale i właśnie to dziecko to tak zmienia człowieka, nie? Bo pewnie zdajesz sobie sprawę, że to dziecko jest w ciebie zapatrzone i że, no tak w ogóle jest do pewnego momentu, że dla córki ojciec jest takim ideałem, takim, wiesz, takim po prostu wzorem, takim menem i po prostu takim, wiesz, księciem z bajki trochę, jest takie mocno zapatrzone dziecko w ojca. To się potem zmienia, no więc dziecko bierze przykład. Taka córeczka to w ogóle, nie? Z ciebie będzie brała przykład, więc masz pewną odpowiedzialność w związku z tym.
1: No właśnie dlatego staram się, wiesz, być... z czasem coraz lepszy. Staram się jak mogę ze wszystkich sił. Gdybym nie miał tego dziecka tak naprawdę, to patrząc na to, co było wcześniej, to ja nie wiem, co ja bym dzisiaj robił i gdzie bym był, ale to by się naprawdę mogło różnie skończyć. Nie? Tak.
0: No.
1: To mnie, z jednej strony mi się wydaje, że trochę mnie uratowała malutka.
0: Na pewno, na pewno. No.
1: No powiem ci, też byś inaczej patrzał. Wszystko by ci się pozmieniało. Tylko jakbyś miał dzieciaka, by ci taki mały krawczyk biegał, albo krawculka mała. Uuu, panie.
0: No, z pewnością. Tak by było.
1: Dobra, widzisz, miał być melanżowe tematy jakieś, a my wchodzimy...
0: na filozofię.
1: No właśnie, filozofia życiowa.
0: Ale to...
1: Nie, no ja nie mam nic przeciwko, chcesz o tym rozmawiać na takie tematy, ja nie mam. Zadzwoniłem, żeby dalej się kręciło jakoś, nie? Podciągnąć, znaczy pociągnąć trochę dłużej tą audycję.
0: No i dobrze. A co taki jesteś jakiś zdyszany?
1: No ja jestem cały czas w ruchu, panie. Cały czas ogarniam.
0: No i dobrze, no. Ruch to zdrowie.
1: No tak.
0: A córeczka, to mnie ciekawi, jak się nazywa córeczka, zdrać imię chociaż?
1: Czy nie wiem, czy chcę...
0: Powiedz.
1: To jest takie starodawne polskie imię.
0: O, tym bardziej jestem ciekawy.
1: Nie, chcę się wychylać.
0: Jaki nie chcę za tajemniczy dużo, słuchacz.
1: Nie chcę za dużo o sobie powiedzieć. Może kiedyś, nie wiem, ci na Rio mogę powiedzieć. Jakoś, no nie wiem, mam jakieś opory przed tym, żeby się tu odkrywać, wiesz.
0: Teraz jakie są popularne imiona? Zuzia?
1: To teraz są albo Wiktorie jakieś, kurwa, Glorie, nie wiem, ludziom pojebało.
0: Gloria.
1: Jessiki, nie wiem.
0: Jessica. Teraz jest moda na takie dziwne imiona, nie? Jakieś takie albo dziwne, albo z zachodu. To już nie te czasy, gdzie była Ania, Asia, tylko tak.
1: No właśnie, no właśnie.
0: Albo, no i fajnie, no, stary, no wiesz.
1: Które na przykład znam małego chłopczyka, Polaka, o imieniu Colin. No i spoko. Nie wiem, z tym rodzicom tak nie ma polskich imion, tak zapatrzeni wszyscy w ten zachód, że już dzieci nazywają Brian, Colin. Trochę mnie to bawi, nie? Każdy, wiesz, robi tak, jak czuje, no ale śmieszne to dla mnie jest.
0: A ja akurat wierzę w to, że imię ma w sobie jakąś moc, wiesz, że imię...
1: Ci, że też...
0: To tak jak w grach RPG, w grach komputerowych, że nadajesz jakieś imię i powiedzmy, nie no, w grach tak w sumie nie ma, ale Wiesz, także imię to jest jakiś tam plus jeden do tego, minus jeden do tego, jakieś takie, nie wiem, predyspozycje.
1: Wiem, do czego pijesz, pijesz i też uważam, że ma to jakiś wpływ, na pewno. Takie jest moje zdanie. Nie?
0: Na pewno działa to tak, że jak jest jakieś takie imię śmieszne czy dziwne, no to potem jakoś tam rówieśnicy patrzą inaczej na dziecko. Jak jest imię zwyczajne, znaczy chodzi mi o to, że jak jest imię bardzo zwyczajne, to będzie to predysponowało dziecko do tego, żeby było bardziej zwyczajne. Takie, wiesz, standardowe, zwyczajne, a jak jest takie imię jakieś bardzo dziwne, nie wiem, Elwira, nie? No to będzie z kolei... Ale to nie wiem w sumie, czy to prawda.
1: Znaczy, no... Na pewno to może mieć taki wpływ, jak dasz jakieś tam, nie wiem, dziwne imię, jakieś takie, wiesz, że dzieci się będą śmiały, no to już na starcie dziecko może mieć zrysowaną psychikę tylko przez to imię, nie? To na pewno też może mieć jakiś wpływ. Wiesz, o co chodzi, dasz jakieś, nie wiem.
0: No.
1: Wiesz, jakie są dzieci, nie? Z byle powodu potrafią i ktoś tak na ciebie siądzie od malutkiego i będą wyśmiewać to twoje imię, no to też na pewno zaboli, też na pewno będzie miał to jakiś wpływ na dalszy rozwój psychiczny, nie? Tak coś mi się wydaje.
0: No, dzieci potrafią być okrutne.
1: No są, no, dzieci są szczere. To jest to, że dzieci są szczere. One nie mają tych mechanizmów, wiesz, żeby tam wszystko dookoła jakoś walą prosto z mostu to, co czują i tyle. To jest, nie wiem, tego się powinniśmy chyba nauczyć od dzieci. Jakby wszyscy tacy byli, to jednak ten świat byłby trochę lepszy, mi się wydaje.
0: No, może... bardziej dziecięcy może byłby.
1: I o to chodzi, żeby ludzie tak do siebie bardziej prostolinijni, bez żadnych takich gier, o to mi chodzi, nie? W tym sensie.
0: No, czyli byłby świat bardziej taki w stylu
1: prawdziwy.
0: Dziecka, bardziej prawdziwy, dziecinny, tak. No, taki bardziej jak dziecko, no, taki byłby świat. To by miało swoje plusy i swoje minusy pewnie. Bo jednak dorosłość to jest inne zachowanie i może to też jest czasami potrzebne. No, czasami tak tęsknię właśnie za takim światem, który jest bardziej szczery, taki dziecięcy, ale to by też miało pewnie minusy, nie? Takie filmy jak Władcy Much, to pokazują, że... No.
1: Serio takie coś podnosi się na przykład. Ja tam, wiesz, nie chcę obrażać czy coś, ale jak też podniecacie się tym Walaszkiem, serio, to jest takie dzieła, on robi, żeby to rozkminiać. Mi się wydaje, że takie fik, fik, fik, kurwa, od sztancy, wszystko tanie, byle co. No, znajdzie się na takie gówno, miliony much nie mogą się mylić. To jest, nie wiem, nie chcę tam obrażać nikogo, wiesz, no każdy ma tam jakieś swoje, ale ja nie widziałem nigdy w tym nic głębokiego, w tych... Disco Polo przeróbkach jego, w tych bajkach czy coś, nie wiem, no takie to...
0: No w tym nie ma nic głębokiego raczej, ale jest to specyficzna twórczość, taka, no, zabawna, fajny humor, czasami ma swoje lepsze i gorsze dzieła. Nie wiem, no to jest kwestia, wiesz, na dłuższą rozmowę pewnie.
1: Tylko mnie to nawet rzadko kiedy bawiły te. Tak, wiesz, rzadko kiedy Warga Dygła. Jedynie co tam przy tej blok ekipie, tam czasami, nie oglądałem tego za dużo, parę obejrzałem z ciekawości i tak, no to jeszcze tak niekiedy nawet Warga Dygła, a tak reszta tak
0: są,
1: troszeczkę...
0: Są różne gusta też, no...
1: Ja mówię o sobie, no, ja nie, wiesz, pewnie. Ja nie oceniam nikogo po tym, no. Ja mówię o sobie, nie, teraz.
0: Jasne.
1: Tylko też nie rozumiem, jak tam... rozmawiacie i staracie się rozbić to na jakieś czynniki, coś tam. Ja rozumiem ciebie, że tam możesz się podniecać, że kreska, coś tam, to jest twój fach, nie? Ty tym żyjesz. To jeszcze takie coś rozumiem, ale doszukiwać się tam jakiegoś drugiego dna, że to jakieś głębokie coś tam, on wielki artysta. Serio?
0: Nie, nawet sam kiedyś mówiłem, że Walaszek w pewnym momencie sobie powiedział coś w stylu, a ci Polacy to tak, wiesz, byle co, disco polo, będę sobie tutaj zarabiał, i robił gówna, trzepał na potęgę, dwa razy w tygodniu wypuszczę filmik i myślę, że trochę tak było, że to jest taki trochę zmarnowany talent, nie, że on sobie po prostu postanowił zarabiać i tyle, ale mimo wszystko myślę, że jest to bardzo zdolny człowiek, który no, zrobił i tak dużo więcej niż większość twórców tutaj, różnych producentów, reżyserów w Polsce.
1: No. Możliwe, ja się tam nie za bardzo znam na takiej popkulturze. Nie
0: on
1: wiem, czy
0: on
1: to dobrze.
0: Był też taką gwiazdą kina ofowego. Jeszcze i ja się trochę na nim wychowałem. Może trochę nostalgia tutaj działa też, nie? No.
1: Ja tylko powiedziałem swój punkt widzenia. Ja nie mówię, że ja mam we wszystkim rację. Ktoś tak może odebrać, że ja teraz ja będę, wiesz, wszystkich pouczał, mówił, jak jest dobrze. Nie, to jest mój punkt widzenia. I ja rozumiem, że każdy może mieć inny. Proste.
0: Spoko.
1: Jest też pewnie na pewno wiele rzeczy, nie wiem, których ja lubię i ktoś by powiedział, że to głupie. I...
0: O, jakieś butelki tam się walają.
1: No coś wyrżnął orła, teraz patrzyłem.
0: No spoko, a ja z kolei, wiesz, tutaj przedstawiam swój punkt widzenia i na tym to polega, że sobie tutaj gadamy. Dobra, stary, dzięki, wiesz, że zadzwoniłeś, więc ten...
1: No. Kończysz waść?
0: Kończę powoli, bo już jestem pijany. Faktycznie, w końcu mnie trafiło chyba.
1: Właśnie słyszę, gadka zaczyna się łamać.
0: No, trochę siada dykcja.
1: Wiesz, tam kontroluj. Wiesz, że to nie są żarty, nie? Ja tam słyszałem o tacie, mówiłeś, tata miał z tym problem, więc przemyśl czasem, nie? Czy warto, bo to rozpędzić się z tym bardzo łatwo, nie? Potem nawet się nie obejrzysz kiedy i przekroczysz już

0: Tak.
1: No tacy ludzie dodają kolorytu, nie? Naszej smutnej rzeczywistości.
0: No, on to jeszcze żył w takiej rzeczywistości, która była smutna, wiesz, jak pizda, nie?
1: Ja rozumiem. Tamte czasy. To...
0: A sam był jak z innej bajki, no to taki duży kontrast.
1: Dobra, nie będę cię, wiesz, nie będę cię już tu przeciągał na siłę. Bądź, panie, trzymaj się, tylko ogarnij się, skończ klać. Tam raz na kiedy, wiesz, jakiś grubszy melanż, tak, to trzymaj się, weź spróbuj poogarniać te swoje sprawy i tyle, nie?
0: No, zobaczymy. Zobaczymy, czy znajdę w sobie siłę, żeby się ogarniać.
1: Wiesz, jak to jest najlepszy sposób? Spójrz w lustro i zacznij sobie cisnąć, co sobie rojemem. Ja miałem parę razy tak, że się w życiu poddałem i też przez długi czas tym trwałem, ale w końcu za ten stan zaczął mnie wkurwiać i w końcu spójrz w lustro i tam niektórzy mówią, mów se, że jesteś dobry, chuj wie co, nie. Wyrzuć sobie to wszystko, powiedz, co ty zrobiłeś, do czego doprowadziłeś. Wkurw się, zrób, żebyś się wkurwił, a potem to wkurwienie zamień w energię i zobaczysz, co się stanie. Taka moja mała recepta.
0: No dobra.
1: Dobra. Trzymaj się, chłopie, i do następnego.
0: Nara, nara, trzymaj się, hej, hej. To był Janko Muzykant, a ja już powoli odpływam, już końcówka audycji. Jak ktoś ma ochotę zadzwonić, to proszę bardzo.

A co mi zostało na tym świecie jeszcze? Tylko pić, pić. Jedyny sposób, żeby przetrwać w tym smutnym jak pizda kraju.

0: Okej, dzięki za słuchanie, trzymajta się Barry White'a, smykam, idę spać chyba, a jeszcze sobie Bigos może zjem. No, to tyle. Do usłyszenia się z wami kiedy? Jutro w sumie, bo już jest niedziela, czyli w poniedziałek. No, to papa, hej.
1: Po żądalu. Prawdopodobnie już wszystko działa. Powinno wyglądać w porządku. Po żądalu. Tak, dokładnie. Już mamy wszystko dawaliście, więc cześć i czołem. Mieliśmy krótkie problemy techniczne, ale jesteśmy na fenomenalnej, jak zawsze, audycji Nocna Zmiana. Z wami jest Gumball oraz
2: Ania z Trójmiasta. Hoj wszystkim.
1: Dokładnie. Dzisiaj poruszamy temat mi bliski. Mam nadzieję, że Anię też zaciekawi, czyli teorie spiskowe, wolnomyślicielstwo, różne ezoteryki oraz wszelkiego rodzaju alternatywne myślenie. Czy prawdziwe, czy nie? Przekonamy się prawdopodobnie dzisiaj lub nie, bo czy jest na to odpowiedź? Ja nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że będzie na pewno ciekawie. Co myślisz na ten temat? Jakieś wstępne teorie? Czy może najpierw tak ogólnie, co to takiego jest?
2: Zaczynaj ogólnie, od samego początku.
1: Czy mówisz od samego początku, czyli od samych kresów dziejów? Nie no, oczywiście, żartuję. Powiem tak, teorie wszelkiego rodzaju dzielą się na różne. Wiem, mamy teorie tutaj...

0: naukowe, czyli te pokroje na przykład HARP, mamy chemitrails, mamy pewną rzecz, która była przez 2 lata, mamy różne inne opcje, niektóre prawdziwe, czyli okazały się prawdą, niektóre okazały się nieprawdą. Tutaj na przykład z chemitrailsami było pół na pół, czyli rzeczywiście coś było, ale jedno okazało, że rzeczywiście nie było to nic złego. Choć niektórzy mówią, że nadal jest to złe, no jak różnie każdy z tym myśli. Mamy też teorie tak zwane naukowe, czyli powiedzmy przebudzenie, otwarcie jakichś portali, tutaj mówimy nawet o bogach, którzy będą gdzieś schodzić, połączenie się z drugim wszechświatem, w każdym wypadku jest tego masa. No i mamy też ezoterykę. Ezoteryka to jest troszkę podobna rzecz, lecz bardziej chodzi tu o duchowy aspekt, czyli nie mówimy tutaj o swoistym przebudzeniu takim religijnym, lecz takim osobistym, jakieś czakramy tutaj, prawda, połączenie się ze światłem, ewentualnie z innymi nawet może rasami, jest dużo tego, najwięcej chyba najpopularniejszych jest światu i właśnie według nie galaktyk, tylko gwiazd. Dobrze mówię, tak? Konstelacje.
1: No tutaj od razu mówię, że ja będę z poziomu takiego nowicjusza kompletnie słuchać ciebie, Gumball, i opowiadać. Także też bym cię prosiła, żebyś tak naprawdę mówił w taki sposób, jak do osoby, która nic o tym nigdy do tej pory nie słyszała. Te chemitrails, o co w tym chodzi?
0: Dokładnie, mówisz chemitrails, to ja ci już wyjaśniam. Jest to teoria siana przez różne osoby, czyli jak widzimy samoloty, nie? To za nimi jest taki pasek, często biały, wygląda jak powiedzmy chmura i zostaje na dosyć długo. Są różne teorie, czym to jest. Oficjalne stanowisko jest takie, że jest to, są to pary wody oraz srebro, które ma odbijać światło. To jest podobno spowodowane walką z globalnym ociepleniem.
1: Czyli to jest coś takiego, co ma na nas dobrze wpływać, tak? Tak? I kto niby to organizuje?
0: To jest ogólna rzecz, ale to jest oficjalne stanowisko, bo nieoficjalne jest takie, że są to różnego rodzaju toksyny, które mają depopulizować Ziemię.
1: Czyli tu wkraczamy już w tą teorię spiskową.
0: Tak, tutaj tak właśnie jest i to oficjalne stanowisko często jest dementowane jako, no wiadomo, że mówią to oficjalni ludzie, no to przecież oni będą nas oszukiwać, oni nam prawdy nie powiedzą, więc dużo ludzi po prostu podważa to i stwierdza, że nas trują po prostu, że jest dodawane coś do tego paliwa lotniczego, co mogłoby nam szkodzić.
1: Okej. Tutaj Lusak pisze, że nikt go nie organizuje, bo to nie ma miejsca. Także widzisz, to te stanowiska oficjalne są, czy ich nie ma? Kto o tym, wiesz, opowiada w oficjalny sposób?
0: Już ci mówię dokładnie, sprawdzę nawet, żeby nazwiska. Srebro, to prawdopodobnie naukowcy mówili na ten temat. Kurczę, teraz nie mogę przypomnieć sobie smugi lotnicze właśnie. Kurczę, no nie powiem dokładnie, teraz będzie mi ciężko wygooglować, ale w każdym wypadku, jeżeli poszukacie w Google, to będą to właśnie wypowiedzi naukowców na ten temat, czyli no osób związanych z tym, że oni tam po prostu sprawdzali efekty srebra na odbijanie, prawda, światła i czy to może pomóc w jakby schładzaniu ziemi. Zresztą to już było nawet teoretyzowane. Gdzieś można sprawdzić, że po prostu rozrzucanie cząstek srebra, żeby właśnie one działały jako swoista tarcza.
1: Okej. Tutaj Łukasz już pisze, że to nie jest dodawana do paliwa, tylko są jakieś osobne zbiorniki z aerozolem. Głównie bar i strąd.
0: Ciekawe.
1: Takie rzeczy.
0: No tego akurat nie słyszałem. Ja sobie tutaj, możesz na chwilę porozmawiać, ja sobie tutaj tylko czacik ustawię.
1: Okej. No, ja do tego tematu raczej tej ezotoryki podejdę, tutaj wam ją rozwinę, bo no mówię, mamy tą sferę naszą fizyczną i duchową, no i musimy się zająć nimi obiema. No i w momencie, kiedy porzucamy religie zinstytucjonalizowane, musimy poszukać sobie czegoś innego, jakiejś alternatywy. Nie możemy sobie tego naszego ducha zostawić odłogiem. No i tutaj zaczynają się poszukiwania. Co wtedy? W którą stronę pójść? No i tutaj wiadomo, YouTube, internet, dużo nam tutaj różnych, ktoś powie, szarlatanów oferuje. No i ja zaczęłam od takich większych kanałów, od Claudii Pingot, która właśnie w tym czasie ma premierę na swoim kanale i oglądających ma tyle, co my subskrybentów, a subskrybentów ma już ponad 200 tysięcy. No i ta dziewczyna właśnie opowiada o tych 7 czakrach, które mamy, o tym odblokowywaniu ich. Każda ta jej, ten filmik kończy się medytacją. No i ja sobie wczoraj właśnie obejrzałam jej filmik o tej czakrze sakralnej. Wysłuchałam tego całego wykładu, który kończył się medytacją. No i jako, że chciałam się tu przygotować, no to mówię, zrobię sobie tą medytację. Tak eksperymentalnie. Chociaż w sumie to nie wierzyłam za bardzo, że coś z tego będzie. No, nastawienie miałam takie neutralne, powiedzmy. Ta czakra sakralna to jest taka czakra, która odpowiada za kreatywność, przyjemności, seks i pieniądze. Są to takie aspekty energii twórczej. I ona jest umiejscowiona kilka centymetrów pod pępkiem. Tutaj te gruczoły właśnie związane tam z jajnikami, nerkami i wątrobą. Tutaj to wszystko, tutaj powiedzmy działa ta czakra na te miejsca. No i słuchajcie, medytuję sobie i w pewnym momencie czuję po prostu tak jakbym, nie wiem, jakieś oparzenie, jakby mi coś tam zaczynało palić w miejscu tej czakry. No i się mocno zdziwiłam i powiem wam, że trochę mnie to zachęciło. Także ten jej filmik, który teraz leci tutaj live, czakra splotu słonecznego, też sobie obejrzę i z ciekawości kolejny raz spróbuję tą medytację z nią przebyć. No i chciałam też was zachęcić do dzwonienia, czy wy mieliście jakieś doświadczenia właśnie tutaj w pracy nad tymi czakrami, nad odblokowywaniem swojej energii, czy udało wam się z kosmosem połączyć i więcej tej obfitości do swojego życia tutaj przyciągnąć. No bo, no mówię, ciężko tutaj wybrać takim nowicjuszom jakieś fajne miejsce w internecie. No ta Claudia Pingot ma tutaj taką swoją społeczność, którą nazywa Quantum i łączy duchowość z nauką, no bo tutaj ten system tych czakr, taki system energetyczny w ciele, no to słuchajcie, jest potwierdzone naukowo jego istnienie i funkcjonowanie. Także no nie jest to chyba tylko pseudonauka, ale coś, czego myślę na pewno warto spróbować. A nóż widelec, co się w naszym myśleniu, życiu
0: poprawi. Tak, dokładnie. Ja myślę, że te czakry to jest związane troszeczkę z naszymi nerwami, gdzieś te połączenia. Chociaż jest dużo osób, ja tutaj też widziałem zagraniczne osoby, które mają też troszkę inne podejście do tych czakr. To szczególnie w USA jest takie podejście. Tak zwanego leczenia światłem, związanego w sumie z Bogiem w pewnym sensie. Tutaj Tak, to jest związane z Bogiem, czyli ukrzyżowaniem Jezusa, nie żartuję. I zajmuje się tym taka osoba, nazywa się Stephen Turow, tak dokładnie. Nie jest to Steven, tylko Stephen Turow. I zajmuje się on terapią duchową. Jest on, kurczę, tak jakby to lekarzem, ale duchowym, tak jak mamy, prawda, osoby, które tam różne rzeczy robią, to on jest takim w pewnym sensie lekarzem, który może zrobić operację, nie? Na tobie, taką, tylko że duchową. I on to robi za pomocą światła, czyli jakby manewruje twoim połączeniem, bo połączenie to jest ważne, bo my jesteśmy, jakby mamy w sobie ducha i ten duch jest połączony z niebem, taką niewidzialną wiązką, która idzie z naszej głowy. I ta osoba może odpowiednio operować tą wiązką i oczyszczać właśnie naszą duszę. Zresztą o wiele więcej, ale no tutaj nie starczyłoby audycji, żeby wytłumaczyć, bo jest dosłownie cały diagram, jak wygląda nasze ciało i gdzie są różne połączenia. Więc tu amerykańskie podejście jest troszeczkę bardziej religijne, tutaj widzę, jest bardziej takie, nie chcę mówić naukowe, ale bardziej naukowe w takim sensie, że to jest oparte powiedzmy na nerwach, gdzieś tam ma jakieś podstawy powiedzmy, które gdzieś były związane z nauką, więc pewnie te tutaj czakry to po prostu są miejsca, które dobrze czasem, jak to się mówi, rozmasować albo ewentualnie gdzieś rozruszać.
1: Odblokować.
0: Tak, dokładnie. Bo może też mamy zatory w nerwach. Kto wie, kto wie.
1: No. Tutaj właśnie a propos tej czakry sakralnej, to tutaj Claudia Pinkott właśnie mówi, co może wskazywać na nadczynność tej czakry, na przykład jakaś nadmierna emocjonalność, brak umiejętności wyznaczania swoich granic, czy na przykład uzależnianie się od seksu czy od zakupów, a niedoczynność tej czakry. To na przykład oziębłość emocjonalna, niedawanie sobie przyzwolenia na przyjemności, jakieś wypieranie emocji. I tutaj, żeby nad tą czakrą pracować, nad tą czy nad jakąkolwiek inną, ale tutaj nad tą konkretnie, no to są tak zwane afirmacje do każdej czakry, czyli takie zdania, sentencje, które sobie należy powtarzać, żeby wspomóc właśnie pracę, odblokowanie tej czakry. Tutaj przy tej czakrze sakralnej to trzeba sobie powtarzać, że się zasługuje na przyjemność, że się ma prawo do szczęścia, prawo do uczuć. Czyli w sumie całkiem, wiecie, pozytywny przekaz. Tutaj właśnie Dorota Pietrzak pisze, że chyba coś w tym jest. W końcu każda religia, czy choćby sekta, posługuje się symbolami, medytacją, modlitwą, czyli jakby nie patrzeć, chodzi tu o jakąś energię, tak? No tutaj powtarzają ci właśnie, czy bioenergoterapeuci, czy tutaj ci mistrzowie różni duchowi, tak? Takie rzeczy, które my też często w tych przysłowiach nawet mamy, tak? Że dobra energia przyciąga dobrą energię, tak? Złe myśli przyciągają złe myśli. Więc coś w tym jest i warto po prostu sobie tutaj poeksperymentować.
0: No, pytanie, kiedy nauka łączy się z jakby właśnie ezoteryką. Jan Ratajcio, prawda? Jest to stworzyciel fotela plazmowego, a raczej leczenia metodą Tesli, czyli on pod wpływem wysokiego napięcia jonizuje cząsteczki oraz wytwarza plazmę. Plazma to są atomy bez elektronów, czyli jakby sam atom nie ma żadnych elektronów, ale nie jest to ważne w żadnym aspekcie. Po prostu on stwierdza, że jest to lecznicze. Dla mnie wygląda to trochę niebezpiecznie, bo na jednym filmie, gdzie pokazywał swoją cewkę Tesli, swoją wersję, była ona no, dosyć głośna, a fotel, który sam miał, no był pod dosyć dużym napięciem. Troszeczkę nie chcę tu się śmiać, ale wygląda to trochę jak fotel egzekucyjny. Ale rozumiem też pewne podstawy tego, bo jest dużo osób, które twierdzi, że jest coś takiego jak negatywne jony, czyli to, że mamy zbyt dużo elektronów w sobie i nasze ciało musi się ich pozbywać, więc potrzebujemy negatywnych jonów, które te elektrony od nas zabiorą. Więc będziemy zdrowsi, będziemy się lepiej czuć. I dlatego często mówi się, że na przykład po prawda jest piorun, są te wyładowania, to potem właśnie jest dużo negatywnych jonów, bo te pioruny, prawda, to zabrały te elektrony. I wtedy jest to fajne powietrze. Tylko jest drugie wytłumaczenie, że to po prostu ozon tak pachnie, a nie... I my dlatego tak lubimy to i czujemy się przyjemnie. Ale rzeczywiście jest taka teoria z negatywnymi jonami, które gdzieś tam wpływają dobrze na nas. I pan Jan Ratajcio właśnie próbuje wykorzystać to. Chociaż on gdzieś tam bardziej to nazywa plazmą.
1: Tutaj KGB pisze, że symbolika i heraldyka raczej nie ma z tym nic wspólnego, z żadnymi energiami. No się nie zgodzę, bo przecież ten taki symbol, który wszyscy znamy, yin i yang, tak, czyli to przenikanie się czerni, bieli, dobra i zła, no to tak jest to tak powszechnie znany symbol i tych symboli, które właśnie obrazują walkę tych energii, jest trochę i dobrze sobie to niektórzy wierzą w to, tak, że noszenie przy sobie tych symboli jakoś im tam wspomaga w tej ich drodze do szukania duchowej równowagi. Tutaj Łukasz już pisze, bo nie chodzimy boso. Tutaj tak, na te problemy z brakiem uziemienia też się natknęłam, czytając tutaj różne artykuły. I słuchajcie, no wiadomo, że można sobie chodzić boso, żeby się uziemić, ale natknęłam się nawet na coś takiego, co się nazywa spooning, czyli masaż stopy łyżką. To podobno też pomaga w uziemieniu.
0: Tak, tutaj Kotkiewicz, znaczy Kotek Mruczek mówi, żeby nie podpierać się nauką. Oczywiście ja tutaj nie twierdzę, że to są jakieś naukowe rzeczy, po prostu mówię, jakie są wyjaśnienia tutaj tych osób. Ewentualnie dodaję też inne wyjaśnienia, które słyszałem na amerykańskich kanałach spiskowych, bądź ezoterycznych, bądź alternatywnych myślicieli. Nie są to jakby moje przemyślenia, raczej ich podaję wam tu w takiej w miarę takiej przystępnej formie rzeczy, które właśnie te osoby tutaj często myślą. Czy jest to prawdziwe, czy nie, no nie mi to oceniać.
1: No tutaj tych teorii jest wiele. My tutaj sobie często po prostu śmieszkujemy na temat tych wibracji, gęstości i 12 wymiarów, ale niektórzy w to wierzą, niektórzy próbują tutaj właśnie się w tych kwestiach rozwijać, twierdzą, że wszystko jest energią, tak, i każdy z nas ma podobno właśnie jakieś wibracje, albo nasza dusza to jest też po prostu energia, tak, ma też swoją częstotliwość, może być to częstotliwość niska, średnia, wysoka i możemy też spróbować sobie jakoś te częstotliwości podobno podnieść, a słuchajcie, oznaką niskich wibracji jest na przykład odczuwanie gniewu, uraza, osądzanie innych, nieprzebaczanie. I słuchajcie, moglibyśmy zrobić taki eksperyment, żeby na jakiś czas spróbować właśnie wejść na trochę wyższe wibracje, podnieść tą swoją częstotliwość. To może by było trochę mniej kłótni na czatach, żebyśmy byli dla siebie bardziej wyrozumieli.
0: Tak.
1: No.
0: Ja to jeszcze przeczytam definicję plazmy, bo żeby nie było, że plazma jest to zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz. No to jest taka często taka kula, nie chcę mówić, że to jest kula, ale to taki ma ciekawy kolor. Możecie sobie zresztą wpisać plazmę, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie, mimo że plazma zawiera swobodne cząstki naładowane jony i elektrony, to w skali mikroskopowej jest elektrycznie obojętna. Właśnie o to mi chodziło, bo ja tutaj rzeczywiście, ale fakt jest właśnie taki, jak tutaj jest, bo faktycznie są te elektrony, po prostu jest elektrycznie obojętna. O tak.
1: My nie twierdzimy, że tam, wiecie, że to są jakieś...
0: A właśnie, przepraszam, teorie. Jeszcze jedna rzecz. Plazma to nie jest ogień. To jest misconception, jak to się mówi z angielskiego. Jest to popularny błąd, bo z tego to ostatnio nawet nie wczoraj, tylko właśnie wyczytywałem. Po prostu ogień to jest jakby już samo zjawisko palenia się tam wydobywania się tych atomów, bo to jest bardzo silnie energetyczna rzecz i po prostu się pojawia światło. Zresztą nie będę to tłumaczył, ale na pewno nie ogień i plazma to nie jest to samo.
1: No wiecie, na przykład mamy dużo, to powiedzmy mniej więcej, ale szacunku dla religii, a ja te właśnie zabawy z tymi czakrami i z tą duchowością, rozwijaniem jej, traktuję jako po prostu alternatywę dla tych zinstytucjonalizowanych religii, tak? I z takiego poziomu, że tak powiem, tutaj o tym opowiadamy, mówię, no nikt nie udowodnił istnienia Boga, ale powiedzmy z szacunkiem odnosimy się tam do hierarchów, mniejszym lub większym, tak? Rozmawiamy jakoś z tymi przedstawicielami różnych kościołów, to czemu nie mielibyśmy też trochę na poważnie podejść do tych mistrzów duchowych, powiedzmy, no, mniej popularnych, tak, czy takich bardziej niszowych. No, dla mnie to jest taka alternatywa i jakiś sposób na rozwój duchowy, osobisty i po prostu no, przestawienie się na coś pozytywnego, przynajmniej spróbowanie, tak? Tutaj jak takie metody na podniesienie tych swoich wibracji, no to są takie rzeczy jak śmiech, sport, wiadomo, dobra dieta, jakaś ekspresja twórcza, ale też zabiegi na duszę i ciało, jak aromaterapia, warsztaty rozwoju, masaże i reiki. Gambo, słyszałeś o czymś takim jak reiki?
0: Okej, okay, to mnie zagiałaś, bo nie wiem, możesz mi wytłumaczyć.
1: A widzisz, bo to pochodzi z twojego ulubionego kraju, ta sztuka uzdrawiania i rozwoju duchowego, bo stworzył ją japoński mistrz Mikao Usui, który tam na przełomie wieków właśnie był w tybetańskim tam klasztorze i przeglądał te sutry tybetańskie, studiował je dogłębnie i właśnie na podstawie tego, co z nich wyczytał, stworzył sobie taki system uzdrawiania duchowego, reiki, gdzie rei to jest taka uniwersalna energia, która ożywia wszystko. Jest to źródło miłości, boska siła, no pewnie katolicy mogliby to nazwać Bogiem. I ki, czyli energia indywidualna. I tutaj właśnie jest ten Mikao Usui był pierwszym mistrzem. Tam mianował swoich tam kolejnych 16 innych mistrzów. No i jakby ta sztuka, szkoła uzdrawiania funkcjonuje do dziś i można sobie taki zabieg uzdrawiania zrobić. Generalnie właśnie polega on na tym, że się ten mistrz wyrównuje energię naszych czakr, tak? Dociera do tych naszych blokad energetycznych i otwiera te nasze kanały przepływu energii. Także jak nie czujemy się na siłach sami sobie te nasze czakry podblokowywać, to można sobie to zrobić w takim, powiedzmy, przyspieszonym tempie, fundując sobie właśnie taki zabieg reiki.
0: A może akupunktura?
1: O, akupunktura pewnie też.
0: Z akupunktura to chyba najbardziej takie popularne co do czakramu, bo chyba akupunktura, z tego co wiem, też właśnie ma połączenia i wkłada się te igły w silne miejsca właśnie tej energii. Lub zablokowane.
1: Dokładnie. No tutaj jeżeli na przykład chcielibyście jakiejś męskiej wersji właśnie tego rozwoju duchowego, osobistego, to też jest taki dosyć popularny kanał Twoja Nowa Świadomość. Tutaj pan Gracjan bardzo podobny tutaj właśnie filmiki zamieszcza właśnie o rozwoju osobistym, o znajdowaniu tej swojej pozytywnej strony, tak, pracowaniu nad sobą, nad swoimi wyborami. A no, ale mi to bardziej ta Klaudia zdecydowanie odpowiada. No, ale mówię, to są takie chyba wiodące kanały w tym temacie. Ale jest też sporo bardziej niszowych kanałów. Gambol, jakiś twój ulubiony?
0: Z niszowych kanałów, już momencik, mam tutaj nawet przygotowany zestawik. A, przepraszam, jestem na nocnym radiu właśnie, bo jak prawdziwy redaktor jestem zalogowany na nocne radio. Kurczę, z takich fajnych, ale niestety nie ezoterycznie, jak ktoś lubi troszkę na wesoło, chociaż nie polecam brać tej osoby na poważnie, do końca jest jasna strona mocy z chyba nie Tworzy Mirem, ale Tworzy Mir chyba też jest i to są takie dosyć, no powiem tak, dużo osób ich pewnie tu nie będzie lubić i nie zgadzam się w większości z ich opiniami, spokojnie, po prostu są dosyć śmieszni. Nie jest to mały kanał, ale z takich już tutaj podaję Tangent TV, no nie jest to takie małe, ale jest to gdzieś troszkę większe, tam są też właśnie opowiadane różne takie rzeczy. Wiadomo, no nie jest, nie chcę tutaj ani potwierdzać, ani negować tych teorii, bo większość z nich jest dosyć taka luźna i ciężko mi byłoby się zgodzić z nimi, ale jak ktoś lubi sobie słuchać, to polecam. A jeżeli ktoś bardzo lubi długie wywody i ma ochotę na przykład posłuchać sobie czegoś przed spaniem, co może być trochę takie usypiające, a z drugiej strony lekko śmieszne, to jest taki człowiek jak Tadeusz Owsianko, jego kanał dokładnie tak samo się nazywa i jego kanał opiera się na rozmowach na temat różnych wizji. On twierdzi, że za 2,5 roku będzie przejście. Jak to przejście wygląda jeszcze dokładnie nie wiem, bo jest, powiem tak, tych odcinków jest chyba ponad 50, a każdy trwa 2 godziny. Ja tutaj troszeczkę już słuchałem i dochodziłem do takich rzeczy jak to, że Ziemia, znaczy te wizje to jest taka otoka, która nam pokazuje to, jak będzie to wyglądać często, ta przyszłość, więc można sobie posłuchać. Ja mógłbym teraz wytłumaczyć, ale no mówię, najlepiej to pana Tadeusza Owsianka samemu posłuchać.
1: Ja z kolei z tych kanałów, które ty mi polecałeś, to sobie obejrzałam trochę Popko TV, Zdrowie i Sukces. To jest prowadzony kanał głównie przez doktora Zbigniewa Popko, tak? Pierwszy filmik, jaki tutaj mi się wyświetli, to jest jak pokonać lenistwo i zmotywować się do działania. No i właściwie to był taki filmik nawiązujący mocno do naszej ostatniej audycji Gumball o prokrastynacji. No i to taki typowy właśnie na rozwój osobisty, tak? O ustanawianiu sobie celów, o dokonywaniu wyborów. No i właściwie takich o tym, że trzeba wybrać swoją rolę w życiu i się jej trzymać, być konsekwentnym i systematycznym. Padła tam zasada, słuchajcie, 51%, czyli że bez pracy nie ma kołaczy, także nawet mniej niż u Etama, słuchajcie, wystarczy robić, żeby osiągać sukces. Tutaj padały takie stwierdzenia, że trzeba na wszystko zasłużyć, wypracować sobie własnymi rękami, wizualizować cele, tworzyć mapy celów. No i padło też tam coś takiego ciekawego, że warto korzystać z Księgi Wolności. Co to jest ta Księga Wolności? To jest taka prosta metoda na poprawę jakości swoich działań i polega to też na tym, że jakby zapisujemy jakieś swoje afirmacje, to co chcemy osiągnąć na kartce papieru, tak? I gdzieś po prostu w widocznym dla nas miejscu sobie to umieszczamy, żeby po prostu nasz mózg sobie to po prostu zakodował, zaprogramował się na to. I to bardzo ułatwia właśnie podobno osiąganie tych celów, które sobie wyznaczamy. No ale mówię, to często słyszymy i mówię, warto sobie takie rzeczy popróbować. żeby uwolnić swój potencjał i żeby po prostu realizować te cele, które sobie tam wyznaczamy. No ale to był taki filmik przez jakąś tam panią zrealizowany, ale już sam pan Zbigniew Popko i jego wykłady właśnie o jasnowidzeniu, o samouzdrowieniu i o jego wizjach, no to to już są takie większe odloty. Ale muszę powiedzieć, że właściwie często to brzmi bardzo podobnie do tego, co właśnie słyszymy w kościele, tak? Czyli, że jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami, tak? Że właśnie mamy pozytywnie myśleć o innych, bo to wiadomo, chodzi o to, żeby po prostu tworzyć taki tutaj dobrostan na ziemi. Także mówię, jest to po prostu alternatywa jakaś dla tych, którzy poszukują czegoś innego niż ten nasz tradycyjny kościół.
0: No prawda. Tutaj Popko dokładnie tak podchodzi do tematu. Ja akurat z takich osób, które pozwalają na tak zwane zbawienie, jak to się mówi, mówią jak żyć. Czy słyszałeś o takiej osobie jak Peter Retep?
1: Nie.
0: No to jest dosyć taka bardzo mała, prawie że, no powiedziałbym, że nieznana, ale pojawił się kiedyś chyba w Radio na Fali albo troszkę później. Możliwe, że to było w Nocnym Radiu, nie jestem też pewien. Jest to człowiek, który mówi o wszystkim i o niczym, to znaczy o tym, jak czwarta gęstość będzie, że są reptilianie, że łączenie się ze źródłem niedługo będzie możliwe, co połączy nas energetycznie wszystkich, będziemy bardziej zadowoleni, różne rzeczy, i że są agenci, którzy chcą nam jakby to zabrać. Są ta cała symulacja może pęknąć, nie działać, i mogą być różne z tym problemy. A tutaj, o, w międzyczasie mamy pierwszego dzwoniącego.
1: Furiat.
0: Tak, cześć Furiacie.
2: Cześć, witam was serdecznie. Chciałem zdementować od razu informację o panu Eterze, bo to jedyny człowiek, który był w Nocnym Radiu i niby reprezentował jakieś tam rzeczy alternatywne, jednakże on prawie że zdyskredytował całe to towarzystwo na pewnych tam spotkaniach. W wieku 20 on zaginął i powiedział, że w 2024 roku będzie tak zwany reset, nie? No, na razie widzimy, że jest tego początek. Jestem ciekaw, czy będzie faktycznie końcówka tego wszystkiego, ale ja bym w Etera jakoś tak, no nie w ten sposób, bo to właśnie był jedyny koleś, który pokazał na pewnych tam zebraniach, gdzie można coś powiedzieć alternatywnego, i wszystkich złoił, powiedział, że to są szarlatani, skurwysyny, dranie, i nagle ni stąd, ni zowąd zniknął. W wieku, no chyba 2 lata temu, po tym jak był u Krawca na audycji, minęło miesiąc, dwa i kompletnie go nie ma w internecie. No są jakieś tam, prawda, przekazania, jakieś tam filmiki, że on niby, prawda, w rosyjskim mundurze operuje i jest agenturą jakąś. Nic nie wiadomo, gdzie jest. Może po prostu się przede wszystkim schował gdzieś, bo nie chce, żeby rząd albo służby z nim jakoś, albo przeciwko niemu działały. Ale bym wstrzymał się od takich radykalnych opowieści Gumballu o Eterze. Nie wiem, być może nasłuchałeś się dużo, ja oglądałem dużo filmików, ale to wszystko jest teraz skasowane na YouTubie, więc nic nie mogę tutaj więcej powiedzieć, ale to, co mówił, każdy zawsze sobie może odsłuchać audycję, prawda, w Nocnym Radiu z Eterem. I to jest taki gościu, a może fałszywy, no cholera wie, kto to jest fałszywy, kto jest prawdziwy, kto nie jest fałszywy, no nie wiadomo, nic nie wiadomo. Żyjemy, wiesz, w czasie fake newsów, no i jeden podaje drugi, jeden podaje tamto, no i kto to wie, c'est la vie, no dalej trwa życie, no i tak dalej będzie. O, no, tak
0: rozumiem, a powiedz mi, wiesz może jaka jest data, bo mówiłeś o przejściu, tak, coś w tym stylu, wiesz może jaka to jest data, czy chociaż tak plus minus, nie
2: a
0: wiem.
2: A to mówisz o przejściu, a czy czasem to by się nie pomyliło dwóch ludzi, ten Dariusz Kwiecień z Eterem?
0: Możliwe, wiesz, bo tego jest kurczę strasznie dużo, ja też nie jestem bardzo w to, znaczy czytałem, ale ci jest tyle, znaczy oglądałem tyle tych osób, że rzeczywiście może mi się pomyliło, więc jeżeli mi się pomyliło, to możesz mnie poprawić.
2: No to właśnie mówię ci, że Eter to nie jest Dariusz Kwiecień.
0: No rozumiem, rozumiem. No ale, ale co, Eter też chyba jakieś miał tutaj, to znaczy...
2: Miał programy, miał też takie programy właśnie typowo takie apokaliptyczne, gdzie mówił,
0: no właśnie.
2: Że, właśnie, że będzie reset w tym...
0: Ale ten reset to ma być jakiś koniec świata, czy bardziej jakieś odnowienie?
2: Wiesz co, zazwyczaj nie ma końca świata, zazwyczaj jest reset, jest odnowienie. Dla jednych się łączy to z końcem świata, dla innych się łączy się z odnowieniem. Dlaczego teraz na przykład znamienici ludzie i bogacze robią sobie, prawda, bunkry gdziekolwiek. No, no, i to, a to od dawien dawna już było, prawda, ale teraz na potęgę sobie to robią, bo już pewnie coś wiedzą, no, ale i my jako Swoło, czyli Gawić, czyli jak inaczej można powiedzieć, Swołocz, Gawić, Motłoch, tak, no, nie wiem o pewnych rzeczach, które się zdarzą później. No i tak to wygląda. A ten człowiek, mówi o Eterze, on był w 2020 roku bodajże u Krawca i nagle zniknął zewsząd. Jego filmiki są już chyba, nie wiem, na pewno w internecie nic niknie, prawda, ale na YouTubie są już wyjałowione i po prostu ich nie ma. I on mówił o tym w 2024 roku, tak, że będzie boom, będzie kolaps i będzie, no co się zdarzy. No, jest to dziwne, bo zniknął. To mnie dziwi, że przez rok czasu, może półtora roku czasu, podobnie jak dzwoniłem wcześniej kiedyś do Ani i mówiłem o tym o nie majorze Suchodolskim, tylko
1: o Kudlińskim, właśnie. Przepraszam. Kudlińskim.
2: Zawsze mi się mylą, no ale wiem, o co chodzi, nie? No i w ten sposób. No też tam widzisz ludzi, którzy chcą...
0: Przepraszam, bo tylko chcę się spytać, żebym dobrze myślał. Adolf Kudliński to był ten, który robił różne przetwory, on tam mówił, jak czyścić żywność, tak?
2: Yep.
0: Mhm. No, czyli dobrze myślę, okej. Okay.
2: Tak. Ale to jest Adolf Kudliński, to jest co innego, Suchodolski jest co innego, również jest, Eter jest co innego i przede wszystkim Dariusz Kwiecień jest coś innego, który mówi od już bodajże 7, może 8 lat o pewnych otwarciu wrót, które się otworzą, i o wilkołakach, i o Rizę. No, sam powiedział, że jest bajarz, że jest dziwkarz, sam to by się przyznał, no i ufajcie komu chcecie, no. Albo wierzcie komu chcecie.
0: Krawiec tutaj pisze, że dowiedział się od Michała Gieresia, że Eter to agent, więc trzeba było coś z tym zrobić.
2: No dobra, to wszystko. Chciałem tylko powiedzieć, że nic nie ma wspólnego Eter, prawda, z Dariuszem Kwietniem. No.
0: Rozumiem, no to zadzwonię, żeby to wyjaśnić. Okej, okay, dobra. No to wszystko, dzięki. Hej. Dzięki za info. Cześć.
1: Hej. No tu Krawiec jeszcze pisze, że Eter podobno się, słuchajcie, zniechęcił do nadawania po tym, jak zrobił zbiórkę pieniędzy i nic nie zebrał. Także wiecie, tam w opisie macie linki do naszego Tipli, a więc...
0: No właśnie, czy sekundka, to ja włączę tutaj licznik. O, licznik na aftera.
1: No, rzućcie coś tutaj do tej naszej tacy, żebyśmy my się też nie zniechęcili. Zwłaszcza, że dusza jest jak radio, wiecie. A wasza dusza nocnikowa jest jak nocne radio. Także
0: musicie wrzucać coś do nocnika.
1: No tutaj z tego alternatywnego świata, no to tak, nie wiem.
0: A ja też znam pewnego ezoteryka, który za pieniądze leczy z wszelkich bólów, grzechów i problemów. Jest to taki człowiek, którego często miewa się mianem ojciec dyrektor.
1: O, właśnie.
0: Bardzo, bardzo szybka usługa, można za wszelakie pieniądze zostać uzdrowionym. Tylko najlepiej co łaska, bo to jednak kropla w morzu potrzeb.
1: No i właśnie tutaj też na to tego pana Popko, dokładnie z tym samym się spotkałam, co jest właśnie w kościele katolickim, bo było też coś takiego jak wypominki, czyli że można tam, wiadomo, za słuszną opłatą, podać dane osoby, za którą ten pan Popko będzie uzdrawiał, nawet mimo braku wiedzy tej osoby, że będzie uzdrawiana, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma w rodzinie kogoś, kogo uważa, że należałoby uzdrowić duchowo, to wystarczy, że wpłaci panu Popko pieniądze i on się tym zajmie. Tak samo jak tu w kościele katolickim też robimy wypominki tam z okazji święta zmarłych, tak, żeby właśnie była wspólna modlitwa za tych naszych zmarłych, żeby mieć pewność, że oni tam, wiadomo, szybko dostaną się do nieba.
0: Do nieba to potrzeba. Nie, no oczywiście żartuję. W każdym razie, no tych kurczy religijnych chyba jest najwięcej. To jest chyba największa taka ogólnie ten nurt wszystkich teorii. Nawet samo płaskoziemstwo dzieli się na religijne i powiedzmy naukowe. I te religijne jest o wiele mocniejsze. To znaczy jest o wiele więcej ludzi, którzy na przykład wierzą w takie rzeczy. Wiem, że kanał... bardzo niepopularny tutaj Szabel Live, czy tam ile tu tysięcy szabli, z tego co wiem, bardzo promował teorię płaskiej ziemi, ale w kontekście religijnym, że jest to jakiś twór boski, więc tam bardzo dużo osób gdzieś popiera tą religijną sferę tego.
1: No ale w tej alternatywnej sferze pojawiają się też ciekawe inicjatywy. Chciałam tutaj powiedzieć o Januszu Zagórskim, który tworzy teraz coś takiego jak e-parlament wolnych ludzi. I oni nawet zastanawiają się, czy nie wystartować w wyborach najbliższych. To ma być właśnie taka, wiecie, stuprocentowo demokratyczna platforma, gdzie po prostu jakby wszyscy członkowie, tak, głosują i mają głos. Chodzi o to po prostu, żeby, tak to rozumiem, tak, że to jest taka prawdziwa, uczestnicząca demokracja, że za każdym razem po prostu, nie, że tylko raz na 4 lata tam wybieram swoich przedstawicieli, ale że cały czas głosujemy. No i też tutaj Janusz Zagórski prowadzi tą niezależną telewizję, która w swoim czasie pojawiała się i znikała. Pojawiała się i znikała na YouTubie.
0: Moment, no. Bo tutaj dwie osoby piszą, psycho, że Szabel jest niepopularny, w sensie może nie niepopularny, że nie jest znany, tylko że raczej mniej lubiany tutaj, ale to różnie jest, bo to jest bardzo kontrowersyjna osoba, więc jedni go lubią, drudzy nie. Ale jeszcze na drugi przeczytam komentarz tutaj, że Eter przestał nadawać, bo miał nieprzyjemność z tytułu pani Yvonne chyba to się czyta, Shamsan, także tutaj jest wytłumaczenie chyba.
1: Tak, czy ekstraktu Clay pisze, że oficer wychowawczy Zagórski, tak, wyciągnięto tam Zagórskiemu też współpracę ze służbami, ale on od lat 90. współpracuje głównie z UFO, prowadzi tutaj forum wiedzy alternatywnej, UFO Forum. No i co roku organizuje coś takiego jak Festiwal Harmonia Kosmosu, na górze Ślęży. No i tutaj odbywają się różne wykłady na 5 scenach: Jowisz, Neptun, Merkury, Ziemia i Wenus. No i na przykład tutaj sobie wyczytałam, że w tym czerwcu był taki wykład: Nowy paradygmat istnienia, pełnia w pustce i wszystko w niczym. Kogo wam to przypomina? Nie, to nie prowadził tego wykładu nasz filozof Tomasz, tylko profesor Bogusław Jasiński, doktor filozofii w PAN, który stworzył swoją koncepcję tak zwanej ethozofii. I jest to takie odnalezienie mądrości wpisanej w fakt samego istnienia, tak? Czyli nie, że tylko umiłowanie wiedzy, nie o to chodzi, tylko właśnie odnajdywanie sensu w samym istnieniu.
0: Ja tutaj jeszcze się odniosę na temat tej płaskiej Ziemi, bo dla mnie, powiem tak, dla mnie sama płaska Ziemia i to, jak to wszystko wygląda, to jest dosyć taki głęboki temat i powiem tak, ja nie potrafię odróżnić jakby płaskiej Ziemi od skomórkowanej Ziemi, więc jeżeli tu rzeczywiście jest różnica w tym, bo tutaj przeczytałem dokładnie, jak to wygląda, coś tutaj, momencik, nie. 12 tysięcy szabel nigdy nie popierał teorii płaskiej Ziemi, tylko teorię Ziemi komórkowej. Tak, dokładnie. To chyba chodzi o to, że są klony Ziemi, coś takiego, i jest wiele Ziemi wokół siebie i te Ziemie jakby się rozciągają. Nieskończoność, ale też nie jestem pewien, że to tak wygląda, więc rzeczywiście. Ale też słyszałem teorię płaskiej Ziemi na kanale Szabla, więc to też ja nie wiem znikąd, bo pamiętam, oglądałem nawet odcinek, gdzie on pokazywał mapy płaskiej Ziemi. Zaraz może nawet znajdę to, jeżeli ten, ale no może on sam nie popiera tego, ale takie rzeczy się pokazywały na tym kanale, więc to też nie jest jakaś tam specjalnie dezinformacja. Ale faktycznie z różnymi teoriami ziemskimi jest sporo rzeczy, ale w każdym przypadku, jeżeli ja coś powiem źle, no bo tego jest naprawdę dużo i można się pomylić, szczególnie, że ja też nie jestem jakiś obyty, po prostu interesuję się tym, ale nie jestem gdzieś dogłębnie w tym wszystkim, więc jeżeli ktoś rzeczywiście zauważy, że gdzieś coś mówię nie tak, można właśnie napisać na czacie lub najlepiej zadzwonić i porozmawiać na te tematy. My chętnie tutaj porozmawiamy.
1: Tutaj wam wpisałam na czacie, jak dokładnie się nazywa, tak, bo ethosofia od etoi, greckiego słowa miejsce. On tutaj w tych swoich koncepcjach tego swojego systemu filozoficznego bardzo duży nacisk kładzie na akt tworzenia, tak, że każdy człowiek jest, powiedzmy, kreatywny i nieważne są, powiedzmy, tam koncepcje, nie ma czegoś takiego jak dobra, zła sztuka, tak, dobre, złe dzieło, tylko najważniejszy jest sam akt tego tworzenia, że przez to się wyrażamy i to nas tutaj w tym naszym istnieniu najbardziej jakby gruntuje.
0: No, ja powiem tak, ja jestem zgodny i niezgodny. W sensie to są, kurde, trudne teorie, które dla mnie zawsze zostawiają ten problem. W sensie wszystkie teorie duchowe. Kurde, nie wiem nigdy, jak się do tego oprzeć, bo z jednej strony nikt mi nie powie, znaczy ani nie mogę tego zdementować, ani potwierdzić. Zawsze teorie duchowe są najciekawsze, bo no powiesz, że co, no nieprawda? No ale na przykład jak z tym życiem pośmiertnym. No, nikt tego nie może sprawdzić, no bo tak. Nikt nigdy nie wie, co się stało po śmierci, więc z jednej strony można powiedzieć, że nigdy nie dało się sprawdzić, więc nie wiadomo, więc może równie dobrze coś tam być. Chociaż z drugiej strony osoby mówią, że nie powinniśmy brać rzeczy, których się nie da sprawdzić, za pewnik, to znaczy rzeczy niesprawdzalne powinny być z automatu uznawane za nieprawdziwe do momentu, kiedy można je sprawdzić, tak jak na przykład z powiedzeniem, że jest ser na Księżycu czy tam na Marsie. Nie możemy tego sprawdzić, więc no nie możemy powiedzieć, że on tam jest, no ale w takim aspekcie, prawda, jeżeli ktoś mówi, że jest życie po śmierci, to tak jakby powiedział, że jest ser na Marsie, nie? No nie możemy sprawdzić, no stwierdza, że jest. No ale no tak już jest, to są pewne problemy natury filozoficznej już nawet powiedziałbym.
1: Ale wiesz co,

0: duchowością, jaki jest gambolowy system wiary.
1: Mój system wiary jest karmiczny. Wierzę w większą energię, która zwraca nam to, co daliśmy od siebie. Nie zawsze w pełni, nie zawsze od razu, ale wszystkie nasze czynności wrócą do nas w pewnym sensie. Jeżeli zrobiliśmy coś dobrego, to dobro wróci. Jeżeli zrobiliśmy coś złego, no to zło także wróci.
0: To jest piękne. Czy to trzeba udowadniać? Chyba nie, to nie.
1: Myślę, że nawet w pewnym sensie dałoby się gdzieś na jakimś polu takie coś udowodnić. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Grześkiem o pizzy, który stwierdził, że jest to dobra rzecz tylko na małą skalę, to znaczy dla jakiejś. Teraz możesz mi powiedzieć, że źle mówię, Grzesiek, bo ja tego dokładnie nie pamiętam, jak to mówiłeś. Więc jeżeli mówię źle, to mnie popraw, bo pewnie słuchasz tego. Ale w każdym wypadku pamiętam, że mówiłeś, że to dobre jest na taką mikroskalę, ale na makroskalę ta teoria jest kompletnie zła, że nie powinno jej się gdzieś wtłaczać.
0: To jest pytanie do ciebie, czy możesz udowodnić istnienie tej karmy? Czyli ty jakieś swoje jednostkowe przykłady chyba możesz przytoczyć, kiedy poczułeś, że chyba dobro do ciebie wróciło, albo że zło do ciebie wróciło.
1: Ja się czuję czasem w takiej grze typu Skyrim, gdzie jak rzucę Menelkowi na marenkę, to potem mam jakiś dobry dzień i to nieraz mi się zdarzyło. Oczywiście może to być, jak to się mówi, nie enigmatyczne, tylko to się jakoś mówiło, że dowód. No, nieważne, no dowód tam taki, który nie jest, nie może być potwierdzeniem. To ma swoją nazwę, teraz nie będę szukał teraz na to ten. Ale w każdym wypadku zawsze jak komuś tam gdzieś rzucę jakiego, jak to się mówi, na amarenkę, wiem, że oni tę amarenę kupią, raz nawet kupiłem szefunciowi amarenę, to zawsze jakoś tak mam trochę szczęścia. To znaczy tu na przykład coś tam uda mi się ogarnąć, jakąś rzecz. Pamiętam, że próbowałem ogarnąć telefon, bo to nawet pamiętam sytuację, jak byłem w mieście i chciałem kupić telefon i on był minimalnie poza moim budżetem i udało mi się go właśnie obniżyć do tej ceny. Raczej uważam, że to było po prostu moje szczęście dopełnione właśnie tą karmą, że dałem powiedzmy tutaj na to winko, no to karma mi się zwróciła i miałem obniżoną cenę, ale można byłoby znaleźć wiele takich przykładów, akurat to mi przychodzi pierwsze na myśl.
0: No ale coś jest w tych jakichś kolektywnych myślach, w kolektywnym działaniu, tak? No bo nie bez powodu ludzie się od wieków tam gromadzą na wspólne modlitwy, medytacje. No i to są zupełnie inne doświadczenia niż robienie tego w pojedynkę. Więc coś w tym jest, że po prostu łącząc się jakby zwielokrotniamy efekty tego. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy do tego przekonani i to wierzymy, tak? Bo jeżeli przychodzimy od razu nastawieni do takich miejsc sceptyczni, no to pewnie będzie nam trudno z tego coś wyciągnąć dla siebie czy dla całego społeczeństwa. No, a to mówiłeś jeszcze o tych swoich jakichś takich doświadczeniach, ale to w Skyrimie, tak? A w życiu?
1: No to tak ja mówię, że jak w życiu w Skyrimie, czyli daję właśnie panu księciuniu kaskę i on mi daje tak zwanego buffa, czyli pozytywny atrybut na szczęście. Tak właśnie działa to w Skyrimie, że jak się da bezdomnemu tam miód do picia, to jest alkohol w Skyrimie, to wtedy dostaje się do szczęścia, więc ja to tak się śmieję, że to tak w życiu.
0: Że to jest taka metafora tego.
1: Dokładnie.
0: No. Tutaj jeszcze na tym Popko TV, no to oni oferują też takie płatne webinary. Słuchajcie, jakbyście chcieli tutaj zrobić konkurencję Jackowskiemu, no to taki 8-godzinny webinar z panem Popko to jedyne 300 zł. No już teraz najbliższy to 28 sierpnia. Jest to właśnie nauka jasnowidzenia i wahadełkowania.

0: ubrania. No, jedyne co musicie mieć, to wahadełko, które oczywiście w sklepie pana Popko możecie sobie zakupić.
1: Ciekawe, ile kosztuje.
0: No właśnie, tutaj przechodzę do cen, słuchaj. Takie najtańsze mosiężne na sznurku, ale uwaga, nienaładowane, jedyne 40 zł.
1: A naładowane ale... 40 tysięcy.
0: Blisko. Naładowane, najtańsze naładowane wahadełko duchowe mocy 200 zł. No ale takie, wiecie, taki Mercedes wśród wahadełek, czyli wahadełko pozłacane z kulą i łańcuszkiem, no to tysiaka trzeba połączyć.
1: A to jeszcze, ja znam lepsze naładowane energetycznie rzeczy, które kosztują powyżej 10 tysięcy. I nazywa się to, uwaga, monstrancja. Kiedyś sprawdzałem ceny i potrafię oscylować od 20 tysięcy złotych w górę.
0: Gdzie popełniliśmy błąd, że nie produkujemy tych monstrancji?
1: Kiedyś miała takie pytanie, jak wejść do kościoła i podpieprzyć monstrancję?
0: No słuchajcie, 50 ponad osób tutaj z nami jest. Nie próbowaliście nigdy jakoś tam z tymi czakrami walczyć? Nie macie tutaj żadnych doświadczeń z kanałami?
1: Czy ksiądz nigdy nie dał wam trochę bitej piany na udo, żeby się czakramy odblokowały?
0: Zapraszamy do dzwonienia. Na aftera widzę, też nie macie.
1: No właśnie, gdzie te pieniądze? Gdzie pieniądze? Co nawet pan Owsianko za darmo nie robi.
0: No, także słuchajcie, wbijajcie tutaj do nas na Skype'a. No i tutaj właśnie a propos tych kolektywnych myśli, no to też spotkałam się z takim pojęciem. A, czekaj, ktoś do nas dołączył? A, Adam Protestant na linii.
1: Dzień dobry i szczęść Boże, Adamie Protestancie.
2: Szczęść Boże.
0: Hej, hej.
2: No hej. Słuchajcie, ta audycja, taka sama audycja odbyła się 3,5 tysiąca lat temu.
0: O.
2: No.
0: To niechcący plagiat zrobiliśmy, ale to opowiadaj.
1: Opowiadaj.
2: No zacytuję klasyka. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Twój Bóg, Ci daje, nie ucz się postępować według obrzydliwości tych narodów. Niech nie znajdzie się pośród Was nikt, kto by przeprowadzał swego syna lub córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wróżbiarz, ani jasnowic, ani czarownik, ani zaklinacz, ani nikt, kto by wywoływał duchy, ani czarnoksiężnik, ani nekromanta. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w Panu. Z powodu tych obrzydliwości Pan, Twój Bóg, wypędza przed Tobą te narody. To jest księga powtórzonego prawa. I ludzie w tamtych czasach też mieli problem z czakrami i z takimi innymi różnymi rzeczami. Problem w tym, że czakry nie istnieją, ale czary działają. Dlatego, że diabeł i jego demony mają moc czynienia cudów i załóżmy, jak uwierzysz w te czakry i pójdziesz tam do tego swojego mistrza, czyli czarnoksiężnika, to może on cię nawet i uzdrowić. I ty będziesz wierzyła, że to pochodzi od jakiejś niewidzialnej mocy, ale to będzie wszystko pochodziło od diabła.
1: No ale pytanie, jeżeli to są rzeczy pozytywne, to czy to jest coś w tym złego? Znaczy ja się tu pytam tak, wiesz, żebyś mi to wytłumaczył. Gdzie jest to zło w tym? Bo pewnie do tego próbujesz dojść.
2: No właśnie mi przerwałeś.
1: No tak, tak.
2: Przystankiem końcowym tych rzeczy jest piekło. A piekło to jest wieczne potępienie. Czyli spędzisz całe życie w piekle. Więc lepiej chorować tutaj na ziemi przez 80 lat i później iść do nieba i przez całą wieczność być zdrowym i szczęśliwym, niż być tutaj te 20 czy 10 lat szczęśliwym, a później skończyć w piekle.
0: Słuchaj, ale nie... No ty na pewno nie, ale wiesz, tutaj... Czy nie... nie brałbyś pod uwagę czegoś takiego, że może właśnie ci hierarchowie Kościoła może chcą nas powstrzymać właśnie przed tym naszym rozwojem duchowym, przed tym wchodzeniem na te inne wymiary, dostąpiwania takiegoś oświecenia, właśnie po to, żebyśmy byli im powolni, żebyśmy byli tacy bardziej, wiesz, no niesamodzielni, żebyśmy byli właśnie takim, wiesz, rojem takim, którym łatwo jest sterować. Czy to może nie jest tak? Bo jeżeli chodzi na przykład tutaj o ten system Reikiki, o którym wam mówiłam, no to ten Mikao Usui, on to znalazł w takich sutrach tybetańskich, które tam miały już tam kilka tysięcy lat i kiedyś, właśnie tam setki lat przed nim, po prostu władcy właśnie kościelni, tak, po prostu oskarżyli, tak, tych mistrzów wcześniejszych, którzy głosili te prawa, co on, właśnie o czary, tak jak ty mówisz, tak, i przez to zostało to tam zakazane, zapomniano o tym, tak? Może to po prostu chodzi tylko o kontrolę nad ludźmi.
2: O jakich hierarchiach Kościoła mówisz?
0: No tutaj było to oczywiście buddyjskiego Kościoła.
2: To nie moja działka.
0: Okej, okay, krótko. Ale dobra, to wejdźmy może na twoją działkę, bo tutaj też się natknęłam na taki krótki filmik na takim kanale, nie wiem, czy ktoś o nim słyszał, 676 Studio Armageddon Reset. To był filmik pod tytułem właśnie Diabeł, Kozioł, Sigil Lucyfera i inne diabelskie sprawy, gdzie ten koleś tłumaczył właśnie, że diabeł, słowo Devi, tak, które pochodzi od tej naszej wężowej Ewy, to jest właśnie diabeł, to jest ta właśnie energia duszy, jest to przebudzona świadomość i po prostu specjalnie tak zostało to właśnie ubrane w to, że to jest ten zły, tak, kozioł i tak dalej, bo chodzi o to właśnie, żeby w ludziach wzbudzić strach, żeby nie, żeby byli tacy właśnie, myśleli tylko o tym swoim przetrwaniu tutaj na ziemi i żeby po prostu nie byli samodzielni i żeby utrzymywać ich w strachu, tak, przed grzechem, przed tym wiecznym potępieniem.
2: Diabeł to upadły anioł, to stworzenie, to osoba. Jeśli ktoś coś tam kombinuje z tym diabłem, że tam to jest jakaś materia, czy jakieś ten, to już jest nieprawda. Już po prostu to go dyskwalifikuje.
1: Ale dlaczego?
2: Dlatego, że on już sobie dokłada coś. Jeśli ktoś chce cię otruć, to dostaniesz arszenik w przepięknej szklance z wodą. I ta woda będzie ci smakować i się zatrujesz. 99% prawdy, 1% kłamstwa. I pójdziesz za tym 1%.
1: No nie, nadal to jest takie problematyczne z tego powodu, że jakby ja nie mam pewności, że na przykład to, co ty mówisz, jest prawdą, no bo tak samo to, co ktoś inny mówi. Ty mówisz, że oni mówią nieprawdę, a skąd ja na przykład wiem, że ty mówisz prawdę, na przykład z tym Bogiem, że tak jest. Ja oczywiście jestem agnostykiem, więc ja zawsze pytam i nie zaprzeczam, ale no, dlatego mówię, skąd miałbym tą pewność?
2: Dlatego, że ja podpieram się Biblią. Prawda to Słowo Boże, czyli Biblia.
1: Ale nadal to wiele nie tłumaczy, bo czy Biblia nie mogła zostać napisana, zresztą prawdopodobnie została napisana przez człowieka, powie, że natchnionego Bogiem, ale czy nie mogło być, nie mógłbyś to po prostu kolejny człowiek, który po prostu to napisał i tyle, albo zbiór ludzi?
2: Bierzesz dwie książki, Biblię i załóżmy jakieś Wedy. Czytasz i porównujesz i sobie wybierasz i się trzymasz tego, co sobie wybierzesz. Nie skaczesz trochę stąd, trochę stamtąd. Ja się trzymam Biblii. Nie skaczę po Wedach, po innych różnych książkach. Rozumiesz? Dla mnie to jest Słowo Boże.
1: No dobrze, ale to dlaczego Stary Testament został po prostu wyłączony od tego? Jezus powiedział, że Stary Testament już nie jest ważny i po prostu liczy się Nowy Testament, czyli prawda, to co zostało napisane w trakcie jego życia oraz po jego śmierci.
2: Nie, tak nie powiedział. Obowiązuje nas nowe przymierze w tej chwili, czyli czczenie Boga w duchu i w prawdzie, czyli ten Nowy Testament. Ale cała Biblia jest przez Boga natchniona i Stary Testament został nam dany po to, żebyśmy mogli rozróżnić grzech od prawdy. To, co ja wam teraz na początku zacytowałem, to jest z Księgi Powtórzonego Prawa, ze Starego Testamentu. I to obowiązuje nas teraz. 3,5 tysiąca lat temu ludzie też mieli problem z czakrami. Czakry nie istnieją.
0: Może to jest też kwestia po prostu wiary, tak?
2: Jeśli wchodzisz w medytację, to się modlisz do Boga Shiwy, czyli tam do jakiegoś demona, za którym i tak stoi diabeł. I powiedzmy, że on tam działa, że ty uwierzysz w te czakry, bo poczujesz ciepło, poczujesz moc, poczujesz się lepiej. I pójdziesz już tam drogą, a ta droga zaprowadzi cię do piekła. To są ci czarownicy, ci czarnoksiężnicy. Większość tych ludzi pracuje dla diabła i nawet o tym nie wie. Bo po prostu baczcie, aby was ktoś nie zwiódł.
1: No tutaj jedna osoba, KG Bierut, pisze, że Nowy Testament to bzdura. Jak mówiłem, stworzona przez Konstantyna i jego bandę spoconych biskupów na soborze w Nicei. Zresztą jest taka nie tylko teoria, przecież sami Żydzi nie popierają Jezusa. Oni go chyba tylko widzieli jako proroka, ale nie jako Mesjasza jakoś, tak? I wiele też innych religii tak mówi. Islam chyba też podobnie widzi Jezusa, bo oni też z tego co wiem korzystają ze Starego Testamentu. I no kurczę, tu jest ten problem, że no skąd ta pewność, bo przecież jest sporo tych religii.
2: Jezus, Abraham, Noe przewija się przez wszystkie te większe religie. Przez islam, przez hinduizm, też jest tam Jezus jako uzdrowiciel. Ale na przykład w Koranie pisze, że Allah stworzył człowieka na podobieństwo nasze. A później pisze, że Allah jest jeden. Więc coś jest nie tak. I nikt nie potrafi wytłumaczyć, jak to stworzył i Allah jest jeden, a mówi o sobie w liczbie mnogiej. To jest po prostu przepisane z Biblii. A natomiast Bóg z Biblii jest w trzech osobach, trójosobowy. Dlatego mówi, że stworzyliśmy człowieka na podobieństwo nasze.
1: No tak, Trójca Święta.
2: Przy czym w języku hebrajskim, znaczy w liczbach hebrajskich, jeden to jest liczba pojedyncza, dwa to jest liczba podwojona i dopiero trzy to jest liczba mnoga. Czyli jeśli mówi, że stworzyliśmy człowieka na podobieństwo nasze, znaczy, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty stworzył człowieka. Tak samo jak zrobili cielca tam pod Chorebem, to powiedzieli, że to są nasi bogowie. Też w liczbie mnogiej, czyli trzy minimum.
0: Ja myślę właśnie, że tu Adam z Adamem z tobą. No ciężko tutaj z tobą dyskutować, bo dla mnie osobiście jesteś takim przykładem osoby, która po prostu, wiesz, uwierzyła, jest takim głoszącym słowo Boże.
1: Prorokiem, prorokiem.
0: Nie. Właśnie takim gorliwym wyznawcą swojej wiary i to jest piękne, ale no wiadomo, w różnych stronach świata ludzie wierzą w różnych bogów i to jest właściwie jedno dla mnie przynajmniej, mówię ze swojej perspektywy, tak jak ja to rozumiem, tak? Szukanie właściwie tego samego, realizowanie tej samej potrzeby duchowej, tak? Tylko na inny sposób. I tutaj ja dzisiaj tak o tym myślałam, żeby porozmawiać, że to wiesz, że to jest taki rozwój osobisty, taki duchowy, tak właśnie zabawa z tymi czakrami, które tak jak mówiłam, można w nie wierzyć, można w nie nie wierzyć, chociaż tam twierdzą, że tam jakaś energia faktycznie się wokół tych miejsc zbiera. To jest, mówię, dla mnie taki sposób na realizowanie tego poza kościołem. No ale z twojej perspektywy, no wiadomo, to jest po prostu schodzenie na złą drogę. No i tyle chyba po prostu w tej kwestii.
2: No to właśnie jestem prorokiem i ci mówię, że jak pójdziesz tą drogą, wylądujesz w piekle. Nie idź tą drogą.
0: Okej. Okay. Wezmę to sobie pod uwagę.
2: To co? Kończymy,
0: dzięki,
2: nie?
0: Dzięki wielkie.
1: No tak, dzięki za oświecenie.
0: Słowo Boże.
1: Słowo Boże, na niedzielę.
0: Właśnie, no, jak znalazł.
2: Cześć.
0: No trzymaj się, Adam.
1: Trzymaj się, cześć i czołem.
0: No, jak słucham Adama, to z jednej strony właśnie zazdroszczę mu tej jego żarliwej wiary, bo myślę, że jak tak oddamy się w całości jakiemuś systemowi wierzeń, tak, jakiemuś kościołowi religii, no to życie po prostu jest dużo prostsze jednak, tak, jak po prostu już wiemy, którą ścieżką duchową podążać. No, ale my chyba cały czas szukamy.
1: Ale my mamy swojego już proroka, nawet nie proroka, Mesjasza, Boga, Antychrysta, Kunrat.
0: Tak, no, a tutaj ta wizja tego piekła, no ciężko właśnie przestraszyć kogoś, jak ktoś w to po prostu nie wierzy, nie? I wtedy po prostu też ta rozmowa też jest, no... cięższa przez to, nie? Bo argument piekła na przykład...
1: Pytanie co...
0: absurdalne.
1: Pytanie, co jest gorsze? Nicość? Czy wieczne cierpienie? Ale... i to jest takie pytanie. Niektórzy by stwierdzili, że woleliby istnieć w wiecznym cierpieniu, niż nie istnieć. W sensie dla niektórych w ogóle ten sam aspekt nicości jest tak przerażający. Chociaż niektórzy woleliby w ogóle już nie istnieć i po prostu mieć, jak to się mówi, wieczny spokój. Ale pytanie takie, czy na przykład ktoś by sobie stwierdził, co mi zależy, jak nie ma, jak nie ma niczego, no to nie będę istniał, a jak coś jest, to najwyżej trafię do piekła. I co za mi różnica, jedno i to samo mi wyjdzie, to będę robił to, co chcę.
0: Powiem ci, że dla mnie wizja wiecznego szczęścia w niebie u Stwórcy też jest strasznie przerażająca. Wiesz, po prostu nie chciałabym ani tego, ani tego.
1: Ale może będzie miał wszystkie komedie romantyczne.
0: To już jest... Nie, komedie romantyczne no stop, to tylko w piekle. Znowu furiat z nami jest?
1: Co? Coś jest? A może... A to może się dołączy?
0: Mi się wydaje.
1: A chyba tak.
3: Okay.
1: No tak, hej. Cześć.
3: Cześć, tym razem bez kamerki, bo już nie ma sensu.
1: Okej, okay. Coś chciałeś dodać?
3: Tak, oczywiście, że tak. Bo chciałem dodać do tego, do wypowiedzi Ani, iż piekło, czym jest piekło? Ludzie, kochani ludzie, mamy wolną wolę. I tylko my jesteśmy skazani na to, co możemy wybrać. Mamy tak zwane przekazania. Mamy nauki Chrystusa. Czego nam więcej trzeba? Oczywiście wiemy, kto wie, to wie, że szatan jest przebiegły. Że jest bestią niesamowicie inteligentną. I powiedzcie mi, w jaki inny sposób, jak nie poprzez miłość i poprzez pseudo-dobro, dojdzie do człowieka. Poprzez co? Oczywiście nie poprzez grzech, bo grzech jest słodki. Grzech jest miły. Wszystko, co związane z grzechem, jest miłe. A poza tym, Chciałem tylko tyle powiedzieć, że i tam, że iż, a dobra, pierdolisz, to nieważne. Pardon. Są pewni ludzie, dla których jest stworzone miłosierdzie Boże. Są pewni ludzie, dla których jest stworzona sprawiedliwość Boża. Są też ludzie o innych nerwach, o innych aparycjach, o innej miękkości duszy, o innej emocjonalności, którzy czują tylko bojaźń. Dlatego nie mówmy o wszystkich i o piekle, że Bóg stworzył. Bóg nie jest miłosierny. Jest zarazem miłosierny, ale zarazem jest sprawiedliwy.
1: No ale jak to jest? Jak wierzę w Boga przed śmiercią, to też pójdę do nieba i powiem, że wierzę w jedynego Boga w Trójce Świętą.
3: Kochany Gumballu, czy Gumballu, jak wolisz, whatever. Ja tego nie wiem, wiesz, ale powiem ci, że namaszczenie chorych jest jedynym wyjściem i ratunkiem przed unicestwieniem ciebie, twojej duszy. Jeśli masz to w sercu i jednak boisz się śmierci, a może tylko i boisz się śmierci dlatego, że boisz się tego, bo nie wiesz, co jest tam za tymi drzwiami, no to jesteś z tej gromady ludzi, którzy robią to z bojaźni i tylko wyłącznie z bojaźni. A ja nie jestem, nie mam czelności nawet być tam, żeby cię osądzać. Kompletnie nie. Ja mogę tylko oceniać to, co było napisane, bo wiesz, to co to jest teraz napisane wszędzie w internecie, jest tak wielki fałsz, ale ty sobie nawet nie wyobrażasz, że jest tak dużo fałszu, że człowiek się zagłębia w cokolwiek, ale widzi dwa zdania albo jakieś tam i to wszystko jest przeinaczone i pytanie, gdzie jest prawda? Gdzie jest ten numer prawdziwy? Ja nie chciałem tego, nie?
0: Słuchaj, ale przecież cała na przykład religia katolicka to się właśnie opiera na tym, że się w bojaźni wszystko robi, w strachu. Że mamy dokonywać naszych wyborów w życiu właśnie w strachu, tak? Przed piekłem.
3: Myślę, Aniu, że się mylisz. No wiesz, cała religia katolicka polega na tym, żeby kochać i być kochanym. A jeśli już są tacy ludzie, którzy będą i zawsze byli, którzy nie potrafią kochać, którzy nie są sprawiedliwi, którzy są tak zwanymi życiowymi tchórzami, że nie mają odwagi czegoś zrobić danego, jakiejś sytuacji podziałać, to tylko im zostaje bojaźń. No i w tym momencie nie chcę wchodzić w boskie relacje, bo nie mam czelności tego robić, ale myślę, że właśnie w ten sposób oni dostają tej łaski i są zbawieni, bo jednak na końcu życia mówią, przepraszam Boże, widziałem to wszystko, źle robiłem, jednak boję się Ciebie, jesteś królem, jesteś wszechmocny i widzą to światło i widzą...
0: Ale no, mi znowu mówisz, boję się Ciebie, czemu to wszystko musi być robione w lęku?
3: Ale właśnie mówię, że nie musi być robione w lęku, tylko mówię, że tak naprawdę większość ludzi na tym polega to wszystko, że dopiero jak się mówi, takie przysłowie, jak trwoga to do Boga, tak, prawda? Jak trwoga to do Boga, ale jeśli żyjesz zgodnie z przekazaniami, jesteś dobrym człowiekiem, no ale też no, ja też nie chcę przekonywać, bo ja dzwoniłem do innego radia wcześniej, do takiego człowieka, który ma na imię Daniel, który jest płaskoziemcą i tam jeszcze jest taka dziewczyna Aldona, która też była w Nocnym Radiu, wcześniej tutaj egzystowała, pisała na czacie. No i tak, taka rozmowa, jeden był za mną, drugi był przeciwko mnie, no i taka dyskusja, no i to może trwać dwa tygodnie, no i rozumiesz, ja nie mam dowodów na istnienie Boga, on nie ma dowodów na nieistnienie Boga, ale to wszystko, ale powiedz mi, czy jest coś piękniejszego, żeby zachowywać te wszystkie 10 przekazań. No dobrze, jeśli dla osób niewierzących te pierwsze 3 są jakieś niespójne i może negatywne, bo pierwsze 3 przekazania mówią, żeby go chwalić, żeby go wielbić, ale tylko poprzez to, dlatego że on nas stworzył na swoje podobieństwo i on tego pragnie. A czy ja mam wchodzić w jego, czy on ma mózg, czy nie ma mózg, ja tego nie wiem. Oczywiście New Age'owcy mówią, że to jest pewna energia, która jest wszechobecna, jest wszędzie w nas. No wiesz, to są tematy filozoficzno-teologiczne, na które naprawdę można dyskutować wiele godzin. No i zależy też, w jakiej książce się czytało i na których książkach się bazuje, prawda?
0: No może to jest kwestia właśnie tylko nazewnictwa. Jedni nazywają to Bogiem, inni jakąś siłą stwórczą, inni jakąś matrycą tworzenia i tak naprawdę chodzi o to samo, tak? Właśnie, żebyśmy
3: no tak, ale jest to temat bardzo ciężki, nieprawda?
0: No, mega ciężki, ale witamy psycho na antenie. Halo.
1: Doczekał się w końcu, został dodany i teraz ma możliwość. Cześć psycho.
0: Psycho, czy nas słyszysz?
3: Psychonauto. Psychonauto.
1: Musisz się odciszyć, bo jesteś wyciszony. A to u siebie masz dotonienie tutaj.
3: Psychonauta zadaje świetne pytania. Znaczy może nie świetne, ale takie nurtujące bardzo.
1: Mówię, że milczenie jest złotem.
3: No to wiesz.
0: Mówisz, że Aldona zdradza nas z kim? Z jakim teraz kanałem? Jaki to jest kanał?
3: Ale nie, Aldony to w ogóle dawno nie słyszałem na NR. To jest kanał, ja bym ci powiedział, kurczę, teraz nie pamiętam kanału, ale taki, wiesz, taki Daniel, taki gościu, który wszystko podważa. Wcześniej był płaskoziemcą, teraz doszedł do wniosku, że nic nie wie. No tak jest, dokładnie. Exactly.
0: Psycho, chyba już jesteś, tak? Możesz się odciszyć.
1: Dodałem go, to znaczy on drugi raz dzwonił. Dodałem go i nadal jest wyciszony. Nie wiem, jaki jest problem. Może się rozłącz i połącz, Psycho? Nie wiem, kurde. Ciężko mi powiedzieć, co tu się dzieje.
3: No i w ten deseń, jak już mówiłem, no, że nie każdy będzie tak samo sądzony. Każdy będzie odrębnie sądzony zależnie od własnych czynów, od swojego poglądu, od swego DNA.
1: A jakie owoce w GMO?
3: Gdzie się wychował? No to wszystko to wiesz, ja nie siedzę w tym, ale wiem, że jest pewna siła, która jest stwórcza i ona jest prawdziwa. Tak samo również wierzę w anioły i demony. No, tak samo zajmowałem się 20 lat tematem UFO i parę lat temu doszedłem do wniosku, że jednak to wszystko, te wszystkie rzeczy w przestworzach, które się dzieją na naszych oczach, które się materializują i również dematerializują, są to rzeczy demoniczne, bo to nie ma możliwości, żeby ktoś przybył z kosmosu. Nie, po prostu są inne wymiary, których nasza percepcja jaś nie dostrzega albo nawet nie chce dostrzec, a nawet po prostu nie pojmuje. No, to nie jest dla nas. No, nie jest dla nas. Jest pewna sfera anielska. No tak to widzę, kochani. No.
0: A mówisz, że 20 lat się interesowałeś UFO?
3: Miałem swoją grupę, jeździłem po całej Polsce z ludźmi. No, może nie tak jak ten, jak Zagórski. Ja tam nie chcę na niego złego słowa mówić. Każdy ma za uszami jakieś rzeczy, no ale...
0: A na UFO forum jeździłeś?
3: Nigdy w życiu nie byłem na żadnych eventach i na żadnych eventach nie będę, bo to ja już pisałem, że to mi się wiąże z ezoteryką i z New Age'owskim stylem bycia, czyli po prostu wierzyć w siebie, uwierzyć w siebie i takie pierdu, wiesz. Nie ma wyższej natury, tylko ja i zawsze jakieś kwiatki będą, coś tam zioła, no i naprawdę, to wszystko połączone z wszystkim, no czyli... No, czyli nic z niczym, no, tak mu może powiedzieć kolekwialnie. Wszyscy wszystko wiedzą, o tak, wszyscy wszystko wiedzą, ale nic ich nie wie.
1: Psycho, czy słuchaj, czy masz coś powiedzieć, bo chyba masz już odciszony mikrofon. Nie, chyba nadal coś jest nie tak u psycho.
0: Psycho, wejdź może w ustawienia sobie w Skype'ie i zadzwoń sobie na ten echo test.
1: No właśnie.
3: Następna. Andzia. A lubisz tak, jak się mówi Andzia?
0: Nie mam Andzia, z tym problemu.
3: Andzia. Nie, tak się pyta, bo...
0: Nie. Furiat, warto sobie czasami przetestować, czy cię słychać, zanim zadzwonisz do nocnego radia, żeby nie było, wiesz, problemów technicznych. Mówię z własnego doświadczenia.
3: No ale co przetestować? Jak mówisz do ciebie?
0: Nie, mikrofon. Myślałam, że się śmiesz z tego, że tam mówię psycho, wiesz.
3: A nie. Absolutnie nie, bo ja tam nie wiem. Ja zawsze dzwonię z telefonu, bo ja nawet nie mam mikrofonu. Miałam stałą, wiesz, twierdzę w domu. Nawet laptopa nie mam. Nigdy nie miałam laptopa w życiu w ręku. Znaczy może w ręku miałem, no.
0: Tutaj mamy do tej pory dwóch dzwoniących, silnie stojących za...
3: I bym bardzo prosił o donaty. No, serdecznie proszę o donaty.
1: Ale ty prosisz o donaty.
3: Jedyne chamy, jeśli nie dacie donatów, no to będzie tragedy. No i co, no. Co się stanie? Ja to nie mogę właśnie... dać donata, bo ja nie mam w ogóle konta w banku. No i dlatego.
0: To są New Age'owcy, wiesz, oni nie dają donatów.
1: No właśnie.
0: Dla siebie. Chyba zaczynam... dochodzić do tego, że chyba macie rację z Adamem, że tutaj po prostu, wiesz, tylko na sobie skoncentrowani, na rozwoju swojej kiesy, nic nie wrzucą do nocy.
3: Ale Andzia, ty tego nie zauważasz? Że coraz więcej, no coraz więcej, im ten czas szybciej nam przelatuje przez palce, tym bardziej każdy jest zainteresowany tylko właśnie wyłącznie sobą i samorozwojem. Czytam cielesne sprawy, ale tak jak ostatnio Krawiec mówił, kurwa, każdy porysowany jest, każdy jest porysowany. O co tu chodzi? Ja spotykam, ja w ogóle nie spotykam ludzi, którzy nie mają żadnego tatuaża.
0: To wiesz, to temat tatuaży to jest w ogóle temat...
1: Nie, ja nie jestem, nie mam żadnego.
3: To świetnie i nie rób tego nigdy.
0: No. Ja też nie mam żadnego tatuażu i nie planuję.
3: Oprócz?
1: Nie ma.
3: Nie na luz.
1: Ale tutaj patrzę się, no psycho, powiem tak, no ja cię tu zostawię na tym połączeniu, to mi to nie przeszkadza, żeby był, no ale sobie popraw, nie wiem tam co ten i się odezwij, jak sobie naprawisz. A wracając, no, gdzie są pieniądze? Ja tu nowe technologie, 5G jestem podłączony, nadaję z 5G.
3: No, ja już... w 3G jestem cały czas.
1: Nowe technologie szerzenia okultyzmu kosztują, znaczy co, nie, nic.
3: No. Okidoki. No dobrze. Czyli nie wiem, wracając do tematu, może nie chcę wracać do tematu i was nie chcę ustawiać, nie chcę mówić, na czym moja wiara polega. Inaczej polega to wszystko, że jestem człowiekiem ułomnym, staram się walczyć z grzechem, no, pewnie chyba jak każdy, no, ale są też tacy ludzie, że mówią, wiesz, machnę ręką, może jakoś to będzie, może jakoś przeżyję, no nie. Nawet jeśli ktoś ma, prawda, tak zwaną w cudzysłowie, bo nie chcę powiedzieć w cudzysłowie, bo już bym się pomylił, no, nieważne jaki jestem, tak zwaną słabą silną wolę. No to też warto walczyć ze swoimi uzależnieniami.
1: Nie, no na pewno. Ja mam nadzieję, Boże, Furiat, już mi się myli. Furiat, że ty walczysz tutaj swoim problemem. Ja nie chcę ani cię wyśmiać, ani obnażać.
3: Od lutego wody nie piję, no.
1: A teraz piłeś, czy nie? Znaczy przyznaj się, ja nie będę cię atakował.
3: Teraz tak, oczywiście się przyznam, no ale jeśli mamy głos, który nieco pewnie, no piwko, dwa, to zawsze może być, człowieku.
1: Ja wiem, jak brzmisz na trzeźwo, dlatego mówię, ale ja nie...
3: Troszeczkę inaczej, prawda?
1: Nie mam problemu, dobrze, że dzwonisz, także wiesz, przynajmniej jest z kim porozmawiać.
3: Powiedz mi, jak to było w tym dniu, bo jeszcze pracuję, chociaż mi, powiem ci, że mi krzyż wysiada, wiesz dlaczego, bo głównie jestem zaprzęgnięty do tych pieprzonych palet, no.
1: A nie wiem,
0: czy... No, a co te panie mają te palety, jak przyszedł taki chłop, no to wiesz, to ty będziesz te palety robił.
1: No ja...
3: To się ciągnie palety, ciągnie się, rozstawia jakieś wody, nie wody, tam po prostu na półkach muszą...
1: A nie masz automatycznego paleciaka?
3: Wyobraź sobie, że mogę ich zaskarżyć, bo wiesz, bo ten cały paleciak się zepsuł, a z tego co tam czytałem w regulaminie to...
1: 25 kilo.
3: Do 365 kilo można ręcznie dźwigać, a ja to dźwigałem po 600, po 500, rozumiesz? I mi siadł kręgosłup.
1: Jak ty brałeś 600 kilo na rękę? Czy to...
3: Nie na rękę, ty jest... No.
4: Przesadzasz.
1: O, psycho?
3: O, jest master.
4: Cześć, mordy. Furian, powtórz to jeszcze raz, że 600 kilo dźwigałeś?
3: Tak, do 600 kilo nie udźwigałem, tylko ciągnąłem na palecie, rozumiesz? Wody i te inne, i soki, w ten sposób.
4: Jakoś
3: nie. Ale to nie powinno być legalne, no.
1: No mi to też, mi też kazali tak ciągać.
3: To tak mówiła i jedna przyszła, która tam uczyła paleciaków jakiejś dziewczyny i ja biorę to 500 kilo, ona mówi... No panie, no jak pan?
1: Ale słuchaj, w Dino to jest jak z wiarą. To znaczy, pamiętam jak dostałem taką Biblię, w sensie dosłownie grubość Biblii, dokumentów i mówi, no przejrzyj to i podpisz
3: tak,
1: się.
3: Tak, to było to. I nawet dwie takie były.
1: I jak ja chciałem to czytać, to się wkurzyli, że po co to czytasz? Pisać.
0: Trochę jak w banku.
3: Ja grałem na czas, wiedziałem, że to wszystko będzie płatne. Ja sobie siedziałem, piłem sobie jakąś tam fantę, czy nie, wolę Mirinę, bo jest słodsza. Dobra, nieważne jaki z tym. No i sobie czytałem i doszedłem do pewnego artykułu tam.
4: I wodę.
3: Że wiesz. Ej, dobra, wiem, że noże pierdolę, wiem o tym. No dobra, dawaj temat. Przecież nie będziemy gadać kurwa Dino teraz, no.
4: Tak, o wiecznym życiu. Jak myślisz, jak skończysz w piekle czy w niebie, to lepiej szkoda dla ciebie będzie. Cały czas będziesz to samo miał na to dzień.
3: Boję się, że w czyśćcu, wiesz?
4: To chyba lepiej, bo ciekawsze będzie.
3: No ale to jest też cierpienie, ale jest skończone. A jeśli idziesz do piekła, jesteś podlepiony na całe życie. Tylko pamiętaj, że to nie jest wybór Boga, tylko twój wybór.
1: A wiesz, gdybyś...
4: Nie, dobra. Gimbal, nie, gadaj na razie, bo takie pytania mam. A to Bóg nie wiedział, jak zanim nie stworzył, jak jest ponad czasem, w czym skończę? Czy w piekle, czy w niebie? Mam wybór, tak? I on ponad czasem to nie jest świadomy, jak mnie stwarzał, że będę w piekle albo w niebie?
3: Nie, on ci daje to. On ci daje to.
4: Czyli on nie zna całej przyszłości?
3: Myślę, że zna. Dokładnie, ale ty nie jesteś w stanie tego objąć. Jak można znać, a zarazem dać?
4: W taki sposób, że jak...
3: Po prostu nie masz pojęcia, jako człowiek, jak można dać komuś wolną wolę, a zarazem wiedzieć, co się stanie. Jesteśmy poza tym. Czy umiesz to zrozumieć? Nawet widzisz, tego nie umiesz zrozumieć. To o czym my mówimy teraz?
4: Jeśli tego nie potrafisz zrozumieć,
3: to jak możesz zrozumieć wyższe sprawy?
4: Nie potrafię zrozumieć.
3: Pozostaje niby głupia wiara, no. Niby głupia wiara. Dla debili i ludzi, dla kurwa ciemnych z tego, ze średniowiecza.
4: Tak, właśnie. Wiara.
3: Chociaż ludzie byli mądrzejsi, tak myślę.
4: Tak myślisz. Pali czarownicy na stosie, bo tam jedna okazała się, że pływa, druga nie pływa, a i tak wszystkie utopili albo odpalili. Tak wiara...
3: Dobrze. Wiesz co, jesteś spoko typ, ale ja nie chcę mieć sam zgodowe takie tematy, bo jednak spłycasz wszystko do pierdół i nie chcę mi się.
4: No to do czego mam spłytać? Wiara katolicka jest dla mnie...
3: Dobra, przepraszam, dzwonimy do audycji. Czy masz coś do powiedzenia? Przede wszystkim muszą zabrać głos Ania i Gumball, tak?
1: Tak, dokładnie. Dokładnie. I tutaj prawdopodobnie będzie małe wietrzenie, bo tu jeszcze kolejna osoba jest w kolejce. To znaczy, Psycho, chcesz zostać jeszcze? Bo ty dosłownie zadzwoniłeś przez chwilę, to jeszcze możesz zostać, ale...
0: Chyba Psycho zostaje, a Furiatowi na razie podziękuję, bo to już był drugi jego telefon.
4: Proszę. Dobra. Spoko.
1: No, cześć.
0: No i żeby był pluralizm jakiś, to zapraszamy jakichś takich właśnie zwolenników tej pracy indywidualnej nad swoją duchowością, a nie w systemach religijnych.
4: Dobrze, ale jeszcze chwilę zostaw mnie tutaj na antenie. Zapytam się Furiata, czy uważasz...
1: Ale Furiata już nie ma, Furiat już się rozłączył, także...
4: Czy słuchający uważają, że zwierzęta mają duszę też, że idą do piekła, czy tam do mrowiska, jakieś mrówki, czy gdzieś tam do mrowiska?
0: Ale my dzisiaj rozmawiamy o rozwoju duchowym ludzi. Tak, na tym się skupiamy. Ale my cię pytamy tutaj w audycji, jak ty pracujesz nad swoją duchowością, jak dbasz o swoje wibracje.
1: Dzień dobry, Michał.
4: A kto to jest?
5: Dzień dobry.
0: Michał dołączył.
1: Tak.
5: Dzień dobry. Ja chciałem zauważyć coś, bo tak to mi się rzuciło tak w uszy właśnie. Wiecie, znacie takie coś jak osobowość narcystyczna? Słyszeliście takie
1: pojęcie? Znamy.
5: A wiecie, że na przykład osobowość narcystyczna charakteryzuje się właśnie tym, że wybiera rzeczy dobre i złe według siebie właśnie w sytuacji, kiedy jest postawiona przed na przykład konsekwencjami jakimiś, czyli karą, albo robi coś dla nagrody. To tym się charakteryzuje między innymi oczywiście osobowość narcystyczna, czyli właśnie będę robił coś dobrego, żeby pójść do nieba, albo nie zrobię tego czy tamtego, bo się boję, że pójdę do piekła. To jest fałszywa moralność tak naprawdę. Moralność nie polega na tym, że robimy coś dla nagrody albo w obawie przed karą, tylko po prostu jesteśmy dobrym człowiekiem i leży to w naszej naturze, żeby czynić dobrze. A nie dlatego, że idziemy do piekła albo do nieba. I takie, wiecie, takie argumenty w stylu... Nie, poczekaj, teraz ja mówię. Takie argumenty w stylu właśnie, no to jest twój wybór, do piekła pójdziesz, bo nie wierzysz w Boga albo coś takiego. To jest właśnie, to jest dokładnie element osobowości narcystycznej. Pamiętam, kiedyś oglądałem taką bajkę Family Guy, taką śmieszną, i tam pokazywali, jak Osamę Bin Ladena chcieli chwycić. No i Osamę Bin wpada tam FBI, czy jakiś CIA, czy nie wiem, jakaś tam armia powiedzmy, złapali tego Bin Ladena, wymierzyli mu pistoletem w głowę, ten kolimator, laser zaświecił mu w głowę i w tym momencie Bin Laden mówi: wierzę w Jezusa, lalala, no wracam się, nie? Po czym go zastrzelili i gość poszedł do nieba. Właśnie nawrócił w ostatniej chwili, nie?
4: Ale to były, nie było te islamskie, tak?
5: Nie, poszedł normalnie do chrześcijańskiego nieba, bo się w ostatniej chwili nawrócił, rozumiesz? Osama Bin Laden terrorysta, nie? Dlatego takie tłumaczenie, wiesz, że to od Biblii, że powoływanie się na Biblię i mówienie, że wiesz, możesz być dobrym człowiekiem całe życie, ale jak tam nie uwierzysz w Boga, to do piekła pójdziesz i to jest twój wybór, to jest całkowicie bez sensu moim zdaniem.
4: A właśnie ja chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Nawet chyba temu Adamowi.
1: Może jest na czacie, to wiesz, my zawsze się spytać, może odpowie.
4: Właśnie o to chciałem zapytać, czy ludzie, którzy idą do piekła, to już są skazani na piekło, czy dopiero tam według Biblii dopiero po sądzie ostatecznym będą tam przysiadywać?
5: Według Biblii ci, co mają iść do nieba, to są zapisani w Księdze Żywota, ich imiona są w Księdze Żywota zapisane, więc to jakby już z góry wiadomo.
4: A czy moje imię zapisane jest, nazwisko?
5: No tego nie wiadomo, to wie tylko Bóg.
0: Adam Protestant ci odpowiada, że po sądzie ostatecznym.
4: No to właśnie, czyli Bóg jeszcze nie wie, czy jest ponad czasem, czy...
5: Nie, on wie, on nie jest ograniczony czasem, czyli on nawet wie, co będzie na końcu czasu, nawet po sądzie ostatecznym. On już wie, jaki wyrok na sądzie ostatecznym ci wyda. Psycho, nauto.
4: No, to ciekawe. Ciekawe, no, czy jest jakiś telefon do Boga się zapytać.
1: To dzwoń, kurde, tylko antenę musisz mieć z dobrym zasięgiem.
5: No słuchaj, nie masz co sugerować Biblią w tym temacie tak naprawdę, dlatego że Biblia zaprzecza sama sobie w tysiącu różnych miejscach, wiesz. Tak naprawdę Biblia była, mówi się, że Biblia była pisana w taki sposób, że jest natchniona Duchem Świętym i wszyscy jej autorzy jakby się wspólnie zgadzają, wiesz, do jej przekazu i ten przekaz jest jeden, spójny i prawdziwy, ale to jest nieprawda. Tam każdy pisał tak jak mu pasowało, do jego wizji i jego koncepcji.
0: A Michał, powiesz nam, jak ty dbasz o tą swoją sferę duchową, czy po prostu masz ten swój system wartości, starasz się być dobrym człowiekiem i to wszystko, czy jakoś tam medytujesz? Tak.
4: Michał, jak się karma do siebie wróciła.
5: Ja kiedyś dbałem o to, co było w Biblii bardzo napisane, wiesz, Biblię to praktycznie całą przeczytałem, nie? Od deski do deski, może tak nie na jedno posiedzenie, ale ogólnie to wszystkie te księgi z Biblii czytałem kiedyś i bardzo zwracałem na to uwagę, ale później, wiesz, zauważyłem, jaka jest hipokryzja w Kościele i że tak naprawdę sami ludzie, którzy są tam księżmi, pastorami, różnymi takimi, wiesz, zajmującymi takie stanowiska w tym Kościele, to oni sami tego nie przestrzegają, tylko, wiesz, cytują wybiórczo po prostu to, co im tam pasuje do ich wizji, powiedzmy, czy do ich nauczania, czy do ich koncepcji, którą chcą przekazać innym ludziom. I tak stwierdziłem, że nie ma sensu w sumie ani wierzyć tym ludziom, ani wiesz, brać za pewnik tego, co nauczają. Nie? Bo ci chrześcijanie, niektórzy też są takie kurwy, że to... No,
0: Michał,
5: no nie, co to za brzydkie... Nie będę tutaj, wiesz, przyklejał jakiś tam łatek etykietek nikomu, bo to nie o to chodzi, żeby kogoś tu szufladkować, tylko po prostu tak stwierdziłem, że bardziej wolę ufać jednak swojemu osądowi niż komuś, kto mi, wiesz, tutaj przekonuje mnie, że to, co on mówi, to jest prawda, a jak w to nie uwierzę, to pójdę do piekła, nie?
0: Okay, czyli po prostu... Poczekaj chwilę. Czyli po prostu kościół ten taki... jako instytucja jest ci niepotrzebny, ale wierzysz w tą Biblię i w to, co głosi i sam, że tak powiem, nie potrzebujesz do tego...
4: Powiedział, że wierzy w Biblię. Chyba nie.
5: Słuchaj, ja się kieruję z własnym zdrowym na tyle, ile mam zdrowego rozsądku, to staram się kierować zdrowym rozsądkiem w życiu i co, nawet jak pójdę do piekła, to przynajmniej nie będę tego, wiesz, żałował, nie? A wiem, że jeżeli brać Biblię dosłownie i te wszystkie nauczania, to naprawdę bardzo wielu z tych wszystkich księży, pastorów, księży jakichś tam dziwnych węży do tego nieba na 100% nie trafi. Nie?
4: Ale ty naprawdę wierzysz, że pójdziesz gdzieś tam do czyśca albo gdzieś tam do piekła?
5: Ja mam to w dupie, nie przejmuję się tym.
4: Wieczność tam mieszkał?
5: Ja mam to w dupie, nie przejmuję się tym.
4: No właśnie, to chyba jesteś bardziej agnostykiem.
5: Ważniejsze jest, póki co żyję w tej rzeczywistości tutaj materialnej na planecie Ziemia i bardziej mnie interesuje, wiesz, co tutaj się dzieje ze mną i wokół mnie, niż nie myślę tam, wiesz, co będzie kiedyś tam, wiesz, po śmierci, czy tam w ogóle coś jest, czy nie ma, wiesz, bo co, bo ktoś tak gdzieś powiedział albo napisał i co, ja mam mu tak, wiesz, na słowo uwierzyć, nie? Zwłaszcza wiedząc, że ten ktoś robi złe rzeczy i udaje, że ich nie robi, no to sorry, ale to nie jest dla mnie, wiesz.
4: Dobra, Michał, ale pogadajmy jeszcze o religiach, które były przed chrześcijaństwem, przed... No. Tak, było też ilość tam bogów, tysiące bogów i co, dlaczego mamy wierzyć w akurat to pismo, które znaleźli gdzieś tam Żydzi na pustyni?
1: No właśnie.
5: Ale Żydzi nie znaleźli nic na pustyni, co ty mówisz?
4: No a gdzie znaleźli? A Bóg... No, ale... To dlaczego Bóg teraz nie powie w telewizji TVP?
5: Słuchaj, zauważ, że...
4: Jestem tutaj Bogiem i róbcie 10 przykazań, bo mam tam. A czemu nie 20 albo 50?
5: No i przykazań było 11 przecież, tak naprawdę. No,
4: nieśli,
5: 11 przykazanie jest takie, że Mojżesz ma, wiesz, pierwsze miejsce w kolejce przy barze sałatkowym i przy stole szwedzkim, nie? Jak wszyscy przychodzą zjeść, nie? To Mojżesz ma pierwszeństwo. To było 11 przykazanie.
1: Ktoś kiedyś powiedział taką teorię, że religijnie jest tak, że w cokolwiek wierzysz, to tam trafisz i całe niebo to jest taka ogromna, nieskończona działka i każda religia ma swój teren.
5: No właśnie. A co by było, gdybyś, nie wiem, był na przykład, no powiedzmy, jesteś katolikiem, całe życie wierzysz, wiesz, w nauczania Kościoła przychodzisz do nieba, a tam ci mówią, ty stary, no sorry, ale Żydzi mieli rację, wiesz, no. Oni byli pierwsi przed tobą, no to czemu wierzymy, czy tamto?
4: Takie momenty już istnieją, no ale co by było, gdybym był na przykład, nie wiem, myszą polną, czy tam skorkiem, kurwa, mlewnikiem, czy jakimś tam robakiem. No, to
0: ale słuchajcie, czy wy nie czujecie, że to piekło, niebo, to życie po śmierci, ta wieczność, która nas czeka, to jest po prostu taki temat zastępczy dla mnie, który się właśnie rzuca ludziom, żeby oni się czymś zajęli po prostu.
5: Żeby zamiast... się napierdalali między sobą.
0: Tak, zamiast po prostu się skupić na tym, co jest tu i teraz, tak? Na tym, co jest istotne, Aniu, tak?
4: Aniu, mogę coś powiedzieć? A teraz tu jesteśmy i w tej chwili a miliardy ludzi umarło przed nami i to każdy się zastanawiał nad tym. Nie, to było jakieś walki o religię, nie?
5: To jest wpływ Kościoła na politykę, te wszystkie wojny religijne, taka jest prawda.
0: Mi jakby chodzi o zastanawiał... to, że po prostu, wiesz, jeżeli myślimy ciągle o tym, co nas w przyszłości, w naszej przyszłości się wydarzy, no to automatycznie jakby no, odcinamy się trochę od tego, co jest teraz, a ważne właśnie jest to, co się dzieje teraz, a nie ciągle... Wiesz,
4: a to jest teraz, że będzie woda zatruta w wodzie? Kogo to za 5 lat, kogo to będzie chodziło?
5: No to jest dokładnie, to jest taki opium dla mas, tak naprawdę. To jest system kontroli głowy i myśli w tej głowie.
0: I rządzenie strachem.
1: Przepraszam, bo tu muszę jedną rzecz na czacie przeczytać. Grzesiek pisze, że Aniu i Gumball, może zapytajcie Michała i psychoteorie spiskowe, bo zbaczacie z tematu audycji. Ja się nie zgadzam, bo uważam, że religie to też są teorie spiskowe, tylko bardziej takie rozwinięte.
4: Teorie spiskowych. Religie to są największe teorie spiskowe, które no, od czasów, które znamy starożytnego Egiptu, tak. Jakiś tam Bóg Ra wysłał.
0: Jestem to są teorie spiskowe z tradycją po prostu, tak. Wielowiekową czy wielotysięczną. No ale dobra, to zapytajmy się może z tych nowszych teorii spiskowych, psycho, która jest twoja ulubiona?
4: Moja? Nie wiem, najnowsze.
1: A kogo lubisz oglądać takiego?
4: To jest taka już chyba stara teoria spiskowa, że to nie było ciekawego, nagle się pojawiło i nagle zniknęło. Tak samo jak wojna na Ukrainie. Gdzie tam, kurwa, wojna?
1: A możesz powtórzyć, bo ci przerwałem i chyba nie słyszeli słuchacze.
4: Okej, to jeszcze raz powtarzam, że COVID-19 to była teoria spiskowa, która się pojawiła i zniknęła. Jak nagle ludzie z Ukrainy przyjechali tutaj 5 milionów i zniknął COVID. No, dobranoc, cześć.
1: Okej, to też. Okej, kto co lubi? A ty, Michał, masz jakieś objawione teorie albo jakąś osobę?
5: Ja wyrosłem z teorii spiskowych.
1: A nikogo nie oglądasz? Nie wiem, nawet teoria spiskowa taka, że na szkolnej od Mlecznego Kanału podsłuchuje Kononowicza, chociaż teoretycznie to już nie jest teoria, tylko prawda, ale nieważne.
5: To jest wykorzystywanie człowieka, który jest bezradny i trochę ograniczony umysłowo i wiadomo, że taki Kononowicz no, nie, raz, że sobie nie zdaje z tego sprawy, że jest wykorzystywany, dwa, że nawet jakby był to on i tak żadnego tam zgłoszenia nigdzie nie pozwie tego gościa do sądu czy gdzieś i to jest dla mnie oczywiste, że tam ktoś zarabia, wiesz, na tym, że Kononowicz robi z siebie kretyna, nie? Albo że nim po prostu jest, bo może też nim być, wiesz, ale to jest wykorzystywanie biednego człowieka.
1: I tam teoria spiskowa też jest, bo nikt do końca nie wie, co dokładnie się na szkolnej dzieje, czy to jest nakręcane, to cały czas idzie przez Konona, czy tamte. Ludzie tak powiedzą, no to nie jest żadna teoria spiskowa. Jak tam się zagłębić, to tej szkolnej też są różne teorie spiskowe i nie wszystko jest potwierdzone. Fakty mieszają się z kłamstwami.
5: Moim zdaniem oni go po prostu wykorzystują do nabijania kasy, a już widzą, że się źródło wykorzystywania Kononowicza kończy, bo tam się ktoś za to wziął, to już wynajęli gdzieś tam inną chatę i tego majora i tego drugiego, tam Gieremka chyba, przerzucili na inną chatę i teraz nowy kanał będzie z nowymi patostreamami po prostu i ktoś sobie żeruje w ten sposób.
1: Major zostanie ezoterykiem, będzie opowiadał, jak to był na półksiężycu i że żubry widział. Także będzie nowy kanał ezoteryczny od Majora na pewno.
0: Specjalista od siódmych gęstości.
1: Tak.
5: No. Ja bym się rozdziwił, jak kazali odszkodowanie temu kolesiowi, co te filmiki nagrywa, zapłacić jakieś potężne odszkodowanie Kononowiczowi, bo naprawdę

0: ktoś na tym kasę zarabia, wiesz. Ja to tak widzę, w taki sposób, no. No co, masz te, na przykład teorię płaskiej ziemi i masz ludzi, którzy naprawdę szczerze wierzą, że ziemia jest płaska.
1: Tak, tak, on, oni w to wierzą, tylko że wiesz.
0: Konwencje, zloty, no wiesz, no ale ktoś na tym kasy jednak czepie, nie? To nie jest, wiesz, to się nie odbywa wszystko za darmo, charytatywnie.
1: No bo to jest jak religia, nakręcone.
2: No, właśnie, no. Dobra.
0: Trzeba zdać z tego sprawę, że to na tym wszystko polega, te teorie spiskowe, nie? Wiesz, wiadomo, że ktoś tam gdzieś tam kiedyś spiskował i stąd się wzięła nazwa, że są teorie spiskowe, ale umówmy się, co to za teoria spiskowa, gdzie o tym spisku wszyscy kurwa wiedzą? To nie jest żaden spisek już wtedy. To przestaje być spiskiem z definicji.
3: Psycho, no, to tak chciałeś powiedzieć jeszcze? No tak, tak tutaj z czatu widzę, że misia o małym rozumku ma bardzo dobrą podstawę wiary, bo wierzy w słońce, wierzy, że rano wstanie i odmieni oblicze ziemi. Tak, to jest dobra wiara, słońce.
1: Chyba, że widzimy. Padać będzie.
3: No ale to wiesz, wystarczy po prostu w swojej wierze wytrwać 2-3 dni i słońce znowu się pojawi.
1: No, to też.
0: Dobra, ja dziękuję, przełączam się na odsłuch.
1: No my też dziękujemy.
3: Psycho, no. Masz coś jeszcze do dodania?
1: Czy nie? A jak nie, to zostaniesz katapultowany z biletem pierwszej klasy. Chyba nic nie ma, no to niestety... Goodbye! Chyba...
3: No dobra, Gambo. Słuchaj. Słuchalność jest, ale donate'ów nie ma.
1: No nie ma na aftera nic, no i co?
3: Nie ma na aftera. 2 godziny minęły.
1: Macie jeszcze 5 minut na donate'a.
3: Żeby zadzwonić.
1: Albo zadzwonić, tak. Albo donate'a.
3: Tak, zapraszamy kogoś. Ja bym bardzo chętnie wysłuchała kogoś, kto próbował medytacji, zabawy z czakrami, takie rzeczy. Albo jakiś właśnie ktoś, kto czy dla fanu właśnie ogląda pana Owsianko czy Popko TV.
1: A może jeszcze powiem o jednej osobie, która tu była bardzo popularna. Kurczę, ja go kojarzę z Niku Muppet. To właśnie ta osoba, która spełniała McGrawa. Nie będę tutaj w ogóle wchodził w to, czy on jest prawdziwy, czy nie, bo nie chcę otwierać tej puszki Pandory, tylko że rzeczywiście było coś takiego z produkcją złota. Zresztą ja w ogóle ten myk w ogóle słyszałem gdzieś w jakiejś innej religii, że jest coś takiego, że dostaniesz się tylko na przykład do nieba, ale nie wiem, w jakiej to cholera, w jakiej
3: mułami. U Jehowych 40 tysięcy osób. O to ci chodziło?
1: Nie. Że dostaniesz się tylko, jak będziesz miała dobre intencje.
3: O, no to bardzo dobra religia.
1: Ale co to są dobre intencje? Nie wiem. Proszę mi wytłumaczyć.
3: No słuchaj, ty jako nocnik taki nie wiesz, co to są dobre intencje.
1: Próbowałem robić McGrawa i mi nie wyszło, czyli nie wiem.
3: Czy nas ktoś tu objaśni, co to jest ta dobra intencja?
1: Jak zrobić ładnego McGrawa, nie brzydki? Przepraszam, musiałem. Oj, bo to taki chyba najbardziej popularny brzydki McGraw zrobiony przez Tomu jeszcze. Kurczę, rok temu albo 2 lata temu, już nie pamiętam. Trochę temu.
3: Ale chciałam powiedzieć, że tutaj się na czacie nam niestety właśnie diabeł zaląkł tutaj co prawda wcześniej, bo prosił o dowody na istnienie właśnie tam Boga. No i właśnie, my tutaj nie rozmawiamy o żadnych dowodach, tylko mówimy cały czas o tym, co wierzymy.
1: Ale Jezus dawał dowody, ten ludzi dowody, a potem ich wyciągał z tej wody.
3: Najlepszy dowód to była zamiana tej wody w wino, myślę, to by mogło mnie przekonać.
1: O, proszę bardzo. Nie ma takiego szybkiego kończenia. Dostałaś 100 zł, akurat poszło na ciebie, także... zarobiłaś 100 złońszyn. Proszę bardzo, no to musimy przedłużyć chyba. Nie wiem, ile przedłużamy.
3: Dziękujemy Lusakowi. No, myślę, że takie...

0: dobre pół godzinki możemy jeszcze ponadawać w takim razie.
1: No dobrze, to jest gotówka, jak to się mówi. No tutaj się nie zwiększyło na tym, bo to akurat pode mnie było podpięte,
0: A.
1: ale spokojnie, spokojnie przedłużamy. Przedłużamy,
0: Przedłużamy.
1: przedłużamy, przedłużamy, bo tylko się pasek nie zwiększył.
0: No, ale Lusak, teraz kupiłeś sobie czas antenowy, także możesz zadzwonić na te pół godziny. Zapraszamy.
1: Ja mogę to. O, tu wyłączę ten pasek, żeby nie przeszkadzał. No, więc jest gitara, jak to się mówi. No kurczę, z tą wodą, rzeczywiście, w ogóle z tymi chrzcinami, bo kiedyś to się chrzciło osoby starsze, a nie dzieci, prawda? W ogóle.
0: Tak.
1: To była lepsza chyba metoda, bo dziecko nie ma w ogóle, nie może zdecydować się na religię. I to może, to mnie ciekawi. Kiedy to w ogóle ta zmiana przeszła, że zaczęło się dzieci chrzcić, a nie osoby starsze? Bo mówi się o tym grzechu pierworodnym, prawda? Że bez chrzcin nie można dostać się w ogóle do nieba. Czyli co, jak dziecko umrze przed chrzcinami, to one nigdy się do nieba. Znaczy, no tam tłumaczą, że to tak nie działa. No ale z drugiej strony, jak ktoś już nie będzie chrzczony tak intencjonalnie. I umrze, no to już nie pójdzie serio do nieba, a kiedyś właśnie tak było, że się chrzciło osoby później. Czyli ten chrzest był jakby gdzieś, nie wiem, się miało lat, ale na pewno nie od razu po urodzeniu.
0: Ja myślę, że ten motyw tego chrztu niemowląt to się właśnie pojawił wtedy, kiedy wiesz, trzeba było właśnie ludzi bardziej za twarz chwycić i w tym strachu trzymać ich od maleńkości po prostu, tak? No, jeszcze w rodzicach wzbudzać lęk, że ta ledwo narodzona istotka, tak, która nie miała w ogóle prawa jeszcze ani możliwości zgrzeszyć, tak, że ona będzie wieczne potępienie. Tam jakiś chyba osobny krąg piekła był właśnie dla tych nieochrzczonych
1: Odbieramy
0: niemowląt.
1: psycho, bo dzwoni psycho, jak mówisz.
0: No, jak psycho dzwoni, kiny nie dzwoni, to odbieraj go pewnie.
1: No dobrze, no to ma kartę Polsatu. Paszport Polsatu. Halo, halo, psycho.
2: Cześć, właśnie chciałem nawiązać do tematu nieochrzczonych dzieci, bo kiedyś taki telefon wygnałem do księdza jakiegoś tam, nie pamiętam którego, ale i się zapytałem, czy nie lepiej jakby dzieci od razu po urodzeniu zabijać, bo one od razu pójdą do nieba. I powiedział, że nie można tak mówić. Ale dlaczego? Przecież to bez grzechu poczętej
1: Ale
2: ciało to.
1: wiesz, no ktoś musi jednak zabić, będzie miał grzech śmiertelny.
2: No tak, ale jak ja nie wierzę w Boga, to mogę zabić sobie tam ileś tam dzieci, nie?
0: Dobra, psycho, ale słuchaj, nie śmieszkuj tutaj. Ja ciebie
2: A jeśli
0: wcześniej
2: to
0: pytałam.
2: była taka rozmowa, mogę wam kiedyś tam wrzucić gdzieś.
0: Nie, no ja ci wierzę w to, że ty tego księdza o to zapytałeś jak najbardziej, ale ja chciałam o twojej duchowości porozmawiać, bo powiem ci, że
2: Ja
0: dręczy mnie ten temat.
2: w ogóle nawet pieska nigdy nie chciałem mieć, ani kotka po tym dziecku.
0: Co ma piesek i kotek wspólnego z twoim rozwojem duchowym?
2: Bo trzeba się kimś opiekować, a ja nie chcę. Wiesz?
0: Tak? A może najpierw się trzeba sobą zaopiekować, żeby się kimś innym zaopiekować?
2: O, mój psychiatra już się starał i nie wyszło.
0: Ale żyje jeszcze?
2: Nie wiem. Nie wiem, bo to było gdzieś indziej tam, kiedyś tam, parę lat temu. Chciałem tylko opowiedzieć o tych dzieciach, co trafiały do czyśćca. Czy jak bez chrztu trafiały, czy nie trafiały do tego, do czyśćca, czy do otchłani. Teraz jest taka narracja, bo bez chrztu podobno kiedyś do piekła od razu trafiały, ale jakoś się zmieniło to.
1: Otchłań, kurde, coś jeszcze jakieś diablo.
2: Limbo, chyba tak się nazywa teraz.
1: Limbo. A limbo to chyba
0: Tak.
1: zawsze było, bo limbo to jest po prostu czyściec taki, nie? To chyba na to samo wychodzi. Pomiędzy, świat pomiędzy.
2: Tak, dobrze mówisz, że limbo coś tam, no nie był czyściec, nie wiadomo, bo kiedyś to od razu do piekła trafiało, ale jakiś tam papież
1: No
2: tutaj.
1: to Żydzi tak mieli.
2: No Żydzi, o kurwa, to my Żydzi jesteśmy? Nie, my jesteśmy.
1: Nie, ale co się wy... ale nasza wiara się wywodzi z wiary żydowskiej,
2: Chyba twoja.
1: judaistycznej.
2: Tak, ale nowa Ewangelia zmieniła już wszystko. Jest inne wszystko napisane od nowa.
1: No właśnie, to też.
2: Teraz już nie można.
0: Baron Skomodo pisze, że dzieci bez chrztu są cały czas w czyśćcu, czyli spędzą wieczność w czyśćcu.
1: A czekaj, a jak zrobię? Boże, ale bym teraz walnął temat, ale to...
0: Dawaj, dawaj!
1: A co z dziećmi z aborcji?
0: In vitro.
1: Z aborcji? Czy te dzieci trafiają do nieba? Jezu.
2: Nie, nie, nie. Dzieci z in vitro to nie są ludzie, tylko są tak jakby...
1: Pod ludzie. Kredens.
2: Ludzie.
1: Kurde.
2: Kaczyński tak chyba.
1: Kaczyński to mówił, że nie chce Polski, która nie pracuje, więc ja nie wiem, czy Kaczyński wie, co już mówi, ale... Ale
0: teraz,
1: no.
0: No teraz to będzie w podstawie programowej historii teraźniejszej, że dzieci z in vitro nikt nie kocha.
1: No, nikt nie kocha, nawet rodzice. A widziałem tam, że oni nazywali muzykę metalową, znaczy zespół metalowy. Kurde, ci co zrobili Duke Nukema Remaster, to się tam jakoś nazywali, pewnie znajdziecie go, ale nazwali ten zespół śmieciowy. Tak po prostu, ty tam pisze, tak, że to jest śmieciowy metal. Czy ja rozumiem, że
0: no
1: to...
0: No jest trash metal.
1: Okej, okay, ale ja wiem, ale... Okej, okay, ja wiem, ale oni to intencjonalnie tak przetłumaczyli, bo tego się nie tłumaczy.
0: Ja myślę, że oni w tłumacz Google wrzucili i wyszło i wiesz.
1: Aha, czyli mówisz, że jeszcze mniejsza ten? A no to może.
0: No, no. Ale tutaj z tym hitem mamy właśnie no ciekawa, nieciekawa sytuacja, nie jak właśnie to, co z kwestią wiary, tak? Wkracza nam do szkół.
1: Jezu, ja czytam czat teraz, przepraszam, że się tak śmieję, ale Jan Diabeł II pisze: Jezus nie kocha dzieci z in vitro, niech spierdalają. Przepraszam.
2: Nie tak napisano.
0: Na czacie. Chłopaki.
1: Przepraszam, taki prowadzący to nie może być, ale nie, nie, tak czytam ten czat, po prostu z nóg mnie zwalacie, poprawiacie mi humor.
0: No. O, furiat znowu na antenie.
3: Oj, oj, oj, oj, znowu będzie biedolił, będzie biedolił.
1: Już trzeci raz, za trzecim razem, wiesz, jak będzie słabo, to już będzie na odstrzał.
3: No dobra, no nie wiem, czy słabo, czy nie słabo.
2: Salam alejkum.
3: Ale wiesz, no, chodzi o pytanie psycho, czy tak, czy inaczej. Ja ci powiem w ten sposób, ty tego nie wiesz, ja tego też nie wiem. Więc też napisałem na czacie, czym jest dusza, kiedy jest dusza, kiedy się pojawia świadomość, czym jest świadomość, jak możemy odnieść naszą świadomość do duszy i odwrotnie. Są to kwestie typowo filozoficzne, tak, więc powiem... Dobra, psycho, nie pierdol, bo naprawdę pierdolisz czasami od rzeczy i mi to mnie wkurwia.
0: Ale furiat, widzisz, coś jest nie halo z twoimi wibracjami. Po co ta agresja?
3: No nie jest, bo ja bardzo lubię psycho, ale psycho czasami robi siebie albo specjalnie, albo niespecjalnie, głupka i to mnie wkurwia. Przepraszam bardzo. Wybaczcie mi. I jeśli chciałbyś coś wiedzieć na temat tego, na temat duszy, cokolwiek na temat pewnych rozważań, dużo mądrzejszych umysłów od ciebie, którzy naprawdę nad tym się zastanawiają wiele lat i wiele godzin. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, ciebie rozumiem, tylko chciałem polecić książkę, okej? Okay?
0: Mhm.
3: Dobrze, to może sobie zapiszcie. To jest tak zwany rzymski myśliciel, Cyceron. Cyceron i to są rozmowy tuskulańskie. I naprawdę, jeśli poczytasz, co się dowiesz na temat duszy, czym jest dusza, a nie zadawać głupich pytań, proszę cię. Psycho, naprawdę. Psycho takie pytania zadaje, że aż mi kurwa krew zalwa. Przepraszam, dobra, dziękuję, dobranoc.
2: Naprawdę interesuje to.
3: Dobrze, zjedz klocki z rosołem, no dobra, ja wolę pomidorom z ryżem, no cześć.

0: No, a tutaj jeszcze Lusek wyjaśnił na czacie, że ten thrash metal to pochodzi od nazwy talerzy od bębnów, bo ten thrash to taki dźwięk tych bębnów, a te niełuki od Czanka przetłumaczyły na śmieciowy, ale spodobało mi się. Na razie nie widać. A już jest. O, na ten telefon czekaliśmy wszyscy.
1: Dzień dobry, chciałem
0: Nasz
1: pozdrowić
0: ekspert
1: wszystkich.
0: od podróży astralnych i wyższych gęstości,
1: No
0: Dariusz, jak ty
1: oczywiście.
0: pracujesz nad rozwojem swoim duchowym?
1: No jem dużo grzybów, teraz zjadłem wypiłem napar i jest jak jest.
2: No, przez chwilę mnie nie było słychać, bo chyba coś mi się wyciszyło na OBS-ie, ale także jestem i witam Ciebie, Dariuszu, drugi raz, żeby wszyscy słyszeli, także cześć i czołem. No, podróże astralne, mam nadzieję, że nie te drugie, już nie będę takich żartów robił. No, ale powiedz mi, bo Ty zawsze miałeś, kurczę, to ta teoria mi się zawsze podobała z Plejadianami, prawda?
1: Tak.
2: Powiedz mi, czy to nadal jest tak, że można ładować się za pomocą mgły? Weź mi w ogóle powiedz widzom, słuchaczom, wytłumacz to, bo kiedyś mi o tym mówiłeś, że ładujesz się za pomocą mgły i słońca.
1: A, to prawda, prawda? Znaczy, no, właśnie to się robi właśnie o wschodzie słońca. Albo o zachodzie słońca właśnie. Nigdy nie wolno patrzeć w słońce, kiedy jest w nowiu, czy tam, jak to się mówi, pełnym słońcu, bo wtedy można zepsuć sobie oczy i można pięknie sobie patrzeć. Pięknie sobie patrzeć na zachód słońca i na wschód słońca i ładować sobie te energię. I w oczach mamy takie kwantowe, jakby możliwość splątania kwantowego z fotonami, które dają na słońce i daje nam dużo energii. Poza tym wytwarza się wtedy witamina D, to już polecam opalać się w pełnym słońcu. Witamina D, która daje nam dużo zdrowia, jest najważniejszą witaminą i badania mówią, że właśnie wszystkich ludzi, którzy mają raka, właśnie jest braku witaminy D w organizmie. No i to jest piękne, duchowe, mistyczne doświadczenie, kiedy patrzymy sobie na słońce i się ładujemy właśnie tą energią, tą praną, tą energią chi, tymi fotonami wszystkimi. Ma się kontakt, jedność właśnie z naszym, naszą matką naturą, no to jest wspaniałego.
0: No i ile takie karmienie się tymi fotonami trwać powinno? Jak często się powinno to robić?
1: No jednak jak najczęściej, no, najlepiej codziennie o poranku i o zachodzie słońca. Patrzeć trzeba właśnie w zachodzące albo wschodzące słońce. Dodaje dużo energii właśnie, te fotony wyłapujemy właśnie oczami i całym ciałem praktycznie, nie? Bo nasze komórki jakby są, jakby no pochodzą od słońca, no całe nasze DNA jest zbudowane ze słońca, właśnie tam z tych pierwiastków, które podczas syntezy jądrowej zostały właśnie wydalone na naszą planetę i na inne planety i na inne mgławice i tak dalej.
0: Ale słuchaj Dariusz, bo ja słyszałam, że na przykład, żeby właśnie ta witamina D się produkowała, no to najlepiej właśnie, zwłaszcza w tej naszej szerokości geograficznej, wystawić, no tutaj ile się da najlepiej, najwięcej, nie wiem, gołą klatę, tak, na to słońce tam około powiedzmy południa, tak, kiedy to słońce jest w zenicie. Ale mówisz, że wtedy, no nie wiem, ewentualnie z zamkniętymi oczami, tak, wtedy się w to słońce,
1: tak,
0: wiadomo,
1: tak,
0: nie patrzymy, tak?
1: Tak, słońce nie patrzymy od godziny tam po właśnie po wschodzie słońca i po zachodzie, raczej przed zachodem.
0: A słuchaj, to porozmawiajmy o twoim ulubionym może temacie, o wibracjach. Jak ty sobie je podnosisz oprócz grzybków? Ty mówiłaś jeszcze o tych częstotliwościach jakichś, tak?
1: Tak, tak, oczywiście. Te częstotliwości są no, jednym z najważniejszych przewodników moich takich. Właśnie przewodzą właśnie trans, taki konstans, daje takie uczucie właśnie miłości, spokoju i jakby to działa jak przytulenie, jak długi człowiek cię przytulanie, no to wydziela się wtedy, jak słucham tej częstotliwości, oksytocyna, wydziela się testosteron i są badania naukowe, które potwierdzają to, co teraz mówię i faktycznie to działa i wielu moich przyjaciół stosuje również te częstotliwości, to jest 528 Hz. 528 Hz są badania właśnie, że wydziela się wtedy testosteron, oksytocyna, nie, to właśnie takie hormony, jak się przytula człowiek albo uprawia sport, czy uprawia tam inne rzeczy.
0: Ale to sobie puszczasz na jakimś kanale, nie wiem, na Spotify'u czy coś? Skąd te 528 Hz
1: wziąć? No, ja ściągnąłem sobie taki generator częstotliwości. Miałem swego czasu generator taki fizyczny, generator częstotliwości, gdzie już tam praktycznie no, nie było możliwości pomyłki, żeby tam jakieś, wiesz, bo na YouTubie to tam sobie średnio to działa, a czyli no, też 174 Hz działa na YouTubie na przykład dobrze, bo moi ludzie mówią mi, że pomagają na przykład na depresję, na myśli samobójcze, właśnie na takie rzeczy. Mm-hmm. Bardzo to jest 74 Hz, a 528 to już jest wyższa szkoła jazdy, nie? A już nie mówiąc o 963 Hz, które otwiera ci trzecie oko i masz możliwość jasnowidzenia wtedy nawet. Widzisz przyszłe zdarzenia.
0: No ja dobra, czyli co, jakby ktoś chciał zacząć się tym, że tak powiem, bawić, czyli co, powinien jakby, rozumiem, zacząć od tych 74 Hz, tak?
1: 174 Hz na początek.
0: Aha, 174, okej. Okay.
1: No bo to działa tak antydepresyjnie bardzo, wtedy właśnie jakby wchodzi się w taki trans, gdzie nie ma myśli, tak jakby 30 lat medytować, nie? To odzyskujesz to w ciągu sekundy, nie? Z pomocą tej częstotliwości.
0: Ale to też, nie wiem, to się też jakoś tak zaczyna, że nie wiem, kilka minut dziennie do kilkunastu, na czym to polega?
1: No ja to potrafię słuchać po cały dzień, po 12 godzin, po 14, po 16, albo sobie puszczam z głośników, z sound systemu sobie puszczam.
2: Ale to na mózg działa, co nie? Bo ja słyszałem, że są też takie częstotliwości, które pomagają w nauce.
1: No oczywiście, no są dudnienia binauralne, 184 Hz. No, dudnienia binauralne to są dudnienia, które wydzielają się w mózgu, podczas gdy mamy na słuchawce jedną częstotliwość o danej częstotliwości i na drugiej słuchawce drugą częstotliwość o danej częstotliwości. Jakby ten rezonans w mózgu sprawia, że synchronizują się półkule mózgowe, bo na przykład dzięki jakby dudnieniom binauralnym uzyskujemy stany transowe, które uzyskują mnisi tybetańscy po tam 30-40 latach, wiesz, praktyki i medytacji.
0: Okay,
1: to tyle czyli... dobrze, ludzie z tutaj, przepraszam, z zachodu mają tyle dobrze, że mają dudnienia binauralne i te herce i właśnie mogą uzyskiwać takie stany transowe właśnie bardzo szybko.
0: Mhm. Gumball, ty coś chciałeś zapytać?
1: Jasne, jasne.
2: Powiem tak, ja tutaj raczej się wstrzymam, bo myślę, że ja już całkiem sporo pytałem się na audycjach Dariusza, więc może ty tutaj jeszcze poszukasz, bo w sumie ty najbardziej jesteś zainteresowana w sumie ezoteryką i tymi rzeczami, więc tutaj zostałem
1: ci... To nie jest ezoteryka, to są najnowsze badania naukowe. To są badania naukowe, zaraz wam podeszę, przetłumaczę wam jeszcze i mogę wam nawet teraz jakoś nawet przedstawić te badania.
2: Tak, tak.
0: Myślę, że w komentarzu potem po prostu dodaj dla tych...
2: Tak, tak, żeby zobaczyli. Luźno mówię to ezoterykę, tak mówię, ja nie zaprzeczam, że mogą być rzeczywiste efekty tego, no tak luźno powiedziałem w kwestii ogólnej. No.
0: Mhm. Ale słuchaj, Dariusz, czyli co, po prostu mam tutaj na przykład jakiś taki online generator dźwięków i wystarczy, że tutaj sobie wybiorę na tej skali te częstotliwości, które ty wymieniłeś i sobie to puszczam z kompa normalnie? Tak też może być? Czy to trzeba mieć jakieś urządzonko jednak?
1: Może być, najlepiej mieć generator częstotliwości, ale no polecam też ściągnąć sobie na Androida generator częstotliwości i puszczać sobie te herce, albo online tą generator, tam Polak taki zrobił i bardzo cenię ten generator też.
0: Ten szynalski.com, tak?
1: Szynalski.com, tak, szynalski.com.
0: Tak, szynalski.com, ton generator, tak, po polsku. Jak macie ochotę spróbować, nie musicie w to wierzyć, nie? Można po prostu puszczać sobie no. przez tydzień i sprawdzić, czy humorek się nie poprawi, nie? I tyle.
1: To nie jest kwestia wiary, to są badania naukowe na to już. Zostało to zbadane przez naukowców i to faktycznie działa. No, misje tybetańskie też działają, bo to nie jest ezoteryka, to jest po prostu medycyna. Sonoterapia.
0: No i z tymi misami tybetańskimi ty też działasz? Chodzisz tak, na jakieś takie...
1: Tak, oczywiście działam z misami tybetańskimi. Ja mam jeszcze tank drum, który jest takim instrumentem high level, który właśnie ma takie częstotliwości podobne do mis tybetańskich i właśnie taki instrument mama. Mój szaman ma misy tybetańskie, on ma gongi i razem tam współpracujemy i leczymy ludzi.
0: Tank drum, no widzę tutaj, to jest taki, no, z czego to jest zrobione, to jest z metalu, jakaś taka...
1: Tak, powiedz... oryginalny kosztuje tam od 6 do 9 tysięcy albo i więcej, w zależności od stopu metali.
0: No, taki bęben. A powiedz mi, bo tutaj wspomniałeś, szaman, mój szaman, to jest jakiś taki twój przewodnik duchowy, tak? Nie wiem, jesteś jakieś już wiele lat z nim związany, na czym ta relacja wasza polega, jak często, że tak powiem, się z nim spotykasz na jakichś takich medytacjach wspólnych?
1: No tak, staramy się spotykać jak najczęściej, to mój taki przewodnik duchowy, no ja też przewodniczę mu w pewnym stopniu, też jakoś to się nasza relacja opiera właśnie o to, że sobie pomagamy. No ja mu pomagam, on mi pomaga w różnych rzeczach, na przykład począwszy od, wiesz, potem remontujemy komuś tam na przykład dom czy coś, czy pomagamy w czymś, to, to razem to robimy. No.
0: Czyli nie ty mu nie płacisz za to, że on jest twoim szamanem, tak? Tylko po prostu tak w ramach barteru się wymieniacie, tak? Jak po prostu potrzebuje jakiejś przysługi, to ty w miarę możliwości mu pomagasz, tak? O to chodzi?
1: No tak, no jak mam za dużo pieniędzy, no to się z nim dzielę, no jak on ma za dużo jakichś rzeczy czy tam pieniędzy, to też się dzielę ze mną.
0: A czy to się wszystko, ten szaman, on się właśnie kieruje jakimś konkretnym systemem wierzeń?
1: No szamanizm, no jest taki. Szamanizm,
0: tak? I tak pokrótce, jakbyś mógł nam takie wprowadzenie w ten szamanizm zrobić?
1: No to na przykład wyleczył mnie z nieuleczalnej depresji, na którą chorowałem przez 16 lat i miałem ciężkie takie stany depresyjne. Budziłem się z płaczem, myślami samobójczymi i dzięki dużej dawce grzybów, które mi zaoferował i którymi zrobił mi rytuał taki z grzybami, golden teacherami, to przestałem mieć depresję, budzić się z płaczem, mieć myśli samobójcze i teraz pomagam innym ludziom właśnie w ten sposób też.
0: A czy ty zanim się w stronę tego szamanizmu, że tak powiem, zwróciłeś to wcześniej, próbowałeś takich tradycyjnych form, żeby sobie poradzić z tą wieloletnią depresją,
1: no tak, jakbyś
0: psychoterapia, tak?
1: Tak, psychoterapia, dużo właśnie, przeżyłem bardzo dużo psychologów, psychiatrów i nie byłem w stanie za bardzo pomóc, lekami też się leczyłem, znaczy no muszę stosować leki, bo ja mam bardzo dużo energii takiej życiowej i przez to, że tam dużo na słońcu jestem i tak dalej, to muszę na przykład brać leki nasenne, nie? Czasami. Czasami biorę ciężkie takie leki nasenne, które no, tak zamulają mnie dosyć mocno, no ale no jakoś funkcjonuje sobie.
0: A słuchaj, ty powiedz dzięki temu swojemu tutaj, no tej pracy nad sobą, to tutaj są, wiesz, te teorie o tych gęstościach, o tych poziomach przemiany, to jakbyś mógł powiedzieć, jaką drogę przebyłeś, wiesz, czy faktycznie wzniosłeś się tam na ten czwarty poziom, czy zahaczasz już o piąty, jak to wygląda?
1: No tak, byłem na piątym poziomie właśnie, to tam tańczą elfy do moich utworów.
0: A mógłbyś, wiesz, tak słowem właśnie takiego praktyka, tak komuś, kto nie ma w ogóle pojęcia o tym, opowiedzieć o tych poziomach?
1: No tak, jest wiele różnych wymiarów. Różne są istoty, które żyją w różnych wymiarach i jakby naukowo zbadane jest to, że na przykład po tam pewnych substancjach można dotrzeć do wymiarów, gdzie są właśnie elfy. Machine elf to się nazywa, tak w nomenklaturze naukowej. To są istoty, które żyją właśnie w tym piątym wymiarze i jakby no mają swoje życie, no i no sobie tam żyją, tańczą sobie przeważnie i potrafią się komunikować, na przykład ja potrafię się z nimi komunikować, no, ale komunikujemy się za pomocą gestów. A po grzybach to już jest wyższa szkoła jazdy, bo tam już jest nie piąty wymiar, a chyba jedenasty wymiar, bo tam już rozmawia się z Bogiem, nie? I słyszy się głos Boga i przez parę godzin się z nim rozmawia.
0: No i co usłyszałeś od najwyższego? Jaką masz znaczy, tutaj, czy ty masz się dzielić tym jego przesłaniem z innymi? Czy to jest tylko przesłanie skierowane do ciebie?
1: Czyli no mogę zdradzić początek naszej rozmowy, która zaczynała się od słów: cześć Piotr, czy jesteś Bogiem, nie? Czy jesteś Bogiem, nie? I tak mnie wypytywał o takie boskie sprawy właśnie przez wiele godzin. Bo tak dalej to nie za bardzo nie mogę powiedzieć i też nie za bardzo pamiętam.
0: Czyli to jest skierowane do ciebie po prostu.
1: No tak,
0: tak. No tutaj jest pytanie, czy zawsze trafiasz tam w tym piątym wymiarze na elfy, czy na przykład trafiają się takie niefajne spotkania, że trafiasz na orków?
1: Znaczy no, generalnie to trafiłem na elfy, ale no, ostatnim razem to trafiłem jakby do takiego międzywymiarowego baru, gdzie no było bardzo kolorowo, był bardzo taki jakby niebieski kolor bardziej, więcej niebieskiego i różowego. I to było tak no cudowne po prostu, że ciężko to opisać słowami nawet. No, tak jak się już się trafię do tych wymiarów, to ciężko to opisać słowami, ale no dużo też dość można spamiętać. Najlepiej pamiętam właśnie moją podróż właśnie do elfów i komunikację z tymi elfami. I one były takie piękne, bardzo cudowne, wspaniałe i bardzo takie usposobienie miały radosne i tańczyły w ogóle, wiesz, ja tam puszczałem swoją muzykę i tańczyły do moich utworów i komunikowały się w ten sposób, że gestami się komunikowały, na przykład tańczyły i jakby palcem pokazywały, chodź do mnie, tak jakby, no, zapraszam cię do mojego świata, nie, w ten sposób, no.
0: A te elfy to też elfice, tak? Czyli tam, czy tam elfice, są tak. W ogóle płcie?
1: Znaczy nie spotkałem jeszcze męskiego elfa.
0: A, czyli ty trafiasz tylko na damskie elfy, tak?
1: No, takie randki właśnie, w piątym wymiarze, no.
0: Tutaj właśnie pisze, że mi chodzi może o gęstości, wiesz, no ja tak jeszcze nie rozróżniam, ale jakbyś mógł powiedzieć, jaka jest różnica między tymi 12 wymiarami a gęstością? Co to jest ta gęstość? Pierwsza, druga, trzecia, piąta, szósta, siódma, a co to są te wymiary? No bo wymiary to są, rozumiem, jakieś te poziomy, na których żyją te istoty, tak? O tych coraz wyższych poziomach świadomości. A ta gęstość, to co to jest?
1: Czyli no ja bym nie mówił tutaj może o wymiarach, tylko o innych światach takich, które są równoległe do naszych i jakby to bym określił jako światy równoległe, a nie wymiary, bo w tamtym świecie właśnie są, normalnie jest 3D, nie, jest wszystko tak jak tutaj, tylko że jakby to określić, no to jest inny świat równoległy, w którym żyją elfy i które no starają się komunikować z nami i jest taki program badawczy w Stanach naukowy, który nazywa się dmtx.com i tam właśnie naukowcy wczykują sobie DMT w żyłę i mają 5 godzin właśnie tych rozmów z tymi elfami i te elfy przekazują im na przykład informacje, jak radzić sobie z globalnym ociepleniem, z bombami atomowymi i tak dalej, nie? Tego typu projekt właśnie.
0: Ale chyba projekt zawieszono ostatnio, co?
1: Chyba tak. Bo coś
0: niestety. Rozumiem, że te istoty żyjące w tym piątym wymiarze, to one tylko, że tak powiem, w górę się odbywają te podróże, tak? Że to nie jest tak, że one schodzą do naszego poziomu, one nas tu nie odwiedzają, tylko my je możemy odwiedzić.
1: Znaczy no z tego, co się orientuję i wiem, no to jakby no wróżki, gnomy też żyją podobno pośród nas, tylko są tak szybkie, że my ich nie zdążymy zobaczyć nawet, nie? Bardzo szybko się poruszają, nie? Ogromną prędkością.
0: Ale one żyją tu na stałe?
1: No żyją w lasach i tak dalej, są wróżki, gnomy, tam wiesz, te krasnoludki i tak dalej, wszystko co wiemy z bajek to jest prawda.
0: Ale dobra, bo się pytam, czy te elfy mogą tutaj nas odwiedzać? Czy raczej się tego, czy w tą stronę, w dół nie ma sensu wchodzić i one tego nie robią?
1: Znaczy, no myślę, że jakieś staroelfy jakieś jeszcze pozostały, nie? A ta reszta to chyba wymigrowała do swojego świata po prostu i tam sobie siedzą.
2: Ale ciemne elfy czy zwykłe?
1: Jasne, jasne. Aha. One są jakby no bardzo, bardzo takie białe, nie?
2: A, czyli jasne elfy. A to w sumie jakie z elfami? Rzeczywiście są bardzo, jest bardzo wysoka ta rasa?
1: Jaka, jaka?
2: Bo ogólnie z elfami także są, przynajmniej z tego co się mówi, że są bardzo wysokie, to prawda?
1: Znaczy tam te elfy, które ja spotkałem, no to mogły mieć tak jakby z 1,60 m.
2: Czyli niskie jak na elfy. Bo przecież przynajmniej w wielu mediach pokazuje się elfy jako taką rasę w miarę wysoką i to często łuczników. Takich żyjących w naturze.
1: No to może taki trochę, wiesz, takie już konwenanse wchodzą, wchodzimy w konwenanse, że elf to łucznik, nie? Ale no moje elfy nie miały żadnej broni ze sobą. Miały taką talię jak osa spiczastą, spiczaste uszy i taką trochę spiczastą twarz, ale bardzo piękną, symetryczną. No, ciężko to określić, bardzo piękną.
0: A jeszcze się chciałam cię podpytać o takie bardziej, powiedzmy, tradycyjne sposoby jakiegoś podnoszenia tych swoich wibracji, częstotliwości, jak masaże, czy yoga, czy aromaterapia, czy jakieś to właśnie uziemianie. Takie rzeczy też praktykujesz?
1: No tak, tak, praktykuję jogę właśnie, jogę drzewa.
0: Czyli ja już joga drzewa, co to jest joga drzewa?
1: No to stoi się tak, jakby ma się rękę trochę oddaloną od tłowia i stoi się jakby w takiej pozycji jak strzała, o.
0: A,
1: jak drzewo.
0: Okay.
1: Nie tak jak masz ten, to tylko że ręce są przy jakby tutaj na wysokości biodra, nie? Masz ręce. I tak je wychylasz trochę w bok, nie? I to jest joga drzewa. Ona działa tak, że włącza myślenie, działa antydepresyjnie, pomaga właśnie w skupieniu się. I tak, że godzin potrafię wystać jak drzewo.
0: Tak trzeba tak kilka godzin stać?
1: No nie, no ja potrafię no, ileś tam godzin medytować w różnych pozycjach, ale no odkąd jestem po kundalini, no to nie potrzebuję tak bardzo jakby medytować. Też jogi też bardzo nie potrzebuję, już tych częstotliwości też tak bardzo nie potrzebuję, no odkąd zjadłem grzyby, czuję się bardzo dobrze i...
2: Grzyby robią cuda.
0: A ty tak, powiedziałeś, że co ty jesteś? Jesteś kundalini? Co ty jesteś?
1: No ja jestem po procesie kundalini, to jest taki proces duchowy, gdzie wiele lat się medytuje nad uzyskaniem stanu, gdzie jakby uzyskuje się stan bólu, takiego najmocniejszego bólu w życiu, przez ułamek sekundy, jakby cię piorun uderzył, takie uczucie prądu przejścia, prądu od czubka głowy po stopy. To jest największy ból, jaki może człowiek osiągnąć w ciągu swojego życia przez ułamek sekundy i potem już nic nie stanie cię złamać i jesteś taki do przodu, że krękacie narody. To jest taki stan właśnie, nad którym pracują jogini, mnisi tybetańscy i tak dalej. No Jezus był po kundalini i Budda i tak dalej, nie?
0: A powiedz mi, Dariusz, a czy ty masz taką potrzebę jakby przekazywania tego, co odkryłeś, co ci pomogło, wiesz, takiego głoszenia tego, tej swojej metody, czy jakby nie obnosisz się z tym?
1: Znaczy, no, jak tylko słyszę, że komuś coś dolega, no to staram się mu jak najlepiej doradzić i moje rady w większości przypadków są bardzo pomocne i odratowałem już wielu ludzi, którzy mieli bardzo ciężkie stany depresyjne i no i są im bardzo wdzięczni po ten czas.
0: A nie ma tak, że wiesz, jak tak procentowo to wychodzi, czy nie wiem, pół na pół, jedni nie dowierzają, czy tam cię zbywają, że bajki opowiadasz, czy jednak są tak zdesperowani, że tak powiem, że chwytają się tego i potem odkrywają, że to działa?
1: Znaczy, no ja przede wszystkim zaczynam od podstaw, czyli od dźwięku, który tworzy wszechświat jakby i polecam najpierw ludziom z problemami, tam z depresją, schizofrenią, chorobą zdiagnozową, z nerwicą natręt, z bulimią, z anoreksją, właśnie polecam na początek te częstotliwości 174 Hz, potem już 528 Hz. Jak to zadziała, to super, zawsze działa. No to potem jeszcze dodatkowo mogę zalecić na przykład grzyby Golden Teachery albo jakieś tam inne jeszcze pomocnicze, takie święte właśnie rośliny i tak dalej.
0: Ale z tymi grzybami to chyba jak ktoś chce zaczynać, to chyba musi pod jakimś właśnie kierunkiem, nie? Nie, chyba
1: Tak,
0: nie
1: podopieką
0: polecasz, tak?
1: samana najlepiej. Najlepiej podopieką samana i no wiele ludzi żeśmy już tak odratowali.
0: A wiesz, no wiadomo, tam katolicy muszą, nie wiem, raz w tygodniu pójść na mszę, najlepiej, żeby się modlili rano i wieczorem. Czy ty tak masz, że wiesz, masz taki, nie wiem, plan minimum, że codziennie musisz tam, nie wiem, medytować przez 15 minut, czy tak do tego nie podchodzisz, czy jesteś taki bardziej elastyczny, czy masz jakieś
1: No,
0: takie...
1: po procesie kundalini, gdy przeszedłem, no to jest tak, że jestem cały czas w trakcie medytacji, nie mam przerwy.
0: Medytujesz non
1: Mam
0: stop.
1: Całkowicie czysty umysł od myśli, ja w ogóle nie myślę, nie przeżywam i tak dalej. I jestem w takim stanie konstans, gdzie stale medytuję.
0: No to tutaj, dzięki wielkie za to wprowadzenie. Mam nadzieję, że te słowa tutaj, które powiedziałeś, nie zostaną użyte przeciwko tobie. Ale właśnie spróbujecie chociażby no, z tymi częstotliwościami z tego generatora. No i przekonajcie się, może akurat poprawi wam to humor. No dobra,
1: no tak,
0: chłopaki. To...
1: Gdybyś źle poczuł,
2: tak,
1: czy
2: tak,
1: coś,
2: tak.
1: Podsyłam wam tutaj badania naukowe, które mówią, że to podczas właśnie tego całego procesu słuchania wydzielają sobie właśnie testosteron, nie? Też oksytocyna się może wydzielać.
2: Bo tu jeszcze pytanie, bo jeszcze jedna osoba chciała się spytać, czy może jeszcze się wdzwonić i pytanie, czy jeszcze
0: tak,
2: mamy czas? Okej, okay, no to Dariusz, dzięki, że zadzwoniłeś w ogóle, bo miałem nadzieję, że dzisiaj zadzwonisz, także dzięki za oświecenie i dobrego wieczoru.
1: A dziękuję nawzajem.
2: Cześć i czołem. Trzym.
1: Pomyślności.
2: Cześć i trzymaj się.
0: Pa, pa.
2: Także tutaj już dodaję. Także tutaj mamy kolejną osobę w kolejce. Już napisałem, że może dzwonić, także o, już mamy. O, wszystko działa. Także cześć i czołem. Tutaj mamy kapitana Krawca. Witaj.
3: Cześć, witajcie.
0: Ahoj, ahoj.
3: Ja chciałem poruszyć troszkę inny temat. To śmianie się z teorii spiskowych. I wyobraźcie sobie na przykład, że był czas w USA, gdzie w ogóle nie uważano radioaktywności za coś takiego szkodliwego i na rynku się pojawiały takie towary jak na przykład czekolada radioaktywna, Berg and Brown tą czekoladę produkowało od 1931 do 1936 i ona miała odmładzać dzięki temu, że zawierała wodę z radem. Albo na przykład był taki napój Raditor, który miał dodawać siły i w ogóle the besta, pycha. Też podczas II wojny światowej była pasta do zębów produkowana, Doramat, do której dodawano radioaktywny tor. Były nawet piłeczki golfowe firmy Oak Ridge Atom Industries. Ich wielką zaletą było to, że można było je znaleźć przy pomocy licznika Geigera. No i jak tu, a ludzie dziś są tak przekonani, że nie truto by nas niczym w jedzeniu, gdzie to ktoś by to wykrył i to by nie przeszło, nie?
2: Raczej chyba nikt tutaj się jakoś specjalnie nie zaprzecza, że powiedzmy my mamy super czyste rzeki, jakieś ten, na pewno mamy brudne rzeki, ta Odra to wcale nie była czysta wcześniej, czy to inne są też teorie, więc tutaj raczej ja bynajmniej sam z siebie nie zaprzeczam, nie wiem jak to, Ania, widzisz?
0: To znaczy nie, tutaj wchodzimy, wiesz, dla mnie, nie wiem, do czego ty bierz krawiec, ale mi się wydaje, że wiesz, na przykład sam fakt, tak, że my ciągle tu jesteśmy poddawani tym różnym falom, tak, przez to, że się ze wszystkim łączymy na Bluetootha, jakieś maszty 5G.
2: Przepraszam, tak. Przepraszam, Alojzy przepraszam, 5 zł dostałem.
4: Zenon, weź z Zenów. Nikt Alojzy cię tutaj topu. Nie potrzebuje. Serio, idź pod swój
0: dziękujemy
4: mikrofon.
0: Dziękujemy ci za donata.
2: Jo, dzięki Alojzy, dzięki za 5 zł. Jestem Zadowolony, dzięki.
0: No, no i wiesz, my po prostu, tak jak wtedy, tak jak te przykłady, które przytoczyłeś, my też nie wiemy, jaki to będzie miało na nas wpływ, tak? No i ja, no, i nazywanie wszystkich ludzi, którzy tylko kwestionują, tak, zastanawiają się nad tym, czy to aby dobry pomysł, żebyśmy wszędzie tutaj byli, wiesz, omasztowani, i już od razu się nazywa ich szurami, nie? Ja na przykład z tym mam problem, że po prostu nie ma w tych kwestii takiej luźnej, otwartej dyskusji.
3: Moim zdaniem mogą nas dzisiaj tak samo truć, jak truli wtedy radioaktywną czekoladą. Bo można zadać sobie pytanie, czy korporacje zrobiły się bardziej moralne na przykład od tamtego czasu? Czy człowiek się jakoś zmienił w swojej chęci zysku, w swojej bezwzględności w dochodzeniu do, no, w zarabianiu na innych? Ja uważam, że się nic kompletnie nie zmieniło. Może nawet gorzej jest, może wtedy robiono to bardziej nieświadomie nawet niż dzisiaj, może ludzie są dzisiaj bardziej bezwzględni i wyrachowani.
0: Tak, myślę, że właśnie wtedy, no, tak jak mówisz, z nieświadomości takie trucie wynikało, a teraz no to czyste wyrachowanie. No najlepsze są przykłady, tak, tych firm, które, nie wiem, produkują papryka szczeciński na Niemcy i na Polskę, tak? W ogóle te produkty, no to przecież to jest hit internetu, porównywanie tych składów gorszych właśnie na Europę Wschodnią, a lepszych na Europę Zachodnią, tak? I też każdy kraj może sobie po swojemu ustalać, jakie tam są dopuszczalne różne poziomy tych szkodliwych substancji. No i jakimś cudem u nas są wyższe, a i gdzie indziej niższe, nie?
3: No. Albo inny przykład. Nie chce nam się wierzyć, że lekarze mogliby nam coś złego robić z chęci zysku czy w imię czegoś tam, a przecież znamy z historii wiele takich przykładów. Mamy MK Ultra, gdzie faszerowano ludzi dragami, żeby sobie sprawdzić, co to będzie, może się uda jakąś nową broń wynaleźć. Mamy też prowadzone w latach 1932-1972, to kupę czasu, w Stanach Zjednoczonych eksperymenty na chorych na kiłę czarnoskórych, których oszukiwano, że ich się leczy. To była dosyć duża grupa tych czarnoskórych, bo około 400 osób i udawano, że się ich leczy na kiłę, a lekarze im dawali aspirynę, nie? Innym razem coś na bezdomnych testowali, jakieś szczepionki. Co robili nazistowscy lekarze z ludźmi, to też wiadomo, ale najgorsze rzeczy to w tej japońskiej jednostce tajnej 731, gdzie już całkiem sobie popuszczono wodze fantazji, testując na ludziach, jak się zachowają przy odmrożeniach albo przy wysokim bardzo ciśnieniu, że gały mu wychodzą tak fajnie na zewnątrz, takie śmieszne, nie? Więc wiara w jakąś moralność lekarzy, zbiorową moralność lekarzy jest całkowicie bezpodstawna, myślę, i sytuacja, w której testowano by na nas na przykład szczepionki, nie do końca wiedząc, co z tego będzie, jest jak najbardziej prawdopodobna. To nie jest coś, co się w pale nie mieści. Oczywiście, no, bo niektórzy się na przykład zastanawiają, czemu te ostatnie popularne szczepionki na COVID-a, to one tak szybko się pojawiły, bez jakichś tam dłuższych testów. No, bo to można akurat wytłumaczyć, bo zainwestowano w to bardzo dużą kasę i bardzo się starano i bardzo wiele osób nad tym pracowało, więc to mogło przyspieszyć. Ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby było wiele sytuacji, gdzie na nas coś się testuje, gdzie jakieś dziwne leki się podaje. Bo też się w tym temacie chyba nic nie zmieniło za bardzo, nie? Od dawnych czasów.
2: Ja myślę, że lekarze to ogólnie utylitaryści, tak ogólnie, że dla nich liczy się efekt, a nie droga. Przyjmijmy, że pewne rzeczy, to nawet nie przyjmijmy, bo patrząc na historię, to przecież wiele odkryć zostało wykonanych podczas II wojny światowej. No, nie będę mówił gdzie, żeby YouTube nie wkurzył się. I przecież wiadomo, co oni tam robili. Pewien doktor, którego No ja dzisiaj to bym nie nazwał w ogóle doktorem, dla mnie to był jakiś szatan. No ale bądź co bądź, trochę rzeczy odkrył. Zresztą tak jak wcześniej było z dentystami, chyba faktycznie też jest coś takiego, chociaż z tym to nie mam pewności, ale fakt jest taki, że lekarze od dawien dawna stawiali na to, że okej, mogę zabić ileś tam osób, ale uratuję potem wiele, bo będę miał odpowiedź na pewno pytanie. I to jest właśnie ten ich utylitaryzm.
3: Kagibierut pisze, że już się nie stosuje takich zabiegów, że na eksport idzie towar lepszy i gorszy. No nie wiem, nie tak dawno temu podawaliśmy przykład chipsów, które mają inny skład. W biedniejszych krajach, jak muszą tańsze być, to mają jakieś chemiczne zamienniki przypraw, a w bogatszych krajach są te chipsy troszkę droższe, tej samej marki, to samo opakowanie, ale inny skład i tam już są naturalne przyprawy. Ja nie widzę tu, no nie zgodziłbym się chyba z KG Bierutem, że to Unia by nie pozwoliła, czy kontroluje i że nie, są niemożliwe takie rzeczy. Są bardzo różne jakości towary, niby tych samych marek. Przecież tyle się mówiło o proszkach do prania, tyle osób zauważało, że te niemieckie są wydajniejsze, są lepsze tam koncentraty. Te, które u nas są to jakby takie rozcieńczone, wybiedzone, no to gdzie są te towary takiej samej jakości wszędzie w obrębie Unii Europejskiej?
0: A ty, Krawiec, takie skrajne tam podawałeś przykłady, gdzie wiadomo, tutaj jakaś wojna, ideologia neonazistowska kierowała tymi lekarzami w Japonii, tymi eksperymentami. No ale mam taki najbardziej błahy przykład tego, że tam w latach 50. jeszcze tak lekarze reklamowali papierosy i bardzo długo zajęło udowodnienie, że papierosy są tak chorobotwórcze, rakotwórcze. To był też cały proces właściwie walki z tymi koncernami tytoniowymi. Więc no, niestety. Po prostu tacy śmiałkowie właśnie, którzy nie boją się ośmieszyć i zaczynają coś kwestionować, to jeżeli często dzięki nim zawdzięczamy właśnie też jakieś przemiany. Oczywiście wielu wdarza się też między nimi tak zwanych szurów, tak? Ale są też przypadki właśnie, że dzięki nim jakaś prawda po prostu zostanie odkryta, tak?
3: No, jest bardzo wiele przypadków, gdzie ktoś zaczyna wyciągać różne tego typu sprawy i znika nawet na drugi dzień. Nawet na drugi dzień po niego przychodzą. Przy okazji ciekawostka, Alex Jones przegrał sprawę teraz, no bo on twierdził, że Sandy Hook to była mistyfikacja, ta strzelanina, no i został skazany na 50 milionów kary. To bardzo dużo, to właściwie nawet chyba takiego bogacza, no bo on pewnie jest bardzo bogaty, to można zniszczyć taką kwotą, nie? 50 milionów dolarów.
2: Ale chyba... i tak wyszedł z tego suchą ręką, zresztą on mówił, bo oglądałem jego tam audycję po tym, że powiedział, że on wytrzyma, że dopóki ludzie będą go oglądać, dopóki ten, to wszystko zależy od tego, czy wiesz, będą kupować te rzeczy, co on tam robi i sprzedaje. Ani go broni, ani nie atakuje, po prostu mówię, jak on mówił.
3: No, przypomnę też okres, czas, kiedy bardzo reklamowano jedzenie cukru, że cukier krzepi, nie? Ja myślałem, że to było w PRL-u, ale to ponoć ktoś mnie tu naprostował, że Polska przedwojenna. A czy uwierzylibyście, że co roku najważniejsi ludzie na świecie się spotykają w jednym miejscu i odprawiają tam dziwne, mroczne rytuały? Bo ja bym nie uwierzył, gdyby właśnie Alex Jones tego po prostu nie sfilmował, nie?
2: A wódz się wkurzył, powiedział, że suchą stopą, nie ręką. Przepraszam, tak. Suchą stopą.
3: A ty powiedziałeś suchą ręką?
2: Tak, chyba tak powiedziałem. Już trochę zmęczony jestem, więc pewnie za chwilę będzie koniec.
3: A pedofilia elit też się to w głowie nie mieści i wiele osób to nie może uwierzyć i twierdzi, że nie, to nie miałoby szansy, nie miałoby racji bytu, a przecież no, znamy wiele takich przypadków, gdzie bardzo ważne osoby, no na przykład słynny Jimmy Savile, nie? potem się okazało, że telewizja BBC przymykała oko po prostu na to, że ten zboczeniec gwałcił staruszków, dzieci niepełnosprawnych, więc no, są takie przypadki, że osoby, które się pokazuje w telewizji, które są znane i uwielbiane wręcz, no to pedofilcami się okazują. A operacje pod fałszywą flagą, no to przeczytajcie sobie akta operacji Northwoods na przykład. Dlaczego więc nie wierzyć w ewentualny spisek w WTC, że zaplanowali coś takiego? Bo co? Bo to za straszne? Dla wielkich, możnych tego świata, dla korporacji, to nie ma czegoś takiego jak za straszne. Nie ma, że coś zbyt drastyczne, zbyt niedobre. Tak więc mamy przykłady spisków wszelakiej maści, które się potwierdziły, okazały się prawdą, chociaż były zupełnie nieprawdopodobne. I moim zdaniem te potwierdzone różne spiski sugerują nam, że wszelkie inne nieprawdopodobne historie mogą okazać się prawdziwe. Tyle. Dziękuję bardzo. To tyle chciałem powiedzieć. Nie zajmuję anteny, bo zmęczeni jesteście.
0: Ale nie. Ja mam ważne pytanie dla ciebie na koniec.
3: No.
0: Na co krawiec zamieniłeś Kościół katolicki? Jak dbasz o swoją sferę duchową? Jak się rozwijasz?
3: Na nic, nie mam żadnej sfery duchowej za bardzo.
2: Ale każdy w coś wierzy. Nie ma ludzi, którzy nie wierzą. Niektórzy wierzą w naukę, niektórzy wierzą w jakieś rzeczy. Coś wierzyć musisz.
3: Nie, to mit raczej. Ja nie potrzebuję takich rzeczy. Odzwyczaiłem się.
2: Nawet w pieniądze nie wierzysz?
3: No to zależy, o jakiej wierze mówimy, nie? Czy w jakieś byty nadprzyrodzone, jakichś opiekunów, bogów, no czy wierzę takiej, że wierzę w was tutaj, wspaniałych, nadających, wierzę, dacie radę, no to taką wiarę to mam pewnie, że...
0: Czyli nigdy nie myślałeś o tym, żeby na przykład właśnie sięgnąć sobie po jakieś medytacje, czy takie rzeczy, żeby sobie, nie wiem, choćby nastrój poprawić?
3: Ale medytacja to nie jest chyba w sferze wiary, to po prostu działa. Przestawia się mózg na trochę inny tryb, jeśli się wprowadzamy za pomocą pewnych technik w odpowiedni stan. I tyle, to raczej nie jest jakaś szuria, nie? Medytacja.
0: No niektórzy, wiesz, wszystko kwestia opinii, nie? No ja się z tobą zgadzam, że dla mnie, moim zdaniem, to też nie jest żadna szuria. No ale pytanie, czy ty właśnie coś takiego praktykowałeś kiedykolwiek?
3: Trochę tak, ale chyba zabrakło cierpliwości, bo to trzeba dużo mieć cierpliwości, żeby wytrenować się w tym. Jakieś tam efekty były, no. Bo wcześniej było też o tych dźwiękach, tak? O słuchaniu tych dźwiękach na nietypowych tam częstotliwościach, odpowiednio dobranych. To sprawdziłem kiedyś i to działa, w sensie takim, że jak się raz tego za dużo nasłuchałem, to chodziłem dosłownie przez cały dzień w takim dziwnym stanie, jakbym się naćpał jakiś dragów. No to jakieś tam działanie jest, nie?
2: Właśnie za długo. No a tutaj jeszcze psycho pisze, że Klot byłby z ciebie dumny.
3: Nie wszystko, co mówi Klot, to są głupoty, myślę. To takie też, to jest bardzo dziecinne takie zakładanie, że będę się ze wszystkiego śmiał, co ktoś mówi, bo zrobiłem sobie z niego taką ofiarę klasową, nie? I wszystko, co on zrobi, to ja się będę śmiał. To jest na maksa głupie i ktoś, kto tak robi, to jest 100 razy głupszy od Kloda, myślę. Tak, że w czambuł potępia wszystko i ze wszystkiego się śmieje, bo powiedział to Klod, nie? No i tyle. Zastanówmy się nad tym, jak wiele różnych dziwnych rzeczy okazało się. W ogóle samo to, że elity świata się spotykają i się modlą do jakiejś sowy w czarnych szatach, już to powinno nam otworzyć oczy na wszelkie możliwe ewentualności, że co robią ci ludzie. I niedowierzanie takie, że tam Hillary Clinton robi straszne rzeczy z dziećmi, tak? Bo była o to posądzana, że wywołuje się specjalnie wojny, żeby potem zarabiać sobie na tych wojnach i tego typu rzeczy. No skoro odprawiają jakieś dziwne rytuały sobie, najważniejsi ludzie na świecie, to możliwe może być wszystko. Iluminaci, pedofilia elit, UFO i wszelkie eksperymenty tajne na ludziach więzionych gdzieś. Wszystko może być z tego prawdą, skoro się takie rzeczy dzieją. Te i wiele innych, o których wcześniej mówiłem, też nieprawdopodobnych bardzo, nie?
0: A myślisz, że takie inicjatywy jak tego Janusza Zagórskiego, właśnie tworzenie tego parlamentu wolnych ludzi, czy to, no, który rozumiem, no, w jego mniemaniu jest właśnie wymierzony w tych spiskowych, tak, władców złych świata, ma to sens?

0: O kurde, przepraszam, przepraszam. Kolejna stówka dla ciebie weszła. Weszła?
1: Elfy i Jezuski.
2: Biedny,
3: widzę, widzę.
2: Wszystko do Ani, biedny gambolek, 5 zł. Tylko...
0: A tam.
2: Nie był smutny.
3: Ale Krawiec jest do ciebie, że zadzwonił kapitan i od razu wzrósł poziom dyskusji, a nie jakieś tam elfy i Jezuski. To chyba musisz zostać jeszcze.
0: No, poprawiłem się, bo powiedziałem, że nie umiem mówić, że spytałem się, jak to powiedzieć. Proszę mnie nie wbić.
2: Elfy i Jezuski, no to ładnie powiedziałaś, Ania. Obawiam się, że mogło to ubóść, czy ubodnąć nawet, nie wiem jak to...
3: Ubodło to na pewno, to po niektórych, ale to chodziło.
2: Elfy ale... i Jezuski.
3: Tak, na jednym poziomie to zostało. Wymienione.
2: A co ci się bardziej prawdopodobne wydaje? Elfy czy Jezuski?
3: Wszystko kwestia właśnie wiary. Co ci się bardziej podoba? Mi się tak samo prawdopodobne wydają. Niczego istniał
2: ktoś
3: nie wykluczam.
2: Taki, prawdopodobnie istniał ktoś taki jak Jezus. Ja zakładam tylko, że został bardzo, bardzo zmieniona ta postać została po prostu i że to był trochę ktoś inny. Ale że był taki właśnie mędrzec, nauczyciel, tylko że go przerobili trochę. Bo to zawsze tak jest, to jest naturalne zjawisko i ze wszystkim tak jest. Jakiego by bohatera, nie wiem, o Kaczyńskim też za 500 lat będą mówili, że był wielki, miał 2 metry, rudą czuprynę. I był tak mądry i szły za nim masy, wszyscy go kochali w Polsce. Może być taka legenda, może się stworzyć, zmitologizować może się ta postać. Jest to bardzo prawdopodobne, nie? No, a jak będzie jakiś Armagedon, to w ogóle powstaną niesamowite historie o ludziach, którzy żyli kiedyś o nas, być może będą nas postrzegać jako takich Jetsonów albo jakiś Atlantów, nie? I dorobią sobie o nas jakieś niesamowite opowieści i będą się wykłócać, czy to prawda, że oni latali, czy nieprawda. I ktoś będzie twierdził, że dawniej ludzie latali, są na to dowody, ale mieli maszyny do tego, a wcale, że nie, bez maszyn latali, nie? Powie jakiś szur na tamte czasy. No, różnie może być.
0: Jak zobaczą tego, jakiś rysunek Dressa, to będą się zastanawiali, co on miał na myśli, rysując tego Fallusa.
2: Runy jakie.
3: Tutaj, Karol, Furia, ty musisz sobie ten popracować nad tą swoją taką, wiesz, wibracją, bo chyba faktycznie na niskich wibracjach jesteś, czy tam, nie wiem, jak to w katolicyzmie trochę takiej pokory, trochę wyrozumiałości do bliźniego, a nie tutaj grozisz na czacie i w ogóle wszystkim na czacie właśnie polecam, żeby się do siebie, wiecie, odnosić w sposób wyrozumiały, nie obrażać się, bo tak naprawdę jak przerzucamy się takimi właśnie...
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
3: Tak, przekażcie sobie znak pokoju. I mówię, wspierajmy się, ale ładnie i wiecie, z szacunkiem do siebie, bardzo bym was prosiła. No, a jak macie z tym problem, to faktycznie musicie, polecam poszukać jakichś sposobów właśnie na podniesienie sobie nastroju no, i znalezienie w sobie.
0: Rembo, drzewo rąbać, jak ktoś jest wkurzony będzie, albo chrust zbierać.
3: Ale możecie też tak egoistycznie do tego podejść. Dobre przyciąga dobre. Jak wy będziecie tutaj dla siebie dobrzy, to was dobro też wróci.
0: Dokładnie.
2: No, a takiego kolegę tutaj z radia, jakiegoś na czacie, który gada waszym zdaniem głupoty, to potraktujcie po prostu jako takiego kolegę, który ma orzeczenie o niepełnosprawności, jest biedny i trzeba go przytulić bardziej i mu wytłumaczyć coś. No.
0: O, chyba Dariusz się pojawił.
4: Nie wiem, co wy macie do elfów. Ja poważnie widziałem się z elfami. Elfy istnieją i jestem w 100% poważny. I... Naprawdę, mówię serio, elfy istnieją.
3: No i teraz tak, mamy na linii Dariusza, który widział elfy. A czy mieliśmy kiedykolwiek na linii kogoś, kto widział Jezusa? Także, wiecie, prawdopodobieństwo istnienia elfów trochę wzrasta.
0: Ale będą czekaj, zobaczyliście i uwierzyliście, ale będą zbawieni ci, którzy uwierzyli, a nie zobaczyli. Coś takiego.

0: Była.
1: Tak, bardzo dobrze to cytowałeś.
2: Dobrze. Ja widzę codziennie Jezusa w lusterku.
1: Słuchaj, Dariusz, to ściszyłeś tam nas, bo chyba się dwa razy słyszałem.
3: No, lekkie echo jest, no. Jest echo u ciebie, Dariusz.
4: Co, to jest przyciszę. O. No a propos Jezusa, no to po grzybach miałem taką podróż, że Bóg mnie pytał, czy jestem Bogiem. Przez 2 godziny chyba mnie męczył. Nie, w końcu się zgodziłem, że okej, mogę być tym Bogiem. No, no i potem czułem takie uczucie, jakbym był powieszony na krzyżu. Miałem jakby wbite gwoździe w ręce i w nogi i wisiałem sobie tak przez 3 godziny po tych grzybach. No i potem od tamtej pory no, nie mam depresji, czuję się wspaniale, doskonale. I faktycznie może coś w tym być, że postać taka jak Jezus Chrystus istniała faktycznie. No. Ku temu bym się skłaniał nawet. No.
2: Swego czasu była tutaj nawet u nas wyśmiewana, przypominana często jako rzecz bardzo taka humorystyczna teoria, którą kiedyś przedstawił kapitan Tomek Mapet, że Jezus był grzybem. Ale ja przypuszczam, że to nie jest jego myśl, tylko zaczerpnął tą myśl z jakichś tam książek. I to w sumie nie jest aż takie strasznie śmieszne, ponieważ Jezus mógł być jako symbol, jako personifikacja po prostu tego efektu, który się ma po grzybach, tak? Że człowiek się robi bardziej empatyczny, ma inne spojrzenie na świat, trochę może takie jezusowe. I czemu jakaś substancja nie miałaby zostać właśnie spersonalizowana, spersonifikowana właśnie w postaci takiego Jezusa. Nie jest to aż... No, to, że coś głupio brzmi, śmiesznie, to nie znaczy od razu, że trzeba z tego rechotać głupkowato. No, bo to świadczy właśnie o niskiej inteligencji, że nie warto patrzeć, jak kto mówi, tylko co mówi. I nie warto patrzeć, czy coś śmiesznie brzmi, tylko się nad tym zastanowić i trochę to przeanalizować, a nie, że śmiesznie brzmi, to od razu rechoczemy, nie? Bo tak to do niczego nie dojdziemy. Nigdy.
4: No ja po swoich doświadczeniach z grzybami mogę w 100% zapewnić was, że Jezus był grzybem, jednak.
1: Czekaj, tylko coś chcę Furiatowi wyjaśnić. Słuchaj, Furiat, ja przeczytałam to, co było do mnie, już a nie kocham, a ty teraz mi zwróciłeś uwagę, że tam było już a nie kocham. Ja mówiłam to a propos twojego wpisu w kierunku Zenka. O to mi chodziło. No i właśnie po prostu to, co czytamy na tych czatach, to po prostu nie widać, wiecie, zabarwienia głosu, tak, intonacji i nawet jak nie piszecie czegoś z jakąś mega intencją, tylko to jest powiedzmy troszeczkę tylko złośliwe, to ta druga osoba może to odebrać bardziej negatywnie niż wy faktycznie mieliście w intencji. Dlatego wydaje mi się, że tutaj to przerzucanie się na czacie to właśnie... No, tutaj trzeba być wyjątkowo delikatny.
3: Pamiętajcie, że na czacie nie macie tonu głosu i nie możecie po prostu się zaśmiać albo co w jakiś inny sposób powiedzieć. To zawsze będzie tak samo brzmiało i po prostu, bo to będzie tekst. Więc...
1: No, znaczy są te emotikony, no ale to tak jak mówi właśnie tu Furiat, nie zawsze się to przyuważy, nie? I ten... Także tu mi chodziło, Furiat, o to tam, no. Tam Zenka zaczepiałeś i mu groziłeś. No.
2: Dobra, moi drodzy, nie chcę tak na siłę na antenie siedzieć, więc zwolnię może miejsce. Dziękuję bardzo za udostępnienie anteny.
1: Dziękujemy.
3: No, cześć i czołem, trzymaj się.
2: Cześć, cześć.
3: No co, dzisiaj jesteś bogata, ile to już 200? poczekaj, no to nie wiem, jak uważasz, bo ty już jesteś ten, no to przedłużamy, zostawiamy, decyzja pani kapitan.
1: Tak, pani chief officer. Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj 10 minut na dla tych, co...
3: No ja, jako, że był jeszcze donate, no to te 10 minut będzie.
1: Ania, ma dzisiaj najlepsze wyniki finansowe. No tak, widzicie, taki temat właśnie tutaj Zenek zauważył. Widzisz, Ania, zrobiłeś taką audycję, taką półszurską, tak? I proszę, największa słuchalność, o czym my z Gambolem zrobiliśmy, bo to Gambol dzisiaj nadaje głównie. No, tutaj porywak do 80 osób na czasie, 200 zł dostałam. No, tak jak nigdy.
3: Gratuluję, gratuluję. Ale ja bym poprosił 6 zł od kogoś na blicha, będę mu wtedy wyciągnąć. Miał 20. Także proszę jakiegoś szczodrego sponsora. Nie no, żartuję oczywiście. No, ale kurczę, fajny temat. Ja w ogóle lubię teorie spiskowe. Dużo ludzi tutaj się trochę o to spina. Ale nie bierzmy tak wszystkiego na poważnie. No, bądźmy trochę luźni. Trzeba trochę o wszystkim. A to, że porozmawia się na jakiś temat, nie oznacza, że też coś się wierzy albo się nie wierzy.
1: Tak, tak, właśnie. My tu tylko prowadzimy rozmowę. Dokładnie. To nie znaczy, że to są nasze prawdy, wiary, za którymi my podążamy.
3: Dokładnie.
1: No, także kto ma jeszcze ochotę, zapraszamy. Tutaj pytanie od
3: Aurelii. Przepraszam.
1: Dostałeś te 6 zł? Lusak.
3: Ło.
0: 60 zł.
3: O kurde, dostaj. O kurde, Lusak.
4: Dzięki, Lusak.
1: O, widzisz, Gumball, i ty się trochę obkupiłeś.
3: Lusak dzisiejszym sponsorem, kurde, to jest ten, to jest jak... No, sponsor dnia.
1: Tak, sponsor tej niedzieli. Tak. Słyszymy się?
3: O, czekaj, moment. O, jeszcze 20. O kurde.
0: Obserwator. 20 zł.
1: Ale żeście sypnęli na koniec.
0: Dajcie coś na Gambola, bo znowu zniknie nam na pół roku uśmiechnięta
1: buźka.
0: Kto
1: ma ochotę, to jeszcze na antenę zapraszamy chwilę.
3: Dzięki, dzięki wielkie. Poprawiacie mi nastrój ten. Kurde, wypiłbym...
1: Musisz żyć.
3: Wypiłbym jeszcze Jagiera, ale coś się, jak się jeszcze napiję, to już odlecę.
1: Nie, słuchaj, nie pijemy alkoholu, bo to bardzo obniża wibracje.
3: A to, a nawet ten, ale przecież mówił, bo pan, nie latajcio, tylko, kurczę, ja zawsze zapominam, bo ich mylę, aż sprawdzę sobie. Owsianko właśnie, owsianko, pan owsianko mówił, że likier to można pić i on jest dobry i on...
1: Tak?
3: Tak, pan owsianko mówi, że likier można pić, a właśnie Jagermeister to jest likier.
1: A, okej, okej, dobra, czyli nalewki, likiery, tak?
3: Tak.
1: Nie wiem, piwo, wino, nie. Ale to chyba też w jakichś odpowiednich ilościach, rozumiem, tak? Tylko tak na jedną nóżkę, na drugą nóżkę i starczy.
3: Na jedną, na lewą, na prawą. Jak leci.
1: No dobra, to co? Dzwoni ktoś jeszcze?
3: No właśnie. Poproszę dzwonienie. O, jest dzwonienie. To zadzwonił do nas drugi...
1: Foxbazur.
3: Tak, i drugi możliwy najlepszy likier, czyli adwokat.
5: Cześć, czyli ja.
1: Hej, hej.
3: Tak.
5: Słyszałem tylko adwokat. Dajmy może czas tym osobom, które podchodzą właśnie do odbiorników, żeby je wyłączyć.
3: Przepraszam, jeszcze momencik. Co się dzieje? Ja tu normalnie rozłączam osoby, one wracają. Co się psuje?
5: Bo może musisz wyrzucić...
3: Ale... Panie Furiat, ja wiem, że pan by chciał teraz rozmawiać, ale już... Pan był tak chyba trzy razy.
6: Witam, no, cóż z tego? Chciałem parę rzeczy sprostować.
3: No ja przepraszam, ale to już czasu nie ma zbytnio, więc wiesz. No, przepraszam. No, ale,
1: musicie dać czas innym.
6: No dobrze, jeśli tak, to tak. No dobra.
3: No, na razie.
1: W komentarzu Furiat jeszcze może coś napisać.
3: No, także, no, z czym Andrzej, przepraszam, adwokat,
5: Wojtek. Andrzej w sumie, identyfikuję się już.
3: Jestem tak dzisiaj, kurde, zblazowany, że już będę w trzecim wymiarze się wypowiadał. Z czym dzwonisz? Halo?
5: Z odpowiedzią. Będzie łatwe, bo tylu proroków dzwoniło dzisiaj, że wybicie się ponad któregoś z nich może być już dość trudne.
1: Spróbuj.
5: Wiecie co, nie zgodzę się z tym, że wiedza tajemna jest szurskim tematem.
3: A czemu?
1: Nieodkrytym po prostu jeszcze. Albo tak, takim, którego po prostu się nie da udowodnić naszymi ludzkimi metodami.
5: To To jest próba ujęcia tego wszystkiego, czego nie wiemy odnośnie nas, co było przed i co będzie po życiu. Między innymi oczywiście, no zawsze można to sprowadzić do jakichś takich banalnych kwestii.
1: No, ja myślę, że jakby tak 300 lat czy tam 400 lat temu ktoś powiedział, tak już nieważne, że będzie takie coś, że będziemy się mieć jakieś tutaj sposoby, żeby z różnych stron świata ludzie wspólnie rozmawiali, tak? I to myślę, że spokojnie taka osoba, która by tam jakieś fantazje na temat internetu snuła, mogłaby spokojnie jakimś stosie wylądować.
5: No, na przykład. Myślę, że tak mogło być. W ogóle tak się zastanawiam, czy jeśli chodzi o takie nasze nasze takie codzienne funkcjonowanie, czy miłość, czy miłość jako relacja między dwojgiem ludzi, czy to też nie należy do sfery wiary? Czy my na co dzień nie jesteśmy istotami głęboko wierzącymi? No nie wszyscy na pewno, ale ta część, która gdzieś tam żyje jakimiś ideałami miłości, czy tak naprawdę to nie polega na wierze? No bo czy nauka jest w stanie dowieść, że ktoś nas kocha? Nie sądzę.
3: No powiem ci, że tu bym się spierał, bo podczas zauroczenia lub tych podobnych rzeczy wydzielają się pewne feromony oraz różnego rodzaju
5: no tak, rzecz. To jest miłość tak. Taka wiesz, romantyczna, to jest jakaś biologia, to jest jakiś proces, który polega na inaczej.
3: No tak, ale wszystko jest
5: oparte. Chciałbyś w życiu podjąć decyzję, rozumiesz, taką załóżmy, żyjąc w naszej kulturze na całe życie, składając ślubowanie bycia z kimś do śmierci, w oparciu o takie jakieś analizy, że jakaś kobieta, wiesz, napaliła się na ciebie i wszystkie wskaźniki, wiesz, wyszły poza skalę. I...
3: No, większość ludzi tak robi i myślę, że tym właśnie jest w sumie miłość. No jest coś takiego jak miłość platoniczna i też miłość bez miłości, czyli powiedzmy dla dzieci, że kochasz swoje dzieci, ale nie kochasz partnera, ale nieważne, no. No myk jest taki z miłością, większość naukowców się zgadza, że to są po prostu hormony wydzielane do naszego mózgu i z naszego mózgu. Także mi się wydaje, że tu jest prosta odpowiedź, że to są hormony i feromony, które my wydzielamy na zewnątrz i wewnątrz.
1: No tak, ale nie zakochujesz się w każdej kobiecie, jaką napotkasz, nie? Tutaj po prostu mi się wydaje, że to są dwie sfery, nie? Fakt, że przy każdym zauroczeniu, tak? Wydzielają się te różne hormony i tak dalej, ale to robisz dla konkretnej osoby, tak? Jednej, drugiej, trzeciej zależy, ale jednak tutaj jeszcze ta sfera jakiegoś takiego połączenia dusz, tak, umysłów też wchodzi w grę.
5: No jakoś nie przekonał mnie Gumball, ale no, ja nie chciałbym uczestniczyć w takim jakby w systemie, który będzie, no załóżmy, jeśli miałoby coś takiego nastąpić, że o łączeniu się ludzi w pary decydowałaby jakaś aparatura, która po prostu określa poziom jakichś hormonów, co mi się straszną... Znaczy z mojego punktu widzenia wydaje mi się to straszną bzdurą, która nie może być, że tak powiem, nie może się przekładać na jakiś sprawny życiowy mechanizm, taki społeczny, no bo tu chodzi bardziej o taką umiejętność przeżycia życia. No. To dwie osoby muszą się po prostu dogadać i... No ale to dobra, to nie jest tematem, ale chodzi mi o to, że ta wiara, ludzie jakby się odżegnują od tego, że są niewierzącymi, że właściwie nic ich nie obchodzi i właściwie liczy się tu i teraz i raczej hedonizm niż jakieś inne cele w życiu, więc mam tu jakieś...
1: Ale to tu i teraz to też może niepotrzebnie od razu, wiesz, sprowadzasz to do hedonizmu, bo chodzi o to, żeby przez to, że siebie tam ulepszasz, rozwijasz, tak, no jesteś też lepszym człowiekiem, jesteś lepszy dla innych tutaj w tych wszystkich tych jakichś tam przewodników duchowych, no właśnie chodzi o to traktowanie innych tak dobrze, jak chcesz traktować siebie, tak? żeby właśnie ten dobrostan jednak na ziemi poszerzać. To nie chodzi o to, żeby się koncentrować tylko na sobie, tylko przez to, że zapracujesz nad sobą, wtedy, jak już się zaopiekujesz sobą, możesz wtedy też lepiej zaopiekowywać się innymi. I jesteś, no jest coś takiego, że żeby inną osobę pokochać, najpierw musisz pokochać siebie.
5: Tak.
1: Zgodzi się?
5: Myślę, że tak. No tak, bo jeśli się samego siebie no, nie kocha, to bym się zastanawiał, czy to jest najtrafniejsze określenie. Ale jeśli się nie ma w stosunku do siebie takiego nastawienia pozytywnego, że się chce budować siebie, no to wszystko inne będzie tak naprawdę niszczyło wszelkie relacje. Jeśli będziemy sami siebie niszczyć, to automatycznie to się będzie przekładać i przenosić na tą drugą osobę, na relację z nią, więc to jest takie w sumie oczywiste dla mnie. Ale może to, wiesz co, bo może to wynika z tego, że ja jednak należę do tych osób, które gdzieś tam mają tą wiarę w istnienie czegoś poza śmiercią i wolę przyjąć to, a bo pytałaś się tam w trakcie audycji, czy ktoś ma jakieś takie własne doświadczenia z medytacją. Ja już to kiedyś mówiłem w sumie na antenie i trochę opowiadałem o tym. I gdzieś to moje jakieś myślenie wywodzi się właśnie z jakichś doświadczeń własnych i one były taką próbą, znaczy sam wypracowywałem to sobie. To nie jest jakiś efekt grzybów czy jakiś tam chemii. Więc uważam, że to, no, to jest dla mnie bardzo cenne doświadczenie i bardzo poważnie jakby te moje obserwacje traktuję.
1: Ale po tej medytacji zacząłeś, bo nie wiem, chciałeś jakiegoś konkretnego powodu, nie wiem, miałeś jakiś gorszy nastrój, nie wiem, czy po prostu tak eksperymentalnie?
5: Znaczy wiesz co, to chyba dość długofalowo się działo, dokonywało, bo chyba jak większość tutaj osób słuchających, gdzieś tam poddałem wątpliwość jakby mądrość Kościoła i chyba szukałem tej duchowości po prostu, czegoś wewnątrz. Ale to było też, to też wynikało z jakichś takich zainteresowań Jungiem, bo chyba akurat on mi jakoś do gustu najbardziej przypadł. I tym poszukiwaniem jakiegoś tam ja. I to jeszcze też czasy, kiedy trzeba, bo to było z 30 lat temu, miałem z 15-16 lat, interesowałem się no taką w sumie szurią dzisiaj tutaj przez wielu uogólniając określoną. I tam wszystko było. Było UFO, była medytacja, no wszystko to, co dzisiaj jest. Kiedyś był magazyn UFO, Nexus i jeszcze coś tam było chyba. I te wszystkie tematy się tam gdzieś pojawiały. I gdzieś idąc tym tropem i jakoś sam zacząłem sobie technikę medytacji wypracowywać i szukałem jakby no, metody, żeby sprawnie osiągnąć jakiś cel, przyznam szczerze. I sam to robiłem.
1: I co, faktycznie czułeś, że ci to pomagało, tak? Łatwiej ci było te cele realizować?
5: Nie wiem, kurde, a to właśnie to nie traktowałem tego na zasadzie realizacji jakichś celów w takich określonych. Bo byłem w ogóle pod wpływem i to bardzo silnym wpływem filmu Odmienne stany świadomości. Być może niektórzy z was pamiętają ten film. Nie pamiętam reżysera, ale wpiszcie sobie i polecam go może obejrzeć, jak ktoś jest zainteresowany. To była taka przedstawiona historia naukowca, który drążył temat właśnie wprowadzania się w odmienne stany świadomości za pomocą grzybów i on to próbował jakoś naukowo opracować. No ja chyba trochę przyznaję się, że tutaj nieskromnie poszedłem też tym kierunkiem. Może nie zaczynałem od grzybów, ale wiedząc już, że takie mechanizmy istnieją i że naturalne substancje gdzieś się są w stanie wytworzyć, to próbowałem, wiedząc też, że za pomocą medytacji tego można zrobić, próbowałem zrozumieć, czym jest medytacja i po prostu medytowałem sobie. I powiem wam szczerze, że właściwie osiągnąłem efekt taki, jaki w tym filmie był. Znaczy w tym filmie był taki oczywiście trochę, znaczy mocno był ten efekt, jakby to powiedzieć, ci, co nie znają filmu, to powiem tylko, że on był no przesadzony, w sensie, że tam jakaś takie przegięcie nastąpiło, że bohater się przenosił fizycznie do czasów i wracał i jeszcze konsekwencje w tym świecie bodajże odczuwał. Co wydaje mi się dość trudne do zrealizowania, ale nie będę mówił, że to jest niemożliwe. W każdym razie jest to coś niesamowitego. I wielu ludzi tutaj, tak jak sobie czytam i słucham, to wszystko wyśmiewa. No ale to tak jak wyśmiewać Australię, że jej nie ma, jak się tam nie było. Albo Księżyc. Więc tam śmiejcie się, to jest jakby nikomu nie zabronię tego, nie? Tylko myślę, że warto spróbować po prostu tam wybrać się w tą podróż.
1: A powiedz mi, bo ty takie koło zatoczyłeś, rozumiem, że wróciłeś do wiary.
5: Nie, znaczy nie. Dla mnie te rzeczy się nie wykluczają właśnie.
1: Czy to równolegle szło? Czy to nie było tak, że ty Kościół cię zawiódł?
5: Wiesz co, do wiary. No wiara wiarą, religia religią, a te rzeczy rozróżniam mocno, więc jakby sama procedura, sama msza i sama ta mądrość, którą tam gdzieś w kościele do głów wsadzali ludziom, no wydała mi się taka bezsensowna. No, pewnie większość z was to odczuła, stojąc na mszy i słuchając kazania, no bo ile te wszystkie elementy mszy stanowią jakieś ramy takie, które po prostu są pewną konwencją i jest to jakiś anturaż tego wszystkiego, no to gdzieś tam esencja siedzi, oczywiście ona siedzi w tych, nie pamiętam jak się to w mszy nazywa, ale tych cyklach, gdzie się...
1: Siada, wstaje, tak?
5: O to chodzi? No tak, no my się z tego tak śmiejemy, ale chodzi o to, że tam jest mowa o Bogu, o Jezusie, o ciele i tak dalej i są te kluczowe momenty, a oprócz tego jeszcze jest, która do mnie kiedyś najbardziej przemawiała, ta kwestia kazania, gdzie jest ta chwila, żeby ksiądz się wykazał czymś mądrym, nie? I po prostu ileś razy chodząc do tego kościoła i słuchając jakichś pierdół, stwierdziłem, no, że to trochę szkoda czasu na to. Pamiętam, jak stałem w kościele, nie wiem, czy ktoś z was tak robił, i patrzyłem się na ten ołtarz i gdzieś tam w tle była ta postać Jezusa na krzyżu, to lubiłem na przykład patrzeć się tak bardzo długo w ten krzyż i ożywiać tą postać.
3: Ona się ja też miałem bad tripy w kościele, ale to tak nie żartuję. Pamiętam, za dzieciaka też miałem takie opcje, a potem jak szedłem na bierzmowanie, to się serio zjarałem i miałem już takie prawdziwe opcje w kościele.
5: No, więc jakby wiecie, gdzieś nużyło mnie to wszystko i szukałem prawdziwych odpowiedzi na pytanie o duchowość. Na to, co się dzieje po.
3: Szukasz jej w głębi raczej chyba, co?
5: No tak. Ja myślę, że do tego właśnie trochę się śmieję z tego całego, z tej mody na medytację, że wiecie, taka medytacja wpleciona między kawkę, między poczytanie sobie magazynu.
3: Ale wiesz, to jest raczej
5: trochę po Netflixie, wiesz, może sobie pomedytuję, ale najpierw puszczę bączka, bo jak mi w żołądku coś uciska, to ta medytacja mi nie wchodzi.
1: Ale bączki trzeba puszczać, bo to się może naprawdę źle skończyć, jak to się w środku tam zatrzymuje.
3: A wiesz, medytacja to jest ważna rzecz też dla takich ludzi, bo medytacja, są różne medytacje, są takie, gdzie masz głębokie przemyślenia i to jest twój taki, wchodzisz w jakiś tam głęboki stan, ale jest też medytacja, w której kompletnie nie myślisz. I po prostu odcinasz się od wszystkiego. To jest bardzo przydatne dla ludzi, którzy mają natłok myśli. Ja myślę, że to też nie jest tak, że to jest sprawiedliwe, żeby takich ludzi też gdzieś tam
5: atakować. Nie, to było nieeleganckie z mojej strony. Przyznaję się i przepraszam, bo to tak jakby himalaista śmiał się z kogoś, kto po Karpatach tam łazi. No.
1: Od czegoś trzeba zacząć, słuchaj. To i tak jest pozytywne. Ale...
5: Dokładnie, ale wiecie co, może ja dlatego tak trochę się tutaj prześmiewczo zachowuję, bo wydaje mi się, że najczęściej jak ktoś tak do tego podchodzi, to daleko nie dojdzie, nie? I jedyne co poza tym, co zyskuje jakby w ramach takiej aktywności, to pewien komfort, to jakaś jest element jakiejś higieny psychicznej. Spoko, to jasne, że tak. Lepiej tak, niż iść na kolejne niepotrzebne zakupy, prawda?
3: No, na zakupy to ja tam musiałbym medytować. Ostatnio jak kupował. Bo dobra, może nie będę mówił, bo to off-top niezły, ale kiedyś wspomnę. Z etamem najlepiej, jak będzie etam, to się go spytam, czemu tak zrobił. A tutaj Wanda spisze, że wstrzymywanie bąków powoduje ich przemieszczanie się w górę, a gdy dotrą do mózgu, to powstają posrane pomysły.
5: Ja nie wiem, czy takiego bąka nie można później rozprowadzić po komórkach i przepalić go tam i odzyskać energię na zasadzie jakiegoś dopalania bąków.
3: Energia zwrotna.
5: Energia, tak, ale... dopalania.
1: No. A ty, adwokat, teraz czujesz, że już jesteś taki, wiesz, ustatkowany, jak taki spokojny tutaj. W tej swojej sferze właśnie duchowej, w tego, w co wierzysz, czy jednak cały czas czujesz, że jeszcze poszukujesz, czy masz takie momenty zwątpienia?
5: Nie, myślę, że...
1: Twoja wiara jest tak silna, że już...
5: Nie wiem, jak tak mówisz, czy twoja wiara jest tak silna, to sobie myślę, Jezus, do kogo to pytanie było? Wiesz co, bo na pewno to spokój daje jakiś, no... W pewnym wieku człowiek uświadamia sobie, że umiera, że jest równia pochyła, zaczyna się robić z tego wszystkiego. No i myślę, że ważne jest, żeby sobie jakiś spokój wygenerować, żeby nie żyć jak taki, nie wiem, rzucający się nerwowo człowiek, który przerażony jest tym, że jeszcze wszystkiego w życiu nie zrobił, nie? I popada w jakieś takie zdziecinnienie, czy jakieś inne takie tryby wchodzi.
1: Kryzys wieku średniego.
5: No tak. Można to tak nazwać.
1: Tak zwał.
5: Tak. I ja myślę, że wydaje mi się, że jestem naprawdę w wielu kwestiach takim uspokojonym człowiekiem. No i tak na mnie to zadziałało. Ale wiesz co, chciałbym jeszcze taką podróż odbyć, bo ta medytacja to tak naprawdę jest taka... ja bym jakby miał to jakoś zobrazować, to jakby próba wejścia do ogrodu jakiegoś i jakby umiejętność trwania, wytrzymania jakby w tej medytacji pozwala na coraz głębsze wejście w ten ogród. A tam są rzeczy tajemnicze i to jest trudne. To trochę jakby iść do tego ogrodu po linie i z każdym krokiem jest trudniej, bo ta lina jest coraz dalej od punktu zaczepienia i medytacja taka jest, jakby trzeba, to tak jak w każdej sztuce, każdą umiejętność trzeba doskonalić i jest taki moment, że ta wczorajsza doskonałość już nie wystarczy w następnego dnia, więc trzeba jakby coraz precyzyjniejszym być w tych swoich działaniach i to jest trudne, bo jakby tam naprawdę się kolejne etapy odsłaniają. Już tyle razy to robiłem, że dostrzegam pewną prawidłowość, jeśli chodzi o nawet jakby o samą ścieżkę, że na każdym etapie jakieś inne odczucia się pojawiają, że są dreszcze, jest odłączenie się od ciała, jest przestrzeń, w której się nagle znajdujemy i tracimy poczucie fizycznego ciała i ta przestrzeń później się zmienia w jakiś... tunel, pojawia się jakieś światło, pojawia się głos i nagle wyrywa nas, że tak powiem, z tej rzeczywistości i mamy świadomość, przynajmniej takie poczucie, że jesteśmy w zupełnie innej przestrzeni. Więc jakby te wszystkie etapy to są, jakby za każdym razem trzeba pokonać je wszystkie, żeby dojść do tego najdalszego momentu, jaki się odkryło.
1: Czy ty już to prawie 10 lat medytujesz, tak? Jakbyś miał komuś początkującemu powiedzieć, to jak to zacząć najlepiej?
5: Ogarnij się. To jest moja rada. Jestem takim skurczybykiem, który po prostu nagada, a potem powie, idź, ogarnij się.
3: Ogarnij się, nie trzymaj.
5: Ja nie medytuję, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie od 30 lat, znaczy ja jakby nie robię tego regularnie. Ja to jakby zacząłem dawno temu i robię sobie przerwy i mam też świadomość tego, że to nie jest najważniejsze w życiu. Wydaje mi się, że umiem znaleźć równowagę i jakby nie popadać w taką skrajność, że nagle rzucam rzeczywistość, to ten mój świat tutaj taki fizyczny, w którym przede wszystkim w tej chwili jestem i popadam w jakiś odlot. Ale co zrobić? Wiecie co, to chyba nie można. To tak jakby powiedzieć komuś, kogo w ogóle nie ciągnie do chodzenia po górach, jak mu powiedzieć, że powinien iść w tę górę. Może w ogóle nigdzie się nie powinieneś ruszać, człowieku. Siedź tam, gdzie siedzisz, tylko może nie pisz głupot na czacie i nie bądź chamem.
3: Może tak ogólnie żyć lepiej i być lepszym, no ale to raczej nie, chyba każdy też jest.
5: No, tylko to też jakby, jeśli nie ma jakiegoś wspólnego kodu i dekalogu, to ciężko tak wszystkim tłumaczyć, co to jest dobro, prawda? Bo jeden ból uzna za dobro i wtedy już system się rozklekocze, jak takiego się wypuści, żeby głosił dobrą nowinę.
1: No ja myślę, że w tym wszystkim właśnie jest wspólny dekalog, nie? Bo tutaj, mówię, ja tam słuchałam sobie tam różnych tam tych mistrzów duchowych i oni właśnie powtarzają wszyscy to samo, tak, że właśnie, no tak jak Jezus, tak, jesteście dla siebie braćmi, siostrami, tak, czyńcie dobro, no, także to no, chyba tutaj jest wspólna podstawie.
5: No, w tej podstawowej jakiejś takiej płaszczyźnie, no to co można innego ludziom powiedzieć? Ja myślę, że to jak ze wszystkim, słuchajcie. Przecież jak idą do jakiejś uczelni plastycznej studenci, to też z tych wszystkich ludzi tylko parę osób dojdzie gdzieś wysoko, prawda? Jakby uczyni z tej swojej pracy sztukę prawdziwą. Doprowadzi to do jakiejś tam doskonałości.
3: O kurde, zawsze... ten logo uderzyło w róg. Dobra, nieważne.
5: Ale zawsze się mówi do wszystkich, żeby z nich wyłowić tych najbardziej, nie wiem, pracowitych, najambitniejszych, takich, którzy szukają. Ale ja pamiętam, że jedną z takich myśli w jakiejś kolejnej książce, którą przeglądałem, jakiegoś tam wschodniego czy niewschodniego myśliciela, czy osoby, która próbowała o medytacji pisać, i to jest bardzo banalne w tym całym moim poszukiwaniu, bo medytacja to jest tak naprawdę umiejętność panowania nad swoimi myślami, w tej takiej wersji, to o to chodzi, żeby umieć...
1: Tak,
5: wyciszyć się. I w zasadzie chodzi o wyciszenie tych myśli. I kiedyś ktoś taką analogię do jeziora, na którym, no to jest banał, to w wielu filmach było pewnie i nie tylko, że jak jezioro, trzeba uspokoić je po prostu. I właściwie dopiero kiedy się uspokaja, jesteśmy w stanie wejrzeć, przejrzeć się jakby na drugą stronę tej przestrzeni.
3: A na drugiej stronie wszystkie ryby zdechły.
1: Albo przejrzeć się w tym lustrze. Wtedy dopiero też widzimy siebie naprawdę, nie? Jak to właśnie tafla jeziora jest uspokojona. Mamy pełną flautę, to wtedy możemy siebie zobaczyć, tak jak jesteśmy naprawdę.
5: Tylko wiecie, bo to jest trochę... Ja też na przykład późno się nauczyłem spawać. Gdzieś 2 lata temu chwyciłem spawarkę w rękę. I tak naprawdę człowiek trzyma...
1: Ale przeskok.
5: Nie, no przesłuch, bo chodzi mi o taką umiejętność skupienia swojej koncentracji i uwagi. Bo to jest czynność, która wymaga od nas dużej koordynacji. I nieraz taka prosta rada, żeby jakiś ruch wykonywać delikatny i jakiś ruch, który będzie jednocześnie i kolisty, i posuwisty. I to jest tylko jedna rzecz, która nagle ci otwiera jakby tam czakram jakiś. I myślisz sobie, wow, to wygląda pięknie później, jak zaczynasz coś robić. I tak samo jest z medytowaniem. Nie jest ta krótka podpowiedź, taka mała, decyduje o tym, że ty mówisz wow. I to się dzieje po prostu, nie? Jakby, tylko wiecie, to są tak abstrakcyjne rzeczy, że ja chyba nawet się nie przygotowałem, żeby to jakoś próbować zobrazować.
1: Jedyne, ale co nie, mam... no bardzo dobrze zobrazowałeś. Powiedziałeś, że medytacja jest jak spawanie, tak? Tyle to
5: no, trzeba... Albo jak każda inna sztuka, no też...
3: Trzeba mieć spokój duszy, no jak nie będziesz
5: mieć... Ja podejrzewam, że operator koparki też musi opanować jakby umiejętność pracy ze swoim ciałem, bo to tak naprawdę do tego się sprowadza. My jesteśmy, jakby to powiedzieć, no nie wiem, czy interfejs to złe będzie określenie, ale po prostu musimy się nauczyć subtelności, żeby optymalnie wykorzystywać, żeby... I stąd na przykład jest też taka... Jakby to powiedzieć, jak chyba się powtarzam z tym, jakby to powiedzieć, ale ja jestem zwolennikiem piękna. Piękna pojętego jako harmonii, jako no tak klasycznie rozumianego piękna. I właściwie te wszystkie rzeczy, o których mówię, one wymagają piękna jako harmonii. Nie da się po prostu ręką chaotycznie machając ani uspawać i mając w głowie jakieś burzy myśli wejść w stan medytacji, czy machając pędzlem po płótnie jak kąszonym przez żmiję namalować coś, co będzie piękne. Ja myślę, że ogólnie w życiu, myślę, to może nie będzie zbyt dobrze złożone, ale chodzi o piękno po prostu. I to też jest jakiś kierunek dla mnie. Jeśli by mi ktoś powiedział, że chodzi o piękno, to ja już bym sobie to nadbudował. Dla mnie to jest podpowiedź. Może to się wyda idiotyczne i rozwadniam pewnie dla wielu z was teraz i zepsuję audycję tym wywodem, ale nieraz takie nieoczekiwane podpowiedzi potrafią pchnąć człowieka do efektów jakichś. A z tą medytacją, co jeszcze dla mnie jest istotne i co jest dla mnie cenniejsze od religii, jaką próbowano mi tam gdzieś zaszczepić, jest to, że ona potrafi, nie wiem, czy to jest prawda, czy fikcja, ale potrafi, teraz szukam słowa, bo muszę tą potencjalną fikcję jakoś ubrać w jakieś potencjalne prawdopodobieństwo. Potrafi wyzwolić w nas takie poczucie, wiarę, że po śmierci jest okej. Okay. O, chyba tak, że nie ma strachów po śmierci, że to, że przestaniemy fizycznie istnieć, bo medytacja ta głęboka...
3: Nie, po strachu nie ma śmierci. Strach jest tylko przed śmiercią.
5: Ale nie, to właściwie nie wiem.
3: Nieważne, co byś widział. Nieważne, co byś widział. Czy widziałbyś niebo, czy tego nieba by nie było. No strach się już kończy po śmierci, bo już wiesz, co jest. Nawet jeśli nie ma nic.
5: No ale nie miałeś nigdy takich rozkminek, no może nie w takim dorosłym, ja miałem...
3: Miałem kminy lepsze, ale teraz raczej nie będę ich przytaczał, bo są zbyt długie, ale chodząc na takie dłuższe spacery, jak to się mówi, zastanawiałem się, jakby co zostanie po mnie. W sumie tak stwierdziłem, że w pewnym sensie jest to dla mnie istotne i nieistotne. To znaczy dla mnie ważne jest to, jakie będę oddziaływał na innych ludzi, a nie to, co fizycznie po mnie zostanie, czyli powiedzmy rzeczy, które wykonam. Bardziej interesuje mnie to, że powiedzmy będą ludzie, którzy będą w pewnym procencie jakby mną, w sensie, że ja im coś przekażę od siebie.
5: No mnie przerażało to, że zostawię bliskich i że taki smutek, że już ich nie będzie, że nie będę mógł się z nimi komunikować. I to takie myślenie raczej dziecka. No, jak byłem dzieckiem, to trochę mnie to przerażało, że jakby wszystkich bliskich, babcie, dziadków, rodziców, że oni... że to zniknie wszystko, nie? Jakieś takie tego typu przerażenie, nie wiem, wydaje mi się, że może to przez Kościół trochę, ale z drugiej strony, no, załóżmy, że chcemy wierzyć, że coś jest po śmierci, więc tym bardziej zostaniemy tam sami, a przynajmniej w oderwaniu od tych, którzy zostaną, prawda? I medytacja jakby niszczy ten lęk.
1: Taka... Czyli ty już jesteś go pozbawiony, tak?
5: No i taki... Mój wniosek jest taki, że te wszystkie obawy, te smutki i te uczucia do ludzi, one są w nas biologicznie zakodowane. Że faktycznie nasza fizyczność, cielesność, że te wszystkie procesy, które jakby w obrębie ciała zachodzą, trzymają to, są takim nośnikiem tych odczuć, tych emocji. I kiedy opuszczamy to ciało, to tego już nie ma. Pozostaje świadomość tego wszystkiego, ale nie ma smutku. Nie wiem, ci, którzy się rozeszli kiedyś z partnerem czy z partnerką, którą obdarzyli uczuciem głębokim, to może wiedzą, jak silne rozdarcie może człowiek wewnętrznie przechodzić.
3: Jest pewna historia, która opowiada na ten temat. O, ktoś jeszcze tu coś się dzieje?
1: Tak, tak, jeszcze Michał dołączył tak, jeszcze tak. raz.
7: Tak.
1: Poczekaj, Michał, chwilę, tylko powiem, że poczekaj chwilę, chciałam właśnie tutaj dopowiedzieć, że właśnie no rozwód, tak, rozstanie, to się porównuje do żałoby, a właśnie wyczytałam, że dzięki medytacji, jeżeli ktoś na przykład ma problem z przejściem żałoby, tak, która trwa już tam po prostu za długo, nie może się ktoś pogodzić właśnie z odejściem bliskiej osoby, tam nie wiem, 3-4 lata, to właśnie medytacja bardzo w tym pomaga, żeby jednak się z odejściem tej najbliższej osoby pogodzić. Michał, dajesz teraz ty.
7: No, ja chciałem coś powiedzieć. Zanim coś powiem, tylko chciałem sprostować, że to, co ktoś tam trollował na czacie przed chwilą, czy tam jakiś czas temu, to nie jestem ja, chociaż się Michał ktoś podpisywał. Tam wiadomości skasowane, to ja nie wiem, czy tam było nawet napisane, bo już tutaj się ktoś pruje do mnie, że niby coś odpierdalam, to mówię, że to nie ja. A tak chciałem się zapytać, czy na pewno po śmierci to nie jest... Patrzcie, skąd się biorą duchy? Wierzycie w duchy w ogóle? Albo czy dopuszczacie w ogóle do świadomości, że może duchy istnieją?
3: Ja wierzę w duszę, ale jakby nie duchy. To znaczy, mam trochę taką wiarę, że obiekty albo jakieś zwierzęta, tak jak reinkarnacja, nie, mogą nabyć twoją, znaczy ty możesz jakby wejść, nie, twoją duszą w te rzeczy, ale nie same duchy, bo raczej no, ciężko byłoby komukolwiek udowodnić to, nie wiem. Masz jakieś kwity na to?
7: Nie, ale widziałem ostatnio coś, co mnie zaciekawiło na YouTubie. Otóż jest taki gość Anglik, który mieszka w ponoć w nawiedzonym domu. Tam sobie dom kupili czy coś. No i się okazało, że dom jest jakiś taki, no coś się dziwnego tam dzieje. Na przykład się światła same włączają, zapalają, drzwi trzaskają. I gość zrobił taki eksperyment, że zainstalował takie urządzenie, nie wiem, czy nawet nie był Kinect od Xboxa, że wiecie, co to jest Kinect?
3: Tak.
7: No,
3: to wykrywa
7: po prostu, wiesz, człowieka, nie? I jego ruchy do tych wszystkich gier, które są, które polegają tam na odbijaniu na przykład wirtualnej piłeczki czy czegoś takiego, nie? To po prostu to jest urządzenie, które wykrywa ruchy ciała, nie? No i gość zainstalował ogólnie tą kamerę razem z Kinectem nad swoim łóżkiem, czy tam w pokoju ogólnie, gdzie spał, no i poszedł spać, nie? I w pewnym momencie, chociaż na kamerze nie było widać w ogóle, że ktoś jest w pokoju, wiesz, wygląda na to, że gość sam śpi w łóżku i nagle się pojawia ktoś, jakaś postać, nie? Wiesz, Kinect rejestruje cały czas. I ta postać sobie podchodzi do niego, no nie? Nachyla mu się nad łóżkiem, po czym w pewnym momencie ta postać robi jakiś ruch gwałtowny, coś mu z szafki nocnej spada, tam nie wiem, książka czy kubek, coś takiego, nie? I gość się budzi. I to wyglądało tak, jakby bez kitu naprawdę podszedł do niego niewidzialny ktoś i mu coś z półki zrzucił, nie? Wiesz, duch generalnie. Więc może to nie jest do końca tak, że to są jakieś zaświaty czy coś, tylko rzeczywiście może być to inny wymiar tej samej rzeczywistości, w której tutaj żyjemy. I może wcale nie ma piekła ani nieba, tylko po śmierci po prostu ciało umiera, a dusza cały czas zostaje i sobie gdzieś tam krąży.
3: Znaczy, była taka fajna teoria piekła, to znaczy to jest taka pasta, gdzie po swojej śmierci odradzasz się w takim miejscu, które jest no, na wszelkie uproszczenie jest po prostu piekłem. Ale to znaczy, jak umrzesz w tym piekle, to znowu się odradzasz w piekle i odradzasz się w takim worku, ale to jest wszystko nieważne, bo jest możliwość wyjścia z tego piekła, raz na jakiś czas się zdarza, jeżeli ktoś na przykład zacznie jakieś robić inkantacje i pojawia się światło i wszyscy tam, wiesz, robią najazdy na to i wiadomo, że wydostanie się tylko najbardziej parszywa dusza, ta, która będzie miała jak najmniej skrupułów na to, żeby po prostu, wiesz, wydostać się tam i dlatego takie pierdzielce się dzieją.
7: Jak się planety ustawią odpowiednio o jakiejś tam godzinie, to się niby, że się, są takie teorie, że się niby jakieś portale do zaświatów otwierają, że tam z nieba i z piekła przychodzą wtedy, nie? Tak. Czytałem gdzieś albo słyszałem, ale generalnie uważam, że jest w tym ziarno prawdy i istnienia duchów akurat nie wykluczam, ale jeżeli są duchy, to znaczy, że niekoniecznie to jest tak, jak nam się podaje w religiach różnych, że się do jakiegoś nieba idzie albo do jakiegoś piekła, nie?
1: Nie, no są takie teorie, że po prostu tutaj zostają te dusze, które po prostu są, mają jakiś problem, tak? Które, wiesz, w jakichś takich dziwnych okolicznościach umarły, zginęły, które mają coś tu do pozałatwiania. Takie rzeczy, nie? Bo jak, no nie wiem, jakie tam macie osobiste doświadczenia, ale jak ktoś umrze, to tym bliskim często jeszcze przez kilka dni jakieś takie dziwne rzeczy się wydarzają, nie? Tak jakby jeszcze ta dusza, która musi stąd ostatecznie odejść, jeszcze coś tam próbuje pozałatwiać, podopowiadać jakieś dziwne sny. Oczywiście, no mówię, jakieś...
7: A może to jest tak, że ktoś umarł i nie wie, że umarł na przykład.
1: To rozumiesz. Jest jeszcze inna kwestia.
7: Wiesz, że tam niby się... Ja słyszałem taką teorię kiedyś, że jak się umiera, to się otwiera tam tunel i się idzie do światła, ale jak do tego tunelu nie wejdziesz, to on się zamknie po jakimś czasie i się zostaje wtedy w tej rzeczywistości tutaj.
1: Czyli takie uwięzione duchy.
7: No, że tam trzeba niby czekać jakiś tam okres czasu, aż znowu się ten tunel otworzy, czy tam nazwijmy to portal może, no ale powiedzmy tunel ze światłem, nie? I wtedy jest okazja, żeby się tam wbić, ale tam trzeba czekać bardzo długo podobno, nie? I że sobie te dusze tak tu wędrują. Albo że na przykład jak ktoś umarł we śnie i śmierć weźmie jako sen tylko, nie? I tam mu się wydaje, że to wszystko mu się tylko śni, portal się zamyka i się wtedy zostaje uwięzionym, jakby wiesz, się zbłąkaną duszą gdzieś, nie?
5: Tunel ze światłem, przepraszam.
7: Ja kiedyś, jak byłem młodszy trochę, to mnie interesowały takie rzeczy, znaczy ja bym tego nie nazwał paranormalne, bo ja byłem do tego dość sceptycznie nastawiony, ale interesowało mnie, że może być w tym ziarno prawdy. I ściągłem kiedyś taką aplikację na telefon, ja wiem, że te aplikacje to jest wszystko wałek chyba, albo prawdopodobnie. Ale miałem taką sytuację, że poszedłem z taką aplikacją sobie na cmentarz i ta aplikacja niby pokazywała, jak się jakiś duch zbliżał, to tam jakiś wskaźnik rósł, co nie? I można było się tam zapytać jakiejś duszy, wiesz.
1: I pokazywał, czy zaszczepiony, czy nie zaszczepiony.
7: Nie. Można było zadawać jakieś pytania i ten duch niby odpowiadał. No i była taka sytuacja, że poszedłem sobie na cmentarz i po prostu zbliżałem się, jak się zbliżałem do takiego miejsca, gdzie niby te duchy tam były, nie? To mi się tam czerwone zapalało. No i podszedłem do tego i tam się pokazało, że jest duch. I ja się pytam tego ducha, jak się nazywasz, nie? Czy duchu to jesteś ty, nie? I mi się tu pojawia na ekranie, że tak, nie? Odpowiedź niby od ducha. Po czym się pytam, jak się duchu nazywasz? I ona mówi, że się nazywa Mary, nie? No to w Irlandii było. Ona mówi, że się Mary nazywa, nie? I za chwilę wyskoczył ten napis pray for me, nie? Módl się za mnie. I tyle. I za chwilę się już zrobiło na zielono, tak jakby ten duch poszedł, nie? I to było, ja byłem na cmentarzu wtedy sam, już było ciemno i tak poświeciłem, włączyłem sobie latarkę w telefonie, bo nie wiedziałem, w którą stronę mam iść, nie? I poświeciłem sobie pod nogi i centralnie stałem na płycie nagrobnej jakiejś Mary. Taki zbieg okoliczności się zdarzył.
1: No, trochę popularne imię, ale jednak dosyć duży zbieg okoliczności. I co, pomodliłeś się za nią?
7: No, powiem ci, że byłem w takim szoku, jak to zobaczyłem, nie? Że aż stwierdziłem, dobra, to się pomodlę, nie? I autentycznie stanąłem nad tym grobem i się pomodliłem tam za duszę tej Mary, nie? No, byłem, powiem ci, jak to zobaczyłem, w ciężkim szoku. Tylko wiesz, to jest też kwestia
1: tego... Może akurat masz dobry uczynek? Może akurat masz dobry uczynek zrobiony, że pozwoliłeś tej duszy, wiesz... Na wieczny spokój.
7: Wiesz, mi się później, jak to przeanalizowałem, to wiesz, to, że to byłem sam, było ciemno na cmentarzu, to wiesz, to też do klimatu dużo dodaje, nie? Wiesz, jakbym tam na przykład poszedł w dzień, to takiego wrażenia by pewnie nie było, nie? No ale że byłem sam w nocy po ciemku, no to też, wiesz, mnie to tak zaskoczyło po prostu, że ja pierdolę, coś w tym musi być, nie?
1: To jest w ogóle dużo ludzi, którzy nie chodzą na cmentarze po nocy, boją się tego, nie? Jeżeli idę, na przykład tam w Święto Zmarłych, no to właśnie wieczorem, bo wtedy jest właśnie tam klimat, jak dla mnie przynajmniej.
7: No nie wiem, ja też słyszałem takie historie, że tam w Krakowie na cmentarzu, wiesz, ktoś sobie szedł, bo tam mu ktoś umarł i wiesz, tam chodził co miesiąc kwiatki odkładać i na grobie obok jakiś taki mały chłopaczek stał i taki smutny był i tam on go tam widział parę razy i tam za którymś razem do niego zagadał i zaczęli gadać i to mu tam mówi właśnie, że on tu przychodzi, bo mu siostra zmarła i on bardzo za nią tęskni i w ogóle, nie? I że tak zaczęli gadać, trochę się tam skumplowali, no i w końcu ten koleś mówi, dobra, to ja już idę. Mówi, a to ja idę w tę samą stronę, nie? I tak doszli do bramy cmentarza i ten koleś nagle zniknął, nie? Takie coś słyszałem, nie? I to mówił koleś, co, no nie, może ściemniał też, wiadomo, może tam wymyślił tą historyjkę, nie? Ale wiesz co, jakieś ziarno prawdy, myślę, w tym musi być, nie? Jak ludzie mówią takie rzeczy, że nieraz kogoś tam widzą, nie?
5: Znaczy, ja wierzę, że część ludzi może mieć coś takiego, takie wizje wywołane jakby przez pewien stan emocjonalny, bo my jesteśmy przecież w stanie sobie, że tak powiem, wytworzyć obrazy. Możemy sobie na coś, co na rzeczywistość nałożyć jakieś dodatkowe rzeczy i to by mnie nie zaskoczyło. Na przykład i znam opowieści bliskich o jakichś babciach, które właśnie po śmierci dziadka gdzieś tam siedziały jak co noc, co wieczór na jakimś fotelu i nagle któregoś razu tam dziadek siedział, nie? I takie opowieści, więc nie mamy możliwości dowiedzenia, czy to była jakaś manifestacja ducha jakiegoś, czy raczej tylko i wyłącznie jakieś takie w psychice zadziały się rzeczy tej osoby żywej.
7: Mi się kiedyś w domu, to pamiętam, ale to jeszcze z dawno, jak za dzieciakiem byłem, że się bez kitu, żyrandol się sam zaczął ten huśtać, wiesz, pod sufitem, nie? Moja siostra mi tam mówi, ty patrz, rusza się żyrandol sam, nie? I rzeczywiście się tak, nie huśtał, tylko tak się obracał bardziej, tak wiesz, w lewo, w prawo, nie? Tak powoli, powoli, nie? Ale sam się ruszał. Tak jakby coś go pchało, nie?
5: Ja nie mówię nie takim rzeczom, chociaż mi się osobiście nic z takich manifestacji nie przytrafiło, ale mam na tyle otwarty umysł i chyba chcę wierzyć w to, że nie wszyscy umrzemy, nie wszystek umrzemy.
7: Też słyszałem taką historię, to mi mówił kolega, tam nie będę mówił o kim, ale mówił kolega, że komuś tam z rodziny ojciec w szpitalu umarł na raka i że to było jakoś tak, że w całym mieszkaniu się, wiesz, szafki otworzyły, wszystkie jakie były, tam lodówka, szafki, szuflady, wiesz, wszystko się nagle samo otworzyło, a za 10 minut dostali, wiesz, telefon tam od kogoś ze szpitala, że no, że właśnie umarł ten człowiek. I to było tak skoordynowane ze sobą, że to praktycznie, wiesz, tak jakby on umarł i przedać znać, że umarł, nie? I się te wszystkie szafki otworzyły, no.
3: Siema, właśnie umarłem.
7: No, nie wiem, coś w tym może być, nie?
1: Nie, może miał jakieś pieniądze schowane w tych szafkach, wiesz, do życia przed rodziną i chciał im dać znać, szukajcie po tych szafkach tam. Wiedział, że on tak z tego nie skorzysta, żeby rodzina mogła sobie za to coś kupić.
5: Może to jest tak, że ci ludzie, którzy umierają i jakby nie mieli okazji jakby zaznać takiego uczucia spokoju wynikającego z tego, że takie uczucie ich nachodzi, że po śmierci coś jest jeszcze, to może się szamoczą tuż po śmierci.
7: To nie wiem, a może taki... Może to było po prostu tak, że po prostu ktoś stwierdził, że jestem głupkiem, który uwierzy w każdą bajkę i mi opowiadali takie, wiesz, pierdoły, żeby sprawdzić, czy łyknę, wiesz, w ściemę, nie? To jest, tak może być, wiesz, taką ewentualność też dopuszczam.
1: Nie,
7: do swojej...
1: nie, ale to akurat wiele osób, wiesz, słyszałam takie historie, czy osoby, którym bliskie, bardzo bliskie osoby umarły, no to takich historii jest sporo, naprawdę. Także nie sądzę, żeby ktoś ci tutaj, wiesz, robił w bambuku, jak to tam się
3: nie,
1: mówi.
3: Nie, także... nie śpię, trzymam kredens, bo duch mi pcha.
7: Tak. No nie, ale oczywiście coś może w tym być, bo takie historie się słyszy czasami, nie? Wiesz, i tego jest tak naprawdę pełno. Jakby tak z każdym człowiekiem pogadać, to pewnie co drugi albo co piąty będzie, wiesz, znał jakąś taką historię związaną z jakimiś duchami, zmarłymi, jakimiś takimi rzeczami, nie? Też mówił mi koleżka, miałem koleżkę, co pracował w nocy, on jako, no, cieć, stróż, ochroniarz, coś takiego, pracował w firmie i mówi, że był taki jeden sklep, który postawili na jakimś tam, że tam był cmentarz wcześniej i ten cmentarz zaorali, po prostu jakiś stary to był cmentarz i postawili na tym jakiś sklep, czy centrum handlowe, czy coś takiego. I gość mówił, że tam nikt nigdy nie chciał pracować, bo tam się dziwne rzeczy naprawdę działy, że na przykład produkty z samych spółek zaczynały spadać, albo się telewizor nagle sam włączał, wiesz, jakieś takie dziwne rzeczy, nie?

0: Jak taki ksiądz katolicki, faktycznie tutaj będziesz go chciał tutaj wyspowiadać ze wszystkiego. No dobra, chłopaki, słuchajcie, bo to już
1: No.
0: pierwsze się zbliża.
1: Trzeba
0: Muszę
1: spać.
0: być.
1: Trzeba
0: No,
1: spać.
0: chyba pora spać.
2: Ja jeszcze chleb
0: Adwokat,
2: muszę
0: jeszcze jakieś
2: iść.
0: słowo końcowe?
2: Tak, muszę iść zrobić chleb. To jest moje słowo końcowe.
1: No tak,
0: No, dobry zaczyn.
1: ja będę musiał powiedzieć wam wszystkim, że chlebek to świetna sprawa. Proszę robić chleb.
2: Jak chcesz coś zmienić w swoim życiu, to może przesłanie. To zrób swój chleb własny.
1: Właśnie, trzeba
0: Upieczka.
1: kupić
0: O,
1: chleb.
0: swoje
1: Ty...
0: masło też robicie, czy tylko chleb?
2: Ja kiedyś robiłem masło, ale przyznam szczerze, że no nie miałem maszyny do robienia masła i robiłem to tak w słoiku, po prostu trzęsąc słoikiem
0: No.
2: i już straciłem entuzjazm po zrobieniu tych, nazwijmy to tak, słoików, nie wiem, z 50 czy 100, to już mi przestało się podobać. Ale
0: To
2: był
0: ile
2: moment,
0: teraz
2: że
0: masło w Polsce?
2: wiesz co, jak ci się uda, to chyba za 7 masz, czy za
0: O ja
2: 6.
0: pierdolę. A ta śmietana, ta kremówka, to po ile jest?
2: Taka w sklepie czy od rolnika?
0: No nie, no taka w sklepie.
2: To nie wiem szczerze.
1: No dobra, okej, wszystko fajnie, ale no mówię, no tak, że już się
2: A się dałem
1: żegnamy.
2: wciągnąć, co za zło
0: Do
2: zadzwoniło.
1: No, także cześć i czołem, trzymajcie się, dobrego wieczoru.
2: Dobrej nocy wszystkim, cześć.
1: Cześć
2: Dobrej
1: i czołem.
0: nocy. Tutaj jeszcze do Michała prośba, żeby namiar na tą aplikację do rozmawiania z duchami
1: Tak.
0: wysłał. Najlepiej w opisie audycji, Michał, jakbyś mógł wkleić, co to za aplikacja, bo tutaj krawiec ma chyba ochotę na nawiedzenia jakieś.
1: Będzie rozbierał aplikację. A ja powiem od siebie, że jeśli audycja się podobała, to ja sam już z własnej inicjatywy mogę coś takiego też porobić, bo akurat lubię różne teorie spiskowe. Nawet jeśli czasem pogadam głupoty, to przecież wiadomo, możemy się nawzajem poprawić, możemy coś pogadać. Także gdyby mnie zainteresowany, piszcie w komentarzach, bo pewnie ktoś dotrwa do tego momentu. Jak ktoś dotrwa, to znaczy, że będzie zainteresowany, piszcie w komentarzach. To ja sobie obczaję i może nawet na tygodniu zrobię coś. No, to nie
0: Tutaj
1: wiem.
0: już są zapytanka o afterka, to chyba wbijajcie po prostu na Discorda, na
1: Nie,
0: afterka.
1: wiem. No, jak ktoś bardzo chce, mógłbym za pół godziny wejść sam z siebie, ale to nie wiem, czy tak potrzebujecie, żeby było takie smędzenie człowieka, który już brzmi jak półnawalony.
0: Ale wiesz
1: Także.
0: co, Gambo, ja myślę, że oni sobie mogą ten after zrobić bez nas, swobodnie.
1: No, tak jak mówię, jak nie potrzebujecie ani mnie, znaczy, bo ja mówię tu już sam o sobie, że ja mówię za pół godziny, mogę sam z siebie wejść. Jak nie potrzebujecie mnie,
0: Potwierdza, że ciebie nie musi być, ani
1: no,
0: mnie nie musi być.
1: to możecie iść na Discorda i możecie tam pogadać. Na pewno nie odczepię się od was, bo pewnie się pojawię w tygodniu. Już tak sobie obiecałem od dłuższego czasu, że będę nadawał, także mam nadzieję w końcu spełnić tą obietnicę. Nie tak jak tam będę przedłużał, ale postaram się właśnie zrobić to. Także no co, ode mnie wszystko. Fajna była audycja, dobrze się prowadziła, dużo dzwoniących. Aż cholernie dużo. Z donatami to kurde, Lusak
0: Ja jestem
1: zaszalał.
0: bogata.
1: No, Lusak zaszalał. Ja też dostałem coś, więc też jestem zadowolony. Nie mam jakby problemu. No to co? Kończymy, prawda?
0: Kończymy, kończymy. Dzięki wielkie nocniki za to, że byliście, że słuchaliście, że dzwoniliście. No i do następnego. I mam nadzieję, Gambo, że będzie kontynuacja. Wiedza tajemna 2.
1: Raczej pewnie wróci stara, dobra ten seria, czyli prawo szuriatu. Jeżeli ja, przepraszam, wrócę, ale na pewno z kimś, bo może nawet z tobą. Także no, to będzie na tyle tej audycji. Cześć i czołem. Dariusz chce się jeszcze ten wejść, ale przepraszam cię, Dariusz, ale to już nie dzisiaj. Także.
0: Na Discorda
1: Na
0: dajesz mi.
1: Discorda Dariusz, no. Cześć i czołem, kluski z rosołem. Dobrej nocy dla wszystkich.

0: chciał.
1: Jaką teczkę? Albo lepiej nie mów, bo jeszcze będę musiał cię zabić. Ale nie martw się, z racji, z uwagi na znajomość, zabiję cię bezboleśnie, tak żebyś nie cierpiał zbytnio. To mówię do potrzeby oczywiście, który ma na mnie teczuszkę. Kraj, co za kraj teczek, każdy na każdego teczkę ktoś chowa na czarną godzinę. No właśnie, jeszcze by mu przyjemność sprawił, jakbym go zabił boleśnie. Dlatego właśnie cię chcę zabić bezboleśnie, żeby ci sprawić przykrość, z racji, że lubisz ból. A śpiewa dla was Jackie Chan.

całkiem ładnie śpiewa. To jest piosenka bodajże z disneyowskiego Mulana. Już nie pamiętam, to jakieś było o jakiejś księżniczce chińskiej chyba. No, każdy film Disneya jest o księżniczce. Na dobrą sprawę, prawie każdy. No, pierwszy myślałem, że to z Kung Fu Panda, bo było źle podpisane na YouTube. No, nie dość, że skacze, nie dość, że podskakuje, nie dość, że aktorzy, to jeszcze śpiewa. Pokażcie mi polskich aktorów, którzy tak ładnie śpiewają. Nie ma chyba zbyt wielu. Pokażcie mi polskich aktorów, którzy się fajnie biją. Też niewielu. Pokażcie mi polskich aktorów, którzy włożyli tyle serca i wysiłku w zdobycie kariery. Też niewielu się znajdzie. No, ale nie wypada tak marudzić na Polskę, że gorsza. Niech będzie, że wszystko mamy najlepsze. Dobra, już zadowoleni? Na początek posłuchamy sobie trochę muzyki. Nie wiem, czy w ogóle będę coś gadał. Nie ma ludzi, nie ma donatów, jakaś taka stagnacja lekka, ale tak musi być. To jest taka właśnie fala. Czasem robi się spokojnie, żeby potem wystrzelić ze zdwojoną siłą niczym nie powiem co, bo jeszcze jest przed 23. A na pewno jutro się spotkamy o 21.00.

Gramy w RPG. Role Playing Games. Jak kto woli. Role Playing Games. Czyli będziemy się wczuwać w bohaterów Starego Świata. Jak myślicie, jak potrzeba zacznie swoją przygodę jako mistrz gry? Siedzicie sobie, siedzicie i nagle słyszycie zza pleców takie: dzień dobry, chciałbym was wynająć. Chodźcie, zrobimy potrzebie psikusa i powiemy: spierdalaj pan, dzień dobry, zasrany. Mamy ważniejsze sprawy, piwko se pijemy. I potrzeba wtedy w panikę wpadnie, bo nie będzie wiedział, jak tu bohaterów zachęcić do wypełnienia questa. A my wtedy powiemy: dobra, żartowaliśmy, siadaj pan i nawijaj. Co, świat trzeba uratować? Znowu w piątek? Znowu w sobotę? Zawsze w sobotę, tak? No dobra, no i co? Kryształ ukradziono pewnie jakiś, tak? Trzeba znaleźć 7 kryształów pewnie. Potrzeba obsługuje Facebooka. On jest tutaj mianowany przeze mnie. Ja zauważyłem, że to zdolny chłopak, dałem mu szansę i to on tutaj właśnie kontaktuje się, odpisuje. Tak, dałem mu taką odpowiedzialną robotę, niech ma, no ale taką niewymagającą, żeby się chłopak mógł wykazać. No. A my sobie słuchamy muzyczki. Piątkowy wieczór, spokojniutko, zobaczę, czy ktoś przyszedł w ogóle. O, już się zjawiają ludzie, jest trochę ludzi, no zobaczymy.

0: Dawno, dawno temu, za siedmioma częstotliwościami, za siedmioma bajtami, było sobie nocne radio.
1: Ja tak się wczuwam trochę, bo projektuję dojo japońskie, ale nie takie zwyczajne i postacie różne. I muszę wpaść w odpowiedni... w odpowiedni klimat. I... Ej, jakąś rolicję daliście na NR, a nie można u was wszystkich odcinków znaleźć. A nie ma linka do rolicji, do ich strony, gdzie można znaleźć starsze odcinki? No to tutaj apel do chłopaków, żeby rzucili tam linka, ale to ja muszę chyba tak. Czy oni mogą we wpisie, ale ja mogę tam gdzieś z boku dać, nie? A co, a nie łaska sobie wpisać rolicja na Google? Ulicę Poznania patroluje rolicja. Jakiś news. Rolicja na Spotify, rolicja na nocnym radio, rolicja. No to cóż mogę powiedzieć, no zadzwońcie na rolicję, to może was poinformują. Są beznadziejnie wypozycjonowani. No gdzieś miałem stronkę oczywiście, ale... rolicja.pl, no proszę bardzo, jest. No to tam macie starsze odcinki. Już szczęśliwi?

Tak, właśnie o to chodzi, panie doktorze. Właśnie o to chodzi, żebyś sobie sam znalazł. Znaczy, no, czego oczekujesz, że dla ciebie specjalnie wrzucimy te starsze, tak? Żebyś nie musiał tam szukać albo wchodzić na ich stronę, tak? Cóż mogę powiedzieć?

Okej, jest zapuszczony w razie czego nasz Skype radiowy. Nocne radio trzeba sobie dodać do znajomych, można dzwonić, może ktoś nowy zadzwoni, a może nie. A ja się tak zastanawiam właśnie nad projektem Dojo. I to nie jest takie proste zaprojektować ciekawe miejsce, no bo można oczywiście po prostu zbudować dojo, zrobić na wzór. I nie, aż tak niegrzeczny nie będę, jak Ivelios, nie. No i powiem wam, że projektując, na co należy zwracać uwagę, projektując miejsce, od czego w ogóle zacząć? Ano od researchu. Research, czyli jakby to na polski przetłumaczyć, rozeznanie, ja bym to przetłumaczył jako rozeznanie. No, żeby... No, zaczyna się od koncepcji, nie? Od grafik koncepcyjnych zwykle, czyli robimy sobie albo takie szkice dla siebie jakieś, które nam pomogą ogarnąć temat. Polecam, bo jest zdecydowanie potem łatwiej coś zaprojektować. Bo inaczej to troszkę się kręcimy w kółko, nie? Nie wiemy, czy to, co zrobimy już w 3D, to się będzie trzymało kupy. Możemy sobie coś zakomponować dobrze, żeby z różnych widoków tego dojo był ciekawy widoczek, no. Bo na przykład może wyjść sala za mała i co wtedy? Bo jednak powinno być trochę przestrzeni, nie może być... Nie może być zbyt klaustrofobicznie, no chyba, że zależy nam na efekcie klaustrofobicznym. Nie wiem, co to jest dojin. To po japońsku dożynki pewnie, tak? No, a dojo to jest taka sala do ćwiczeń, ale nie tylko. Tam też się medytuje, no oczywiście kultura japońska. Tam się medytuje, tam się ćwiczy, wolno wchodzić tylko na bosaka. Tam może wchodzić tylko wielki mistrz Jebiesuki Nabosaka. I wielki japoński budowniczy Nahui Mitahata. Takie dowcipy kiedyś były, nie? No i wielki ten japoński piłkarz Yako Takokiwa. No. No właśnie, to czemu jak kultura japońska to się inspiruje chińską muzyką? Właśnie tu zapytuję słusznie, roztropnie pytajmiesz. Sam nie wiem. No wiecie, ja jestem trochę jak Ferdek Kiepski. Wszystko co takie wschodnie to dla mnie jest chińskie, nie? Jak mi dadzą sushi, to też powiem. O, chińskie jedzonko, Halincia, bardzo dobre. To ja właśnie, żem tak chciał, żem se coś zjeść takiego właśnie światowego, bo... Ja teraz taki bardziej światowiec chcę być, Halincia, żebym sobie pomyślał, że ja właśnie takie coś chińskie, takie, no. No i co jeszcze? Są tam takie, chcąc zaprojektować dojo, muszę przypilnować, aby to faktycznie wyglądało na dojo. Mam utrudnione zadanie, bo moje dojo musi być takim miksem trochę. Takie dojo science fiction, bo to się w przyszłości dzieje. No. Ale muszą być elementy charakterystyczne dla dojo, czyli oczywiście jakieś maty, jakiś taki ołtarzyk, na którym wisi coś ważnego, czy to portret mistrza, krawca, czy to... Warframe? Polecasz, tak? Doktorku? Co jest, doktorku? Już tu lukam na Google Images. No to sobie chętnie widzę, że całkiem sensowne rzeczy się tu wyświetlają. No i muszą być takie elementy, żeby było widać, że to jest żeby przede wszystkim było widać, że to jest dojo. Czyli jakieś charakterystyczne elementy. Maty leżące na podłodze. Właśnie waham się, no bo na razie robię w drewnie, ale drewno się z kolei bardzo słabo kojarzy ze science fiction. No ale z kolei już jakieś, jak się doda neony, kable, tu i ówdzie jakiś terminalik, odpowiednie oświetlenie też mrocznawe.
no to już się robi lepiej, nie? Więc nie jest tak prosto zrobić taki miks. No i projektuję tak, że musi być z zewnątrz od razu ciekawy widoczek. Fajne, robiąc research, nie należy się wstydzić podpatrywania tego, jak to zrobili inni. Wielcy mistrzowie, wielcy malarze uczyli się kopiując dzieła mistrzów, więc nie jest to żaden wstyd. No, gorzej jak już zżynamy fajne pomysły na żywca od kogoś, nie? No to już nie jest godne. Wtedy trochę już nie bardzo jest się czym chwalić, zdecydowanie. No, ale można czasami z kilku różnych pomysłów zrobić, jak coś ulepić, jakiś jeden, albo coś przerobić, albo... No i wtedy już jest bardziej nasze. Grunt, żebyśmy... Trzeba mieć tu jakieś wyczucie, żeby się samemu nie czuć źle, że się coś zerżnęło. Chociaż ja akurat się nie czuję źle, jak coś zerżnę. Przepraszam bardzo. No i... No tak. Czyli projekt od środka i projekt z zewnątrz. No i robiąc, podglądając sobie różne grafiki koncepcyjne, natrafiłem na przykład na fajnie zagospodarowaną przestrzeń, właśnie takie różne domki japońskie lub chińskie. No japońskie, zdecydowanie bardziej japońskie. W filmie Wolverine, to może zaskoczy niektórych, ale była taka część, to było chyba Wolverine Origin. No, gdzie była trochę przeszłość Logana pokazana, był... była wycieczka Logana właśnie do Japonii, gdzie spotkał on takiego bogatego japońskiego biznesmena, szefa jakiejś takiej firmy, która robiła elektronikę, jakieś broń, coś tam. No i tam się pojawiła zbroja Silver Samurai. To była oczywiście próba zaadoptowania postaci Silver Samuraja do filmu z Wolverine'em. No, Silver Samurai to jest postać trochę inna niż to zostało pokazane w filmie, jeśli mówimy o oryginale komiksowym. Silver Samurai to jest po prostu taki... To był taki bandyta. Trochę taki japoński Robin Hood, można... No, jakiś przywódca bandy bardziej może, po prostu, która napadała na ludzi, raczej negatywna postać. No, ale to był człowiek, a nie żaden pancerz Silver Samurai. Chociaż myślę, że fajnie to zostało. No, czasem można przerobić trochę, nie? Świat Marvela, świat DC przeżywają różne takie resety i historie są opowiadane na nowo i kanoniczne staje się to, co jest w wersji nowszej. Tak też się stało ostatnio z tym. Resident Evil, Resident Evil, słynna seria z zombiakami, seria znana z gier na PlayStation w szczególności, no i powstały też filmy na podstawie tych gier. I ta seria też doczekała się czegoś takiego, że powstał remake pierwszej części, bardzo udany, zachwalany, w najnowszym CD Action bardzo zachwalają i piszą, że jeden z lepszych remake'ów w ogóle. No i historię trochę zmieniono. Pozbyto się kilku bzdurek, kilku tam wypadków przy pracy, gdzie coś jest nielogiczne, gdzie coś jest słabe, poprawiono. No i ogłoszono, że od teraz kanoniczne jest to, co jest w nowszej wersji. No i tak samo trochę myślę, że jest z Marvelami i z DC. No i co? I znalazłem właśnie projekt tego miejsca, do którego przyjeżdża Logan, gdzie on tam się bije, zaprojektowany po prostu koncepcyjnie. Jakiś grafik to ładnie namalował i są pięknie oświetlone te domki w nocy. Bardzo dużo zmienia światło. To, czy obserwujemy jakąś scenę właśnie w nocy, czy w dzień, to zupełnie inny charakter się robi, nie? No, wystarczy sobie, zamknijcie sobie oczy i wyobraźcie sobie scenę, jak są jakieś, powiedzmy, japońskie domki na charakterystycznych takich wzniesieniach, na takich balach są poustawiane platformy.
Tak się zastanawiam, po co te platformy są właśnie? Chyba po to, żeby jakieś tam robactwo się nie wkradało do tych drewnianych domków, nie? To się robi na takim lekkim wzniesieniu i jakieś tam zwierzątka, żyjątka mają chyba trudniej, nie? Albo jakaś może pleśń, czy tam wilgoć, może o to chodzi. No w każdym razie taki zwyczaj, że te domki są na takich lekkich platformach, na takich niewysokich platformach drewnianych. No i co? I wyobraźcie sobie taką scenę, powiedzmy, wiosenny albo w jesienny, może lepiej, w jesienny poranek, gdzie jeszcze jest świt i lekka mgiełka, rosa, wszystko takie świeżutkie, dopiero co przyroda wstaje. Jest jasno, wszystko oświetlone specyficznym takim światłem, jakie jest o świcie, no bo inne zupełnie mamy światło o świcie, inne po południu. Z tego co wiem, to fotografowie najchętniej właśnie się biorą za focenie w okolicach 12 jakoś tak, nie? Wtedy słońce jest jakoś tak w zenicie i ładnie wszystko oświetla, że to dobrze wygląda. No ale można też spróbować wcześniej, o poranku. O poranku wszystko jest nieco takie blade, nie? A chodzi o to, żeby był kontrast. No ale mamy tą scenę, a teraz sobie pyk, otwieramy i znowu zamykamy oczy i wyobrażamy sobie scenę nocną, gdzie latarenki rozświetlają tu i ówdzie tylko te domki, gdzie panuje taki mrok, gdzie gdzieś tam mroczne niebo delikatnie podkreśla zarys gór. No, drzewa wyglądają też bardziej mrocznie, takie szponiaste łapy wyciągają, wyrastają z ziemi gdzieś tam dalej. No, zupełnie inny krajobraz. A wystarczy zmienić światło, nie? I nagle dzwoni blacha, tak? W tym momencie. Siedzimy, jest noc, cichutko, latarenki rozświetlają noc. I nagle dzwoni blacha. Ciekawa wizja. No i raczej chętniej projektuję właśnie jakieś sceny science fiction nocne, jakoś mi się to kojarzy. A jak mówimy jeszcze o cyberpunku, no to klimat nocny jest jak najbardziej wskazany. Chociaż cieszę się, że specjaliści z CD Projekt uciekli trochę od tego nocnego Night City. No jak sama nazwa wskazuje, no raczej właśnie klimat noir i noc i właśnie taki mrok. Night City, miasto przykryte chmurami. W oryginalnym Blade Runnerze też było podkreślone to, że właśnie nie ma praktycznie dnia. Jest jakaś tam katastrofa, przysłoniło słońce, człowiek zasyfił niebo, prawda, jak to zwykle człowiek, jak to my, no i nic nie widać, jest ciemno. Dzięki czemu lepiej widać klimatyczne neony i światełka różne na komputerach i światła różne samochodów i tak dalej, i tak dalej. No, tak więc muszę też to dojo zrobić z zewnątrz. I tutaj robię na takim wzgórzu mocno zalesiony teren. Bawię się trochę w ogrodnika. Sadzę drzewa, krzaki, rozrzucam kamienie. Wszystko to robię na Unity, bo mi tak wygodnie. Naprawdę niezłe, realistyczne sceny można dzisiaj robić na Unity. A jeśli ktoś myśli o jakiejś lepszej jakości, no to wystarczy, że sobie tam ustawi lepszą jakość renderingu. Wiadomo, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, nie? Nie mamy tam prawdziwego renderingu. Tylko trochę takich różnych trików, ale te triki są na tyle dobre, że jak ustawimy sobie wszystko jak trzeba, to efekt jest naprawdę niezły. Pamiętaj, że kolory powinny być spójne z naturalnymi. No, tu się z tobą, doktorze, nie zgodzę w sumie do końca. Czasem faktycznie dobrze jest wiedzieć, jakie kolory są w naturze, wyjść, poobserwować, trochę, żeby nasze kolory nie były takie z dupy, ale czasem z kolei chodzi o to, aby kolory były nieco odjechane, nie? Żeby
krajobrazik był nieco taki wysterowany, jak to się mówi, no, czyli żeby niebo było tutaj różowe, tu fioletowe, żeby wszystko było zabarwione troszeczkę takim nienaturalnym wręcz światłem. Fajnym trikiem jest znalezienie sobie... Aha, doktor tu pisze, że mowa o japońskiej architekturze. Trzymaj się połączenia z naturą w ten sposób. Czyli o co chodzi konkretnie? No szkoda, że nie chcesz zadzwonić i pogadać na antenie ze mną o tym. To by było dużo, dużo lepiej, wygodniej i też słuchacze by pewnie posłuchali sobie. No, tak więc... No, na pewno naturalne powinny być te różne ścianki, dachy, kamienne murki i tak dalej, no bo mamy tak, mamy ściany zrobione na dobrą sprawę z drewna i papieru, dachówka też z jakiegoś tam kamienia, czy z czegoś naturalnego, mamy dużo drzew, dużo zieleni, bogate jakieś ogrody, nie? Kamienne murki, wszystko to jest naturalne. No ale z drugiej strony mamy cyberpunk, mamy przyszłość, mamy science fiction, no i to się troszeczkę kłóci, nie? Jak to pogodzić? No i właśnie tutaj walczę z tym, żeby to jakoś pogodzić ze sobą. Nie jest to takie proste, jak się wydaje. Bo ktoś sobie myśli, o, tu ja sobie tu namaluję, tu dojo, tu drzewko i science fiction. No to jakiś taki samochód ze skrzydełkami, pach i mamy. No i potem właśnie wychodzą gnioty jakieś, nie? Takie projekty, że to nic ciekawego. Projekt musi mieć coś takiego, żeby było... Żeby ktoś obejrzał i pomyślał, o, ale fajnie to wykombinował, fajny pomysł, fajna koncepcja, nie? Że tu zrobił tak, a tu wymyślił coś takiego, a tu taki ciekawy pojazd i to ze sobą, no żeby coś w tym było, a nie takim po prostu najprostszą drogą, nie? Że po prostu jest sobie dojo, jest sobie drzewka i jakiś komputer stoi. Kolory to lubię, jak jakaś seria jest spójnie kolorystyczna, na przykład taki Matrix, bo tam każda mgła czy kałuża jest lekko zielona. Pisze potrzeba. Nowe Star Treki, wszystko co normalnie jest szare, jest lekko niebieskie. No, no, to był świetny zabieg, właśnie to zabarwienie delikatnie wszystkiego na zielono w Matrixie. To dało takie odczucie, że to wszystko jest nienaturalne, prawda? Że to wszystko jest faktycznie jakaś wirtualna... rzeczywistość, ten wirtualny Matrix. Genialny zabieg. Taki prosty, a naprawdę patrzy się na to jak na coś specyficznego, coś nienaturalnego do końca, coś sztucznego. I dzięki temu no fantastyczny efekt jak dla mnie. Taki prosty, ale trzeba było też odwagi, bo to w końcu z 3/4 filmu jest zabarwione na zielono. To ktoś by powiedział, co panie, 3/4 filmu na zielono, to się w łeb stuknij, a może na sraczkowato, nie? Cały pomalujesz. I pierwsza myśl mogła być taka, kogoś, kto tam był decyzyjny, że no jak to tak, cały film na zielono, albo jakiś mądrala mógł przyjść i powiedzieć, chciałbym zauważyć, że połączenie zielonego z brązami, a tam też będzie dużo brązów, daje efekt kwaśnej sraczki, tak zwany. Kwaśna sraczka, tak zwana. Tego uczą w filmówce, już na pierwszym roku, proszę pana. I to wywołuje u człowieka naturalny odruch wstrętu. Takie połączenie. Więc cały film na zielono, to ludzie wyjdą z kin do toalety, proszę pana, w czasie filmu. Więc kategorycznie mówię nie. Tak więc, no, zawsze się taki mądrala znajdzie, nie? I wtedy trzeba szybko podbiec, kopnąć go w dupę i... Pójdziesz ty, szmaciugo! Pójdziesz ty, chamie! I go tam wygonić trzeba. Od razu. Dobra, robię przerwę muzyczną, bo ja muszę zjeść parę migdałów. To jest bardzo ważne dla mnie.

0: Hu, ha, w mordę skopa naszego wroga. Hua!
1: Popatrzcie, tacy Japończycy czy Chińczycy cały czas czerpią z tej swojej bogatej kultury i robią fenomenalne dzieła, nie? Którymi się zachwyca świat. Przyzwyczaili świat, zarazili świat swoją kulturą i wszyscy to kochają. A my, Polacy, zamiast robić jakieś fajne słowiańskie opowieści albo z czasów Polski szlacheckiej, jakiś, kurczę, nowych kmiciców wymyślać, to myśmy się zarazili disco polo, modern talking i zaczęliśmy swoje modern talking robić do dzisiaj, tylko takie jeszcze 10 razy gorsze. I chłoniemy wszystko, co plastikowe, kolorowe, tandetne. No, jeden Wiedźmin wiosny nie czyni, nie? Nawet jak wypije, wywar jaskółki. No więc, kurczę, słabo. To jest właśnie zaprzepaszczenie tego, co fajne mieliśmy. Mogliśmy robić, kurczę, jakiś krzyżaków na nowo, jakieś opowieści o szlachcicu, co zawiera pakt z diabłem, kurczę, bitwy na szabelki. I robić fajne, pomieszać to z jakimś słowiańskim fantazy jeszcze wszystko. I byłoby pięknie. Nie Iwona off, tylko Iwona on. Jest cały czas włączona i czeka. I dalej ciche dni. A co? Coś było wysłane i nic nie ma? Niemożliwe to jest. Ja nigdy nie zapominam o włączeniu Iwony. Proszę mi tu nie amputować. Nie inputować, ani nie outputować. Jeszcze sprawdzę. Na wszelki wypadek, bo może się coś się zawiesiło się. No chyba coś przyszło faktycznie i Iwona nie odczytała, chyba jest chora. Co to się stało się? Niedobrze. Bardzo niedobrze, proszę Państwa. O, smutno mi, Boże. Zobaczmy. Przepraszam na sekundkę.

0: Niepowtarzalny orgazm. Idę se zaraz spać, bo rano trza darbajtów wstać. Daj pan linka dla spóźnialskich na czacie po audycji, to se posłucham w pracy powtórkę. Błogosławię wszystkim. 200 520 zł.
1: Dziękuję ci, kochany i niepowtarzalny orgazmie. Naćknię, naćpań, że tak powiem po chińsku. I oczywiście będzie link do audycji specjalnie dla ciebie, hojnego sponsora. A czemu Iwona na początku nie odczytała, to nie wiem, chyba ją zwolnię. Tak więc, no, kurczę, trochę zabiera to type end donation, niestety. Tak jak mam być szczery, to bardziej się opłaca PayPalem wpłacać, tutaj wiecie, bo wtedy prawie nic nie znika. A w przypadku SMS-ów bardzo dużo znika, niestety. Nawet nie będę mówił ile, bo wam będzie przykro. No, to jak to było 200 tysięcy, to trochę będzie faktycznie. No, Iwona kradnie i jeszcze ta leniwa sucz nie chce odczytać. Za co ja płacę? To znaczy, za co wy płacicie? No, a z tymi kolorami to chyba nie skończyłem właśnie mówić, o co mi chodzi. Już kiedyś dawałem tego tipsa, którego podpatrzyłem w jednym z tutoriali zawodowych grafików ilustratorów. Bierze on sobie dzieła mistrzów. Najpiękniejsze jakieś krajobraziki i na przykład impresjoniści robią ładne. I kopiują samą paletę kolorów. Kolor nieba, kolor ziemi, kolor skał. Robią sobie taką paletę, ściągają te kolory. No, na Photoshopie jest to banalnie proste. I robią sobie taką właśnie taki zestaw kolorów, którego potem się sami trzymają. I to jest samo skopiowanie palety. Czy to jest podkradanie? No, w pewien sposób tak, ale jest to na tyle nieszkodliwe, na tyle nieinwazyjne, no to tak samo jak ze statusem Abaddonware, czyli te wszystkie stare gry z jakichś spektrumów z Commodore i kradzieżą. No niby jest kradzież, tak, ale taka mało szkodliwa trochę, bo nikt już na tym nie zarabia, dawno, dawno temu za górami, za lasami to było i jest to takie, że nikt tego już dzisiaj drugi raz nie sprzeda, raczej, chyba że wypuści może jakąś konsolę Microspectrum Return, gdzie będzie milion gier na jednym kartridżu, to może ktoś to kupi. No i tak samo z podkradaniem palety. Należy też pamiętać, że prawa autorskie do pewnych rzeczy no, wygasają tam po 50 latach, czy to różnie chyba jest tam. No. Z myszką Miki robią jakiś trik, że ciągle odnawiają te jakoś się to resetuje. Chociaż myszka Miki jest tak często podrabiana, że w sumie już chyba nikt nie ściga za myszkę Miki. Na miejscu Disneya też bym nie ścigał, bo to jest takie utrwalanie statusu i pozycji Disneya cały czas i taki prestiż, nie? Że myszka Miki stała się już taką ikoną, że no w sumie ja nie wiem, czy ktoś wykupuje jeszcze prawa do myszki Miki. Jest to tak wszechobecna postać, tak często piracona, tak stara, że to oczywiście, wykupują na pewno prawa do innych postaci Disneya, na jakieś tam licencje, na robienie sobie własnych zabawek Disneya z jakimiś nowszymi postaciami, ale myszka Miki. Te trzy kółka pieprzone, to ja sam bym na to wpadł, takie trzy kółka bym zrobił, to co to. Jak to było w Epic Rap Battles of History, gdzie się pojawia sam Walt Disney i się przechwala, że za pomocą trzech kółek zdominował całą planetę. No, w sumie trochę w tym prawdy jest, faktycznie. Trzy kółka, niby takie banalne, a cały świat zna myszkę Miki. Nawet na największym zadupiu dzieci będą raczej wiedziały, kto to jest myszka Miki. A jak coś jest tak popularne, tak wszechobecne, to rosną różne takie i teorie spiskowe, i taki lekki lęk przed czymś, co jest tak masowe i kojarzy się z wielką korporacją dodatkowo, prawda? Disneya. Ten pieprzony myszor, który też był parodiowany. przerabiany na takiego trochę wredniaka, buca, okrutnika, na przykład w South Parku, gdzie tam kopał po jajach braci Jonas i taki tylko mu na kasie zależy i jest szefem tego całego Disneya tak naprawdę. Zawsze się, do dzisiaj się zastanawiam, czy te białe rękawiczki tej myszki Miki to nie był taki psikus, którego Walt Disney, Mason, nie zrobił. Wszystkim nakładając ten charakterystyczny dla różnych tam masonów element ubioru, jak te białe rękawiczki, właśnie tej myszy, nie? Czy chodziło może po prostu o ubarwienie tej postaci, bo na początku ci bohaterowie typu właśnie myszka Miki, czy ten królik, kurde, królik, jak się nazywał ten królik, który miał zamiast myszki Miki stać się popularnym, ciągle zapominam, królik, nie Roger, królik, jak się ten pieprzony królik nazywał, nienawidzę tak zapominać czegoś takiego. Oswald. Królik Oswald. A tu go widzę bez rękawiczek. Jakim cudem? Dlaczego on nie ma białych rękawiczek, tylko ma czarne łapy? Ale na innych już widzę, że... A nie, bo to jest już skrzyżowany z myszką Miki. O, tutaj zabawny obrazek, jak to Miki niby zeżar tego Oswalda. No tak, bo to Oswald miał być gwiazdą. On jest taki trochę podobny do myszki Miki i narysowany w tym samym czarno-białym stylu. Możecie sobie zerknąć. Królik Oswald. No i on się pojawia w takiej grze komputerowej, gdzie myszka Miki ma zaczarowany pędzel. Epic Miki. Wyszły dwie części, pierwsza lepsza. Jest, no i w Epic Miki zostaje przypomniane to, że ten przypomniany ten stary bohater Oswald, królik. No i dosyć podobny jest do Mikeya. No, a te białe rękawiczki, no to masońskie, no ewidentnie masońskie rękawiczki nosi. I opanował cały świat, cholernik jeden. W ogóle, czemu to jest czarna mysz? Czy widzieliście kiedyś czarną mysz? No ale to pewnie z tego się wzięło, że pierwsze filmy były czarno-białe. Pierwszy kolorowy film Disneya to była Królewna Śnieżka. Pierwszy pełnometrażowy. I no i no co miał być? Biały cały? To by wyglądał jak jakiś albinos, nie? Szary? No szary nie może być. Szary za mało kontrastowy, zlewałby się z tłem i byłby taki szary nijaki. No to zostaje czarny. Musiał być czarny. No a potem co? Mieli go zmienić na jakiego? Na brązowego? Brązowy wyglądałby ciulowo. A mysz jest często taka brązowo-szaro-bura, jakaś taka szara myszka, nie? No nie mógł być szary, musiał być kontrastowy czarny. I te białe rękawiczki mogą być dla zwiększenia kontrastu ogólnie i żeby dłoń była po prostu lepiej widoczna, żeby różne te postacie, też takie przyczyny ekonomiczne, nie? Disney podobno był trochę takim sknerusem makwaczem, że bardzo pilnował, żeby jego czasu nie marnowali, żeby rysowali na akord. I taki liczy krupa i dusi grosz trochę, nie? No to takie dłonie można wykorzystywać, można z jednej postaci wziąć do drugiej, bo druga postać też ma te charakterystyczne białe rękawiczki, no to bierzemy same te rączki i wykorzystujemy, nie? Po prostu drugi, trzeci, czwarty raz z tych samych, z różnych postaci mieszamy to. Tak więc, no. Ale czemu on ma takie spodnie z tymi guzikami z przodu, takimi dziwnymi też? To jest dziwna postać ogólnie, ta myszka Mickey.

A wy słuchacie Nocnego Radia! Najlepszego radia! W Polsce! Ha! Pamiętajcie tylko, żeby nie karmić złego wilka! Ha!

O, tak więc myślę, że projekt dojo dobry z zewnątrz to nie tylko sam budynek. Najlepiej, jeśli budynek nie jest jeden, tylko coś jest jeden duży na środku, a dookoła jeszcze kilka mniejszych. Wtedy się robi taka fajna kompozycja, nie? To tak jak z kwiatami. Brzydko wygląda, jak dajecie dziewczynie jednego kwiatka, nie? Brzydko też wygląda, jak dacie dwa kwiatki. Dwa to nie jest najlepsza liczba, ale jak dacie trzy kwiatki, to od razu jest, wygląda to ładnie, choć skromnie. Dookoła coś musi być, ścieżka. Tak na logikę, jakoś trzeba dojść do tego dojo. Musi być więc jakaś dróżka, która prowadzi tam po zboczach, którą się wchodzi na tą górę, na której umiejscowię całe te wszystkie te budowle. Roślinność bardzo ładnie zagospodarowuje też przestrzeń. No po to jest, nie? Więc muszą być roślinki, drzewka. Powiem wam, że wyszukując w internecie różne doja, no tu jest przykład takiego fajnego odkrytego, nie? Jest zamknięte jakby, ale w środku jest pewien placyk. To jest bardzo fajna koncepcja, bo możemy tutaj dużo ciekawiej podziałać z oświetleniem. Niebo oświetla. Należy pilnować, żeby właśnie ten environment, jak to się mówi, czyli właśnie niebo, otoczenie, żeby to ono tworzyło oświetlenie, żeby oświetlenie budynku było spójne z tym tłem, nie? Żeby nie było oderwane od tego, bo to wtedy brzydki efekt jest. Można dodać wtedy fajne efekty atmosferyczne, przyprószyć troszkę śniegiem ten placyk, wtedy się robi od razu ciekawiej, nie? Należy pamiętać o takich prostych zabiegach kolorystycznych, że czysta biel lub czysta czerń rzadko kiedy występują w przyrodzie. Trzeba to lekko złamać. Śnieg najczęściej będzie na przykład lekko błękitnawy, bo odbija się w nim niebo po prostu. Otoczenie. A czerń, no to taka czysta, stuprocentowa czerń, to rzadko gdzieś tam w chemii, nie? Jakiś tam węgiel czy coś, jakiś czarny proszek chemiczny. Śnieg będzie żółty, pisze doktorek. No, o zachodzie słońca to może tak. Albo jak nasikasz, nie? Patrzcie, jaki ładny księżyc na niebie za oknem i oświetlenie pasuje, pisze Etam. No, tak więc nie jest tak prosto rozkminić, nauczyć się robić dobre oświetlenie. Trzeba pamiętać o cieniach, czy cienie miękkie, czy twarde, nie? Cienie też nigdy nie będą takie jakby pozbawione koloru. W sensie, że mamy po prostu przeźroczystą czerń, tak jakby, która nam przysłania. Jakbyśmy przez czarne szkiełko obserwowali jakiś fragment otoczenia. Cień będzie lekko granatowy, lekko brązowawy. To zależy od tego, czy oświetla księżyc, czy słońce w zenicie, czy słońce o poranku, czy wieczorem. No, od pory dnia po prostu to zależy, nie? Głębokość cieni też zależy od pory dnia. Jak słońce jest nisko, to cienie będą dłuższe, nie? Jak słońce jest wysoko i rzuca cień z samej góry, no to cienie będą krótsze. I tak dalej. Trzeba o tym pamiętać, bo jak zrobimy to wszystko nienaturalnie, z głowy, nie obserwując w ogóle przyrody i zrobimy z dupy, no to jak nam się dobrze trafi, no to nam się trafi, tak? I ktoś się nie skapnie, ale nawet pamiętajcie o tym, że nawet jak się ktoś nie skapnie, robicie coś, nie wiem, dla dzieci bardzo małych, projektujecie, czy dla jakichś niekumatych ludzi, to oni, mimo że nie zauważą jakiegoś błędu wprost, to coś im tam nie będzie grało. Ich podświadomość im powie, że coś tu nie gra i to jest kiepskie. I on tak powie, no to jest fajne, ale takie, jak coś mi tu nie gra. On nie będzie do końca wiedział, co mu nie gra, ale będzie czuł gdzieś tam intuicyjnie, że zostały tu popełnione błędy. I tyle. Może to jest właśnie to, co decyduje o tym, czy ktoś oceni nasze dzieło dobrze, czy lepiej, czy gorzej.
właśnie ilość tych popełnionych różnych wpadek, tych błędów, nie? Więc warto poobserwować sobie trochę otoczenie i żeby wychwycić te różne rzeczy, o których mówię na przykład teraz. A jest tego więcej, nie? Dużo.

fajnego, myślę, zwyczaju, dobry zwyczaj dla grafika wprowadzała ograniczona paleta kolorów na takiej Amidze. Oczywiście pozdrawiamy Etama, jak mowa o Amidze. Bo tam musieliśmy sobie na początku ustalić jakiś zestaw kolorów, którego się potem trzymaliśmy. Albo 32 kolory, albo 16, albo później 256. I to jest dobre, bo po prostu obrazek, w którym jest zbyt szeroka paleta kolorów, częściej wyjdzie nam kiepsko, bo coraz większej kontroli to wymaga.

I tutaj nagle te skały zmienią trochę te odcienie, tutaj to te kolory. To właśnie jak malujemy farbami olejnymi, to jest ciężko to zrobić, ponieważ kończy nam się dany kolor i potem musimy znowu wymieszać kilka kolorów, żeby znowu stworzyć tą samą sobie, te same odcienie na palecie naszej drewnianej, gdzie mieszamy te farby, nie? I często jak malowałem, to mi właśnie już nie wychodził ten sam odcień i zaczynałem nieco innym malować. Trzeba się też nauczyć nakładać warstwy, malować w pewien sposób warstwowo, czyli pierw jednym płaskim kolorem malujemy te skały, a potem detale dopiero nanosimy jako drugą warstwę, nie? A nie, że tu kawałek namalujemy, wypełnimy i już tu detale, a potem znowu się bierzemy za tło tych gór gdzie indziej. Wiecie, o co chodzi, że trzeba pewnej takiej systematyczności w tym, nie? I pewnego takiego opanowania, no bo kusi, żeby już tutaj przejść do sznurówek, żeby te sznurówki ładnie namalować. Nie, pierw zrób od ogółu do szczegółu, jak to się mówi. I ten ogół i te szczegóły też dobrze sobie podzielić na takie jakby warstwy, tak jak macie warstwy na Photoshopie. Że pierw wypełnić powiedzmy to niebo jednolitym błękitem, a potem dopiero jako drugą warstwę bielą, jakąś tam oczywiście złamaną lekko, robić te chmurki, nie? Dobrze jest też wykorzystywać fakturę samego płótna. Jeśli mamy coś chropowatego na przykład na scenie, jakąś chropowatą tkaninę, w którą odziany jest bohater, to można wykorzystać tą fakturę płótna, żeby ona się przebijała jakby i żeby podkreślała fakturę naszego materiału. A tam, gdzie to nie jest potrzebne, to nakładamy na tyle grubą warstwę farby, że już nie widać tej faktury. Co innego też jest z projektowaniem postaci. Tutaj też jakieś inne zasady są, nie? I inne triki, inny system jakby projektowania tej postaci. Dobrze sobie w ogóle też na początku nawet rozpisać samą koncepcję na bohatera. Z czego składa się taki bohater? No, powinien mieć jakieś charakterystyczne elementy ubioru. Pamiętajmy o tym, że tu nie chodzi o odwzorowanie takiego szarego, zwyczajnego człowieka, że on ma bluzę, on ma buty, on ma spodnie, on ma włosy, on ma brodę i już, nie? Nie, bohater to jest ktoś inny, to jest ktoś więcej. On ma jakiś charakterystyczny swój gadżet najczęściej, coś trzyma w ręku, na przykład co świadczy o jego profesji. Czyli jak jest jakiś haker, to niech trzyma w ręku jakiś laptopik i deskorolkę. To były czasy, nie? Gdzie każdy haker na filmie był zawsze jakiś taki dzieciak z deskorolką, genialny. No, ale wiecie, jakiś kapelutek śmieszny. Takie elementy ubioru, które niekoniecznie by pasowały, żeby naprawdę w tym wychodzić, nie? Żebyśmy się głupio czuli, jakbyśmy się tak ubrali, ale wiadomo, że świat gier, świat filmu to jest trochę inny świat. I tam bohaterowie często wyglądają trochę gejowsko. Popatrzcie sobie na przykład na serię Final Fantasy, nie? Jak oni tam się ubierają. Jakieś takie włosy podstawione w szpikulce mają, wymodelowane i rozjaśnione jakby sobie poszli i sobie rozjaśniali, nie? Albo jakieś pasemka se robili faceci. Jakieś takie dziwne, odkryte brzuszki mają, coś. No, normalnie byśmy powiedzieli gej, ale w takiej grze nas to jakoś nie razi i nie mówimy, że gej. Dlaczego nie mówimy? Ano dlatego, że na przykład ten bohater ma przy okazji na plecach olbrzymi miecz, którym nieźle wymiata, jest twardzielem i ma jeszcze dziewczynę, nie? No to nie mówimy gej, ale on wygląda jak gej, tylko ten efekt gejozy został jakby zamaskowany wieloma innymi zabiegami i pewnym kanonem, który świat narzuca też, nie? No to macie banda gejów, no popatrzcie, idzie sobie, banda gejów. A to i tak już to jest takie bardziej współczesne
Final Fantasy, gdzie no,

0: też w pewnym momencie zaczęto bohaterom dawać czarne stroje. Tak jakby mieli połowę w ogóle zrobionych ze skóry czarnej, jakieś ćwieki, taka trochę punkowo-metalowa moda się wkradła, elementy w każdym razie z tej subkultury. Też jeśli chodzi o fryzury, nie? Chociaż irokezy to bardziej są charakterystyczne dla właśnie lat 80. i 90. Tam zawsze jakieś łobuzy, jakieś jacyś członkowie gangu, to zawsze mieli jakieś irokezy, a był taki czas, że nosili jeszcze, jak ja to mówię, kozaki, tylko że to w sumie to nie były kozaki, tylko raczej buty motorowe, nie, można powiedzieć, ale to w grze komputerowej to czasami ciężko odróżnić, wygląda jakby po prostu facet, który ma jeszcze oderwane rękawy od bluzy i opaskę na czole i jeszcze irokeza i jeszcze kozaki założył sobie. No to tak jakby trochę ktoś wpadł do szafy swojej mamy i tam rozpierduchę zrobił i sobie zabrał tu kozaki, tu sobie włosy na cukier postawił. No szalony człowiek, ale właśnie takie zabiegi są fajne, bo dzięki temu bohaterowie są barwni i są charakterystyczni. Nie ma nic gorszego niż bohater, którego się nie zapamięta. Niż bohater, który nie ma nic charakterystycznego, jest normalny całkowicie. Chociaż oczywiście wszystko zależy od konwencji, od gatunku. No bo jak robimy jakiś realistyczny, kryminalny, psychologiczny thriller, coś jak Heavy Rain, w którego się ostatnio tutaj zagrywał też i na żywo potrzeba, no to wtedy wiadomo, że nie robimy jakichś takich siupów, że różowe irokezy, odkryte pępki i tam i kozaki, buty jakieś dziwne, śmieszne, tylko po prostu wszystko ma wyglądać w miarę realistycznie. Ale też dobrze jest obserwować nieco, jak się zmienia moda. Na przykład teraz są modne brody, faceci noszą brody, jakieś takie starannie przystrzyżone, takie metroseksualne drwale trochę, no to trzymamy się tego, nie? I każda epoka ma swojego idola i każda epoka ma swoje jakieś charakterystyczne elementy modowe, wizerunkowe. No i też dobrze jest trzymać rękę na pulsie, jak to się mówi, prawda? Więc kiedyś faceci nosili grzyweczki, na przykład jakieś flanelowe koszule. Można się na przykład dzisiaj nieźle uśmiać, jak popatrzymy sobie, jak się ubierali Polacy w latach 90. Jakieś takie kolorowe, śmieszne bluzy, jakieś takie grzyweczki śmieszne, dziwne spodnie. No wszystko to dziwnie wygląda dzisiaj dla nas, nie? A wtedy w ogóle nie śmieszyło. Ciekawe, jak by zareagowali ludzie, powiedzmy, żyjący w latach 90., jakby zobaczyli dzisiejszych bohaterów gier, nie? Tych takich właśnie jakichś punkowo-metalowo-metroseksualnych, nie? Z jakimiś włosami postawionymi do góry, z odkrytą klatą, z jakimiś ćwiekami. Pomyśleliby, co to, jakiś kosmita gej? Czy co to? Kosmita gej. Myślę, że przy projektowaniu postaci też warto zacząć od ogólnych bardzo rzeczy, czyli od postury, sweter turecki, pisze Etam. Od postury, tak? Czyli czy chudzielec, czy grubas, czy drągal, czy knyp. No i różne mieszanki tychże właśnie gabarytowych schematów, nie? Czyli może być na przykład... ktoś do mnie dzwoni? A któż to do mnie dzwoni? Któż to do mnie dzwoni? A to dzwoni Grzesiek. Witam szanownego pana. Halo, halo. Coś zatrzeszczało?
1: Halo?
0: No, halo, halo. Nie słyszysz mnie?
1: Halo, halo.
0: No halo, halo.
1: Jest, przepraszam, na słuchawkach nie miałem przełączone, nieważne.
0: Ty chyba chcesz, żeby twoim znakiem rozpoznawczym stało się teraz to, że tam właśnie na początku cię nie słychać. Tak sobie wymyśliłeś pewnie. Przyznaj się.
1: Tak, nie, wiesz co, bo na bluetooth słuchawkach słucham i żeby z tym kablem się nie majtać, a Nieważne. Trochę technologii człowiek się gubi. A propos mam właśnie technologii pytanie, bo o rysowaniu fajnie mówisz. Czy rysowałeś kiedyś na tablecie? Teraz są popularne, bo bardzo mi się podoba Galaxy Tab S3. Znaczy podoba mi się i 4, tylko jest cholernie drogi, kosmicznie drogi. S3 już troszkę cena spadła i to jest tablet z rysikiem, który ma ileś po prostu ta matryca jest tak czuła z tego, co piszą, a nie znam się, że profesjonalni rysownicy rysują na takich tabletach już. To nie jest pro tablet do rysowania, jednak już można fajnie rysować ponoć.
0: No myślę, że jest tak, jak mówisz właśnie, że te normalne tablety, te, które znamy właśnie jako urządzonka, w sensie małe komputerki z Androidem czy tam z iOS-em, mają już te ekrany dotykowe w takiej rozdzielczości, takiej jakości i z dobrym rysikiem, że faktycznie zaczęły przypominać te profesjonalne tablety dla grafików, które też, no te co lepsze, mają własny ekran i rysujemy nie patrząc na monitor, tylko po prostu rysujemy sobie bezpośrednio na ekranie. Graficy już od dawna mają takie tablety do kupienia, specjalne tylko do rysowania, no a właśnie te tablety dla ludzi, dla zwyczajnych ludzi też już dogoniły jakby. No, mnie niestety nie stać na takie drogie wynalazki, ale może sobie kiedyś kupię. No, póki co rysuję na normalnym tablecie, nie? Na takim po prostu dla grafika, gapiąc się w monitor, co jednak ma swoje wady, bo ciężko jest kontrolować. Zauważyłem, że o wiele większą kontrolę mam nad ręką, jak rysuję ołówkiem na kartce. No, w sumie, chociaż tu też są pewne pułapki, bo tak naprawdę zdradzę wam, że jeśli chcecie naprawdę zawodowo rysować, kupcie sobie koniecznie sztalugę. Po prostu inaczej pracuje wzrok, jeśli macie kartkę pod kątem, a zawsze macie pod kątem, jak ona leży na stole i patrzycie się na nią tak po prostu nie bezpośrednio z góry, no chyba, że się tak wygniecie, no ale to ciężko tak się wyginać, tylko patrzycie zawsze pod pewnym kątem. A na sztaludze macie bezpośrednio przed sobą, na wprost rysunek i troszkę inaczej wtedy pracuje wzrok, inaczej kontrolujecie rysowanie różnych kształtów i unikniecie pewnych deformacji, które będą powstawały przez długi czas, niestety, jak dopóki się nie przestawicie już na taki tryb rysowania pod kątem i jakby wasz mózg się nie dostosuje, nie? Więc sztaluga jak najbardziej na propsie, nie jest to drogie, zwykła drewniana sztaluga, możecie sobie też siąść przy takiej sztaludze, każdy zawodowy malarz, zawodowy grafik coś takiego powinien mieć.
1: Tak, mówisz, że nie masz doświadczenia właśnie, szkoda, myślałem, że do
0: to znaczy bawiłem się więcej. W tym, znaczy bawiłeś trochę, się, trochę tak? Się bawiłem, tak, ja się bawiłem na takim Apple'owskim, to są te, jak się nazywają, te iPady, tak?
1: iPady, tak.
0: Na iPadzie, no jakimś tam.
1: No one też potrafią trzymać cenę, właśnie tak. Czemu? Pytam, bo... Tak, biorąc do kupy plusy i minusy takiego tableta, to jednak warto mieć, bo to się nie psuje, to jest na kilka lat.
0: To się nie psuje, to jest na kilka lat.
1: Ale to tak sobie racjonalizuję.
0: To zabawnie zabrzmiało, nie? Bo gdybyś powiedział, to się nie psuje, to jest na całe życie albo na 10 lat, ale a dzisiaj mówimy, to się nie psuje, to jest to spokojnie 2 lata wytrzyma, nie? To się nie psuje.
1: Myślę, że więcej. Wiesz co, używam laptopa, który mam już chyba z 7 lat i ma Windows 10 jakoś tam. No nie jest pewnie najszybszy, ale mi to wystarcza do internetu absolutnie, do tego, co robię. Nie pracuję na komputerze, tak, tylko mam do rozrywki, więc taki tablet też pewnie by parę lat dobry posłużył. I gdy tą cenę rozłożyć na te właśnie parę lat, co posłuży, to nie są duże pieniądze, a kupa zabawy, myślę, że można porysować coś i gdzieś w pociągu... film obejrzeć i tak dalej, i tak dalej. I właśnie może za rysowanie bym się wziął, może jakiś talent swój odkryję, bo nigdy nie rysowałem jakoś to, nigdy nie przykładałem się do rysowania i tak czysto dla fanu po prostu, dla siebie, żeby coś rysować, bo jeszcze jest taki plus, że są fajne tortie, to jak się to mówi, tortie, ale...
0: Tutoriale.
1: Tutoriale.
0: Ja ci polecam zdecydowanie bardziej od tutoriali takie dobre książki. Wyszły nawet w Polsce, wyszło kilka różnych serii. Jedna z lepszych to jest Jak rysować mangę. Brzmi trochę tak głupio, ale bardzo, bardzo dobra seria książek i każdy tom jest poświęcony innemu zagadnieniu. Jak rysować roboty, jak rysować sylwetkę ludzką, jak rysować materiał ubrań i tak dalej, jak słodkie dziewczynki, jak groźne dziewczynki, jak broń rysować. I jak kupisz sobie 10 takich tomów, tam jest tyle różnych ciekawych tipsów, informacji. I wiesz, pomimo, że jest to anime i jest to manga, no ten japoński styl, no to Japończycy są w tym świetni. Japończycy mają pewien system, co prawda, ale ten system jest po prostu doskonały, nie? I się sprawdza. Więc tą serię polecam. Oprócz tego są takie bardziej tradycyjne książki, które uczą technik malarskich, technik rysowniczych, z takimi, wiesz, rzeczami, których normalnie uczą cię w szkole, jak perspektywa, światłocień. I normalnie można się nauczyć. Jest trochę to wszystko zmitologizowane, że o, to się trzeba urodzić z talentem. Tak. Ale to jest troszeczkę w tym prawdy. No, na zasadzie takiej, że jeden ma troszkę większe predyspozycje. Ale to, że na przykład nie masz predyspozycji do sportu, to nie znaczy, że nie możesz być świetny i się nie wyćwiczyć w bieganiu, w czymś, nie zacząć trenować, że się urodziłeś z troszkę gorszymi predyspozycjami, prawda?
1: Tak, tym bardziej, że nie chcę z tego żyć, tylko dla fanu po prostu to robić. No, czasem mam pomysły, żeby zrobić jakiś komiks z chmurkami, krótkie komiksy. I właśnie, no nie kupię sobie kredek i nie zacznę na czwórkach to rysować, a tak myślę, może zrobiłbym jeden i znudziłoby mi się, a na takim właśnie tablecie, gdzie masz go cały czas pod ręką, to myślę, że bardziej. Tak zapiszesz sobie w jakiejś tam fazie, potem zawsze można wrócić i dokończyć. No.
0: Ja bym cię właśnie przestrzegał, jak już zaczniesz, do czego cię oczywiście bardzo zachęcam. Może się okazać, że ci to daje po prostu świetną frajdę, że efekty są z czasem coraz lepsze i tak dalej. No jest to fajne spędzanie czasu, ogólnie świetne hobby, nawet jeśli nie zaczniesz na tym zarabiać, ale żebyś nie uległ takiemu przekonaniu, że a co ja tam będę się z książek uczył, co ja będę jakieś tam tutoriale oglądał, ja się wszystkiego nauczę sam, bo to taka sztuka, tu na czuja zaraz tu rozkminię. Tak, rozkminisz, tylko że zajmie ci to 10 lat, a nie na przykład miesiąc, nie?
1: Mhm.
0: To jaki w tym jest sens? I efekty jeszcze będą gorsze, bo czasami naprawdę ciężko jest samemu dojść do pewnych niby prostych rzeczy, które książka ci szybko to wytłumaczy, właśnie żebyś na jakiej zasadzie perspektywa działa, jak wycieniować ładnie tą postać. Będzie pokazany na przykładach, na rysunkach, o co tu chodzi, i zaraz skumasz. A tak to będziesz sam obserwował mozolnie jeden rysunek, dziesiąty, setny. No więc bez sensu dochodzić do czegoś drogą prób i błędów, bez sensu eksperymentować, jak można szybciutko się nauczyć i potem więcej czasu przeznaczyć już na fajne robienie czegoś, nie?
1: Tak, tak, właśnie, bo no, nie chciałbym używać już, to mnie trochę denerwuje, że to jest w jedną stronę odbiór mam, że tylko jakby słucham muzyki, oglądam filmy i w jedną stronę to działa, tak? Ty robisz radio na przykład, właśnie rysujesz i to jest trochę inaczej, jeśli coś robisz, niż tylko bierzesz, no, wiesz, nie wiem jak to, wiesz, no, o co chodzi, tak? No. Taka satysfakcja właśnie, że nie kupiłem coś po to, żeby tylko znowu, żeby mi tukło do głowy między reklamami jakiś nowy serial i tak dalej, tylko coś robić, mieć z tego fan.
0: Jak kupisz sobie na przykład jakiś zestaw dobrych ołówków, tak, że masz w jednym pudełeczku miękkie, twarde, to jest myślę dobre na start, nie? To i zaczniesz już rysować, to nie skupiaj się za bardzo, żeby tutaj już buźkę, wszystko starannie zrobić, tylko rysuj bardzo tak lekką ręką i delikatną kreską, którą będziesz coraz bardziej to wszystko wzmacniał, I coraz więcej detali dodawał, ale na początku baz graj. Wiesz, lekko po prostu, ciach. Nie wyjdzie, zegnij kartkę do kosza, następna, wiesz, i po prostu się tym baw. A nie wczuwaj się w to za bardzo i nie ulegnij pułapce takiego perfekcjonizmu, że od